0: są też takie mocno średnie.
1: Co?
0: No oczywiście, że tak. Takie bezsensowne zazwyczaj.
1: Jak to? Z Jackie?
0: Znaczy nie, no bo to myślę, że ktoś musi lubić te takie filmy, wiesz, kopane, prawda? Zazwyczaj takie.
1: Ale tam jest ambitna fabuła, co prawda zawsze na tym samym to polega. Jest taki sam scenariusz, że Jackie Chan jest ścigany, że za dużo się dowiedział albo znalazł walizkę z diamentami i go ścigają. I mi się to podoba właśnie, ta powtarzalność, że zawsze jest to samo.
2: Jest
0: każdemu jego
2: samo.
0: Porno, o, prawda?
2: No.
1: I don't want trouble. I don't want trouble.
0: Nie wiem, dla mnie na przykład takim strasznie beznadziejnym filmem, który na przykład ma dobre opinie, jest Zombieland.
1: O, dobry, dobre, dobre. No, też lubię. Zombieland.
0: A ja nie lubię.
1: Aha, ty nie lubisz.
0: Nie właśnie.
1: No!
0: Nie lubię taki ten humor, jest taki beznadziejny, jak... Nie wiem.
1: Oj, coś nam nie idzie, ta audycja.
0: Miał być
1: nie wiem, czy to był, nie wiem, czy to był dobry idzie, pomysł, no? Żeby z Olą nadawać, słuchajcie, bo widzę, że ona tak do końca nie rozumie, czym jest dobry, a czym jest zły film. I wy też tak, słuchacze, mnie trochę zawiedliście. Tutaj Jackiego Chena krytykujecie, Teda, teraz Ola Pip tu pisze, znaczy mówi,
0: Zombieland.
1: Że Zombieland się jej nie podoba. No nie wiem, czy to... Chyba się nie do końca zrozumieliśmy. Tia.
2: Co ja tu mam
0: no
2: jeszcze?
0: Wiesz, poczekaj, bo chciałam się tak tutaj wtrącić, bo tam na czacie widziałam, pojawiały się wszelakie propozycje typu właśnie Mordercza Opona, Martwica Mózgu i tak dalej. To są filmy bardzo fajne, o nich będzie osobna audycja, bo sobie z Krasną zrobimy taki film właśnie o takich, tego typu, więc film czekajcie spokojnie.
2: Typu. A, Troma, no.
1: O, Brzoskwinka.
0: Jaka Brzoskwinka?
2: Nie zdamy tego refrens.
1: Z Martwicy Mózgu, nieważne.
0: Ej, czy jak ja mogę tego nie pamiętać, jak ja kocham Martwicę Mózgu? Ten wujek zboczony?
1: No, tam coś wypłynęło komuś, coś
0: tam
1: skądś
0: wszystkim,
1: i tam...
0: Wszystko, pewnie i tam, tej babci,
1: o,
0: jak ja na tym
1: budynku.
0: No, tam to... wszystko wszystkim wypływało. To jest najlepszy film Petera Jacksona, ale...
2: Kryptonim Nina mam tutaj w nisko ocenianych filmach. To też jest takie... Pamiętam, że to było, wiesz, za Nikitą, nie? Która była z najpierw filmem, a później była Nikita z tą Petą Wilson. I jakoś była taka, no... Ciekawe, no znajomi to lubili, a jakoś tak wybitnie nie przepadałem. Co tu jeszcze mam? Rock'n'Rolla dałem czwórkę. No,
0: ale mówimy o najgorszych filmach.
2: No moim zdaniem Guy Ritchie'ego najgorszy film. Taki kompletnie się nie klei, nie? Tam jest wszystkiego tak nawalone, że to się w ogóle zupełnie nie dodaje. To jest właśnie to. To jest taki maus filmów Guy Ritchie'ego, nie? To jest kompletnie niezgodne z konwencją. Super postacie, wszystko jest fajnie zrobione i tak dalej i tym podobne, ale scenariuszowo to jest po prostu kurde kpina, nie? To się nie skleja, nie? Tych wątków jest 500. Łącznie z tym, że ktoś tam lubi chłopców, co tak niby jest super ważne, a jednak nie jest ważne. I tupa, nie? I nie widzisz tej konkluzji, bo jak masz Snatch i Lock, Stock and Two Smoking Barrels, to no to się dodaje, nie? To widzisz, jak ta fabuła się zagęszcza, skleja w jeden moment, nie? A w rock'n'rolli? No nie wiem, no po prostu nie. No, to się nie dodaje, zwyczajnie.
1: A może te takie amerykańskie odpowiedniki naszych komedii, gdzie jest dużo właśnie seksualnych podtekstów i tak dalej, to robią właśnie jacyś tacy geje i lesbijki, którzy mają fioła na punkcie seksu i ten seks cały czas, seks i to wybielanie odbytu i oni tak robią właśnie takie filmy, że właśnie ciągle jakieś aluzje, ciągle jakieś podteksty. Miałem taką kiedyś myśl, że to może te środowiska LGBT różne robią nam filmy i tam jest ciągle właśnie cyc, szczucie cycem i szczucie pupą i szczucie nogami i szczucie sutkiem i szczucie, no takie właśnie rozerotyzowane te filmy są z tego powodu.
0: Ale teraz wszystko jest rozerotyzowane. Rozerotyzowane, już się powtórzyłam poprawnie. Wiesz, począwszy od nawet wideoklipów, prawda, teraz. No przecież to wygląda jak jakiś soft porno.
1: A może by zrobić na przykład krzyżaków takich właśnie dresiarskich, że tam wyciąga dwa nagie miecze i to takie dilda dwa wyciąga i daje gdzieś tam. Wręczam ci te dwa nagie dilda, abyś zaspokoił swoją chuć i takie właśnie zrobić, takie, takich krzyżaków na wesoło.
2: Tak, i się kurde biali z czarnymi ścierają w, wiesz, na dance floorze w giełskim klubie, nie? I tam się zapinają, kto kogo zapnie. Już to widzę. Wielka bitwa pod kurde Aschenwaldem. Porno parodia krzyżaków giełska. O, to jest pomysł.
1: Krzyżacy porno, no dobre. Albo potop właśnie porno. Kończ waść, wstydu oszczędź już.
2: I tak klęka i rozdziawia usta.
0: No proszę.
2: O ciup.
0: W ogóle te polskie historie, że filmy, ten Pan Tadeusz to jest takie nudne.
2: Pan Tadeusz w ogóle jest gównem, nie? Jest ścierwem samym w sobie, to jest przerost formy nad treścią. Treść jest góra beznadziejna, nie? Mamy historię rodziny patologicznej, jak to się nazywa fachowo? Arystokracja, szlachta, no wiecie, to ludzie upośledzeni genetycznie i z charakteru. No i oni się tam kurde biją, bo to jest ostatni zajazd na Litwie, nie? To ładnie brzmi, ostatni zajazd na Litwie, nie? A tak w gruncie rzeczy chodzi o ostatnią ustawkę, nie? Bo to były, tak jak dresy się leją teraz w lasach, no to te zajazdy to było nic innego, nie? Że te rodziny patologiczne, przepraszam, arystokratyczne się biły, nie? Po prostu, o, bo coś tam. No to kurde, błagam cię, nie? I w masę tego, no ja rozumiem, że to jest tam ten 13-zgódkowiec, że to, że tamto, ale sama ta treść jest z dupy, nie? Tak samo Sienkiewicz, nie? Potrzeba ma jakieś takie ładne określenia Sienkiewicza. Czy on jest taki cudowny w ogóle ten? Chociaż nie powiem, kurde... No, może tak przez pryzmat tych pustyni i w puszczy, które jest tak po prostu daremne patrzę, a z którym miałem ostatnio do czynienia. W każdym razie, no, dużo polskich rzeczy jest do kitu i nie należy się tego wstydzić, nie? Że tam patriota, tu nie mogę powiedzieć, że Polski jest w dupę. Nie, Polski jest często do dupy, nie? Mamy polskie jądro ciemności, z którego powstało parę ciekawych rzeczy i jakoś się o tym za bardzo nie mówi, nie? Tylko jest mała książeczka w szkole, gdzieś tam nie zawsze na niej jest czas w toku edukacji. O ile ona w ogóle jeszcze jest w toku edukacji i większość ludzi nawet nie wie, że jądro ciemności, czas apokalipsy to jest, no, w gruncie rzeczy to samo, nie?
1: Kiedyś chciałem zrobić w pustyni i w puszczy gender, takie, że Nel jest po zmianie płci i Staś też taki zniewieściały i trzeba go... I Nel go musi bronić cały czas tam ze strzelbą, a on taki cały czas tylko piszczy. Taki Staś, to mogło być fajne takie właśnie w pustyni.
2: Na pewno było fajniejsze niż oryginał.
0: Ale była ostatnio przecież afera, że w pustyni w puszczy z rasistowskie.
2: No, bo złem zimu. Wiecie, co
1: Kali nie, bo to było, że Kali ukraść, dobrze, Kaliemu ukraść, źle.
2: Zauważyłem, że po prostu... Rok w rok jest na portala się pojawia, a czy wiecie, jak wygląda Nel z pustyni w puszczy, nie?
0: Fascinujące.
2: I tą całą, jak ona się nazywa, Sawka, tak? Ta.
0: Nie wiem.
2: I cały czas tą dziołchę pokazują, nie? No to po prostu te same.
0: A Stasiu to był ten, kto grał Stasie?
2: A ja wiem.
0: Taki jakiś znany aktor polski. Zapomniałem.
1: Blondaski, takie same. Ostatnio sobie tak patrzyłem na jakieś stare amerykańskie filmy, to tam takie dzieci to zawsze blondaski same.
2: No, to prawda, tak.
0: Bo to
2: tak.
0: Muszą być takie dobre, a jak już jest ktoś zły, to już musi być czarny.
2: No ale
0: czarny
2: było
0: włosy,
2: tak.
0: Ciemny, brunet.
2: Było tak wtedy, było no, tak.
1: Ty jesteś tego najlepszym przykładem, Ola, że właśnie brunetki to takie są mroczne, złe.
2: No, oczywiście.
0: No tak jest, tak wiesz, tak właśnie się przyjęło, że tak musi być, no.
1: I biegają te blondaski gdzieś tam na prerii, właśnie domek na prerii, same blondaski, czemu wszędzie te blondaski takie...
0: Tak, i te niebieskie oczka takie jeszcze, takie, tak.
2: Ja mam to wszystko wytłumaczę, nie? No bo wtedy akurat to z reguły opowiadały te rzeczy też między innymi o czasach, kiedy były te migracje właśnie z krajów Skandynawii, kiedy to byli niemieckiego, norweskiego, szwedzkiego pochodzenia osadnicy, nie? Więc to nie jest tak do końca nieuzasadnione, że te blondaski wszędzie były.
1: Ale też jakieś takie dokumenty o sektach różnych, to też tam same blondaski właśnie takie. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi blondaskami.
2: No ja też nie wiem, dlaczego oni mają, Amerykanie mieli przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz. No teraz to już mają te, wiesz, wielkodupe latynoskie i murzynki, ale za kanon piękna mieli cytatą blondynę, nie? To jest też, z niczego się to nie bierze. Jakoś ten kanon był... celowo lansowany, a później został wymieniany. Zresztą, no, te kanony piękne to też jest swoją drogą temat na audycję.
0: Ale nie o spoilerze o najgorszych filmach.
2: No.
1: Mówcie coś, bo ja tu muszę zobaczyć, co się z donatami dzieje, bo chyba nie mam donatów tutaj włączonych Tipli, tylko mam Tip and Donation. Przepraszam bardzo, to jest najważniejsze. O, gratulacje, twoje dane osobowe wyglądają naprawdę dobrze. Dziękuję. Możesz teraz wypłacić kasę. Dziękuję, wypłać. Już tu. Maharadża z brzegu, 32 minuty temu. Tak, Maharadża z brzegu, 3 złote. Dziękuję bardzo. To jak zwykle gest ma. Maharadża, 3 złote, zarobiłem. Super. Cieszę się. Tak, bardzo się cieszę.
2: No, solidna żona i teraz chce się dziś nadawać.
1: Nie, audycja jest, przypominam, zasponsorowana już, więc tam zawsze możecie sobie pretekst tutaj jakiś ułożyć, żeby nie wpłacać, że to już zostało zapłacone, ja nie będę już płacił, skoro już zostało. Tak więc dziękuję.
2: Mam krapa. Dziękujemy. Przypomniało mi się.
1: Danusi,
2: serdecznie. Krapa. Przypomniał mi się krab horrorowy, Star Crystal, który Ola oczywiście chce ciężko obejrzeć, ale Star Crystal to był o takim, już też wielokrotnie chyba wspomniałem, o kosmicie, że tam wylądowali sobie na Marsie, wzięli jakieś kamienie i się okazało, że te kamienie to są jaja kosmity i tamten kosmita się żył se na tym statku i tak ludzi zabijał, bo był złym kosmitą, a później przeczytał Biblię i był dobry, nie? Ale tam między innymi było coś takiego, że wzięli i wrota po prostu statku, hangaru jakiegoś takiego, były zrobione, wyobraź sobie, z odlewów Sokoła Millennium, nie? Tak chamsko po prostu, żywcem. O, będzie futurystycznie wyglądało, weź tu z Gwiezdnych Wojen odlej, nie? No i po prostu dramat. Te filmy science fiction, horrory, jak człowiek szuka horrorów science fiction, bo to uwielbiam po prostu ten gatunek, no to jest później ciężko, bo jest straszna duża ściana krapu. Jest kilka jednak takich tytułów, które nie są powszechnie znane, są ciekawe, nie? No. Ale to kiedyś tam znalazłem fajną wyszukiwarkę horrorów właśnie science fiction, nie science fiction, ale horrorów głównie i myślę, że kiedyś się z Olą nad tym pochylimy i znajdziemy niezłe perełki. A co to jest na okładce, tak swoją drogą?
0: To są te Gwiezdne Wojny tureckie, nie?
2: Wszystko? Z góry do dołu?
1: Tak.
2: Tak, tak, tylko i wyłącznie faktycznie.
0: No, Murat tutaj jest, Murat i ten drugi tam na dole. Aha. No. I te potwory.
2: A ten robot na początku to jest aluzja do tego, nie? Do Zakazanej Planety chyba.
1: Albo do Lost in Space. No kiedyś
2: to... jest chyba to samo. Aha, kiedyś, nie, faktycznie masz rację. No.
1: Kiedyś to tak właśnie pokazywano roboty, że taki chodząca szafa trochę taka z żarówką na górze.
2: No, bo to wiesz, technologia lampowa, do tego można było człowieka łatwo w takiej szafie schować w środku.
1: A ja chyba dzisiaj widziałem w sklepie Mini Majka. Nie wiem, czy on nie mieszka w Środzie Śląskiej, bo... Tak już nie chciałem. Nie chciałem tak iść jak każdy tak się pytać. Ty jesteś Mini Mike? Ja podziwiam cię za ducha walki, nie? Kurwa, mimo że przegrałeś, to kufa dawałeś radę, nie? Szacun dla ciebie, żółwik, kufa, nie? Już tak nie chciałem, ale tak. Bo w masteczce był, ale no chyba to był Mini Mike, tak.
2: No wiesz, ludzie z karłowatością są do siebie podobni.
1: Właśnie.
2: To się nie da ugryźć, nie? I to może być, mogła być niezła skucha, jakby się do niego tak podbił.
1: A mogłem tak oryginalnie, na przykład jak w South Parku Cartman się śmiał właśnie z Karła, bo pojawił się nowy nauczyciel w szkole i on tak się z niego cały czas śmiał.
0: A tak, tak, pamiętam.
1: I podchodził taki do niego tak... I palcem na niego tak pokazywał, nie?
0: Tak.
1: Właśnie, Ola, jakie są te horrory w stylu właśnie mordercze ślimaki, straszliwe piranie?
0: A nie robimy o tym osobnej audycji?
1: Okrutne pająki. Nie no, mówimy o najgorszych filmach, no to myślę, że...
0: Ale one nie są najgorsze.
2: One są celowo najgorsze.
0: One są super.
1: No celowo, ale jednak najgorsze.
0: No to nie wiem, na przykład taka Ptakodemia.
2: O.
0: O, kojarzysz Ptakodemię? Boże, krawiec, tu, te efekty to już chyba robił, nie wiem, to etap by zrobił 1000 razy lepsze. To mamy... Tak, w Ptakodemii to jest ogólnie akcja taka, że mordercze ptaki, które po prostu wyglądają, nie wiem, jakby, no musiał, ty musisz być, nie, ty musisz to zobaczyć, bo ja ci tego nie jestem w stanie opisać, jak one wyglądają, jak one są wklejone do tego filmu.
2: Tak chamsko
0: w ogóle.
2: Tak, After Effects jest piracony, wersji 1.
0: Tak. No i one atakują ludzi, po prostu. I ludzie się przed nimi bronią na przykład wieszakiem.
1: Rozumiem, że to miało jakoś tam nawiązywać do ptaków Hitchcocka, tak?
0: Nie wiem, możliwe, całkiem możliwe, ale ten film jest taki durny. On, wiesz co, to jest ten krab, który właśnie nie jest fajny. O, bo on tak, nie dość, że to są takie duże, bohater idzie przez miasto, idzie, 15 minut idzie, później 15 minut idzie samochodem. No i poznaje dziewczynę, 15 minut gadają. No i zanim zacznie się akcja, to mija dobre pół godziny. Po pół godziny zaczyna się akcja, gdzie ptaki zaczynają atakować ludzi. No i wiesz, jak to wygląda. Ptaki, one stoją praktycznie w miejscu, te ptaki. One tylko ruszają skrzydłami, one stoją w miejscu, są wklejone gdzieś nad samochodem. Bohaterowie stoją z wieszakami i machają tymi wieszakami do tych ptaków, które dalej stoją w miejscu i się nic z nimi nie dzieje. No, po czym wsiadają do samochodu i uciekają. No i to jest, tak na tym polega ten film.
1: A może to właśnie to kino krapowate?
0: Proszę?
1: Może to kino krapowate jakoś czerpało z książek krapowatych? Bo ja pamiętam, czytałem takie horrory. Graham Masterton.
0: Tak. I jeszcze ten.
1: Herbert.
0: Guy and Smith.
1: No to były takie właśnie, i też słyszałem, że w Stanach się ukazywała cała masa komiksów science fiction, które były takie, no, robione na taśmie jakby, nie? Że mordercze roboty z przyszłości atakują. Te wszystkie klimaty typu It Came From The Desert, o mrówkach, które nagle zmutowane wielkie mrówy atakują, był jakiś remake tego, bo to jest stary film, taki jeszcze czarno-biały o... No, spada jakiś meteoryt z kosmosu i do wulkanu i tam mrówki mutują, takie wielkie mrówy, atakują ludzi. Była na podstawie tego gra komputerowa na Amigę jeszcze. Całkiem fajna, ale tam się czuło już, że jest tak to robione specjalnie trochę, taki właśnie klimat. No zresztą sam tytuł, to przyszło... z pustyni, nie? No to już tak...
0: O Boże.
1: Już to trochę mówi właśnie. To przyszło i taka jeszcze... Tak. I taka czcionka, taka ociekająca jakby krwią, nie? Że to przyszło z kosmosu.
0: Tak, tak, tak.
1: A czy dla ciebie na przykład Flash Gordon to jest... jak oceniasz ogólnie ten film? Bo mi się to świetnie oglądało. Uważam Flasha Gordona, znaczy mówię o tym nowszym, ponieważ pierwszy Flash Gordon powstał na podstawie komiksów właśnie. Był jeszcze czarno-biały film Flash Gordon.
0: O Boże, krawiec, jak to wygląda ten Flash Gordon z lat 80. Co to w ogóle jest? On wygląda jak jakiś He-Man.
1: No to jest futbolista, który... nieoczekiwanym zbiegiem wydarzeń ląduje w kosmosie i tam jest Ming, władca. Znaczy, to były ciekawe czasy, ponieważ wtedy wielu takich właśnie złych Master of Evil, mistrzów zła, to tworzono ich tak, jakby to był jakiś mandaryn, jakiś Azjata, no ponieważ Amerykanie wtedy tak trochę gardzili Azjatami, czarnymi i... trochę tak postrzegali ten świat wschodu jako takie dziwo jakieś niezbadane i że tam jest właśnie jakieś imperium zła i tworzyli takich właśnie mandarynów jakichś złych, zły mandaryn, mistrz zła, zły władca mandaryn.
0: Jezu, nie? Rzeczywiście, tak on wygląda jak ten, założyciel kościoła szatana.
1: Tak, Anton Tampon, Szampon Tampon Lavey. Tak.
0: No właśnie.
1: No, był wtedy taki trend. Wtedy to były jeszcze czasy, kiedy Azjatów pokazywano zawsze z takimi zębiskami wystającymi w grubych takich rogowych okularkach.
0: Oni
1: mówili taką łamaną angielszczyzną. Tak. Tam, o, ja być tutaj, ja być japoński śpiek.
0: Nie patrzę na tego Flasha Gordona, oj nie, no. No straszne. No jak on wygląda, jakiś wrestlingowiec jeszcze do tego.
1: A Flash Gordon oczywiście muskularny, blondasek.
0: Tak, blondasek, tak.
1: I futbolista, nie? I futbolista.
0: No tak, w jakimś obcisłym kostiumie.
1: Taki właśnie prosty chłopak, ale... dziarski, silny i prawy, i honorowy, a ci źli władcy, różne tam kreatury, to takie właśnie jakiś wschód, jakieś takie roboty groteskowe, no. Też miałem kiedyś taką koncepcję, jakby zrobić to na polską modłę.
2: Kto grał tego?
1: Adam Małysz gdzieś tam na przykład wyskakuje w górę ze skoczni i tak mu wyszedł ten skok, że w kosmos go wystrzeliło aż i on ląduje na planecie jakiejś tam właśnie Adam Małysz, nasz sportowiec polski orzeł, Adaś, leć! I tam musi się zmierzyć z takimi właśnie pejsatymi, takimi chytrymi, takie nohale mają te łapy, takie pazurzaste i tam chcą mu zabrać pieniądze, coś takie, można by coś takiego zrobić, nie?
0: No okay, tak, tylko jak wygląda Flash Gordon, a jak wygląda Adam Małysz?
1: No właśnie.
2: Jaka obsada, człowieku, Max von Sydow, Timothy Dalton, kurwa, to nie na żarty. Poważna sprawa. I to chyba kultowy film jest. Swoją drogą chyba właśnie Seth MacFarlane go lubi. Jeśli mnie pamięć nie myli. No. A co do tych krępowatych opowiadań i tak dalej, no to już mówiłem ten z balkonu, że to są te pulpa to się nazywało i po prostu no to był chyba zarobek copywriterów tamtych czasów, nie? To było pisane maszynowo wręcz przez ludzi i na akord. Wychodziło w różnych takich czasopismach. Swoją drogą, takie czasopismo i taka redakcja jest pokazana w Star Treku Deep Space Nine, w odcinku, w którym oni w holodecku robią jakąś akcję i się cofają właśnie niby w czasie i ci aktorzy, którzy tam grają, tych różnych tam kosmitów, to są bez charakteryzacji pokazani, nie? Nie pamiętam, jak się to nazywa, ale jest rewelacyjny, Ola widziała i też była pod wrażeniem.
0: Czego?
2: No, Deep Space Nine, to ci pokazywałem ten, że oni byli w tych latach 30.
0: A, tak. Ja w ogóle lubię, jak w Star Treku oni idą do holodecka i się tam coś przenoszą.
2: I tutaj bym rzekł, że krapem jest Star Trek pierwszy, oryginalny. Zdecydowanie, to jest spora haja jakaś, nie? Też blondasek oczywiście Kirk, nie? Musi być.
1: A co myślicie o twórczości na przykład Kevina Smitha i jego dziełach typu Sprzedawcy? No to też były takie krapy. No film, którego akcja się rozgrywa w supermarkecie i wszystko się opiera na głupkowatych dialogach.
0: A takie dość nośne.
1: I postacie to jest jakiś dwóch dealerów. No to też można by uznać za krapa, ale mimo wszystko się tak tego nie ocenia. Czemu?
0: No właśnie nie wiem. To jest, ja to tak dosyć nawet lubię i tak ten humor mi nie przeszkadza też. Tak? Można sobie obejrzeć.
2: On był jakimś takim pożyszczem kina młodzieżowego, że tak powiem. Bo to jednak było do młodzieży.
0: Może dlatego tam nie ma tego właśnie, tak jak kredą, hehe, cfel, pier, pip, pip, kur, pip.
2: Tylko jest humor narkotyczny, nie?
0: Właśnie.
2: No i to też wiele osób może uważać za coś takiego słabego, nie? No i tak jak mówię, Job moim zdaniem jest takim filmem. Raz, że trzeba znać te kawały i odniesienia, z drugiej strony, że oglądając tego polskiego Joba, dobrze jest pogadać z panią Marią Konopnicką, nie?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest nie tylko taki humor właśnie narkotyczny, ale też jest dużo nawiązań do popkultury, smaczków i ludzie lubią wyłapywać te smaczki i takie easter eggi, smaczki, to są czymś fajnym, ponieważ no tu trzeba już coś wiedzieć, nie? Trzeba coś, coś już mieć oglądnięte, coś przeczytane. Trochę znać tą popkulturę. No popkultura, wiadomo, no nie jest to kultura najwyższych lotów, ale trzeba się już wykazać jakąś właśnie znajomością. A taki humor, wiecie co, ostatnio się natknąłem na najnowsze jakieś dzieła tej grupy Darwin, czy coś takiego. Jak oni się nazywają tam? Grupa Darwin?
2: Grupa filmowa Darwin.
1: Grupa filmowa Darwin. I mieli taki sketch, w którym nawiązali do reinkarnacji. I zaraz tylko jak padło słowo reinkarnacja, to bohater zaczyna tłumaczyć widzowi reinkarnacja, czyli powtórne przeżywanie swojego życia na bla bla bla. Tak jakby z góry zakładali już, że to robią dla głupka, który nie wie, czym jest reinkarnacja. I to mnie strasznie drażni. Takie...
2: Nie, to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby taki absurd pokazać, że jakiś człowiek z Egiptu, bo to się dzieje, ta akcja tego w Egipcie przy budowie piramid, operuje takimi encyklopedycznymi definicjami z czasów współczesnych. Na tym, kurwa, ten żart polegał. No krawiec, no. Come on.
1: No come on, no a moim zdaniem to było takie zabezpieczenie się i podkładka, żeby przypadkiem widz czegoś nie zrozumiał, nie? Znaczy, żeby przypadkiem się nie poczuł zagubiony, że czegoś nie rozumie.
2: No nie mogę tego wykluczyć.
1: No, ja tak to odebrałem i wyłączyłem od razu, bo nie lubię, jak ktoś mnie tak traktuje jak idiotę, któremu trzeba wytłumaczyć wszystko i wiesz, jak dziecku.
2: Mickiewiczu, chuju głupi, wiedz, że jesteś chujem głupim. No podoba mi się, mają takie proste te czasami momentami, czasami takie bardzo myślenie, ale to nie jest...
1: Czyli wziąć na warsztat coś fajnego, przynajmniej uznawanego za ambitnego i sprowadzić to do poziomu właśnie dresiarza, dorobić tam chuja, wąsy, no to też nie przepadam w sumie.
2: Nie no, rzadko to robią, kurde, że jakieś chuja i wąsy zrobiłem. Słuchaj, to nie są szwagry, nie? Jak już tak szukasz tego czegoś, co jest w różnych częściach Polski różnie postrzegane, no to ja tych szwagrów całych pamiętam, ten kanał YouTube'owy, który dla mnie jest tak kompletnym bezbekiem. No ale wiem, że ludzie z Białegostoku na przykład to lubią, nie? Dla nich to jest, kurde, generator
0: bezbeka. Ale nie... chyba większego bezbeka niż Cybermarian to też ciężko znaleźć.
2: O, mój Boże.
1: Gdzie tu jest ten fenomen tego Cybermariana? Ja tego nie też wiem. Nie kumam. Koleś mało co mówi, tak ma te wąsy i tak gdzieś tam się pojawi, coś zaśpiewa takiego durnego, tam rękami pomacha, a tak nagle największy hit na polskim YouTubie, Cybermarian. O co chodzi?
0: Nie wiem, no może dlatego, bo to wiesz, założę sobie okulary, musztardówki, no ho, ale
2: musi
0: śmieszne.
2: Musi takie okulary.
0: O, jak to musi?
2: No bo on jest po raku, jest ledwo widzi.
0: A to przepraszam, to nie wiedziałam. To może tak to odbieram, nie wiedziałam, no ale nie wiem, nie rozumiem, taki bezbek naprawdę straszny.
1: No to są prawdziwe? On faktycznie ma taką wadę wzroku?
2: No, on jest przeorany przez raka. I dlatego ma taki imidż dziwny, bo to nie jest do końca udawany imidż.
0: I tak nadal nieśmieszny.
2: No. No, no, oczywiście, ja też się zgadzam z tym, że jest nieśmieszny, ale więcej tego jest, tych różnych takich nieśmieszności, to właśnie mini Majki, cała ta ekipa.
0: To jest zupełnie co innego.
2: Z tą Wesrą całą.
0: No nie gadajmy do raku na YouTubie, bo to w ogóle byśmy musieli 50 audycji zrobić, żeby to tam w ogóle wszystko.
2: Onkologia YouTube. No. Może być.
1: Tak, ludzie marudzą na ten wielki przemysł filmowy, że to taka komercja i tak dalej, ale jak oddano w ręce zwykłego tłumu, tłuszczy, motłochu, ludu możliwość kręcenia własnych produkcji, to się okazało, że mało kto potrafi zrobić coś, co wykracza poza właśnie dorobienie jakiemuś Terminatorowi wąsów i zrobienie, że Terminator to chce tam wyruchać i ubraniu go w dresy. Tak mało kto wykracza poza to, nie? I tak ludzie kręcą właśnie, jak tam sobie właśnie psznie jedzą, bigosik. No i tak się okazało nagle, że to tak nie tak prosto zrobić coś fajnego, nie?
2: No, widzisz, to też jest świetny krab, nie? Kononowicz, et consortes.
0: No to jest co innego.
2: To też jest krab, jakby no, nie patrzeć.
0: No, tak. Wolę sobie Kononowicza poglądać niż, nie wiem, niż Szybki i Wściekły.
2: Jest gdzieś cienka granica pomiędzy tym, że masz jakieś swoje guilty pleasure w jakimś krapie, a chłonięciem krapów pewnego typu, a jeszcze tym, że po prostu masz do dupy gust, nie, i lubisz ścierwa.
1: Wytłumacz, Zenon, czym jest guilty pleasure, tak wiesz, jakby ktoś nie zrozumiał, bo tu robimy też dla idiotów, nie, to czym jest guilty pleasure. Co prawda, to wiadomo po samym... No, dobra, mów, czym jest guilty pleasure.
2: Kurczę, już parę osób tą definicję ostatnio próbowało jakoś wyłuskać. No guilty, czyli wina, i pleasure, czyli przyjemność. Czyli tak oglądasz, coś ci sprawia przyjemność z poczuciem winy, czyli jakiś kurde kawałek, który wiesz, że żenujący i do dupy, czyli na przykład słuchasz sobie, powiedzmy, Selena Gomez i ci się podoba, nie? No, o, w ten sposób, nie? Albo oglądasz jakiś film, który jest nieambitny i do dupy, ale ci się podoba, nie?
0: No to jaki masz guilty pleasure, krawiec? Z filmów.
1: No szkolna, oczywiście.
0: Ale z takich filmów, wiesz, innych, kinowych.
1: Może właśnie takie produkcje, które w swoim czasie nie były zbyt cenione, nie były niczym nadzwyczajnym, ale dzisiaj nas cieszą tym, jak są nieporadnie zrobione, jaką tandetą to wieje. Nie wiem, jakiś Lost in Space, właśnie jakieś Flash Gordony, tego typu rzeczy, jakieś Barbarelle, takie rzeczy, które niekoniecznie wtedy, kiedy były robione, były tak odbierane jak dzisiaj. Albo jakieś takie produkcje typu ZF Skurcz właśnie, gdzie bawią się tą tandetą i gdzie aktorzy to w 100% są naturszczycy i grają tak nieporadnie, beznadziejnie, ale jest z tego jakiś fan.
2: Ja nie wiem, kurde, co by mogło być? Może ten Job jest taki mężczyzna? Ja się go nie wstydzę, nie? To by jeszcze trzeba się wstydzić tego, żeby to było takim pełnoprawnym guilty pleasure. Akademia Policyjna, kurde, nie, no, wiem.
0: Akademia
2: to
0: Policyjna
2: jest
0: to jest klasyk, fajny.
2: No, nie wiem, kurde, co by mogło być jakim guilty
1: pleasure? A może taką kwintesencją właśnie tego guilty pleasure jest, nie wiem, Kung Fury i Komando Ninja. Filmy, które zbierają do kupy wszystkie takie smaczki z lat 80., 90. Ten właśnie byle jaki scenariusz, gdzie nic się nie trzyma kupy, gdzie jest totalny bezsens, gdzie głównym big bossem jest Adolf Hitler i wikingowie jeżdżą na dinozaurach, bo i haker hakuje czas, żeby się główny bohater przeniósł w czasie. Może to jest kwintesencja.
0: Czy ja wiem? Ja bym się wszędzie będę chwalić, jak ktoś się zapyta, że ja uwielbiam Kung Fury i co mnie obchodzi jego zdanie, bo to jest film dobry w swoim gatunku. To ma być takie po prostu absurdalne pod każdym względem. W ogóle ja lubię takie kino, a takiego absurdu strasznie. Tego właśnie są te różne filmy typu, nie wiem, Mordercza opona, Mordercze donaty, Mordercze pomidory. To jest choinki. Taki absurdalny. O, Trivenge. No Trivenge, przecież Zemsta choinek tych na Boże Narodzenie. To jest film świetny. To jest tak absurdalnie. Ja uwielbiam takie absurdy. I to jest mój typ humoru.
2: Nie wiem. O, wiem, co może być guilty pleasure moim. Amerykański Ninja. O, to jest hałowy film, głupi, ale lubię oglądać.
1: No. David Dudikoff.
0: Tak. O Boże, a moim guilty pleasure jest Crossroads z Britney Spears.
2: O, to teraz przebiłaś wszystkich, nie?
1: Ale jak tak się zastanowić, to taki amerykański ninja to jest zupełnie niepowtarzalny dzisiaj klimat. Coś, czego już nie uświadczymy. Możemy się tylko cofać w czasie i sięgać po produkcje takie, których nawet wtedy nie było tak dużo. To jest coś unikalnego na dobrą sprawę.
2: No nie, muzyka mi się strasznie podoba. Muszę gdzieś soundtrack pochytać, bo z jedynki muzyka jest świetna z amerykańskiego Ninja.
0: No to ja nie lubię takich filmów.
2: Fajna taka jest. Ja lubię takie ambienciki filmowe.
1: No.
2: No, jest rewelacyjna. I sceny też są fajne, kurde. Na początku, jak oni jadą tym autem, ci ninjowie wyskakują, to głupie jest jak but, nie? No, a tam nie będziesz mnie uczyła. No i ten rewelacja. I ten, kurde, ninja czarnej gwiazdy. Kurde, jak byłem gówniarzem, to się przebierałem za ninja i kazałem mamie mi tuszem robić czarną gwiazdę i byłem tym złodówcem, nie? No.
1: To były jeszcze czasy, kiedy

0: właściwym czasie i uratuje wszystkich. No taki Goku trochę, nie? Którego nikt nie jest w stanie... Nie no, nawet Goku czasami musiał się tam doskonalić i odbywać specjalny trening, żeby się wznieść na swoje tam wyżyny. A ten amerykański ninja to taki bohater zupełnie niezniszczalny.
1: No. Zabili go i uciekł.
0: No.
1: Po prostu zabili go i uciekł. Tam też jakieś choroby pojawiły wśród tej obsady. Nie, nie szło tego zrobić, bo Dudikowo był chyba w jedynce, dwójce i czwórce bodajże. No i ten, ale... No ale fajny film. Ogólnie seria jest spoko i polecam dzieciom.
2: A Krawiec, znasz ten taki film, tylko to jest nowszy horror, nowszy, no parę lat ma, Autopsja Jane Doe?
0: Chyba nie.
2: No nie, bo tak właśnie jak mi się przypomina o takich filmach, takich przereklamowanych, o Jezu, jak wszędzie widzę, że tak się podniecałam tym filmem i wszędzie polecałam, jaki to jest super horror, Boże, to jest taki krab, w ogóle nie wiem, czy tutaj... czego się cieszyć. No to tak jakby ktoś chciał obejrzeć krab, który jest bardzo przereklamowany, to polecam Autopsję Jane Doe. Jeszcze pierwsza połowa była całkiem spoko, jak robili sekcję zwłok, prawda? Były fajne momenty najeżdżające, wszystko, prawda, sekcja zwłok była fajnie wykonana, ale później to jest takie gół.
1: Przypomniał mi się ten mem, który teraz się krąży gdzieś się niedawno pojawił z tymi takimi dwoma facetami, co ten taki wielki Amerykanin siwy z wąsem tak ryczy na tego młodszego kolesia, nie?
2: Aha, to i z tam, jakiegoś tego.
1: No, nie wiem, to jakiś pewnie pan starszy coś, nie? Że ryczy na niego, nie? Kurde, jak mogłeś się z nim przespać? A ten mówi, jak przecież leżała nago, nie? To co miałem zrobić, nie? Sekcję jej miałeś zrobić, sekcję ty chuju, nie? A tam otwarł się. A, ty jesteś najgorszym weterynarzem na świecie, nie? Fajny memik z podwójnym twistem. Czekaj, jeszcze jakiś na pożegnanie trzeba zrobić krab. Co jest takim ultra krapem?
0: Może seriale typu Xena, Wojownicza Księżniczka i Herkules. To robiła ta sama ekipa, gdzieś tam związana chyba z samym Raimim, tak?
2: Ale to był taki krab, który miał swój urok.
0: No miał i tu widzę, że ludzie chwalą, że w ogóle arcydzieło i to Senevrati i w ogóle no 10 na 10. A to było takie w ogóle, to było tanie, kiczowate, często wręcz absurdalne w swojej kiczowatości, bo na końcu tą Ksenę ukrzyżowano jak Chrystusa, jakieś nawiązania do Chrystusa, takie z dupy, nie? Zupełnie. No, ale to było fajne. To się z przyjemnością oglądało, bo po prostu to było kolorowe. Słuchajcie, może po prostu coś, co jest wesołe, kolorowe, ma taki klimat właśnie krapa, ale zrobiony celowo, nikt tam się nie sili na Bóg wie co, to może to potrafi być fajne po prostu, no bo czasami chcemy się po prostu rozerwać, chcemy sobie się pośmiać, chcemy zobaczyć jakieś fajne krajobrazy. Przecież kino to nie tylko jakiś, nie wiem, jakiś morał, jakieś przesłanie wielkie, tylko czasami chcemy po prostu sobie spędzić miło czas, zobaczyć jakieś plenery nawet fajne. Na przykład się trochę dziwię, że ludzie filmy typu Komando czy Kobra uznają za takie, no w ogóle, no symbol tego, co najgorsze. Ja uważam na przykład Kobrę ze Stallone za bardzo dobry film, sensacyjny. Tak samo Komando. Miało to swój urok, bo Komando było śmieszne czasami. Było tam dużo fajnych scen akcji. Zmieniały się plenery. Raz mamy jakieś... raz mamy piękną wyspę, raz mamy hipermarket. Potem mamy wyścig na ulicach, gdzie tam Porsche się ściga z jakimś innym super samochodem. Mamy tego Arnolda boskiego, nie? No to wszystko się składa na jakąś fajną całość i uznawanie. A z kolei Kobra, jest to film na podstawie książki w sumie. Książka, no czytałem to opowiadanie, no to się zupełnie nie umywa. Film jest o wiele lepszy. Ma fajny taki mroczny klimat. Neonaziści, ten Kobra, taki mroczny gliniarz, trochę taki klimat Kung Fury, nie? Gdzie gliniarz, tam jakiś psychopata napada na hipermarket, zabija ludzi i nagle jeden z gliniarzy mówi: wezwijcie Kobrę. I Kobra przyjeżdża jakimś takim wypasionym samochodem. To właśnie takie śmieszne jest pokazanie gliniarza, że go stać na super furę, że ma jakiegoś gana,

0: dziwnego, zamawianego skądś i go tam składa, rzuca nożami w bandytów. No, co to za gliniarz, nie? No, to było fajne, albo taka, i też była fajna muzyka, taka bardzo specyficzna. Dziś już takiej muzyki nie ma, jak była w Terminatorze jedynce, czy właśnie w Kobrze. Taka ambientowa, taka kokainowa, taka, jak to się czasami mówi.
1: I ona się
0: mówi.
1: Nazywa Synthwave.
0: To jest Synthwave?
1: To.
0: A to nie wiedziałem.
1: No. Także są tam różne podgatunki tego Synthwave'u, ale no oczywiście, jak najbardziej jest taka muzyka.
2: No ale tak jak Krajec mówi, dokładnie, ile można się cały czas oglądać jakieś filmy z morałem, takie, wiesz, które poruszają, wiesz, zmuszają cię do myślenia, do analizy. Ja takie filmy bardzo lubię, o których później rozmyślam i myślę, ale przecież czasem się trzeba też odmurzyć, nie można cały czas po prostu się tym faszerować, no nie?
1: Dokładnie.
2: No, także, wiesz, włączyć sobie właśnie jakiegoś...
1: Karol, człowiek, który został papieżem.
2: No nie przesadzajmy.
0: Smoleńsk.
2: Nie, Zombie SS, polecam Zombie SS. Ja w ogóle bardzo lubię te takie powalone horrory, jak są z nazistami. O, to jest taki powalony horror i naziści, to jest świetne połączenie.
1: O, mam krap i guilty pleasure, ale dawno nie widziałem. Młody Einstein.
0: Młody, coś było, już nie pamiętam tego. Młody
2: no ja
0: Einstein.
2: Też tak trochę.
1: Komik
2: tylko.
1: Australijskiego grał i że on nie był z Austrii, tylko właśnie z Australii. Tam Maria Curie, ja nie wiem, czy tej Marii Curie nie grała ta sama typiara, co grała w Hot Shots. No w każdym razie to było fest absurdalne, nie? Jak ten grał na gitarze elektrycznej, żeby tam zrobić tą masę krytyczną i jakieś tam cudawianki. Jak tak sobie po latach myślę, jak to wyglądało, to po prostu jest, o ja pierdzielę, straszny szrot i gówno. No ale strasznie się kończyłam, nie? Jak byłem gówniarzem z tego, co jeszcze tam...
0: Co Ola wspomniałaś właśnie, ci naziści, to jest fajny motyw, żeby zrobić właśnie...
2: No jest super właśnie.
0: Ale to jest też ciekawe zjawisko, nie? Że właściwie największa tragedia, która spotkała ludzkość,
2: tak.
0: Druga wojna światowa i naziści, to robienie z tego komedii... Tak często, właśnie takiej krapowatej, że naziści, zombie.
2: No zombie SS rewelacyjny, jedynka i dwójka. No przecież to jest dla mnie horror, taki, przepraszam, humor absurdu 10 na 10. To jest jeden z moich ulubionych takich filmów, takich, wiesz, powalonych, że tak to ujmę. No zombie SS, jedynka, dwójka, super. Ale jest takich filmów, nie ma za bardzo właśnie, nie ma tego za dużo niestety, naziści w horrorowych komediowo-horrorowych, ale jak są, to tak. Jestem na tak. Ja lubię te połączenia. Jakiś nowy wyszedł, właśnie muszę obejrzeć. Zapomniałam, mam go gdzieś tam zaznaczonego, ale...
1: Ach, mogłem grać w Warhammera. No.
0: Może to jest jakaś taka próba oswojenia strasznych rzeczy. Ja tutaj jakieś teorie spiskowe zaraz podrzucę, że to Niemcy lobbują, żeby właśnie ośmieszyć ten temat, że to jacyś mityczni naziści, a nie Niemcy, tylko żeby tak promować właśnie, że to naziści zombie zaatakowali Europę i cały świat i żeby tak to strywializować.
1: Jeszcze nie mogę doczekać, aż zamiast nazistów będziemy mieli BLM. Z nich też bym się pośmiał. Jakoś ten...
2: Nie wiem.
1: Czemu? Są rasistami. Zabijają ludzi. Trzeba się z nich pośmiać.
2: No, bez takich politycznych tematów dzisiaj mamy.
1: Naziści to też był kiedyś polityczny.
2: Dobra, zepsułeś wczoraj Discorda z Tuwumbą. Przepraszam, Tuwumba, tak zepsułeś w cudzysłowie. Więc teraz już nie psuj spoilera.
0: Dobrze, Ola. Goni tego Zenka, słuchaj, goni... Ustaw go do kąta, niech on też zna swoje miejsce, no. Cicho tam, graj w grę sobie. No.
1: Tak się też możemy.
2: Nie, Krawcówka, się zaraz zbieram, bo rano do Januszeksu wstaje.
0: Ojejku.
2: No, także może Ethan do ciebie zadzwoni i ci pomoże.
1: O, on ci zdecydowanie powie wszystko.
2: Ale tam widziałam, podrzucał coś.
1: No, podrzucał, tylko że dla niego Flash Gordon z 80-tych lat to jest ten stary, nie?
0: No właśnie.
1: Nie wierzę, że w latach 30-tych był.
2: I to jeszcze tak na koniec dodam, że świetne takie te recenzje tych takich właśnie krapów, między innymi tych tureckich Gwiezdnych Wojen, Energigrobi, bo Mietczyński to wiadomo, ale jednak obejrzałam parę tych krapowizji tego Energika i on do mnie bardziej przemawia. O Jezu, on mnie tak rozśmiesza.
1: Energik to jest ten, od którego potrzeba pochytał konsolę, a który miał być w dzisiejszej audycji. To ten, tak? Czy inny?
0: Miał być w dzisiejszej audycji Energik?
1: No nie, no, mówiłem, że to był dobry pomysł, żeby go ściągnąć właśnie do krapowatych filmów do audycji.
0: Ja się boję go ściągać, bo już go raz zaprosiłem i potem się
1: o Jezus, to było 300 lat temu, on nie pamięta.
0: Myślę, że pamięta.
1: Napisz innego konta. Albo ja... Aha, mam dość. Nie.
2: No nie, z nim by było śmiesznie, bo mnie się podoba jego poczucie humoru. Mietka też mi się podoba poczucie humoru.
1: A on lubi podcasty, nie? Tak poza tym. Mm.
0: No. Kto
2: także
0: lubi?
2: Także Krapowizja.
1: No, Energik, nie?
0: A skąd wiesz?
1: Jego guilty pleasure, żeby podcasty robić, nie? Średnio mu to idzie, więc tak. Do nocnego rady by się nadał.
0: A, w ten sposób.
1: No, a Mietek swoją drogą miał jakiś taki żenujący serial Korpo, czy coś takiego, który robił kierownik i chyba Dakan, na pewno kierownik, no i występował, no, to chyba z 5 lat temu było kręcone, tylko przeklikałem sobie troszeczkę, były tam te labadziary z tego, z tych całych Beksów, jak się nazywa, te osy, srosy, jakieś taka, wiesz, żenująca strona polskiego internetu, która się o dziwo całkiem nieźle sprzedawała, nie? No, więc to są też krapy w twórczości internetowej, nawet tych twórców, których lubimy, nie? No ja tam dla kanału uwielbiam i kierownika, ale oni też sporo krapów zrobili na internecie.
2: No właśnie tutaj psycho pisze, Energik zapier pip na galerze, bo on zawsze jest o tych grach mówi, takich krapów. Każdy, kto przyczyni się do powstania tego gówna, powinien zapip na galerze. To jest...
1: No. No i Labadziara, to jest jego słowo też, od niego tak, podchwyciłem. Tak.
2: Nie, ja podoba mi się jego content, fajny, jest rozśmieszony, lubię jego poczucie humoru.
1: No,
0: to jest spoko ziomeczek, ja nawet często się przyłapuję na tym, że to, co jemu odpowiada, to mi odpowiada. Jakby tak, nie wiem, wychowaliśmy się chyba w tych samych realiach, właśnie te giełdy z piratami, to noszenie Amigi do kolegi, żeby zagrać tam wspólnie, się podpiąć przez kabel.
2: To już, znaczy, jakby... Ja tego już nie kumam, bo to już rzeczy może trochę za staro, że tak powiem, dla mnie, ale ogólnie...
0: O, dziewczynko, widzisz, nie pamiętasz tutaj, kochaniutka, ja bym ci opowiedziałbym ci to i owo, jak to kiedyś, jak to drzewiej bywało.
1: Ja tam niektóre z tych rzeczy jeszcze pamiętam, nie? Ola to wie, że ona się działa
2: na
1: Pegasusie i na PlayStation.
0: To już młodsze pokolenie właśnie, Pegasus, Play, to z czym do ludzi w ogóle, ludzie, Spectrum, Commodorek, to są te czasy. Energik jest chyba troszkę młodszy ode mnie, ale nie tak dużo.
2: Nie tak dużo. Chyba, też mi tak jakoś...
1: On jest któryś z lat 70. z końcówki, 7-8, 7-9.
2: Tak, pewnie tak. No,
0: no to ja jestem 7-9, nie?
2: Aha, no to on pewnie... No to... On może 80, 81 max chyba.
0: Coś takiego. Tak. Myślę, że jest niewiele młodszy ode mnie. I właśnie stąd często tak widzę w nim takiego ziomeczka, nie? Że tak, podobne klimaty nas kręcą i na podobnych się rzeczach wychowaliśmy. I podobna paczka, kumpli, wszystko jakby się zgadza.
1: Miałeś swojego zbyla.
0: Miałem oczywiście, każdy, no to dokładnie, no.
2: A widziałeś to ostatnie, ten jego, o tej grze jakiejś erotycznej i tam była Gosia Rozkosia.
1: I tak, i Ola też jakaś była. Taka.
0: I Heniu, co mu śmierdzi z gęby.
2: Tak,
0: i
2: no tak.
0: Główny bohater, z którym się mamy identyfikować.
2: Tak.
1: No, Energik jest 7-9, tutaj mówią chyba, tak? Czy to Robert syn Peruna jest? 79. Nie, mi się już powoli w oczach klei i już ten jestem taki nie bardzo. O, rapę nagrywał Energik. Tak, miał super ksywę Kamikaze.
0: A on całkiem niezły raper jest. Nawet. Całkiem nieźle mu idzie rapowanie.
2: No. Nawet nie przeszkadza to, że se pleni.
1: No, to jest dobre, bo on to powiedział, że znowu, że tam jest coś takiego, że znowu oglądasz tego, co Sepleni. Ola też go tak komentowała na początku. O, Sepleni.
0: On Sepleni? Nawet jakoś nie zauważyłem.
1: Tak. Sepleni, proste, że Sepleni. No.
2: Ale super.
1: Ale wiesz, no, ja myślę, że to seplenienie tak w sumie jest coraz słabiej słychać z tej prostej przyczyny, że on miał tak jak ty z jąkaniem, nie? Że wziął byka za rogi i po prostu przez gadkę się pozbył tego w dużej mierze.
0: No ja się kiedyś strasznie jąkałem, okropnie. Tak, także w ogóle nie mogłem w sklepie bułek zamówić i prosiłem chleb.
2: O rany. No. Ale ty chodziłeś do lekarza z tym, czy nie? Czy samoistnie?
0: Samoistnie jakoś. W to miarę super. Przeszło, w miarę.
2: Widać, wszystko się da, jak się chce.
0: No, czasem, no tak, ja się tym nie przejmuję, znaczy jakby tak wyluzowałem wiele rzeczy, nie?
2: Właśnie.
0: Zluzowałem, bo to im bardziej się takimi rzeczami przejmujesz, tym bardziej to w tobie jest, tak jakby. Trzeba po prostu o tym zapomnieć, nie przejmować się, nawet jak się przydarzy, to się tam nie przejmować i
2: dokładnie,
0: tyle.
2: Wszystko widać, że w głowie siedzi, prawda?
0: No to jest taka właśnie dolegliwość, która mocno siedzi w głowie. Przede wszystkim to jest na tle psychicznym.
2: No właśnie.
0: No, słuchajcie, dzisiaj w ogóle nie wiem, czy robić aftera. Chcecie aftera? Mordeczki! Mordeczki, chcecie aftera? Mordeczki, jedyneczki! Jak chcecie aftera, mordeczki, to wklejajcie jedyneczki!
1: No, dawać kurde na ten... Dokładnie. Klapsa, no. Zrób krawiec i zrób aftera, ja sobie lubię tak...
2: A no następnego spoilera jakoś lepiej się przygotuję, bo dzisiaj to tak na szybko chyba trochę się umówiliśmy, ale przygotuję się lepiej i wyjdzie fajniej.
0: Dobrze było, Ola. Dobrze było, Ola, nie przejmuj
2: się. No nie,
0: się.
2: Tak trochę czasem, wiesz, no w sumie dzisiaj było tak na luźno, o.
0: Czemu ty się tak stresujesz, przejmujesz? Dzisiaj gadałem z Danusią, ona też taka przejmowalska.
2: Przejmowalska? I ty,
0: czy wszystkie dziewczyny takie są właśnie, że tak się, ojejku, a ja nie wiem, czy ja dobrze wyszłam, czy ja dobrze wypadłam?
2: Znaczy nie, powiem ci, że ja tak w ogóle to ogólnie mam takie dosyć luźne podejście do wielu spraw, do życia, na przykład w pracy, to jak się na przykład niektórzy przyjmują czymś, to ja się tam prawie w ogóle niczym nie przyjmuję, no po co ja się będę przyjmowała, prawda? Ale to jest... No to jest trochę inna sytuacja, bo to jednak wiesz, że ktoś cię słucha, prawda? A w życiu to, że ja się tam nie przyjmuję wieloma rzeczami, to jest jednak co innego.
0: Ja to podchodzę do tego tak, że ci, którzy tutaj w naszym radio są tacy właśnie, że ciągle jakieś mają uwagi, pretensje, czuję się zawiedziony tą audycją, chyba przestanę słuchać tego nocnego radia, to niech spierdalają, w ogóle wypierdalać, no, kto wy jesteście w ogóle, won, sio, w ogóle, nie chcę was tu. A ci, którzy są wyluzowani, weseli, fajnie tutaj się bawimy, społeczność, to niech zostaną i oni zwykle nie mają żadnych tam pretensji, oczekiwań wielkich, że ja tu pół roku temu wpłaciłem 3 złote tobie krawcze, i czuję się zawiedziony tym, co nagrałeś. Twoje poglądy mi uwłaczają. No to idź sobie gdzieś tam, nie wiem, słuchaj czego innego tam, Radia Maryja, czy czegoś tam, co tam lubisz. A my się tutaj bawimy, relaksujemy, siedzimy sobie, dzwonimy. I to jest fajnie. A właśnie dobrze, jak se pójdą te takie marudy różne, ci tacy roszczeniowcy... Ci, co ich coś tam w pupę uwiera i są obrażeni wiecznie i się zesrali po twarożku i po słuchaniu audycji, bo ich coś tam ubodło, to niech sobie idą właśnie. To bardzo dobrze.
1: Niech sobie idą pooglądać polskie kabarety.
0: No. To co?
1: To z Panem Bogiem.
2: Dobra, krawiec, no to dzięki za miłą rozmowę.
1: Udanego aftera, chętnie sobie jutro posłuchamy.
2: Właśnie, w Januszeksie, żebym miała co robić.
1: No, nie powiem, to tak za dnia co słuchać nocnego radia, to też jest zajebisty boost. Fajna sprawa.
0: To co, to coś na koniec, jakiś morał, jakieś przesłanie?
1: O, ogórkiem się nie ogolisz.
0: Pięknie,
2: jak to
0: pięknie.
2: Mówił Ash Williams, hail to the king, baby.
0: Hail to the king, baby. Jak mawiał Duke Nukem.
2: I Ash Williams.
0: I, no tak, Duke to
2: był pierwszy.
0: Duke to wziął od Asha, faktycznie.
2: A, tak? A, no właśnie, no to dobrze. Ash jest the best.
0: Pewnie, że tak.
1: Dzisiaj w Counter-Strike'u zabiłem Ashley Williamsa. Nie, mnie zabił, kurde, gnój. Dobra, no to jeszcze raz, z Panem Bogiem, nie?
2: Pozdrawiamy, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Pa, pa, pa, całusów 102, trzymajcie się, cześć, cześć, cześć. Pa.

Sorry, że ja taki dzisiaj jestem trochę w nastroju imprezowym i taki, no, podchmielony lekko, dobra, niech będzie. Ale, no i co mi zrobicie? I co mi zrobicie? Dostałem dzisiaj tu 3 złote, dziękuję bardzo. Jeszcze znowu Sławek. Znowu Sławek, 7 złotych. Dziękuję bardzo. No to co? To się słyszymy za 10 minut.

0: It's me, Colonel. Do you hear me? It's Snake. Please respond.
1: Czemu bohaterowie filmów akcji często mówią w taki dziwny sposób, jakby ściszonym lekko głosem zachrypniętym? To zostało też sparodiowane chyba, myślę, w filmie Kung Fury, gdzie nasz główny bohater, Kung Fury,
0: właśnie mówi w taki sposób.
2: What you gonna do?
0: My job.
1: No, witam serdecznie, krawiec przy mikrofonie. Zjawiam się, aby uprzyjemnić wieczór wam za pomocą takich narzędzi jak aparat gębowy, być może też odbytnica. Będę tutaj odbytnicą warczał na was, będzie wesoło. No, trochę ciekawostek, trochę newsów, trochę dyskusji pewnie jak zwykle w ten piątkowy, jak zwykle w piątkowe wieczory. Z czasem niektórzy się ubzdęgolą, bardziej lub mniej zadzwonią, coś zaczną tu marudzić. Też tak może być. No właśnie, zbieram na komputer. O. I nie wiem, co tu dodać. Zbieram na fajny komputer, mogę dodać ewentualnie. No. Na razie zebrałem... Ile tu jest? Niech popatrzę. 0 złotych. O, ja bez okularów słabo widzę, musiałem się przyglądać. Ale myślę, że ta kwota 0 zostanie spokojnie zdublowana jeszcze, albo nawet będzie być może 5000% z tych 0. Tylko zaraz, 5000% 0 to nadal jest 0, to jest ten problem właśnie. No, no to tak myślę, przyszedł czas na jakąś zbiórkę, ale też bez spiny. Jakiejś wielkiej, nie będę tutaj wielkich ogłoszeń robił, ogłaszał wszem i wobec na dzień dzisiejszy. Nie będę wręczał medali najbardziej hojnym, nie będę wręczał brązowych medali tym mniej troszkę hojnym. Nie będę specjalnych laurek też projektował i drukował na drukareczce. No, też nie będzie. Zbieram na komputer, dzięki któremu będę mógł zbierać dalej. To taki plan na wędkę, a nie rybę. Pisze roztropnie adwokat. Cześć, można dziś przyjść posłuchać? O co tu chodzi? No właśnie siedzisz i słuchasz, nie? Może to jest takie pytanie w stylu, czy mogę sobie wejść na antenę i sobie się przysłuchiwać, jak rozmawiacie. To nie bardzo u nas takie rzeczy właśnie. Nie bardzo. To jest właśnie ten pierwiastek radia. Śmiejemy się trochę, znaczy ja się śmieję, dobra. Że takie radio, nie radio, jakie to radio, ale to właściwie jest trochę takie radio. Polega to na tym, że na przykład ja, prowadzący, do was dzisiaj mówię więcej trochę, a potem wy, takie sidekiki moje, takie robiny moje, chcące się ogrzać w blasku sławy krawca, co prawda nie dorównując mu elokwencją i seksapilem, nie mając tak seksownego, aksamitnego głosu. Ale jednak możecie tutaj się dołączyć, ale nie całą chmarą na przykład, żeby mnie tu obsiąść i żeby było tak jak na niektórych streamach. Może to jest jakiś temat, o który też można dzisiaj zahaczyć, zachowanie się dzwoniących na antenie niektórych. No bo na pewno byliście nieraz zniecierpliwieni trochę, wkurzeni po prostu na takich, powiedzmy, dyskutantów. Jest sobie ich 4. Ja nie będę w ogóle wymieniał, jaki stream, gdzie, u kogo, to może... W różnych miejscach to zjawisko się pojawić, nie? Że jest aż 5 osób na antenie i trafią się jeszcze tacy trochę dominatorzy, którzy no trochę sobie zawłaszczają w ogóle cały czas. Gadają i gadają i gadają, nie? I to wcale nie jest powiedziane, że jakoś super mądrze też, nie? Często mają jeszcze pierdolca na jakimś punkcie i na przykład jak się, na przykład ciągle lubią wracać do tego samego tematu. I różne inne mogą mieć przywary. I w rezultacie inni słuchają, uszy po sobie, jak powiedzą dwa słowa, to zaraz... Ja, przepraszam, ale dasz mi skończyć, czy nie? Ja panu nie przerwałem jakoś. Teraz ja mówię. No i proszę, i myśl mi uciekła od tego wszystkiego. Coś strasznie mądrego chciałem powiedzieć, już teraz nie powiem. Przez ciebie, ty przerywaczu. Gabryś, weź mu coś powiedz. Nie, no tak mówię Gabryś, bo u Gabriela się zdarza takie coś. No. Na przykład też, nie? Też. A to jest nieuniknione. To zawsze się zdarzy. Tu już statystyka pewnie robi trochę swoje. Jak jest wielu różnych dzwoniących, wiele postaci, no to się trafią i takie, i siakie. No, bywają tacy, co ich społeczność ma już trochę dość. I właściwie taki prowadzący jakąś audycję, czy jakiegoś streama, no, musi trochę moderować, musi trochę czuwać, no bo dla kogo on to robi? Dla ludziów. Dla ludziów on to robi. Jako taki męczennik musi besztać. On musi opierdolić jednego i drugiego. No, także musi właśnie. To nie jest przyjemne opierdalać ludzi czy wyrzucać. Znaczy są tacy, co lubią być może. Bo chyba nawet potrafiłbym wskazać takich, którzy to lubią. Najebany dyskutant, słaby dyskutant, napisał roztropnie Stefan. I ja mogę mu przyklasnąć chyba tylko. Aha. A, bo ja myślałem, że to jest lobby dopiero. O co chodzi? Lobby. Lobby. No, tak, to też jest to ciekawe zagadnienie. Pijany słuchacz, a jakość audycji. Wpływ słuchacza średnio najebanego na jakość audycji. No, ale jak ty to zbierasz... No, ale jak ty to zbierasz... Dramaturgii musisz jakieś nadać. Ha, z tym komputerem. Kochani, nie, mój sprzęt ledwo zipie. Coś muszę wymyślić, nie wiem. Wczoraj wyleciały z niego ostatnie śrubki. Jakiś może lektora wykupię. Coś tam. Oto krawiec. Żyjący w skandalicznych warunkach. Mało znany, nadający. Nie wiem, co tu powiedzieć. Dlaczego opieka społeczna nie zareagowała, proszę pana? Ludzie wiedzieli, że ten człowiek nie ma komputera. Jakaś smutna melodyjka na skrzypkach. Nie wiem, coś tam. Nakarm krawca. Kup mu komputer. To ostatnia chwila. No, nie wiem, jakbym miał tu dramaturgii dodać. Ja jestem taki mało dramatyczny, choć bardzo lubię dramat jako gatunek filmowy, literacki. Jak jest domieszka tego dramatu, tak jak, nie wiem, jak w komiksie Torgal, moim ukochanym na przykład, nie? To jest taki dramat historyczny jakby trochę z dużą domieszką science fiction, o. Tak można powiedzieć, no. Pseudohistoryczne, prawie że fantazy, ale jednak nie. Z domieszką tego i owego. No, może coś powiem, nie wiem, no, na temat tego, że co to jest za kwota, co to za komputer, bo ktoś może zapytać, a jakiż to komputer, krawculku, zgrywu się ty jeden, chcesz kupić za 100 tysięcy, za 1000 złotych. Za 1000 złotych właśnie. No i tu mógłby etam w tym momencie. No i tu cię krawcze zdziwię, bo bardzo dobre komputery można kupić już za 200 zł. No. Dobra, nudzisz, kończ, napisał szewc. No, zdradzę wam tajemnicę, szewce się nienawidzą z krawcami po prostu. W dawnych czasach się napierdalali, szewce wychodzili na ulicę, krawcy nie byli dłużni, brali ze sobą te narzędzia swoje różne, młotki szewskie. szewcem mieli taką zdolność, że dostawali szewskiej pasji po prostu i napierdalali jak po prostu jak przeciągi. Ale krawcy mieli takie wielkie nożyce, na przykład było tak, że z takimi olbrzymimi nożycami dwóch krawców, to były do szycia takiego bardzo grubego materiału, takie mega nożyce, to przecięli jednego szewca na pół po prostu. Tak było. No, także co z tym komputerem? No, wiecie, reszta na przykład to będzie z różnych innych też źródeł, jak się nie zbierze, to no, może się coś dokupi jeszcze do komputera, jak nagle zbiorę 10 tysięcy na przykład. Co prawda nadal jest zero, ale ja coś czuję, że zaraz tak pierdolnie. A potem szewc bez butów chodził, a krawiec bez gaci. No tak. Ivy Place tu pisze. A co tam ciekawego w eleganckim świecie? A, no jeszcze a propos tego tematu właśnie, no ludzi ze społeczności przeróżnych i dzwoniących, i niedzwoniących, i czatujących. Ostatnio w ogóle więcej jest, zauważam to, bo i tu słyszę, i tam słyszę groźby, grożą sobie ludzie. Jakieś takie więcej wojen, dram. No, u nas też trochę trollingu się pojawiło. Na szczęście taki jakiś trolling w miarę inteligentny i z jakimś pomysłem, a nie tylko, żeby wkurwić na przykład. Co to za komputer za 1000? No, ja... A co, a nie można kupić? Źle popatrzyłem? Nie, no jak to? To za 1000 to chyba taki wypasiony, nie? Z tego, co widziałem. No, chyba Atari. Taki Atari. A można sobie kupić Atari, jak ktoś chce.
3: Była
1: nadal.
3: Była członkini sekty. 5 zł. Krawcumi. Zobacz to, czego nie widać. Za 1000 zł nowego komputera nie kupisz?
1: Zobacz to, czego nie widać. O, a tu przysłania cel. Proszę bardzo, to tu go damy, o. No i proszę, już jest trochę. Dziękuję bardzo. Była członkini sekty. Brzmi groźnie. Znaczy, brzmi optymistycznie. Ktoś się uwolnił od tej sekty. No, nie wiadomo do końca. Za 1000 zł nowego komputera nie kupisz. A założymy się? Założymy się, spokojnie kupię komputer taki, że jakiś taki myślę o wypasie, żeby miał przynajmniej 1 giga RAMu. Chyba kupię z twardym dyskiem, bo to jednak jest przyszłość, nie? To jednak, no, dzisiaj komputer bez twardego dysku, to myślę, że kupię sobie jakiś duży, twardy dysk, tak, nie wiem... Z 500 megabajtów? Myślicie, że to na długo wystarczy? Tak, z 500 mega, twardy dysk. Co tu jeszcze? No jakiś monitor muszę w końcu porządny kupić, bo mam 14-calowy. Tak myślę, żeby kupić 17-calowy. Napędu CD na razie nie będę kupował, ale też tu zapisałem myszka. Podkładka, która, głośniczki, jeszcze muszę dopisać, głośniczki, no, także, no, żeby miał przynajmniej z cztery porty PCI, ale żeby było jeszcze ISA, no, na pewno to będzie, myślę, dobry sprzęt. Karta graficzna, no jakaś taka, żeby też zamierzam tutaj no, coś na czasie wziąć, żeby była akceleracja graficzna do gier. Bo dzisiaj bez akceleratora to już człowiek sobie nie pogra w nic. No słuchajcie, a gra... A tu ktoś dzwonił? Dobra. polecane zestawy komputerowe. A nie, to nie będę. O, a w ogóle słuchajcie, ktoś z Choroszczy się odezwał.
4: Krawculku, kochany! Krawculku, kochany! Halo, krawculku, kochany!
1: Tak. Pozdrawiamy Choroszcz. Pozdrawiamy Choroszcz. Widać, że też Nocnego Radia słuchają. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, także zastanawiam się nad zestawem zestaw Kloszard 2000. Kloszard 2000. Widzę tutaj taki zestaw. Fajny, taki beżowy, modny kolor. Beżowy. Zdradzę wam, że teraz czarny sprzęt, biały sprzęt, to już nie jest na topie. Teraz jest modny kolor beżowy sprzętu. Taki jasno beżowy, kremówka taka. Kremówka, takie JP2 kolorek taki, kremówka. Komputer, no. Nie, tak też rozważam, żeby może zamiast komputera wziąć jakąś taką prostszą maszynę typu kalkulator programowalny Bolek. Słyszałem, że to ma, że to całkiem nieźle liczy. No, a propos liczenia maszyn liczących, no to Google ma ponoć już obecnie teraz najsilniejszą maszynę, najsilniejszy komputer na świecie. Jest to oczywiście superkomputer, komputer kwantowy. Te komputery kwantowe, ja się na tym nie znam, ale no, tak się mówi, że one nie liczą binarnie po prostu. To nie są takie komputery zero-jedynkowe, tylko tam są jakieś kubity, fizyka kwantowa tam działa jakoś, jest to jakoś inaczej robione, liczone, wskutek czego no, jest niesamowita tutaj różnica mocy, bo to, co ten komputer potrafi obliczyć w chwilę, jakieś bardzo takie mozolne obliczenia dotyczące na przykład klimatu, zmian klimatycznych, czy jakieś inne symulacje, no to inny komputer by liczył, tu się chwalą, że 47 lat. No to są zawsze, wiadomo, takie z dupy trochę liczby, bo jak oni to zmierzyli? Linijką, kurwa? Zawsze mnie śmieszą takie, zauważyliśmy wzrost zadowolenia o 4,5%. Jakieś takie pierdolenie. Dzwoni, słuchajcie, komputerowiec, więc pewnie mnie zbeszta, że jestem, niefachowo się wyrażam o czymś tutaj.
5: Nie, nie sądzę, cześć.
1: Cześć, Zenonie.
5: Ja mam takie podstawowe pytanie, jeżeli chodzi o ten komputer kwantowy i to tak na poważnie. Czy on będzie w końcu w stanie przewidzieć pogodę dokładnie na więcej niż 3 dni do przodu, bo odkąd pamiętam, to pogodę jeszcze, jak wiesz, jeszcze Amigi do końca nie zdechły, to na 3 dni do przodu się mniej więcej sprawdzała, nie? A teraz jest dalej to samo. 3 dni do przodu, maksymalnie dalej, to już jest palcem po wodzie, nie?
1: A myślisz, że to jest taki pic na wodę, że Google tak się chwali, no jak każda firma duża, że taka moc, że to, co ten komputer w chwilkę ci wyliczy, pstryki, masz to inne, to takie zwykłe komputery na 47 lat. No taki jak dla mnie to bullshit, bo jakie komputery inne, proszę o specyfikację, jak to mierzone, kto, to taki strzał z dupy, to pan z marketingu może takie teksty pisze, nie?
5: Za cienki w uszach jestem, żeby powiedzieć, tak z całą pewnością, więc nie cytujcie mnie, ale przypuszczam, że tu raczej chodzi o to, że no zupełnie inaczej te równania są robione, to nie jest tak, że brutalnie to w systemie binarnym idzie, tylko jakoś zupełnie inaczej. Nie wiem, jak to jest, odpowiedziałby ci na to Jacek albo Galaxian, to są ludzie, którzy się na tym znają. Jeśli słuchają, to mogą ci jakoś to naświetlić. No. A jeden z nich to nawet z tego korzysta, być może, przypuszczam. Gumball powiedział, że zrobi roczną audycję, no bo jak wiadomo, Gumball nadaje tylko w urodziny. Ja na to liczę, teraz nieironicznie, mam nadzieję, że wejdzie w końcu, chociaż na te urodziny jakoś.
1: O, ja też. No.
5: Ale połowę na komputer musi oddać. Jizja do zapłacenia.
1: Słuchaj, słuchaj, jakbyśmy tutaj, wiesz, myśleli tak naprawdę, jak ci różni milionerzy, to mielibyśmy takie zasady. Dobrze, Gumballu, to ja ci pozwolę wejść na antenę, ale musisz tu opłacić. No, musimy się dzielić, wiesz. Przypuszczam, że dużo zdobędziesz donate'ów, bo to urodziny jednak. Ludzie będą hojni. Ci bogacze lubią tak bezczelnie się domagać czasami, nie? Zapłaty czy dzielenia się, nie?
5: To wiesz, ta teoria podkowy się do wielu aspektów życia jak Prosi gdyby ten, jak gdyby złotych. Aplikuje i to przez dzień ludzie to czasami potrafią być tak kurwa skąpie, jakieś biedaki totalne.
3: Wszyscy wiedzą, jak jest krawcze, kiedy zbierasz na coś i
5: ale ten, co miałem powiedzieć, o widzisz, już poszedł. Wiem, że chuj z tego no będzie, a nie komputer, ale masz, że wszyscy wiedzą, że jak ty krawcze, kiedy zbierasz na coś, to ile razy, a się kurwa zdziwisz, nie?
3: Na cenę skrawca.
1: O kurwa, ja się bardzo, ja się podwójnie zdziwiłem. Teraz się tak zdziwiłem, że się zesrałem. Do ciebie, to u ciebie się to pojawi za chwilę. Ktoś podpisujący się mecenas krawca.
5: No to zamykamy temat, nie?
1: Czyli szybko to poszło, słuchajcie, to ja kończę.
5: Mam tam zrobić poprawki, coś więcej dorzucić do tego komputera?
1: Ale ty chlapiesz mordą, Zenuś. Ty jesteś mordochlap normalnie. Ale to może i dobrze, może i dobrze. Ja też lubię jasne sytuacje, chociaż ta jest dla mnie niejasna, bo ciekawe, kto to wpłacił. Ja się dowiem, bo PayPal. 995 zł na nowy superkomputer. Kwantowego
5: ja
1: nie będzie,
5: ale... TP.
1: TP?
5: Tak obstawiam.
1: TP. To wpłacił TP. No.
5: Dobrze obstawiłem, widzisz?
1: Tak? Nie, ja sobie tak mówię tylko, nie wiem, nie sprawdziłem, czy TP. Czy to TP, czy PP, ale kurde, szczena mi opadła i coś mi wypadło z dupy.
5: Będziesz miał lepszy niż ja, jak tak dalej pójdzie.
1: I Rosiński jeszcze, patrz, stuwala, ale taki komentarz troszkę chłodny, bo wiesz, że o, już cię znamy, jak z rowerem będzie, nie, wiesz.
5: Nie.
1: Ale nie tym będzie. Razem właśnie to nie będzie tak. Nie będzie, bo inne osoby, inni szatani są tu czynni. No. Ja nie powiem, kto, bo może sobie pewne osoby takie, nie wiem, jak Ania, czy tu nie życzą na przykład, a żeby o nich wspominać, więc ja nic nie powiem. Po prostu ja to akurat nie chlapię mordą i potrafię utrzymać tajemnicę.
5: No, dziękuję. Jak wiesz, jak sprawa jest jasna, to myślę, że można to finalizować w przyszłym tygodniu.
1: Ale ty kurwa się tego nie spodziewałem.
5: Ja ale też to, nie. Coś tam czułem, że będzie, ale że aż tak do końca szybko się zamknie. No jeszcze coś więcej będzie, spokojnie.
1: Albo ktoś wycofa, może to inteligentny trolling. Tak.
5: Też może tak być.
1: Ja tutaj się cieszę, jak Mario po zjedzeniu grzyba, kurde. A widziałem właśnie
5: szybko
1: Mario.
5: Szybko wypłacić.
1: Szybko. to nie, bo potem... A ciekawe jak to jest, nie? Że jak ktoś szybko wypłaci, to jak to jest z wycofywaniem? Czy się zrobi na przykład debet minus 1000?
5: Myślę, że ten. No ale teraz będziesz miał w końcu nowoczesnego kompa, panie. O, i takiego funkielnówkę.
1: No zdecydowanie. Aż z wrażenia hasła zapomniałem do PayPala. Zaraz mi się zablokuje. Nie, jak już za drugim razem, to warto by sprawdzić, żeby się nie zablokowało. Kurde, ale jaja. Panie, no, kurde, nie mogę. Kurde, czy ja nie za dużo mówię kurde? Weź coś ze mną odpowiedz, bo ja mnie zatkało kakao ruskie.
5: Co ja powiem, to jeżeli chodzi, z racji tego, że sam jestem świeżo po kupnie nowego komputera i do tego stopnia mnie to spukało, bo nie chciałem żadnych rad, niczego i tak dalej, troszeczkę oczywiście podciągnąłem do góry to, co było w pierwotnych założeniach, to teraz jest, jak już ci gadałem dzisiaj, jest sytuacja taka, że masz więcej pieniędzy ode mnie na koncie, a teraz to już w ogóle. No i muszę powiedzieć, że jak przez jakiś miesiąc co najmniej temat badałem i starałem się być na bieżąco z tym wszystkim, jak to wygląda, to szczególnie zachowanie gamerów, hard gamerów, pozdrawiam Piotrka Napierałę, mnie rozwaliło strasznie. Mianowicie tak patrzę na benchmarki kart graficznych, nie? No i jak tam wiecie, są te różne serie, coś tam 60, 70, 80, 90, są TI-e, superki, no w tej generacji superek nie ma jeszcze. I tak patrzę, że znakomita większość sprzętów, w tym taki sprzęt od 1000 w górę, w zasadzie jest w stanie wiele tytułów ultra puścić w 60 klatkach. Tak? A taki za 1500 to jest lepszy od konsoli, powiedzmy, nie? Która kosztuje 2500. I jeszcze,
1: przepraszam, że się śmieję, że się zaśmiałem nie z tego, co mówisz, tylko na czacie też patrzę.
5: Ale że co? Jest strasznie, po prostu rozpieprzamie, jak męczą dupę ci gracze i ci wszyscy tacy hardkorowcy techowi na portalach, na jakimś PurePC, IT Hardware, Benchmarku, innych takich. No stop szukają chuja do dupy, no powiem to wprost. Czy ci ludzie nie widzą, że to nawet nie jest tak, jak kiedyś się robiło, że się kiedyś się testowało grę na niskich, średnich i wysokich, nie? Jak wychodził GeForce 2, 3, 4, to tak się testowało, takie były benchmarki. A teraz po prostu wszystko jest zawsze na ultra w gruncie rzeczy, tak?
1: Może jakiś lekki spisek, taka praktyka, żeby zachęcić do kupowania coraz lepszego sprzętu, żeby wykreować taką świadomość u konsumenta, że jest obciachem, syfem i czymś niegodnym wręcz i lamerskim posiadanie przestarzałego sprzętu albo coś.
5: Właśnie nie. To przestarzałe jak przestarzałe, ale ten nowy, który teraz wychodzi, nawet ten najniższej generacji, niech będzie ten 4060 GeForce RTX, który jest tak od czci i wiary przed wielu osądzany, no on pozwala, żeby sobie tego cyberpunka w płynnych 60 klatkach na pełnej Q zapodać.
1: Ja tutaj miałeś dobrego czuja, kto tutaj jest mega sponsorem. To faktycznie jest Tepe i Tepe się też zresztą tu zjawił i się zgrywa tutaj. O, dzień dobry, co to się dzieje?
5: No, ja jestem, widzisz, dobry detektyw, nie?
1: Dobry, ty normalnie z Rutkowskim mógłbyś pracować.
5: No i ten.
1: Kurde, no widzisz, ale... się porobiło. Te komputery, no to tak, to one fajne są. Nie, mnie zatkało, nie wiem co gadać w ogóle. To jeszcze ty coś może powiedz ciekawego o komputerach.
5: Ja ostatnio wymieniłem kartę graficzną na używaną dyski nowe, pisze adwokat na czacie. To, co ci czeka, ta przesiadka z tych dysków, które teraz masz, a z tego, co gadaliśmy na pliwie, to masz jeszcze dyski talerzowe de facto na systemie, a ty się przesiądziesz na czwartą generację PCI-a dysk, który ma 7 7 gigabajtów na sekundę transferu, nie? No to od takich powiedzmy maksymalnie 100 w porywach megabajtów przeskoczysz na 7 gigabajtów. Ja się przesiadłem z Samsunga 960 Evo, który jest szybkim dyskiem, też NVMe, już był, na właśnie taki dysk i muszę ci powiedzieć, że różnica jest zauważalna, co najmniej, nie? Bardzo, bardzo dobra. Teraz współcześnie te dyski, a to i tak nie są jeszcze te całkiem najszybsze, bo już są PCI Express 5, ale no są fenomenalnie szybkie, naprawdę. Muszę powiedzieć, że komfort pracy na tych dyskach jest niesamowity. Nie?
1: Mam małą prośbę, nie wysyłajcie takich kwot, bo zaraz na trumnę będziecie zbierać. Zawału dostanę przez was. No. Cieszę się jak głupi z nowej maszyny, bo dla mnie maszyna jest cholernie ważna rzecz. No, większość czasu spędzam przy komputerze, jakby to podsumować. Nie, bo w sumie dużo śpię, to nie.
5: Ale... się zastanów, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wyglądało pod względem karty dźwiękowej, miksera i tego wszystkiego, nie? Też się musisz zastanowić.
1: To jest ciekawa rzecz, bo ja od zawsze używam bardzo takiej lamerskiej, najbardziej lamerskiej karty dźwiękowej, jaka może być, bo to jest ta zintegrowana, znaczy przesadzam, bo ona nie jest aż taka strasznie zła, ten Realtek, tak specjalnie nawet płytę dobierałem, żeby zawsze była zintegrowana, żeby był Realtek, bo mi to odpowiada taka konfiguracja, ja muszę mieć
5: to
1: mix,
5: nie wiem, to teraz
1: mix stereo.
5: Pytałem, a nie powiedziałeś.
1: Zapomniałem zupełnie o tym, bo widzisz, bo na przykład, bo ja mam gdzieś w szufladzie mam gdzieś całkiem przyzwoitego Sound Blastera.
5: Nie wiem, czy go wsadzisz.
1: I wiesz, ale po prostu nie potrafiłem na nim skonfigurować, długo się starałem, nie mogłem tak zrobić, żeby mieć urządzenie mapujące dźwięk w systemie cały, nie? Ale być może w nowym Windowsie jest to załatwione w inny
5: masz
1: sposób.
5: Masz Realteka, też będziesz miał Realteka.
1: Tak? Mój ukochany Realtek zintegrowany będzie?
5: Tak. Z 6 wyjściami.
1: Hura, aż 6 wyjść. Co ja tam podłączę?
5: Tak, tam widziałem przynajmniej, jak żeśmy oglądali szczektulem ten sztof. Tak.
1: Trzeba będzie trochę wykastrować stary komputerek, być może coś z niego wyjąć, chociaż korci, żeby zostawić sobie drugą maszynę sprawną, działającą, jakby nie było, a nie tam powyciągać i zostanie grat, nie? bo coś z niego wyciągnę. No, coś tu trzeba będzie pokombinować. Będą sobie dwa komputery, drugi będzie zapasowy.
5: No, myślę, że byłej członkini sekty musi być łysa, jak została pozamiatana tym stówą, a później jeszcze...
1: Oj, ale przestań, ale ty okropny teraz jesteś. Słuchaj, każdy tutaj się dorzuca i bardzo też był drugi donate też hojny, a ty już podsumowujesz tutaj i zakładasz, że wiesz, kto to jest, jakaś druga strona bandy, zakładasz, że Rosiński to... Aha, że była członkini sekty. Słuchaj, no daj, nie, zostawmy takie tutaj, no, nie.
5: No, ale stówka też bardzo ładnie się wszystko ułożyło. Jeszcze trochę wpadnie, chłopie, będziesz miał...
1: Słuchaj, ja jestem i za piątala bardzo wdzięczny, każdemu jestem wdzięczny. I to mówię szczerze, bez kokieterii, bez jakiegoś... To jest jakaś, wiesz, też intencja po prostu, komuś się chce coś tam, wiesz, wklepać.
5: Jeszcze lepszy sprzęcik. Może ci nawet wejdzie z tego wszystkiego. No to wiesz, chyba też nikt się nie obrazi, jak ci tam coś zostanie na inne wydatki niż komputer.
1: Jak już się rozprułem, to pięknie też, no dziękuję bardzo mocno Ani tutaj, Czektulowi, którzy pomagają w całej tej sprawie bardzo, bardzo, bardzo. Kochanemu Krawculkowi taki prezent zrobić normalnie, nie mogę z wami, rozpłaczę chyba.
5: No, to się zdziwisz, jak bardzo Czektul pomaga.
1: No, i Zenon też, widzicie, też mi tu pomaga ze sprzętem, bo się zna i fajnie, fajnie.
5: Ja tylko byłem Spiritus Movens, nic więcej, to tylko jest mój pomysł, nie? I tamten konfiguracja i nic więcej, bo tak jak mówię, ja sam kupiłem, jestem spłukany. Pomysł był taki, że po prostu stwierdziłem, że jak jestem na bieżąco, to coś skonfiguruję w tym budżecie, który kiedyś tam temat wyszedł parę dni temu, jak żeśmy gadali, nie?
1: A tu jest pytanie, Ziggy pyta, co konkretnie zamierzam kupić?
5: To
1: da się jakoś odpowiedzieć na to pytanie?
5: No mogę powiedzieć. 12400F, taki jak ja mam. I ten, 32 GB RAM-u, DDR-ki 4, 3600, Lexar, zawsze zapomnę, ale ten, który ma 7000 właśnie przepustowości, to jest ta nowszy egzemplarz, czekaj, cofnę sobie, to jest Lexar 1TB NM790. No i w pierwotnym budżecie, już pomijając te wszystkie tam chłodzenia i tak dalej, to żeśmy wsadzili 4060 Windforce 8 GB RTX-a. No bo niestety inno 3D, którego raczej tam pierwotnie wolałem, ma długi czas dostawy, więc trochę czasu to zajmie. Nie wiem, jak będziesz chciał więcej wrzucić, to będzie trzeba dać większy zasilacz i może wejdzie 4060 Titanium na przykład.
1: No widzicie, jakie tu są szczegóły, różne jakieś parametry. No ja już nie jestem na czasie, a ciekawe, czy to będzie... No to pewnie będzie, tak się domyślam, bardzo spektakularna przesiadka. Może tak. Nie jak z Commodore 64 na Amigę, chociaż dodanie RTX-a, czyli takiego innego rodzaju renderowanie, gdzie mamy trochę lepsze światła, bardziej realistyczne, no to dużo to zmienia w grach. Jednak bo mamy bardzo powiększoną imersję, uczucie realizmu jakby, nie? No, dużo RAM-u, wszystko płynnie działa, te szybkie dyski, to wszystko się błyskawicznie uruchamia. Nowy Windows. Jak to podsumować wszystko? To jest...
5: Będziesz, przeskoczysz kilka generacji, w ogóle ci miną całkowicie, nie? I sprzętu, i oprogramowania, więc ten...
1: To co, to Pentium 120 to od razu kilka generacji.
5: Andrzej Wartner, adwokat. Jestem wdzięczny Zenonowi za informację o możliwości zakupu pluginu ACF Pro do WordPressa w nieograniczonej czasowo licencji. Jakby nie patrzeć, to z tymi pomógł. No, doceniam, też to pamiętam. Chwyciłeś się na ostatni moment, adwokat się załapał, bo później przeszło to na abonamentowy model, a to jest taka bardzo ważna rzecz, jak ktoś robi strony w WordPressie. Bardzo dobry plugin, podstawa w zasadzie.
1: O, tu jest bardzo dobre pytanie. Czy wymyśliłem już nowe imię na przyszły komputer? No, ten mój obecny, ja na niego mówię pieszczotliwie, mój czarnuszku, kochany, bo on ma czarną obudowę, to nazywam go czarnuchem.
5: jak wszystkie teraz w zasadzie. Są białe i ludzie płacą spore pieniądze, żeby sobie spasować wszystko, żeby było białe, nie? Jeszcze te RGB, cudawianki, teraz jest ciężko kupić w ogóle maszynę bez tego, bez tego okna zafajdanego i tych szperów, bajerów, nie? Ja kiedyś jednemu klientowi składałem komputer, to aż mi prosił, bo to taki starszy facet, żeby nie było bez... Nie było aż panerska obudowa, nie? I Seagate'a nie chciał też dyska, strasznie się uparł, żeby nie było Seagate'a. Będziesz musiał te stare dyski sobie jakoś podłączyć, zmigrować to wszystko, trochę ci roboty czeka. Ja dalej mam swojego laptopa obok, bo jeszcze wszystkiego nie zrobiłem. Będę wymieniał chodzenie. Przede wszystkim wiesz, o to Czektur zadbał, żeby też tam było inne chodzenie. Zresztą ja mu to mówiłem zaraz na starcie. Liczyłem, że coś tam wynajdzie swojego, ale tam z przyczyn technicznych nie dało rady tego zamontować. Znaczy nie było to na tyle sensowne, co chłodzenie takie, jakie będzie, wiesz, nowe całkowicie fabrycznie. Przecież miał to samo, co ja na tym samym procesorze chłodzenie. I gdyby ktoś był na kupnie komputera, to naprawdę, jeżeli chodzi o Intela przynajmniej, koniecznie wymieńcie wentylator. Bo ja byłem przekonany, że będzie źle. Miałem tego świadomość, czytałem, że będzie źle. Ale to nie jest tak, że będzie źle. Będzie po prostu... tragiczny jest ten wentylator, nie? Mam ile? Tydzień z hakiem ten komputer, siedzę i nagle patrzę, coś zaczęło mi trotlować, źle chodzić, nie? Zobaczyłem temperaturę 92 stopnie. Mówię, o co chodzi, nie? Już nie powinno tak być. Ja wiem, że on jest słabo wydajny i w ogóle, ale nie powinno tak być na procesorze. Wziąłem go, rozbebeszyłem, rozkręciłem, patrzę i wyskoczyły mi dwa bolce, które trzymały w płycie głównej ten wentylator. Ja je włożyłem przedtem dobrze, było pokazane, że są ok, ale one wskutek jakiegoś tego, że są dziadowskie, po prostu odskoczyły, nie było nacisku na procesor i procesor się zaczął przegrzewać, spadało taktowanie i wydajność, nie? To muszę powiedzieć, że jest katastrofa i naprawdę jak składacie komputer zawsze, przynajmniej z Intelem, nie wiem jak z AMD, zawsze bierzcie pod uwagę chłodzenie jakieś dodatkowe, nie? Nawet najtańsze, naprawdę, takie za 75 zł, stówę. Musi być.
1: Chciałem tu zrobić ankietę, żeby zadać pytanie, jak powinien się nazywać mój nowy komputer, czy na przykład mocarz, bajtek. Mam jeszcze kilka tu propozycji, ale ciężko się robi te ankiety, bo nie mogę zlikwidować...
5: Może musi być on?
1: A właśnie.
5: Nazwij Ania.
1: Ania mogłaby być.
5: Koń roboczy nocnego radia.
1: Kto?
5: Koń roboczy, Rosinante. To wiesz, no taki koń, no, który ciężko pracuje, żeby to się trzymało.
1: No tak, to ale to jak, jeśli już to kobyła, nie koń. A nie.
5: No w sumie, może być facet Ania, no czemu nie?
1: Komputer Ania, to brzmi trochę tak perelowsko.
5: No to ładnie, tak wiesz. Tak.
1: To wtedy była taka moda, jakiś tam rzutnik Bartek, Walkman Jacek, tu. Komputer Ania.
5: Piotr Jackiewicz, samo się zrobiło, nic nie jest potrzebne, chyba że kręcisz BIOS. Nie kręcę, ale naprawdę, no przecież to jest bez sensu zupełnie. Autentycznie, ten stokowy jest po prostu do kitu. Aż teraz sobie HW monitora odpalę i zobaczę, ile ma. Szkoda, że nie miałem go wcześniej, jak grałem. Jest lipa. Obecnie mam na procesorze 43 stopnie, to nieźle, muszę powiedzieć, jak na niego. Było 50 przez ostatnią chwilę w porywach, to ładnie, nie? Muszę powiedzieć, tylko że to są temperatury mniej więcej dla laptopowych procesorów, nie? Sorry, Gregory, bez sensu. No,
1: jak przy okazji sobie stary komp też odnowię, jakąś pastę w końcu.

0: takie różne rzeczy, jakieś detale.
1: Dziki Hill pisze, że u mnie na 12400 od dwóch lat jest na stokowym i jest okej, miałeś pecha. No miałem pecha, że mi wyskoczył, jasne, może się teraz trzyma, nie wiem, czy mi kiedyś nie wyskoczy, ale lepsze temperatury ma dowolny wentylator, który nie jest stokowy i to nie jest jakiś wielki koszt. Myślę, że warto, tak? Już raz kwestia pojemności cieplnej tych wieżowych wentylatorów, która jest duża, więc jeżeli masz takie piki wydajności na chwilę, no to on się po prostu nagrzeje i nawet nie ma szans, żeby było trotlowanie. Dwa, że i tak ci będzie na tym stokowym trotlował, jeżeli fest go przeciągnie, żeby jeszcze coś robił długo. Jakieś, nie wiem, obróbki wideo, hardkorowe, operacje na dużych plikach, odpakowanie, odpakowywanie dużych plików. Ja takie rzeczy robię, nie? To nie jest tak, że tylko i wyłącznie na komputerze gram. Czasami muszę go pocisnąć do limitu, że tak powiem, i on dostaje w dupę. Kolejna sprawa jest taka, na szczęście ATX-a mam, ATX dość dobrze sobie poradzi, to jest duża obudowa, duża płyta główna, no ale w laptopie zawsze undervoltowałem, zawsze trzymałem to wszystko, żeby się specjalnie nie grzało, no bo jednak to pracuje, tak? Jak się zmienia temperatura, cała ta elektronika, te ścieżki, to wszystko pracuje i możesz żywotność się z tego spieprzyć, tak? Więc lepiej, żeby ten sprzęt był dobrze chłodzony. Tak to wygląda. Dlatego też się w obudowach montuje, wiesz, wiatraki z przodu, z tyłu, dodatkowe.
0: No, taka współczesna. Na przykład ja mam chyba dobrą obudowę, bo ona ma różne takie wywieczniki. Tam widzę, że jest jakiś system odprowadzania ciepła do góry, nie? I jakieś kominy. No, różne są też te obudowy. Może nazwę... A są takie obudowy, na przykład, żeby była zielona i z liściem? To bym go nazwał Bakuś na przykład. Albo.
1: To zależy od pieniędzy, nie?
0: Albo z Dragon Balla coś, jakiś taki Dragon Ball.
1: Krawiec jak się napierała, dowie, to się wkurwi. Dokładnie, bo to jest mój spisek, żeby krawca z napierałą pokłócić, tak?
0: Proszę się odczepić od Piotra, przepraszam, doktora Piotra. Był odcinek właśnie o tym, czy tytułować, czy jest niegrzeczne nietytułowanie Piotra doktorem na przykład.
1: I co? Bo nie słuchałem.
0: No Piotr uważa, że powinno się zdecydowanie do niego mówić doktorze i do innych doktorów doktorze. Była też, no, ktoś przywoływał...
1: Codziennie gadam z doktorami i żaden doktor nie każe do siebie mówić doktor.
0: No tak, a widzisz, to też mnie trochę zaskakuje, że Piotr jest czuły na tym punkcie, domaga się tutaj takiego czegoś. A wiesz, tak sobie myślę, że skoro do księdza na przykład... Uważam, że nie mam obowiązku mówić proszę księdza. Do policjanta też w sumie nie muszę się zwracać, to mogę grzecznościowo, panie funkcjonariuszu, jak chcę, ale nie ma żadnego obowiązku. A tutaj jakiś obowiązek wielki, że panie doktorze, muszę koniecznie, no nie wiem.
1: Piotr Jackiewicz tutaj się rzuca, że efekt jest taki, że do malucha z poliarmotowa. No nie, ale fakt, nie jest jakiś kosmiczny, nie? A tutaj Wada stwierdzi, że jemu dobrze działa ten stokowy. No okej, no to może faktycznie miałem pecha, nie zmienia to faktu, że ile ludzi ma ten procesor, ten 12400, nie? Już, to już będziesz czwartą osobą co najmniej, nie?
0: Przepraszam bardzo.
1: No, Donate pewnie kolejny przyszedł.
2: Nazwij komputer orgonowy skurwiel, pamiętajcie, żeby się zbekać po płonący orgonki.
1: Jeszcze nie widzę.
0: Doktor habilitowany George Soros. Tu jakieś takie jakby gieresiowe trochę klimaty, bo nazwij komputer orgonowy skurwiel, pamiętajcie, żeby... I w nawiasie, pamiętajcie, żeby się zbekać o północy orgonki. Orgonki to ludzie słuchający Kloda?
1: Jakoś tak to z Klodem jest z tymi orgonami. No ja przez długi czas na Discordzie miałem orgonowy wilk, bo tutaj ktoś rzucił tekstem orgonowy wilk na Kloda, nie? I strasznie mnie to urzekło.
0: No na Empire Town mówiono orgonity na pewno i jeszcze może w innych miejscach różnych orgonity, nie? Że idziemy słuchać orgonitów. To chodziło o Kloda. No czyli to chyba chodzi, no jak o północy, no to można wydedukować, że chodzi o teorię
1: chaosu. Ja zobaczę jeszcze tak, bo schodzę z anteny, może później drugi raz w jakimś temacie takim bardziej życiowym zadzwonię. Ja chyba się przysiądę w pewnym momencie na 13500 procesor, nie wiem jak tam ludzie na czacie to widzą, bo też jakoś szczególnie nie grzeje, nie jest wybitnie energokonsumpcyjny, ale jak zobaczyłem wymagania, słuchaj, cyberpunka, to ci powiem tak, jak już będziesz miał ten komputer, to ty sobie zagraj w tego cyberpunka, żebyś się mógł nacieszyć fajną grafiką

0: zanim wejdzie dodatek. Bo czekaj, Phantom Liberty, wymagania. Nie, tu jest jakaś zapowiedź. Zaktualizowane wymagania sprzętowe. Minimalne z ray tracingiem.
1: Czyli już bez ray tracingu w ogóle gra nie ruszy? Przy dodatku?
0: Nie, no ruszy, ale no to... rekomendowane z ray tracingiem.
1: Aha, rekomendowane, myślałem, że wymagane.
0: Core i9, 12900. Kurwa mać, nie?
1: I9 to dobrze, że nie komputer kwantowy od razu, kurwa.
0: No, dokładnie, ja nie wiem, co to w ogóle z tego się to wzięło. Pamięć RAM 20 giga, okej, spoko. Karta graficzna 3080 Ti, to nie wiem, jak zostaniesz przy tym. No. Nie wiem, to są jakieś z kosmosu te
1: to
0: wymagania.
1: To są jakieś jaja, no.
0: Na tej konfiguracji, o której żeśmy rozmawiali wstępnie, no to możesz spokojnie sobie to, tak jak widzisz, to czasami będziesz miał spadki poniżej 60, nie? Czasami. No pamiętaj o V-Synku, nie? Bo przynajmniej w Cyberpunku synchronizacja pionowa na DLSS3 jest wyłączona.
1: O wyszynku pamiętać. Tak, ja się zatrzymuję, jak widzę jakiś wyszynk, to się zatrzymuje.
0: Rozważ ten nadmiar kasy na monitor, tyle ci powiem, nie?
1: No tak, tak. No, ale kto by się spodziewał, że to Polacy będą tymi, którzy zaczną wypuszczać najbardziej wymagające sprzętowo gry.
0: No, pasuje. Nie wiem, jak Starfield teoretycznie ma mniejsze, ale Starfield chyba tego DLSS-3 nie wykorzysta, bo tam AMD podsypało kasą i będzie raczej FSR, który działa co prawda na kartach NVIDII, ale gorzej jest jakościowo, gorzej to wygląda, no i wydajnościowo nie ma jakiejś wielkiej różnicy, ale troszeczkę gorzej wygląda. Tak mi przynajmniej Energik powiedział. Zanim to cytuję, jak z nim rozmawiałem, to mi powiedział, że no gorzej to wygląda, nie? Ale nie będzie DLSS3, chyba że moderzy to wcisną. Już się odgrażają niektórzy, że tak, kurwa, zrobimy to. Nie? Bo jestem ciekaw.
1: Także, kurde, bomba. Kto nie pije, ten trąba. Aż sobie czegoś łyknę. Mam akurat tutaj gdzieś...
0: Ja mam Jägermeistra.
1: O, proszę, zagustowałeś chyba w tym Jägermeisterze, chyba że jednego tak męczysz od dawnych czasów.
0: Znaczy, to teraz męczę tego jednego jeszcze, ale na urodziny sobie kupiłem już drugiego, nie? Bo mówię, że tam pokażę się z dobrej strony, postawię tego Jägermeistra, żeby był, wbiję tam parę tych. Mam to ładnie wymierzone, mam takie, wiesz, po deserkach takie ceramiczne kubeczki z Biedronki i z czegoś tam chyba jeszcze. Takie fajne, zajebiste są te kubeczki, nie wiem ile one tam mają, 200, 150, coś takiego pojemności i tak sobie wyliczam, że 50 i resztę kolą wypełnię i jest idealny balans smaku, nie? Naprawdę jest świetne. No.
1: A ja mam biały bocian, prawda? Premium Quality Wiśnia.
0: To na bogato, to jest droga wódka, czy ty to?
1: Droga, ale się zaszalałem, kupiłem dobrą wódeczkę i bardzo się chwalę, bo mało jej piję, bo on to jest taki likierek troszeczkę mocniejszy. W zasadzie to nie wódka, taki bardziej likier, ile to procent ma. W ogóle dobre są likiery, bo tego się nie da dużo pić, więc po prostu sobie, wiesz, łyknę, rozgrzeję gardziołko tak fajnie. 28%, nie? No, a Jagerek pycha, no. Też dostałem od Tomisia znowu tutaj ostatnio i super to był smak, naprawdę, pycha.
0: Pan Bóg pisze, co się temu zęku stało, jak nie on. No, ja tak w sumie to w Nocnym Radu więcej konfliktów ostatnio zgasiłem niż tworzyłem. Tak pragnę tylko zwrócić uwagę. Nie wiem, czy ktoś to zauważył, nie? Furiat napisał Alkusy.
1: Alkusy. Od Furiata takie coś usłyszeć, no.
0: No. Pewnie jest już 2 tygodnie nie pije, czyli jakieś 6 godzin.
1: A Zenek, bardzo dobrze, że się kulturalnie zachowuje i normalnie sobie gadamy, a co mamy się za ryję ciągle brać i kłócić i jakieś wymyślać sobie tutaj powody. Ja nie wiem jak wy, może będę dziwakiem, ale ja to sobie lubię tak w przyjaznej atmosferze z kimś pogadać, nie wiem jak wy.
0: No. Słuchaj, żeby nie było, taki święty nie jestem, jakby komuś umknęło, no to tam ostra była spina pod horoskopami ostatnio, aż Gandalf skasował swoje komentarze i nie wiem, czy se poszedł, czy nie poszedł. Ale ostro poszło. No. Ja tam użyłem argumentów naukowych, dałem konkretny przykład i ciężko było, ciężko.
1: Ja jako kapitan Nocnego Radia wstrzymuję się od jakichkolwiek komentarzy do zaistniałej sytuacji. Były to wściekłe ataki Zenona. No.
0: No.
1: Ja nie będę
0: moje komentarze tam zostały, także możecie sobie ocenić, jeżeli szukacie krwi i ten, i dramy.
1: Okazałeś się kłamcą, krótko mówiąc. Można powiedzieć, że okazałeś się kłamcą.
0: Nie, no ani trochę.
1: Tak. Podałeś nie swoje dane.
0: Ale ja nigdy nie powiedziałem, że podaję swoje. Wręcz przeciwnie. Cały czas pytałem,
1: w domyśle.
0: Jakie dane mogę podać.
1: Ale w domyśle się podaje swoje i każdy wiadomo, że oczekuje.
0: Dane. Zobaczyłem kalkulatory. Kalkulatory wymagały tego, tego, tego i tego. Podałem dokładnie to. I tyle.
1: Ale...
0: To nie robi różnicy, no, że ja go znam. Jaką to... Ja, nie no, przepraszam, to robi jedną różnicę. Oczywiście, czy tam dwie, to cold i hot reading zaburza, tak? No bo ktoś w takiej sytuacji już nagle te jego metadane, które ma stąd, to jest świetnym miejscem, żeby komuś właśnie powiedzieć, jaki on jest, bo ludzie dużo o sobie na czacie piszą, bardzo dużo o sobie mówią, jeżeli dzwonią. No to takiemu komuś, który tyle o sobie mówi, zrobić horoskop? Palce w tyłku, nawet ja bym potrafił.
1: Zaraz się odniosę do donejcika, ale no tutaj ja myślę, że zaburzyłeś po prostu działanie magii swoją magią chaosu, którą masz nauczoną jeszcze z czasów starożytnych zenonitów. To zepsułeś cały rytuał po prostu swoją ingerencją. Była tu zła intencja. Ta zła intencja po prostu rozproszyła całą moc, wiesz, no to powiedzmy sobie szczerze, no jesteś psujem.
0: O zbrodniach rosyjskich to był fajny przypadek tego, to ja właśnie lubię takim tematem kończyć. Dobry był motyw tego typa chyba z grupy Wagnera, który tam jakieś Ukrainki usłyszał po akcencie, poznał w Turcji i powiedział, o takich jak wy to tyle zabiję. Wyciągnął telefon i pokazał zbrodnie wojenne na tym telefonie swoje, nie? Po czym dostał wykop, kurwa, w dupę, z hotelu go wyjebali, jeszcze policja po niego przyszła go spisać, nie? I nie wiem, czy skończył w pierdlu, czy coś, ale no wakacje mu się skończyły. Taki był hopsiup do przodu, nie? No cóż, jak mi przykro, startuję, w ogóle mi jest przykro.
1: Mógł na Facebooku swoje zbrodnie wojenne opublikować, albo
0: no to
1: na
0: wiesz,
1: jakimś, można by rosyjski taki portal zrobić, jak oni zabijają i tam różne wklejamy
0: no
1: swoje zbrodnie.
0: W kontakcie, nie? Klodzio tam ma streamy przecież.
1: Co? No.
0: Także ten...
1: Kontakt. Tak, no. To mówisz o jakimś tam, o jakimś
0: VK,
1: portalu rosyjskim.
0: Tak, to jest rosyjski Facebook. Kontakcie,
1: rosyjski
0: no.
1: Facebook.
0: Fajna nazwa swoją drogą. Więc ten. No i tak chłopak dostał w dupę, nie? Jakiś tutaj osintowych pseudoanaliz nie chce mi się wyciągać. Powiem tak, dla Polski moim zdaniem się dzieje dobrze, nie? Moja cierpliwość do Ukrainy się powoli kończy, więc nie będę ukrywał, że jak oni tam troszeczkę też dostają w czambuł i są w martwym punkcie, to też nie jest źle. No oczywiście najlepiej było, gdyby się udało odbić całkowicie te tereny, ale no jak mówiłem... Widzisz, jak ładnie.
1: No dziwne się, rzucacie we mnie pieniędzmi, jakbym był, kurczę, Bóg wie kim.
0: Mówiłem ci, o nie, jestem teraz jak Wałęsa i wtedy mu mówię, a ty ustaw cel na ten komputer.
1: Ja mu wtedy mówię, weź pan cel ustawiaj. No i tak on mnie powiedział i ja tak zrobiłem. I jest kolejna stuwa, a tu wcześniej 666 szatan, aktualny wielki członek, ciekawe czy to członek z ramienia. Dość o komputerach, porozmawiajmy o zbrodniach, no, rosyjskich, to właśnie tak. A tutaj, że koparki do Bitcoina za drogie są. Dobra, wycofuję, nie kupuję koparki, zmieniłem, na lizaka zbieram, o. I zebrałem już na 1000 lizaków od razu, na 1200, na
0: no prawie... Nie wiem, czy lizak złotówkę kosztuje. Słuchaj, dobra, ja schodzę z anteny, bo jeszcze inni chcą pewnie coś dodać. Jak tam wyjdzie z tym finansowo, ile tam finalnie z tego trafi do tego budżetu komputerowego, to się wiesz, jutro dogadamy, czy tam pojutrze, bo ja jutro będę celebrował Geburtstag. I zobaczymy, nie? Co tam z tego wyniknie, w tą czy tamtą stronę, ale myślę, że już jesteś w miarę ustawiony. To teraz im więcej, tym lepiej w ogóle po prostu, nie?
1: Przepraszam. To po tej wiśni. Tak jest. Dobrze mówisz. Tak
0: to
1: jest.
0: Teraz ja swoją głowę kładę tutaj i mówię, że tym razem zobaczycie niedowiarki. Faktycznie będzie to, co było deklarowane, a może i więcej na miejscu. No.
1: Pięknie, aż nie powiem, co mięknie. To trzymaj się, Zenon. Dzięki
0: no hej,
1: za
0: być za może telefon. Do później, jak tam jakiś temat się ewentualnie pojawi. Cześć.
1: Jasne, hej. Cześć, cześć. No to takiej hojności to nawet chyba na urodzinach Szabla nie ma, czy tego typu imprezach. Normalnie laczki wirują. Laczki wirują. Nie spodziewałem się, że wpłacicie mi aż na 1200 lizaków, kiedy ja to zjem. Byście się zdziwili, nie? Że krawiec taki popierdzielony przyniósł sobie do domu 5 kartonów lizaków i zadowolony. Gupol. Taki. No. Tu wszystkiego się można spodziewać. Nie no, zmienię ten cel. Niech będzie serio raz coś tutaj, a nie tak ciągle się zgrywać. Na komputer. O. Nie, czekajcie. O. O, jest. Zmienione. Dobrze napisałem? Pierwsza rzecz, którą powinieneś kupić, to flaszka czegoś mocniejszego. A mam właśnie tutaj. Ale tego się nie da pić. Tak gardło pali w przełyku trochę ten likier wódczany, czy co to tam jest. A wiecie, że w Indiach ceny pomidorów skoczyły kilkakrotnie? Przez to są droższe niż benzyna w ogóle. Czerwone złoto pomidorowe. No... I dla nich taka podwyżka to oznacza, że muszą zapłacić 6 zł za kilogram. No ja sobie sprawdziłem, po ile w Polsce są. I tu ciekawe dane mi wujek Google podpowiedział, że na przykład w Lidlu 6,99 kilogram pomidorów, w Netto 8, a Lewiatan 14,99, 15 zł. Mówimy o Górnym Śląsku. Co, dwa razy drożej w Lewiatanie? No to świetna sieć jakaś, nie? Że dwa razy drożej mają. Ciekawostka przyrodnicza. Co jest teraz droższe? Warzywa czy owoce? Bo był czas, że owoce były sporo droższe od warzyw, nie? A dzisiaj to tak chyba niekoniecznie jest. Może nawet tańsze są często... owocki niż warzywka.

jeszcze raz wielka dziękuwa dla was za to, że jesteście i że jesteście, jacy jesteście. No, ale jesteście. I aż po prostu zatkało ruskie kakao. A o czym tu jeszcze chciałem powiedzieć? Dziki we Włoszech zjadły kokę za 900 tysięcy złotych na nasze. Dilerzy postanowili podzielić paczki na mniejsze i zakopać w różnych miejscach w lesie. No, może z takim zamiarem, żeby jak jedno ktoś cudem jakimś znajdzie, to w innych miejscach jest druga część towaru. No, ale dziki znane z tego, że lubią ryć, drążyć, rozkopały i zeżarły tą kokę. I się naprawdę sponiewierały nią. No, ale tutaj ponoć masa ma znaczenie i jakoś tam jeszcze człapały. No, ale naćpały się kompletnie. Dilerzy się wściekli i wiecie, taka wiadomość, nie, że dziki zeżarły kokę sporowartą. No to się rozchodzi, ludzie o tym zaczynają rozmawiać. I dzięki temu się policjanci dowiedzieli o całej sprawie. No bo zaczęli sobie gdzieś tam może w knajpie o tym gadać, złorzeczyć, a ktoś tam się śmiał. Podchwycono temat, no i złapano mafię narkotykową, czyli przez dziki. Może to faktycznie były dziki tajniaki, tak jak twierdzi tu adwokat, że to policyjne dziki. Może to były dziki tajniaki w cywilu, dlatego nie miały żadnych mundurów, czapeczek. Bo ja myślę, że taki... W ogóle ja bym zrobił, że taki pies też musi, policyjny też musi nosić czapkę. To by mu nadawało powagi jakiejś takiej. Bo jednak mundur... Są przecież buty dla psa, są różne ubranka. No i takie policyjne psy mają czasem ubranko, jakiś taki... No takie ubranko taktyczne. Tam są różne przegródki, coś tam można schować na tym psie, nie? Pies to przenosi. Taka też trochę kamizelka dla psa, może troszkę go chroni też. Może nóż się oślizgnie, nie? Może jak ktoś nożem dziabnie psa. Jakiś bandzior. No, ale to można by jeszcze czapkę dać psu. Ja bym dał czapkę psu. I dzikowi. Wyobraźcie sobie, takie dziki wypadają na was w lesie ze wszystkich stron, całe stado dzików. No i na pewno, jak każdy się wystraszy, człowiek w takiej sytuacji, każdy człowiek będzie na maksa wydygany, a jeszcze właśnie mundur, czapka, to tutaj robi robotę dodatkową, więc tak podwójny respekt wtedy.

0: trafiłem na takiego youtubera, jak on się nazywał? Sprawdzę, czy mam tu jeszcze w zakładkach. On właśnie zbeształ zarówno doktora Piotra, jak i Atora też potem sobie odsłuchałem. A to mnożą się jakby zarzuty przeciwko Atorowi. Coraz więcej osób jest jak wkurzonych tym Atorem jakby. Co ja tak nie do końca rozumiem, bo on jest irytujący, on jest taki, jakby to powiedzieć, mocno pod publikę i mocno pod kasiorę, nie? Ustawia to wszystko. Na dziubie też tych reklam, 100 tysięcy w jednym nagraniu, co dwie minuty, nie? I właśnie, kochani, dziś poświata i tam najlepsze podpaski, jak aksamit, podlemy. I właśnie, dawajcie suba i tylko u nas. W Dino nowa promocja. Kilogram pomarańczy, tylko 4,99. I jak mówiłem, kochani, no tego się nie da słuchać, no dajcie spokój. Ludzi też może irytować, że on tak mówi jak do dziecka często, nie? Bo jak masz jedno jabłuszko, Krzyś, powiedzmy, ma jedno jabłuszko, a tu jest Jaś i Jaś ma jeszcze dwa jabłuszka. Kurwa, no ja nie mam 5 lat. No i histeryk trochę taki jest, bo nie wiem, on się wzrusza od czasu do czasu sam sobą. Miałem nawet takie przypuszczenia, że może jest chory, coś. Ale też, no, szacuje się, że niezła kasiora w sumie jest. On tak też biedaka z siebie robi, nie? Że on nic z tego nie mam. Tu wam pokazuje. I zarzucono mu, że pokazał jakieś stawki za shorty, co YouTube płacił tam 1 grosz za shorta. A on to pokazał, że takie ma stawki, nie? Tam za, nie wiem, za 1000 odsłon czy coś. Przyrównał te, co za shorta miał i to w najgorszym okresie. Czyli tak, wiecie, kłamczuszek trochę też ten Atorek, nie? Innym się z kolei nie podoba, że tak się liżą po jajcach z tym Jackowskim. Dwa Krzysie się spotkają i sobie Krzysie z dzióbków spijają. Nie wiem, ja zawsze gdzieś tam ceniłem Atora, nie uważam, tak jak się tu zarzuty pojawiły też u tego youtubera, który jeszcze bardziej mi się wydał irytujący swoją drogą, bo facet nie głupi, tylko wiecie, taki sposób prowadzenia, że strasznie szybko gada i wszystko wie, co powiedzieć, bo sobie to wcześniej zapisał i ma ułożone. Razem z kolegami napisali mu tekst i cięcie tak co chwilę. I znowu coś innego mówi, zbliżenie.
1: Skarbowa Środa Śląska, 25 zł. Zwrot podatku VAT za dzisiejsze zakupy.
0: Zwrot podatku VAT. No, słuchajcie, jak często kupujemy sobie zakupy za stówę, to te 25 zostawimy w sklepie, nie? Na podatek z tego. Czy jakoś tak? O, Urząd Skarbowy Środa Śląska. Dzięki. No, zaskoczenie. Nie spodziewałem się, ja w ogóle myślałem, że nie wiem, może się 200 zbiorą. Tak standardowo, nie? Z 200 wpadną i też będzie fajnie. A tutaj takie, kurde, ciach, mach, jebudu. Mecenas Grawca tu, jebudu. A potem jeszcze rakieta, torpeda, Rosiński. Potem jeszcze to parę mniejszych strzałów. Potem jeszcze znów torpeda. A tutaj taka trochę mniejsza rakietka, ale jest zacnie. No, także Ator pod wieloma względami... Dzięki wielkie, jeszcze raz. Ator pod wieloma względami jest taki irytujący, ale żeby aż tak wieszać na nim psy, jakby był jakimś, nie wiem, oszustem czy jakimś krętaczem strasznym. No tak se nagrywa, to jest wiele różnych przedsięwzięć jest traktowanych tak biznesowo, nie? I nie mamy nigdy pretensji do kogoś, kto w sposób taki bardziej otwarty pokazuje, że to jest po prostu projekt biznesowy, robi jakiś wykład, prawda, tutaj na chłodno. I wtedy nie ma pretensji takiej osoby, chociaż gołym okiem widać, że po prostu tu chodzi o zarobek, o monetyzację tego filmu, o zasięgi, o zbieranie tych zasięgów, tak dalej. I ostatecznie kasa, nie? To ma zarabiać. Ale jak ktoś nagrywa w takim stylu bardziej luźnym, stara się pokazać, że ja jestem tutaj z gminu, ja jestem prosty youtuberek, mam tu lampkę, mam tu kanapkę, mam tutaj, a jeszcze pół litra wyciągnę, jak mi się zechce, nie? Niektórzy
2: robią takie wrażenie, bo to też się opłaca dzisiaj, to ludzie chcą naturalnych takich nadawaczy różnych, gadaczy. Stąd może popularność takich tematów, jak szkolna też, nie? Ludzie chcą naturki, trochę mają dość rzeczy wyreżyserowanych, przygotowanych, czytanych z kartki, nie? Czasami jest coś pomiędzy, bo ja może trochę zbyt złośliwie mówię o tym youtuberze, którego mam na myśli. Bo tak się nadaje dzisiaj często. Robi się te cięcia, żeby materiał nie był za długi. I likwidujesz wszystkie jakieś przerwy, pauzy, złapanie oddechu głębsze. Albo po prostu sobie robisz przerwę, idziesz do kibla na chwilę. I jak zrobisz odpowiednio cięcie, to wygląda jakbyś cały czas siedział przy tym biurku, nie? I takie ciach, ciach. I to mnie trochę irytuje, bo jak to się połączy jeszcze z tymi głupawymi wideo dżinglami, jakby takie wstawki wideo, na pewno wszyscy kojarzycie głupawo śmiejącego się Turka, jakiegoś takiego bezzębnego, nie? Taki debilowaty śmiech, że on się zanosi tym śmiechem i się krztusi. Nagminnie to ludzie puszczają, już zaczynają się powtarzać te nagranka, nie? Czy z blok ekipy jakieś fragmenty. W ogóle na dobrą sprawę nie wiem, czy to się kwalifikuje jako prawo cytatu, takie coś. Nie bardzo.
1: Ministerstwo Cyfryzacji, 25 zł. Świadczenie Amiga 500 plus za lipiec.
2: Co? Świadczenie Amiga 500? Aha, bo jest 500 plus, była Amiga 500, no. No. To Etam by wprowadził. Darmowa Amiga. Amigi do szkół. Program Amiga 500+. No. I kolejne. Ćwierć stówy wpadło. Pięknie. Dzisiaj urzędy i ministerstwa zaczynają się tutaj odzywać. No. Ten Turek już chyba nie żyje. Notabene. Pisze Van Dast. No, to słynny Turek. No, jak można być takim doktorem Albanem, który zasłynął nagrywając jedną piosenkę It's My Life i całe życie potem twoje się zmieniło i masz kupę kasiory w ogóle. No, to może można też się stać dzisiaj mega znanym człowiekiem, którego zapraszają do telewizji, bo to jest ten śmiejący się Turek na przykład, nie? No, taka znowu kolejna odsłona idiokracji jakby. Co tu piszecie? On też nagrywa inaczej niż ty, pisze Gosia. Cześć, cześć Gosia w ogóle. Ja oglądam Atora tylko w prędkości 2 razy, a i tak było mi mało. No. Ale wiecie, bo to tak też często krytykujemy kogoś, bo nam się nie podoba, nie przypasował nam jakiś nadający, nie? Irytuje nas. Ja wiem, że też mogę wiele osób irytować. Nawet były takie komentarze, że czemu on tak głupawo moduluje ten głos, to nie jest w ogóle śmieszne, nie? I takie żenujące, coś, tak, coś w tym stylu dla kogoś. Ja to doskonale kumam, nie ma problemu i to co mam się złościć, że nie trafiam w czyjeś gusta? Kurczę, ktoś ma prawo. Tak samo jak ktoś ma prawo nie lubić, nie wiem, twórczości Van Gogha, nie? Czy Tadeusz Drozda go nie śmieszy. Ale na przykład bardzo go śmieszy Bohdan Smoleń, nie? No kurde, no przecież nie będę komuś dyktował, co ma lubić, co ma go śmieszyć. No i po prostu, a zmierzam do tego, że to, że w mój gust z kolei Ator nie przypasował, denerwuje mnie jego taki sposób nadawania, to nie znaczy, że on jest zły od razu, nie? Czy kiepski w tym, co robi. No, myślę, że trochę się ludzie za bardzo czepiają dzisiaj. Po prostu jest masa różnych dram, wojenek i ludzie wieszają psy jedni na drugich. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo często to jest też opłacalne znowu, no. Znowu to jest opłacalne, ponieważ można się po kimś przejechać i zainteresują się fani tamtego na przykład, nie? Albo ten, co go krytykujemy, skomentuje u siebie, a że ma 10 razy większe zasięgi. Ten youtuberek, co go słuchałem, to on tam miał 5000, 4000 coś. Odsłon, a film miał już kilka dni, więc niewiele więcej zbierze. Więc to takie trochę nocne radio plus, jeśli chodzi o zasięgi. Przepraszam, że mi się tak odbija, wiem, to jest nieprofesjonalne. Ale trochę mi zaczyna wkurwiać ten klimat takiego współczesnego nadawacza, znaczy tych współczesnych różnych produkcji YouTube'owych. Wiadomo, że tam za tą ścianką, skromną ścianką, to ma jeszcze trzy osoby. Jedna mu pisze teksty, druga składa mu filmy, trzecia jest menadżerem i tam organizuje mu gościa jakiegoś już na przyszły tydzień. Wszystko to gdzieś tam być może jest podpięte pod jakąś agencję YouTube'ową, która też nad tym czuwa. Rozmawiają między sobą, jak tutaj jakąś akcję zrobić. Czasami takie rzeczy są odsłaniane. Też są tacy YouTuberzy, którzy na przykład robią podpuchy takim YouTubero-celebrytom różnym i na przykład proponują, żeby zareklamowali scam. Czyli jakieś oszustwo takie internetowe, może nie w 100% oszustwo, ale jakiś po prostu bajer, jakiś pic na wodę kompletny, nie? Że trochę ludzi robisz w ciula po prostu tak naprawdę, no. Bo reklamujesz, że to cuda nie widy, jeszcze sprzedajesz to drogo, a to nie działa za bardzo i tak. I co mnie zdziwiło, że wcale tak wielu nie było chętnych, nie połasili się na łatwą kasiorę, żeby reklamować jakiś shit, ale kilku się znalazło, nie? Powiedzmy w jakiejś tam próbce, nie wiem, kilkunastu znanych youtuberów, to tam trzech się zainteresowało i chciało jakieś gówno totalne, żenujące, śmieszne reklamować, nie? I ludzi, i swoich własnych słuchaczy, swoich własnych odbiorców robić w bambuko. Krawiec jeszcze trochę i będzie na Mac Studio Pro SSD 16. A wiesz to, Misiu, powiem ci, że nie wiem, czy chciałbym mieć Maca tak naprawdę. Za duże już jest przyzwyczajenie do peceta. No, już tyle lat z pecetem, to się potem przestawić. Zresztą pecet jest taki jakby bardziej uniwersalny. Więcej można na tym uruchomić różnych rzeczy. Tak mi się wydaje, nie? No, ale Mac to jest tylko do pracy, moim zdaniem. Jakbym używał tylko do grafiki, to jasne, to by miało sens, nie? Montować sobie na takim czymś właśnie filmy, robić jakieś plakaty, grafikę, mieć do tego tylko takiego Maca, no to myślę, że super opcja. Ale taki komputer do wszystkiego to niekoniecznie Mac. No. Dobra, bo się zasapałem. Może jakąś przerwę muzyczną zrobimy. Trochę sobie dzisiaj posiedzimy, to sobie możemy też zrobić małą przerwę.

Nasze królestwo, a to było straszne derówstwo. To, kiedy wyłączyli prąd. Elektrownia wyłączyła, czy jak? A skąd ktoś puka, bum, bum, straż miejska? Czy kiedy?

0: No właśnie, Killa Famila, Garage Paradise. Formacja muzyczna, w której maczał swoje palce. Tymon Tymański. Tyle mi wiadomo. No, taki protest song trochę przeciwko Straży Miejskiej. No właśnie. Ciekawe w ogóle, ilu z takich, ilu dresiarzy idzie do policji albo do jakiejś straży miejskiej. To może być dobra praca dla takiego dresiarza, no bo jak on potrafi zastraszać, w ryj dać może dać, szybko biega, jest zwinny, silny. Jak mu pałkę dasz, to też będzie wymachiwał wcześniej baseballem, teraz dostanie trochę mniejszą pałkę. I na tej pałce będzie spoczywała trochę większa odpowiedzialność, chociaż wiadomo, że wielka pałka to wielka odpowiedzialność, ale mała pałka to też jest wielka, jeszcze większa czasem odpowiedzialność. To jest taki paradoks. Tak. No właśnie, Killa Famila. Trochę taka grupa muzyczna, coś jak Kury właśnie, albo jak Zytworki, albo jak El Dupa, czy El Dojpa. El Dupa. No, czyli takie bardziej zaangażowane i trochę mądrzejsze, ale jednak jajcarskie piosenki. Często satyra na rzeczywistość. Masz wypaczony obraz dresiarza, pisze Grzegorz. W sumie dresiarzy to za wielu w życiu nie znałem faktycznie. Zdarzało mi się gdzieś tam przebywać w towarzystwie, powiedzmy, narodowców, nawet takich trochę nazizujących, że tak powiem. Znaczy, czy ja wiem, czy nazizujących od razu? No nie wiem, ciężko powiedzieć w sumie. Ale no, się czuło, nie? Albo jakiegoś tam gangstera się spotkało. Ja z gangsterem grałem w RPG w jednej drużynie. Był taki kolega. Nawet nie będę zdradzał imienia, może słucha, mnie zabije, się domyślisz. Zaczynam chlapać mordą. No, ale tam srogie historie o nim krążyły. Na przykład, że kogoś tam benzyną oblał, jakaś mafia taka, coś takiego, nie? I mistrz gry się strasznie go bał. A to był nie tyle mój kolega, co ja po prostu z nim grałem w RPG, tak jakby, no i tyle. Ale przegraliśmy wiele sesji, więc można powiedzieć, że i znajomy, no taki. No i tego. Ale coś było na rzeczy, bo on miał, bo kolega tego właśnie gościa, co niby w mafii był, który też z nami grał, raz przyszli z ziomeczkiem moim, już dobrym, i widzę, że ziomeczek taki zasapany trochę, okazało się, że ktoś ich zaczepił. I tamten koleżka, też jakiś taki twardziel, podobno rozpykał tamtych po prostu, pach, pach, jeb, tu, skopa, nie? I od razu i pogonił, więc to chyba coś było tu na rzeczy, że tacy twardzi zawodnicy. No i skoro i mistrz gry pewnie coś wiedział więcej, bo to był jego kolega skądś, nie wiem skąd się znali, ale trochę tam się właśnie znali i skoro mistrz gry się tak bał, no, coś mogło być na rzeczy. Ale dresiarzy takich, nie wiem, stereotypowych to za bardzo... A czy mam złe wyobrażenie? Pewnie tak, bo na przykład często się w życiu, często nas zaskakuje, że ktoś, no widzimy jakiś łysy, barczysty, nie? Widać, że chodzi na siłkę, to myślimy sobie głupol jakiś. A nagle się okazuje, że to bardzo inteligentny facet, który ma jakieś tam zainteresowania, czyta sobie książki. Właśnie miałem takie zdarzenie, kiedyś do takiego jegomościa, nie? On powiedział coś, a czytałem ostatnio książkę, a ja tak chciałem być cwany i zażartowałem sobie i mówię, ty? A on mówi, weź krawiec, bo ci jebnę zaraz, co ty myślisz, że jakiś jestem kurwa dresiarz czy gupol, bo tak wyglądam? No i mnie tam wyprostował, nie? Ja mówię, sorry, tak mi się powiedziało. Bo mimo, że czytał książki, to jakby mnie piznął, to by mi się orężadą z komunii odbiło. Jak to się mówiło. Ostatnio tam na YouTubie ktoś do kogoś tam nie wiem, może to była jakaś konferencja, tam Prime czy inne Fame MMA, coś tam, o ci zalajemne, to ci się lemoniadą z komunii odbije. A ten go poprawił, że nie lemoniadą, tylko orężadą. Frajerski cycu. No, przypominam, że audycja jest jak zwykle interaktywna. Widzicie, jak różne te audycje mogą być, nie? Ja tu się produkuję, gadam różne rzeczy i jakoś nikt nie dzwoni, czyli jeszcze nikt nie znalazł się taki, który by jednocześnie się zniecierpliwił, bo nudne, i miał w sobie odwagi na tyle, żeby tu zadzwonić i jeszcze miałby coś do powiedzenia sam. No bo to głupio zadzwonić, bo nudne i powiedzieć, w sumie to nie wiem co, tak dzwonię. Też jestem nudny. No, tak wtedy odpowiem, powiem to, ty też jesteś nudziarzem. A ja tu zaglądnę sobie, co tu jeszcze ciekawego się wydarzyło. Aha, no słynny zegar zagłady, na pewno kojarzycie. Taki, który pokazuje, że już prawie, że koniec świata. Odmierza czas do końca cywilizacji, który miałby być spowodowany przez człowieka. Tak to jest opisane jakoś. On sobie powstał w 1947 roku i od razu wskazywał za 7.12, czyli już jakby z bazy wskazywał, że już jest to, już do końca blisko, nie? Co mnie trochę tak zastanawia, czemu tak od razu go ustawili. Był cofany 8 razy, a 17 razy przesuwany do przodu. No, czyli częściej są sytuacje, że no nie idzie to za bardzo, chyba po naszej myśli tu, tak jak iść powinno, skoro ciągle, że, skoro bardziej do przodu idzie, a mniej się cofa, o połowę blisko. Najdalej od zagłady byliśmy w 1991 roku, kiedy się rozpadł Związek Radziecki. No i w związku z tym się też zimna wojna kończyła. No, czyli to był taki dobry zwiastun. To już wiadomo, kto przesuwa wskazówkami. Tu antyradziecki jakiś ze zgniłego zachodu. Antyrosyjski. Przecież to największa tragedia ludzkości, rozpad Związku Radzieckiego. Przepraszam bardzo. To jest tragiczne losy. Można to tylko... Tragedię tej sytuacji, rozpadu Związku Radzieckiego, można przyrównać tylko do śmierci towarzysza Stalina. Jak Polacy płakali za Stalinem, wy nie wiecie. Nie, ale serio, byli tacy, co płakali. Tak się twierdzi, że jak Stalin umarł, to nawet tu w Polsce wielu płakało. Ale to niektórzy to negują. Co ty tu pierdolisz, krawiec, jakaś propaganda radziecka, w ogóle gówno jakieś, weź, spierdalaj. Ale właśnie, nie, no, trzeba po prostu sobie zdać sprawę, że człowiek tak czasami reaguje, jak jest zaprogramowany. Pokazuje się takiego nadczłowieka, bohatera ludu przez wszędzie. On jest wszechobecny. Uczy się ludzi wielbić go, bo jak nie wielbisz, to możesz mieć kłopoty duże. Nawet, łącznie z przeprowadzką, zafunduje ci władza wycieczkę na tamten świat, na przykład, darmową. No nie taką darmową, bo kula też swoje kosztuje, nie? No to można siekierą w łeb, po prostu takiego. No i, a mimo to ludzie będą płakać. Skoro jest coś takiego jak syndrom sztokholmski, no to nie może być syndromu innego, podobnego. I ludzie mogą wpadać potem w jakąś histerię, tak zostali trochę zaprogramowani po prostu. No. Zaraz zadzwoni jakiś obrońca towarzysza Stalina i powie, ile towarzysz Stalin wniósł, jaka industrializacja, jaka walka z analfabetyzmem, jaki porządek, jak się rozrosło imperium. No, nie zmienia to faktu, że był skurwysynem, strasznym człowiekiem, zbójem, mordercą takim. I strasznym obskurantem. On nienawidził wręcz intelektualistów. Oni go drażnili. To był taki bardzo prosty człowiek, nie? Taki, który filozofuje siekierą na przykład, albo filozofuje sierpem. Jakby przyszedł jakiś filozof, na przykład, nie wiem, Fryderyk Nietzsche do Stalina by przyszedł i powiedziałby, towarzyszu Stalin, nauczę cię, ja cię nauczę, jak stworzyć nadczłowieka. To towarzysz Stalin by wyciągnął jakiś sierp czy coś, powiedział, a ja ci pokażę, jak się filozofuje siekierą, i go tam jeb w łeb by ożenił. Taka by była rozmowa. Stąd właśnie, kurczę, promocja takich łysenków, nie? Na przykład, a nie jakichś tam wykwalifikowanych, nagradzanych naukowców, najlepszych specjalistów na świecie. Towarzysz Stalin lubił tych, którzy mówili to, co towarzysz Stalin chce usłyszeć na przykład, nie? Towarzysz Stalin się nie wahał, żeby wszędzie widzieć spisek, w każdym, czuł, że każdy mu zagraża, więc lekką rączką sobie tam likwidował tych, którzy tam mogli mu nawet w przyszłości zagrozić, był przewidujący. No, wszelkie jakieś takie rzeczy, nie wiem, szantaż, podstęp były mu bliskie bardzo. No i zdrowa paranoja wiecznie. On kazał nawet przycinać zasłony, żeby było widać, że tam się nie chowa ktoś. Bo żeby było widać, że nóżki wystają, jak się ktoś schowa za zasłoną. No, być może on był nawet pierdolnięty, słuchajcie, bo a co takiego by niezwykłego w tym było, że się trafił czub, tylko że ludzie po prostu nie rozpoznali, bo taki władca to z natury rzeczy się zachowuje często jak psychopata, nie? Na przykład zginie mu milion ludzi, a on się tym nie przejmuje w ogóle, nie? No to jest coś w tym takiego psychopatycznego. Albo stwierdzi, że na przykład milion ludzi, którzy umrą przy budowie tego mostu, to są straty, na które możemy sobie pozwolić. Tak stwierdzi. Mówi się, żeby się dostać do polityki, do świata polityki, to trzeba mieć w sobie coś z psychopaty, albo żeby zostać jakimś bardzo wysokim kierownikiem, być w zarządach, nie, i tak dalej, jakimś tam prezesem. Czy nawet, nie wiem, jakimś wziętym biznesmenem, no to trzeba mieć w sobie coś z psychola, z psychopaty, z socjopaty. No. Na pewno się myśli w trochę innych kategoriach, nie? No, jest Gumball też, który tu brylował ostatnio u Szabla. On się chyba chętniej u Szabla pojawia ostatnio. No, był na urodzinach. Ale to dobrze, bo spoko, taka nasza delegacja złoży życzenia tutaj jako wysłannik na przykład. Etam się chyba pojawił, bo tu widzę, że Amiga jest. Tak, jest też Etam, proszę bardzo. No jakiś kosmos dzisiaj, kosmos właśnie, dzisiaj kosmos jest. Widzicie na ekranie kosmos i z tymi donatami kosmos po prostu, no. Także jest Gumball. Jeszcze coś tu chciałem skomentować. Nie, Etamie, nie mam popsutego, on sobie jeszcze działa, tylko pytanie jak długo, no i troszkę już jest przestarzały i w ogóle Zenon stwierdził, że kilka generacji wręcz, nie, no to już najwyższy czas, no. Kiedy to kupować, jak się rozsypie, no to wtedy jest problem, nie, dzisiaj bez komputera to ciężko zrobić, no można na smartfonie niby, ale no... Ja na przykład nie mógłbym pracować w tym czasie, ani do was nic gadać za bardzo, ani żadnego projektu zrobić nic. Więc lepiej troszkę wcześniej. A z tymi władcami, no to mówi się, że władza, taka wielka władza psuje człowieka po prostu. Zamienia go właśnie w świra. I w sumie można sobie to wyobrazić. Popatrzcie, skoro ludzie w takim codziennym życiu, różni nasi znajomi, czy tam nawet bliscy, potrafią dostać szmergla, na przykład od jakiegoś nagłego przypływu bogactwa, nie? Ktoś się staje nieznośny, jakiś taki nowobogacki, nie? Psuje mu się charakter, coś się w nim zmienia. Albo jakaś tragedia jest i ktoś się zmienia. Ludzie czasami coś im się psuje w główce, nie? Na skutek jakichś traumatycznych wydarzeń też. Różnie to bywa. No i takie, jak ktoś zostaje władcą. Może inaczej to wygląda w jakichś monarchiach dziedzicznych, nie? Książę, król, to ktoś jest od małego, z pokolenia na pokolenie, tam uczony tego wszystkiego. Ten świat władzy jest dla niego czymś normalnym, on jest jak ryba w wodzie. Ale jak ktoś zostanie obwołany nagle dyktatorem, no tak jak towarzysz Stalin przykładowo, nie? Nagle sobie zostanie władcą. A wcześniej co robił? Napadał na pociągi, gdzieś tam strzelał, biegał, skakał, podskakiwał, strzelał, rabował. No, taki to był człowiek. On się na początku podobał Leninowi na przykład, bo Lenin w nim widział takiego siepacza trochę na wszelki wypadek, takiego kogoś silnego koło siebie, nie? Kogoś trochę od brudnej roboty może właśnie, jakieś coś takiego, nie? Taki zbój. Dobrze mieć takiego zbója w drużynie, nie? A nie samych intelektualistów, myślicieli i filozofów, nie? Tylko dobrze mieć twardziela w drużynie. Tak chyba był traktowany jakoś. Z tego, co pamiętam. Patrzmy na polityków naszych, jak oni mają już swój świat. Są często tacy już trochę odrealnieni. Już tu troszkę są takimi władcami, którzy sobie wychodzą na wieżę zamkową i do ludu przemawiają z tej góry, z tej wieży, nie? Przez okienko. Coś tam nam wygłaszają temu plebsowi, jakieś mądrości swoje. Nie czują się często ci nasi posłowie takimi urzędnikami, którzy, niektórzy to interpretują, co znaczy poseł. Poseł to znaczy sługa nasz, nie? Też bym tu nie przesadzał, że od razu jakiś wielki sługa, nie? Od spełniania co? Naszych życzeń? Ale powinni reprezentować po prostu ludzi bardziej, a mniej toczyć, realizować jakieś swoje, kurczę, prywatne biznesy, wojenki. Teraz jakaś taka posłanka jest, której syn pobił, zaraz to znajdę, dziewczynę swoją. No była aferka. Zaraz to znajdziemy. Iwona Arendt z PiS, to jest chyba to. Tak, no, zawiesiła swoją działalność polityczną. Od razu pojawiły się w komentarzach takie pytania, że ciekawe, czy zawiesiła też swoje tam uposażenie, wynagrodzenie poselskie, nie? Czy zawiesiła? I jestem przekonany, że znając życie, znając nasze realia, to nie ma czegoś takiego. Jakbyście się spytali, to byście dostali odpowiedź, może, że zgodnie z obowiązującym prawem, prawda, i zgodnie z konstytucją, nam się po prostu te pieniądze należą. Poseł nie jest zobligowany do wykonywania pracy w celu otrzymania wynagrodzenia. Dziękuję, do widzenia. To był cały komentarz. Do widzenia, no i tyle. Posłowie mają inne trochę prawo, nie? Inne mają podatki, inne mają ceny nawet w swojej restauracji sejmowej też. Ceny to taka inna strefa jakaś czasowa, to jakaś anomalia czasowa tam nastąpiła, bo tam se kupisz jakiegoś kotleta schabowego za 5 zł, nie? Coś takiego, no, jakaś anomalia tam jest. Tam się czas zatrzymał wiele, wiele lat temu. Też jakieś dziwne są sklepy. To propaganda była. Znaczy, to było kłamstwo zwykłe. Przypominam, że Morawieckiego można nazywać kłamcą, został skazany za kłamstwo i można w związku z tym nazywać go kłamczuchem. Dostał nawet ostatnio Morawer takie pytanie od kogoś z publiczności. Źle przefiltrowali tam. No, jeden się znalazł nie klakier i zapytał, jak pan to robi, że panu nos nie rośnie? A Morawiecki wykazał się tutaj dystansem do siebie oraz poczuciem humoru, gdyż był łaskaw stwierdzić, że taki dystans posiada i nie jest mu obce śmianie się z samego siebie, gdyż śmianie się z samego siebie jest dowodem, często dowodem inteligencji takiej osoby, która znajduje w sobie dystans, proszę Państwa, do śmiania się, więc ja patrzę z przymrużeniem oka i przyznam się szczerze, że bardzo bawią mnie te wszystkie dowcipy, no także na mój temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Muszę już iść. Dziękuję bardzo. No. I jak to mówił, że ma dystans do siebie, to tak mu nos zaczął rosnąć, jak Pinokiowi. Właśnie. Bo ci ludzie to rzadko kiedy mają jakikolwiek, chociaż jakieś rzadko kiedy mają krztynę z tu dystansu do siebie. Napierała detected? Zenon twierdzi, że zjawił się tutaj doktor Piotr na naszym czacie skromnym. A Etam się chyba boi tutaj, że jak tak dalej pójdzie, sztuczna inteligencja przejmie wszystko, również personalizację, więc obecnie się uczę dawnego fachu od nowa, ale jakiego programowania w Basicu? Czy w Turbo Pascalu? Trudno powiedzieć, szczerze. Etam ma kilka narzędzi AI, takich z gazetki, może to są takie narzędzia AI. Tylko teraz program pakietów AI w nowym wydaniu Superkomputer. Na jednej płytce. No. Ja myślę, że może nadejdzie taki czas, że AI faktycznie zainfekuje wszystkie nasze domowe tu komputery, Maci, pecety i tylko te archaiczne Amigi pozostaną takim narzędziem, dzięki któremu możemy walczyć i to AI nie rozpozna tych archaicznych amigowych wirusów i po prostu i Amigi uratują świat przed AI. Cześć Gumball, cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja się chciałem tutaj spytać ciebie, drogi Krawsze, czy zgadzasz się na jedyną audycję, którą robię raz do roku.
0: Panie Janie Pietrzaku, witamy, no pana imieniny, tak? Będziemy świętować jak co roku.
1: No, i będą imieniny, będą dziewczyny, ale nie jestem pewien, czy zrobić nieurodzinowe jutro, czy urodzinowe w poniedziałek, jak komu pasuje. Oczywiście

0: Czym kurwa?
1: Ale to było kiedyś. To było kiedyś, niestety. A
0: Niestety,
1: dzisiaj
0: to
1: jest
0: co?
1: dzisiaj.
0: Co się stało? Musiałeś sprzedać komputer? Biedaku?
1: Nie, po prostu się zestarzał. Normalna rzecz.
0: No tak.
1: Tak jak większość komputerów. No i plan jest taki, żeby kupić sobie kartę graficzną, bo procesor mam nadal dobry, wymieniany niedawno. Z jakieś 1,5 roku temu, 2 lata. No nie jest aż tak niedawno, ale jest nadal dobry. A kartę mówię 3070, no to technicznie jest trochę niby lepsze od twojej, ale w zasadzie twoja jest lepsza, bo jest nowsza. Zależy jak kto na to patrzy. Czy patrzysz stricte na osiągi, czy patrzysz na technologię? Bo jak patrzysz na technologię, to twoja będzie miała lepszą technologię. Nie. 460 Ti nie chcę, dlatego że kupię sobie 370 używaną. Bo mógłbym nowo kupić 4060, nawet Ti, bo mi styknęło, ale wolę jednak 3070 mimo wszystko. Wydaje mi się, znaczy to już jest takie debatowanie pomiędzy czy chciałbym nówkę, czy ten. W każdym razie, czy kupiłbym 4060 Ti, czy kupiłbym 3070. To wyjdzie i tak jedno i drugie będzie dobre. No, ale gratuluję ci, że zebrałeś tak dużo hajsu. Domniemam, kto ci to dał też i myślę, że to jest twój platynowy sponsor. Zresztą ty
0: Tak,
1: wiesz.
0: tak. Ale nie mówmy tutaj, bo wiesz, może sobie pan, któryś jego się imię zaczyna na
1: A,
0: to.
1: mówisz Amiga. Ja ci powiem, ile Amiga kosztuje, bo byłem na targach. I można było Amigę kupić. W sensie dosłownie była Amiga, gościu mówi i mógł ci sprzedać od ręki. To strzel, ile kosztowała Amiga, już ci powiem dokładnie jaka. Czekaj, tylko spojrzę na zdjęcie. To są Amigi. O kurde, tam nawet były. Tam
0: 2
1: nawet
0: miliony,
1: był.
0: bo to możemy jeszcze w starych cenach dodamy. A Amiga 500, 5 milionów 400 tysięcy.
1: Amiga, kurde, bo tu jest Commodore 128, też był, ale to jest Amiga 600. Tak, dokładnie, Amiga 600. Ile Amiga 600, kosztuje? W takim dobrym stanie od gościa, który dba o to.
0: Ale co teraz?
1: No teraz, w
0: Nie
1: tym
0: wiem.
1: momencie.
0: Nie mam do tego pojęcia, będę strzelał. 800 zł.
1: 2000.
0: O kurwa, sporo.
1: No, a sam Commodore 128 kosztował 1,5 klocka.
0: No to poszło w górę, bo jak sprawdzałem jakiś czas temu, to widziałem, że tańsze jakieś były. No czyli w ogóle słuchaj ta ludziska, weź ta se posprawdzaj ta, czy nie ma ta gdzieś na strychu jakowymś. Czy w innej spiżarni pochowane w kartonach, czy nie macie jakichś dziwnych urządzeń, takich z dziwnymi joystickami, jakieś takie kartridże, komputerki, to może być sporo warte, po prostu retro sprzęty, nie? Które, no może wam się trafić takie cacuszko, co za parę koła jest sprzedacie, a wygląda to jak kawał szmelcu jakiegoś, bo to był często brzydki sprzęt, taki, nie wiem, jakiś, zmienił się bardzo design, nie? Jakieś dzisiejsze PS5, to jest zupełnie inna konstrukcja tak wizualnie niż jakiś SNES czy tam NES. To tandetnie jakoś tak wyglądało, a manipulatory jakie robili, to wyglądało jak jakaś najgorsza chińszczyzna po prostu z tandetnego plastiku, nie? Trochę.
1: No
0: Czasami.
1: tak, ale powiem ci, bardzo fajne było to spotkanie, bo mieli wszystko. W sensie to było to CD Action Expo, ale ja mógłbym to nazwać retro spotkaniem, bo połowa rzeczy, co tam była, to były retro sprzęty. Co mi się podobało, bo nie było dużo dzieciarni. No Nintendo było też, ale na tym Nintendo też nie było dzieciarni. No i powiem ci, mogłeś kupić sobie sprzęt, komputery stare, mogłeś nawet kupić jakieś gadżety do tych komputerów, mogłeś sobie kontrolery kupić, stare konsolki, DS-a, PS2, PS1. Tam było od chuja tego wszystkiego i jeszcze więcej. Zajebista sprawa. Były książki, był Conan Barbarzyńca, był ten jakiś taki. Kurwa, nie Ragnarok, jakiś taki Viking, takie komiksy sprzedawali. To wszystko stare, co ja tu widzę. Kurde, żebym ci powiedział, nie mam zdjęcia tego, ale to było coś, co ty kiedyś czytałeś, z tego co

0: wiem, jakiś taki komiks, co kojarzysz o wikingach.
1: Komiks o wikingach? Torgal?
0: Tak, to.
1: Genialny, było, to moje ulubione, panie Fertku, naprawdę.
0: No i można było kupić sobie świeżutkiego Torgala, obok stały kaczę opowieści w formie giganta, bo dlaczego by nie? Tyle było fajnych rzeczy, nawet były opcje dla rolników, mogłeś sobie Atari ST kupić.
1: No proszę. No, także warto w ogóle, a może znajdziecie, nie wiem, jakieś Pokemony, karty takie zbierackie z Pokemonami, to potrafi ponoć być warte fortunę. Jakiś tam Pikachu specjalny, kurczę, nagle ktoś wam za to 10 tysięcy będzie chciał zapłacić, nie? Jakieś kosmiczne kwoty, nie wiem, za ile sprzedano najdroższe jakieś karty z Pokemonami, orientujesz się może?
0: 10 tysięcy dolarów, nie, nawet więcej, tego Charizarda na pewno sprzedali rzadkiego, ale czy to było, nie wiem, czy to było 10 tysięcy dolarów, czy 100 tysięcy, w każdym razie sumy bajońskie, bo to były pierwsze karty foliowane, więc drogie były. Zresztą wszystkie pierwsze serie pokemonowych kart są tytanicznie drogie.
1: Wiesz co, tutaj z tobą chyba konkretnie chcę porozmawiać ktoś, to trzeba dołączyć.
0: Ja się boję, ale dobrze.
1: Zaraz będziesz wyjaśniony i będziesz łamany i będziesz...
0: Okej.
1: Okay. No, nie, a może nie. Piotr dołączył do nas, witam.
2: Siemano, dobry wieczór.
0: Cześć.
2: Tutaj chciałem właśnie włączyć się do dyskusji, bo bardzo interesująca dyskusja się wywiązała właśnie na temat tego, jak to kiedyś było, właśnie na temat takich artefaktów, jakim kto dzisiaj się zajmuje komiksami w ogóle. Ja na temat komiksów akurat mam niewielkie pojęcie, ale mam bardzo spore pojęcie na temat gier typu Nintendo, typu PlayStation 1, 2, 3, 4, ale to już są, już później to już są inne wersje zupełnie. Ale ja znam te oldschoolowe. O tym chciałem pogadać. To jest coś niesamowitego, jaka to była magia, jakie to były przeżycia, jakie to były prawdziwe, naprawdę sceny takiego szczęścia, gdzieś odbierane z tego ekranu. Pamiętam wtedy, jak było to PlayStation 1, to wtedy brało się to pełne szczęście z tego ekranu telewizora. To wtedy były te kurwa telewizory Akai, kiedy były rzeczy w ogóle, to nie wiem, czy młodzież wie, ale to były wtedy sceny. To GTA 1, jak się patrzyło z góry, nie, jak to było rzutowane, po prostu to było na najprostszych programach pisane, ta gra była pisana na najprostszych programach, bo coś niesamowitego, to była magia sama w sobie, Doom i inne te gry, no coś niesamowitego, chciałem o tym z wami porozmawiać. Przepraszam, że tak się wtrąciłem akurat w rozmowę, ale coś niesamowitego. Coś usłyszałem na temat PlayStation 1 i ja powiedziałem, nie no, muszę z tymi ludźmi pogadać.
1: A wiesz co ci, Piotrze, polecę? Wczoraj sobie przeglądałem, gdzieś tam na Ceneo mnie zainteresowały przenośne konsolki, retro konsolki, czyli masz małą taką konsolkę w stylu PSP czy PS Vita, czy innego Switcha, tylko że masz, na tym uruchamiasz sobie właśnie ROMy z grami z PlayStation 1, z automatów. Rewelacja. I słuchaj, i to można niedrogo kupić, bo tam za 400 zł, czy coś takiego. A mega, mega fajna konsolka, bo masz z 10 różnych platform tam dostępnych. I sobie normalnie ROMy z internetu ściągasz, gierki z PS1, z automatów, tam Alien vs. Predator, śmigasz. Nawet taki, słuchaj, Tekken 3 na tym bardzo płynnie działa, a to jest już, wiesz, no dosyć zaawansowana gra.
2: Zajebiste w chuj.
1: No.
2: Ja właśnie czekałem sobie na telefon, mówię, pewnie na komputerze to nie ma takich specjałów, ale mówię, może gdzieś tam w Google Play, coś, jakieś gry na PlayStation 1, 2, no nie widziałem, no. Ale może są, nie wiem, ja nie spotkałem. Kurwa.
1: Na chomiku tak. Sobie tam możesz pościągać z parę fajnych gierek na takiego playa i sobie na takiej konsolce uruchomić. A słuchaj, mało tego, możesz ją podłączyć do telewizora, wpiąć drugi pad i jeden sobie gra, i grasz sobie z kumplem w Tekena trójkę, nie?
2: No nie widzę, kurwa w chuj.
1: Fajny w chuj, jest. No. Bardzo fajna zabawka.
2: W każdym bądź razie
1: coś przerywa, no.
2: Z przyjemnością wracam, jak nie wiecie, o czym jest mowa, to sprawdźcie sobie to otwarcie, jak wtedy się ten dźwięk, to nie wiem, czy ja to dobrze naśladuję, ale to takie to Sony, nie? Jak się wtedy włączała ta konsola, jakie to było podnieca, jakie to było ekskluzywne, to było, to przechodziłeś w inny zupełnie świat, to było coś niesamowite.
1: Tak, bardzo duży był przeskok, chociażby z tego powodu, że grafika w końcu była akcelerowana, to była trochę nowość w PlayStation, ta akcelerowana grafika jeszcze wtedy. Na PC-tach to raczkowały te akceleratory, jeśli dobrze pamiętam. Dopiero jakieś tam pierwsze Voodoo, może nie każdy to miał. A tu pięknie, płynnie, rozmyte, wszystko ładnie, teksturki. No, ty Gumball nie pamiętasz takich czasów, nie? Bo to zbyt dawne.
0: Tak, kurwa, wcale nie pamiętam, jak odpalałem PlayStation, nie było. I tam były takie dzwoneczki, nie? Tak, dzwoneczki tak. Były, jak się pojawiło PlayStation, Hogs of War, Driver 1, Driver 2, Diablo, co tam... Także grałem, kurde, krawiec, nie tutaj nie imputuj mi różnych opcji.
2: Ja to wszystko miałem w łapach, w twoich łapach.
1: A tutaj piszecie, Windman się chwali, że ma tą konsolkę, to jest Arbernik, tak, to miałem na myśli. I, ale wiesz co, to zależy jak trafisz, bo czasem trafisz, że pirackie romy masz już tam wgrane na kartę SD, masę gier, a czasem ponoć nie. To zależy jak trafisz, nie? Ale zorganizować sobie, wgrać, podłączasz do komputera, sobie przegrywasz romy i już. Ja mam tysiące romów u siebie. Mam kolekcję.
0: W ogóle PlayStation u nas to był fenomen, bo nie było innej konsoli. PlayStation 1, PlayStation 2. Tak naprawdę konkurencji nie było żadnej. No co, Xbox nie było go. A przynajmniej nie kojarzę. Nintendo też nie było. Widział ktoś Nintendo 64 w Polsce albo tego, nie Dreamcasta, tylko Boże, GameCube'a? Nie widział nikt. Nawet Makaronika od Sega nie było.
2: Jeżeli chciałeś dostać Nintendo, ja Nintendo znam wszystkie wersje, nawet te najnowsze, z tego powodu, że mnie zapraszają w różne miejsca i akurat mam z tym do czynienia. Ja sam sobie nigdy nie kupiłem takiej rzeczy. W każdym bądź razie. Ani nikt mi nie kupił. W każdym bądź razie. O takich rzeczach jak Nintendo to mogłeś sobie pomarzyć. Czy Pikao mogłeś sobie wylosować. To pamiętacie tą podstawową grę, jak kiedyś Czy Pikao...
0: Czy Pikao nie było Nintendo, tylko był Makaronik, czyli Dreamcast.
2: Ale to było takie jakby Nintendo, to właśnie z tej niby to było takie coś, co poprzedzało po prostu to Nintendo, tak, które obecnie znamy, które kojarzymy. No, Xboxy 2014 rok, nie wcześniej, no, wcześniej tego nie było, to o czym my
0: czekaj, mówimy. Czekaj. Chyba 2004, a nie 14.
2: 2004, ale w Polsce absolutnie niepopularna konsola, jeżeli chodzi o przyszłe lata. W żaden sposób nie odnajdywała się na rynku. Nikt tego nie kupował. Jeżeli ktoś to kupował, to były to znikome ilości. Musisz to przyznać. PlayStation przebijało wszystko. Przebijało wszelkie granice wyobraźni. To była konsola... To jest konsola w zasadzie kultowa. Kultowa nie dla jednego pokolenia. To jest konsola kultowa dla pokoleń. To, tak jak powiedziałem, to wejście przy PlayStation, ten soundtrack przy wersji numer 1, no to jest coś oszałamiającego. To ktoś, kto w tamtych latach to przeżył, tego nie do końca życia...
1: No dobra, już się nie jaraj tą melodyjką, tak, bo to tak brzmi trochę... Jaka to była melodyjka? Ludzie! Kurwa, taka była melodyjka! No,
2: ale... Jaka to była melodyjka, to włącz to!
1: Ale ja znam tą melodyjkę, no. W ogóle też jest ciekawe, że te różne sprzęty były w różnych regionach świata, popularne i niepopularne. Na przykład taka Amiga to w Europie właściwie tylko była popularna, a na przykład w Stanach czy w Japonii to w ogóle nic. Wcale się tak dużo tego nie sprzedało, to nam się tak wydaje, bo w Polsce był szał na te Amigi. No, a jeszcze jak ta Amiga dogorywała, powiedzmy, i no już te Amigi jakieś 600, coś, no to już każdy sobie mógł pozwolić, to już nie był jakiś wielki luksus, więc się zapełniły domy tymi Amigami cholernymi. A cholernymi to moje z kolei, to moje najlepsze wspomnienie, jakieś tam... giercowanie z kumplami, wymienianie się gierkami. Dużo kolegów, przyjaciół poznałem dzięki Amidze, bo tam gdzieś na osiedlu się poznaliśmy, że o, ty masz Amigę, to może się grami wymienimy, nie? No, a ja rozumiem tutaj sentyment wielki twój, Piotrze. To każdy z nas ma tutaj jakiś. No.
2: Ja nie słyszałem jak Amiga.
1: Słucham?
2: No ja nie słyszałem o czymś takim jak Amiga. Dopiero ty mi powiedziałeś, że coś takiego w ogóle było.
1: No to gdzieś tam cię to ominęło, widać. No to jest bardzo kultowy w Polsce komputer.
2: Ja teraz sobie włączyłem, to ja pamiętam taki Nokia, jak ja wtedy miałem Nokię, to nikt takiej nie mógł mieć. Miałem zajebistą Nokię, nie pamiętam tego modelu, ale ona była wysuwana i to była taka Nokia, która miała kolorowy wyświetlacz, nie?
0: Pewnie to chodzi o N95, jak znam życie.
2: Żebyś się zorientował, o co chodzi. Ja ci wyślę to nagranie, kto tutaj właśnie, bo ktoś na YouTube'a wrzucił takie nagranie z grą niby z tej Amigi, no nie? To ja taką właśnie, to jest właśnie ta gra, to ja ją doskonale pamiętam, bardzo dobrze. To jest ta gra, to jest właśnie ta, co ją miałem na tej Nokii. To ja ci wysyłam w tej chwili i wyślę ci minutę, żebyś zobaczył, o co kaman, nie? Ale tej Amigi nie kojarzę w ogóle.
1: Ciekawy jest w ogóle temat takich różnych artefaktów, które może gdzieś ktoś ma. Przychodzi wam do głowy Gumball, przychodzi ci coś do głowy, co można by znaleźć jeszcze bardzo starego w mieszkaniu, a wartościowego, mega wartościowego?
0: No jak ktoś jest hardy, to może Ponga na przykład ma. Jeżeli ma oryginalnego Ponga Atari, to już w ogóle. Ale Pongi... To jest spoko sprawa, można opierdolić to, jak w dobrym stanie jest. Także te stare takie gierki telewizyjne. To na pewno, ale z takich rzeczy ciężko mi coś teraz wymyślić. No, tak, bo pewnie jest od cholery takich rzeczy.
1: Może stare komiksy. No to na przykład w Stanach, jak ktoś ma, powiedzmy, pierwszego Supermana, nie? Numer pierwszy Supermana, nie wiem z jakich to lat, kurwa, z 40. No to może być warte, nie wiem, może i milion dolarów, nie? Nasze stare jakieś komiksy tutaj też pewnie coś są warte, stare czasopisma różne. Zróbcie sobie, może jak macie tego dużo w domach, to parę tysiączków nawet uzbieracie, no, jak to posprzedajecie na Allegro.
0: Bo tutaj taka ekscytacja może sprostować, bo tutaj dużo takich rzeczy padło od ciebie, Piotrze, które nie do końca się trzymają kupy, bo... Dreamcast nie w żaden sposób jest powiązany z Nintendo, wręcz przeciwnie, jest z Sega związany. Sega to była wielka konkurencja Nintendo. Nintendo wydało takie konsole jak NES, SNES, potem N64, był GameCube, prawda, Wii, Wii U i prawda Switch. A Sega wydała, Saturna. To chyba było NES. I kurde, z Segi jestem bardzo słaby, także może nie będę się wypowiadał aż tak, ale na pewno już był Saturn i na pewno był Dreamcast.
1: No wcześniej była Sega Mega Drive, nie? Tam Sega 32, Mega Drive. No,
0: tego było strasznie dużo, od cholery. No nie tak dużo. Były te wersje CD, to były te same konsole, tylko w różnych wersjach.
1: No w sumie tak. No takim przełomem, a Jaguar to było Atari, tak?
0: Tak, no, strasznie
1: się, strasznie kiepski ruch, znaczy w kiepskim położeniu się znalazło Atari, no bo wyszło w tym samym czasie mniej więcej co PlayStation 1, PS1. Chociaż PS1 to potem to zmienili na taką właśnie nazwę. Pierwszy to było po prostu PlayStation. No, a i to była dużo lepsza konsola, lepiej zaprojektowana, bardziej nowoczesna. Jaguar chwalił się, że jest 64-bitową pierwszą konsolą, co się potem okazało ściemą, bo były dwa procesory 32-bitowe i że się niby sumuje, taki po prostu bullshit. I co tam fajnego było? Tam te gry, przede wszystkim poszło o gry. Skoro na takim Jaguarze miałeś kilka krapów, które w ogóle zaskoczyły ludzi, niektóre z tych gier, że były tak proste, tak denne, jak z poprzedniej epoki, bo oni nie zdążyli po prostu fajnych gier na premierę przygotować. Mieli kłopoty z deweloperami. No i wypuścili takie kiepszczaki same. A na PlayStation jakieś samochodówy, sportowe gry, Electronic Arts w to wszedł, nie? Jakieś koszykówka, hokej. No i ludzie oszaleli po prostu, a Jaguar gdzieś tam przepadł w odmętach historii.
0: Gran Turismo 2? Na PS1?
1: Tak.
0: Wiesz, taka kurwa wygląda, jakby miała być na Play'a dwójkę. Powiem ci szczerze, tak. No nie wiem, jak oni odwalili tą grę. Jak patrzyłem sobie na to Gran Turismo 2, to po prostu mi do dziś szczena opada, jak to było możliwe. Zresztą Gran Turismo 4...
2: Gran Turismo zajebiste w ogóle. Tokio i ten takie były, no, zajebiste.
0: Te stare wersje miały to coś w sobie. Ja uważam, że już te wersje na PS4, potem na PS5... jeszcze naprawdę dawało radę. Ale już później, moim zdaniem, te Gran Turismo, jeśli chodzi o grafikę oczywiście, to gdzieś troszkę się zapadło, więc tutaj niestety muszę powiedzieć.
2: Pośród lepszych po prostu grafik, tak?
0: No tak, no bo nadal to jest dobra ścigałka, tylko że Gran Turismo zawsze gdzieś wyprzedzało konkurencję w kwestii grafiki, a teraz to już tak niestety nie jest.
1: Tak, to była chyba pierwsza gra, którą widziałem, że jak w karoserii się pięknie odbija niby otoczenie, nie? To i świetna kamera tam była, tam po prostu było operowanie głębokością, znaczy to no, field of view, zawsze nie wiem, jak to się mówi, ogniskowa, czy jak to się mówi.
2: Abstrahując od tego, tu chodzi po prostu o to, jak tobie się z tego korzystało, to już nawet abstrahując od tych takich pierdół, że wiesz, coś tam od czegoś się odbijało, nie? Bo to mówi coś o tej jakości, mówi dużo o tej jakości, ale chodzi o te wrażenia, które ty masz odbierając jako kierowca, wiesz?
1: No tak, no to inna sprawa, że ta gra była bardzo fajna i grywalna, to też.
0: Ja uważam, że bardziej dla mnie od Gran Turismo był Colin McRae, ale to dlatego, że po prostu to była taka gra, gdzie czułeś wredność wyścigów. Po każdym wyścigu coś ci się psuło, musiałeś to naprawiać, tam wydawać kaskę na te samochody.
2: Ale superpozycja, bardzo dobry temat. Ja na przykład grałem w Colina, do tej pory Colin ma właśnie tą grafikę w wielu wersjach, którą możesz dostać, po prostu pobrać tam gdzieś ktoś udostępnia, czy możesz kupić nawet, wiesz, poprzez udostępnienie, to powiem ci, że właśnie w tej grafice i ludzie to kupują i powiem ci, że ma to swój klimat. Jest, pomimo upływu lat, to jednak ludzi pociąga. Jest coś zajebistego w tym. Super.
0: Tutaj pewne osoby pisze, żeby nie brać Wastelanda 3 z platformy, chyba się Cash nazywało jakoś tak, bo jest ono związane z bitcoinami.
2: Właśnie a propos, krypto tutaj zauważcie, że nasze konsole, zobaczcie, jak sobie zaczęły pogrywać, to ja tak to nazwałem, wpasowały się w model konsumpcyjny, ten, który jest obecnie, że mają połączenie z internetem i kurwa można wykupywać różne rzeczy i na tym czerpią zyski. Nie wiem, na ile was to cieszy, że i ciekawy jestem, jakie są wady i zalety, bo ja nigdy tego nie pobierałem i nigdy nie miałem tego styczności z takimi w ogóle transferami, ale czy nie większa magia była po prostu posiadania tej płyty w ręku od dzisiaj pamięci dysku Google?
1: To takie są, wiesz, tematy w stylu, że kiedyś to było, kurwa, trzymałeś to w ręku, kurwa.
0: Narzekanie trochę kiedyś... takie dla narzekania. Jak ktoś chce pograć w Colina, to sobie kupuje Dirta. To jest ta sama gra, tylko że nowsza.
1: Zawsze możesz sobie dzisiaj, nie wiem, nagrać coś na płytkę, mieć odtwarzacz, słuchać sobie na gramofonie starych płyt, nie?
2: Ale wiesz, tutaj pytanie jest do ciebie, czy po prostu nie widzisz wad w tym systemie, że po prostu pobierasz, bo jak miałeś na płycie, to miałeś na płycie, a dzisiaj pobierasz i za chwilę może być, może twoja subskrypcja się skończyć, nie? W wielu przypadkach tak jest.
1: No ja nie słyszałem za bardzo chyba o takich przypadkach, że komuś kasują konta Steam z jego grami.
0: Zdarza się, ale to musisz coś zrobić.
2: Może bardzo dużo słyszałem, nie przedłużasz subskrypcji, to wypad z baru.
1: Ale jaka subskrypcja?
0: Piotr, ty trochę bredzisz w tym momencie. Sorry, że ja ci tak to powiem chamsko, ale jaka subskrypcja?
2: Nie, to nie jest chamsko, tylko wyrażasz opinię.
0: No bo tak, jaka subskrypcja? Na Steamie kupujesz, kupujesz teoretycznie licencję na to, że możesz sobie grać w grę, nie samą grę, bo tam to oni wypożyczają ci w cudzysłowie, tam jest w ich regulaminie, ale nigdy nie zabierali żadnych gier. Nie wydarzyło, znaczy tam raz coś się zdarzyło, ale to nie było przez Steam, tylko deweloper coś zrobił. Ale tak ogólnie to Steam nie zabiera gier.
1: A jak, ale oni muszą mieć jakieś zabezpieczenie. A co jak się trafi jakiś typ, co ma same jakieś kradzione klucze, coś, ma takie konto, no musi być mechanizm, żeby mu skasować. No ale nie było chyba faktycznie w historii. Ja już mam, nie wiem, też mam od dawien dawna tego Steama i wszystko działa, jest okej. No chyba, że się zgubi na przykład maila, nie? Którego się ma podpiętego pod Steama.
3: Sam nie wiem, co ci powiedzieć, bo ja z takimi rzeczami nie miałem do czynienia. Ja słyszałem z kolei od ludzi postronnych.
0: No to kupuj, jeżeli to jest dla ciebie wielki problem, no to kupujesz konsolę i kupujesz gry na płyty i tyle. No i to jest jakby twój modus operandi, nikt ci nie zabrania tego.
1: W takim Nintendo Switch to zresztą chyba masz dalej jakieś na kartridżach, nie? Czyli masz fizycznie tą grę.
0: Tak, tak. Nawet większość ludzi preferuje, bo to wtedy nie musisz usuwać gier, bo mało miejsca jest na tej konsoli.
1: Także można sobie dać radę. No, a jest więcej plusów. No kurczę, masz te gry, możesz sobie je łatwo instalować i odinstalowywać, nie? Już nie jakieś tam włóż płytę, włóż drugą płytę, czekać pół godziny, tylko klik, za chwilę gra już jest, działa, można grać. Znudziła się, zwalniasz sobie błyskawicznie miejsce na twardym dysku, klikniesz. No, łatwość...
0: Rejestruje się na jakimś czeskim sklepie, tutaj pewnie wszyscy znamy tę opcję, jakimś czeskim sklepie powiązanym z Rosją albo czymś takim i kupujemy tam klucze za 5 zł.
1: Na pewno jest dużo oszustw. No, ale też łatwość kupowania. No,
0: jakie
1: ja tam
0: oszustwa?
1: Wolę sobie kliknąć. Wolę sobie kliknąć i mieć kupioną grę, niż czekać, aż mi, nie wiem, paczka przyjdzie z tą grą. I pudełka potem trzymać jeszcze w mieszkaniu. Big boxy, nie? Mieć piwnicę zawaloną big boxami.
0: Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, co nigdy nie kupił kuwa gry z jakiegoś serwisu dziwnego z grami. No, ja kupywałem i nadal, nawet niedawno, chyba rok temu, także wydaje mi się, że mimo wszystko, jak bardzo ludzie ich nienawidzą, mówią, że ten, to i tak wszyscy korzystają, bo trzeba przycebulić.
1: Zmieniam tutaj cel, było, że zbieram na mikrokomputer nowy, mówmy mikrokomputer po polsku. Ale też dodaję i na nową zapalniczkę, bo się ta zacina.
0: Elektryczną. Musisz kupić sobie taką ładowaną na USB, żeby było, wiesz, w temacie.
1: Dobra.
0: Ja mam taką elektryczną i ona jest zajebista. Bo ci nie zgaśnie na wietrze.
1: A jeszcze w temacie gier, przypomnijmy sobie czasy, kiedy gry były zwyczajnie drogie i kupno gry było jakimś luksusem. A dzisiaj ile jest takich fajnych ofert, że możecie sobie starszą trochę grę kupić za 10 zł gdzieś, ale zajebistą. Albo jakieś okazje, promocje, to się tak rozhulało i śmiem twierdzić, że dzisiaj można świetne rzeczy sobie niedrogo kupować. No a trochę to też przesada, że takie Diablo 4... kosztuje chyba tam z 300 ta gra, nie?
0: 330.
3: Jak idę spać, to ja to lubię.
1: Diabolo? Co lubisz, jak idziesz spać? Coś, chyba jakieś kłopoty z połączeniem. Piotrze, jesteś? Powiedział, że lubi to, jak idzie spać i poszedł spać.
0: Jaka knockdown.
3: Nie, ja jestem cały czas.
1: No nic się nie odzywałeś, no to co? To...
3: Odzywałem się cały czas. Ja tutaj właśnie dyskutowałem na temat lampy naftowej.
1: To chyba sam ze sobą, bo my cię nie słyszeliśmy.
3: Nie, ze sobą akurat lampa naftowa, taką mam rozpaloną lampę naftową. Nie wiem, czy ktoś lubi ten specyficzny zapach, czy ktoś lubi w ogóle ten rodzaj anturażu sytuacyjnego, ale jest jak najbardziej archaiczna i jest w PT.
1: I tak w klimacie Diablo trochę, taka lampa naftowa i zaglądasz do jakiegoś ciemnego zakątka, a tam jakiś truposzczak.
3: Mądrego to jest miło.
0: A ja lubię benzynę o poranku.
1: zapach nafty o poranku.
3: To gratuluję za skojarzenie, no rewelacja, skojarzenie super. Spytę.
0: Znaczy, nie wiem, jak nigdy nie jechaliście o poranku samochodem, który w sumie jest jakiś stary, macie jakąś taką podróż z świt i wiecie, i czuć tą benzynę, bo samochód jest chujowy. No nie wiem, ja tak jakoś mam takie skojarzenie.
3: Ale skojarzenie z tym Diablo miał zajebiste w ogóle. Ja pamiętam, były takie gry, że na okładce płyty była właśnie taka lampa naftowa. Ja pamiętam, nie pamiętam nazwy gry, ale zielona była ta płyta taka. Ciemnozielona i... Czy taka... Czy ciemnozielona, no taka... No teraz weź określ barwę, no taka...
1: No dobra, o Jezu, ale jakieś tu... Opowiedz lepiej o tej swojej lampie, to jest bardziej interesujące. Słuchaj, bo czemu ty właściwie masz lampę naftową koło siebie? Ty siedzisz w jakiejś chacie z Bali zbudowanej? Jesteś przybyszem z innej epoki? To nas tu przybyłeś? Skąd u ciebie takie upodobania? Jakieś przy lampie naftowej siedzi? A komputer na pedały masz, czy co? Jaki masz? Na parę?
3: Nie no, są osoby, które bardzo sobie cenią tego typu rozrywki i to nie powinno wzbudzać żadnego zdziwienia, że po prostu niektórzy od żarówki LED-owej czy solarnej wolą tego typu specjały, rarytasy.
1: A masz jakieś inne przedmioty tego w tym stylu?
3: Zależy o które pytasz.
1: Jakiekolwiek, no też jakieś takie jakby z innej epoki, czy coś masz jeszcze?
3: No jasne, że tak. Jasne, że tak i nie jest to żadną, wiesz, żadną tajemnicą. Na przykład maszyna do szycia, którą się szyło 150 lat temu, tak? To jest, mam tego, wiesz.
1: Nice. Taka może z takim, ten, kołem takim, że kręci się kołem, jakby tak jeszcze tak.
3: Kołem. Ty powiedziałeś, no.
1: Fajna. Może taka czarna? Na przykład, cała?
3: One seryjnie szły w tym kolorze.
1: To już wiem chyba jaka. Nice, to jest kawał pięknego sprzętu. Po prostu jak się na to patrzy, to... 20 zł. To jest po prostu...
3: Singera.
1: Cacuszko. Singera. Na lampę naftową dostałem donata. Od Menela na lampę naftową. Dwie dyszki. Dzięki, Menelu. No nie wiem, czy kupić lampę naftową. Świeczuszki czasem sobie zapalam przy nadawaniu, bo tworzy jakiś to klimacik. No, ale taka lampa naftowa to klimacik razy 10. Na pewno.
3: Także... No, zgadza się właśnie, o to w tym bajerze chodzi.
1: A podszyj ją może Jean. Nie, to inna lampa zupełnie.
3: Może być, ale można sobie zażyczyć, żeby była właśnie tą lampą, którą pytałeś.
1: A taka przysłowiowa, znaczy taka, jaką znamy, lampa Alladyna z takim tym dzióbkiem, to co to tam się, tam w środku jest jakaś łatwopalna ciecz i się zapala, tam się wkłada do tego dzióbka knocik, tak? I ten knocik wyciąga, tak? Się pali.
3: Na pewno nie.
1: Nie?
3: To jest po prostu, to jest na pewno, to, tak wiesz... Wszyscy tutaj oczekują, żebyśmy dalej płynęli w tej fantazji. To nie, to po prostu było, jeżeli chodziło o tą bajkę, to w tej bajce chodziło o lampę, która po prostu nie była sama w sobie lampą, która miała świecić, tylko po prostu tu chodziło o taki element, którym się parzyło herbatę, tak? Gotowało wodę i parzyło się herbatę.
1: A czyli to nie lampa, tylko czajnik bardziej. Nie. Czajnik tak Alladyna.
3: Tak to było powiedziane właśnie, to po prostu o tej lampie Alladyna to było to powiedziane, taki wiesz. No, dodać bajeczności.
1: To trochę kiepsko brzmi, czajnik Alladyna, nie? Przepraszam bardzo, to pana czajnik?
0: Nie czarodziejska, tylko magiczna. I nie fujarka, tylko flet. Magiczna flet.
1: Coś mi zapachniało Walaszkiem troszkę.
3: Kim?
1: Bartoszem Walaszkiem i taki sposób dubbingowania jakby jego. No nieważne. Także czajnik Alladyna, nocnik Alladyna, lampa Alladyna.
0: Oj, dyna.
3: Tak, są osoby, które wiesz, które nawet nie wiem, czy wiesz, że na temat tego Alladyna, to po prostu robią sobie szkielet, taki sztywny, masywny, który ich utrzyma w powietrzu.
1: Co?
3: Wystawiając się na
1: ja nie rozumiem. Wiesz,
3: jako uliczni artyści wystawiają się przechodniom po prostu jako Alladyni, wiesz. Aha. Robią sobie szkielet uformowany.
1: Ale to co? Taki, no wiem, jakiś taki trik, że siedzi z laseczką, tak? A ta laseczka to jest taka podpórka naprawdę.
3: Nie, ja mówię o życiu prawdziwym. Po prostu ludzie wychodzą na ulicę i wiesz, jak ktoś jest obfity kształtów i ma trochę pojęcia, jak to zrobić, no, to jest w stanie sobie zrobić szkielet, na którym jest w stanie usiąść dupą i po prostu materiał owija się materiałem od pasa w dół, takim, który zakryje ten szkielet i podstawę, która utrzymuje go w grawitacji, tak żeby się nie przewrócił, i maluje siebie na niebiesko, w niebieskie kontury, tak jakbyśmy sobie wyobrażali Alladyna. Jak ty sobie wyobrażasz Alladyna? Złotego, niebieskiego? Myślę, że facet poszedł z fantazją, bo ja zawsze Alladyna miałem za niebieskiego. Takiego.
1: Ale ty cały czas mówisz o Alladynie, a masz na myśli dżina chyba, tak?
3: A to Alladyn to nie jest dżin?
1: Nie. Alladyn znalazł lampę, z której został uwolniony dżin. I dżin spełniał trzy życzenia Alladyna.
3: O kurwa, masz rację.
1: I am Alladyn and you are my property now, genie. My first wish is... No i tam se zażyczył, żeby wyruchać księżniczkę Jasmine.
3: Proszę, no chuj, no faktycznie, ten Alladyn to kurwa latał na latawku, no. Na dywanie, no.
1: A tymczasem kolejny zacny, wspaniały, cudowny donate mecenas Krawca znów strikes again i jeszcze dorzucił na nową zapalniczkę. Mało, że na komputer tutaj, to jeszcze zapalniczka całkiem nowa z rękojeścią z kości słoniowej. Abs, nie popieram żadnego krzywdzenia naszych braci większych, słoni. Nie. Mam sobie ze skłów, które są dumą tego słonia, to ja mam sobie zapalniczkę zrobić. Człowieku, man. Człowieku, mama natura by cię po dupie wytrzaskała. Człowieku, man. A tu jeszcze ktoś chce do nas dołączyć. Piotrek to jest chyba. To jeszcze dobra, to jeszcze nie wyganiam.
3: Kojarzy ci bieguna?
1: Kogo?
3: Ma.
1: Znów przerwało, usłyszałem tylko una.
3: Kojarzy cię bieguna.
1: Masz kiepskie połączenie i po prostu... Urywa.
3: Połączenie. Pytam się, czy kojarzycie biguna.
1: Biguna? Nie. Bieguna una. Nie kojarzy.
3: Una. Mongoła z TVN-u.
1: Mongoła z TVN-u.
0: Dobra, a nie, to Piotr... ja już wiem, o komu chodzi.
1: A to ciekawe.
3: Bilbun właśnie cię... Wam?
1: Kurwa, i zwiał mi gość, bo się nie doczekał, bo Piotr tu zagaduje i gość se poszedł w końcu. Tu rękę podnosił, biedny. Jeszcze raz go w takim... Nie wiem, bo może coś rozłączyło. Nie kojarzę Szoguna. Nie znam żadnego Szoguna.
0: To ten, Krawiec, to był ten. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś Szymon Majewski show?
1: Cześć, czy jest Piotrek? O, teraz.
0: Dodało go nie. W ogóle?
1: Dodałem, ale nie wiem czy.
0: No to jeszcze raz zapytam się. Wiesz co to jest Szymon Majewski show? Taki program co kiedyś leciał, to właśnie tam był ten Azjata, jakiś tam Bigun, czy Biegunka, czy inne coś. I on tam był.
3: Tak. Znasz takich ludzi?
1: Nie.
3: Kojarzysz?
1: Nie.
3: No to właśnie on nazwał mnie człowiekiem men.
1: Aha.
3: Tak mnie nazywał, człowiek men. Skądś tam się znamy, nie?
0: Aha.
1: To dobrze. Nie szkodzi.
0: Ja nie. To może ja po Guinnessa pójdę, kurde, bo na trzeźwo już się nie da.
1: Już tak szybko i już na trzeźwo się nie da? Dopiero w pół do 12 jeszcze nie ma.
3: Ale co masz dobrego?
0: Guinnessa.
3: A, to piwo z kulką. Piłem to w Rotterdamie. Nie, to nie w Rotterdamie było. To było
1: w Irlandii pewnie. No.
3: Nie, było w Kestren, a to chujowa... Tak, chujowe piwo ogólnie mi nie smakowało.
1: Bo Guinness jest dużo lepszy w Irlandii. Jakiś ten, co jest eksportowany, to jakiś to już nie jest jakby ten Guinness. Już nie, mi tak nie smakował.
3: Stary, ja wolałem tą Bawarkę wypić sobie jak tego Guinnessa. Kurwa, ten Guinness, nie pamiętam ile on wtedy kosztował. Pamiętam, że oczy z kolegą postawiliśmy, że dosyć sporo, bardzo drogi. Ale niedobry, niedobry. Chuj mu w dupę.
1: O... Jak się brzydko odzywasz w radiu? Taki język?
3: Ale prawdziwy, nie kurwa oszukiwany.
1: Udawajmy, Gumball, że w ogóle go nie słyszymy i nie odzywajmy się do niego.
3: Stop, zaraz, a kto cię zaszył na kulturze u szabla?
1: Zaszył? Zaskoczył, tak? Kulturą swą mnie zaskoczyłeś, tak?
3: Słucham?
1: Zaskoczyłeś mnie swą kulturą, tak? Czy co?
3: Oczywiście, że tak.
1: A to sobie przypominam, aż mi szczena opadła. Sobie myślę, Boże, jaki to kulturalny człowiek jest wybitny.
3: A, ja też potrafię, wiesz, kulturalnie, tylko po prostu jesteśmy w mniej obowiązującej dyskusji, mniej obowiązujących w tej chwili w mniej obowiązujących okolicznościach i po prostu sobie rozmawiamy na luzie, więc przepraszam, jeżeli tam kogoś uraziłem.
1: Troszkę nie wyczuwasz chyba do końca ironii może u mnie, bo ja rozumiem, tak się zgrywam się trochę, że mnie to jakoś poruszyło twoje słowo.
3: Ja rozumiem, że obracacie się w kulturalnych środowiskach i nie rzucacie sobie takich patologicznych tekstów. Bardzo uprzejmie przepraszam.
1: No właśnie.
3: Kłaniam się po sam.
1: No, a co myślicie o tym, że sponsorem jakiegoś tam spotkania z Olgą Tokarczuk w ogóle jest firma windykacyjna Kruk i że gdzieś tam w tle logo Kruk, windykacja?
3: To patologiczna istota i ta firma Kruk tak samo patologiami się zajmuje. Dwie patologie się zebrały.
1: Tak mówisz?
3: O, mówię.
1: Słuchaj, a wcześniej zagadywałeś, bo zapodałeś mi tu filmik trochę wcześniej, gdzie są różne, gdzie to jest właściwie reklama Amigi plus jakieś najlepsze gry. I nie wiem, czy ci chodzi tutaj o ten ekran, gdzie jest taki jakiś księciunio, księga otwarta.
3: Nie, o ten samochodzik, co właśnie jechał tam jakąś tam dróżką.
1: To może Lotus może.
3: To nie wiem, jaka to była Nokia, bo ale wtedy to nikt nie mógł sobie po prostu na taką Nokię pozwolić, bo po prostu ludzie by kurwa. No nie, no wtedy w tamtych czasach Polska, no nie, po prostu nikt. Co ty, kurwa? Młotkiem by się szybko w głowę człowiek uderzył, niż by taki telefon kupił.
1: No, droga była ta Nokia Engage i też się okazała troszkę niewypałem chyba.
0: No, widzę jedną piękną sprawę. Że życie w rodzinie nie ma sensu.
3: Wysuwana taka Nokia. I wiesz co, i powiem ci, że wtedy właśnie na tamtą Nokię miałem te Dragon Ball, właśnie tego typu grę, co tobie tutaj podsunąłem, żebyś sobie obczaił, o co mi chodzi.
1: Okej, okay, no, dobra, to kumam. Wiesz, znam te rzeczy, tu mnie raczej nie zaskoczysz jakimiś tam retro sprawami.
3: Nie zaskoczę, tylko ja po prostu chciałem pokazać, o co chodzi, nie? Mhm.
1: A co, Gumball, ty coś o rodzinie powiedziałeś, coś tam ci dokuczają ci?
0: Nie, ja cię teraz żalę, bo zostawiłem tego Guinnessa w lodówce i mogłem się domyślać, co z nim się stanie. Dlatego jutro do Bigosu trafią środki przeczyszczające.
1: Zemsta najlepiej smakuje na zimno.
0: Nie, no żartuję, oczywiście. Nie, no ja mam awaryjne opcje. Jagera sobie wypija. Także to nie jest jakiś dramat.
1: Wszyscy sobie... tego Jagera, Zenon Jagera, Gumball Jagera.
0: Ale ja kupiłem już od 2 lat. To co ty? To myślisz, że jakaś nowość? Dla mnie ja go już 2 lata piję. To jest dla mnie lepsze od wody. Mm-hmm.
3: Ale co jest lepsze od wody?
0: Jager.
3: Ten taki jakby alarum, coś takiego, da? Kiedyśmy to przeczęstowali.
1: Likier ziołowy, można powiedzieć, to jest likier ziołowy.
3: pierdziołowia.
1: Tam jest bardzo dużo różnych ziół.
3: Kurwa, powiem ci, że ja miałem po tym, kurwa, taki znakomity humor. Niektórzy tutaj mogą nie zdawać sprawy, ale alkohol, każdy rodzaj alkoholu wpływa na to, jak będziesz, tak samo jak z narkotykami, tak samo jak z marihuaną. Marihuana jest narkotykiem, ale to jest tak. Tak samo przykładowo jak z marihuaną. Każda odmiana ma tam coś do siebie. I tu właśnie z alkoholem jest to do siebie, że tam oddziaływuje na twoje właśnie tam samopoczucie i twój odbiór rzeczywistości. I właśnie ten Jager, co ty mówisz, to ja pamiętam, jak wypiłem, to kurwa bardzo wesoły byłem. Bardzo wesoły, mi się podobało.
1: A to ciekawe, co, nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy. Ty mówisz, że różne rodzaje alkoholu potrafią dość różne fazy przynosić. No w sumie to by się zgadzało, bo inaczej się zupełnie czujemy po piwie, a inaczej po wódce. Jest no inna faza, nie? Inna faza. Jakoś tak,
3: nie widziałeś?
1: Jakoś tak nie myślałem o tym od tej strony.
3: Bastard, to jest naturalna sprawa. A dlaczego się mówi, że wino służy do dyskusji?
0: Nie wiem, bo Grecy je pili,
3: Dlatego, że jak pijesz wódkę, jak pijemy wódkę, krawiec, stawiam butelkę, czy ty stawiasz mi i mówisz, kurwa, pijemy i mamy o czym rozmawiać, ja mówię tak, dobra, to zdrowie, pyk.
1: No, pyk.
3: To po 50. Ale ty, nie jesteś wykluczony, kolego, tobie też było polane.
0: No właśnie, jak mi było polane, to ja wtedy wylewałem pod kołnierz, bo nienawidzę, powiem szczerze, wprost, nienawidzę przymusu picia. Ja lubię pić, ale ja lubię pić w swoich warunkach.
3: Ty stoisz z nami, kurwa, czy ty chyba, że nie chcesz ze mną?
1: Z nami się nie napijesz?
0: No właśnie, i to jest takie, z nami się napijesz. Pamiętam nie raz, nie dwa, czy byłem na ślubie, czy byłem na urodzinach. Zawsze to.
3: Tobie polaliśmy, dobra, chuj, to i polaliśmy orężadę Heleny.
0: No, dokładnie, to wypiję.
3: No, ale my sobie spożywamy, ty, no nie? No i co, rozmawiamy tam 5 minut. No i tak patrzę na krawca, krawiec na mnie. No nie, no kurwa, słuchaj.
0: Co, już się patrzycie? Kiedy całowanie? Może potem do łóżka.
3: Właśnie o to chodzi, że nie będziemy w siebie patrzyli, tylko fajnie jest pogadać, ale sobie polejmy, nie? To właśnie jest coś takiego, że co podlewasz, to tak jakbyś podbijał sobie nastrój, nie? A z winem jest trochę zupełnie inaczej. No z winem to jest tak, że sobie sączysz to wino i sobie dyskutujemy. Także mówię, co alkohol, to jest, tutaj był taki przykład trochę jeszcze inny od tego, o czym ja powiedziałem, no ale w każdym bądź razie, weź bourbona, weź whisky, zobaczysz, że jest humor inny. Weź, jest kilkanaście takich przykładów, no jakbym tutaj zaczął tak się rozciągać, to bym musiał mówić długo. No w każdym bądź razie, każdy alkohol inaczej wpływa na humor człowieka, na kolorystykę jego humoru.
1: No, pewnie jeden bardziej depresant niż inny, po jakimś tam będziesz miał humorek do rozmowy trochę bardziej, inny cię bardziej orzeźwi niż zamuli, inny ci coś tam ci doda bardziej odwagi, a po dobrej wódzie lepszy jesteś w dżudzie na przykład też. No, a tutaj też Tomisiu pisze, że mimo wspaniałej obsady, no bo Mads Mikkelsen też lubię, Banderas, Ford, Harrison zresztą, no to nowy Indiana Jones 5 taki sobie. No i też on mało zarobił w ogóle, okazał się totalnym jakimś niewypałem. Jeszcze jak porównać go z tymi poprzednimi, ze starymi Indianami Jonesami, no to one dużo pieniędzy zarobiły, wielokrotność tego, co w nie włożono. Okazały się hiciorem, takim trochę hitem, który wszyscy chcieli oglądać gdzieś na wakacjach w szczególności, właśnie ciepło, fajnie, przygoda. Ja sam pamiętam, słuchajcie, jeszcze Indiana Jonesa, te pierwsze tam Świątynia Zagłady, nie? Jak to tam było? No nieważne. Temple of Doom. Te dwa pierwsze Indiany to oglądałem na wczasach, w ośrodku wczasowym. I przyjeżdżała ekipa, która miała rzutnik, to się oglądało na świeżym powietrzu. To bardzo fajny był klimat, takie trochę 4D starodawne, no bo wiecie, zapachy lasu, świergot ptaków dookoła i Indiana Jones gdzieś tam w dżungli idzie, nie? No to fajny klimacik. No, a piątka, widzicie, nie zarobiła, ale to się jakoś źle ogląda, ja nie mogę. Harrison Ford to jest dziadzia już. On nawet już sam nagrywa takie śmieszne, był na YouTubie było reakcja Harrisona Forda na odmłodzonego Luka tam w Mandalorianie, nie? On tak patrzy i on ma taki w ogóle głos, mówi, zabierz tego, nie lubię tego... Luka, u tego Łukasza niebochoda, zabierz mi to, tam wnuczek mu pokazywał. I on nie jest już taki dziadzia. To mógł być Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej sztucznej szczęki, nie? No już dajcie spokój, no ile można pokazywać aktora. I biega, skacze, podskakuje. Starszej osobie to trochę nie przystoi biegać, skakać, podskakiwać. Jak ten paździoch, nie? Co chciał breakdance'a tańczył. No i co? I dostał zawału, dostał.
0: Okej. Okay.
1: No, i Piotr, jak mi tu stara się przerywać, to jak jest czas, żeby tu cała antena dla niego, to będzie milczał właśnie. No, to jest taki typ słuchacza.
3: Bo akurat cikta ugryzłem, tam mam takie lejsy promacze. No, mi chodziło po prostu o to, że jak ty zacząłeś mówić o tym Indiana Jonesie, tak? Mówisz o Indiana Jonesie, dobrze?
1: Tak.
3: To wiesz, to właśnie ja wtedy pamiętam, to kurwa, to właśnie było to. To właśnie ta lampa, o której my rozmawialiśmy, ta na naftę, to właśnie kurwa była na płycie, która się nazywała tytularnie gra Indiana Jones. No tak, to było to. To było dokładnie to. Zielona, czarno-zielona płyta, ciemno-zielona płyta i właśnie ta lampa, kurwa, no to zapamiętałem, zobacz, chłopak miał 6 lat i zapamiętał. No tak było, no. To kurwa, zobacz, jak to się tematycznie ciągnie. Coś zajebistego.
1: No, ktoś tutaj po drugiej stronie, a dlaczego nie przystoi XD? No, w sensie biegać, skakać, podskakiwać dziadziusiowi? No, bo może się wywalić i sobie głupi ryj rozwalić, no, na przykład. Albo tak wygląda to tak czasami żenująco dziadek, troszkę.
3: Dziadek po prostu powinien bawić wnuczki i to wszystko.
1: Nawet niekoniecznie tylko się zachowywać, tak samo jak człowiek się ubiera stosownie do wieku. Pomyślcie, czy to nie jest... Czasem na przykład na osiedlu... To zaraz ci oddam głos. Często na jakimś osiedlu czy w jakiejś społeczności jest jakaś dzidzia piernik, taka zwariowana babcia, która się ubiera tam w trampki i chodzi sobie tam. No i to widać, że coś jest z głową nie tak, nie? No kurwa, jak jesteś dziadusiem, to zakładasz bardziej kaszkiet.
3: Zgadza się.
1: A nie czapeczkę z daszkiem, bo wtedy cię za menela mogą wziąć bardziej, tak jak mnie.
3: Zgadza się. To jest wszystko bardzo w porządku, co powiedziałeś. Ja też jestem tego zdania. Widzę, że jesteś trochę poplątany, ale z tobą do normalności pewnej da się dojść. Masz rację, ja też byłbym za tym. Tylko weź pod uwagę, ja jestem nawet w 100% za tym, co powiedziałeś. Tylko weź pod uwagę zwariowany obecny świat, tak. Taki przykład, jak ja idę ulicą i tam mówię, słuchaj, taka sprawa jest gdzieś tam do kogoś przez internet, kurwa, o tym, o tamtym, ludzie postronni mówią, kurwa, ty on coś ma, wiesz, czułk, nie? Tylko wiesz, nikt nie widzi tego, nikt nie zwraca uwagi na to, że świat się zmienił, że wiesz, że jakby wziąć ludzi sprzed 200 lat, żeby nas posłuchali, o czym my rozmawiamy, to by powiedzieli, ty, no kurwa, no świry same, nie? No co, kurwa, czuby. No bo tak by powiedzieli, nie inaczej, nie? Albo by uszy zatykali, no jak można takim językiem mówić? Albo by powiedzieli, jak można tak się ubierać?
0: Jeszcze jak?
3: Świat się zmienił, po prostu świat się zmienia i dzisiaj nawet ci ludzie, tak jak ty mówisz, w takim dojrzałym wieku, też nie chcą czuć się staro z tego powodu, że wszędzie widzą młodość, wszędzie widzą to piękno. Dzisiaj się promuje co? Bycie pięknym, ładnym, bycie młodym. Bycie silnym, wiesz. I to też oddziaływuje na dojrzałych ludzi. Choć po niemiecku się mówi altmodisch, to mówię o takim po polsku zapomniałem słowa.
1: A jak jest po angielsku? Tak. Albo w innym języku?
3: Nie, po angielsku nawet nie wiem.
1: No to, czyli w żadnym języku, to ciekawy przypadek. Nie wiesz w żadnym języku, jakie jest to słowo.
3: Powiedziałem altmodisch, ale tutaj chodzi o po polsku to się nie nazywa starodawny, tylko to się nazywa inaczej. Chodzi tu o słowo O kurwa, szukam i patrz, i nie wierzę, i nie pamiętam.
0: I jak do tego doszło, nie, nie wiem.
3: Ale chodzi o takie coś, że jesteś kurtuazja, takie wiesz, kurtuazja połączona z takim, z taką nutą, wiesz, takiego, tego właśnie, takiej staromody i tego, no nie wiem jak to nazwać, bo jest takie słowo, tylko ja po prostu, wypadło mi.
1: No dobrze, słowo. Zdarza się, umknęło ci słówko, to, też mi się zdarza.
3: To dodaje uroku z, ten, ale... Wiesz, jaki jest dzisiaj świat, no, wariowany. No.
1: Mnie jakoś rozbawiła ta koncepcja, że można by zapomnieć, jakie jest dane słowo we wszystkich językach, to co by wtedy...
3: No ja kompletnie, wiesz, gdzieś mam w głowie to, wiem o co chodzi.
1: Magiczne słowo.
3: I stary, i całkowicie ty, no czarna dziura, nie? No było, niby wiem, no, co chodzi. A okay. Nie wiem, jak to nazwać.
1: No dobra,
3: nie?
1: Zdarza się mieć dziurę w głowie czarną taką.
3: Dziura.
1: No, albo ktoś wykrada nam te informacje z głowy.
3: Nie, nikt nam nie wykrada, tylko nie? po prostu
1: nie wiem.
3: Nie używa się, to jest tak jak ze śrubami, jak jej nie używasz, jak jej nie odkręcasz, to ona czasem rdzewieje i później jest trudno, wiesz.
1: Ale dlaczego jakoś nie dopuszczasz do myśli mojej opcji, że za pomocą tajnej broni psychotronicznej rząd, wojsko wykasowują nam z głowy fajne myśli, mamy jakieś fajne pomysły, a oni nam je wykradają i podmieniają na chujowe takie, żebyśmy się źle czuli, do lekarza chodzili tylko i siedzieli, telewizję oglądali.
3: Ty mnie podpuszczasz.
1: Nie. Ja?
3: Ale w tej fantazji coś może być, może coś jest, z tego powodu ja dlaczego mówię, że coś może być, bo wcale, przepraszam, jak ty masz na imię? Już tak krawiec to już tak jest, wiesz, tak jakoś mi nie pasuje, jak ty masz na imię?
1: Zbigniew.
3: Zbyszek tutaj porusza takie tematy związane z taką psychotroniką, coś tam z kartem i tak dalej, ale kiedyś, Zbyszku, musisz zwrócić uwagę na to, że sprawa związana ze Stanami Zjednoczonymi i służbami dotyczyła kiedyś właśnie tego typu eksperymentów i ludziom podsyłało się narkotyki i ludziom sprawdzało się ich po prostu reakcje i później sprawdzano tak samo na podstawie fal właśnie i ich zachowania i na nich się wpływało, więc to, co powiedziałeś, to nie jest żadną abstrakcją, to są rzeczy, które są w Wikileaks zapisane i to są rzeczy, które są udokumentowane.
1: Tak, masz rację, no o MK Ultra się sprawdziło i różne były takie eksperymenty, że podawano narkotyki nieświadomym ludziom i ci ludzie po latach się sądzą nawet z amerykańskim rządem.
3: No jo, no Zbyszek, masz rację. Właśnie no. Dlatego powiedziałem, że w tym, co mówisz, może być sporo prawdy.
1: Trochę tych teorii się sprawdziło w sumie. Ciekawe, jakie jeszcze się sprawdzą. Gumballu, masz jakieś teorie, bo ty trochę siedzisz w tym temacie, takie teorie spiskowe, co przewidujesz, że najbardziej mogą się sprawdzić? Może... Ator ostatnio mówił, za co został trochę zhejtowany, że miesza takie tematy jak Project Bluebeam, czyli na przykład sfingowana inwazja obcych za pomocą jakiejś technologii holograficznej, coś takiego, że on takie głupkowate tematy miesza z poważnymi. A czy to jest na pewno taki głupkowaty temat? Nie wiem. Gumballu.
0: Mówią, że to nie jest miłość, nie, że się tylko zdaje im, że już nie złożą w żaden rym.
3: Mówią, że to wszystko jest okej, okay. Mówią, że to, co mówisz, prawdą, mówią, że to wszystko jest bardzo...
1: Mówią, na komputer nie zbierzesz, a tu proszę, kurwa, jakie donejciki, tra la la. No, ja tej piosenki nie znam, przepraszam, to tak po swojemu zaśpiewam.
0: To teraz klaszczamy Rubika.
1: Ale się rozśpiewaliśmy, słuchajcie, jakiś boys band zakładamy, jak nam tak dobrze idzie.
3: No, super.
0: Ator ma świetne teorie spiskowe, szczególnie takie teorie, że sam sobie je pisze, zrobił swoje alter ego, jeden z nich. I tam sobie Kołunika wali do, z tym alter ego, bo tam ten, ten gościu, jeden z nich pisze, no, no, ty dobrze myślisz, Ator, no, tam, no, to ty tam wiesz. No, także Ator lubi sobie walić Kołunika i powiedzieć, że to jest tylko jakby seria rozrywkowa i wszystkie rzeczy, które on tam mówi, nie są jego opiniami i że to, że coś jest logiczne, nie oznacza, że musi być prawdziwe. I to, że

0: sytuację i na podstawie procentowej szansy na to, co się wydarzy, według tam sobie przelicza, jak to wszystko może się wydarzyć, no to prawdopodobnie są na to jakieś równania, bo statystyka, prawda, tym się wiąże, że zawsze jest szansa na coś i po prostu to, co najbardziej prawdopodobne, mówi, że się stanie. I na takiej zasadzie on właśnie jasno widzi.
1: Trochę inna jest sytuacja. Nie wiem,
0: Okej.
1: na ile z Jackowskim samym w sobie jest prawdą to, co on mówi. Z tego, co wiem, z tego, co ja zapamiętałem, bo nie przytoczę wam tych słów, które on tam użył, ale z tego, co po prostu moja pamięć ma te korzystam z zasobów mojej pamięci. No, Jackowski to już dawno temu minął się z tym, o czym mówi i z rolą, z którą występuje publicznie. Nie jest fałszem, wiedza tajemna, bo to naprawdę, tylko że to naprawdę występuje w środowisku.
0: A co, o czym mówisz? O czym mówisz? Tak w połowie już straciłem całkowicie, o czym mówisz.
1: O wiedzy niejawnej dla człowieka, tak jak zdrowego, tak? Znaczy zdrowego, w sensie takiego, który nie ma do czynienia z jakimiś tam sprawami.
2: No dobra,
1: Występują.
2: ale to słuchaj, bo ty trochę tak mówisz na okrętkę, tu musi być dynamika, to można
1: Okej.
2: jednym krótkim zdaniem na przykład powiedzieć, ja uważam, że magia jest prawdziwa i że działa, a tak troszkę wiesz, naokoło. Dobra,
1: No
2: no.
1: bo ten temat jest bardzo poważny, bo temat
2: No,
1: bardzo jest
2: bardzo.
1: poważny i jest bardzo szeroki. To nie jest na dwa zdania, wiesz.
0: My Little Pony, przyjaźń to magia.
1: Nie, no, tej sfery, którą Jackowski dotyka, to wiesz, to może być po prostu sprzętny model manipulacyjny, model biznesowy, tak? Ja
2: Dobra,
1: jestem,
2: to no.
1: tak jak powiedział tutaj kolega, nie? Że ja jestem tutaj jasnowidzem i tak naprawdę korzysta z myśli analitycznej, z tego, co on przewiduje albo jak czuje, tak? Że to jest pewien rodzaj czucia, ale występują w środowisku takie sytuacje, w których ludzie mają do czynienia z bytami obcymi, tak? Światem, który niematerialnym, z którym my jako jednostki, jako my, jako ludzie, nie mamy nic wspólnego, ale czasem jest tak, że poprzez jakieś praktyki ludzie dostępują takich zjawisk. Oczywiście to nie jest tak, że człowiek dostał supermocy, tylko po prostu za tym stoją obce byty. Jeżeli chodzi o Jackowskiego, nie wiem, na ile prawdą mogłoby być to, że za tym, co on doświadczył, stoją obce byty. I jednego na 70%, 75% jestem przekonany, że jeżeli stały za tym byty, za jego początkową karierą, to jestem na 75% pewny, przekonany, że on zrezygnował z kontaktów z tamtą materią i po prostu nawet pomimo, że trzyma się tego, bo to jest jego model zarobkowy, ale nawet uważam, że mógł skierować się do egzorcysty z tą sprawą.
2: No dobra,
1: I
2: słuchaj, ja tak trochę
1: dla was może być to
2: przerwę
1: śmieszne.
2: temat. Może troszkę później sobie jeszcze o magii tak na poważnie porozmawiamy. Ja mam na razie nieco głupawy humor i to trochę za poważny temat. Zresztą sam przyznałeś, że no, ty traktujesz to na poważnie. To nie chciałbyś pewnie, żebym ja sobie tu jajcował tylko z takiego
1: Nie,
2: tematu.
1: dlaczego nie? Jaja możesz sobie robić. To jak
2: Mogę?
1: ja mówię na poważnie, to ja mówię na poważnie, a jak ty sobie jaja robisz, nie ma sprawy.
2: No, albo to jest też propozycja, że z tym boys bandem to był dobry pomysł. Wiecie, zaprojektować taki boys band to też nie jest takie hop-siup, bo to trzeba ustalić, że na przykład ten jest mały i śmieszny i taki cute, ten jest bardziej taki macho, twardziel, taki trochę wyższy, ten śpiewa sopranem, ten chórki bardziej i
1: No,
2: tańcować.
1: no.
2: Musimy się nauczyć tańcować, to wszyscy akurat, i podrygiwać jakieś tam tu rękami, fikołki. I będziemy śpiewali step by step, ooh baby, gonna get to you girl. I wtedy wyskakuje gumball i
1: Ładnie,
2: coś
1: jak
2: tam.
1: ładnie.
2: No, dośpiewuję. No.
1: To jak ładnie,
2: Tu jest...
1: jak ładnie. Wszyscy się rozkoszujemy.
2: Tu jeszcze był zakazany donate, dumnie krąży.

0: mi nad głową.
1: O, widzisz? Kurwa, jak ładnie. Aż miło.
0: Mama mi też mówi, że bardzo ładnie śpiewam.
1: Ale my wszyscy się tu zgadzamy.
0: Nawet mówi, ty powinieneś śpiewakiem być, a nie to głupie radio dla debili prowadzisz.
1: Dokładnie. Dokładnie tak.
0: Debile tacy tam przychodzą. Ja słuchałem. Nie, żartuję, moja mama tak nie mówi. Nie.
1: I łączą się z tobą.
0: Było tu jakieś dokładnie pomysły. Ener Boys chyba, Radio Boys. No. Trzech już by stykło, bo to jest dobra kompozycja. Jeden w środku stoi, to musi być taki bardziej frontman troszeczkę, ale ma tych dwóch chłopaczków jeszcze i oni tam robotę też robią i tańcują i śpiewają. To się wszystko, autotuna się zakłada, zrobimy. Teraz już nawet w reklamach, teraz coś tam, kurczę, Frugo miało... Halo?
2: Tak.
0: Tak, tak. No, kiedyś to Frugo miało świetne reklamy, bardzo kreatywne, pomysłowe, klimatyczne, świetnie udźwiękowione, pomysłowe. No, a dzisiaj dają jakieś takie jakby kupione ze stoka migawki, tu butelka, lata, kropelki.
2: You're my all-time lover, do it, Mr. Do it, in a way, like there is no other, touch by touch. You're my all-time lover.
0: No widzicie, no boys band trzeba założyć. Taki talent się ma zmarnować? Czyli Gumball będzie sopranem śpiewał. Dobrze, tak jak Thomas Anders z Modern Talking, czy Bee Gees.
2: Hey, baby!
0: No, ja to tak średni głos, może tu ktoś z grubym by się przydał. Piotr, nie wiem, czy da radę śpiewać sznap z barytonem, ewentualnie po pół litra.
3: Jedna chwila, potrzeba pół litra, tylko żebym po prostu zrobił trzy szerokie kroki i zaraz zaprezentuję mu tutaj prawdziwe tutaj możliwości.
0: Jak zwykle bardzo enigmatycznie. No, ale
2: już... Kurde, dawno już tyle nie chlałem i już mi wchodzi alkohol w głowę.
0: To zaraz spadniesz z anteny w sposób naturalny na podłogę po prostu.
2: Będę odpatrzał kable.
4: Pokaż swoją twarz, pokaż ile w sobie masz, kim naprawdę jesteś, kogo znam, nie mów mi, że kiedyś będę sam. Pokaż swoją twarz, tą prawdziwą twarz.
2: Pokasowe.
5: Hail to the king, baby.
0: No pięknie, dobra, kurde, jest... no naprawdę to... widzę tutaj potencjał. Wspaniały tu sznaps baryton, ale jest melodia, jest tu ekspresja, jest jakaś interpretacja. No, bardzo super, no widzicie, jak utalentowani ludzie w przynosnym radiu są? Widzicie, jakie zdolniachy różne?
2: Po dobrej wódzie śpiewam w polskim chórze.
1: A po dobrej... Ej. Jak powiedziesz? Po dobrej...
0: Po dobrej wódzie! Lepszy jestem w dżudzie.
2: Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz.
0: King Bruce Lee Karate Mistrz. I tam były jakieś takie śmieszne chórki zrobione, takie stylizowane na Chińczyków jakichś tam śpiewających, nie?
2: Pola, Monola plus Coca-Cola. Strzeliłem gola w rytm rock'n'rolla. My name is Franek. Her name is Jola. Mistrzyni disco.
0: Twoje łzy lecą mi na koszulę. Z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz.
2: O właśnie, jak to było z tym Titanem? Czy oni nie słuchali Lady Punk? Bo ci, co tam tym Titanem płynęli, nie słuchali Lady Punk, i dobrze śpiewali. Mówili, zostawcie Titanic.
1: Nie zatapiajcie go. Tak nie.
2: Tak, to już jest. Obwody się palą. I puszki się gniotą. Kurde, kiedy ja ostatnio tak w sumie piłem? Cholera, nawet już nie wiem.
3: To o co chodzi? To, że wypiłeś, no to ja pierdolę. A coś
2: nie, ja rzadko piję. Ja naprawdę rzadko piję.
3: Dobrze, że się napiłeś, ojejku. Nic nie robisz złego. Wszystko jest po
2: Nie, nie, ja się śmieję sam z siebie, bo po prostu mi tak mało trzeba alkoholu, że się napierdolić. Naprawdę, jestem kurwa ekonomiczny.
3: Wszystko jest w porządku. Jest okej.
2: Okay. Jest idealnie.
3: Idealnie,
0: a moją ulubioną piosenką i tak pozostanie na wieki wieków Amen, nie, Barka, Barka, ale w wersji śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka.
3: Okej, proszę bardzo.
2: Czy ja tam słyszę tego?
3: Pan kiedyś stanął nad brzegiem. To, to, to, to, to, to, to, to.
0: Bardziej hip-hop jakiś, hip-hop bardziej. Pan, no nie, no, kiedy stanął na brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
2: Dobry Jezu, a nasz Panie
3: razem z Tobą nawet zaczęliśmy. Pan, kiedyś stanął na brzegiem twoją coś tam papa. Tak, no tak było,
0: A jakby jakby mogła brzmieć Barka śpiewana przez magika z kalibra 44? To by było coś w stylu: jestem ubogim człowiekiem, mym skarbem są ręce gotowe do pracy z tobą, psychodela.
3: Kurwa,
0: moim Barka, skarbem to są ręce gotowe do nejciki wasze przyjmować.
2: Ja bym chciał, jakby Michael Jackson żył, albo wskrzesiłbym go, że zaśpiewał Barkę.
0: Jakby Michael, bo tu mam też Barkę.
3: Ma ręce, niech podniesie w górę jednoletni. Ujcze jeciel, posprowadzić się.
2: Moglibyśmy oryginalnego tutaj głosa ogarnąć.
3: Jan, dać zamitać, dać ci pomarańcze, imba ciągle trwa, kiedy ta z nami tańczy, daj poniesie, nikt tu się nie zgubi, bo jest tu z nami Jan drugi. Tak, no kurwa, to myślę, że z kim rozmawiasz?
0: No teraz już wiem z kim.
2: Wykop.pl
3: Wykop.pl. Każdy, kto ma konto na Wykopie, to zwykły spel.
2: No, Wykop. Nie lubię tej platformy, bo się ostatnio skiepściła bardzo mocno, tak jak wszystkie platformy społecznościowe w większości. Ja już jestem pustelnikiem.
0: Ciekawe, czy na Wykopie się da jeszcze coś wykopać, jak nie jest to temat szkolnej czy Kononowicza, to czy się to da wykopać jeszcze?
2: No nie, tam kurwa moderator ci banuje, bo jesteś... Bo tak, bo nie ma.
0: Bo lepiej, żebyś wykupił po prostu płatną reklamę i tyle. No, dobra, panowie, słuchajcie, może przewietrzymy antenkę, żeby jakaś sprawiedliwość tu była dziejowa i żeby sobie inni też mogli pogadać, jakby ktoś chciał jeszcze dołączyć. A ja wam już pięknie dziękuję. No.
3: Dziękujemy. Okay.
0: Dzięki, Piotrze, trzymaj się. Dzięki za telefonik. Dzięki. Hej, hej.
3: Pa, pa.
0: No, Gambo.
2: Dobranoc.
0: Trzymaj się. Dobranoc, pchły na noc. Trzymaj się. Dobranoc, pchły na noc, karaczany, podtapczany. Śmiechu warte ogółem. Znaczy, a mnie ja faktycznie założę jakiś zespół, coś zacznę śpiewać. Ile to? Jeszcze się autotuna dołoży. Tak jak mówię, dzisiaj nawet jakiegoś Tymbarka reklamują z autotunem. Coś tam. Tymbark! Tymbark! Straszne, zatykam uszy, szybko, bo skip. Gówno. Straszne. A w sumie mam tutaj barkę po angielsku też. W sumie Michael Jackson mógłby jakoś to spróbować zaśpiewać. The land one stood by the shore. He was looking for the people ready to follow him, to catch her. No, da się to jakoś zaśpiewać.

0: Lord. Oh, Lord. You have looked upon me. Ow.
1: Coraz bardziej się dostrajam do... No, Zbyszek Kieliszek, no. I koleżanka Szklanka. Zenon Ksenon? Ja bym... Znowu jakieś klimaty, Barka, Michael Jackson. Przecież Barkę to pedofil napisał. Tu jeszcze ma pedofil śpiewać. No. Skomponował pedofil, ma jeszcze pedofil śpiewać. No. I zaprośmy dzieci nasze kochane, żeby słuchały. No, ja wiem, że za głośno, ale wiecie, na live to ciężko dostroić, nie? Ja musiałbym... Kiedyś miałem bardziej takie przyzwyczajenie, że pamiętałem, żeby oddalać ryja.

0: Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe,
1: Krawczyk,
0: do pracy z tobą.
1: Coś źle zaśpiewałem.
0: O panie, to ty na mnie spojrzał.
1: Krzysztof Krawczyk powinien bardziej tutaj rock'n'rollowo śpiewać, nie?
0: O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Oje, twoje usta dziś wrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zaczynam łów. Oje.
2: Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much.
3: Hail to the king, baby.
2: Thank you very much. Elvis is leaving the building.
1: O, jak pięknie. O, bardzo ładnie. Zachwycił się Piotr. Ale nie wiem, czy mną.
4: Wszystkie dzieci nasze są.
1: To by ten od Barki śpiewał. Z Michaelem razem. To Majka Jeżowska śpiewała kiedyś. Te piosenki dla dzieci. Fajne były takie różne piosenki dla dzieci. Robiono. Dzisiaj to już w Polsce się tylko licencje chyba kupuje na wszystko, nie? Już nie ma nic. Nie, tu jakaś, co to za jakaś kaukaska, jakieś kaukaskie przeboje mi tutaj wklejacie. Nie będę puszczał. Albo puszczę, zobaczę. No, a Windman się chwali tutaj rowerkiem. Kupił sobie jakiś rower wypasiony i się cieszy. Czy to jest rasistowskie powiedzieć, cieszy się jak Murzyn blaszką? Ciekawe, czy Omzrik by pozywał za takie coś? Domyślam się, że tak. Jak najbardziej. Jak jest okazja, to co? Cieszy się jak Murzyn blaszką. No jest to trochę rasistowskie, bo niby czemu Murzyn ma się cieszyć blaszką? Zresztą dzisiaj taki Murzyn, to w jakimś filmie była zabawna scena, jakiś biały podróżnik chciał zaszpanować przed osobą czarnoskórą, przed osobą pigmentowo obdarzoną i pokazywał, jaki ma aparat. Że i jeszcze się tak pytał trochę rasistowsko, mówi, ty znać, ty wiedzieć, to być aparat fotograficzny, nie? No a Murzyn wyciągnął jakiegoś wypasionego Pentakona Six i się śmieje z tego białasa. No. 5 serduszek dla MC Krawca. MC Krawiec. W sumie w jakimś tam hip-hopie czy coś można by mieć taki pseudonim. Są takie bardziej zwyczajne jakieś tam. Rogal, jakiś blacha, coś. Orzeł. My też mamy orła. Czyli co, bardziej barka hip-hopowo?
0: Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim. Było widz serca, słów bożych prawdą. O panie!
1: Nie, to już musi być jakiś refrenik. Są tacy hip-hopowcy od refrenów, nie? I tu musiałby coś tam, o panie! Hip-hopowcy lubią łączyć jakiegoś Czesława Niemena, nie? Ze swoimi stękaniami jakimiś, pokrzykiwaniami. Wychodziły takie przeboje.
0: Mam tak samo jak ty.
1: No, a potem hip-hopowcy już,
0: na moje miasto! Moich ludzi.
1: A potem znowu Niemen.
0: Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim.
1: Tak jakoś śpiewał Niemen, nie? Był taki żart, że Czesław Niemen dzwoni do pizzerii i zamawia pizzę. Było właśnie coś w stylu.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zamówić pizzę.
1: A sprzedawca był, co ciekawe, niewzruszony i tylko się zapytał, jaką?
0: Może pan by mi coś doradził?

0: Dziś parkuję nad brzegiem, szukam dzieci, gotowych pójść ze mną. Me cukierki dziś rozdaję szczodrze.
1: Nie, to się robi jakieś niebezpieczne. Jezus. No ale mówię, to pedofil napisał, no to co mam. A w Polsce pieśni numer jeden. I Barkę to ty szanuj. Szanować? Pedofil?
2: Damian R.
1: A pedofila też mam szanować?
2: Inteligentny nie jestem. Krasomówstwem też nie grzeszę. Ale abonament płacę. 30 zł za lipiec. Masz tu te seksowne gnojku. Zaraz dzwonię. Płacę. Żądam. Szykuj się na najebanego w trzy dupy ciekawego rozmówcę.
1: No proszę. Więc tak. Deklaruje się jako mało inteligentny i niewygadany, ale płaci. I ma pewne oczekiwania w związku z tym. To jest tu cały abonament za cały lipiec i wypadałoby odebrać. I nawet tutaj pod wpływem takiego właśnie Damiana, który jest pod wpływem lepszej wiadomości. Okej, okay, ja myślę, że spokojnie, jakoś się dogadamy. Najwyżej cię przystopuję po prostu i powiem, Damian, ty już nie pij. Kiedyś na imprezach było takie właśnie powiedzonko, mówiło się. Nie, to przepraszam, no to normalne, ty już nie pij, ale pamiętam było, pij dalej, to przeciwieństwo. Na przykład jak ktoś strasznie pierdolił, to się mówiło, dobra, pij dalej. Gdzie ten żart o Niemenie? No to już był, że dzwoni do pizzerii, koniec żartu. Dzwoni Czesław Niemen i zamawia pizzę. To cały żart. No, jak w USA to MC Taylor. To ja, MC Taylor, i powiem wam dziś, że tak naprawdę nazywam się z dziś. Dobrze jest? Takie, dałoby się jakoś to tak nagrać, to co teraz zaśpiewałem, tam dorobić jakieś chórki, zapętlić to, jakieś laski wynająć tak, takie, żeby tam jeszcze przez chwilę laska refren jakiś śpiewała, to wymyślcie już coś tam. No jakaś okładka, to ja tam pstryknę foto, prześlę na maila, gdzie to niech ktoś załatwi tam drukarnia też, żeby to jakoś wydać, jakąś płytę. A w płycie to wytanimy, nie będzie płyty, ktoś kupi, że płyta, a tam nie ma płyty, ale będzie kod, że można sobie wpisać i w internecie posłuchać, to zaoszczędzimy na płytach. Ludzie, to ja was muszę uczyć, jak się takie rzeczy robi. Trzeba kombinować. Co jest, to frajer? To frajery, to z wami to nic nie się nie zrobi. Nie ma bata. Dobra, może ja puszczę ten przerywnik muzyczny, zaproponowany, to zaznaczam, przez Grzegorza jest zaproponowany. Jak to będzie jakaś czeczeńska, czy kaukaska, czy uzbekistańska, czy kazachstańska piosenka, bo tym mi to tak pachnie, to przerwę i nie będzie do końca leciało. Warunkowo puszczam, zobaczmy.

Nie, dobra, coś tu w tym jest. Zaczynam odnajdywać przyjemność w słuchaniu takiej muzyki. To, co prawda, to wymaga większej ilości procentów we krwi trochę. Krótko mówiąc, tak jak z disco polo, no, po pijaku można posłuchać. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, hej, hej!

to jest sztuka, już tak wokalna, aparat gębowy tu ładnie pracuje, takie trrr, prrr, fajne to. Coś czuję, że to z ojczyzny Borata jest.

0: proszę. No, całkiem skoczna piosenka. Van Dust. Czyli to od Van Dusta było chyba, tak? Tak, to Van Dust. Bo teraz widzę. No, to jego piosenka taka, co sobie z rana ładuje bateryjki nią jakoś. Serbia, pisze, serbska. Serbsko-chorwacka. No, powinniśmy taką kulturę wspierać. Taką, dość tych amerykanizmów, tego Hollywooda. Ile można oglądać dzielnych bohatersów i Myszkę Miki. To jest popkultura wspaniała. Nie, to mówię nawet tak nie do końca ironicznie, bo może by nam się przydało. Kiedyś na przykład za PRL-u, jak były programy typu Teleranek, to tam zawsze po tym programie Teleranek, Sobótka była, jakiś Drops, coś takiego. One się zmieniały. No ale po tych programach puszczano jakiś film po prostu, często animowany i to było bardzo dużo europejskich produkcji. Francuskie, włoskie, czeskie, niemieckie, wszystko. A dzisiaj to tak mniej chyba, nie? Bardziej nas tu w Polsce, bardziej się karmimy amerykanizmami i japońszczyzną ewentualnie, nie wiem. Czy komiks belgijski jest na przykład u nas popularny? No raczej nie, ja widzę, że jakieś Marvele wydają też. A to przecież światowa stolica komiksu chyba jest, nie? Belgia, Francja. Może Polacy po prostu nie gustują w niektórych rzeczach. Zawsze nas gdzieś tam ciągnęło może do zachodu po prostu i tyle. Większość z nas, bo wiadomo, że ciężko tu uogólniać tak całkiem, nie? A może ci Amerykanie po prostu dobre rzeczy robią. No. Tutaj już tutaj Giereś Yupi, znany okrzyk, znana onomatopeja. A w ogóle miałem też się podzielić swoimi wrażeniami, bo obejrzałem sobie tą, no taką trochę mega produkcję w sumie. Tak, trochę mega. Mega po prostu produkcja. Animacja Mario. Ciekawe, czy są tu jacyś fani Nintendo na przykład oraz wąsatego skurwiela małego. I myślę, że jest to bardzo dobra produkcja. Bardziej mi się oczywiście bardziej podoba taki Kot w butach, nie? Bo to jest trochę poważniejsza, trochę o takich bardziej uniwersalnych sprawach, o opowieść z pewnym klimatem. Niegłupia opowieść, taka, że dorosły sobie z chęcią też obejrzy. Takie jest to uniwersum. I artystycznie też jest to, no bardziej artystyczne jest o wiele. Jest niesamowity styl graficzny w Kocie w butach. W ogóle myślę, że to było robione ręcznie, ale już w zasadzie chyba teraz można by pewnie zwykłą grafikę 3D przerobić, żeby sztuczna inteligencja przerobiła na taką bardziej artystyczną trochę kreskę, jak w Kocie w butach. Ale o czym chciałem powiedzieć? O Mario bardziej. Woohoo! It's a me, Mario! W ogóle ten akcent charakterystyczny, szybko się okazuje, że to Mario tak świrował pawiana trochę i w reklamie tak z tym akcentem mówił, a on całkiem normalnie mówi. Mamy takich współczesnych, dobrze zrobionych i w 100% zgodnych z tym lore, z tym tego świata grzybowego w ogóle, tego uniwersum Mario film. Tam wszystko, no, dla fanów Mario, fani Mario nawet pewnie nie stękną, nie sapną, że im się nie podoba, bo jest to po prostu zrobione, widać, dla fanów. Masę smaczków tam nawet wyłapiesz. Przykładowo, historia Mario się właściwie rozpoczęła od takiej gry Donkey Kong, gdzie taki ludek przypominający bardzo Mario, bo zaraz wam udowodnię, że to nie był Mario właśnie. To jest fajne nawiązanie do tego filmu. No tam musiał tego Konga, tą małpę, tam się wspiąć na szczyt i uratować jakąś laskę, jakąś księżniczkę. To wtedy nie było jeszcze tak ustalone chyba do końca. No i tam się niby po raz pierwszy pojawił ten Mario, ale tak naprawdę tutaj szybko się to wyjaśnia, że to jest bardzo taki podobny do Mario, starszy trochę, typ z wąsem też, Co ciekawe, właśnie jest odwrotnie, bo on ma czerwone spodnie i niebieską koszulę. Mario ma niebieskie spodnie i czerwoną koszulę. Jest na odwrót, tak jakby. Więc się okazuje, że to nie był, że nie był Mario, tylko jakiś jego krewny bardziej. Ale to nieważne w sumie, co nas gówno to interesuje. W każdym razie film jest niesamowicie kolorowy, dynamiczny, tam cały czas coś się dzieje. Jest wesoły. Parę żarcików jest takich, że właśnie dla bardziej tam dojrzałego widza może można pójść z dzieckiem, myślę, spokojnie. No taka uczta dla oczu trochę, tam się dużo dzieje i jest ta niesamowita grzybowa kraina, gdzie Mario po raz pierwszy spotyka tutaj w tej opowieści tą księżniczkę Peach. Tą Peachę po raz pierwszy spotyka. Księżniczka Peach. No, się zakochują tam. I się okazuje, że ona jest jedynym człowiekiem w tej grzybowej krainie. To dziwna kraina, masa grzybów, grzybowe ludki. I najpotężniejszy żółw na świecie, Koopa się nazywa. Tak się nazywa, Koopa. Przypuszczam, że no, nie zdawali sobie sprawy na przykład, że... co to znaczy po polsku. Tak jak żarówki Osram, nie? Albo ktoś, no nie, nie miał na to wpływu. No i może być ten Mario, no może być. Są, tak mówię, że to jest dla fanów, bo tam są wszystkie te postacie. Jest ten Donkey Kong się pojawia, ten Donkey Kong Junior się pojawia, taka mała małpa z tych
1: Jan
0: gier.
1: Paweł III. Są nawiązania. Jan Paweł III. By nieco sumę zaokrąglić.
0: Aha. No, by nieco sumę zaokrąglić. Jan Paweł III. Albo Jaś Paweł można powiedzieć też. Właśnie, czy to można mówić Jaś Paweł? Bo ten youtuber, co tam, co beształ Piotra, doktora Piotra, to ciągle o nim mówił Piotruś, tak przez cały odcinek. Nadawał z godzinę i cały czas Piotruś, pan Piotruś to, pan Piotruś tamto. To też takie niegrzeczne trochę. Tak. Jak tak mówisz, się z kimś bardzo, bardzo spoufalasz, to no, ciekawe, czy byś tak w cztery oczy w realu powiedział tak cały czas. Pan Piotruś, a co to pan Piotruś tutaj ma? Co pan Piotruś teraz powie? No to ryzykuje się, że się w papę dostanie, nie? Z liścia, za takie spoufalanie się. A w internecie wszystko uchodzi. No ale tutaj Dyszka, Jan Paweł III, by sumę nieco zaokrąglić. By sumę nieco zaokrąglić. Przesyłam 10 złotych polskich. Ja. Jan Paweł III. Sponsor nocnego radia, które trwa dzięki wam i waszym donatom. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, przepraszam, bo się rozpędziłem trochę. Nie wolno żartować sobie z Jana Pawła II. To jest niekulturalne, to jest obraza uczuć, tak samo jak gra Diabolo 4. Właśnie mówiłem, że pozwał. Kto to? Z Massachusetts? Ktoś był? Nie. To gdzieś. Skąd to był? Melbourne. Sorry. No. No tak, no Diabolo to zawsze tam troszkę starali się szokować. Znaczy, jak dla mnie to jest trochę takie kontrowersyjne, no bo wiecie, demony, pentagramy. Swego czasu głupie AD&D, no wcześniej D&D, lochy i labirynty. Tam też w tej grze RPG było dużo pentagramów, demonów różnych, to też trochę się tam rodzice sromali. Czy ja sam nie wiem, znaczy powiem tak, tak jakby się nad tym zastanowić, tak na chłodno, to jest tak. Jeśli by się okazało, że taki świat diabelski jakiś istnieje, piekło, Bóg, demony, anioły, no to okazało to wtedy obcowanie z takimi treściami demonicznymi sprawia,
1: 10 złotych,
0: że
1: krawcze, wenoty mnie pozdrów na antenie, potrzeba mnie atencji XD dzisiaj szarżuje, przecinek wiesz o co chodzi? Pozdrowionka nocnery. Tu mówił Gargi. Smoki.
0: A ciekawa rzecz, bo tu się wyświetlił oberst. A nie, tu. Przepraszam.
1: Gosia, 50 zł. Aha, jeszcze. Jak zawsze z pozdrowieniami dla słuchaczy. Daj dobry kawałek muzyczny numer, bo twoje śpiewanie sprawiło krawcuniu, że mam problem ze słuchem. Oczywiście. Żartuję. Dla świetnego radiowca powodzenia.
0: Dziękuję, Gosiu, kochana.
2: Mogę chyba tak mówić.
0: Gosia to jest dziwne imię, bo... Aha, nie, bo jest Małgorzata. Jeszcze tak, Małgorzata. Bo są takie imiona, których się nie da... że one same w sobie brzmią jak zdrobnienie. Ale teraz sobie przypomniałem, że jest przecież Małgorzata. Także pani Małgorzato. Oddaję swe podziękowania w pani spracowane ręce. To głupio zabrzmiało, ale i bez sensu, ale oddaję jakby powagę sytuacji i jakby to... Tak, no, ja też sobie oczywiście żartuję. Dzięki, Gosia. A i też Gargamel tutaj, i żeby go pozdrowić, bo mu atencji potrzeba. Ciekawe czemu, co się stało. Dzisiaj szarżuje. Gargi, smoki. A nie możesz sobie jakichś smerfów pogonić, to ci się może humor poprawi, co? Jak se złapiesz na przykład takiego smerfa ważniaka i za to wymądrzanie się urwiesz mu nogę, rękę. Taki smerf. Tak, był taki odcinek, że Gargamel znalazł, złapał w końcu smerfy, ugotował je w piekarniku, przyszedł do stołu, dziabnął sobie jednego smerfa, tam tak żuje, tak wstał i wyrzucił do kosza te smerfy i poszedł spać. Ale to się dopiero zaczyna ta historia, bo on potem złapał depresję, bo jakby stracił cel w życiu. To łapanie smerfów było całym jego życiem, to mu jakby regulowało wszystko. To była jego pasja, tak? Mówi się, że chodzi o to, żeby gonić króliczka, a nie żeby go złapać. No i tu się to sprawdziło, po prostu poprawia Pan Bóg, że w piecu. To bardzo ważne, że nie w piekarniku, tylko w piecu, dziękuję. No, no i okazało się, że to tak, po prostu tak w życiu jest, że coś takiego złego się dzieje, jak w końcu no, złapał te smerfy, oprzedł się z nimi tak, że je tam przyrządził z jakimś sosem, zupa a la smerf. Że to w ogóle dziwnie było, bo chyba w komiksie on chciał je złapać, żeby je w złoto zamienić. A w filmie... Nie, to właśnie w bajce trochę to upudrowali, że on chce te smerfy zamienić w złoto czy coś takiego. W bajce 3D było chyba, że z nich chce esencję smerfową wyssać, która jest taką jakby esencją magii, coś w tym stylu trochę. A było jeszcze, że chce sobie zupę a la smerf zrobić. Chociaż w bajce chyba też tą zupę a la smerf planował. Wyobraźcie, że takie smerf do wrzątku żywy wrzucony, nie? W ogóle ta społeczność smerfów jest bardzo niesprawiedliwa, bo tam taki pracuś ciągle pracuje. Krawiec, smerf krawiec, mój ulubiony, szyje gacie dla tylu smerfów. Smerf radiowiec pierdoli jakieś farmazony i donaty zbiera, każdy coś tam robi. A śpioch na przykład, czy ciamajda, to oni nic nie robią. To jest niesprawiedliwe.

bardzo dobre, jakbyście chcieli z dziećmi takimi mniejszymi pójść do, gdzieś tam, albo coś obejrzeć w sumie, nie wiem, pójść do kina od razu, można obejrzeć sobie po prostu. No to te Smurfy animowane, ale te ostatnie są dobre. Są po prostu przepięknie graficznie zrobione, nie? Jakby w końcu oddano kształt tych Smurfów, ich jakby w końcu odtworzono je tak jak są w komiksie czy w bajce, ale w 3D, nie? Bo te wcześniejsze jakieś dziwne były. Smurfetka miała taką dziwną mordę jakąś taką. Jak nie wypał trochę. Sorry, że tak mówię o kobiecie. Przepraszam wszystkie Smurfetki. No, całuję niebieskie rączki. Co tam jeszcze się ciekawego wydarzyło? No właśnie, Olga Tokarczuk i Windykacja ją sponsoruje, reklamuje Windykację. No. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jakby to można inaczej, kurewsko-roszczeniowa, kolejne R. Dobra. KRRIT podjęli decyzję, że TOK FM jednak łaskawie dostanie przedłużenie koncesji. W zasadzie na ostatnią chwilę dostali to przedłużenie. No to wydaje mi się, że są to po prostu takie mali ludzie. To są mali ludzie w dużych butach, panie. Ci mali ludzie, to oni lubią komuś dopiec, pokazać, kto tu jest wadza. Taki jakiś właśnie dynamitem od pługa oderwany, ale w garnitury go ubrali, on teraz będzie poseł, będzie miał immunitet. No i on lubi pokazać, kto tu jest teraz wadza. Wyście już rządzili. Teraz my będą rządzili. Zrozumiano? No to oni lubią tak przytrzymać w niepewności, nałożyć jakąś karę, jak się da. Przecież ta Krajowa Rada gdzieś tam przez PiS właśnie, przez prawicę obsadzona, no to dowalali już to KFM-owi. Zaśmianie się z tego, zaśmianie się z tamtego. Smutni ludzie, którzy wycierają sobie właściwie gębę często polską, symbolami różnymi. Tak naprawdę potem się okazuje, jakie to towarzystwo, nie? Że posłanka, ta z PiSu to broniła pierw tego synalka, co wyszło teraz nagranie. Ona mówiła, że o, to, że tam gdzieś pociągnął za włosy, tak, pociągnął za włosy. Takie od razu sprowadzanie wszystkiego do takiej mega po prostu wygodnej dla siebie, słodko pierdzącej formułki, nie? Że za włosy pociągnął. Jak pipi tam za włosy, za warkocz ciągnęli, nie? A potem się okazuje, że hajs mu była winna i kopał ją, skakał jej po głowie, no. Takie, za włosy pociągnął. No i poddała się tam tego, no, zawiesiła swoje posłowanie. I tak jak się pytałem wcześniej, ciekawe, czy zawiesiła też wynagrodzenie. Ksiądz Woźnicki... Ciekawe, czy się tu znajdą jacyś fani księdza Woźnickiego. Jak ktoś jest fanem księdza Woźnickiego, to o, są serduszka dla księdza Woźnickiego chyba na czacie. O, Bystre Oko się pojawił. Chyba się dawno nie widzieliśmy. No, przypuszczam, że większość jednak powie, że heretyk. Z taką opinią się też gdzieś spotkałem ostatnio. Chyba u Barneya tak się tam gadali o Woźnickim. To właściwie ksiądz patostreamer, można troszkę powiedzieć, nie? Bo on słynie z tego, że ma skandaliczne wypowiedzi na przeróżne tematy, że się chantryczy z ludźmi, że wytyka wszystkim wszystko, że zaczepia w zasadzie w taki też słodko pierdzący sposób. A tu widzę ksiądz z tatuażem, nasz ksiądz Playboy, księże, może pokaże ksiądz swoje, jak to ksiądz uczy młodych, z młodymi mówi, dziary, tak? Tak, dziary, może ksiądz pokaże swoje. Proszę, kolczyk też w nosie. Brawo, brawo, to jest właśnie prawdziwy ksiądz posoborowy.
posoborowy posoborowiec z kolczykiem i z dziarą będziemy się modlić. Matko Boska, wybacz mu, modlimy się. No i tam po łacinie, nie? Jak to było? Santa Madonna Mater Dei. Księdzu Tomaszowi wlej. Zrzuć na niego, panie, plagi, niech biega po ulicy nagi. O nic więcej cię nie proszę, tylko zabierz mu kalosze. Niech go piorun trafi w łeb, niech mu wypadnie z gęby kiep. Niechaj pełza, niechaj szczeźnie, niech go Pan Bóg do siebie weźmie. No tak złorzeczy też ksiądz Woźnicki wszystkim ciągle. No ale ktoś może pochwali, że właśnie to była prawdziwa msza przedsoborowa, gdzie był prawdziwy kontakt z Bogiem, a to złe siły. Może ja się nie śmieję nawet, może co takie wykluczone, że są złe siły, które specjalnie zmienili mszę na taką, żeby to było bluźnierstwo i żeby się Pan Bóg denerwował na nas. Bystre oko ma odwyk od kiełbasy. Ciekawe. Słuchajcie, to jest człowiek. Chyba latami całymi pisał tutaj o kiełbasie. Jadł kiełbasę, zachwycał się kiełbasą, przyrównywał kiełbasę do różnych rzeczy. O swojej kiełbasie coś napomknął. O dziewczynie, która lubi kiełbasę. Kiełbasa na tysiąc sposobów, a teraz się zjawia po pewnym czasie i ma odwyk od kiełbasy. Rozumiem, że po prostu nieobecność była tym spowodowana, po prostu kłopoty, to był ten odwyk od kiełbasy, tak? Ale już nie jesteś kiełbasocholikiem. A co pomogło? Hipnoza? Coś tam? Zamykanie lodówki na kłódkę? Tam, na łańcuch? Co się stało się? Kiełbasa kiełbasie nierówna. I zaczęła się rozmowa jakaś w końcu na poziomie. No. Ja to lubię jednak taką drobno zmieloną kiełbasę. Jakoś pod Wawelską. Krakowska ta sucha, tak? Taka, wiecie, taka bardziej zwyczajna. Nie jakaś taka, gdzie są jakieś kawałki takie większe, co to za zęby wchodzi. Albo taka dojrzewająca. To niby smaczne, ale to już wolę sobie frankfurterkę na przykład usmażyć. To wiecie, jakie to dobre? Jak ktoś nie jadł smażonych frankfurterek na przykład, to polecam. To lepsze niż parówki. Chyba zdrowsze też. Bo parówka to takie byle co trochę, nie? Zmieszane różne składniki. No a frankfurterka to takie kawałki mięsa już konkretniejsze, powkładane w tego flaka, po prostu. Nie wiem, może się nie znam, ale tak mi się kojarzy, że frankfurterka jest wartościowszym trochę towarem niż przeciętna parówka, powiedzmy. No chyba, że mówimy o parówkach 100% szynki, to jest zupełnie inna rozmowa wtedy. Są tu jacyś fani wędlinarstwa? Oprócz KG Bieruta? Aż się zdziwiłem, że on się nie pojawił. Pewnie po prostu nie słuchał akurat, ale... Bo jakby słuchał, to zaraz by się tu pojawił. Coś tu prostował i o parówkach się tu rozgadał.

A pomidory, jakie drogie. A ziemniaki, jakie drogie. A cebula, jaka droga. A prąd, jaki drogi. A paliwo, jakie drogie. A sprzęt, jaki drogi. Wszystko, jakie drogie. Ale ja jestem bogaty chwilowo. O. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla Ani, cudownej osoby. Światłość tego radia. Obrończyni nasza. Nadawaczka nasza. Wypiekaczka nasza. Stwórczyni ciast. Pod twoją opiekę radio oddaję w twe ręce spracowane od pieczenia ciast i nadawania. Frak z futerka? Zapytuje to misiu. Frak z futerka? Co takiego kobiecego futerka? Taki frak by się zrobiło. W sumie. Może by się dało. Z kobiecego futerka. Naturalnego jakby frak. Może są takie bardzo drogie fraki. Robione z takiego właśnie materiału. Ja mam pęto gorące, pochwalił się Polak. Ciekawe, czy prawdziwy. Jak ma pęto gorące, to znaczy, że prawdziwy, bo każdy prawdziwy Polak ma pęto gorące. I gotowe. I gotowe do czynu. Siła w lędźwiach narodowa jest, by potomków tworzyć. Polaków kolejnych. Kolejne pokolenia, które uratują krainę przed brudem, zniszczeniem, zgnilizną tego świata. Ja chyba w takie klimaty wejdę teraz. Zakładam siłownię NR i będę szukał jakichś tu konkretnych ludzi do działania. I zmienimy Polskę. Zmienimy Polskę. No, nie, i nie ma świrowania pawiana. Albo dobra, jeszcze chwilę poświrujmy pawiana.

czytam tutaj, że gdzieś media tak twierdzą, że trwają negocjacje FSB CIA. No jest to na pewno bardzo prawdopodobne. Słuchajcie, jak ważą się losy świata, nie na darmo zegar zagłady znów został przesunięty, jest za 7:12. Wcześniej było tam chyba za 15. No, wojna na Ukrainie, myślę, że ale też podobno zmiany klimatyczne są tutaj są postrzegane jako zagrożenie. Też zabawnie było napisane w tym artykule, że naukowcy twierdzą, że możemy spokojnie przesunąć wskazówkę tam za 7. Jacy naukowcy, jak to badanie jest, o co chodzi w ogóle? To żart jakiś, nie? Ktoś sobie tak uznaniowo po prostu określa i przesuwa tą wskazówkę, no a nie, że jacyś naukowcy. Bzdury. A CIA to chyba jedne z najlepszych takich służb na świecie, nie? Najbardziej zaangażowanych, mających wszędzie wstęp. Jakby taki jest respekt, nie? CIA to CIA. No i to nie dziwne, że oni rozmawiają z takim FSB jak równy z równym, można powiedzieć trochę, nie? Jak równy z równym. Pewnie, no, mówi się, że już od dłuższego czasu są plany zlikwidowania Putina, no, zdjęcia go w każdym razie z władzy. No nie wiem, już jak nawet tacy miłośnicy Związku Radzieckiego i Rosji twierdzą, że to gabryś, nie? Mówi, o, ten Putin to chyba jakiś podmieniony. Bo już mu się też przestaje podobać, nie? No to chyba nie najlepsze. Ma notowania, skoro u tych, co byśmy się spodziewali, że będą popierać, już też traci. No. A Rosjanie nie takie metody mają. Mogą z niego zrobić matrioszkę po prostu, czyli go podmienić na sobowtóra i nagle Putin powie, kończymy wojnę, głupoty robiłem tutaj bez sensu, trzeba to zakończyć wszystko i nowy etap, kreska gruba tu i to. I witam naszych tutaj gości, wszystkim, tu zacznie ręce ściskać, odmieniony jakiś Putin. Przestanie się nagle chorobliwie bać złapania COVID-a i się przestanie kryć gdzieś tam w bunkrach. Wiem, to propaganda zgniłego Zachodu wszystko. No, ale może tak to jest w Rosji, może po prostu tak to musi być, no, że tworzy się władcę absolutnego de facto, ale też też się go usuwa na sposoby odpowiednie do sytuacji. Bardziej takie, no, mniej demokratyczne. Mniej demokratyczna władza może być likwidowana, zdejmowana też w niedemokratyczne sposoby. Jak grasz w jakąś grę, no to konsekwentnie zasady są dla takiej gry, w jaką grasz. Co tu piszą? Dobra, to nudne jakieś. A ktoś tu się zastanawia nad tym, a konkretnie Paweł Mączewski. O antybohaterach taka fajna całkiem rozkmina. I no takie już pytanie, które sobie zadajemy od dawna. Dlaczego źli bohaterowie typu, no tu jest pokazany Ojczyznosław, no czyli Homelander? Tak. No, czyli taki Superman psychopata, jakby połączenie Supermana, Kapitana Ameryki. Tu w artykule też, bo wcześniej czytałem, był też przyrównany do Trumpa, że niby Trumpa ma przypominać swoim zachowaniem. No nie wiem, jak to rozumieć. To Trump taki aż straszny, jak Ojczyznosław. No w ogóle nie wiem, czemu używają tego Ojczyznosława, ale domyślam się, że były dwa tłumaczenia i po prostu ja trafiłem takie, gdzie był ten Homelander. Ja bym przetłumaczył bardziej na

0: dzwonu Fenster.
1: Niezniszczalny
0: 20 krank. Złotych. Pozdrawiam Kasię Tusk, uśmiech oszczędź niedźwiedzie, są częścią nas. Cieplusie przytulaki dla Gosi, Tomu, Van Diego, Oseta, Czektuka, Gambiego, pięknych kobiet, Johna, Euro Antot Herz. Oj srogo się leje, będzie siedział dziś.
1: No, Gargamel chyba już jest w takim nastroju, taka przylepa. Może on już sobie coś dziabnął i taka przylepa wszystkich. Pozdrawiam tutaj, kocham was, szanuję was i tutaj i Tomu, i Gosia, i Oset, i Czektule, kochany. Gambi, chodź tu do mnie, Smyku, chodź tu na kolanka do wujka, co uciekasz? No. Nie wiem, tak zgaduję, może tak troszkę. Czy oglądałem Indiana Jonesa? Nie chce mi się. Jak film słabo zarabia, słabe opinie, znaczy twierdzą, że no takie no w sumie fajne pożegnanie, ale nie ciągnie w ogóle jakoś, żeby oglądać. Są takie filmy, gdzie aż nie mogę się doczekać, nie? A są takie, że po prostu się nie chce za bardzo. To jest już za bardzo męczenie Wacka. Zresztą z takimi filmami, które już mają kilka części, często jest taki efekt, że one jakby twórcy najlepsze patenty, takie, które się wpisują świetnie w klimat, różne pomysły, już w dużej mierze wykorzystali i ciężko jest o jakieś nowe, nie? Jest to trochę już zużyte, wyeksploatowane. No ile razy można to samo? Trzeba coś nowego. No i już trochę brakuje, nie? I tak trochę się na siłę jakby wymyśla różne przygody tego Indiana Jonesa. Chociaż w sumie ostatnia krucjata, czyli trzecia część, mi się najbardziej podobała. No to skoro trójka najlepsza, to się jak nie klei to moja teoria. Może jest dobry, nie wiem. Oglądałem też jakieś przygody młodego Indiana Jonesa, były, nie? Kroniki młodego Indiana Jonesa. To jest podobno dzisiaj taka sobie franczyza. To już nie jest taki top jak kiedyś na pewno i okazuje się, że kiepsko zarobił. Się okaże, że się nie zwróci, nie? No bo wiadomo, że to jest produkcja droga na pewno. No jak marnie zarabia, to może się i nie zwróci. Też tak czasami bywa. Zresztą czymś naturalnym dla młodego, wysportowanego z mięśniami aktora jest biegać, skakać, podskakiwać i po pociągach biegać do kanału, wskakiwać, przez okno wylatywać z fikołkiem, wspinać się po szczytach. Jest to coś naturalnego. A starszy człowiek, to nie wiem, w jakiejś bibliotece, jakiś profesor, nie? Jakiś mentor, albo jak musi do akcji wyruszyć, to w takim motorze się go wiezie, w takim z przyczepką, on sobie tam z boku, w okularkach go wiezie, no właśnie jakiś twardziel, jakiś młodzieniaszek twardziel go wiezie. To zostało dobrze zrobione w którymś tam Indianie Jonesie, on dostał takiego pomocnika, to chyba okazało się, że to syn jego jest. I fajnie był zrobiony, bo taki w stylu lat, nie wiem, 60-tych, taki Elviso podobny jakiś.

No w każdym razie seria kultowa i wspaniała, no to tak tutaj marudzę może, ale no, na pewno się szacuneczek należy, bo to taki trochę film jedyny w swoim rodzaju. Są takie czasem filmy, nie? Jedyne w swoim rodzaju, nie wiem, jak Sok z Żuka. I niby było trochę filmów przygodowych, ale czy jakiś Alan Quaterman, czy jakieś, może to tak dużo nie było, może by się znalazło jakieś, ale zaskakująco mało jest filmów takich przygodowych i podróżniczych jednocześnie, gdzie się często zmienia sceneria, dużo pięknych miejsc oglądamy, egzotycznych najczęściej, nie? Jakieś dżungle, jakieś budowle dawne, jakiś artefakt właśnie zawsze jest, nie? Tutaj co mamy? Ostatnio była czy jakaś czaszka kryształowa, tak? To było nawiązanie do tych kryształowych czaszek. A teraz coś tam, jakaś włócznia przeznaczenia? Więc może, co tam, czego on szuka? Tak, Sok z Żuka 2. No, a o Dorocińskim znów jest trochę głośniej, bo no już się zakończyły zdjęcia do Mission Impossible z Tomem Cruise'em, gdzie pojawia się Dorociński. I stało się to, co dokładnie przewidywałem, czyli Dorociński będzie grał

Rosjanina. Czyli po raz kolejny Polak będzie grał Rosjanina. Nie wiem jak, nie wiem czemu to tak jest. Nie można prawdziwego Rosjanina wziąć? Jak już? Czemu ma Polak grać Rosjanina? No jest jakaś łódź podwodna, tam będzie przypuszczalnie Dorociński jakimś kapitanem łodzi podwodnej. Pojawia się właściwie mało, jest jedna, chyba przez 30 sekund, czy jakoś tak. Czyli będzie jego rola wyglądała tak, że krzyknie chodu! Chodu, towarzysze! Albo jakiegoś wariata Ruska będzie grał, nie? Tak jak było coś w tym Armagedonie z Bruce'em Willisem. Tam też chyba był taki zwariowany Rosjanin, co jak się zepsuło wszystko, to on zaczął napierdalać kluczem tam w te urządzenia, w komputery i krzyczeć, tak w Rosji naprawiamy! I tam jep, jep, jep. I zaczęło działać, co ciekawe, nie? To trochę tak może nawiązanie do tej opowieści, anegdotki takiej o tym, że Amerykanie zainwestowali grube miliony dolarów na wynalezienie długopisu, który będzie działał w próżni. No a Rosjanie po prostu wzięli ołówki sobie, nie? I gdzieś tam ta anegdotka fajnie może nawiązuje, nie? Do wschodu i zachodu. Do takiej mentalności innej trochę.

Bond też ma jeden przepis, a ludzie oglądają. Ciągle to samo. Garniak, samochód, gadżety, piękne kobiety. I tak za każdym razem. Ile już części było. No ale to taki bardzo, Lechu, szanowny, wydaje mi się, że niesprawiedliwie chyba trochę Bonda oceniasz, bo tam się... Bo bardzo różne od siebie są te filmy, a że jest taki jakby rdzeń, że muszą się pojawić te elementy w każdym filmie, jak piękna kobieta u boku Bonda, że on musi gdzieś zamówić sobie martini, czy tam margaritę, co on tam lubił, wstrząśnięte, niezmieszane. Że musi być jakiś gadżet, z czego trochę zadrwiono w tych nowszych Bondach z Craigiem, że on właśnie w ogóle nie dostał gadżetów. Dostał tylko jakiś tam zegarek i pistolet, co nie strzela, jak linie papilarne się nie zgadzają. Chyba tylko tyle dostał i się zdziwił, że to wszystko już. To, no, jak wcześniej miał takie gadżety, jak nawet jetpacki czy jakieś laserowe promienie wystrzeliwane z buta czy coś. Mi się podobają te współczesne Bondy z Craigiem, no, bo są po prostu poważne. To znaczy, jak miałbym szukać lżejszego filmu, trochę bardziej takiego komiksowego, umownego, to bym może starszego Bonda wybrał i też jakbym miał chęć na klasykę jakąś, zobaczyć sobie dawne miejsca, nie? Dawne czasy trochę bardziej. No takie retro, to stare Bondy, ale jak szukam normalnego, współczesnego filmu, nie do śmiechu, tylko bardziej taki, no, poważny i realistyczny, no to zdecydowanie współczesne Bondy wygrywają, bo jakżeby miało być inaczej. Tam jest dużo świetnych rzeczy w tych nowych Bondach. Wynajmują na przykład jakichś najlepszych parkurowców, żeby jakiś bandyta, co przed Bondem zwiewa, żeby on tam robił ewolucję, nie? Bond go ściga. Wymyślają... Tam jest dużo fajnych akcji. Bond jest po raz pierwszy dręczony i torturowany w Casino Royale, tak? Jest bity po jajach jakimś ręcznikiem w ogóle z supłami. Leje go taki z Wall tam. To chyba był Matt Mikkelsen, nie? Właśnie, nie? No i tam go... I to chyba pierwszy raz, bo wcześniej to Bond był, nie wiem, tam dostał w mordę, albo go przywiązali gdzieś i do rekina go spuszczają, nie? Ale tak, żeby go bili po jajach, no to była taka zmiana. Szanuję jakby twórców, jak sięgają po nowe rzeczy, nie? I biorą starego bohatera, ale tworzą coś nowego jednak. Inna trochę filozofia. No, Bond tam dużo cierpi, ma często niesamowite kłopoty, tarapaty, prawie umiera. Jest taki bardziej ludzki chyba trochę. Już nie jest komiksowym bohaterem, co wiemy, że wszystko będzie pięknie, ładnie. Że wszystkich pokona i ciosem karate w ogóle zaatakuje. No, Sok z Żuka dwójeczka będzie. No, też jedyny w swoim rodzaju, chyba taki dziwny trochę nawet film. Bardzo pomysłowy, niesamowity pomysł. Małżeństwo. Wraca sobie samochód, nie wpada do wody, oni przychodzą do domu, tacy mokrzy i coś zaczyna nie grać. Okazuje się, że tak naprawdę zginęli podczas tego wypadku samochodowego i że są duchami, i że są uwięzieni w swoim domu jakby. I że i na domiar złego jeszcze do tego domu się wprowadzają nowi ludzie. Dom zostaje sprzedany po śmierci, no i tam nowi ludzie się wprowadzają, którzy zakłócają spokój tym duchom. No i potem wpadają na pomysł, żeby może straszyć. Nie bardzo im to wychodzi. No więc wynajmują specjalistę. Ludzkiego egzorcystę, to znaczy kogoś, kto wygania żywych, a nie duchy czy demony. No i zaczynają się kłopoty, bo to jest niezły świr, mówią na niego Sok z Żuka. Michael Keaton w tej roli bardzo ciekawie zagrał. Michael Keaton, dobry aktor, skoro potrafi zagrać i takiego Batmana dobrze i taką absurdalną postać ducha właściwie, nie? Takiego upiora, można powiedzieć, jak Sok z Żuka. Wariacika. Oszołoma. Dziwaka.
ciekawe, co to będzie. A są normalne filmy Tima Burtona? No właśnie, Tim Burton jedyny w swoim rodzaju reżyser. O, a tutaj w rankingu kogoś tam po drugiej stronie Craig na szarym końcu, jako ostatni Bond, tak? A najlepszy Timothy Dalton, potem Connery, Moore. No w sumie też bym tak ułożył ranking, tylko że może Kriega bym nie dawał na końcu. Na początku były takie komentarze, że on wygląda jak Putin. I on coś ma z twarzy, z Putina. Moim zdaniem świetnie odegrał rolę Bonda, bo czuć w nim takiego dżentelmena, bardzo opanowanego człowieka, profesjonalistę, chłodnego takiego gościa. No świetne sceny akcją, on się dobrze bije, skacze, nie? Rusza się. Przy takiej roli trzeba mieć pewną też grację, nie tylko już nawet chodzi o walki, o kaskaderkę, co on będzie często zastępowany pewnie kaskaderem, czy linki, green screeny, ale jednak trzeba mieć taką jakąś grację ruchu, dobrze się ruszać, wyglądać na sprawnego, nie? Sprężystość jakaś taka. Dlatego aktorzy, myślę, często też ćwiczą jakiś taniec też. Bruce Lee się świetnie ruszał, może właśnie dlatego, że był mistrzem tańca też. Świetnie tańczył.

Jak tu piszą media, patostreamer Jaszczur, to ciekawe, bo o Wojtku Suchodolskim też tak media i też gazeta.pl też od razu napisały właśnie, że patostreamer. No dobra, mają w sumie prawo, nie? Kogoś tak nazywać, bo dla nich to jest patostreamer, okej. Okay. Jaszczur, no, czyli Wojciech Olszański. Wel Aleksander Jabłonowski. No, założyli w końcu partię swoją. Została w końcu oficjalnie zarejestrowana. Rodacy kamraci. No i ciekawe, co to będzie. Ja widzę, że Kołodziejczak jakiś taki coraz bardziej leperowaty się robi, bo zaczyna się troszkę więcej populizmu już pojawiać z jego ust. Płynie, chyba się trochę wczuł w rolę lidera rolników, populisty trochę takiego, no, jak leper. I zaczyna się takie, co wyście zrobili? Wynocha, nie chcemy was tutaj. Poszli, co wyście zrobili? Proszę pana, teraz ja mówię. Co wyście zrobili? No, tak. Bym się po Kołodziejczaku spodziewał może, że będzie trochę o level wyżej. Żeby nie poszedł w tym kierunku za bardzo. Jak tak będzie się tylko coraz więcej chandryczył, to może nic nie załatwi ostatecznie. A może właśnie więcej załatwi. Też może tak być. A Olszański, no, przyciąga ludzi, bo ludzie często kupują kupują jakiegoś takiego lidera za jego, powiedzmy, bardziej charyzmę, za jego tam żywiołowość, radykalizm. I nie obchodzi ich tak naprawdę tak do końca może ten przekaz, nie? No dobra, to mi się nie podoba, to mi się... Ale jest hardy, nie? I to w końcu ktoś, kto ma jaja. No, to o to mi chodzi, że tak niektórzy oceniają bardziej. Nawet może nie wnikają w to, co chce zrobić. Nie, jako, że podoba im się, to sobie machają ręką i z przymrużeniem oka tak patrzą na jego różne groźby, że tych tam powiesić, tych wygonić. Albo może im się to podoba też komuś, takie populistyczne pomysły, żeby kogoś tam porozwieszać na drzewach. No, bo strasznie radykalni są. Trzeba zawsze brać pod uwagę, że różni byli tacy liderzy czy władcy, którzy na początku z ludźmi, wszystko pięknie, ładnie, ale jak już dochodzą do władzy, to się robią nagle mega straszni. Ja w każdym razie spoko, ktoś chce, to niech sobie tam lubi Wojtusia. Niech mu pocztówki wysyła do więzienia, ale... Nie moja bajka, trochę chyba Wojtuś. Co jakby niektóre rzeczy potrafię docenić. Na przykład ładnie śpiewa i ma dużo energii jak na swój wiek. Gdzieś tam może jest szczery w tym, co robi, tak? Bo wali kawę na ławę i mówi, co myśli tam o jednych czy drugich. Też można docenić. Ale tak generalnie nie identyfikuję się z takim światem, z takimi treściami, z takim... Nie mam takiej zajawki jak Wojtuś, żeby tworzyć tu jakieś państwo narodowe, pozbyć się Żydów, nie wiem, zerwać kontakt, wyjść z Unii Europejskiej, coś z Rosją robić, nie wiem jak, co on w ogóle chce. LGBT gdzieś pozamykać, jakieś baraczki pobudować. Tych, co nie chcą iść do wojska, to im w pierdol spuścić najlepiej. No i on to by chyba chętnie rządził w pojedynkę bardziej, nie? Tak jak jakiś Putin. Na taką władzę miałby chrapkę, nie? Właśnie, czy sobie wyobrażam dyplomację w jego wykonaniu, to trzeba też brać pod uwagę, że to jest ekscentryk i to może być zaletą czasem, mamy jakiegoś youtubera ekscentrycznego, no ale właśnie jakaś dyplomacja, on pojedzie co, jako prezydent, Wojtuś pojedzie się spotkać z kimś, coś mu odpierdoli, będzie miał humor dobry,
Może coś chce dźwięknie i coś go weźmie i on powie: wypierdalaj, srolu, kurwo, ty jedna. I do takiegoś tam, wiecie, do bideta, nie? Do bidona tak na przykład coś wykrzyknie. No to by była siara na cały świat, że to jakiś kraj chamów tutaj. I jakiś dziki człowiek zupełnie. Tu. Znaczy, kurczę, no można by się spodziewać, że połowie świata by się to mega spodobało i daliby kciuki w górę, ale to mamy idiokrację trochę, że to samo by było, gdyby Krzysztof Kononowicz był prezydentem, jakimś cudem został tym prezydentem i na przykład się zdefekował podczas spotkania z bidonem i włożył sobie rękę do majtek i potem się przywitał tą ręką z tym bidonem i trochę byłby obciach, to też by się ludziom spodobało, by się śmiali, kciuki w górę dawali, powiedzieliby, w końcu jakaś odmiana z jajem ktoś tutaj, czy coś, nie wiem. No tacy są ludzie, ale to nie znaczy, że to by było dobre dla nas, nie, czy dla Polski, mieć takiego reprezentanta. Nie wiem, bym się bał też takiemu miłośnikowi wojny, militariów, koników, szabelek dawać władzę, bo to... Nie wiem. Bo jak ktoś tak kocha wojnę, on się co prawda zarzeka, że jak to było, że nawet najgorszy, najbardziej nudny, podły i kryzysowy czas pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny, czy coś takiego, no że jakby nie było, to lepszy jest pokój i tak niż wojna, bo wojna jest czymś najgorszym, co może być. No tak się niby zarzekają, tylko że jedno mówić. Widać, że ta wojenka gdzieś tam jest w tych serduszkach, nie? Szczególnie u Wojtusia. Ktoś, kto się ubiera w mundur, ktoś, kto ciągle gada właśnie o historii, o konfliktach, czy będzie konflikt, a tu wojna, tu szabelki, no to kocha takie klimaty, nie? Przecież się wychował gdzieś tam w tym związku jaszczurczym. To było przez jakiś ułanów zakładane, tak? Coś takiego. Z bidonem to słabe porównanie. W tym wieku już pewnie nosi pieluchomajtki. No to i jeden, i drugi by przyszedł w pieluchomajtkach. No Krzyśkowi też by założyli, żeby się nie zesrał się, nie? Podczas spotkania. Żeby z nogawki nic tam nie wypadło. Thank you. Windman, że tam reklamujesz. No, zobaczymy, no ci kamraci to taka dosyć prężna chyba społeczność w sumie. Coś mogą zdziałać. No, będę się modlił do absolutu i spoglądał ku gwiazdom. I wyślę w kosmos dobrą intencję, żeby właśnie ewentualnie może coś im się uda dobrego zrobić. Bo w sumie w każdej większej społeczności, w jakiejś grupie, która jest zorganizowana, jest duży potencjał, tak czy owak. I może się uda jakoś na przykład dobry potencjał z czegoś wykrzesać też. Okej. Co tu dalej mamy ciekawego? O, ciekawy sposób na radzenie sobie z różnymi szaleńcami za kierownicą. We Francji drifterów, no takich, co jeżdżą po mieście i świrują pawiana. O, driftują. Czy może jakieś nielegalne wyścigi? No to skonfiskowała francuska policja po prostu samochody i je zgniotła. Bardzo ładnie. No, czasem tęsknimy chyba za takimi prostymi rozwiązaniami, żeby ukarać jakiegoś wariata, nie? Który stwarza zagrożenie. Przecież to może te samochody, to wystarczy moment nieuwagi czy brak wprawy, żeby gdzieś stracić
kontrolę, żeby ten samochód w poślizg wpadł, nie? No też ciężko wszystko przewidzieć. Gdzieś tam zahaczysz o coś. No, nie wolno. Ewentualnie jedź sobie, człowieku, gdzieś na jakieś opuszczone lotnisko czy gdzieś, nie wiem. I sobie tam driftuj. Jakiś plac opuszczony sobie tam może driftujcie, ludzie, a nie w mieście. No i zgnietli. Zabrali samochody i zgnietli. Bardzo dobrze. Nie umiesz się bawić, to oddawaj zabaweczki. Może takie właśnie, takie proste rozwiązania, które znamy też z dzieciństwa. No, nie umiesz się bawić zabaweczką, to oddawaj i masz szlaban tutaj na samochodzik. A nie się cackać wiecznie, nie? Taka cywilizacja jest... W wielu krajach się cackają z różnymi bandziorami. Czy... Nie wiem, ja akurat jestem za surowymi karami, tylko jest trochę problem, bo jak zaczną nas karać surowo, ale za przeróżne, za całą masę różnych rzeczy, tego nie wolno, tego, tamtego nie wolno. Tu nagle ci mandaty podnoszą, nie? Było 1000 zł, nagle masz 6000, brak OC, 6000 zł, płać. No i tak podwyższają te kary nam, że... Tworzą taką dystopię jakby trochę przez to, bo no co, obudzimy się zaraz w takim świecie, że za wszystko ci grożą mega kary, nie? I cię za wszystko, najmniejszy błąd popełnisz i zaraz, o, ci tu dowalają, że nagle wielokrotność pensji swojej, nie? Co w praktyce może oznaczać, że całe twoje zaskórniaki, bo wielu ludzi ma takie małe zaskórniaczki, mają tam kilka tysiaczków na czarną godzinę, na więcej ich nie stać. Nagle ktoś taki dostaje jakiś mandat, 5000, nie? Za jakąś bzdurę. I tak, no i znowu, u nas to pewnie każda władza, każdą władzę ciągnie do tego, żeby nas tu brać za ryj. Bo ja nie pamiętam, żeby jakoś inaczej było za poprzednich ekip też. Ciągle nowe haracze i podwyższanie kar za wszystko, nie? A słyszeliście, żeby obniżono jakąś karę za coś? Papierosy chcą zabronić, tak? Nie słyszałem. Zaraz będzie, że zamieszki we Francji to wina drifterów. No, a doktor Piotr Napierała cały czas tam się handryczy i twardo się upiera, że gry są dla debili generalnie. Gry komputerowe są generalnie dla debili. I tam i się śmieje, że tu poważne tematy, interesujące, historia. A ci, co go słuchają i są graczami, to takie ćwoki są. I tą, ja to gram, to, bo tam są czołgi. Ja, będzie coś, panie doktorze, o czołgach? No, przychodzi taki i on ich tak trochę postrzega, tych jako debili, tych graczy. A tu się zupełnie nie zgodzę, bo znam całą masę ludzi, którzy kochają, uwielbiają gry i są bardzo inteligentni. Mają różne pasje, zainteresowania, coś w życiu osiągnęli i się na wielu rzeczach znają. Ludzie na poziomie, krótko mówiąc. A jaka kultura? I jacy ładni wszyscy. I jacy charyzmatyczni, wygadani, mądrzy, cudowni są. No, przesadziłem trochę. Ale w życiu bym nie powiedział, że to jakaś zabawa dla debili. Zresztą na przykład to ja byłbym mega debilem, bo na przykład wiele współczesnych gier jest dla mnie za trudnych już. Jakby, znaczy za trudnych. Nie chcę mi się siedzieć, dumać, myśleć, skupiać się, kombinować. To są takie trudne gry, nie? Trzeba... poświęcić trochę energii. Mózg musi się rozgrzać, trzeba się skupić. No i mi się już na przykład nie chce. No to ja dopiero jestem mega debilem, że te debilne gry komputerowe są dla mnie zbyt wymagające i po prostu... No ale też coś Piotr wspomniał o debilach, co by tylko szkolną oglądali. Wiecie, coś w tym troszkę jest, trochę prawdy. No bo faktycznie duża część społeczeństwa to jest strasznie popularne, ta szkolna na przykład.
i każdy zna tych ludzi, ogląda, to tak się staczamy troszkę obcując takimi treściami, faktycznie za dużo, to se można, może jak ze wszystkim, to se można raz na jakiś czas obejrzeć, ale jak ktoś zaczyna tą szkolną żyć, jak niektórzy, bo dla niektórych to nie ma innych tematów, przyjdą i no tak jak dzisiaj tu gadamy, to wszystko było nudne strasznie, może o tej szkolnej coś by pogadać, nie? A to jest ciekawy temat, a słyszeliście, że majorowi ktoś włożył do trumny nitro? A to naprawdę tak ktoś włożył. No to tak ktoś sobie znalazł okazję do jajec. No w sumie pogrzeb patostreamera. Do Kononowicza przyszedł ciekawy list, bo to czuć, że to po prostu jest trolling. Ale tam było, że niby jakiś inspektorat, coś... się dowiedział, że tam włożono tą butelkę nitro i jak będzie gaz trupi, to się zmiesza z tym nitro, to może dojść do samozapłonu nawet, więc trzeba ekshumować zwłoki Wojtka, bo istnieje po prostu zagrożenie. A co by się tam miało stać? Że co, że wybuchnie ten grób po prostu? Że tam się stworzy jakieś wyładowanie i to po prostu to pierdyknie? Kupa piachu do góry? Ciekawe, nie? Jebudu. To by był, słuchajcie, no pogrzeb, znaczy to by był pochówek godny króla patostreamerów po prostu, nie? Pochowali go, a on po śmierci po prostu jeszcze takie coś zrobił. Że po prostu... Że wszystkim szczeny opadły. Po prostu pierdyknięcie. Ale z tą ekshumacją Wojtka to nie jest wcale takie science fiction, bo no wychodzi na to, że sprawą się ponownie zainteresowały służby, prokuratura, po apelach różnych, w tym Atora. Ator sobie tutaj uzurpuje, że to na pewno on, jego mail zadziałał. Jak ze wszystkim, nie? To on wszystko przewidział i On to mówił już dawno temu, on jako pierwszy. No tak, skoro się znowu sprawą zainteresowano, to może po prostu wyniki sekcji zwłok to były takie, wiecie, trochę na odczepnego, taka rutyna, tam sprawdzili to, sprawdzili tamto, zamknęli sprawę, no a teraz może będą chcieli od nowa się przyjrzeć dokładniej. No przecież tak było z ofiarami katastrofy smoleńskiej. Te ofiary to chyba dwa razy zakopywali i wkładali. Czy trzy razy? Macierewicz oszalał po prostu i wpadł w szał wykopywania, zakopywania. Tu parówki, tu puszki. Tu. No. Eliza Michalik ciekawy artykuł napisała. Ja mówię, ja ją nawet lubię. I prawdę mówi w tym artykule, zwraca uwagę na to, że u nas się strasznie mało mówi, media bardzo mało piszą o wpływach rosyjskich służb, na przykład tu w Polsce, albo o dezinformacji, o akcji dezinformacyjnej, po prostu jaką przeprowadzają Rosjanie, którzy w sumie się nie kryją nawet za bardzo z tym i jakby to jest, wszyscy wiedzą, tak, że Rosjanie tak działają, że tu jakaś dezinformacja, tu propaganda, coś. Ci ludzie chyba przyzwyczaili, że po prostu, że oni tak mają. No to wszyscy też wiemy, że te wpływy są w służbach, w polityce, dezinformacja, farmy troli różne i tak dalej. No i zwraca uwagę, że jakby tego nie było, media o tym w ogóle nie poruszają tego tematu, jakby przemilczane zostały, tak przeszły bez echa większego w zasadzie, mimo że popularne książki Tomasza Piątka, w których on pisał na przykład o związkach Macierewicza z Rosją, Kaczyńskiego z Rosją. Różne tam wpływy opisuje. Całą siatkę jakby powiązań. To też jakby tak sobie amuzą, nie? On sobie coś tam pisze, a tu sobie żyjemy nadal, nie komentujemy. Gdzieś tam jakiś publicysta... Jeden publicysta wziął na warsztat te książki Piątka. Jakby tak, nie wiem, dziwne zjawisko, nie? Może po prostu my się dzisiaj już
pogodziliśmy z pewnymi rzeczami. Wiemy, że świat jest zakłamany, że knują różne tutaj służby, kraje, walczą o swoje wpływy, interesy, gębę sobie wycierają różnymi hasełkami ładnymi. Że żyjemy trochę w iluzji takiej, że się obie tutaj, znaczy różni ludzie, różne kraje idealizują po swojemu i tak. Kupa propagandy, fake newsów i tak jakby w tym wszystkim, w tym całym świecie, w tym zamęcie, tak sobie myślimy, no kurwa, no to chuj, nie, z tym wszystkim. Jest, tak jest. Lepiej nie będzie, lepiej już było. Taki jest świat. Gdzieś tam każdy czuje, że jest przerąbane, że to jest wszystko zakłamane. I co to zmienia, że się dowiemy nagle, że taki Macierewicz, nie? Ma powiązania. No. Ja nie wiem, czy Macierewicz się sądził z Piątkiem? Pewnie tak. W zasadzie to każdy taki oskarżony o takie grube rzeczy, jakaś znana persona, to jest tak trochę zobligowana do tego, żeby dać sprawę do sądu, bo jak tego nie zrobi, to wszyscy tak patrzą i o co chodzi, nie? Nie zareagował w ogóle. Tu dostałem cytat jakiś właśnie Piotra, doktora Piotra, napierały zresztą. Jesteśmy w czasach, w których ludzie nie wiedzą, kto jest kanclerzem Niemiec, ale Gandalf Szary to śpi z nimi w łóżku obok. Żyjemy w czasach, w których ludzie są w stanie wymienić wszystkie rodzaje krasnoludów z Gry o Tron. Są krasnoludy w Grze o Tron, ale nie są w stanie odróżnić Korei Północnej od Południowej. Doktor Piotr Napierała. No cóż, ciężko się w zasadzie nie zgodzić, że no, mamy całą masę, nawet tu u nas, w naszej społeczności, specjalistów od takich właśnie rzeczy trochę, jak tutaj fantazy, komputery, postacie różne, nie? Ja sam się takimi rzeczami pewnie się lepiej znam na świecie Torgala niż na świecie polityki, nie? Takim może niekoniecznie akurat tak, ale chodzi o przykład. No coś takiego jest. Współczesny młody człowiek jest zdzieciniały często trochę. Nie garnie się do takich rzeczy, które dawniej były uważane za powinność mężczyzny, kobiety, tylko sobie na przykład gra w grę, nie? I ma w dupie wszystko. Albo dochodzi do wniosku, że życie jest w zasadzie po to, żeby się bawić, weselić, a nie jakąś misję dziejową tu wypełniać, rolę rodzicielki. W dupie mam, nie? No i ludzie zawsze lubili rzeczy łatwe, przyjemne, fajne, kolorowe, chyba bardziej niż jakieś trudniejsze, bardziej wymagające. Nie tak już przyjemne, kolorowe właśnie. No to się interesują właśnie, czy Gandalf był majarem, czy majarem, czy majorem był, no. Gandalf był majorem. Gdzieś to słyszałem. No. Tak, tak, no. Ktoś tam na przykład, też się z tego chyba śmiał Piotr, że dla kogoś tam wielkim osiągnięciem i cieszy się, że zdobył jakiś diamentowy mieczyk, nie? I kryształową czapeczkę plus jeden. No tak to jest, to jest takie żałosne czasami trochę, faktycznie, nie? Taki stary maleńki, no. Dawniej gdzieś tam szedł, walczył, polował, zdobywał, a dzisiaj gram w grę. Zdobyłem właśnie diamentowe buciki, hehe. Jestem królem, władcą świata, mam diamentowe buty plus jeden, teraz już nikt mi nie podskoczy. Co to jest? Stary malutki. Dobra, muszę coś łyknąć tutaj. Ale ja nie jestem aż tak radykalny jak Piotr i myślę, że rozrywka też trochę jak każda inna te gry, nie? Też z Zenonem tak się śmialiśmy właśnie dzisiaj też, że można by takiemu napierale pokazać na przykład Kingdom Come Deliverance, nie? Grę, która jest bardzo historyczna, z której można się historii po prostu trochę nauczyć, gdzie mamy świetnie odwzorowane średniowiecze. No to można. Albo jakieś gry strategiczne, no to śmiem twierdzić, że takie bardziej zaawansowane,
Piotr wspomina ciągle o tym Europa Universalis, no bo to zna, nie? Ale myślę, że jest dużo takich zaawansowanych gier strategicznych, czy takich po prostu no, typu cywilizacja, z których no, rozwijają bardzo takie gry. Powiedzmy, zależy kogo, no bo powiedzmy, że mamy kogoś, kto w ogóle jest zielony trochę, powiedzmy, w wielu sprawach, no to on przynajmniej się zainteresuje tym, że jest jakieś drzewo wynalazków, nie? Że i zacznie o tym dumać, co jest potrzebne do wynalezienia czego, jaka jest ta kolejność. Bawiąc się w jakąś alternatywną historię, zainteresuje się prawdziwą historią, jak to było naprawdę, nie? W tej sytuacji może. Więc gry mogą rozwijać faktycznie. Ja ostatnio, jak krytykowałem gry, to wiecie, no, czasami też trochę wiem, że to do zażegania już ten adwokat diabła, nie? Tak często to słyszymy. Ktoś mówi, ja tu będę adwokatem diabła. Już po raz tysięczny. No. Ale ta instytucja adwokata diabła jest fajna, bo przynajmniej można z różnej strony spojrzeć na niektóre sprawy. Albo sprowokować po prostu innych ludzi do dyskusji, tak zwyczajnie. A to jest potrzebne w audycjach. Co mamy tu sobie z dzióbków spijać? Nienawidzę takich lizusowskich spotkań, gdzie się lizusy dwa spotkają i se kadzą przez pół audycji, pół nagrania. A jak już się nie zgodzą, to ja się pozwolę tak delikatnie. Oczywiście to było bardzo mądre i ja podziwiam dzisiejszego gościa, wspaniały człowiek, ale z jedną rzeczą nie tyle się nie zgodzę, co może spojrzę na to, jeśli gość pozwoli, z innej troszkę strony. Kurwa. Czy mogę, jeszcze jakbym mógł, to pomiziam pana pytką po szyjce troszkę, dobrze? Dobrze? Musi być trochę iskrzenie jakieś, muszą trochę być jakieś emocje wynikające z tego, że właśnie się zaogni trochę sytuacja, ktoś już jest zirytowany, tutaj się nie zgadza, różne punkty widzenia, to jest ciekawe, można sobie przemyśleć samemu, czy bardziej mi to odpowiada, to mnie, ten mnie przekonuje, czy tamten rozmówca. No. Także zapraszam tu rozmówców też na antenę, jakbyście chcieli jakiś temacik rzucić, a jak nie, to ja lecę sobie tu ze swoimi ciekawostkami. O. Posłanka Soin. Ciekawe nazwisko. Co to jest za nazwisko? Soin? Jakieś chińskie. No, pisiory sobie nagminnie wywieszają plakaty swoje, gdzie chcą. Takie to Prawo i Sprawiedliwość, nie? Że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze i wolno im bez żadnych opłat, niezgodnie z prawem, wywieszać, przymocowywać do różnych latarni, słupów swoje jakieś kampanijne. Oni też tak chytrze obchodzą, bo powiedzmy, że nie wolno tak agitować, że tam głosujcie na nas, nie, takich haseł używać, nie? Ale wolno zaprosić na piknik z PiS-em i tak dalej. No, obchodzą po prostu. Czy godzi się władzy partii rządzącej omijać, stosować jakieś triki, sztuczki, omijać prawo? Moim zdaniem nie bardzo, szczególnie jeśli się nazywa Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Więc doktor Napierała, wybitna jednostka. Wybitnie śmieszna, twierdzi ktoś tam po drugiej stronie. A ja lubię Piotra słuchać. Nie ze wszystkim się zgadzam, ale wiele rzeczy się dowiaduję ciekawych o historii. No wiecie, on jest taki lewicujący trochę, nie? A nie wszystko musi się podobać. Dobra, no. Piotrek, jest przede wszystkim ma gadane, jest zabawny, często fajnie sobie żarci. Lubię go właśnie za humor. A często się w dużej mierze też jakby identyfikuje z tym, co on mówi, z jego jakimś tam widzeniem naszej cywilizacji, ludzi. Oczywiście, no może on jest na przykład bardziej radykalny i co.
Soin. No, ale co miałem powiedzieć? No i teraz straszy, straż miejską, ja wam pokażę, kto ja jestem, wy nie wiecie, kogo ja znam. I już tu telefonik, memory, find. Proszę bardzo, jeśli mieli przejebane teraz, was służące. Jeszcze do TVP zaraz zadzwonimy. No i straszy, bo chcą po prostu, nałożyli karę za takie nielegalne wywieszanie jakichś swoich agitek, plakacików. No i to tak, w ogóle zdziwił mnie trochę koszt, bo tu gdzieś było o kosztach jeszcze, ile kosztuje. Zdjęto 500 szyldów, czyli no widzicie, duża skala, takie 500 to sporo, nie? Coś pisma pierdolca na punkcie 500. 500 plus, 500 szyldów, 500 mieszkań na 500 lecie. No, koszt zdjęcia jednego to 50-80 zł, w zależności od miejsca, gdzie plakat został powieszony. No to dosyć dużo pieniędzy, tak? 500, jak od 50 do 80 to liczmy, powiedzmy 65. O, czekajcie sobie tutaj. 65 razy 500. 32 tysiące złotych. Tak się wydawało mi się to dużo, ale właściwie no, trzeba w to miejsce pojechać. Benzyna i czas kosztują, nie? I to jest czyjaś praca. Ktoś przychodzi. Tak, Windmanie, no ja składałem tą książkę. A to się cieszę, że idzie do druku w końcu. Już i tak za późno. Dopiero teraz. Ach, ten skała. Tutaj trochę chyba ciała dał, bo to się jakoś za długo wszystko dzieje. Ja już tą książkę dawno poskładałem. Tak długo weryfikowała drukarnia? Może nie do końca tak jest, że... Bo wiecie, w druku jest też tak, że na przykład drukują to partiami, to znaczy pierw drukują ten środek, tak? Cały ten tekst na białych kartkach, a okładkę na przykład na końcu, no, trzeba to poskładać, tam, wiecie, kleić, cały proces. Może to się nie zaczyna, tylko już trwa, nie wiem. No w każdym razie robiłem okładkę, skład, też trochę korektę. Bardzo się cieszę, że na nowym komputerze będzie już nowy system operacyjny, co pomoże mi uruchamiać w końcu nowsze programy, trochę lepsze, bo już się przestały uruchamiać niektóre. No, ale to jakby skała miał dać ciała, no to wiecie, i on dał ciała, i ja może trochę też, bo też to nie było tak szybko, nie? Super. Też troszkę się naczekał, no ale potem jeszcze on sprawił tutaj, że to jakoś mogłoby może szybciej troszkę, ale... To...

No i taki plakat trzeba też odpowiednio, to jak on jest przyklejony na przykład gdzieś do ściany jakiejś, to trzeba tą ścianę wyczyścić, prawda? Ten klej. No. Jak jest przymocowany do jakiegoś no jakiś taki element przymocowany do latarni, na którym jest powiedzmy plakat, taki trzymak, no to też trzeba to rozkręcić tam wszystko, nie? No to jest trochę roboty, z jakąś drabiną przyjść. Przede wszystkim no pojechać w to miejsce, no za taksówkę się płaci, za przejechanie w jakieś tam miejsce też sporo, nie? Ktoś musi jechać, to tu, to tam. No ale trochę sporo, ale trzeba też brać pod uwagę, że to jest trochę kara też po prostu, no taka, nie? Chociaż jak kara, jak dodatkowo jeszcze mandat, bo tu jest mandat 1500, 500, znowu 500, mandat do 500, tu 500, 500 szyldów, 500 plus, 500 złotych kary,

No, a Dorocińskiego no chętnie bym zobaczył. Na trailerze go gdzieś tam chyba nie ma. Nie widziałem. Za mało ważny. Ale nie wiem, czy też no trzeba to traktować jako jakąś trampolinę może do dalszej kariery, ale no, na razie nic wielkiego, że tam w jednej scenie będzie dłuższej się pojawi. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na świecie rozpoznawał takiego Dorocińskiego po tym filmie, nawet jak on się znów pojawił, tym razem u Jamesa Bonda, to że ktoś go rozpozna. To jest jakiś proces, to wiele lat to zajmie, zanim on stanie się aktorem hollywoodzkim jakimś. W sumie to ludzie z całego świata zostają aktorami hollywoodzkimi. Tom Cruise w ogóle jest bardzo sprawny nadal. Wykonywał tutaj bardzo niebezpieczne ewolucje na motorze. Skakał ze spadochronem, po prostu nie było to robione na green screenach. Na motorze po prostu wyskoczył z jakiegoś urwiska, miał spadochron. Jego zadaniem było, no ten motor miał sobie spaść, a on spada i nie, że otwiera od razu spadochron, tylko musi dłuższą chwilę lecieć, zanim go otworzy. No i on takie numery sam wykonuje. Można więc powiedzieć, że taki Tom Cruise, który też w scenach walki bierze udział, jest takim kaskaderem trochę też, aktorem kaskaderem jednocześnie. Jason Statham też taki jest, też jest bardzo sprawny, ćwiczył wiele lat pływanie, miał nawet osiągnięcia w tym temacie. No to są przykłady aktorów, tak samo Jackie Chan, no to, ten to w ogóle jest no, jednym z najlepszych kaskaderów na świecie, do dziś pewnie. Chociaż dzisiaj już może nie, no już jest starszy pan. Już nie ma tej sprawności. Zresztą jak się miało tyle różnych kontuzji, tyle połamanych kości, on miał prawie wszystkie kości połamane już tak naprawdę. To ręka, to noga, to obojczyk, tu coś mu się wbił pręt, tu spadł i kark se skręcił. Dosłownie miał skręcony kark. Lekko, co prawda, ale bardzo mu się pofartowało, bo spadł dosłownie, koszmarnie wygląda ta scena. Zawiodły po prostu, zawiedli technicy, którzy źle obliczyli wytrzymałość baldachimów, po których on spadał. Raz przebijał jeden baldachim, potem drugi, trzeci, no i tak miał spaść na samą ziemię. No ale się okazało, że grzmotnął ostro, to wszystko się stało szybko, no ale po prostu zleciał na łeb, na szyję, skręcona szyja, no zabrali go. Innym razem ze złamaną nogą w gipsie skakał dalej, wykonywał różne akrobacje. Z nogą w gipsie ciągnęli go na desce, no tam na motorówce, nie, to się nazywa. Nie narty wodne, to narty wodne to były chyba właśnie. I upodobnili mu jakby but, znaczy gips upodobnili mu do butów, że on ma takie duże adidasy niby dwa, nie? Jakieś takie większe, trochę białe, ale to był gips. No, nie no, Linda i McDonald's to porażka jest. W jakieś tenisówki go ubrali i tańcuje głupawo. Widać, że to on po prostu nie pasuje. Ja wiem, że czasami się specjalnie robi coś, co nie pasuje i można zaskoczyć widza, ale w tym przypadku Lindzie trzeba było dać jakąś rolę bardziej pasującą do niego, nie? A nie, że wygibasy, dziadunia w tenisóweczkach. To miało być niby śmieszne, tak? Ludzie mieli się śmiać z tego, że widzą dwoje młodych ludzi patrzy przez okno w McDonald's i widzi, że tam za oknem Linda jakieś wygibasy robi. Ale to nie było śmieszne zwyczajnie. No. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, ktoś się śmiał tutaj? No ale dobra. Może życie Lindy nie rozpieszczało i pieniądze mu się pokończyły i potrzebował. No. Można zrozumieć w sumie, nie? Też nie trzeba od razu znielubić kogoś tylko dlatego, że się skurwił troszkę, nie? Nie wiemy, jak tam u niego jest z kasą w ogóle. Może też to przeżył i jest wkurwiony sam na siebie, że w takiej reklamie zagrał. Debilowaty.
No, z tym Jackie Chanem to może Morfie uległeś trochę takiej właśnie iluzji troszeczkę. Jackie Chan, owszem, bardzo dużo przeznaczył na cele charytatywne, dużą wagę do tego przywiązuje. Pod tym względem, no, wielki dobroczyńca. Ale po prostu wyszło, że on ma swoją ciemną stronę. Odciął się od córki tylko dlatego, że jest lesbijką. Źle traktował chyba też tą rodzinę trochę swoją, taki jakiś apodyktyczny. A on przez większość życia był analfabetą, nie potrafił się podpisać też. Taki dziwny człowiek trochę. Wyszła jakaś książka, gdzie są wszystkie tam grzechy Jackiego Chana i jakby jest pokazany jako zupełnie inna postać, nie? Że wcale nie jest taki wesoły, z nohalem, fajny taki, leave me alone. What happened? Leave her alone! On zawsze taki zdezorientowany, nie? Who, where, why, who, where, why, who, why? Jak Bruce Lee spopularyzował kino sztuk walki na świat, to Jackie Chan stworzył jakby troszkę gatunek komedia kung fu, nie? No, też nie musi mi się podobać jako człowiek. Mogę go doceniać jako wybitnego kaskadera, świetnego aktora, mistrza sztuk walki. O, jak myślicie, czy Van Damme by wpierdolił Jackiemu Chanowi? To w tym momencie Piotr napierała, słucha, ten włączył sobie, usłyszał i tak. Taki ten plaskacz. Zakrył rękami oczy z zażenowania. Że ci młodzi ludzie o takich pierdołach gadają. Czy żółwie ninja by pokonały Ryu ze Street Fightera? A to akurat dzisiaj to się można przekonać o takich rzeczach, nie? Bo sobie można kupić jakiś tam Injustice czy Mortal Kombat i tam mamy żółwie ninja, Robocopa, Terminatora i się wszyscy biją ze wszystkimi. Czas crossów. Krawiec, proszę, nawadniaj się. Nawódniaj się może. To ja się może trochę nawódnię faktycznie. Bo tu flaszeczka. W ogóle piękna jest ta flaszeczka. To faktycznie jest chyba troszkę lepszy trunek, ten biały bocian. Bo strasznie pali przełyk, za mocny jednak trochę. Ale buteleczka jest bardzo ładna. Ma taką cieniutką szyjkę smukłą. Coś jak właśnie jak jakiś bocian. Bocian biały. Bocian biały, nasz wspaniały, co przyleciał do Napierały. I wtedy wszystkie dziateczki płakały, bo to był bocian. Bocian biały. Takie dobre, cholera jasna. Napierała lubi Francję, a Van Damme zagrał legionistę. O, ciekawe. Vive la France! Tak sobie ostatnio myślałem, że kiedyś w tej Francji, jak złodziejaszek, jakiś bandyta napadał kobietę w ciemnej uliczce, taki ubrany troszkę po francusku, wiecie, taka bluza w czarno-białe pasy, berecik, maseczka i mówił: Madame, proszę oddać mi swoje pieniądze. Nic pani nie grozi, madam. No i tam zabierał jej portmonetkę, ona mdlała. No, a dzisiaj to trochę inaczej wygląda. Takie jest też ta ciemna uliczka, tylko że widać same białe oczka i takie i ząbki. I trochę inny jest akcent tego złodzieja, taki inny sposób mówienia trochę. Give me money, bitch! Or I kill you! No,
coś takiego. Masz jakiegoś kielona czy zgwinta? No wstyd przyznać, ale zgwinta. Nie mam kielona. Ale faktycznie przydałby się. Może ja mam tu gdzieś kielona. Bo tak też z kimś pić zgwinta to tak nieelegancko. Tak muszę znaleźć sobie takiego w sobie wewnętrznego Francuza, żeby pić z klasą. Z klasą. O, jest kielon. Proszę bardzo. No to naleję tego pysznego napitku. Było słychać, że zgwinta, ale wy macie słuch. Słuch absolutny. Wy jacyś jesteście ci, jak się nazywają ci uzdolnieni w jakimś... Sawanci, tak? Sawanci. Jakieś same Mozarty tutaj. Słuch absolutny. Słyszą, że ja zgwinta piję. Peace AI. Proponuję, bo... A kiedyś tam bardzo miło

A u nas w sumie nie ma nadal żadnych zamachów. Żadnych, spokojnie, strasznie spokojny kraj u nas jest w zasadzie. Do tej pory nikt nas tu nie napada, nie wybucha nic. Nikt nie bierze jakichś zakładników. Trochę nam grożą, sąsiad nam taki jeden grozi cały czas. Ale w zasadzie jest całkiem spokojnie. Goście z Ukrainy okazali się w rezultacie dość bezproblemowi chyba, nie? No jest tutaj bardzo dyskusyjna kwestia tych takich różnych przywilejów i tak dalej, ale to zostawmy. Ale chodzi mi, że nie ma jakichś napadów, nożowników nagle, dzikusów tutaj, nie? Pracują sobie. Lubią tą Polskę. Dogadujemy się jakoś. Języków się pouczyli. Popatrzcie, co się spotka Ukraińca, to po polsku coś mówi, nie? Czyli się chce. Chce się, nie? A nie przyjechać tutaj na zasiłek tylko na przykład. I napadać, i rabować, i niszczyć, i podpalać. Mówcie, co chcecie. Ja mam takie zdanie, że chyba ostatecznie Ukraińcy zdali jakiś tutaj test i nie narobili nam tu bigosu. Zamachów nie ma, a ciągle ktoś pobity, przynajmniej w NR. No tak, co audycję ktoś tu pobity. Ostatnio dzieci pobiły słuchacza. Tak go bili, że aż im kredki z tornistra jednemu wyleciały i plastelina drugiemu. Go kopali, biedaka. Może jest ogólnie taka przyszłość nieunikniona wszystkich krajów, całego świata, że się będzie coraz bardziej multikulti robiło, bo to się miesza siłą rzeczy. No tak po prostu, nie wiem, ziemia się kręci, a ludzie się mieszają coraz bardziej od tego kręcenia. Zróbcie sobie eksperyment. Wrzućcie ryż ciemny i ryż jasny do pudełka i potrząśnijcie. To jest nieuniknione, że będą ciemne i jasne ziarenka ryżu tutaj, wszędzie w końcu. I będą się mieszały rasy też. Ostatecznie przybierzemy kolor taki beżowy. Wszyscy. Wszyscy będziemy beżowi. Jak ktoś zobaczy białego, to będzie myślał, że to trup. Tak jak Indianie zobaczyli białego, myśleli, że to jakiś duch, trup, bo blady.

Dobra, sam będę siedział? Serio? Jak zaraz nikt nie zadzwoni, to się zdenerwuję. Ale to na tyle. Na zdenerwowaniu się skończy, bo tak, przy takich donecikach dzisiaj, ile tutaj wpadło, to się czuję w obowiązku tu posiedzieć. No i jeżeli sobie pomilczymy, nie? Takie pytanie, czy sobie arbuzy kupuję czasem latem? Pytanie. A ty, Windman, czy ty chodzisz latem w sandałach, czy nie? A wolisz truskawkę, czy szpinak? A wolisz na przykład założyć żółtą koszulkę i czerwone spodenki i niebieskie trampki, czy żółte trampki, zielone spodenki i niebieską koszulkę? To mnie ciekawi. Napisz.

Nie, w butach letnich ze skarpetami. A takie długie czy stopki? Takie krótkie? Tak.

kolanówki nosisz. A w sumie, czy byłby wstyd dzisiaj wyjść tak w krótkich spodenkach i w podkolanówkach? Jako do... czy to jest męskie? Chyba nie. Znaczy, to by było uznane za dziwactwo trochę, nie? Ale czarnoskórzy lubią takie jakieś podkolanówki nosić, nie? Ale to jakieś gangusy. To też tak dziwnie, bo taki jest gangus, a on nosi podkolanóweczki jak małe dziecko. Jakąś ma chustę dziwnie zawiązaną z supełkiem. Jak małemu dziecku się wiąże, żeby udaru nie dostało na plaży, nie? To jakąś chustę na głowę właśnie tam zawiązać, mama wiąże. To on też ma tak zawiązane. Ten gangus straszny. Jakieś krótkie majteczki takie ma i jeszcze mu spadły z dupala, tak mu spadły i rowa mu widać i tam spadły mu te spodenki, tak jak dziecku spadają i mama, weź tu podciągnij te spodnie, ty. No to on tak samo chodzi. To chodzi o to, żeby się upodobnić do dziecka. Może to jest taki kamuflaż, że policjant tak zobaczy, myśli, o, to jakieś dziecko się bawi tutaj, tak? Tu jakieś trampeczki, podkolanóweczki, chusteczka, tutaj koszuleczka z jakimś tutaj, co to, jakieś pokemony, krótkie, jakieś dziecko tutaj, krótkie spodenki i pojedzie dalej, policjant. Taki kamuflaż, tak? Dla gangstera. On tam jeszcze dla niepoznaki włoży se kciuka do buzi i gaga gugu, policjant, o, jedziemy, to jakieś dzieciaki. A on się śmieje wtedy. Zrobił w konia. Czyli taki kamuflaż, rozgryzłem. U nas też tak dresiarze się ubierają czasami jak dzieci, nie? Tu czapeczka, tu jakieś klapeczki, tu spodeneczki. I kolorowiutko tutaj.

we Wrocławiu nożownik ranił dwie osoby. Nowy Targ, Wrocław. Podkomisarz, ciekawe, podkomisarz Wojciech Jabłoński. Wojciech Jabłonowski, tak? Komisarz, podkomisarz. A Aleksander Jabłonowski? Nie, Wojciech Jabłonowski. Jabłoński, dobra. Zranił kobietę, mężczyznę. A wyobraźcie sobie, że wcześniej we Wrocławiu w 2019 też doszło do ataku nożownika. A jakie były powody? Przepraszam, że tak doczytuję, ale tutaj nie mam żadnych notatek ani nic. Lecę przez artykuł. No właśnie, nożownik był w przeszłości zakonnikiem. To jest ciekawe. Zakonnikiem, klerykiem u franciszkanów, a zaatakował nożem jakiegoś księdza i miał powiedzieć wtedy, że już żadne dziecko nie będzie skrzywdzone przez ciebie, nie? Ja to myślę, że może zbyt surowo oceniamy tak od razu takich ludzi, no, że nożownik, no to jakiś łotr tutaj zaatakował biednego księdza, ale może coś, może wiedział właśnie, może wiedział, że może sam był skrzywdzony przez księdza, może nawet tego księdza. Przez księdza. Tego księdza. No i może jego atak nożem był to taki gest rozpaczy, próba dojścia do jakiejś sprawiedliwości dziejowej tutaj, żeby ukarać zwyrodnialca. Ja nie chcę tłumaczyć tutaj tego napastnika, to nie ma nic wspólnego z tym, że ja nie darzę sympatią księży. Staram się być tu obiektywny, ale trzeba też właśnie w związku z tym pomyśleć, co kierowało tym mężczyzną, tym nożownikiem, że on tego księdza, że on tego klechę dźgnął. Jakieś powody musiał mieć biedaczek. Poznał śliczną dziewczynę. Ale mocno go wyjebało. Dobra, okay. Nie wie jak ugryźć. No co, nie wiesz co robić z dziewczyną. Człowieku, no. Nie wie jak to ugryźć. No to... to proste tam. Łaps. Za pieroga i już. No ale dobra, bo tu w związku, dobra, to ja nie wiem, ja się nie znam. No to już taka śliska trochę sprawa. Tutaj nic nie będę się wypowiadał. Nie znam sytuacji, ciężko to skomentować. Aha, ale skoro to jest łotr, no to zmienia postać rzeczy, tylko że to tak czasami bywa, że tak jest nazywany łotrem, a może nie jest łotrem do końca, nie wiem, ale no jak łotr. No, mówi się, że łobuz kocha najbardziej, takie są podpisy czasami przy takich różnych nagraniach bardzo brutalnych, gdzie powiedzmy jakaś pani... Sorry, ale konferencja do mnie dzwoni. Nie chcę konferencji odbierać. Jak do mnie dwie osoby naraz dzwonią i to pewnie jest restream tam do szabla. Nie wiem, czy mam ochotę. Na restream u szabla. Bo tak się domyślam, że to o to chodzi. Nie, chłopaki, sorry, ja tu dzisiaj u siebie tylko. Już było na dwa streamy. Dzisiaj jest na jeden stream. No, to właśnie taki łobuz kocha najbardziej. To jest taki, jest podpisik, gdzie babkę zrzuca ze schodów, skacze jej po głowie. Łobuz kocha najbardziej. Nie, tak naprawdę na miejscu kobitek, jak już są pierwsze sygnały, że ktoś że facet okazuje swoją tu władzę, dominację, zaatakuje, tam gdzieś pacnie nawet.
babkę, to już jest to, czerwona lampka powinna być od razu. To same kłopoty już tylko będą pewnie. Trzeba się szybko chyba rozstać, wychwycić to szybko, nie? No bo co to ma być, że leje facet kobietę? Nie wolno bić kobiet. Sytuacja się może trochę skomplikuje, jak kobitka agresywna, nie? Trafi się jakaś borderka i tam będzie szalała, z nożem goniła, no to ciężka sytuacja, no ale... Bywa też, że faceci są ofiarami. Trafi się jakaś agresywna baba. No. Też tak bywa. No. I widzicie, tutaj faceci są strasznie dyskryminowani. Tutaj dobrze, że są mężczyźni, którzy się wstawiają, jakoś tam nagłaśniają sprawę, walczą o to. No, bo ponoć ta przemoc właśnie, że kobieta się znęca nad facetem, to nie jest taka rzadkość znowu. I można się domyślić, że tak jest, bo wiele kobiet poczuje się silnych, wiedząc, że facet nie za bardzo się garnie, żeby oddać, żeby coś, ma jakąś blokadę, czy po prostu tak go nauczono i to może wykorzysta, nie? A kobitki też potrafią być wariatki straszne jakieś. Nie, Piotr. Powiedziałem, dzisiaj nie mam ochoty na jakieś konferencje z sześcioma osobami i jeszcze na innym streamie to lecące. Było fajnie, było spoko, jak tu się łączyliśmy, ale teraz akurat nie mam dzisiaj ochoty na takie akcje. Wolę sobie tu posiedzieć normalnie, tradycyjnie, a nie... Wiesz co, ciężko się dogadać, ja już tam widzę, że macie na konferencji już tam ileś tam osób, to wiesz, nie mam ochoty potem czekać na przykład 10 minut, aż się będę mógł odezwać, nie? Znaczy, ja to tam jak ja, no, ale też tutaj nocniki może przychodzą, żeby niekoniecznie była taka sytuacja, nie? Ale no offense, bez urazy. No właśnie, jak u nas jeszcze dalej jest taka mentalność, to jest ten taki brak właśnie, to takie staroświeckie myślenie i takie trochę taka zabziałość w tym wszystkim, że nadal facet będzie wyśmiewany gdzieś na posterunku, w prokuraturze. Co facet? Kobieta mnie bije. No, seksmisja, kobieta mnie bije. Hehehe. No, a to nic śmiesznego, jak masz agresywną, trafisz na agresywną babę i ona przecież też cię może jakąś czymś w łeb ci przydzwonić, jakimś narzędziem, jakimś młotkiem się rzucić na ciebie. To jeszcze może być gorzej niż z facetem, nie? Bo kobiety jak się leją, to się leją tak intuicyjnie często, tak się po prostu leją byle jak, za włosy się ciągną, tam przewracają, coś chwyci, uderzy jakąś tam tacą, co ma pod ręką, nie? Facet częściej będzie miał jakiś w tym wszystkim plan, walczył według jakichś tam zasad. No. Wiadomo, że na ulicy to zasad to często nie ma i tam cię może i 10 kopać, jak źle ci się trafi, no ale jednak tak mniej w tym jest chaosu jakiegoś, nie? Tak, takie mam uczucia jakieś. Odczucia. Odczucia.

0: No dobra, ktoś dzwoni tutaj pogadać o czymś, czy nie? Też dobrze, żeby to był ktoś, kto na przykład nie dzwonił jeszcze dzisiaj, nie? A nie, zaraz znowu. To znowu ja po raz trzeci tutaj. No i co tam? Generalnie, ogółem. To dobrze, żeby ktoś tutaj nowy się zjawił. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek byłem jakoś zakochany. Ja może nie umiem się zakochać za bardzo. Wiecie, nie każdy wszystko potrafi, nie? Na przykład straszne miałem problemy. Kurde, całkiem jakoś tam przyzwoicie z WF-u było, nie? Miałem tam, nie wiem, 4+, coś tam. Czy jakoś tak? No troszkę się grało w piłkę, w kosza, w siatkę, w to, co tam było. Jakieś zdawanie tam zrzutu piłką lekarską, jakieś skoki w dal, biegi, wszystko całkiem nieźle, gdzieś tam powyżej średniej zdecydowanie. Ale miałem jedną słabość, nie potrafiłem rzucać piłką palantową, kurwa, ale za uja po prostu, no. Zawsze jakoś tak rzuciłem, jakby to Jaś Fasola rzucał, że na przykład w ziemię, nie? Tak, lop, i ta piłka w ziemię po prostu. No nie potrafiłem tego jakoś wysterować, wycelować, żeby ta piłka poleciała daleko. Rzucałem po prostu, nie wiem, 1/10 tego, co inni, jak paralityk jakiś, nie? Po prostu ciężka sprawa. Każdy ma jakąś taką piętę achillesową swoją, słabą stronę. No nie szło mi. Dostałem jakąś pałę za tą piłką, piłkę palantową. Mogłem powiedzieć... No i dobrze, a co, jakiś palant jestem? Już. A to były takie czasy, że mógłbym dostać w dziób na przykład od pana WF-isty. To jeszcze było dopuszczalne w miarę. Zaraz się dowiemy, czy Grzesiek dobrze rzucał piłką palantową. Cześć Grzegorzu.
1: Siema, cześć, cześć.
0: Czy rzucałeś dobrze piłką palantową?
1: Tak średnio bym powiedział, tak średnio, tak byli lepsi, pamiętam, a to też nie lubiłem tej piłki, ona była durna w ogóle, tak dziurę miała w środku, co nie?
0: Już nie pamiętam nawet.
1: No i nie lubiłem, nie pamiętam ile metrów, tam już po ile metrów rzucaliśmy, 60 czy ileś, to ja chyba najwięcej rzucali, albo 100 metrów.
0: I ciekawe, ale popatrz jak to człowiek potrafi być w czymś bardzo kiepski. Ja próbowałem się nauczyć tego rzutu, wiesz, się zawziąłem i cały czas jakoś tak paralitycznie gdzieś tam poleciało w bok, albo 5 metrów poleciało, albo w ziemię, nie wychodziło. I nic nie poradzisz. I co, w takiej chwili możesz sobie tylko powiedzieć, dobrze, daję za wygraną, nie muszę być we wszystkim dobry, mogę być nawet w czymś beznadziejny, trudno, no to no i już.
1: A ciekawe, czemu miało służyć to przedsięwzięcie sportowe, jakby rząd znowu zrobił państwo jakieś faszystowskie, żeby w milicję rzucać, kurwa, kamieniami, żeby się nauczyć od podstawówki, żeby daleko poleciało. Ciekawe, o co to biega. No, bo w praktyce może nie jest potrzebne coś takiego jak rzut, kurwa, kamieniem.
0: No, to takie sprawdzanie różnych sprawności i ale faktycznie takie i mało ciekawe i takie durne, no przecież faktycznie mało przydatne, nie? Gra w kosza to przynajmniej przyjemna, kupa frajdy, a taki rzut piłką, no co prawda są tacy sportowcy, jacyś pchają kulą, nie? Kulomioty jakieś, czy coś? Sporadycznie.
1: No.
0: Sorry.
1: Ale to dlaczego dobrze, dobry byłeś z WF-u? Każdy jest w czymś dobry. Ja na przykład w tenisa stołowego dobrze grałem. To chyba jedyne ze wszystkich sportów, które w których mi coś szło. Jeszcze w siatkówkę lubiłem grać, ale to mi tak średnio. Szło nawet dobrze może, a resztę nie lubiłem sportów.
0: Chyba te rzeczy, co wcale mnie nie interesowały. To znaczy biegi, skok w dal. jak były, to pamiętam, że bardzo wysokie, gdzieś tam, nie wiem, trzeci w klasie, tak? Bo tam jeszcze włączając to, biorąc pod uwagę, że tam miałem takich dobrych sportowców już, nie? Którzy się garnęli do sportu, świetnie grali w kosza, biegali, wszystko. I ich nie mogłem pokonać, ale te biegi szybko. W kosza taki średni na jeża i raczej nierewelacyjny. W siatkę niezły, w piłkę taki sobie. Może przesadzam, że byłem z tego WF-u cholera taki dobry, bo jednak tak niekoniecznie. Bo z piłką to się zawsze gubiłem, z piłką nożną. Biegają ci ludzie, wiesz, weź to ogarnij, tu podaj do tego, tu cię ktoś od tyłu. Jak to ogarnąć? Przecież ja nie mam wzroku 360. Trzeba głową ruszać. Co, nie wiem. Ciężko to ogarnąć. Jakbym od góry widział, to co innego. To taki sensible soccer i zaraz by tu się kombinowało, ale tak ogarnąć to... Ale widzisz, ja myślę, że sobie taki piłkarz wyrabia jakieś takie widzenie trójwymiarowe boiska, inne niż ma zwykły człowiek. Jak on w tą piłkę gra ileś tam lat, nie? To wiesz, to może mu się coś już sobie wyrabia, taką umiejętność, że on już rozpoznaje, on widzi prawie jak z góry by patrzył na to boisko, nie?
1: Na pewno, tak. Taki piąty, ta szósty zmysł, jeśli chodzi o to, gdzie na przykład on wie z jakiegoś powodu, że za ułamek sekundy piłka znajdzie się koło niego albo zupełnie w innym kierunku odbije, on już tam ruszy i będzie o te ćwierć sekundy szybciej niż ten obrońca, jeśli jest napastnikiem czy i tak dalej. No tak, tak to jest. Tak samo jak naukowo podobno grający w tenisa na wysokim poziomie, stołowego tenisa, nie są w stanie dostrzec tej piłeczki i ruch ręką odpowiednio do tego ułożyć rękę z rakietką do tego, tylko mózg oblicza mniej więcej na podstawie tego, jak przeciwnik walnął, siłę, rotację, mniej więcej jak tak pociągnął i ustawienie piłeczki, gdzie ona była i mniej więcej wylicza się i wcześniej ciało porusza w tym kierunku niż wzrok sam by na to wskazywał. To też bardzo ciekawe. No.
0: Ciekawe, czy mogłoby faktycznie być tak jak w filmie Limitless, gdzie facet dostaje taką eksperymentalną pigułkę, która zwiększa niesamowicie możliwości jego mózgu i on zaczyna się i świetnie bić, i wszystko przewiduje doskonale, jest świetny w finansach. No, ale też właśnie taka sprawność, że on sobie przypomina po prostu wszystkie filmy, co widział z Bruce'em Lee, Van Damme'em i Jackie Chanem w jednej chwili. I wiesz, potrafi odtworzyć ruchy czy coś. No to tak do końca by pewnie nie było, bo to trzeba mieć i kondycję też i wszystko, to też ma znaczenie, nie? W walce, przyzwyczajenie do pewnych rzeczy. Chociaż jak masz taki super mózg, to nie wpadniesz w jakiś szok, że dostaniesz w papę i się wystraszysz, bo masz, jesteś taki opanowany, przewidujący. Nie wiem. No, a kurczę, to nie, na rowerze dużo jeździłem, jak byłem mały, co was może zaskoczy.
1: No mnie zaskoczyło. sam wspierałem akcję rower. Rok temu, czy już dwa, nie pamiętam. Także ten. Także no, widzisz, jakieś tam pojęcie masz, mówisz. To nic, tylko odświeżyć sobie młodzieńcze zdolności kolarskie i będzie okej. Tak, tu Davide Ed Imperia pisał właśnie, że był w tym, w młodzieżowych latach, w kadrze Polski lekkoatletyki. No to kurde.
0: Bieganie jest nudne, strasznie.
1: No ale niektórzy mają do tego tak predyspozycje i lubią to i faktycznie tu przez płotki, tutaj no, takie konkurencje są dla no łatwe po prostu, ale to też trzeba ćwiczyć. Nie, nie da się na 100 metrów pobiec kurwa szybko, nie ćwicą, mając tylko talent, tak? Trzeba regularnie ćwiczyć, pływać, skakać, podskakiwać. O, taki suchar był. Że pyta jeden koleś drugiego, jaki jest twój rekord na 100 metrów? On odpowiada, 60 metrów. To tak mniej więcej z moją kondycją dzisiejszą to taka adekwatna odpowiedź.
0: Tak? A jak ty, Grzesiek, wyglądasz w ogóle? Takie głupie pytanie ci zadam teraz. Jak ty w ogóle wyglądasz? Takie ni z gruchy, ni z pietruchy.
1: 1,80 m, wersja dla dziewczyn, w dowodzie 1,80 m też w dowodzie, a tak to ma 1,79 m.
0: Mój typ.
1: Broda. Ostatnio zrzuciłem trochę kilogramów, więc brzuszek już jest mniejszy. Jeszcze z rok temu, dwa powiedziałbym, że brzuszek wystający, ale już prawie go nie ma. No i tak se wyglądam. Brodaty. Taki, łysawy.
0: Brodaty, łysawy, okej.
1: Okay. No znaczy na krótko ścięty, jak i łysawy. Tak specjalnie, krótko ścięty. Zawsze.
0: A teraz byłbyś właśnie modny, jakbyś całkiem się na łyso zgodził i miał bujną brodę. I jeszcze się ubrał w jakąś różową koszulę, to jest tak zwany styl metroseksualny drwal. Polecam. Tak się możesz. Na takiego Maxa Payna możesz się zrobić, czyli właśnie całkiem łysy, broda, tylko mięśnie musisz to jeszcze dorobić.
1: No, mięśnie mi się przydały, to nie powiem, że nie. Byłem kilka razy na łyso obcięty, ale jakoś moja czaszka mi się nie podoba. Nie lubię patrzeć na czaszkę, taką łysą czaszkę dziwną. To jest kwestia przyzwyczajenia. Wolę mieć jednak te kilka milimetrów włosów. Chociaż kiedyś się punkowało właśnie, to miałem długie pióra. Długi czas miałem, kilka dobrych lat. W jednym miałem 22, 23 lata, po prostu zaczęły mi te włosy wypadać z jakiegoś powodu. Nie wiem, co się stało. To chyba genetyka taka.
0: Tak, są ludzie, którzy do późnej starości zachowają włosy, nawet będą mieli grzywę. Na przykład Papcio Chmiel tak miał. On już był staruszkiem, a miał taką, wiesz, grzywę bujną. No. A ktoś inny wyłysieje w wieku 20 lat. To tak jakoś Epic Lloyd, znany współtwórca serii Epic Rap Battles of History. No, właśnie taki łysol, znany z tego, że łysy, od zawsze był łysy, no on zaczął się tak golić całkiem na łyso, bo właśnie mu w wieku tam, kurczę, 20 lat wyłysiał, mu się placek zrobił i bardzo to przeżywał. Ale jakby to jest fajna opowieść, bo on jest tak, mały, szybko wyłysiał, nie jest jakiś specjalnej urody, a został taką gwiazdą, nie? I wcielił się w przeróżne postacie, a to w Terminatora, a to w jakiegoś Chucka Norrisa. Całą masę bohaterów, nie? Różnorodnych. I został mega gwiazdą, jedną z największych na YouTubie. Mimo, że jest kurduplowaty, malutki, łysy i chyba z heroiną miał jakiś problem, bo te jego żarty heroinowe w każdym tam behind the scenes, że on coś, jakiś żart nawiązuje do heroiny. Może miał jakieś problemy z herą i tam może mu zęby wypadły, bo ma takie jakby plastikowe te zęby. Może mu zęby wypadły. Coś. I się, ja się nie podał. I się mały, łysy, bez zębów. Ja się powiedział, a się nie poddam, kurwa. Zostanę sobie największą gwiazdą na YouTubie. O.
1: No, niektórzy mają parcie tak na bycie tym influencerem całym i całe te... No czekaj, coś tu na czacie było. No, Evie Place pisze, pozdrawiam, Grzesiek się pokazywał. No, to narąbany chyba, włączyłem kamerkę nawet chyba na audycji. Był za dwa razy jakoś, a to dawno temu było. No. Co tu jeszcze, uwielbiam tenisa stołowego. Właśnie, o tenisie stołowym miałem powiedzieć, bo pochodzę z wioski, która ma 2000 ludzi, gmina, czy gmina ma chyba więcej, ale ta wioska ma 2000 ludzi i jest w ekstraklasie, jeśli chodzi o tenisa stołowego. Bo mój nauczyciel od WF-u z podstawówki wyglądał jak taki pan Tadziu, jak Miyagi z tego Karate Kid. Pamiętacie, tak? Kojarzycie gościa. I miał pierdolca na punkcie tenisa stołowego. To była lata 90., dziura zabita dechami i on zaczął szkolić i gdzieś tam później po latach w ogóle przytargał stół do tenisa, jeszcze niewymiarowy był, pamiętam ten stół, bo on jeszcze na takiej przewiązce stał długo, taki stary, drewniany, nie z żadnego tworzywa, tylko w pełni drewniany, ciężki skurwysynek taki. No i on zaczął szkolić tych ludzi i przez piątą tam ligę, chyba nie wiem, czy piąta jest, czy to jest jakaś taka koleżeńska, ale do czwartej ligi, trzeciej, drugiej i przez lata doszedł z tymi ludźmi, których uczył do pierwszej ligi i się zdarzyło, że to jest Lotto Liga chyba, tak się nazywa ta właśnie ekstraklasa, jakby odpowiednik piłki nożnej ekstraklasy. Także uporem i pasją można dojść naprawdę do wysokich celów.
0: No, a tak z innej beczki trochę tylko wtrącę, że dzisiaj chyba z dwa tematy chciałem powiedzieć, a jakoś mi umknęło potem meritum. Zrobiłem jakąś dygresję, już w rezultacie nie powiedziałem, co, o co chodziło. Straszny lamer jestem i taka... Wow, jaki brak profesjonalizmu. No ale cóż, piątkowa audycja, zwalmy to na małe niedyspozycje.
1: A co, nie skończyłeś? Jakie historie?
0: Różnych tutaj już nawet nie chce mi się wracać do tego. No, zdarza się, ale to też jakaś... Muszę sobie to zapamiętać, żeby jakby nie urywać tematu, żeby się go uczepić. Wiesz, też czasem ktoś zadzwoni, ktoś się dołączy, zapominasz, ale tutaj był bardziej taki przypadek, że uciekłem w jakąś dygresję i zapomniałem po prostu, o czym chciałem w ogóle powiedzieć. I się tak było, jak się rozgadałem o Homelanderze, w rezultacie nie poruszyłem tematu tej współczesnej gloryfikacji i fascynacji złymi bohaterami, nie? Bo ten Homelander okazuje się, że ma całą masę fanów, jakby całą społeczność fanów wielką, bo to jest przecież znany serial The Boys bardzo. I no to już przy okazji Jokera były takie dyskusje o tym, albo fascynacja mordercami różnymi, seryjnymi i tak dalej. No, ciekawy też temat, na kiedyś można o tym pogadać. A ty, Grzegorzu, Grzesiu, mogę tak mówić?
1: Możesz, pewnie.
0: No, miałeś jakiś temacik może tego, z którym tutaj przyszedłeś, czy tak ogólnie, żeby dotrzymać towarzystwa bardziej?
1: Właśnie nie miałem. Znaczy mam jeden taki zastępczy, ale jeszcze powiem o tym, o takich niezamkniętych historiach, jak się robi monolog. Kiedyś oglądałem tych mówców motywacyjnych, takich NLP-owych, to dawno temu. No i była taka technika, jeden gość tłumaczył, chyba Grzesiak, Mateusz sam, tu w cudzysłowie sam Mateusz Grzesiak, żeby nie wszystkie historie domykać, żeby coś tam zostawiać, bo wtedy słuchacze gdzieś już podświadomie jakby oczekują, że wrócisz, a chociaż oni sami zapomnieli, ale wiedzą, że coś tam jeszcze było i bardziej słuchają podobno. A jak wszystko domykasz konsekwentnie, to tak jest, każdy temat jest nowy i nie ma tego, albo zamykać po kilku wątkach, tak, po kilku dygresjach te tematy. To jest ciekawe, bardzo ciekawe. Niektórzy naturalnie tak mają, że potrafią zrobić 6 dygresji, potem je pozamykać, na końcu słuchacz zostaje taki, wow, o kurde, ale świetnie się go słuchało.
0: nagadał i nie powiedział o co mu chodziło, jak zaczynał. Tak właśnie coraz
1: no,
0: częściej.
1: No też można przesadzać, żeby otwierać 10 wątków i cały czas nowe, no bo to też nie o to chodzi.
0: A z tymi złymi bohaterami to myślę, że po prostu ci źli są najczęściej ciekawsi, no. Znaczy są co najmniej tak ciekawi, jak ich dobrze zrobić, fajnie wymyślić. No taki Joker, nie? Przecież to jest mega ciekawa postać i często ciekawsza od Batmana, no bo Batman co? Biega, skacze, podskakuje, rzuca batarangami, kopie, lata. Też ma jakąś historię, ta zemsta, ale to jest wszystko takie płytkie i takie miałkie, jak się Jokera lepiej zna i się zna różne komiksy z nim, typu Zabójczy Żart, bardzo to kultowy komiks. Joker też, tak jak Batman, w różnych odmianach występuje, w różnych uniwersach jakby, w gęstościach wręcz. Kiedy Joker ginie, w jednym komiksie ginie, znaczy wiecie, ginie, potem znów jest, jego serce zostaje zarażone jakąś toksyną dziwną i on wie, że umrze i zabija wszystkich najlepszych przyjaciół Batmana, tych pomocników jego, tego Robina, Batgirl, całą rodzinę Batmana jakby, bo oni się znają, nie? Morduje w straszny sposób i Batman wpada w szał i zabija tego Jokera, chociaż ma taką przysięgę swoją, taką zasadę, że nie zabija ludzi, tylko ich obezwładnia, nie używa broni palnej też Batman, nie? I tutaj on skręca kark po prostu temu Jokerowi, i jednocześnie Joker umierając zaraża tą toksyną Batmana i tak powstał Batman Who Laughs, Batman, który się śmieje. To jest taka upiorna postać, takie połączenie Jokera z Batmanem, tak jakby, i ten to dopiero jest świrus. Demoniczny świrus, wręcz tak.
1: To nie znam, jednak gdzieś mi się obiło uszy, chyba na gałęzi, koleś co robi taki kanał o filmach, że doszli do wniosku na tych platformach streamingowych, no bo tam na pewno zauważyliście, że film, który znaliście z jakiejś okładki, który był przez lata, się zmienia. Jest ten sam film, mnie to denerwuje czasem, bo już patrzę, jaka fajna okładka, a tu podpis jest filmu, który ma 30 lat, zmienili mu okładkę i to się dzieje często i właśnie często są antybohaterowie na tych okładkach z tych filmów niż ci główni bohaterowie. No tak właśnie już o Jokerze wspomniałeś i też tak było, Darth Vader był, czy inni właśnie, ci bad guy'e, bo ponoć się to lepiej klika wtedy.
0: No ciekawe. Taka
1: ciekawostka, no i to wykorzystują te platformy, które mogą w czasie rzeczywistym okładki zmieniać. Czyli coś w tym jest, że bardziej nas kręcą ci źli niż ci dobrzy w filmach.
0: Ci źli są taką ciekawą odmianą, czymś frapującym, czymś takim niepokojącym, czymś kontrowersyjnym, ale często zyskują własne serie tacy bohaterowie, bo na przykład Darth Vader, są o nim książki takie, że bohaterem jest po prostu Darth Vader, nie? I jego jakieś tam perypetie. To ciekawe. No, taksówkarz z tego, grany przez De Niro, nie? Czyli człowiek po wojsku z zespołem pourazowym, który zaczyna go wkurwiać, że ten świat jest taki zgniły, wstrętny, no i bierze sprawy w swoje ręce, staje się takim psycholem trochę w zasadzie. No to też taka postać, która no właściwie zły facet, morderca, nie? Ale ludzi fascynuje i świetna rola i w ogóle. No. Bo może ludzie tęsknią, chcieliby być trochę takim mścicielem, który pójdzie i rozprawi się z jakimś dresiarzem, nie? Który cię tam dręczy, garaż ci podpalił coś, a ty idziesz i go piłą przecinasz na pół czy coś. I może gdzieś tam skrycie tęsknimy. Nie macie czasami takich myśli, że sobie wyobrażacie, że macie tyle odwagi, determinacji i jesteście takimi złodupcami, że się tak rozprawiacie, idziecie gdzieś tam ze spluwą. No, chyba każdy czasem marzy sobie, że jest takim twardzielem, nie? Który załatwia, wymierza sprawiedliwość po swojemu, nie?
1: Tak, i to też działa na przykład na płeć piękną, ale to musi być już jakoś masowo, tak? Ale to musi być już naprawdę duży bad guy. Podobno, nie sprawdzałem tego, ale kilka razy się spotkałem z taką informacją, że Hitler dostał więcej listów od fanek, takich miłosnych, niż Beatlesi, którzy grali przez kilkadziesiąt lat. Nie, może przesadziłem, ale lata grube grali. To sumarycznie Hitler dostał więcej. No to jest bardzo ciekawe.
0: No on jakąś fortunę zarobił, nie? Na Mein Kampf.
1: No tak, a to Mein Kampf to też jest osobna historia, bo wyszła ustawa, że każdy, kto wchodzi w związek małżeński, no nie było tak życia na kociu łapę, bo to było nieprawidłnie, tak? I były różne dodatki do państwa, no i w ogóle państwo, jeszcze raz państwo. I każdy, kto wchodzi w związek małżeński, musiał obowiązkowo kupić tą książkę, czy dostać, tak? No to już tam mniejsza z tym. I wysyłali na pocztę po parę palet na każdy oddział poczty w Niemczech ten Mein Kampf książki i je rozdawali przy różnych okazjach, więc że no, owszem, ta książka została bestsellerem, no ale tak naciągane bardzo, tak trochę. Tak jakby sobie Kaczyński napisał książki, wysłał wszędzie na pocztę i wciskał każdemu przy każdej okazji w to. No też by była z bestsellerem ta książka, choćby była gówniana. Na przykład.
0: Sprytne też, nie? Na zebranie takiej fortuny przez jakiegoś dyktatora czy władcę, że wypuszcza książkę, która staje się taką ogólnie obowiązującą. Tu na prezent trzeba kupować, tu się tutaj jakaś okazja kolejna. No i w końcu nie wypada nie mieć nawet takiej książki. Masz w domu trzy książki. Atlas geograficzny, encyklopedię PWN i Złote myśli Jarosława Kaczyńskiego na przykład.
1: Tak.
0: No. Ja może też napiszę książkę Moja walka z Gieresiem i będę w eś będę tu rozdawał.
1: <grym/dyskusja> Tak, a pierwotnie chciałem zadzwonić, ale pomyślałem, że to może na piątkowy wieczór nie jest dobry temat, bo rozmyślam się przekwalifikować na przykład i tak, żeby jakieś pomysły może macie, co można w dzisiejszym świecie robić, żeby się nie narobić, a żeby zarobić. Nie, no, żeby się nawet narobić, ale żeby też zarobić. Nie wiem, czy to jest chyba mało seksowny temat na piątkowy wieczór, więc
0: Nie,
1: tak.
0: fajny właśnie, fajny.
1: Fajny.
0: Nie będziesz już Grzesiem od pizzy, ani Grzesiem od książek. Będziesz
1: Nie.
0: Grzesiem na przykład od. No i właśnie pytaniem od czego?
1: Od bezpieczników, bo może elektrykiem zostanę.
0: A może budowniczy? Grześ budowniczy zawsze da radę.
1: Pracowałem przy budowlance, robiłem poddasza, jednak nie lubiłem nigdy chodzić do pracy. Czasem było fajnie, ale ocieplenia budynków robiłem, różne rzeczy budowlane robiłem. To nie moja bajka, men w ogóle. Chociaż tam pieniądze są dosyć spoko, jak się chce, to naprawdę można to robić.
0: O tak, o tak. No jest fajna kaska.
1: Pan Bóg napisał ogrody, tylko że ja ogrody robiłem przez kilka lat dobrych. Też miałem działalność, robiłem ogrody
0: O.
1: i wolałbym coś innego. Chociaż to tam też są pieniądze. Właśnie no, z takimi dużo mam znajomych, którzy działają w tej branży i bardzo dobrze sobie radzą. Ale coś innego może.
0: Mam taką propozycję. Zrób sobie koszulkę seks instruktor. Pierwsza
1: O.
0: lekcja za darmo. Albo zostań Alfonsem. Nie, co ja ci takie pomysły. Marynarzem zostań. Wiesz, sam krzyczał, tam do czorta! I stał, będziesz na pokładzie z fajką.
1: Patrzyłem właśnie marynarzem, to by mi się chyba nie chciało, bo tak kurwa, nie wiem. Ale patrzyłem na latarnika, bo okazuje się, że latarnik nie wymarł, ten zawód latarnika, i można bardzo dobrze zarobić. I też jest plus taki dodatni, że nie ma jak tych pieniędzy wydać, kurwa, bo jesteś na latarni na przykład kilka miesięcy. Tam masz jedzenie, wodę i internet i się baw, nie? To dobre jest.
0: To taka pułapka i w końcu jesteś milionerem, tylko że musisz siedzieć w tej zasranej latarni. No, ale to w końcu się zwalniasz i poza tym może masz zmiennika, on co drugi dzień sobie przychodzisz, ale robota faktycznie dla mnie też wymarzona. Siedzisz se, słuchasz se radyjka, grasz se w grę, a tam lampką zaświecisz, pyk, pyk i już. Taka robota. Nie no, co taki latarnik ma do roboty, oprócz pilnowania, żeby się światełko świeciło? Co on tam robi
1: No,
0: jeszcze?
1: bo o to chodzi, że właśnie jeśli jest do latarni dostęp z lądu, a większość takich jest znaczna, to nie ma problemu, bo jak będzie jakaś wichura czy coś, każdy tam coś się pozrywa, coś się zepsuje, no to, no to można wysłać służbę, która to ogarnie, tak? Jakichś konserwatorów. Tylko problem z tym, że jak jest sztorm kilka dni, a na skałach, na malutkiej wyspie są latarnie też wciąż dużo i tam nie da się wysłać w sztorm ludzi, bo nie ma jak dopłynąć i wtedy latarnicy w tych latarniach jeszcze sobie mieszkają. Znaczy mieszkają, no na kontraktach siedzą i ogarniają to. No.
0: To chyba do mnie zarzut od Divide et Impera, że jestem jakimś farmazonem takim, że się tu na tematy co bladego pojęcia nie mam o kryminogennym środowisku i że bez imienia, bez twarzy, to tak, to do mnie, bez imienia, bez twarzy. Zresztą się przyznałem dzisiaj, że jestem Zbigniew Zbyszek.
1: Zostań potro streamerem, ogrody już były, możliwe. Mam sraczkę po mizerii. Oj, to
0: Nie,
1: niedobrze. Grześ budowniczy.
0: to nie do mnie chyba. Z Morfem się o coś kłóci, Divide et Impera. Dobra, nieważne. Ej, nie kłóćta się, ostatnio tu napominałem pewne osoby. No, żeby nie było tu kłótni i tak dalej, jeszcze inne pewne osoby, żeby sobie dali na wstrzymanie i spoko. I bardzo się cieszę, że nie ma, że jest dzisiaj spoko. Kulturalnie, kulturka przede wszystkim, prawda? No to i do innych też. Słuchajcie, jak chcecie, to tam na priwa może się pokłóćcie czy coś. Spotkajcie się po ryjusy, dajcie. Niech jeden drugiego kopnie w głowę. Tamten wbije nożyczki w kolano tamtemu, ten nosa odgryzie i będzie po męsku załatwione. No, dobra, już wiem, że do Morfa, spoko. No, a wracając do takich różnych prac, myślimy nad jakąś robotą dla Grzesia nową.
1: To jeszcze czata poczytam, bo tu są propozycje. VPS pisze, musisz sobie zadać zajebiście ważne pytanie. Co lubisz robić w życiu? To ten chyba laska, tak? Z tego filmu. Chłopaki nie płaczą, czy jakoś tak? No właśnie, se zadaję ostatnio takie pytanie, nic mi do głowy nie przychodzi. Mój ojciec to król sedesów. No to jak łazienki robi, no to też jest dobra kasa, budowlanka. Złoto i nieruchomości, ale złoto to tylko w sztabki, bo te monety są za małe, to się nie opłaca, a nieruchomości to tylko w Londynie, a nie na jakimś zadupie, bo to też się nie opłaca. Zostań wróżem. To jest. Nie mam gadane, wróż musi mieć gadane. To bardziej krawiec do ciebie, jakbyś się chciał przekwalifikować, to byś wróż ogarnął moment, technikę.
0: Wróż Janusz. Okej. No, Jackowski zrobił takie szkolenia, można chyba, nie wiem, i to nie tak drogo, nie wiem, 700 zł chcę.
1: Kurwa, poszedłbym dla samego kontaktu z Jackowskiego na szkolenie z Jackowskim dla Beki. No, to dobra.
0: By cię uczył. Bierzemy skarpetę i wąchamy, prawda? Bo on wywąchuje, tak, on ma ten węch, nie? Paranormalny węch. Musi powąchać, powiedzmy, czyjąś tam skarpetkę, żeby znaleźć tą osobę. No to by cię takich rzeczy uczył. Zapłaciłbyś 700 zł za naukę wąchania skarpet. Brudny.
1: Może ma taki fetysz i swoje tylko skarpety przynosi śmierdzące z całego tygodnia i nie wiem, może potem sobie robi dobrze, patrząc jak młodzi ludzie wąchają skarpety jego brudne. Różne ludzie mają zboczenia, więc chuj wie.
0: Albo cudze też lubi wąchać i bierze w rozliczeniu. Tam ci coś ci znajdzie, ale i bierze zamiast 700 zł 500, ale dajesz mu swoje przepocone skarpety jeszcze. No nie wiem, w każdym razie można się nauczyć, taki musisz sobie wymyślić, bo to nie może się nazywać tam Józek, Włodek, Grześ, tylko jakiś tam Asmodeusz, czy inny tam Ksarion, albo jakiś Ksaksaksaks, albo jakiś Dupomirus, albo jakiś Bimsalabimus.
1: No, tak wschodnio bardziej, to w tą stronę pewnie. Wschodnie? Lepiej brzmi.
0: Ale bardziej tak mitologia rzymska, grecka, skandynawska, polska. Polska jest na topie słowiańskiego coś, jakiś Radomir, że dajesz rady. Radomir, wróż Radomir. Bo to, widzisz, to już dobrze brzmi, nie? Wróż Radomir.
1: No, z Radomiem się kojarzy, to tak trochę średnio, ale faktycznie... Taki Sławomir jakiś taki. Tak, coś takiego. Zostań mechanikiem rowerowym w świecie supermenów. To był sketch słynny Monty Pythona, tak? Był superbohater, mechanik rowerowy. Świetny zresztą.
0: Coś było, a to było jakieś absurdalne strasznie. No,
1: bardzo. Nawet jak na Monty Pythona to było absurdalne.
0: No, właśnie. No to widzicie, nie, ciężko mu dogodzić. Na wróża też tak, no ale już coś, już ciepło się robi, wróż ciepło. No to nie wiem, to dalej to guru sekty zostań w takim razie. Może o level wyżej jeszcze niż wróż. Masz władzę totalną i mówisz jak żyć i o gęstościach możesz opowiadać.
1: Tak, to mi się polecam pracę jako hack, terapist. Ja obecnie biorę od 60 do 100 dolarów od osoby, od jednego haga. Kurde. Ty to muszę pomyśleć.
0: Ktoś tak ostatnio stwierdził, że tu w Nocnym Radio to menele takie w sumie, jakieś narkomani, takie jakieś patologia. Ładna mi patologia, ładne menelstwo. W 5 minut tu na komputer wpłynęły... Po 1000 zł donaty, to menele, tak? Chciałby być jeden z drugim takim menelem.
1: O komputerze nowym, to zapytam, czy moc obliczeniowa nowego komputera pozwoli ci wejść w animację bardziej, skoro będziesz miał dostęp do nowszego programowania, tak, Windowsa, pewnie już sobie tą 11 najnowszego wgrasz, może lepsze narzędzia będziesz miał do animacji i ruszysz czymś. Jak myślisz, czy to nie zależy od kompa, tylko od motywacji jednak mimo wszystko.
0: Jedno nie przeszkadza drugiemu, trzask, praski po wszystkim, panie, no. Bo to tak naprawdę, wiesz...
1: Diabolo odpalisz i znikniesz, nawet nie będziesz nadawał przez 3 miesiące, bo będziesz grał w grę.
0: Właśnie tego się boję, wiesz, i dlatego trochę stronię od gier. Nawet dzisiaj tu miałem propozycję, czy tam wczoraj mi kolega chciał tu grę dać, ja mówię, nie, dzięki, nie gram. To strasznie faktycznie czas pochłania, można się wkręcić. Syndrom i jeszcze jednego questa się włączy i potem graj. Graj, cyganie, graj. No i faktycznie, ale nie no, na przykład no, ja już tu pewne rzeczy takie tworzę jakby, że filmy na silniku do gier graficznym tak naprawdę, co jest teraz, nie jest żadną egzotyką, tak się robi. Powstają normalnie filmy nierenderowane, wiecie, że to trwa i trwa, nieprawdziwy rendering, tylko na silniku gry, co pozwala jakby to wszystko w czasie rzeczywistym odtwarzać tak naprawdę, nie? Nie liczą wam się te animacje, te obrazki, kolejne animacji na przykład 2 tygodnie, jakaś scena, tylko od razu, ciach. I super efekty otóż są uzyskiwane.
1: Przed 2015 koleś zrobił, jakiś młody chłopaczek, ten trailer Corvina w partii, nie trailer, tylko spot wyborczy, na oparty o GTA Vice City. To trochę absurdalnie wyglądało, ale faktycznie można podłożyć ten twarz, tak? Jak to się nazywa fachowo?
0: Deepfake.
1: Nie, to inaczej, bo ja też próbowałem podkładać różne twarze, bo ten Michael, który tam występuje, można było dotrzeć w pliku w GTA Vice City do twarzy jego i nałożyć inny obrazek, i on się nakładał ten obrazek na jego twarz. Tekstury, to teksturalnie. No i tam był Corvin zrobiony właśnie w ten sposób. No tak absurdalnie to wyglądało, wiadomo, że prostacko trochę, ale sam pomysł był świetny. I sama realizacja też dobra.
0: Tak, coś mi tam świta, było coś takiego, no, że taki faktycznie zmieniona tekstura na Corvina. No, ale to
1: że... prawie dekada od tego czasu minęła, więc na pewno narzędzia do tego typu prac są dużo lepsze już.
0: Czyli Corvin w GTA, ale że co, że wjeżdżasz tam samochodem, się rozbijasz, wbiegasz w ciemną uliczkę, a tam Corvin obraca jakąś typiarę, patrzy w swoją stronę się i mówi, zawsze się trochę gwałci, drogi panie, i tam i dalej ją tam ciach, tak? Coś takiego. No dobra, no to okej, to nawet bym grałbym, no.
1: To było coś takiego, że Corvin był królem mafii, tam miał ochroniarzy i tak biegali za nim, limuzyną jeździł. To było coś takiego. No pomysł zajebisty, no. Świetny.
0: No, tak. Świetna seria gier, tylko cały czas sobie zadaję to pytanie, czy to, że się młodzi na całym świecie zarażają nagle gangsterką i wyobrażają sobie, że są bandytami, którzy na ulicy strzelają do przechodniów sobie z kałacha, dealują dragi, kradną samochody, strzelają się z policją. Czy to jest takie do końca zdrowe? No nie wiem. Ja uważam, że jest tu jakieś zagrożenie. A może jak ze wszystkim, po prostu nie można z tym przesadzać i tyle. Jest to jakaś tam zabawa, rozrywka, ale może siąść na głowę w pewnym momencie. Znaczy to jest jakaś jeden element większej układanki. Wiele jest takich bodźców, które są kierowane do młodych ludzi, które gdzieś promują tę gangsterkę, hip-hop, tu prawilniactwo, tu w więźniu byłem, grypsuję dla was, wychodzę na taras i wracam zaraz, no. I kurwa, i młodzi nagle wszyscy chcą być, nie wiem, bandytami, już nikt nie chce być policjantem, strażakiem, kosmonautą, tylko gangsterem każdy.
1: No to tak, jak 1/3 młodych ludzi gra w gry, załóżmy, nie wiem ile, ale załóżmy 1/3, no to jakiś 1% z młodych ludzi coś odpieprzy gangsterskiego, już nie mówię, że zabije kogoś, ale nie wiem, coś okradną, coś tam pomalują pociąg sprayami, czy coś tam zepsują innego. No to potem policja wpada do domu, bo tam narkotyków szuka, patrzy, o diabolo, GTA, no to pewnie tam pewnie się nauczył tego. Nie no, kurde, nie, wątpię. Myślę bardziej, że właśnie ten świat jest przez muzykę w dużym stopniu przekazywany.
0: No, ale to nie chodzi, bo to jest taki...
1: młodym, to się wierzy w te teksty i tak jak wiesz, gdzie dziś ono, tam cię zajebiemy tego kurwa i tam nie ma przeproś w muzyce, że tam jest czarny albo biały, albo jesteś frajerem, albo nie. No i wchodzisz do takiego świata językiem, zgadasz ze swoimi ziomkami w taki inny sposób. Myślę, że to dużo bardziej wpływa niż jakieś gry, jeśli gry w ogóle wpływają na pomyślunek takiego młodego człowieka. To jest dyskusyjne. Kiedyś na czacie pisałem, kiedy o tym rozmawialiście. Znaczy rozmawiałeś z różnymi ludźmi, którzy dzwonili do audycji, no to pisałem na czacie, że pamiętam taki Artur Król, psycholog, robił artykuł o tym, że ci ludzie, którzy grają w symulacje wyścigówek, różne tam F1 i inne, tam Q-Racing czy E-Racing, iRacing jest taki, symulacja właśnie wyścigówek, nieważne. No to bezpiecznie jeżdżą samochodami i wolniej, bo to ich tam mają tak bardzo szybkie zakręty i ta symulacja kierownicy, czy nawet na klawiaturze szczałkami, ten tak zapierdala obraz, jak tam symuluje ci 300 na godzinę, że to jak samochodem jedziesz 100 w terenie zabudowanym, to ci nie robi to roboty. To już ludzie se odpuszczają, jeżdżą normalnie. Albo może się wyszumieli. Druga interpretacja też, i nie potrzebują tej adrenaliny z takiej jazdy. Więc idąc tą drogą, może ci ludzie, którzy grają w szczelanki, w jakieś tam łobuzerki, się wyszumieją się w tym świecie i może przez to mniej jest przemocy. Trudno to stwierdzić.
0: No też jakaś myśl w sumie, no tak na zasadzie wyładowania pewnych, wyrzucenia pewnych rzeczy z siebie, nie? Ciekawe, nie pomyślałem o tym w sumie.
1: Na pewno będzie w przyszłych latach, w niedługich latach dużo badań na ten temat, dużo się dowiemy więcej o tym.
0: Ciekawe, tak ten Piotr zarzuca wszystkim, że tacy ignoranci, głupki, debile co w gierki grają, a tak naprawdę sam nie za dużo wie o tych grach. Grał w 15 gier raptem, z czego pewnie trzeba tu wliczyć Sapera i Pasjansa i Tetrisa i tak dalej. No i tam w Europa Universalis. No. Nic nie wie w temacie, no. A musiałby pogadać z ludźmi, którzy od lat się tym interesują. Zobaczyłby, że to nie są wcale głupki, tylko wręcz przeciwnie. Często ludzie całkiem na poziomie. No i powiedzieliby mu o tytułach różnych najciekawszych, jakieś takie ambitniejsze gry kultowe.
1: Tak, ile ludzi się nauczyło języków z gier online. Mnie to minęło, jestem taki właśnie GTA Vice City. Ja mam kilkaset godzin przegranej mniej więcej. To są gry z tej epoki, w które grałem. Jeszcze online się nie grało za moich czasów, kiedy miałem komputer, pierwszy komputer. No ale już młodsi ode mnie, wiem, że bardzo wielu z nich bardzo zapieprzy angielskim i mówią, że się nie uczyłem, po prostu grałem sobie w gry, gadaliśmy sobie z ziomkami i pach jest. No to

0: Simsy, o
1: z
0: których,
1: gier płynących.
0: Simsy, o których wspomina tutaj Sandrita, to jest ciekawy przypadek gry, bo wiele takich, na przykład jakichś pań, które w życiu nie grały w żadne gry, mamuśki jakieś takie, mają te Simsy na przykład swoje i tylko w to grają. I to jest właściwie gra, która jest taką symulacją życia trochę, zawierania związków, organizowania rodziny, zapoznawania się z partnerem, wpływania na różne postacie, tak żeby zaspokajać pewne potrzeby tych postaci, od fizjologicznych po społeczne, nie? No, ciekawa taka symulacja i można sobie zadać pytanie, czy z takiej gry można się być może czegoś nauczyć, tak, nie? I sobie zdać sprawę jakby z tego, że życie tak działa. Bo no wiadomo, że ktoś, kto... Znaczy, o co mi chodzi, że pewnie znajdzie się sporo osób, dla których to będzie ciekawa lekcja, taka gra, nie? Właśnie jak Simsy.
1: No, tak uczy na pewno swoich potrzebach, że mamy kilka tych pasków, tam nie wiem, 6 czy 8 ich było, czy 10 i trzeba te paski utrzymać w jak najwyższej, na najwyższym poziomie, tak? Ale to było bardzo trudno, no bo jak się spało za dużo, no to trzeba było fizjologiczne potrzeby ogarnąć i potem jedzenie, a jedzenie trzeba było kupić, bo jechać do sklepu, jeszcze pieniądze zarobić, tak? Żeby kupić na przykład fortepian, na który się grało i kultura wzrastała, bo był hamem, jak nie grał na fortepianie ten sim.
0: No, tak,
1: cały
0: tak.
1: Dzień schodziło, żeby połowę tych potrzeb ogarnąć. No to ciekawa sprawa. I potem sobie myślimy, kurwa, na jakim poziomie są moje paski? Właśnie, to też fajne.
0: Niektórzy tam wpadali, no są takie znane sytuacje, że ktoś wpadł na pomysł taki trochę upiorny, psychopatyczny wręcz, polegający na tym, że w naszej rodzinie tam pojawia się ktoś, kogo wychowujemy na malarza. Podsuwamy mu tam farby, zamykamy go do piwnicy tam i niech on piękne rzeczy maluje, nie? Niech dajemy mu węgielek i niech on w tej klatce cudności nam maluje. I po prostu inwestujemy w tą postać, dajemy mu jeść i się tworzy taki super malarz, wielki artysta i zaczynamy sprzedawać te jego obrazy, tego piwniczaka naszego więźnia. No i rodzina sobie żyje jak pączki w maśle z tych obrazów tego geniusza.
1: A, no, tak więc łamanie systemu, tak? Dobra.
0: Znaczy, łamanie jak łamanie, można sobie wyobrazić taką sytuację w realu w sumie, że mogłaby zaistnieć, nie?
1: Ciekawe. Jeszcze się odniosę do komentarza.
0: Przepraszam, bo może to jest, Grzesiek, jakaś koncepcja na twoje dalsze jakieś, bo tu mówisz, pracy szukasz nowej, myślisz o czymś, takiego malarza sobie zamknij w piwnicy, niech ci maluje dzieła i sprzedawaj.
1: Zaczyna się na randki mawiać z dziewczynami. Cześć, umiesz malować? Lubisz malować? Czemu? Nie, tak go pytam. A lubisz kotki? Mam 2 kotki w piwnicy małe, nie?
0: No i taki, tak. Słuchajcie, Grzesiek tu dzwoni do radia, wydaje się taki normalny, poukładany człowiek, a tam mroczna tajemnica, jakąś dziewczynę w piwnicy łańcuchem trzyma, ona mu maluje obrazy, ktoś tam, Grzesiu, z czego ty żyjesz? A, tu się kupi, tu się sprzeda.
1: Ze sztuki żyję, ze sztuki.
0: Ojejku.
1: No, kto wie, może któryś nocnik ma takie, ma źródło dochodów. Skąd wiesz, skąd te donaty się biorą wszystkie? To jest,
0: kurwa, nie wiadomo. Sandrita tutaj się zadeklarowała, że ja rysuję. Masz tu kandydatkę, możesz gdzieś tam. Musiałbyś tylko zainwestować w farbki i piwnicę.
1: I piwnicę. Farbki jeszcze bym ogarnął, gorzej z piwnicą, bo będzie. Do Tomisia się odniosę, bo piszę, że możesz też poświęcić kilka tygodni, zrobić certyfikat Qigong, nie wiem jak to się czyta. To popularna teraz w Kalifornii terapia polega na stosowaniu ćwiczeń w celu optymalizacji energii w ciele, umyśle i duchu, w celu poprawy i utrzymania zdrowia, dobrego samopoczucia i tak dalej. No, tylko to sam bym się musiał na siłownię zapisać, żeby ten Januszowy brzuszek zgubić, bo nie byłbym wiarygodny, musiałbym zainwestować w siebie. To chyba więcej by wyszło niż kilka tygodni.
0: Albo przejmij jakąś mafię.
1: Ale jakiś patent. No, sorry.
0: Przejmij jakąś mafię.

0: mafię może wejść do, na siłownię, gdzie przychodzą gangusy z jakiejś mafii tam lokalnej i zabij z karabinu tego najsilniejszego, tak jak w Pitbullu 2. I powiedz, ja tu teraz rządzę, kurwa, ja tu teraz rządzę, kurwa. No i już. I będą się ciebie słuchać. Trzeba dać w więzieniu też, jak wylądujesz, daj od razu w ryja temu najsilniejszemu. Podbiegnij i w ryja temu najsilniejszemu. Jak go pokonasz, będzie szacun u pozostałych wszystkich.
1: Tak, wezmę kamienia, rzucę w głowę, go trafię. Jednak przydał się ten palant, kurwa, patrz, nie? Włopista miał rację.
0: No tak.
1: No i Wipes pisze, że z braku trybu online się chodziło do kumpla właśnie w Hot Seat. No, to właśnie. Tak. Nie było gier online, tylko się chodziło i się było tam w pięciu jakiegoś kumpla, który miał PlayStation 1 czy 2 i się czekało w kolejce, grało się w te gry po jakimś razie, albo później się nawet z komputerem chodziło i się podłączało, żeby zagrać w jakąś Age of Empires na siebie, tak? Fajne czasy to były.
0: Krawiec, zejdź na ziemię. Ale co, coś o tym więzieniu się nie znam, że najsilniejszego jak pobijesz, to będzie szacun. Ale w ogóle pomyślałem, mam pomysł na broń, którą można w więzieniu sobie błyskawicznie zorganizować, zmontować. Proca Dawida. Że nikt o tym nie pomyślał. Przecież to plecionka jest taka, można ze szmaty jakiejś zrobić taką procę Dawida. A to jest niesamowita siła. Jak to pierdolniesz, taki wyrzucisz ten kamień, ten ruch obrotowy zostaje, że tak powiem, zamieniony w ruch posuwisty i ten kamień to po prostu jak przekroczy prędkość dźwięku, jak pierdolnie nawet największego koksa, steryda, to po prostu jak Goliata go załatwisz, w łeb trafisz, tylko musisz się wyszkolić jak ten Dawid w tej procy w razie czego. A co ja tu planuję, że Grzesiu w więzieniu wyląduje?
1: No też tak się zadumałem, jak mi tu przyszłoś.
0: Może jakiś Jackowski się włączył?
1: Układasz.
0: Może jakiś
1: nie,
0: Jackowski?
1: Nie ma za co mnie zamknąć, podatki płacę. Także ten... Płacę, sami mi biorą. Ja nic nie płacę. Także nie mam za co mnie zamknąć. Spoko, no dobra, to ja się przyłączę na odsłuch, może ktoś zadzwoni jeszcze, nie blokuje anteny. Także kilka propozycji tu padło, będę się sromał. I zastanawiał i może coś z tego wyjdzie. No.
0: No dobra. To dzięki za telefonik.
1: Spoko.
0: Do usłyszenia.
1: No to dobrej nocy i ten. Będę tutaj na tym. Na czacie. No, także na razie, hej.
0: Na Arka. Ja tu mam czata teraz. Aha, rozmowy. Popieprzony ten Skype.

0: Okay. Także Grzesiu sobie szuka nowej pracy, co być może niedługo mieć, może niedługo to mieć związek z tym, że wyląduje w więzieniu. Moje tutaj przewidywania, wróżby. Bo może sobie znajdzie taką pracę, że na przykład będzie kradł babciom bieliznę ze strychu. Przepraszam, ja tak o nic nie posądzam, ale może go sytuacja zmusi, wpadnie w złe towarzystwo i zacznie kraść babciom bieliznę ze strychu czy coś. No i to się może źle skończyć. W innych krajach to nie ma tak jak w Polsce, że zawsze dostajesz półtorej roku w zawiasach i czy prace społeczne. Tutaj pedofil, prace społeczne, morderca, rok w zawiasach. Polska to jest raj dla przestępców. Może przesadzam trochę, ale są niskie kary. W Stanach to dostaniesz, kurde, potrójne dożywocie, nie? Jak tam kogoś pobijesz na śmierć czy coś. A u nas tu, no, 4 lata. Ale on miał trudne dzieciństwo i dobry chłopak był i
1: Halo,
0: mało pił.
1: halo. No cześć.
0: Cześć, Sandrita, witam cię serdecznie.
1: No cześć. W końcu skończył, bo ileż można gadać? Do cholery jasnej. To tak samo jak ksiądz proboszcz. Nie, no
0: No, troszkę
1: żartuję.
0: się
1: No chłopak miał
0: rozgadaliśmy,
1: też
0: troszkę się
1: prawo się.
0: rozgadaliśmy. No.
1: Co?
0: Nic, mówię, że się troszkę rozgadaliśmy, tak.
1: No ale macie wspólne tematy. No i spoko, nie?
0: No.
1: No. A co u mnie? No, oczywiście kot mnie upierdzielił w palec, bo się wkurzył, że go złapałam za kark. No i ja się znam na zwierzętach, no ale no niestety, no niefortunnie, no i tak mnie uwalił, że mam palca spuchniętego, bo tam bakterie beztlenowe się dostały, nie? No ale to mniejsza z tym, żyję. Już przestałam kuleć, no tą nogę, co się spierdzieliłam z podestu. Nie piję alkoholu i no i jakoś to leci. Odnośnie tych gier i tak dalej, to ja lubiłam też układać sobie te zoo. Pamiętacie to pewnie?
0: Zo? Jakie zo?
1: No, zoo. No, że się no, takie, nie wiem, jak to się nazywało już, ale no, że po prostu projektowało się zoo, nie? I zwierzęta i tak dalej.
0: A,
1: No.
0: było coś, tak. To się chyba nazywało
1: Tam kiedyś
0: Zoo
1: był.
0: Tycoon. No, taki menadżer zoo, tak? Że budujesz sobie różne,
1: No, no, no, no, no.
0: rozbudowujesz
1: Coś
0: zoo.
1: w tym stylu. Tak samo jak
0: Aha.
1: SimCity, nie?
0: Tak.
1: I Simsy, no to moja siostra świętej pamięci zawsze robiła, ja mówię, weź jakąś ładną laskę. Bo moja siostra była, jest, świętej pamięci, no ale dobra, nieważne. Bardzo ładną dziewczynką była. 25 lat, no nie żyje, no trudno. Nie mam na to wpływu, ale zawsze robiła taką grubą blondynę z dużymi warami, takimi karpiowatymi. Makijaż totalnie taki chamski, duże cyce, duża dupa i z wszystkich sąsiadów obróciła i później potopiła. Ja mówię, Magda, co ty robisz? Widocznie miała psychopatyczną osobowość. Ja też mam. No ale mniejsze. O Jezu, tak gorąco w Lublinie, że ja pierdzielę.
0: No, duchota jakoś, a to ma być jeszcze w ogóle gorzej. Ostatnio znów rekordowe upały. No, coś jest z tym globalnym ociepleniem, skoro co jakiś czas znów rekordowe upały. No to w górę idzie ta temperatura maksymalna. No.
1: No, przedwczoraj sobie tak posiedziałam z moim takim kumplem, nie? No, można tak powiedzieć. No i tak popatrzyliśmy na niebo i na gwiazdy. Bo wiemy, gdzie są radary, gdzie są te. No, jak się nie rusza, to jest gwiazda. No, ale były zachmurzone, ale się świeciły. Ja powiedziałam, że jakby coś się stało, to ja widzę tam gdzieś najjaśniejszą gwiazdę na niebie. No ale dobra, nie będę tu dołować ludzi, bo jest piątek, no to no, ktoś sobie wypił, ktoś nie wypił. Ja chyba pójdę na stację, bo mi się nudzi.
0: No jak już nie pijesz, to może wytrwaj, nie pij.
1: Znaczy wiesz, popijam, nie to, że nałogowo, ale tak co jakiś czas tam przy weekendzie sobie tam wolny dwa piwa, trzy maksymalnie, nie?
0: No
1: nie więcej.
0: To spoko w takim razie.
1: No. Wiesz, nie jestem zapaleniem tytoniu, bo moja mama pali nałogowo i to ja to wdycham i później nie wiem dlaczego, ale z prawej dziury mi leci, a z lewej nie. No. Katar.
0: Może masz uszkodzoną przegrodę nosową?
1: Tak, oczywiście, że tak, bo już miałam, wiesz, prześwietlenie, nie? I no, mam, niestety. No ale co, będę się tam... I haluksy, cały tydzień zapierdzielania miałam. Staż, nie staż, kursy, nie kursy. Lekarze, ortopeda, chirurg. Ja pierdzielę. Kot jeszcze mnie upierdzielił. No i mówię, to bakterie beztlenowe są, które no, muszę brać. No, moje antybiotyki, no jakie drogie leki. 150 zł na leki.
0: No i droższe bywają niektóre jeszcze.
1: No ja mam ogólnie 400, nie? Ale no to już nieważne na co. No,
0: no a haluksy, no widzisz, no było wchodzić ciągle na obcasach?
1: No tak, wiesz, to, ale mam takie zajebiste buty z Majorki, kurwa, z Włoszech. No, no i nie mogę tego włożyć, no, no bo nie mogę. No bo jak będę to nosić, no to przecież mi się ta noga będzie coraz gorzej, a powiedział mi ortopeda, zajebisty facet. Zaczął kurwiać, mówi, co kurwa ten ci przepisał, o taką normalnie. Mówię, jeszcze raz rentgena robimy. No i mówi, że no nie ma tu pękniętej kostki, bo podobno miałam pękniętą kostkę, nie? Bo się spierdzieliłam z podestu balkonowego. To nie to, że balkon i z balkonu, tylko jest podest, jest balkon, to półtora metra, nie? I krzesełko sobie wzięłam, a że padał deszcz, no to się sandrita, no pierdolut i się wypieprzyła na trzeźwo.
0: A można sobie takie haluksy naprawić jeszcze, jak ktoś ma? Jak kobieta ma?
1: Oczywiście, że tak, tylko wiesz, operacyjnie, nie?
0: Widziałem, niby są jakieś takie, że sobie tam czymś wiążesz, ściskasz tam palce, coś, jakieś takie no, korektory, ale to pewnie gówno daje, nie? I trzeba by to nosić, to trzeba by to cały czas trzeba by to nosić, nie? Żeby może coś dało jakiś efekt.
1: No niestety, operacyjnie, ale to się nawraca. Ja trochę się na medycynie znam, dlatego że zootechnikę kończyłam, więc jak ktoś mi będzie coś pieprzył, jakieś bzdury, no to no, przepraszam bardzo. No, wiem, co się stało z moim palcem przez kota. No, tak jak ci mówię, bakterie beztlenowe. No i muszę brać te antybiotyki, nie? Dwa antybiotyki i tężca wzięłam. No nie wiadomo, no bo kot ma i jad, znaczy koci pazur kiedyś miałam, czyli wiesz, on grzebie w tym swoim żwirku, nie, jak stracz tam szczy, no i tam są bakterie, no. No i tak mnie upierdzielił, kiedy tam 3 lata temu, że normalnie ropa się zebrała, wiesz, nadgarstku. No, a teraz w palcu wskazującym, no i po prostu jestem taka wkurwiona, ale załatwiłam sobie staż, idę jako fakturzystka i pieprzę. A w międzyczasie będę szukać roboty.
0: No to dobrze, to się cieszę. No, a kota to może ty zaczepiasz jakoś i dlatego cię pocharatał. No to
1: no
0: weź
1: tak,
0: tam szanuj
1: na łeb.
0: Szanuj kota.
1: Ja szanuję, ma 16 lat. Oj, gadałam z moim kuzynem, nie? I mówię, wypierdziel tego kota. Ja mówię, co? 16 lat? A po pierwsze, to mojej siostry kot. Jest rudy. Może i fałszywy, nie wiem. No mówię, jest zmieszany z persem i z dachowcem, nie? Nieważne. W każdym razie jest płatna kotka. Za chuja wafla nie pozwolę. Tak samo jak ptaki. U nas jest rudzik. Wiesz, między... Ja w bloku mieszkam, ale się zadomowił jakoś tak między blokami i sobie siedzę. Oj, przypierdolili się do gołębi, przypierdolili się, kurwa, do kawek, do gawronów, do srok. Co to jest mój symbol? Sroka. Więc wszyscy, o, bo Sandra dostanie 300 złotych. Man. Ja myślę sobie, kurwa, niech zobaczył, co te ptaki mają na nogach, jakie mają bacharatane, wiesz, pazurki. Bo co? Bo ładny blok, znaczy balkon? No to kurwa, trzeba sprzątać.
0: Można sobie zamontować odstraszacze, na przykład takiego stracha na wróble w kształcie kruka, drapieżnego ptaka, można różne urządzenia, tam fotokomórka plus dźwięki, albo jakieś takie plastikowe pseudo-kolce, że po prostu go na tym nie wyląduje, bo widzi, że coś tam wystaje, no i tak, różne sposoby, ale wiesz, z tymi gołębiami, ja też tutaj gdzieś jakieś widziałem listy od spółdzielni i tak dalej, gołębie rzekomo roznoszą dużo pasożytów takich dziwnych, są po prostu, to jest takie typowe dla gołębi, mają obrzeszki i inne jakieś, wiesz, i to jest faktycznie trochę groźne. Jak ktoś tak dokarmia przy bloku te gołębie, rzuca im z balkonu coś, to potem cała chmara jest tych gołębi.
1: Wiesz,
0: jak one mają te pasożyty, to i wyobraź sobie, że jak one mają kupę tych różnych pasożytów dla nas groźnych, w sumie, bo się można czymś tam zarazić i ciężko chorować, no to i ci obstrają cały balkon tymi zarazkami, no to ktoś ma prawo się bać trochę i nie chcieć tych gołębi, nie, tak dużo. Trzeba to kontrolować po prostu.
1: Metod. Po pierwsze, trzeba wrzątek zagotować w dużym garze z detergentem i to zlać. I wtedy szmatą napierdalać i wyczyścić. Jeżeli komuś nie chce się dupy ruszyć, bo przeważnie się nie chce, a ja zaraz dupę ruszę na stację, bo mi się chce pić. No, jutro sobota, także można sobie to zadankować. No, w każdym razie, no, kurwa, no, nie będą mnie straszyć jakimś tam, wiesz, kolegiem czy czymś tam, bo za do fundacji dla wszystkich istot odezwałam się i kurwa powiedziałam już na ten temat. No i potwierdziły, że no, tak jak mówisz, nie? No, że nie można, no ale co tam, jak ja na podest to wypierdalam, nie na balkony ludziom, tylko tak się przyzwyczaiły do mnie, tylko słyszą głos mój i kurwa 20 gołębi i na chatę mi też się wpierdala. No ale mniejsza z tym.
0: No to ja na twoim miejscu bym uważał trochę, Sandrita, żeby się czymś, żeby nie złapać jakiegoś syfa od tych ptaków.
1: Nie bój się, jak lubisz spirytus, to się nie zarazisz.
0: No nie wiem.
1: No. No każdy ma swoje jakieś. Ale jarać mi się też chce szlugi, chociaż tam wiesz, ja jedną zajarałam, ale nie mam drugiej, no i o tak, o, i będę musiała iść na stację benzynową, ja pierdolę.
0: No to dobra, no to słuchaj, no to biegnij na tą stację, coś się tam zrelaksuj.
1: No, nie będę tam zawracać dupy, może ktoś zadzwoni jeszcze, no. Trzymajcie się, no.
0: Dzięki za telefonik, trzymaj się, hej, hej.
1: No, zdrówka, pa.
0: Ja powoli się będę ewakuował, bo to już trochę śpiący człowiek, 3:00. Może mógłbym dzisiaj, może powinienem dłużej tu posiedzieć, ale trochę już śpiący jestem.

No, także fakturzystka Sandritta będzie teraz. No, to dobrze słyszeć, że coś tam ku lepszemu idzie. Jakaś pracka, jakaś coś tutaj. No, się można trochę zaktywizować po prostu. To może być nawet więcej warte niż pieniądze. Jakoś się zaktywizować, z ludźmi trochę pogadać, nie? Więcej. No. Nadal nie wiem, jak mam mieszane uczucia, czy uznać rację Piotra, doktora Piotra. Napierały, że to trzeba mówić doktor. A na mnie na rejonie też mówią mistrzu, profesorze, doktorze. No. Mówią do mnie, profesor do mnie mówią. No, jak za dużo filozofuję, to mówią, o, te, profesor. Walisz karniaka tutaj, to się rozgadałeś, karniaka walisz, profesor. No. To też proszę się tak do mnie zwracać. Nie, tak mówiąc serio, to proszę się do mnie zwracać, proszę grafika. No. Skoro, dobra, proszę księdza, panie funkcjonariuszu, panie doktorze, to co mam być znowu gdzieś pominięty? Zlekceważony? Proszę grafika. Proszę grafika, czy to tabeleczka zielona, to może by ją w lewo przesunąć? Proszę grafika. No. Domagam się tego. To domagam się takiego szacunku elementarnego. Nie no, trzeba to jakoś usystematyzować. No dobra, panie generale. A jak jestem w cywilu, to mogę przecież mówić. Nie jestem żadnym wojskowym, nie jestem na służbie, to mogę. Nawet do generała powiedzieć, przy pana, kierowniku, ja mogę nawet do generała powiedzieć, kierowniku, gdzie tu jest ulica Jana Pawła II, kierowniku? Ja nie muszę mówić, panie generale, chciałem wystosować zapytanie. Proszę o podanie lokalizacji ulicy Jana Pawła II. A on powie, żołnierzu, macie iść w lewo, w lewo, w prawo, lewo, prosto, prosto, w lewo, lewo, w prosto, prosto, a potem już będziecie na ulicy Jana Pawła II odmaszerować. A też tak, panie funkcjonariuszu, to jeszcze, ale panie policjancie, albo panie władzo, nie? Panie władzo. Co tak chcecie, żebym jeszcze posiedział? Serio? Nie wiem. Co jakaś ciekawa audycja taka? Taka normalna, luźno-gadkowa, ale dobra, jak wam się chce jeszcze posiedzieć, posłuchać, to ja też mogę posiedzieć. No, do strażaka się w ogóle chyba nie mówi. Strażaku! Proszę ratować mój dom, strażaku! Tylko, panie, biegnij pan tam. Płonie. No. Ale do policjanta już tak głupio powiedzieć na ty. To znaczy ten, kto mówi do policjanta na ty, zostaje szybko proszę pana, nie jesteśmy na ty. Starszy aspirant Zdzisław Maślanka. No i trzeba mówić starszy aspirancie Maślanka. A drugi posterunkowy, starszy posterunkowy Sraczka. To bardzo rzadkie nazwisko z kolei jest Sraczka. Najbardziej to się księża domagają, bo do policjanta to jeszcze czasem powiesz na ty, on to machnie ręką, nie będzie się wykłócał. Z nauczycielami też to różnie bywa. Są takie szkoły, gdzie dzieci mają luz, siedzą sobie na podłodze, słuchają, z nauczycielem są na ty. Ja tak miałem, na przykład, w szkole średniej. Ale dopiero prywatnej. Okazuje się, że państwowość zawsze idzie w parze z kijaszkiem w dupie. To Martin Lechowicz miał czuja, że kijaszek w dupie jest zawsze.
Jak jest państwo, to jest kijaszek w dupie. Dopiero jak się pojawia prywatna własność, to wtedy można, jest w ogóle możliwe, komuś do głowy przychodzi coś takiego, że ty możesz powiedzieć do nauczyciela: cześć, cześć, nara, nara, idę do domu, nie chce mi się uczyć. To ja tak miałem. No, a dyrektor przyszedł, wszyscy się ubrali w białe koszule, tam uczniowie przyszli, spodenki w kancik. Może nie wszyscy, ale było sporo takich elegancko ubranych, a dyrektor przyszedł w ramach pewnego show, pokazania nam czegoś ważnego, przyszedł w ogrodniczkach jakichś takich śmiesznych, obskurnych. I wyjaśnił, że to ma pokazać tutaj, że jest trochę inne zasady są niż w innych szkołach. Ciekawą miał w ogóle wizję. Bardzo duża dowolność, zdanie się na ludzi, na ich odpowiedzialność też, nie? Jakąś taką. Nie chcesz przychodzić do szkoły? Okej, no wiadomo, jak kiedyś moja matula spotkała na mieście dyrektora Mariusza Budzyńskiego. Pyta się, jak tam postępy syna w szkole, a może byłyby i wspaniałe postępy w szkole, gdyby pani syn pojawiał się w szkole kiedykolwiek. No. Okazuje się, że to wcale nie jest takie cudowne rozwiązanie i lek na całe zło, dać ludziom wolność. Chyba to tak nie do końca działa. Bo... Astroka do mnie zadzwonił jakoś dwa dni temu, po długiej przerwie, bo nie gadamy już od dawna. Ja się z nim nie kontaktowałem, to zadzwonił, widziałem, ale jakoś tam nie chce mi się odzwaniać. Jak głupoty wygaduje i jeszcze słabo słucha, co do niego mówię i wie lepiej wszystko i jakieś oskarżenia ma dziwne, to papa. A to ciekawe, że Martin wrócił do kraju, tak? O, proszę. To ciekawe. Coś tam miałem, jakieś informacje od Martina. No, zmiany faktycznie. Chyba w końcu stała praca, nie? Jakaś. Co on za bardzo się nie garnął w życiu do takich rozwiązań, jak praca na etat czy coś, ale chyba właśnie w tym kierunku poszedł, jeśli dobrze zrozumiałem.

0: coś, że ja mam takie kontakty właśnie jak sroka czy panna, co w gary srała. To właśnie, no nie panna w gary srała, tylko ktoś inny srał w gary. I pannie się oberwało bardziej za tego kogoś chyba. Ale co, czy ja twierdzę, że nie wiem, że ja mam jakieś kontakty? Czy coś? Nawet pomimo tego, że różnych ludzi znałem, to w życiu bym nie powiedział też, że dawniej nawet, że miałem jakieś kontakty wielkie czy coś. Raczej nie, to tak okazjonalnie gdzieś tam. Nie, więc nie wiem, o co tutaj pretensje, że ja coś tutaj ten... Jakieś dziwne rzeczy dzisiaj pisze Divide et Impera. Nie do końca rozumiem. To muszę zobaczyć. Martin już od dawna, czy dosyć rzadko w ogóle teraz nagrywał. Mówisz, że coś jest, tak? Że wrócił. No ciekawe, żeby Martin wrócił do Polski? Człowiek, który już zaznał trochę życia w różnych krajach. No był w Hiszpanii, pomieszkał trochę, w tej Anglii na pewno. Gdzieś tam jeszcze był. I zachciało mu się wracać do Polski. No ale to dobrze, to...
1: 50 zł. Szanowny panie pijawko, wykorzystaj to dobrze.
0: Haha. A wykorzystam, dobrze. Dzięki, Gosia. 5 dyszek. Grubo. Donejcik grubasek. No. Szanowny panie pijawko. Kapitanie, proszę się zwracać. Kapitanie pijawko. No, zacnie, zacnie. No, a wolność ma taką cenę w przypadku mojej prywatnej szkoły, tej szkoły artystycznej, że masa ludzi powtarzała rok, wagarowała, gówno żeśmy się nauczyli, byśmy sobie woleli inaczej spędzać czas może niż wkuwając. I robiliśmy wszyscy minimum właściwie. Może nie wszyscy było trochę takich, którzy poważnie podchodzili przynajmniej do tych przedmiotów artystycznych. No, ze mną było trochę inaczej, bo zawsze lubiłem grafikę komputerową bardziej niż jakieś tam malowanie. Chęć do malowania to mi tak naprawdę przeszła jeszcze za dzieciaka, do babrania się w farbach. Ładne rzeczy robiłem tam, pastelami chyba zwłaszcza. No, to tak się czasem skończy wolność. I wiem, teraz będę okrzyknięty zamordystą i globalistą i sadystą. Których dybie na wolność ludzi tutaj i namawia do zaczipowania się. Niekoniecznie, po prostu trzeba spojrzeć trzeźwo na różne rzeczy, a nie być jakimś fanatykiem jednej opcji. No, widzę, że Konfederacja jest trochę podszczypywana teraz. I co jakiś czas widzę to tutaj jakieś takie artykuły atakujące Konfederację. Nie wiem, czy to czyjaś robota, czy ktoś ma na celu, powiedzmy, nie wiem, żeby PO zyskało, żeby Koalicja Obywatelska zyskała, to trzeba dowalić konkurentom, ich jakoś skompromitować. Może, tak? A może po prostu, no, ktoś faktycznie widzi w nich jakichś rusofili, dziwnych takich ludzi. Naprawdę taki Mencen to jest katol jakiś straszny, nie? Się okazuje. Tak przynajmniej go ktoś określił chyba. Oni tam są takie katole, no Brown, szczęść Boże, on tu zaraz, no, poukłada życie po katolicku. Ja nie chcę życia po katolicku. Naprawdę, to są lepsze opcje niż katolickość. Chrześcijaństwo, okej, niech se będzie, ale katolicyzm to według mnie taka bardzo średnia opcja.

U Szabla urodzinki. Domyślam się, że parę osób było. Gumball ma zrobić imieninową audycję, czy urodzinową, już zapomniałem. W każdym razie to cały czas skojarzenia mam z Pietrzakiem, który się właśnie w pewnym momencie pojawiał na scenie z jednym takim numerem, że ciągle imieniny swoje obchodził i to był taki żart, no dobra, nawet śmieszny, nie? Pojawia się cały czas i cały czas imieniny swoje obchodzi, no ale jak to się robi z tego takie show już za każdym razem i się śpiewa na swoją cześć, ja tu Janek, panie Janku, no to jest takie żenada w końcu się robi. Żenadnicy. Żenadnicy. Satyrycy, żenadnicy. Jest w tym jakiś taki egocentryzm i megalomania jakaś taka trochę, nie? Że nagle się czuje jakimś wieszczem narodowym, będzie brylował. Nigdy jakoś nie lubiłem Pietrzaka. 100 razy wolałem Smolenia, Laskowika w tamtych czasach niż Pieprzaka. Nigdy nie był śmieszny tak naprawdę za bardzo. Co on takiego śmiesznego powiedział? To był taki po prostu trochę bardziej wygadany koleżka, który potrafił jakieś tam coś zabawnego w miarę powiedzieć. Bardzo dużo się zawsze na sobie koncentrował i taki stworzył sobie postać pana Janka i pan Janek. Pan Janek to, pan Janek tamto. Takie taplanie się we własnym sosie i taka satyryczna masturbacja jakby. Nie potrafi już zażartować, stworzyć jakieś scenki, zmienić styl, nie? Zrzucić inny zupełnie temat, czymś zaskoczyć widownię, tylko taki pan Janek przychodzi, ja tu prawda, jestem i co tam u was widownio? Klaszczemy widownio, na cześć pana Janka, czyli mnie, pan Janek z nami jest, ohohoho. Pan Janek, no i klakierzy jacyś tam. To był pan Janek, legenda. No, pan Janek, kurwa. A, zamieniłem parę słów z Barneyem. Oczywiście znów się okazało, że podpuszczacie tutaj. Dzielić, jak dzielić ludzi, jak Kaczyński, tak właśnie. Bo tu było, że niby Barney rozpowiada, że ja mam żółte papiery. Jak ja nie mam żółtych papierów. Muchy by mnie skrzywdził nawet, ale dostawca pizzy, który ostatnio nie podziękował mi za napiwek, to trochę inna sytuacja. Ale nie znajdą tego tajemniczego mordercy ze Środy Śląskiej. Jest dla nich za sprytny. I tak to właśnie jest na tym świecie. Ty wiesz, że Gumball jest moderatorem? Tak, chyba właśnie mignęło mi, że miał kluczyk u Szabla. Ja mówię, on się zakochał w Szablu i to tam się dobrze czuje. Tam ma towarzycho chyba. Chyba nas zdradził, co? Gardzi nami.

Stanowski wychował się na świętej pamięci Pawle Zarzecznym, dziennikarzu sportowym z Warszawy. Pisze Divide et Impera. Wcześniej tu pisze, że się ktoś u mnie wypowiadał na temat Stanowskiego. Takie kurwa brednie. Ale ty marudny dzisiaj jesteś strasznie. Ani razu nie wspomniane było, kto był ojcem stanowskiej kariery dziennikarza. Nic nie wspomniał o... Tak pisze Divide et Impera. Nie gadaliśmy za bardzo o Stanowskim. Ja tak w sumie liczyłem, że bardziej poruszymy tutaj temat pewnych zjawisk, a nie samej postaci Stanowskiego, nie? Tylko bardziej o show biznesie, o fejkowej karierze może, nie? O zachowaniu Stanowskiego jako dziennikarza, czy się podoba, czy nie. Takie bardziej tematy, a nie historia jego życia, czy kogo, na kim on się wychował, nie? I nie wiem, gdzie dorastał i kto był jego idolem, jak był malutki. Mniej biograficznie.

czym ja tu chciałem powiedzieć, kurde? Zapomniałem, kurde. No. Ja się cieszę, że mam taką społeczność, jaką mam, bo my tu mamy, kurczę, nawet jak są jakieś tutaj draki, dymy, kłótnie, coś, to u nas jest naprawdę mały miki, nie? Przy tym, co się dzieje na przykład, nie wiem, u Barneya czasem. Albo tam u Piotra, albo na szkolnej, albo gdzieś tam w innych uniwersach. Tam się ludzie piorą po ryjach. Walczą ze sobą czasem tak zaciekle, nie? Bo też ja nie mam jakichś wielkich wrogów. Oprócz mojego nemezis Michała Gieresia, który jest najgorszy, jest arcyłotrem i bossem na końcu levelu całego, zwanego życiem. No, także tak to nie ma jakichś tu wojen wielkich, coś. Może kiedyś więcej. Dzisiaj się uspokoiło trochę i dobrze. Mi się nie chce żreć z nikim. Zaleniwy jestem już na to. Mi się nic nie chce. Ja w ogóle wiele rzeczy nie robię, nie dlatego, że uważam, że to jest złe, szkodliwe czy niemoralne, cokolwiek. Tylko bo mi się nie chce. Nie chce mi się kłócić na przykład, więc się nie kłócę. Zdaje się, że skończyły się napoje. Mi. Mam tu pół wygazowanego energetyka bleka żółtego, cytrusowego. I powiem wam, że kurde, można osądzić jakby bardziej miarodajnie smak napoju, jak on się wygazuje. Wtedy jakby wychodzi esencja tego smaku, nie? Który jest zagłuszany tak jakby przez dużą ilość bąbelków. To i inny smak zupełnie, nie? Jak się wygazuje, to tak w końcu czujemy, co to są za smaki tam tak naprawdę. I zazwyczaj jest to gorsze. No chyba zawsze jest to gorsze. Jednak to gazowańce to lubieją ludzie gazowańce. No nie wiem, jeszcze może w temacie szkolnej. Myślę, że kurczę, z Krzyśkiem no ewidentnie coraz gorzej jest. Zdziwaczał, on się zachowuje absurdalnie już, nie? Jego oskarżenia, jego wrzaski, jego pretensje, brak kumacji już jakiejkolwiek, no to jest już jakaś demencja, otępienie, czasem starcze, czasem może efekt tej nieleczonej cukrzycy. Czy on w ogóle, niby tam pilnują go, żeby brał leki, ale wiecie, to też nie są cudotwórcy. Jak on jest strasznym uparciuchem i takim nygłusem, kłamczuchem, to co, nakłamie, że wziął, albo nakłamie, że nie wziął, on się tym bawi, nie, maradochę. Jak małe dziecko. No i co, ma tam z nim ktoś mieszkać i go po łapach bić, czy co? No więc zaniedbane. Można natomiast bardziej zarzucić, że go może nie przypilnowali, żeby mierzył w ogóle poziom cukru glukometrem i ciśnienie. I częściej chodził do lekarza. Też nie wiem, czy takie zapijanie się na potęgę przeróżnymi napojami, które niby rzekomo są tu zero cukru, a tu co? A tu aspartam, tak? Tu syrop glukozowo-fruktozowy, ale cukru nie ma. Czy to jest takie zdrowe dla cukrzyka? Sobie pić jakieś takie gazowańce. I mleko w dużych ilościach. Co to, w mleku nie ma cukru? Tak nie rozumiem. Wydaje mi się, że po prostu cukrzyk to powinien już mieć jakąś naprawdę odpowiedzialną dietę, a nie tak, że... I tam jeszcze padają teksty, a niech się napije jedno tam, a weź se to... I cukiereczka, i truskaweczkę, nie? Co, w truskaweczkach też nie ma cukru? No dajcie spokój. W wielu produktach jest przecież cukier, nie?

Także myślę, że z Krzyśkiem może się pogorszyć gwałtownie teraz jakoś stan zdrowia Krzyśka. No też taki brak higieny zupełny też pewnie nie sprzyja zdrowiu, nie? Jak się rozdarł ostatnio, że mu kazali się myć w końcu. Brutalnie mu powiedzieli, że nigdzie nie jedzie, jak się nie umyje. O Jezu, jakie lamenty, wrzaski, złorzeczył, wyzywał, bluzgał. Często sam do siebie już w ogóle też. I też takie brak panowania nad emocjami, nie, u człowieka. Że on w jednej chwili się zaczyna wyć, wrzeszczeć. No i lamentować, nie? Lament Boży na całą okolicę. I co ciekawe, to zawsze ludzi trochę dziwowało, że powiedzmy jest ten wrzask, lament, idzie echem, a nagle stop. Ciach i on już o czym innym, nie? Nie wiem, to może on tak gra, udaje po prostu. Smutne, że ktoś wykorzystuje chorego człowieka. No tak, no już były tutaj dyskusje na te tematy. Dużo gadaliśmy. I w sumie różne zdania są, nie? Można sobie zadać pytanie, co by było, gdyby nie był popularny i się nim nikt nie interesował. Myślę, że zdecydowanie gorzej by było. Pod każdym praktycznie względem. Jak się zastanowić. No to zaskoczyło mnie trochę, że ten rozpuszczalnik nitro ktoś włożył majorowi do trumny. Nie wiadomo, w końcu no, posądza się Dryblasa, czyli tego świrusa, nie? Że to on tam umieścił. Ale oskarżenie padło też chyba na Tomeczka. Zasranego Tomeczka. Czyli nowego tam. Nowego pomagiera na szkolnej. W ogóle wytrzymać z Krzyśkiem nikt. Okazuje się, że nikt nie potrafi. No. Jak byście to osądzili? Czy kim jest taki człowiek, z którym nikt nie potrafi wytrzymać? Jak to świadczy o tym człowieku? Ja bym powiedział, że wszyscy się uwzięli po prostu. Major nie żyje? Zapytuje Sandrita. No, Sandrita trochę z choinki się urwała, niestety. Tutaj już no, były audycje w tym temacie, już nie wiem, z 2 tygodnie temu? Jakoś tak. No. Tak sobie wyobrazimy taką osobę najbardziej toksyczną, wysysającą energię i taką, która zawsze nam powie coś niemiłego, nie podziękuje za nic kompletnie nawet, doniesie, my jej pomożemy, a ona doniesie na nas, na policję z powodu, że wy nie myjecie psa na przykład swojego. Wykorzysta was, będzie ciągle coś od was będą chcieli. Chciała taka osoba, nie? Wszystkie takie rzeczy jakby na opak, że tak nie powinien człowiek postępować. To mamy Krzysztofa Kononowicza. Jak trzeba się myć, to on się nie myje. Jak trzeba docenić, to on nigdy nikogo nie doceni. Wypada powiedzieć dziękuję, to on nigdy nie powie dziękuję, nie? Jak dla ludzi generalnie jest jakaś rzecz błaha i nie przyszłoby do głowy się o to pokłócić, to on zrobi największą awanturę o to, na przykład. No i tak dalej, i tak dalej. Ale dużo takich psychologicznych zagrywek, jakby robionych chyba intuicyjnie, no bo ciężko uwierzyć, że Konon ma jakiś plan tutaj, czy nie wiem, się psychologią interesuje. On to robi na czuja, ale on zawsze wie, jak zrobić z siebie ofiarę, jak zrzucić odpowiedzialność na kogoś. Umie też iść w zaparte, jak już mu udowodni się, że to jego ręka była, co chwyciła za ciasto i urwała i zeżarła, to on odwróci to jakoś, że bo wy mnie zmusiliście i wy mnie głodziliście. Wy mnie głodziliście. Tak, tak, głodziliście mnie. Ja z głodu sięgłem, bo bym umarł, a wy byście się, ha, ha, cieszyli.
tak wam odpowie, jak już go przyłapiecie, że ciasto wam zeżarł. Łapskiem wziął i wyrwał i zeżarł, to tak wam. Po prostu nie da się go pociągnąć za nic do odpowiedzialności takiego człowieka. On nigdy nie poczuje się ani wdzięczny, ani winny, niczego. I też przekracza jakiekolwiek granice, jeśli chodzi, nie wiem, o megalomaństwo, mitomanię, takie rzeczy też. No ciekawy przypadek, nie? Taki. No tak, no w tym momencie ja się też zaczynam już zastanawiać, czy nie powinien być w psychiatryku, bo jest coraz gorzej, nie? Pytanie, ile można człowieka trzymać na wolności, nie ubezwłasnowalniać go do jakiego momentu, nie? Teraz to zaczyna po prostu mi się osobiście jawić, co byłem przeciwny, tak? Zawsze uważałem, że no, to nie można tak po prostu, jak jest sprawa dwuznaczna, taka nierozstrzygnięta do końca, brać kogoś i gdzieś go zamykać, pasami go wiązać, nie wiem, faszerować chemią. No ale już chyba niewiele brakuje, bo jak Konon zacznie atakować ludzi, wpierdalać się wszędzie w jakieś miejsca, przyjdzie zasrany, nie? Z nogawki mu coś tam, no to ile można? Także...

Nie wiem, czy ty, Divide et Impera, nie jesteś przypadkiem trochę dziabnięty, coś, bo tak jakieś masz tu ciągle pretensje, jakieś awantury, coś tutaj, pokażcie, lizanie sraki, takie co, nie wiem. Jakbyś zaczepki trochę szukał, tak mi się wydaje. No i weź się opiekuj taką osobą, a to może się przydarzyć wielu osobom tutaj, wielu z nas to się może przydarzyć, że będzie trzeba się opiekować kimś zdziwaczałym, nieporadnym na przykład. Bardzo problematycznym. No to pewnie trzeba mieć dużo cierpliwości. Z Kononem, jak się okazuje, najbardziej cierpliwy na świecie człowiek nawet. W końcu pęknie, tak? I zacznie pić. I to naprawdę jest tak, że ludzie, którzy tam zaczynają mieszkać z tym Kononem, i jest taka rotacja, nie? Powiedzmy tam, major jako opiekun się nie sprawdza. No to jakiś tam geremek się pojawia, powiedzmy. Geremek potem też nie wytrzymuje, odchodzi, pojawia się jakiś Adaśko, powiedzmy. Też nie wytrzymuje długo. Też w końcu... Też zaczyna pić. Ale właśnie to chciałem powiedzieć, że ci ludzie zaczynają przekonanie pić. No. Więc to oskarżenie takie, że major wącha, bo po prostu ma dość tego Konona, bo on go tam męczy, napierdala mu, ma pretensje o wszystko, w nocy go obudzi i powie, ty masz mieć truskawek zrobić. Tak jak każe temu Tomkowi. Ten Tomek autentycznie jest budzony w nocy, powiedzmy o trzeciej czy czwartej w nocy, i on ma mu truskawki zrobić dla Konona ze śmietaną, nie? Także takie totalne traktowanie jak niewolnika drugiego człowieka. Rozliczanie za wszystko, kontrolowanie mu telefonu. Przecież Konon zabrał telefon temu Tomkowi i dzwonił po jego znajomych. Przyszłoby wam do głowy zabrać komuś telefon i dzwonić po czyich znajomych? Albo na przykład dzwonić do kogoś 90 razy, na przykład między 5 rano a 10, dzwonić 90 razy do kogoś. Chyba raz było ponad 100 połączeń tam do tego Jarka, Jacka, Arona. Tak przynajmniej twierdzi, Konon nie zaprzeczał. I on się śmieje, bo ty masz mnie pomóc, bo ty jesteś od tego. Totalnie mu soduwa jakby uderzyła do głowy. Traktuje wszystkich jako swoich niewolników. Cały świat już, nie? On policję nawet traktuje jako swoje sługi, jak na przykład ktoś, nie wiem, zostawi mu tak, jakieś śmieci pod bramką, coś, to oni mają przyjść, to zabrać, a jak mu dzwonek ukradną, to on oczekuje, że policja mu odda za dzwonek, bo oni nie dopilnowali tego dzwonka, nie? Bo powinni siedzieć i pilnować tego dzwonka, powinno być dwóch funkcjonariuszy co najmniej i pilnować dzwonka u drzwi Kononowicza, żeby nikt nie ukradł, nie? To takie jest myślenie Krzyśka i to już się nic nie zrobi. Do niego to już można mieć tylko cierpliwość, nie? Tak jakby. Ja przez to szanuję trochę tego Arona całego, bo on właśnie ma tą cierpliwość największą chyba do Krzyśka, nie? Nawet czasami to jest takie wiernopoddańcze jakby, że on usługuje temu Krzyśkowi też. Czasem go zbeszta, czasem go napomni, to nawet ostro, nie? Albo warunki jakieś postawi. To jest okej, okay, ale czasem za bardzo pobłaża trochę. Pobłaża, ale może on też tak jakby się przebija z tego, co mówi Aaron, że on tym Krzyśkiem się opiekuje jako taką osobą niepełnosprawną. Stąd ma tą wyrozumiałość, znajduje, nie? On traktuje Krzyśka jako swojego tak trochę przyjaciela, a trochę podopiecznego, o którego trzeba zadbać zwyczajnie. Wiem, że tu się cała masa ludzi nie zgodzi. Powiem, że on taki cierpliwy, bo ma kasiorę. O, a tu wykorzystuje kalekę. O, nie? Ja trochę inaczej na to patrzę. Liczy się efekt, a to już tyle lat jest ta opieka, nie? I przypilnuj, i zawieź, i w dupkę go zlej, i go skarć, i taki szantażyk zrób, żeby się zgodził myć, nie? Przecież to jest jak dziecko małe opiekowanie się. Słuchajcie, wojna o to, że ma się myć, no to znów tak się dziecko zachowuje. Dziecko
tam wrzeszczy, nie chce się myć, nie? Chce się bawić czy coś, na komputerze grać. I piszczy, wrzeszczy, na podłogę się przewróci, bo się nie chce myć. No to Krzysiek identycznie. Też miota się, bluzga, wyzywa. On cierpienia przeżywa, nie? Płacze.

Divide et Imperam ma znów takie jakieś upierdliwe tu pretensje, że takie tematy, że major, to, że taki Superman w nocnym radyjku. Tak. Nie wiem, a coś wnosisz tutaj? Nie wiem, zadzwonisz i rzucisz jakiś porządny temat? Wartościowy? Ciekawy, który nas w jakiś sposób ubogaci? To proszę, zapraszam. A zarzut, że zarzucam innym patologię, kiedy notorycznie wspominam o społecznych mędach. Dobra, skoro ty masz takie o ludziach, wiesz, że tu mędy, tu debile, kurwa, tu takie gówno radio, głupki, no, to spoko, no widzisz. Ja na przykład staram się jakoś nawet takiego majora szanować, to też człowiek, nie? A to jakieś społeczne mędy, to... co, nawet o nich pogadać nie można? Ten temat ludzi interesuje, niektórych tutaj, niektórzy lubią tą szkolną jako show i sobie lubią też chwilkę posłuchać o takim czymś, no nie wiem. Nie wiem, o czym tu gadać. Jak cię nie zadowala i ci uwłacza słuchanie, to trudno. Nic nie poradzę. Jest jakie jest, nocne radio i zawsze można sobie na przykład posłuchać czegoś innego. Albo innej audycji w nocnym radiu. Wiesz, Krawiec, to ty budujesz tu wspólnotę i żebrzesz o pitaki.

K-owiec, czy nauczyciel życia w zapierdzianym dresie? Kto ja jestem, żeby tu coś budować? Przyszli tacy akurat ludzie, znamy się, gadamy sobie, jest fajnie i już. Co ja tu buduję? Czy ja coś organizuję? Jakieś zloty? Nie wiem. Jakieś programy są? Poznajmy się. Nawet na Discorda nie wpadam w ogóle. Mnie to za bardzo nie interesuje, ten Discord. Żeby tam budować wspólnotę. Sama się buduje wspólnota. Bez takich tu... Bez takiego jakiegoś tu pierdolamento. Pierdolamento po prostu dzisiaj. Divide et impera. I zaraz się obrazi, co będzie potwierdzeniem. Zaraz mi tu wywali jakąś wiązankę, bo puszczą mu hamulce. Czy coś. Co potwierdzi moją teorię, że jest dziabnięty. Jakoś sobie dziabnął i się awanturuje. Zo kurwa, takie rady, o kurwa, major, wielka sława dla ćwierć główku inteligentów, kurwa. No właśnie, nic nie tworzysz. Nawet nie ma twarzy. Te radyjko. Chyba bardziej to radyjko. Jaką ma mieć twarz? Nie wiem. Wąsatą i pocieszną, czy taką groźną? Czy może jakiś wilk z ludzką twarzą? Twarz, jaka twarz? Nie ma twarzy to radyjko. Same jakieś takie dziwne rzeczy, że ciężko zrozumieć, o co człowiekowi chodzi, nie? Tak jakby ma dużo pretensji o różne rzeczy, ale tak za każdym razem myślisz, ale o co mu właściwie chodzi? Co mu przeszkadza tak naprawdę? O co mu chodziło tutaj? Jaka twarz? Jak twarzy nie ma radyjko? Może mu chodziło o to, że się nie pokazuje przed kamerką i on bardzo ubolewa, bo musi widzieć te oczy, ten nos, te uszy. To go bardzo cieszy. Mimo, że sam zarzuca na przykład, że tu są mało ambitne i takie i patusiarskie, menelowate jakieś treści, które mu uwłaczają, to ma taki wymóg, że musi gębę widzieć, bo inaczej to się nie da słuchać. Po prostu jak bez gęby jest, nie? Czy może o to chodzi? Czy o co, że nie ma twarzy radio? Może o jakąś inną twarz chodzi?

No dobra, może jeszcze coś napiszę. Ale spoko, póki nie ma wyzwisk, możecie dowolne rzeczy mi zarzucać, pisać, dowolnie dzielić się jakimiś swoimi opiniami, nawet bardzo nieprzychylnymi. Biorę na klatę. No gorzej, jak się zaczyna jakieś tam wyzywanie, bo to już wtedy do niczego nie dojdziemy na pewno. To można już tylko skończyć. Ale spoko. Też jakby nie mam pretensji, że się komuś nie podoba, jak już mówię. Ma prawo. Za oknem się powoli już robi jasno. Przynajmniej w Polandzie. No, zaraz zaczną psy szczekać na wszystko, co się rusza. Te wspaniałe, te nasze ukochane, futrzane lizusy wąchające sobie dupy wzajemnie i jedzące każde gówno. Bo pies to wszystko zje. Pies nawet gówno czasami zje, bo mu jest to tam coś potrzebne do trawienia, coś i on to gówno zje. Także gównojady i lizusy te psy są. I wrzeszczą cały czas, bo to są takie dresiarze wśród psów. Ciągle muszą drzeć japę na kogoś. Kot oczywiście, zupełnie inna klasa. To jest zupełnie co innego, inny świat. To jest elegancja. To jest kultura. To jest charakter.

To są maniery, kocie. No. A nie taki futrzasty, zabrudzony, zaśmiercony, z gównem przyczepionym jeszcze gdzieś tam na włosach przy dupie. Też innego psa tam od tyłu dziabający jeszcze. Śmierdziel taki. Lizusowski śmierdziel, gównojad jedzący gówno własne. Takie są psy. No, co? Ja tu mówię prawdę. Pies to padlinożerca w sumie taki, nie? Trochę. Chyba, że ma z wilka coś więcej, to może i myśliwy, ale tak. To... Taki, nie, szkoda mi tych psów. Kot to sobie coś upoluje, nie? Złapie sobie jakąś myszę czy szczurka. A pies to raczej nic nie złapie. Musi po prostu coś znaleźć, co ktoś inny zostawił, jakieś śmieci.

co, sugerujesz, Divide et Impera, że co, że ja coś gadam o osiedlowych spelunach fast foodowych? Wyprawy po fast food osiedlowych spelun. No, coś tak niegramotnie trochę tu coś piszesz. Ale wiem, słownik ci zmienia. Albo masz dysgrafię. Spoko. No. Jasno, to idź spać może, nie? Sobie. I nie męcz buły tutaj. Nie było jeszcze o religii. Jestem w szoku. O, taki pan wkurwiacz, pan dogryzacz, tak? Będzie teraz wszystko tu wyciągał, co mu przyjdzie do głowy, że jeszcze o religii nie było. Po co tu siedzisz i się męczysz, człowieku? Nie wiem, jakiś masochista jesteś, jak ci tu nic nie odpowiada i to złe, i tamto złe, i debile, głupki, zabrudzone, gówno, siki, sraka, gówno. Jak wszystko źle, to idź sobie, jak ci się nie podoba. Może po prostu lubisz się tak przypieprzać i to jedyne cię trzyma, że tak fajnie, że się przypieprzasz o różne tu rzeczy. Co rusz.

0: A co, a jak ktoś lubi na przykład fast foody, to ty już go nie szanujesz na przykład? Divide et impera? To jest jakiś śmieć, tak? Bo tanie żarcie sobie je, tak? Czy co? Nie wiem, jak to rozumieć. Chyba, że tak sobie zauważasz po prostu, że taki temat, nie mówisz tego jakoś bardzo negatywnie, że ty, w sensie wypominania, tylko tak zauważasz, że jeszcze tego tematu nie było, że takie bingo, nie wiem, może po prostu źle intencje, ale nie sądzę. Myślę, że raczej coś się tutaj... Czemu dogryzacz? Jeśli w koło jedno i to samo, tak tylko po prostu zwracam uwagę, może to coś zmieni. A to dobra, skoro tak. To nie ma problemu. I może i to coś zmieni też. Też nie jest to wykluczone. Słuchajcie, ja po prostu nie mam o czym gadać za bardzo już. Jest bardzo późno. Poruszałem dzisiaj parę tematów już. Może nie były jakieś super, ale coś tam było. No też może czasami na przykład wy nie podchwycicie jakiegoś tematu, ja coś tu powiem, a temat nie zatrybi, nie zainteresuje, to lecę z następnym. No. W sumie o wielu rzeczach dzisiaj gadaliśmy sobie. To tak ciężko powiedzieć, że przyjść w której to? W siódmej zaraz już godzinie audycji powiedzieć, że nudne, nie? No oczywiście, że nudne. I oczywiście, że już nie ma ciekawych tematów, bo właśnie to jest siódma godzina już, nie? Chyba rzadko to się zdarza, że ktoś prowadzi na przykład 7 godzin i mu jeszcze sobie ma tutaj fajne, ciekawe zagadnienia, tematy różne, jeszcze się przygotował, nie? Kurczę, wiadomo, że wcześniej jest trochę ciekawiej. Też nie będę was tu przekonywał, tych, którzy są niezadowoleni, że jest ciekawiej jednak, no, to już subiektywne. No ale jakieś z tematy co rusz się pojawiają, to tak i to owaki. I luźne rozmowy, i też każdy może zadzwonić z czymś swoim, co też tu było dzisiaj, zaistniało. Więc pretensje na przykład, że słabe, że nudne, że wtórne można mieć, ale to są automatycznie pretensje też trochę, nie mówię, że bardzo, na mnie spoczywa największa pewnie odpowiedzialność, ale trochę też na was, nie? Na ludziach tutaj, na nocnikach. No, co stoi na przeszkodzie, żeby zadzwonić i czymś tu błysnąć fajnym, ciekawym, nie? A ja też nie twierdzę, że tak nie jest, na przykład, nie? Tylko mówię o tym, że jak ktoś ma zarzut, no to w sumie trochę to powinno przechodzić też na współautorów innych audycji pogadankowej Luźne Gadki. Piątek, godzina 21. Zapraszam. Zostawcie suba i łapkę. I komentarz dla zasięgów. I jeśli ktoś z was dosłuchał tej audycji do końca, bardzo proszę napisać w komentarzach taką frazę Zwora Atora. To będę wtedy wiedział, że odsłuchaliście całej audycji. Może o seksie? Ja nie wiem, ja się nie znam. Ja się na tym nie znam. O seksie to lepiej chyba robić, a nie gadać o tym, nie? Myślę. No. A co myślicie o pozwaniu za Diabolo 4? Pan twierdzi, że to jest okropna gra, że dzieci mają koszmary, że to obraża w zasadzie jego uczucia chrześcijańskie, bo no jeszcze dali takie hasło: witamy w piekle, Melbourne. Takie zaczepne, nie? Jakby ktoś tutaj napisał: witaj w piekle, Wrocławiu. I jakieś pentagramy nam tu zaczął rysować. No ale by się ludzie wkurwili. Polak, katolik by nie przepuścił. rozwaliłby instalację, zaraz skopał, podpalił. Tacy właśnie, słuchajcie, kibice czy patrioci, narodowcy różni, to oni tu potrafią działać i mają taką jakąś odwagę. Ja też nie będę jakoś potępiał, kurczę, co, ktoś ma prawo tutaj dawać pentagramy, diaboły, nie? Prowokować, prowokacyjne hasełko dawać, witaj w piekle, Melbourne, nie? A co, a ktoś inny nie ma prawa też tutaj trochę podokazywać i na przykład to podpalić, to coś, bo mu się to nie podoba, bo to go przeraża. Jak ludzie potrafią różnie patrzeć na niektóre sprawy, na przykład może być tak, że puścicie jakieś diablo swojemu, nie wiem, jakiemuś wujaszkowi, wujkowi, Staszkowi, czy komuś takiemu, on to zobaczy, się przerazi, powie, co za jakieś okropieństwa, jakieś demony, jakieś tu się rozlało, kurwa, wyłącz to, Matko Boska. Może tak być, tylko to przerazi go to, bo on tego zupełnie nie zna. Wy to jesteście przyzwyczajeni tam. Trole, krasnoludy, duchy, demony, wampiry, zombiaki i inne zwierzaki. Opętańce, upiornice, mamuny, bobołaki. Wszystko. Macie to w małym paluszku. Niektórzy. Niektórzy nie. Ale niektórzy się znają, tak jak właśnie doktor Napierała zauważył, że mamy takich specjalistów dzisiaj, na przykład od krasnoludów. Specjalista od uzbrojenia krasnoludów. No to taki sam trochę specjalista, jak specjalista od szycia butów dla kotów, nie? Kot w butach. Albo specjalista od koboldów i wróżek. To już lepszy specjalista od deserów. Bardziej wykwalifikowany człowiek, jakaś praktyczna wiedza. Ale w sumie niektórzy szczęśliwcy, co się dobrze znają na grach, no to znajdą sobie pracę, będą pracować na przykład w jakimś piśmie, czy na portalu gamerskim, czy zostaną youtuberami od gier. Czemu nie? I będą tam bardzo szanowani jako tacy specjaliści. Taki specjalista nam powie, o, tu się właśnie mylisz. 9 level kręgu strażniczego druida. Nie chroni cię przed atakami koboldów. Na przykład. Widzicie, jaka wiedza? A pełzającą pleśń atakuje się zimnem. A bobołaka atakuje się elektrycznością, a nie ogniem, bo to mu dodaje hapeków. Widzicie, można być niezłym specjalistą. No cześć, Piotrze.
1: Siemano, o czym tam dyskutujesz tym razem?
0: To jest bardzo nielubiane pytanie, jak ktoś dzwoni i się pyta, jaki temat. Nie wiem czemu, nawet w sumie, bo to nie jest takie w sumie jakieś straszne pytanie.
1: Wiadomo, o czymś myślę, kurwa, coś mi w duszy gra. Albo ktoś mi narzucił to, no. Jak to nielubiane pytanie?
0: Bardzo wśród nadających. To jest takie, bo to jest trochę w zasadzie takie, wiesz, ktoś dzwoni i tak jakby powiedział, tak, zadzwoniłem, bo mi się nudzi. I tutaj to nie jest taka dobra formuła, że ktoś dzwoni, bo się nudzi, na przykład.
1: Pierwszy raz do ciebie dzwonię, tylko po prostu dzwonię jak do kolegi, pytam się, co tam, kurwa, teraz nawijasz.
0: I co tam, kurwa, jak tam, co tam. No właśnie, no to to nie do końca ja też to lubię. Wiesz, to jednak jest radio.
1: No, ale to
0: wiesz, do kolegi to się domofonem dzwoni na przykład i wtedy się pytasz, co tam?
1: Rozmawialiśmy?
0: No, co? Słucham ciebie. Coś chyba...
1: Nie, pytam się, rozmawialiśmy?
0: Tak. Wcześniej rozmawialiśmy.
1: No słuchaj, więc właśnie.
0: Ja nie mam jakichś wielkich pretensji ani nic, tylko
1: nie,
0: tak...
1: Nie są pretensje, tylko po prostu chodzi mi o takie zrozumienie. Przewietrzyłeś antenę?
0: No i?
1: Mogłem przewietrzyć sobie głowę?
0: Mogłeś, ja tylko mówię, że nawet się śmiejemy czasami, że dzwoni ktoś i... Dzień dobry, jaki temat?
1: Nie rób delikatnych nacięć, spokojnie. krawiec. Ja jestem zrównoważony, normalny facet.
0: No nie wiem.
1: Mówię, ale... jak mówię do ciebie, to normalnie, rozmawiajmy w jakichś normalnych, wiesz. Nie kłóćmy się, nie moje na wierzchu, twoje coś tam, bo czy ty jesteś mi winny to, czy ja jestem to winien tamto, albo ty mi. Tylko normalnie rozmawiajmy, okej? Okay? Zadzwoniłem do ciebie z zapytaniem, o czym teraz nawijasz? Co ciekawego słychać?
0: A ja ci powiedziałem, że jest to nielubiane pytanie.
1: Nie pytasz to u ciebie? Tylko od razu wchodzisz, ale tylko od razu wchodzisz i na dzień dobry mówisz, ty kurwa, ja słyszałem u ciebie, to ty żona ci się puszcza. Tak?
0: Nie, w ogóle się nie rozumiemy. Chodzi o to, że nie wiem, ja na przykład dodzwoniłem do całej masy różnych tam radiów, wiadomo, na streamy i w życiu nie zadzwoniłem i się nie zapytałem, jaki temat, o czym sobie pogadamy, bo jakby po prostu nie traktuję, jak dzwonię gdzieś to z czymś już konkretnym, chcę coś skomentować, rzucić własny temat, po prostu, ale to też, jak powiedziałem, nie jest jakieś w sumie nic takiego strasznego, tak się po prostu przyjęło, że jest to takie pytanie trochę śmieszne i sami sobie z tego żartujemy, że dzwoni ktoś i pyta się, o jaki temat, nie? Bo mi się nudzi.
1: A dlaczego to miałoby być kłopotliwe dla ciebie zadać pytanie, jaki temat, ty? A jakbym tak zadzwonił i faktycznie powiedział tak, ty, słuchaj, Zbysiu, jaki jest, kurwa, temat do rozmowy, kurwa, weź mi tu wytłumacz, kurwa, szybko. No i co, no?
0: No i właśnie nie, no, absolutnie tak, to się nie nadaje.
1: Bym cię zapytał, po prostu takie, też... to było po prostu takie karykaturalne, ale wiesz, ja bym to co wtedy?
0: Ale zauważ, że nikt nigdy nie zadzwonił do takiego normalnego radia i nie zapytał, o czym rozmawiamy se dzisiaj, jaki temacik. Nigdy nie było takiego zdarzenia. No tutaj jednak też radio...
1: Ty nie masz konkretnego tematu.
0: Słucham?
1: Ale ty nie masz konkretnego tematu. Powiedz sam, że nie masz.
0: Było dzisiaj, nie wiem, przynajmniej z 10 różnych tematów, albo i 20.
1: 10 różnych tematów, ale nie ma jednego konkretnego. Dlatego pytam się, Wysiu, coś dzisiaj... Bo ja przed chwilą rozmawiałem na tematy PlayStationów i innych różnych rzeczy i okej, okay, bo byłem akurat wtedy. Powiedziałeś, przewietrzymy antenę, ja przewietrzyłem głowę. Jest fair play. Nie możesz mieć do mnie za zły, że ja sobie gdzieś poszedłem. Dzwonię do ciebie jak do kumpla i pytam się, Zbysiu, jaki dziś temat jest? Co tam teraz mówię?
0: A ja ci mówię, Zbysiu, wybacz, ale nie jesteśmy na imprezce, ani tam nie pijemy razem, tylko w radiu jesteśmy, Zbysiu, to ja tu muszę bardziej jak w radiu, a nie, że jaki temat. Tylko no, trzymam się tego od zawsze, że jednak bardziej radio niż takie streamy pogadankowe, że odbieram 5 osób i o czym sobie pogadamy? Nie wiem, kurwa, rzuć tak jakiś temacik. Dobra, to ja rzucę. Co myślicie o konopiach, kurwa? Bo dla mnie to jest zbawienie, na przykład. Każdy powinien paść konopie. Ja planuję, mam takie plany. Samochody z konopi, komputery z konopi, buty z konopi, samoloty z konopi, kurwa. Rozbawiłem chyba tym Piotra. Ja wiem, dlaczego go to bawi, a propos jakiej postaci. To się przypomniał. Pewną postać chyba. Znaną. Legendarną już dziś.
1: To jest model człowieka, który głowy kapuścianej, która wbiła widły w księżyc.
0: Trzeba mieć trochę w tych smutnych, jak nie powiem co, czasach trochę fantazji.
1: No tak, no ten akurat czubek to chciał ściągnąć księżyc z nieba za pomocą wideł, nie?
0: Ale to...
1: To show ostre.
0: Może nie wyzywajmy nieobecnych od takich czy owakich.
1: Jak wiesz. Nieobecnych? Jest, kurwa, na pewno słucha. To jest taka rura, że gdybyś nie spojrzał, wychodzisz, słuchaj, idziesz do kibla, patrzysz, ta rura wychodzi z kibla. Chuj, idziesz do tego kibla, wychodzisz z tego kibla. Wychodzisz na zewnątrz, patrzysz, ta rura już siedzi, kurwa, stoi obok drzwi i kwiatki sadzi, nie? Chuj. On to mówisz, gorąco jest, idziesz się wykąpać. Ty idziesz pod prysznic, a ta kurwa stoi pod prysznicem. No to jest taki model, że jestem pewny, że tu jest. To nie ma siły, że go tu nie ma. To jest. To kurestwo tutaj właśnie krąży. To tutaj jest właśnie, no. Jestem pewny tego.
0: 100%. Ja się to, wiesz, po prostu myślę, że czasami można by w sposób taki bardziej nie wprost powiedzieć o kimś coś żartobliwie, na przykład, ażeby nie mówić tam, czy cwel, czy rura, tylko sobie zażartować
1: ale
0: na czyjś temat.
1: Jeszcze o nikim nie powiedzieliśmy, jeszcze nikogo nie nazwaliśmy z imienia i nazwiska, czy z ksywy, więc by the way, I don't care about it.
0: No dobra, to wiesz, to tutaj, no. Nie będę też jakoś wielce umoralniał was. No.
1: Ale każdy wie, o kogo chodzi, więc kurwa, o co chodzi? To znaczy, że coś jest na rzeczy, no.
0: No, także widzicie, jak to jest.
1: Co piłeś dzisiaj? Mów tutaj, szybko, spowiadaj
0: co,
1: się.
0: Co robiłeś dzisiaj? Tak się mnie pytasz? Kurwa,
1: co piłeś dzisiaj? Kurwa.
0: To pan se... Co piłem, czy co robiłem? Co piłem,
1: co
0: tak?
1: Co piłeś dzisiaj?
0: Aha, co piłem. To pan sobie zadzwoni do pana Żakowskiego, do Tok FM i pan się tam wydzwonisz i się zapytasz. Panie, co pan dzisiaj piłeś? Nie, żartuję. Dzisiaj biały bocian.
1: No. Wódka?
0: To taki jakiś likiero, wódka, 28%.
1: Biały bocian to chyba wódka.
0: Pali gardziel trochę. Pali gardziel, tylko nie wiem, czy to tego.
1: Czy, no to ty nie wiesz, co pijesz? Czy likier pijesz, czy wódkę?
0: No wódka, żeby była, to musi być chyba tam ponad 40%, tak? Czy 40 parę.
1: Ale to procenty nie mają nic do tego. To jest jeszcze jest szereg rzeczy, no. Konsystencja i w ogóle.
0: No właśnie chyba nie zupełnie. No jak to już jest taki bardziej napój wódczany. No jak sobie zaprawisz...
1: Poczekaj, no. Zobaczę sobie w internecie, może jest coś takiego.
0: No nie wiem, jak jest gotowy w butelce drink.
1: Jak?
0: Jak jest, powiedzmy, kupujesz jakiegoś drinka w buteleczce, nie? Są takie, możesz sobie kupić gotowego drinka, jakieś tam kamikaze czy coś. No to czy to jest wódka?
1: Stary, to
0: no jest w tym stary, wódka, ale nie jest to wódka, tylko drink już.
1: Stary, to są likiery, to co ty mówisz.
0: Ten
1: to jest likier.
0: Bocian? No tak, taki ja. Likier. No.
1: To mój kolega. Mocny likier. Słuchaj, kiedyś jak poszliśmy na pannę, to był Sylwester. I było tak, że ja niby tego Sylwestra miałem organizować. Ode mnie to nic nie zależało, poza tym, że klucze po prostu złapałem tam do lokalu. Resztę organizowała... Tubylce organizowali, nie? No i... Z takim najlepszym kumplem usiedliśmy. Tam krzesła były w pewnym takim, jakby w takiej loży. Ale to nie to, że jakiś klub czy coś. My mieliśmy prywatnie, jaką wiesz, imprezę kurwa, ale w bardzo ciekawym, interesującym miejscu. Nieważne. Takie drzwi, zaraz o tych drzwiach to opowiem, na które tam, o co chodziło z tymi drzwiami. No i siedzimy tam z tymi dupami. No impreza fajna, nie? Dwóch młodych, kurwa, wyżłów, zadowoleni, kurwa, tu dziewczyny się, wiesz, uśmiechają, kurwa, tak, tak, super, nie? Mówię, Kuba, jak jest? A ja nie piłem akurat tego, a on tak, biały likier? ten brązowy likier. Biały likier? Brązowy likier. A on to wszystko pije, nie? I tak patrzę, mówię, jak jest Kuba, nie? No dzisiaj to pamiętam, nie? Ty, nie, co żeby mi nic odpowiedzieć, nie? A drzwi były pałacowe, takie kurwa wysokie na 3 metry, nie? No i zdążył te drzwi, a na biało malowane. No i zdążył otworzyć te drzwi, co je zapierdolił tym likierem, nie?
0: Zaczynasz mnie irytować, divide et impera, bo tu jakieś przytyki, że o kobietach to zmieniam temat, a gambola na kamerkach priv, no coś mnie zaczepiasz, no. Chyba się prosisz, nie wiem, chcesz się tu jakoś pożegnać, bo to nie jest zdrowe, bezpieczne ciągle coś tam dosrywać, nie, prowadzącemu. To się w innych warunkach, w innym uniwersum to się szybciej zwykle kończy. Ja uchodzę za cierpliwą osobę, więc ci jeszcze pozwolę troszkę mnie tutaj pozaczepiać, jak chcesz, proszę bardzo.
1: Ale że ja ci zaczepiam?
0: Nie, to było do Divide et Impera na czacie.
1: Poczekaj, muszę znaleźć to, gdzie to jest dividend.
0: Nieważne, nieważne.
1: No, ja ciebie nie zaczepiam, ja opowiadam o historiach z życia wziętych. No nie, no jak ktoś chce się bawić, kurwa, w jakieś takie... To myślę, że to dziewczyny takie, ale to już musi być specyficzna dziewczyna, że bawiła się w takie jakieś dziwne... No, likiery. Takie rzeczy, bo to nie, no, facetom nie polecam. Mówię na przykładzie tego mojego kolegi. Jak zapierdolił te 3-metrowe drzwi, one miały ze 3 metry spokojnie, tak na wysokość. Jak zapierdolił, to na wysokość mojego czoła, nie? Jestem dosyć wysoki. Ja pierdolę, nie? Ja wychodzę tam za nim. A on idzie, a tam, bo to byliśmy na piętrze, nie? I tam kurwy leją już szczochami, nie? Po tych schodach. Mówię, ja pierdolę. Jakbym nie otworzył tych drzwi, to bym nie wiedział o tym, nie?
0: Co? Strasznie mało radiowa to jest ta historia
1: twoja. Ale słuchaj, leją po tych schodach, nie? Tej szczochy spływają, kurwa, na sam parter. Tam ktoś, kurwa, uciął łeb miśkowi. Wycięte tam, kurwa, wiesz, ta wełna, to wszystko, nie, z tego miśka wyrwane i ktoś chodzi z tym łbem tego miśka potem, kurwa, tam. Patrzę, tam ten kibel zajebany cały, nie, zasrany jest tak, że tam jakbyś stanął, kurwa, dwoma nogami na tej muszli i zapierdolił balaka, to nie pozostałoby ci nic innego, no, ładnie, jak tylko ładnie zarzucić mu chusteczkę i szybko stamtąd spierdalać, nie? No to takie sceny były dantejskie. Ty, ja między tymi strugami tych szczochów schodzę, nie? Tak, żeby nie ujebać sobie mógł. Schodzę na dół, a tam tak... wiesz, nie? Ja tak bez... Kurwa, co się dzieje, nie? A tam w tych szczochach siedzi jakaś dziewczyna i mówi, ja się tu za chwilę potnę, nie? Popełnię samobójstwo. To kurwa, mówię, nie wierzę, mówię, co ja tu robię. No kurwa, co ja tu robię. To były takie akcje. Scena dantejska, stary. To w to nikt tego nie widział, w to nie uwierzy i nie wyobrazi sobie. No czegoś takiego, i szczochy, kurwa, spływają z piętra, nie? Ta dziewczyna w tym siedzi i mówi...
0: Dobra, to może już starczy.
1: No, bo... no kurwa, coś ja dzisiaj się z tego śmieję, ale jakbyś to zobaczył w tamtej chwili i byłbyś sam na sam z tą sytuacją, wcale byś się nie śmiał.
0: No teraz kurwa, teraz też się nie śmieję.
1: Szaleństwo, no chore, no. Takie to
0: straszna,
1: scenę, no.
0: Straszna jakaś patohistoria w ogóle, zasrany, szczochy, zaćpani, zażyganik, ja kurwa pierdolę, a ten idzie, się wyjebał, kurwa, na pizdę. No, i taką historię pół godziny opowiadasz. Strasznie to jest mało radiowe. Nie rób mi tutaj ścieku już całkiem z anteny, proszę cię. Bo wystarczy, że ja tutaj, wiesz, trochę czasem o coś odwalam, a jak jeszcze ktoś zadzwoni i taką historię tu opowiada, to już trochę się rynsztok robi za bardzo.
1: Dlaczego? Sorry.
0: No daj spokój, same bluzgi, ze skurwy, zesrane, jebać, zażygane, ja pierdolę. Daj spokój, no co to za historia
1: widownia
0: w ogóle?
1: Widownię ci podbiłem.
0: Ty stary, ale takie historie, to nie wiem, czy by... U Daniela Magicala jakiemuś by ci powiedzieli, weź człowieku.
1: Już. No ale widownię ci podbiłem.
0: Nie wiem, czy podbiłeś.
1: No jak nie, a ja wiem, bo miałeś 66, a ma 69. Jest różnica jakaś?
0: Mam cały czas koło 70 plus około 20 osób na radiu. No, od 90 do 100. Tak się waha. Teraz już spada, już jest taka godzina, 4 rano. Dobra, ja idę sobie. Coś mi się nie chce już gadać.
1: No ale co będziesz robił w domu?
0: Spał.
1: Co będziesz robił?
0: Spał.
1: Kto śpi? Kto tam śpi?
0: Stary niedźwiedź.
1: Żeby ktoś tu spał?
0: No co mam, nie wiem. Nie spać? To umrę.
1: Jak umrzesz? No, po... Nic nie umrzesz, inni nie śpią i żyją, no.
0: Po dwóch dobach już masz niezłe haluny i zaczynasz głosy słyszeć. Ciekawe, niektórzy się przechwalają. O, 30 dni nie spałem. Mm-hmm. Oczywiście, tak. I za włosy z bagna się też wyciągnąłeś. No.
1: Ile nie spał?
0: No tak, niektórzy wymieniają jakieś dziwne, wiesz, ten 2 tygodnie, ten w ogóle miesiąc, a ten w ogóle nie potrzebuje snu i ziemię, tylko jej i słońce go ładuje, no.
1: Ja kiedyś miałem, to jest jako dziecko, nie? Nie spałem tydzień czasu, dosłownie. Nie spałem tydzień czasu i ja zacząłem sam o siebie się lękać. Ja zacząłem sam o siebie się bać, no bo jak to jest, że... Nie mogę przez tydzień... I miałem taką sytuację. Przez tydzień czasu nie mogłem zasnąć.
0: Coś nie dowierzam troszeczkę, bo to...
1: Nie
0: po kilku dniach umierasz. Po kilku dniach umierasz bez snu.
1: Mogłem zasnąć przez tydzień czasu. Mówię poważnie, to nie wymyślam, tylko serio mówię. I zacząłem się wtedy o siebie bardzo bać. Nawet zacząłem na siłę, kurwa, się zmuszać do tego, żebym chociaż na chwilę zasnął. I był taki okres, że... Na chwilę zasnąłem, tam faktycznie na jakieś 3-4 godziny, no i później powoli, dopiero zacząłem, kurwa, wiesz, spać tak jak normalny człowiek, nie?
0: Jak długo, zapytamy się tu sztucznej inteligencji, człowiek wytrzymuje bez snu? Zobaczymy, co nam powie. Sam jestem ciekawy, bo już zapomniałem nawet.
1: Myślam, tu mnie nie trzeba sprawdzać, ja po prostu mówię o sprawach z życia wziętych, nie?
0: Ufaj, ale sprawdzaj, zobaczymy. Czy są tu jakieś liczby w ogóle?
1: Tydzień czasu to nie spałem na pewno.
0: Najdłuższy udokumentowany okres bez snu u człowieka wynosi 11 dni, a dotyczył on jednostki, która była pod nadzorem medycznym. W trakcie tego eksperymentu uczestnik doświadczał poważnych problemów psychicznych, halucynacji, dezorientacji. No ja myślę, że halucynacje i dezorientacje to już się po 2 dniach pojawiają, bo sam tego doświadczałem.
1: Tak to nie, przesadziłeś.
0: Ja tak miałem. Znaczy, nie jakieś wielkie halucynacje w tym jeszcze okresie były, ale już się zaczynały takie omamy dźwiękowo... wizualne,
1: aha,
0: tak?
1: A że zmęczony jesteś po prostu, rozumiem.
0: Nie, że wydaje ci się, że coś słyszałeś, że zaczynasz, tak, że coś zmienia się obraz, głupkowate myśli do głowy przychodzą. Człowiek zaczyna powoli źle funkcjonować, wariować.
1: Tak, to jest od zmęczenia, ale to jest od zmęczenia. No to ja wiem o tym, że tak jest. Wiem o tym, bo wiem po sobie po prostu, no.
0: Aha, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Ktoś ostatnio tu pisał, zwrócono mi na to uwagę, że się źle zachowałem. Ktoś ostatnio napisał, że Helenę sobie zażył i w ogóle to mu świetnie zrobiło na depresję czy coś. Ja nie skumałem, czym jest ta Helena, tak? No to jest w slangu heroina, tak? I napisałem tam, że dobra, to spoko, to se bierz, bo nie wiedziałem po prostu, co to jest. To nie jest, że pochwalam. Zresztą jak miałbym pochwalać coś, co tak strasznie człowieka... uzależnia i szybko degeneruje i zabija w końcu.
1: Uspokój się, nawet nie poruszaj tego tematu.
0: Czemu?
1: No nie, no bo kurwa robisz krzywdę tym, kurwa, którzy są słabi psychicznie, rozumiesz?
0: Ale czemu robię krzywdę?
1: No tak, bo kurwa poruszyłeś na początku taki temat pozytywny, później kurwa ten wzruszasz ramionami. No nie, bo druga osoba, wiesz, kiepska psychicznie powie, ty w sumie kurwa może mi pomoże. A słabego kurwa to pogrąży. Daj spokój, kurwa.
0: Ale przecież powiedziałem, że jest to bardzo niebezpieczne, że odradzam i że się pomyliłem, że nie wiedziałem, że chodzi o heroinę.
1: No, ja też odradzam. Znaczy, ja tego nigdy nie brałem, ale ogólnie wiem, co się z ludźmi dzieje.
0: Wiesz co, jak mi coś zarzucasz, to słuchaj dokładnie, co mówię, bo można kulą w płot na przykład, nie?
1: Nie zarzucam ci, tylko mówię po prostu, bo ja tu już paru, kurwa, takich gwiazdorów typu Marcin Budzik to już poznałem, co opowiadał, kurwa, że kapelusz wrzucają, kurwa, muchomora na patelnię i mówi: życzę ci, wiesz, mordo, ja tam nic nie mówię, nie, ale życzę ci, żebyś każdemu, kto tam eksperymentował, mordo, to ja życzę, mordo, żebyś po prostu przeszedł tą fazę, mordo, wiesz, ale ogólnie super, mordo, wiesz, no to kurwa, jak się tego nasłuchasz, no to sam. Sorry, to nie krawic nic osobistego, tylko po prostu...
0: Nie, luzik.
1: Ja po prostu taki kurwa gadek o tych tematach, wiesz, to żygać mi się chcę.
0: Tak, może w dwóch słowach tylko tutaj powiem, jak ja to widzę. Słuchając różnych za i przeciw tutaj, i zwolenników, i przeciwników, no to ta z tymi grzybami to jest tak, że po prostu to zależy od stanu czyjejś wątroby, od stanu organizmu. Jednemu zaszkodzi, drugi sobie dopiero zacznie tam uszkadzać. Zresztą myślę też, że stosowanie odpowiednie, też tak jak się leki stosuje odpowiednio, no to tutaj te grzyby być też pewnie trzeba uważać, są pewne wskazania, tak? I tak dalej, i tak dalej. A nie tak wszystko sprowadzić, o, to trzeba jeść, bo dobre. No to kurwa, tak to myśli no tak, dziecko
1: no,
0: małe.
1: No tak tylko mówi. No i dlatego była taka historia, że Marcin Budzik był tam na streamie u radzieckiego Polaka, wiesz u kogo. No i był tam jeszcze, było tam paru gości, on tam wchodzi i mówi, bo tam na sąsiednim streamie, kurwa, on mnie to mówi, kurwa, że ja tam jakieś grzyby zachęcam, a w Polsce ich nie umarł, kurwa, przez muchomory, kurwa, bo muchomory tak naprawdę nie zabijają, nie, kurwa. No i tam był taki jeden gościu, którego kojarzę, wiem o kogo chodzi, mówi, ty, przestań pierdolić, kurwa, debilu. No taki był tekst, nie, przestań pierdolić, kurwa, głupoty. Bo ja wiem, jak to się odbywa i sprawa jest taka. Są ludzie, którzy tam coś takiego wpierdalają w celach medycznych, ale w jakichś tam określonych, w określonych warunkach i pod jakimś tam nadzorem. No. A jakby komuś tak zasugerować, żeby wpierdolił to, co ty opowiadasz na dzień dobry, to wątroba by mu nie wytrzymała i by zdechł, i by zmarł. No, nie różnie, opowiadaj o tym, że nie ma śmiertelnych przypadków w Polsce, osób, które się podjęły takich praktyk. No, to mi się bardzo podobało, że ktoś go, kurwa, wreszcie, wiesz, wyprostował. I już więcej nic do dodania nie miał. Już więcej nic, kurwa, tam mądrości swoich głupot nie opowiadał. Już tam już głupot nie opowiadał. Tylko, kurwa, było prosty temat. Nie opowiadaj tych głupot. Jak mi się to podobało, takie, wiesz...
0: O ludziach, którzy się zatruli grzybami, pewnie się dużo nie pisze, nie wiem, w gazetach, to nie jest ciekawy temat, za bardzo spektakularny to nie jest, nie? Są ciekawsze tematy, jaką torbę ma Torbicka, wiadomo, i Kożuchowska, Kożuszek. A to, że się pan Włodek w powiacie bełchatowskim zatruł grzybem, to raczej nie o tym nie przeczytamy, więc nie wiem, kurde, tak na logikę i na zdrowy rozsądek Amanita muscardia była od dawna znana i faktycznie pewnie była czczona jako no, święty grzyb i tak dalej,
1: ale
0: jest to często nadinterpretowane w wielu przypadkach, bo to, że gdzieś się pojawia symbol grzybka, to nie znaczy od razu, że to był kult grzyba Amanita muscardia.
1: No pewnie, że nie.
0: Ale na 100% było to często stosowane, tyle że rytualnie, a rytualne zażywanie psychodelików to jest zupełnie coś innego niż rekreacyjne. Po prostu pewne substancje nie są stworzone tak jak kwas. Nie jest po to, żeby się nim zażerać, jak se codziennie zapodawać, prawda, i tak dalej. No to też z tym grzybem tak może być, że to trzeba... To jest rytuał, a nie żeby to sobie chrupać, kurwa.
1: Dobra, ale twój ojciec... dobra, ojciec tam ojciec, chuj tam ojciec. Twój dziadek kazał ci to wpierdalać?
0: No nie kazał.
1: No o czym my rozmawiamy? No mój też mi nie kazał, no.
0: Ale nie wiem, nie jestem wielkim specjalistą od grzybów, ale...
1: Dlaczego szukamy Ameryki na siłę?
0: Ale widzisz, też no, ja staram się zawsze z różnej strony na wszystko popatrzeć i teraz powiedzmy, że faktycznie wiedza o tym Muchomorze była jakby ukryta. Od zawsze nas uczono taki, wiesz, prosty przekaz. Zjesz muchomorka, to umrzesz, nie? A okazuje się, że to jest bardzo potężny jakiś psychodelik, który no, wpływa niesamowicie tam na ludzi, zmienia świadomość i czują się ludzie po tym, że czegoś doświadczają. I wiesz, i tworzy się kłopotliwa sytuacja, że system, rząd, edukacja jedno, a życie drugie. Dlaczego nas tak okłamują? Dlaczego nie powiedzą wprost? Jest to substancja, jest to grzyb psychoaktywny, można zażyć kawałeczek i wtedy człowiek przeżywa, bla, bla, bla. Tylko jakaś ściema, kurwa, że o, trujak, zjesz, umrzesz.
1: Ja myślę, że nas nie okłamują. Wiesz dlaczego?
0: No.
1: Bo to jest odniesienie do tego, co powiedziałeś początkowo, że jeden ma taki organizm, drugi ma taki, jeden ma taką wątrobę, drugi taki i słuchaj, jakiś kurwa czuł, popierdoli, chuj wie o co chodzi, takiego skurwysyna, ja to do ust bym tego nie wziął. Kurwa. No i się niedobrze, przepraszam, że tak ale żebym się nie zrzygał, kurwa, bo ja sobie nawet nie mogę tego wyobrazić, żebym to coś takiego do... przełknął.
0: Ale co to takiego strasznego grzyb? A co, a pieczarki jadłeś kiedyś? Z patelni?
1: Ale nie, pieczarka to jest smaczna, to zjem z przyjemnością, ale nie takiego skurwysyna, wiesz.
0: A próbowałeś? Że tak cię brzydzi?
1: Nie chcę, po prostu mi został może obrzydzony. No nieważne, nie wnikajmy w to, nie poruszajmy dalej tego tematu. No,
0: taki grzybek, muchomorek, to nawet dość smakowicie wygląda, taki czerwony, kropeczki białe.
1: Nie chcę gadać o tym, nie chcę, bo...
0: Jak ciasteczko jakieś.
1: Nie, na pewno nie udaję. Brzydzi mnie to. I ten. Chodzi po prostu o to mi, że to psuje wątrobę i potrafi człowieka doprowadzić do śmierci. O tym rozmawialiśmy. Więc więcej nic na temat tego. Więcej razy nie będę myślał o tym, ani nie będę poruszał.
0: Ale to dziwnie trochę reagujesz, jakoś tak traumatycznie, tak jakby cię, nie wiem, w młodości ktoś tym grzybem skrzywdził, coś takiego.
1: Nie, obrzydzenie, no.
0: A tu się pojawił Marcin Chudzik na czacie. Słuchaj, to o tobie mówią Zakapior, ty masz taki pseudonim czasem, tak?
1: Nie mam.
0: Nie? No nie, myślałem, że do ciebie tu. Zakapior w życiu nie miał okazji nawet poczytać na ten temat. Myślałem, że może ciebie ma na myśli.
1: Zapytałeś mnie o pieczarki. Możemy zjeść pieczarki, jakieś tam inne grzyby. Lubię, ja się nauczyłem jeść. Jak byłem dzieciakiem, nie lubiłem. A jak dorosłem, jem normalnie i nawet miałem okazję przy wódce pod grzybki, takie małe, takie kremowe grzybki jeść i tak dalej, i tak dalej. I jem to wszystko i aż mi się uszy trzęsą, no nie? Ale no, pierdalać, kurwa, jakieś czerwone skurwysyny o białych kropkach. Kurwa. No nie, sorry, krawiec, że tak ci na antenie pluję, ale... No nie, no, po prostu niedobrze mi się zrobiło, sorry, ale... Niedobrze mi się zrobiło od tego. Na to mu wyobrażenie tego. No. Kurwa, nie. No nie, no po prostu, kurwa, nie, no. No po prostu nie, no. Nie wiem, o co chodzi, ale...
0: Sztuczna inteligencja twierdzi, nie wiem, bo różnie z nią bywa, tak? Czasem sobie halucynuje po prostu. Ale pisze tutaj, że zgony po Amanicie muscardia są bardzo stosunkowo rzadkie. Stwierdzono, ale one rzadko się zdarzają.
1: Być może.
0: Może tak
1: ale
0: być. Prostu... Zawiera toksyny, które mogą być szkodliwe dla ludzi. Głównymi toksynami są muscimol, czy muskimol ibotenik, acyt, jakiś kwas. No, dobra.
1: Jakieś tam substancje, no.
0: To może być tak, że on bardziej jest człowieka, wiesz, wprowadzi w dziwny stan, który jest też niebezpieczny, bo wiesz, wpadniesz pod samochód, wypadniesz przez okno, no bo to może człowiek faktycznie doświadczać, może być odrealniony mocno.
1: Stać się świrem, tak? Może stać się świrem, no.
0: Wszystko w nadmiarze szkodzi, może i z tym, bo wiemy, jakie są dawki... częściej wiemy, jakie są dawki na przykład grzybków halucynogennych, nie? A co do muchomora, to może ktoś nie wie i mu się wydaje, że nie wiem, że może tego dużo zjeść i może to mu zaszkodzi. No nie wiem.
1: Ja się brzydzę na samą myśl. Sam widziałeś, jaką mam reakcję. Absolutnie. No, ja na samą myśl, jak... Kurwa. Gdzie to takie coś wymyśleć, no? No nie, no. Tu trzeba być coś z głową, nie tak. No. Tak, no. Poważnie mówię, no. Jak to je naprawdę... Nie wymyślam, tylko mówię, jak myślę, no.
0: No dobra, dobra. Ja tu nie chcę tak bardzo dramić, a coś tu rozgrzebywać, ale w sumie to ciekawi, bo faktycznie była ankieta, czy jesteś agentem Mossadu i ludzie zagłosowali, że coś tutaj podejrzewa.
1: Ty zrobiłeś tą ankietę?
0: Co?
1: Ty zrobiłeś tą ankietę?
0: Nie, Marcin pisze tutaj, że u Szabla, ja nie robię ankiet, to Szabel robi ankiety. Że jesteś zakapior, że Piotr to zakapior, żebym spytał Szabla.
1: No. Nie jestem żadnym zakapiorem.
0: Nie?
1: Dobra. No, zauważyłeś po mnie?
0: No to tylko pseudonim, nie wiem.
1: Nie, to takie pseudonimy to się nie biorą znikąd, ja nie jestem zakapiorem.
0: Pisane dużą literą, więc ewidentnie chodzi o pseudonim zakapior.
1: Ja u Szabla nigdy nie miałem wolnej anteny. Więc to są jakieś kłamstwa wierutne, jakaś manipulacja. Siedzimy sobie przy swoim stoliku. Dlaczego musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje tam u innych na stoliku? Mamy postawioną flaszkę, dobre jedzenie. No, może zajmijmy się tutaj swoimi sprawami. A kibic zdala się nie wpierdala. O, to takie jest powiedzenie. Tak.
0: Nie, no, ja tutaj staram się dawać równe szanse, ktoś coś tu napisze, ktoś się może do ciebie odniesie, wiesz, no to... A też, no, Marcin tu stanął w obronie chyba Amanity Muscardi też, no, więc też jest chyba zwolennikiem. Dużo dzisiaj to ma... I to pokazuje też, jaka jest siła tej społeczności jakby alternatywnej, ezoterycznej, spiskowej, która się takimi tematami zajmuje, że jakoś została wykreowana wręcz moda na te muchomory, nie? To już jest siła, to już jest siła. Ale za tym idzie duża odpowiedzialność, bo co jak teraz się okaże, że bzdurki trochę gadali tacy zwolennicy wielcy tych muchomorów i że to, no, rozwala po prostu bebechy, nie? Człowiek zaczyna się degradować od tego, jak to żre w większych trochę ilościach, no i co wtedy? Wtedy co będzie? Już widzę, jak ktoś się w pierś uderzy, jak ktoś jakąś refleksję będzie miał, no akurat. Nikt nie, będą sami niewinni, a ja ostrzegałem zresztą, ja nie zachęcałem, ja mówiłem, że trzeba uważać. No, a nie wiem, dobra, to jest jakiś temat, w przyszłości trzeba by to przeanalizować. Może tu Kotkiewicz się na przykład zjawi, on lubi weryfikować różne takie tematy. Sprawdzam audycję, prowadzi zresztą, nagrał dużo odcinków, różnych sprawdzających na temat właśnie takich popularnych przekonań. No i można by zrobić, może już był nawet taki odcinek, zaglądnijcie na kanał Sprawdzam. Taki z okiem, z wykrzyknikiem w nazwie Sprawdzam, o to chodzi. I z takim trójkątem i okiem, to jest, bo Kotkiewicz jest iluminatą, to chyba wam nie mówiłem. Krawcze, zostałeś doceniony. Masz na myśli, Violetta, donaty dzisiejsze? No, grubo dzisiaj, grubo. Udało się kupę kasy zebrać na nowy komputer. Strasznie się cieszę, że będzie nowa maszyna. Także... Idźmy na muchomory. No, idziemy na muchomory.
1: Bardzo sobie cenię twoje opinie, panie krajowiec, na temat jakiegoś muchomora, że nie poleca pan pod kątem medycznym stosowania tego typu praktyk.
0: Nie polecam, czy polecam, nie polecam. To już to pana są troszeczkę tutaj... Panie Piotrze, słowa. Panie Piotrze, włożył do ust. Znaczy, chciałem powiedzieć, że pan mi wyjął. Pan mnie wyjął. Nie, też nie wyjął. Włożył właśnie, nie wyjął. Przepraszam.
1: No nie, nikomu nic nie wkładałem. Po prostu bardzo sobie cenię opinie obiektywne racjonalne, prawdziwe, które nie propagują grzybów halucynogennych ani paramedycznych porad. Ja bardzo sobie cenię tego typu opinie, które krytykują, poddają krytyce szarlatanerię internetową. Tak, dobrze, pani Krawiec, bardzo dobrze.
0: I don't know, man. Wiesz, z tymi grzybami. Powiem krótko, wiem, że zabrzmi jak szaleństwo, jak bajka totalna, ale powiem ci, człowieku, że nie szukaj grzybów. Grzyby znajdą cię same. Wiem, że brzmi jak szaleństwo.
1: I know it's what's in your mind, yeah. But I don't care about it. You know.
0: I know, but I don't care. Yeah. I don't care.

0: No,
1: Because it's not my business, you know. My friend. O, i tak łapką tutaj ruszam, tak. O. Jeszcze się stanę homo jakimś sapiensem.
0: Czy chciałby pan, aby pana dziecko było homo sapiens? Nie, broń Boże, ja
1: Boże.
0: nie, to nie. Nie chciałbym. No, znaczy, kochałbym jak i tak, jak swoje, bo bym się wyrzekł, ale bym kochał jak swoje. Takie dziecko homo sapiens, no. Nie wiem, jak wy. A wy byście potrafili kochać takie dziecko homo sapiens? Ja już sam nie wiem, bo po prostu bym się, ja mówię, ja bym wydziedziczył, wyparł się, ale bym kochał jak swoje, bo to już by nie było moje, a bym kochał jak swoje.
1: Aha.
0: Kochałbym, ale bym się nie przyznawał, że to moje. Nie, żartuję, żeby ktoś się nie
1: A
0: pomyślał, że jestem.
1: chciałbyś mieć już dzieci?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Bo przez długi trzeba bardzo. Trzeba całe życie poświęcić dziecku. Nie jestem na to gotowy.
1: No a to co, będziesz sobie poświęcał całe życie?
0: No, właśnie to jest lepsze.
1: Nie zamęczysz się? Nie, szczerze, Zbysiu, powiedz mi, nie zamęczysz się?
0: Nie wiem. Na razie
1: Nie zamordujesz
0: mi bardzo dobrze idzie.
1: się myślami?
0: Nie wiem właśnie.
1: Bo zauważ, Zbysiu, że starym panom to odpierdala bardzo mocno palma. Bo to niestety to jest po prostu coś, co jest nadane, no chuj, no niestety, to jest taka natura, no. No, nic, ja nic na to nie poradzę, to nie jest moja złośliwość, no.
0: Spoko. Divide et impera pisze: Kotkiewicz wywołany będzie mruczał krawcowi, a ten zacieszał ryja, miało chyba być, tak? Bo tu ruja napisał. Ruja, Kotkiewicz wrui. No to bym się bał, że mnie tu za nogę złapie, jakby miał ruję Kotkiewicz. Ale nie wiem, czy to będę zacieszał, a co mam płakać? No i
1: Właśnie
0: fajnie by
1: bez
0: było.
1: problemu płakać.
0: Niech zadzwoni Kotkiewicz, to jest bardzo mądry, wykształcony, inteligentny człowiek, który
1: O,
0: z niejednego pieca jadł chleb. Miły, sympatyczny, przystojny, o seksownym głosie. Bardzo go cenię, Kotkiewicza, tak.
1: widzisz? No, wracając do tematu.
0: A ja jeszcze dodam, że szury bardzo nie lubią Kotkiewicza, bo on ich wyjaśnia, że głupoty gadają i strasznie go nie lubią za to.
1: A mi to nie przeszkadza. Ja to mam to w dupie. Ale no, jak to jest z tobą?
0: Ja jestem hetero.
1: Nie, abstrahując już od tego kolegi, od tego typu rzeczy. Chciałem zapytać się, jak to jest z tobą pod tym kątem, że no kurwa, kiedy będą małe krawce rosły?
0: Zostawiam to na
1: Jak grzyby po
0: następne
1: deszczu?
0: wcielenie.
1: Jak grzyby po deszczu?
0: To w następnym wcieleniu. W tym wcieleniu już tam miałem inne lekcje trochę
1: Drugiego wcielenia. No niestety
0: do
1: tak
0: zrobienia.
1: to nie jest. Tak to się nie odbywa. To są tylko bajki psychicznych kurwa hindusów. No więc kiedy będą małe krawce kurwa rosły jak grzyby po deszczu?
0: Co ty jesteś, moja jakaś tutaj babcia, czy teściowa jakaś? O małych
1: No,
0: krawców się pyta. Weź,
1: ciekawie jest,
0: gościu.
1: no. To co kurwa, to
0: Gościu,
1: kurwa, to kurwa,
0: weź.
1: to gościu, to kurwa,
0: Ty
1: co?
0: gościu, ty kto ty
1: Co
0: jesteś w
1: powiedziałem,
0: ogóle?
1: kurwa?
0: Ty gościu, ty kto ty kurwa jesteś w ogóle? Gościu,
1: Kurwa,
0: kurwa. Ty wiesz,
1: kurwa,
0: gdzie
1: do
0: ty dzwonisz,
1: nocy,
0: kurwa?
1: kurwa, pytanie,
0: Gościu?
1: kurwa.
0: Ty kurwa, gościu, wiesz, gdzie ty dzwonisz w ogóle, kurwa? Kto ty jesteś w ogóle? Kogo ty znasz, kurwa? Co ty tu robisz, kurwa, w tym radiu?
1: Kurwa, ja się znam nawet, kurwa, z Marcinem Bucikiem, kurwa. To są, kurwa, człowieku, ja wiem, co mówię, kurwa.
0: Czemu mówisz Budzik? Chyba ma inaczej na nazwisko, tak nieładnie przekręcać nazwisko.
1: Dlaczego?
0: Budzik.
1: Marcin Budzik. Wiesz, kto to jest Budzik?
0: Że budzi ludzi, świadomość budzi Budzik.
1: Jo, da,
0: No to
1: dokładnie.
0: dobrze, że budzi świadomość, nie? Chyba.
1: Budzi. Kiedyś był taki program w TVP.
0: Ale śmieszne, kurwa.
1: No tak, kurwa. Co chciałeś, żebym płakał?
0: Możesz, możesz popłakać na antenie, będzie więcej odsłon.
1: Nie będę płakał, bo nie mam potrzeby. Ja nie chcę nikogo złościć, ale naprawdę bardzo dobrze się czuję. Nic mi nie dolega.
0: No nie wiem.
1: Mało tego, kiedy te dziady bezrobotne stoją pod pupem, ja w moim Bentleyu przyciskam pedał gazu i przykrywam chmurą z mojego silnika, więc mi nic nie dolega, naprawdę, czuję się bardzo dobrze. Nawet inflacja mi nie dokucza, bo wiedziałem, gdzie pieniądze ulokować, gdzie zainwestować. Naprawdę

0: by tylko Kotkiewicza. No dobra.
1: Na pewno był ktoś taki, bo to u ciebie było.
0: No.
1: To na pewno tak było.
0: I tu, co on zrobił? Nie wiem, jak to rozumieć. Wiesz, co Kotkiewicz też zrobił? NR. To tak, no, współtworzył NR, tak. To. Ale obawiam się, że Gosi o coś innego chodziło. No, co kto zrobił, to se zrobił. No, no czasami nie wszystko robimy tak, jak powinniśmy i z czymś damy ciała i coś nam się nie uda i się zachowamy nieelegancko na przykład. No zdarza się wszystkim. No.
1: Zapraszam cię na piwo, chodźcie na piwo.
0: Nie piję piwa, dziękuję bardzo.
1: To chuj, to idziemy na co chcesz? Na łycki, kurwa, na frytki, na kole. Dajemy w Polskę, chuj kłaść na to radio, dajemy w Polskę.
0: Napiję się z tobą, spotkam się i napiję pod jednym warunkiem, że w karafce będzie alkohol, który nie istniał. Musisz taki skombinować.
1: Alkohol, który nie istniał?
0: Alkohol, który nie istniał. I wtedy się napiję z tobą.
1: Taki do spożycia, tak?
0: Kurde,
1: no, głupio. Nie spruję, bo później będę miał zarzuty prokuratorskie, tak?
0: Kurde, to taka słaby test wymyśliłem, słabą próbę.
1: Pomyślimy, ja uruchomię kontakty, ja mam takich znajomych alchemików, nie jakichś tam z koziej dupy trąbki, gdzieś tam samouków, tylko chemików. To ja z nimi pogadam, o co tu można wymyślić, żeby cię zaskoczyć. I pojadę do tego Wrocławia. Kawałek drogi mam, ale pojadę. Akurat odwiedzę tam chłopaków w Sobótce i ciebie przy okazji. Tak głównie zobaczymy, czy jesteś taki twardy i wypijesz. Zobaczymy, co to się z tobą będzie działo.
0: No, już wątroba nie ta, co kiedyś, już trochę zdewastowana, już dzisiaj nie wiem, czy tak bym rekordy jakieś tu pobijał, ale kiedyś całkiem nieźle było, potrafiłem bardzo dużo wypić. Ale to się bardzo źle kończyło też często.
1: Nie będziemy, że nigdy, ja jestem normalny, zrównoważony człowiek. U mnie zawodów nie będziesz odgrywał.
0: No, ale na jakieś tam randki to się nie umawiam ze słuchaczami raczej.
1: Ale ja z tobą się całować nie będę.
0: A bo ja wiem, co ty mi tam możesz próbować zrobić na takim spotkaniu.
1: Nie, jestem... No nie, no kurwa, no... No co ty, nie świruj.
0: Jakoś pałką w łeb dostanę, potem tylko będzie słychać krzyk. Tak. Ała, tylko nie w pupę!
1: Tak. Tak, zaraz pałką.
0: Nie wiem, ja tak wiesz, nie znam, no tak sobie gdybam. Broń Boże, nic tu nie insynuuje.
1: Tą pałką między łutami tak, puu!
0: A może ty jesteś jakiś Kuba Rozpruwacz, albo Hannibal Lecter na przykład, pewność.
1: No. Możesz się śmiać, ale ja tu właśnie miałem kilka propozycji, żeby właśnie tak się spotkać. Naprawdę, i to nie z mojej inicjatywy, to ludzie się pytają, wiesz. Na razie nie dałem się zwabić, nie? Nie dałem się zjeść.
0: Ciekawe,
1: ja
0: czy...
1: Wiem, żeby, no. może by mnie wywieźli gdzieś do lasu Sękocińskiego i zjedli, kurwa.
0: Są różne psychole na tym świecie.
1: Wiadomo.
0: No, także ciekawe, czy tak nie to, żeby miał smaka i też nie chcę nic tu proponować, ale czy z ludzkiej krwi by się dało kaszankę zrobić? Tak jak ze świńskiej krwi.
1: Nie wiem, nie chciałbym o tym myśleć, ale myślę, że ja... No nie wiem, a skąd to pytanie?
0: Nie wiem, tak mi przyszło. No bo mówi się gość w dom, Bóg w dom i kaszanka na stole. To tak niektórzy podchodzą, taki psychopata z siekierą. Tak, gość w dom, Bóg w dom.
1: Ci po głowie chodzi.
0: I kaszanka na stole, ale to z ciebie ta kaszanka. No.
1: Ja pierdolę.
0: Albo taka babcia psychopatka, co truje dzieci pierogami, zaprasza na pierogi i truje pierogami, a potem z tych dzieci robi farsz na następne pierogi.
1: Co ty powiesz?
0: Co pan powiesz, no?
1: Ja pierdolę. Masakra jakaś.
0: Historie z dreszczykiem. Dziś w nocnym radio. Teatr grozy.
1: Występuje Piotr i Krawiec, jo?
0: Dziś Krybi.

0: Minął ślady zębów na kaszance.
1: O kurwa, mocne. Ślady zębów na flaku od kaszanki. Jo.
0: Tak, albo o tym, jak szczerbaty przegryz kraty babek, jeszcze był.
1: Krwawe ślady szczęki na flaku od kaszanki. Po kaszance. Jo. Kurwa, apologia. Motherfucker.
0: Sierp, młot i kaszanka.
1: Sierp, młot i kaszanka.
0: Taki tytuł wymyśliłem może dla filmu. Sierp, młot i kaszanka. Albo jakoś inaczej, nie wiem, jakoś tak nazwać właśnie.
1: Ale to myślę, że dla Gabrysia Tarasiuka jakaś rola by się znalazła, nie? Czy nie? W tym filmie.
0: No na pewno w takim filmie.
1: To... Sierpot. To myślę, że i w kaszance by się zmieścił.
0: Film opowiadający o młodym youtuberze, który postanawia zrobić w Polsce Związek Radziecki. Ma takie marzenie nasz bohater. I to mu się udaje, co ciekawe. No i taka pokazany taki Polski Związek Radziecki. Tutaj pomoc bratniego narodu z gospodarską wizytą. Usia, siusia, no kolusia. I tu jakiś wychodzi członek partii z ramienia. Obywatele, co prawda są pewne braki, ale to braki chwilowe. Staliśmy nad przepaścią, ale wykonaliśmy wielki krok. No.
1: Wtedy dochodzi do tego, że mają braki w kontyngentach i walą kulę w łeb i z tych ludzi robią kaszanki, kurwa, i w ten sposób zaradzają problemy gospodarcze.
0: Taki sprytny, komunistyczny sposób na radzenie sobie z brakami żywności po prostu. Robimy z części obywateli, robimy kaszankę.
1: Ale jest krew?
0: To jest prosto. Krew? Jest krew, jest kasza, jest krew i już, wystarczy.
1: I wystarczy.
0: Jest pyszna kaszanka z tego wychodzi.
1: A co wpierdalasz, to nie wnikaj. Cieszę się, że jest.
0: Ty, ale to straszny horror, taki thriller straszny byłby, wiesz, że... Ale co, to Gabryś by próbował chyba zatuszować to, żeby to nie wyciekło, że to z ludzi kaszankę robią, bo gdzieś tam by jednak wybrał dobro Związku Radzieckiego, Polskiego. Nie chciał...
1: Gabriel by sobie odmówił mięsa chuj, wpierdalałby za okrągły rok same ziemniaki.
0: No, ale czy on by zdradził ludziom jako taki Neo, by się zachował, czy bardziej jak agent Smith? Bardziej no nie, jak agent Smith tego...
1: On by stwierdził, że jest performancem i on przez cały rok je ziemniaki, bo mięso mu po prostu nie smakuje.
0: Ale tu by się przydało więcej bohaterów, więc ja rzucam pomysła jakiegoś, powiedzmy, super żołnierz Mirek, którego w bazie na Księżycu reptiliańskiej szkolili na super żołnierza, ale on odzyskał świadomość i teraz się mści na reptolach. Ale jak to komponować w Związek Radziecki?
1: No, mów, bo ja nie wiem całkowicie, o co chodzi.
0: Ale mogłoby się okazać, że ci komuniści to tak naprawdę reptilianie, którzy tutaj właśnie robią ten Związek Radziecki nam reptiliański, czy coś. Nie wiem, no musi być kilku bohaterów, taka drużyna, czyli Gabryś to bardziej twoim zdaniem mag czy wojownik? Czy kleryk? Czy druid?
1: W mojej opinii druid.
0: Druid. No też tak od razu pomyślałem, że druid.
1: Kręci w tym kociołku i coraz to lepsze wybuchy są z tego kociołka. Nie?
0: Dary mamy natury, też chyba nie pogardzi, taki druid właśnie. No. Nie wiem.
1: Natury tak, dobrze powiedziane tak.
0: Ale jakie moce, to co on przyzywa takiego białego ruskiego niedźwiedzia? Znaczy nie, może nie białego. No przyzwanie ruskiego niedźwiedzia, jako Gabryś ma, jako druid, tak?
1: No, ja myślę, że dotychczas to on przyzywa do siebie samych wariatów, no.
0: No, a tam jesteś okrutny.
1: Tak.
0: No, oj tam. Ale niedźwiedzia może mógłby przyzywać ruskiego, ale to tylko na ruskie niedźwiedzie by działało. On polskiego ci nie przyzwie, tylko ruskiego niedźwiedzia.
1: No, według Gabriela Tarasiuka teorii, w No nie wiem, jak on to nazywa, czy Socjalistyczny Związek Radziecki? No, w każdym bądź razie, w tym radzieckim układzie, z Polską włącznie, to pierwszym językiem miałby być radziecki, czyli rosyjski, a później polski, drugi, na drugim miejscu. Więc to daje coś do myślenia, tak?
0: Znaj swoje miejsce w
1: mociu swoje panie. Miejsca, dlaczego nie pierwszy polski, a drugi rosyjski?
0: Bo znaj swoje miejsce, Polaczku. Znaczy, Związek Radziecki lubił zawsze tak przyznawać różne wyróżnienia, czy zapraszać różnych członków, czy Związku Radzieckiego, czy Układ Warszawski, coś, nie? To jakby tak według wielkości i zasług i tego, kto co wniósł, tak trochę oni myśleli zawsze. I to nie jest nawet takie głupie, bo często powiedzmy, że Polska coś wniosła do lotów kosmicznych, jakieś tam zaprojektowała urządzenie czy coś, to gościnnie jedna osoba z Polski należy się, że poleci w kosmos. Coś takiego, nie? To nie jest takie głupie, to jest jakaś sprawiedliwość. A jak ktoś się nie przysłuża do budowania tego Związku Radzieckiego, jest nygusem takim i bumelantem i nic nie, i mało mu zawdzięczamy, to on gdzieś tam zostanie zapomniany, będzie stał w ostatnim szeregu na wielkiej uroczystości, jak towarzysz Stalin całuje dzieci czy coś. Co?
1: Ale czy to niesprawiedliwe?
0: W pewien sposób jest tu jakaś sprawiedliwość, nie? No każdemu wedle jego jakoś wkładu i zasług.
1: To, co powiedziałeś w tej chwili, to jest sprawiedliwe.
0: Znaczy, co
1: no, sorry, porównałeś tego skurwysyna zbrodniarza no. I tak dalej, ale wiesz...
0: Ale co?
1: Biorąc pod kątem, tak jak patrzę, no to chuj, no to co powiedziałeś, no to jest sprawiedliwe.
0: Aha,
1: no tak, no.
0: No w pewnym sensie jest, no wiesz, no można jeszcze można to inaczej rozwiązać. Kto ile kasiory wyłożył na projekt, no to ten będzie.
1: Nie. Pieniądze tu nie grają znaczenia, bo akurat w tej materii to takie właśnie fiuty to oni z pieniędzmi mają niewiele wspólnego. Oni po prostu egzystują, a pieniędzmi obraca ktoś zupełnie inny, ale. Tu dużo miałeś racji, że właśnie taki właśnie element systemowy, taki patałach, no, powinien zajmować ostatnie miejsce w rzędzie jako osoba, która zabiera głos.
0: No, ale to widzisz, to takie...
1: Nie powinien zabierać żadnego głosu.
0: No, ale to też można tu w pułapkę szybko wpaść, bo to takie przyznawanie wyróżnień i jakby... wywyższanie jednych, bo ci więcej wnieśli i tak dalej, no to szybko doszli do wniosku, że są dwie władze. Ta w centrali, w Związku Radzieckim nadrzędna władza i nasza tutaj też władza, ale podlegająca tamtej władzy. I znów się taka hierarchia tworzy. I ktoś by mógł powiedzieć, no jest tu jakaś sprawiedliwość, bo Związek Radziecki tu matuszka wielka, wszystkich pod swoje skrzydła bierze, a tu mniejszy i mniejsi gracze, ten tu, prawda, no muszą się słuchać. No ale no co to, no w praktyce to oznacza po prostu, że jeden drugiego kurwa nie woli, mówi mu co ma robić, mu nakazuje, a jak nie to pałą w łeb, no. A to wszystko no, pod szyldem, wiesz, pod pięknymi hasłami, nie, kurwa.
1: Ale czy nie mają racji?
0: Kto? I w czym?
1: No, czy nie mają racji właśnie o tamtych latach mówię, bo ty mówisz o tych latach. Czy nie mieli racji, jak wtedy tak robili?
0: No nie wiem, właśnie wydaje mi się, że coś w tym takiego ze sprawiedliwości jest, bo...
1: Ale tak pod kątem nawet takim chuj tam z moralnością jakąś tam, kurwa. Moralność tak, okej, rozumiem. Prawa człowieka i tak dalej. A czy nie mieli pod kątem nie humanitaryzmu, tylko pod kątem pragmatyzmu nie mieli racji?
0: Myślę, że to dobrze działało, bo...
1: Nie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? No. Możesz to stwierdzić?
0: Dobrze działało, bo to jest w pewien sposób motywujące, bo wiesz, na czym stoisz i wiesz, że możesz liczyć na jakieś względy, na przywileje od państwa, jak się zasłużysz. I masz jasno wytyczone pewne też szczeble, po których się wspinasz i tak dalej. Jest to, chociaż nie jest to do końca czysta i fair gra, bo wystarczy, że nie wiem, że podpadniesz jakiemuś partyjniakowi, czy nagle ktoś cię nakapuje, czy coś, i nagle ci strzelą w łeb, czy coś tam gdzieś zamkną. Ktoś miał paranoję, Prawiec. Czy coś. No.
1: Prawiec, ty mówisz tak pod kątem takich rzeczy dla takich osób jak ja nieistotnych, co można zyskać, przywileje, kto komu nasra na głowę, na czoło, napluje tam. Mnie to nie interesuje. Ja po prostu mam na myśli to, że model chiński komuchów, nie? Jest ultra, to jest system ultra w tej chwili. To o tym, żebyśmy rozmawiali, musielibyśmy pogadać jeszcze z przyszłe 2 godziny, a wiem, że nie lubisz długo ciągnąć dyskusji, więc no, to monolog byłby. No. To monolog byłby.
0: No nie, i no takie, wiem, no, to okej. Okay. No.
1: Ściągnąć takich głupich gadek, czy głupich, no to byłaby bardzo ciekawa. Ale no po prostu jest, no taka jest sprawa, taki jest anturaż sytuacji i po prostu streszczając się. Jeżeli chodzi o tych komuchów tutaj, to jest system ultra komunistyczny i on przeważa nad tym systemem tak zwanym wolnego zachodu, kapitalizmu, chuj wie czego. Nie ma żadnego kapitalizmu, nie ma żadnego wolnego zachodu. Zobacz, kurwa, co się dzieje. Te kurwy, doskonale to nie jest tak, że Zachód śpi. Absolutnie. Bardzo byś się pomylił. Przetestowali to w Chinach, przetestują to na Europie i zaraz to samo... Wieszcze, kurwa, bardziej spoiwych ciemiędzach będzie Europa. Zobaczysz, że będzie tak, że Chiny przy Europie to mały pikuś. Zobaczysz sam to za chwilę. I wiesz, co to udowadnia?
0: No słucham się.
1: Że komuchy mieli rację.
0: O Jezu,
1: ale wiesz, dlaczego to powiedziałem?
0: Ale w czym mieli rację?
1: Bo Zachód się zamienia w system ultrakomuchowy. Tak, taka jest prawda. Bo wiedzą, że innego sposobu nie ma. Nie ma innego wyjścia z tej sytuacji. Taka jest prawda. To nie jest propaganda czy dezinformacja. Jak ktoś by do mnie przyszedł i powiedział, bo pierdolisz tak i tak, no to chuj. No to dobra, ale będziesz mnie brał pod uwagę tego, co, nie wiem, pod kątem paragrafu, czy będziesz brał pod uwagę tego, co mówię? Bo jak pod kątem tego, co mówię, to ci wytłumaczę, kurwa, od A do Z, dlaczego tak jest i o co chodzi. I wiem, że będę wiedział, o czym mówić.
0: Na pewno nie na tą godzinę rozmowa już dzisiaj, piąta rano.
1: Ale to jest taki temat, wiesz, że ten świat, który... Tak się mówi, ubiegłego stulecia, jak nie stulecia, to 50-lecia, że to wiesz, to był przypadek, że to nie miało sensu, że to wszystko było złe. Nie, właśnie pod tym kątem, o którym my rozmawialiśmy, tutaj Ruskie mieli 250% racji.
0: Ale to oni musiałbyś powiedzieć, ale cały czas nie powiedziałeś jakby... W czym twoim zdaniem mieli rację? Bo mówienie, że we wszystkim, to jest takie bardzo nieprecyzyjne. I dziwne.
1: To nie jest mówienie, tylko to jest w ten sposób, że bardzo, bardzo mieli pragmatyczne podejście do zbrojeń, pragmatyczne podejście do sprawy, nie? Takie rzeczowe. Mieli, nie rozwajali włosa na dwóch, nie? Tylko po prostu trzeba było, to robili. I dzisiaj ruskich z tamtych czasów się przedstawia jako prymitywów, a oni tak naprawdę stanowili i stanowią do tej pory zresztą, nawet nie wiem, czy nie większą siłę od Ameryki, taka jest prawda. I to nie staje jako orędownik ruskich. Nie, nie, nie, absolutnie nie myl mnie, bo ja nie jestem, wiesz, jakiś tam świr. Tylko taka jest prawda, że no nie ma żartów z ruskimi, no. No taka jest prawda, jak nie było wtedy, tak nie ma teraz, no. I nie będzie, no bo ruski to jest, no nie ma siły, no kurwa, no na ruskiego nie ma siły, to jest potęga, to jest siła. No.
0: Jaka tutaj to nie, gloryfikacja to nie mówię, Rosji?
1: Dać mu grupę, tylko mówię po prostu o takich, wiesz, obiektywnych opiniach. No. Kiedyś była taka sprawa, że Hitler, to było takie nagranie, na YouTubie sobie znajdziecie, że takie nagranie było, opowiadał tam marszałek Finlandii przyjechał do Hitlera i Hitler mu opowiadał, dlaczego dostaje wpierdol w Rosji, nie? No i właśnie on to powiedział, mówi, to jest niemożliwe, mówi, kurwa, no my wyciągamy, kurwa, 500 czołgów z fabryki, a ruskie 5000. Chuj, my idziemy do przodu, a te kurwy ściągają, kurwa, za sobą fabryki. Nie, ty, i te fabryki produkują, no, w przeciągu 2-3 dni, kurwa, fabryka stoi i na żywo produkuje, kurwa, znowu te czołgi, nie? I znowu wyjeżdża następne 5000, no. I Hitler to tłumaczył w ten sposób. My nie jesteśmy w stanie temu poradzić. I ktoś kiedyś mądry powiedział takie słowa, że wiesz, że Ruski nie jest tak silny, jak się wydaje, i Ruski nie jest tak słaby, jak się jego przedstawia, więc coś jest na rzeczy, nie?
0: No dobra, to postawmy tutaj kropkę.
1: No taki kropkę taką, to nie to, że ktoś chciał tutaj przechylić jakąś tam, wiesz, moje na wierzchu, tylko to jest taka opinia, to jest naprawdę, to co powiedziałem w tej chwili,
0: to jest bardzo
1: stanowi
0: dobre.
1: Dobro. Bo wiele się słyszy zakłamania, jakie to ruskie są słabe, jakie to ten, ale to co powiedziałem, to stanowi dobro, bo wiesz, wielu osobom może otworzyć oczy na to, że świat nie jest takim, jaki telewizor przedstawia, czy gazety. No tak, bo taka jest prawda, wiesz, tu nasłuchaliśmy się różnych bohomazów, że jest super, Ukraińcy, kurwa, idą do przodu tu i tamto, a dzisiaj słyszymy, że Amerykanie, Biden podpisał papier na bomby kasetowe dla Ukraińców. Co to oznacza? To znaczy, że to jest ostateczność. Za bombami kasetowymi to już się kryje tylko broń atomowa. No to znaczy, że Ukraińcy są no, na wyjebaniu, dosłownie, nie na wyczerpaniu, na wyjebaniu są. No jeżeli ktoś używa ostateczności, no sam rozumiesz. No co pozostaje poza bombami kasetowymi? No broń atomowa, no co więcej? No to o czym my rozmawiamy? No broń atomowa w jakich wypadkach, w jakiej ewentualności? W każdym przypadku się każdego kraju by została użyta. W takim przypadku, kiedy kraj nie mógłby już się obronić. No tak, czy to ruskich, czy to Chin, czy to Ameryki, czy to kurwa Iranu, Butanu, kurwa, czy chuj wie czego, Anglii, kurwa, Francji, kogo by to nie było. Pakistanu, chuj wie, kto by to nie miał tej broni. To taka broń byłaby użyta tylko wtedy, kiedy ten kraj nie mógłby się obronić. No więc jaki to sygnał daje, że Ukraina, tutaj podpisany papier, dostarczenie Ukrainie bomb kasetowych, no to co to znaczy? To znaczy, że to jest ostateczność. No bo poza bombami tymi kasetowymi, no to co pozostaje? Bomba atomowa.
0: Dobra, ale to już chyba czwarty raz to powtarzasz, Piotrze. Nie wolno się tak powtarzać w radiu.
1: Dobrego zrozumienia. No, poza tym bomby atomowe to tylko ruskie mają. Czy to jest prowokacja, żeby przyjebali, czy... No o co tu, kurwa, chodzi już? Ja sam w tym bałaganie się pogubiłem. No, żeby, kurwa, w tym się odnaleźć, no to trzeba mieć, nie wiem, jaki łeb. No, na pewno sprawny, no.
0: Piotrze, ja już tak chwilę temu chciałem zasugerować, że wietrzymy antenkę. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze będę siedział, bo już 5 rano. Także dzięki za rozmowę, za dzisiaj tutaj towarzyszenie na antenie.
1: Dobra. Siemano.
0: No siemano, do następnego, trzymaj się. Już fest zmachany jest. Ile jeszcze ludzi? Ile jeszcze ludziów? 66. Prawie że szatan. Młodszy brat szatana. Ale tą liczbę tutaj zmienia całkowicie. Jeszcze trzeba dodać kilkunastu. Jeszcze zostało też słuchaczy na radyjku, na stronce. Także widzę, że w uniwersum, z uniwersum Szabla przybyło troszkę ludziów i wśród tych ludziów też, jak widzimy, są takie obozy troszeczkę, nie? Ktoś tu będzie za Marcinem Chudzikiem, ktoś za Piotrem pewnie też. No, tak dalej. Chociaż słyszałem, że tam... Teraz słyszę, że Piotr został przegłosowany, że jest agentem Mossadu. To tak się teraz udowadnia, czy ją, że został przegłosowany, że jest agentem. No to jest, jak został przegłosowany i już. A słyszałem też, że część społeczności tam Marcina nie lubi za bardzo. Ja nie wiem, czy jeśli Marcin to jest ta faktycznie osoba, wygląda na to, że tak, o której myślę, no to trochę faktycznie jest to bardzo, jak dla mnie osobiście, to są moje preferencje, taki dominator na antenie, że po prostu no strasznie dużo gada, ktoś coś mu przerwie, to on dalej swoje tam. No i tak jeszcze tak trochę awanturniczo też, nie? Jakoś. Tak a propos, bo dzisiaj też wspomniałem o tym, o różnych sposobach zachowania się też na antenie, nie? No czasem to są, nie wiem, jak jest, szczególnie jak się kilka osób zbierze, to jest takie już przekrzykiwanie się i napierdalanie też w siebie. Niektórzy to grube działa jakieś wysuwają przy takich okazjach, jakieś tam prywata, sratatata, prywata leci na antenie. Też, także jest ostro. Też normalna rzecz, że są różne frakcje, że się ludzie kłócą, że są dramy. No i im więcej ludzi, tym bardziej się kotłuje. To trochę działa, wydaje mi się, efekt celi. No, jak gromadzimy ludzi na jednej przestrzeni, wielu, wzrasta ich liczba, to będzie wzrastał wkurw, jakaś agresja, nie? Tak dalej. No i tak samo trochę się dzieje w tej celi radiowej, no. Siedzi sobie w tej celi ten nadający, czy to Krawiec, czy Gabriel, czy ktokolwiek inny. No i ludzie przychodzą do tej celi. Jak się za dużo w tej celi zbierze ludzi, to zaczyna... Jeden się bardziej czuje gitem, drugiego bierze za frajera, zaczynają się za łby brać. Tak to działa. Dlatego niechętnie robię. Czasem robię, ale nie tak często. No takie spotkania na antenie, że są cztery osoby, powiedzmy, nie? To muszą być naprawdę już trochę doświadczeni rozmówcy. Tacy, którzy już mają ten dryk, potrafią się wstrzelić. Gdzieś tam wyrobili sobie szacunek. Dla rozmówcy mają dużo cierpliwości też. Czasami to trzeba długo wtedy na głos czekać. Mi na przykład cierpliwości brakuje trochę. Tak się nudzę się, jak muszę czekać na głos swój 15 minut, nie? Ja nie rozumiem, tak szczerze powiem, nie do końca rozumiem, czemu jestem tam gdzieś zapraszany, nie wiem, na restream, na Szabel Live TV na przykład gdzieś tam, tak? To tam chyba jest, różne są restreamy, ale też to zaczyna jakoś żyć własnym życiem. Znaczy, ja się do spiskowych tematów tak średnio nadaję, żeby dłużej coś pogadać, nie? To muszą być osoby, które, nie wiem, wierzą trochę bardziej może w różne teorie, coś to co ja tam wniosę, co mam przyjść i pobłaznować, kurwa, powygłupiać się, co ja tam wam wniosę. Niepotrzebny. Niepotrzebny jestem, trzeba się mnie pozbyć. Wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Trzeba raz na jakiś czas trochę nos oczyścić. W normalnym radio w tym czasie grałyby reklamy sobie. Realizator by tam wyciszył mikrofony i odtworzyłby piękny taki bloczek reklamowy. Środki na grzybice pochwy, podpaski, płyn do higieny intymnej, czopki, tam wszystko. A potem znów wracamy do rozmowy. I bardzo dobrze, że Tok FM dostało przedłużenie koncesji. No cześć, Matt, witam.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć.
2: Tak. W zasadzie trochę przed czasem się obudziłem. Taki był energetyczny rozmówca wcześniejszy. I tak, bo wiesz, sobie trochę przysypiałem przy radiu. No, ale tam ruszam za jakiś czas w swoje sprawy. Słyszałeś o tej... No to nie teorii, tylko w zasadzie fakcie o tym odnalezieniu kokainy w Białym Domu.
0: Co? Jeszcze raz, bo się rozkojarzyłem. Co z tą kokainą?
2: Kokainę. Znaleziono ślady kokainy w Białym Domu.
0: Aha, aha. No, ciekawe, kto tam gustuje. Myślisz, to pewnie wielu.
2: Myślisz, że Biden się tam przyspiesza troszkę?
0: W tym wieku to chyba nie za bardzo można się takimi rzeczami wspomagać, bo ci serducho padnie, nie?
2: No ja, wiesz, przy tych jego upadkach... No, nie wiem. Też, no wiesz, no, tam mnóstwo ludzi się przewija, także... Także różnych dziennikarzy, wiesz, ludzi działających na wysokich obrotach, pewnie ktoś tam sobie, wiesz, śmignął gdzieś tam na jakimś kaflu. Ale ciekawe, bo to jest takie przemilczane. Wyobraź sobie sytuację, jak gdyby Trump był prezydentem i ślady kokainy w Białym Domu. Wtedy by zawrzało.
0: Tak mówisz?
2: Tak mi się wydaje, tak gdzieś śledzę.
0: A ty jak postrzegasz takiego Trumpa? Bo dzisiaj go tu przyrównałem do Homelandera z The Boys, czyli taki to, no, złowrogi tam był bohater. Znaczy, tak go przyrównali w artykule, który czytałem, ja nie wiem sam. A ty jak widzisz tego Trumpa?
2: O, no on jest megalomanem. Jest takim egocentrykiem. No ale wiesz, no on ma to amerykańskie takie coś, nie? Bo tak mi się, wiesz, tak mam takie wrażenie, że ma ten amerykański how no. Jak tam dostawał pytania, na przykład jakiś wywiad był z nim, co by zrobił, jakby postąpił, będąc prezydentem w perspektywie tutaj rosyjsko-ukraińskiej zawieruchy, no to powiedziałby, że no, co bym zrobił? Po prostu zadzwoniłbym do Putina i powiedział mu przestań. Po prostu przestań. On jest znany z tych wiesz, prostych wypowiedzi, które moim zdaniem trafiają do społeczeństwa. Na pewno dużej części.
0: Na pewno. Może to taki... Coś z Wałęsy ma Trump, nie? Wziąłbym i zadzwonił, powiedziałbym, weź ty, Putin, tego nie rób. Ja tobie mówię, ty daj się spokój. Ja bym mu tak powiedział.
2: Ja słyszałem niedawno właśnie tego klasycznego Wałęsę, niedawno, nie no, z pół roku temu. Monika Olejnik przeprowadzała z nim wywiad i tam Wałęsa jakby, no bo ona go pytała jakby o sprawy tam bieżące, wiesz, o tych pomarańczowych okularach BHP i z tą koszulką tam, nie? Nie zapomniałem już, co na tych koszulkach tam. Demokracja czy coś, nie? Czy kod? Coś.
0: Konstytucja chyba.
2: No właśnie, nie? Że konstytucja. No i tak, wiesz, ona go tam miała tam kilka pytań, no ale to jak Wałęsa, no on już jakby przeskoczył z jednej sprawy, no i tam nawiązał do tego, jak to on tymi ręcami wojska radzieckie wyprowadził z kraju, bo tak właśnie, no już po przewrocie, po tym 88, no to tutaj już te wszystkie oddziały rosyjskie, no musiały się jakby powoli jakoś pakować i wynosić z kraju. No i on tam... No i tam była kwestia taka administracyjna, tak, no, żeby tam tej Moskwie, no tam te pisma złożyć o tym, powiedzmy tak, pewnie to tak nie brzmiało, ale powiedzmy o tym podaniu, o wycofanie, o wyprowadzenie tych wojsk i tych wszystkich struktur radzieckich z terenu Polski. I on i tam ktoś tworzył pod rządem Olszewskiego jacyś prawnicy, nie? Że tam jakaś grupa prawników się nad tym głowiła. I on to dostał jako prezydent, pierwszy prezydent wolnej Polski po 1988 roku na biurko. I on tak, no jak to zobaczyłem, to mówię pani, jak wziąłem długopis, jak zacząłem kreślić, wykreślać, przekreślać, pisać, jak stworzyłem takie pismo, to jak to wysłałem do Moskwy, to ja, to on mówi, no, dosłownie tak, zacytuję go teraz, to ja mówię, to ja nie wiem, ale oni może tam nie znali polskich liter, z tym, że to zrobiło takie wrażenie, że na drugi dzień to już same pociągi z czołgami rosyjskimi wyjeżdżały. Jakby nie on, to by te wojska rosyjskie nie wyjechały z kraju. No. To jest nasz bolek.
0: Ciekawe, ile trzeba zapłacić za spotkanie się z Wałęsą.
2: Myślisz, taki happening? Taki, żeby tak w tych okularach pomarańczowych przyjechał na przykład...
0: Ciekawie, jakby takie spotkanie wyglądało. Może jakoś zasymulujemy. No. To ja na przykład jestem Wałęsą, a ty przyszedłeś się spotkać. No to po co żeś pan przyszedł? Pan mów tym mnie teraz.
2: Dzień dobry, panie prezydencie.
0: Spotkać się z legendą, to wiemy, a pan coś ode mnie chcesz?
2: To bezwzględnie, jakby panie prezydencie, tutaj z całym szacunkiem chciałem zaproponować udział w takim naszym lokalnym spotkaniu, ponieważ tutaj na miejscu byłej bazy wojsk radzieckich, które przynależy do naszej gminy, no otwarliśmy Orlika. I chcieliśmy, żeby pan opowiedział, jak pan te wojska wyprowadził tym jednym pismem, które pan tam, prawda, złożył, wysłał bezpośrednio do Moskwy. Wie pan, tak, żeby to było spotkanie trochę z młodzieżą, trochę pogadanka dla dorosłych, żeby pan troszkę tak też w naszym lokalnym społeczeństwie się jakoś, prawda, odnalazł jakimś swoim autorytetem też, prawda, zdecydowaniem. Jakby się wykazał. Także my pochodzimy z Mochocic pod Truskolaskami.
0: No i tu właśnie widzisz pan, ja dzisiaj nie wszystko mogę. Mnie już plecy bolą, miedanka już mnie mówi, ty już skakałeś. Ty już obalałeś. Panie, ludzie, jak ja poszedłem do Jelcyna, ja mówię, Jelcyn, weź otwieraj flachę, wziąłem go, upiłem, mówię, dałem do podpisania, mówię, weź mnie, te wojska mnie wyprowadzaj, zamykaj ten cały pierdolnik radziecki, no i zamknął. Tak mu powiedziałem. Ale dzisiaj ja nie wszystko mogę. Ja wtedy dawniej też nie wszystko mogłem, ale dużo mogłem, ale mnie nie dali. Mnie nie dali.
2: Tak, panie prezydencie, właśnie ta pana niezłomność, ja rozumiem oczywiście, jakby pan jest noblistą, pan działa społecznie, ale chcielibyśmy też jakby pana ugościć, umieścić na ten weekend, bo to byłby początek września, a w naszych takich okolicznym spa termalnym w Grzejnikowie. Byłby pan tam, czułby się pan tam zupełnie swobodny. Miałby pan oczywiście open bar. Także no nie wiem, może by pan jakoś, może mógłby
0: dasz pan, pana jakoś przekonać. Dasz pan zaliczkę milion? Panie, to pogadamy.
2: Milion. No właśnie, to byłby problem. Jak to jako gmina byśmy mogli zafakturować? Ale oczywiście znajdziemy rozwiązanie, no przecież spotkanie z noblistą. Z tym, że wie pan, akurat w naszym rejonie, no tam jest obecna nieprzychylna władza. Nie wiem, może by pan użył jakichś swoich wpływów.
0: No, Tutaj sam nie wiem, czy mógłby użyć takich wpływów. Nasz Boluś, czy mógłby? Nie wiem. Na ile są silne dziś jego wpływy? No. Dobra, słuchajcie, kończymy. Strasznie zmęczony jestem. Już naprawdę.
2: Okej, okej.
0: No, także sorry, przepraszam cię, Matt, ale strasznie
2: późno. Nie ma
0: strasznie
2: sprawy.
0: Późno. Ja z tobą lubię gadać, tylko że jest w 5:30 rano. Ja nie wiem, czy ty mieszkasz w Bangladeszu gdzieś, tak?
2: Też ja się obudziłem niedawno właśnie, także wspomniałem wcześniej. To chyba naprawdę nie kontaktujesz już.
0: Tak, no trochę nie. A co ty tak wstajesz o 5 rano? Czy ty jesteś piekarczykiem teraz?
2: Nie, wiesz, dzisiaj mam akurat taką wyjątkową akcję trochę. Troszkę się denerwuję, stresuję, bo mam pewną awarię i jestem umówiony na interwencję z fachowcami.
0: Myślałem, że na randkę.
2: Nie, randka, nie, to byłoby nawet ciekawe, taka randka o świcie. Dosyć desperacki, seksowy.
0: Randka o 5 rano i jeszcze w jakim miejscu gdzieś?
2: To nawet byłoby seksowne, wiesz, takie trochę...
0: O 5 rano.
2: Nifomanią trochę zalatuje.
0: O 5 rano pod kebabem. Spotkanie z dziewczyną.
2: W golfie.
0: Ale to dobrze, zróbcie, pamiętajcie, zróbcie na początku jak najgorsze wrażenie, bo tym już tylko lepiej może być. To dobrze wróży. I pamiętajcie, jak chcecie grać w piłkę, to musicie myśleć jak piłka. Zapamiętajcie sobie to. Dziękuję.
2: Garści formacji, z którymi zupełnie nie wiem, co mogę zrobić.
0: Ja bym ci powiedział, co możesz z nimi zrobić, Macie. Nie chcę być niegrzeczny.
2: Okej. No rzeczywiście, no chyba cię dzisiejsza audycja kosztowała trochę, bo...
0: Nic mnie nie kosztowała, wręcz przeciwnie, bardzo dużo zarobiłem.
2: No widzę, że tutaj był niezły urobek. Ale tak myślę, ale tak energetycznie coś słyszę, że a czasami o tej porze to jeszcze tutaj figlowałeś.
0: Zmienię, a sprytnie zrobię. Napiszę tutaj na kurcze pieczone i teraz z tych wszystkich pieniędzy kupię tylko kurczaka w kurcze pieczone, a resztę wydam na głupoty, a nie na komputer.
2: Kup sobie jakieś Adidasy białe.
0: A winę się na Zenona zwali, bo zawsze jest... Ja coś wymyślę, że on źle tam wymyślił tą konfigurację, chciał mi Trojany instalować, ja wykryłem programami, tu były specjalne wirusy zainstalowane, to rezygnuję w dupie.
2: Wiesz, zawsze możesz powiedzieć, że remontujesz rower. I że kupiłeś klasyka, no to sorry, kosztuje, nie? Tu...
0: Słuchajcie, bo on zardzewiał, to muszę go odrdzewić.
2: Musisz go wysłać, tak, do Indii, bo oni tam mają te, wiesz, odrdzewiacze, oni tam wszystko odzyskują. No i to wysyłka w tom z powrotem plus roboci, znacie, będzie kosztowała, no nie wiem, wysyłka to cię może kosztować z 8 tysięcy, nie? Roboci zna 15 zł, także no.
0: To nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. To nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. To kurde, 2 browary co najmniej.
2: No, a jak nie 3, no ja za skromnie trochę, za nisko.
0: Tam w tym świecie kiepskich to oni tak same takie transakcje przeprowadzali. Właśnie pamiętam,
2: przelewy.
0: Jak Boczek prał skarpety Paździochowi i tam w ogóle się okazał nadgorliwy, bo jeszcze mu je zacerował nadprogramowo, wyprasował i Paździoch się wściekł. Mówi, panie, pan pamiątkową dziurę zaszyłeś, panie, miałem do niej sentyment. I kto panu kazał jeszcze to wyprasować? I zapłacił mu jeszcze mniej, nie całe 5 zł, tylko tam 2 coś. Mówi.
2: No Paździoch to symbol. Polskiego, myśli polskiego, polskiego kapitalizmu, no bezwzględnie. Pamiętam odcinek, jak Paździoch troszkę już troszkę mu tam na tym bazarze gorzej szło i pojechał do Niemiec, do Hamburga do pracy. No i Ferdek się z niego śmiał, a mówi: o, panie Ferdku, to takie kokosy, tam kokosy na zachodzie przywiozę, tyle kasy, że to się panu w głowie nie śmiało. A Ferdek oczywiście z browarem na korytarzu, już trochę podchmielony, mówi: no zobaczymy, zobaczymy. No i potem paździoch, Ferdek idzie do kibelka i na korytarzu leży taki obdarty paździoch, taki przybrudzony, obdarty, i paździoch mu relacjonuje, że z Hamburga na pieszo wrócił do Wrocławia, bo go okradli.
0: No, strasznie głupawe są te niektóre historie. A tutaj KGB Rut, ja ci wszystko mogę wybaczyć. Ja dużo potrafię znieść i mam duży margines tu biorę na was, ale szkalowania kurcze pieczone nie wybaczę. Wysuszają mięso. Jak kurwa wysuszają mięso, jakie prawie, wióry. Jak to słynie, to oni właśnie bardzo wolno, te kurczaczki się bardzo długo pieką i właśnie są zawsze soczyste. Co ty, człowieku, w ogóle man.
2: Sorry, krawiec, ale ja też mam kiepskie doświadczenie z kurcze pieczonym, bo tutaj, gdzie mieszkam, akurat jest buda kurcze pieczonego przy... No, to tak, przynależy do Kauflanda. I powiem ci, że no, jakby tutaj też kiepski był ten kurczak. Właśnie taki. Ciekawe. I jeszcze tam opowiadasz o tych zapiekankach, że te sosy, że coś tam. Znaczy, spróbowałem paru rzeczy i w zasadzie to jest niejadalne dla mnie, także ty chyba masz jakieś takie, tam w środzie śląskiej to jest jakaś kultura taka gastronomiczna.
0: Francuskie pieski. Co wy wiecie o jedzeniu typu fast food? Nie, no dajcie. Może po prostu u mnie się jakoś bardziej starają tutaj.
2: No właśnie, to może Buda Budzie nierówna.
0: Może suche.
2: Ale przynajmniej zobacz, można to wyśledzić w przypadku sieciówek, nie? Bo tak, wiesz, jakby to była Buda u Romana albo Buda pod Karłem, no to mówisz, no tu u tego tam jest tak ten, ale no jakby wszędzie musi być standard, no a jednak standard jest niezachowany, to mi się wydaje takie słabe, nie?
0: Nie wiem, chyba będziemy musieli się pożegnać jednak, Divide et Impera. Cały czas wyzywasz ludzi od początku, kurde, jak się tu zjawiłeś. Ciągle kogoś tu wyzywasz. Kolejny raz cię wyciszam, a nie będę tak w nieskończoność tutaj na 300 sekund wyciszał. Awanturnikom trzeba obciąć, nie wiem co, łącze.
2: Rękę.
0: Internet trzeba im obciąć.
2: Awanturnikom mówimy stanowcze nie. Jeżeli podniosą rękę na władzę imperium, jedyną władzę, to tą rękę należy odciąć.
0: To jest. No, a co to za zapiekanek? Zapiekanki, no sami trą ser, mają własne jakieś tam bułkę, przekrajają, dużo jest pieczarek i sporo tego sera, ogromna jest zapiekanka. No, w tym przypadku sosy mają też znaczenie, bo ich jest tam sporo do wyboru. Jest chyba 8 sosów, czy jakoś tak. No, gdzie indziej zamawiałem ostatnio sobie gyrosa, czy tam, nie, kebaba z zestaw, w drugiej budce, to mają na przykład z łagodnych tylko czosnkowy i pomidorowy, nie? A tam mam kupę do wyboru. Hot dogi niezłe są, bo te parówki faktycznie są smaczne, zwyczajnie. Nie obrzydzają mnie jak wiele parówek. Nie mają takiego posmaku jakiegoś dziwnego, tylko są okej. Okay. W hot dogu jest dużo świeżych warzyw i przeróżne tam rzeczy. Jogureczek i jakieś...
2: A to co ty tam jadasz? Powiedz, co ty tam jesz? Hot dogi, zapiekanki, kurczaki?
0: Wszystko ja tam jem.
2: A ja to... A są kulczoki u ciebie?
0: Są chyba. Jakieś takie
2: kulki. Ja się zawsze śmiałem właśnie, że tam na tej tablicy, że jest kulczok i że to są jakieś takie nuggetsy, takie kulki kurczakowe. Znaczy w zasadzie przejechałem się na... Kupiłem połówkę kurczaka i tak prosiłem panią właśnie, żeby mi dała taką, no, taką nie spaloną, niewysuszoną. No to mi dała właśnie takiego wióra, Potem mówię, dobra, daję drugą szansę. No może tak miała, okej. Okay. No i zamówiłem zapiekankę i właśnie zapytałem o te sosy. No i tam, nie wiem, zapytałem, czy można, nie wiem, ketchup z majonezem. I pani tak na mnie spojrzała, majonez, i przewróciła oczami. Majonez. Człowieku, musztarda albo ketchup. Wtedy poczułem się już tak totalnie zrezygnowany.
0: A co, do wyboru była tylko musztarda i ketchup?
2: Tak.
0: W kurcze pieczone?
2: Tak.
0: To ciekawe, bo ja tam mam wywieszkę i jest cezar, duński, włoski, czosnkowy, paprykowy, barbecue, cała masa sosów. Nie wiem, może nawet kurde, 10 ich tam jest.
2: Mam wrażenie, że oni tam tu u mnie mają te sosy, z tym, że tam jest taka pani, która sprzedaje, i ona, gdy tylko widzi, że wchodzisz tam do tej budy, to w zasadzie już przewraca oczami, nie? Że w zasadzie nie zawracaj mi głowy. Więc pewnie nie interesują ją tam jakieś sosy, tylko po prostu weź, człowieku, to, co upiekliśmy, bo leży ten już kurczak spalony od 2 godzin, także dajemy ci go, bo szef rozlicza ze strat. No.
0: A czy to jest Polka, to pani?
2: Tak.
0: No to ta Ukrainka wychodzi, że lepsza, bo Ukrainka przemiła.
2: A ty masz Ukrainkę?
0: Dzień dobry.
2: A, no
0: kto podjać? Kto podjać? O, tu Paragończyk, proszę. Paragończyk. I bardzo miła, bo zawsze uśmiechnięta.
2: Znaczy, no teraz nie wiem, jaka tam jest sytuacja. Mogła się zmienić, bo sytuacje tam teraz tak na bieżąco się zmieniają. Bo jak ostatnio byłem, no to powiem, że z rok temu, bo się bardzo, bardzo się zraziłem. Także może jest nowy personel. I możemy teraz uknąć pewną nową teorię. Wyobraź sobie, że ukraiński personel przejmuje, wiesz, sieć kurcze pieczona.
0: Że kto przyjmuje?
2: Ukraiński personel. Okay. Wiesz, o co chodzi.
0: Jak ukraiński personel? Aha, że się dorabiają, tak, pracując, tak, sprzedają kurcze pieczone, tak. A potem wykupują te kurcze pieczone.
2: I tak dobrze dają te kurczaki i tych sosów jest tak więcej. Może się tam przejść. Przejęcie kraju przez opanowanie sieci kurcze pieczone. Krawiec, to brzmi... nie wiem. Poważnie. Nie wiem, czy powinienem w ogóle o tym mówić na antenie.
0: No, wiesz, po pewnym czasie to kurcze pieczone staje się taką siłą jak 2 razy McDonald's, bo lepiej jeszcze to zarządzali. Zalewa to wszystko. Cały kraj wypiera w ogóle Max Racha, KFC-ta, przez co Amerykanie zrywają z nami stosunki, bo są wkurzeni. To bardzo duże mieli tu przychody
2: z Max Racha. Głęboka królicza nora. Ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy teraz na tym etapie w to zaglądać, wiesz. Chciałbym przeżyć następny dzień.
0: No. A potem pojawia się tu sam Łukaszenka i w Polsce rozwija tutaj sieć, gdzie tam karcioszki.
2: Kartoszki?
0: Kartoszki, smażiju. Smażiju kartoszki na maseu, smażiju i dawaju.
2: I wódeczka. Wódeczku i kartoszku i będzie wszystko w porządeczku.
0: Da.
2: Kak, my majem Wagnera. I nie boję się go użyć.
0: No kak,
2: że zacytuję Kwaśniewskiego, prezydenta naszego.
0: No kak, a to tak, taki był ubzdygolony,
2: Jak on się czuł wtedy w swoim sosie, jaki był pewny siebie, najlepszy prezydent, najlepszy.
0: Aż pląsał z zachwytu, jak tam brylował. Ale on trochę takim był błaznem, znaczy tak myślę, że go trochę traktowali, że przyjechał błazenek taki z Polski, prezydencik
2: no
0: i tam
2: tak.
0: Fika,
2: no tak,
0: coś, śmiech.
2: Aleksander Rejew, nasz etanasz człowiek, powrócił do macierzy, powrócił.
0: Nasz człowiek.
2: Jak my go ugościć musieli? Kurcze pieczone?
0: I Kwaśniewski spił tych wszystkich Rosjan, nawet tam takich największych miśków. Oh. Spił ich wszystkich i...
2: O, już w samolocie.
0: Potem i podpisali, co chciał. I załatwił nam coś.
2: No tak. To jest prosta ja, robota ja. Ja się nauczyłem, podszkoliłem się. Powiem ci, że teraz to jak tutaj gdzieś taksówką jadę czy coś, to ja nie wiem skąd mi się to bierze, ale po prostu nawijacaju kak za Kaukazaju. No, nie wiem.
0: To jakiś taki
2: bierze.
0: Cud trochę. U Poszeprzyńskich był taki odcinek, gdzie oni zaczęli gadać po rusku. Nawet się Maryla mówiła, w tym domu się nie mówi po rusku, tylko po rosyjsku. Ale tak nie wiedzieli, skąd oni znają ten język nawet. Po prostu mieli to we krwi jakoś i wyszło z nich, nie wiem, ten rosyjski.
2: No kagda.
0: U ciebie też się to pojawiło samo.
2: No kak, patrz, ja już nawet nie chcę. Ja nie wiem, co się dzieje. W ogóle Jezus już nie panuje nad tym. No jak dan nie rozbarajesz, jak nie zakuszajesz. Skąd to?
0: Dobre podejście.
2: Skąd to się bierze? Ja nie wiem. Po prostu, ale to jest takie słyszalne, nie?
0: A kuszać to znaczy palić papierosa, tak? Chyba?
2: Jeść?
0: Nie, to znaczy jeść faktycznie. Kuszać to jeść, tak?
2: Kurczę. Ach, gdyby tak wchodziły te skandynawskie języki, holenderski,
0: to,
2: gdyby
0: to, to
2: tak
0: jest dziwny język, bo tam na przykład diadia to jest wujek.
2: Mhm.
0: No jak to?
2: Kak twoja zawód? Kak, no. Maja zawód bezrobotna jacu na zasiłkowcu. A to... Jest właśnie, jakie twoje imię? Nie wiem.
0: No właśnie,
2: ale,
0: tu zawód.
2: Ale cyrlica jest ciekawa, nie? Bo tak tutaj, tak ten zaśpiewany język sobie nawijasz, ale już napisać, no to sztuka. Dlatego tak. Oni właśnie tak to robią, specjalnie to robią właśnie. Że oni wysyłają sobie informacje pisemnie, wiesz tam. A na wijacu jak pryżacu. Okej, masz tam siłę? Jeszcze żyjesz? Dychasz?
0: Tak. Nie, no bo już taka końcóweczka.
2: Rozumiem,
0: na oparach, melodia, na oparach
2: się,
0: trochę.
2: Akurat melodia jest, bo się wyspałem. W stronie od alkoholu też. Także no, czuję się w formie.
0: Cwaniaczek specjalnie sobie wstał wcześniej, specjalnie nie pił nic i zadzwonił. I pełen sił, wigoru.
2: Ten energetyczny słuchacz, Piotr, tak? Piotr wcześniej dzwonił? No to tak w zasadzie chyba przekazał mi trochę tej swojej energii. I wybudził, bo mnie później wstać w zasadzie. Mam sprawę o 7:30, ale widzisz, akurat sobie wstałem, spokojnie sobie zrobię śniadanko.
0: Jasiek z Toronto ciekawą rzecz pisze, że ostatnio mieliśmy cud, księdzu Natankowi urodził się mały książę. No ciekawe, bo ksiądz Natanek ma potomka, tak?
2: Bardzo dobrze. Myślę, że to taki umysł Ja myślę, że nawet dyspensę dostał z Watykanu. Za tą właśnie jego pracę, że on musi to, wiesz, powielić po prostu, żeby to trwało. Tam to jego, wiesz, ten jego fort, nie? Żeby tam był potomek, no. Myślę, że to jest ważne.

0: księdzem, imperatorem, imperatorem królestwa, imperatora, króla polskiej, polskich imperatorów na polskiej ziemi. No ja...
1: No to może tak coś być.
0: Popatrz, ja myślę, jak... że on pójdzie grubo, wiesz, że to już będzie taka... duże nadzieje pójdą w to.
1: No wiesz, stary, popatrz sobie na takiego, to może być trochę jak w Dragon Ballu, że to pokolenie dzieci, to często tak jest w opowieściach, że ci, co się rodzą tak. już tam z krzyżówek, czy następne pokolenie, to jest jeszcze potężniejsze i silniejsze, tak z bazy, więc to może być taki mały ultrakatolik. On przechodzi w ultrakatolika od razu.
0: O, stary, to z góry idzie, wiesz, to idzie z góry bezpośrednio. To tutaj... jakby nie ma prawa i władzy na ziemi, wiesz, to co wiesz, tam powstanie i...
1: Wy sobie
0: myślisz, że omen? Omen?
1: Ja myślę, że wy sobie w ogóle nie zdajecie sprawy. Ksiądz Natanek, żeby uzyskać level ultrakatolika, musiał trenować 30 lat w bursztynowej komnacie, zamknięty, i bo tam inaczej czas po prostu. Potem wrócił z tej bursztynowej, ile on się szkolił, a Natanek Junior, on od razu, przemiana w ultrakatolika i fuch, i mu się zapala. On to ma już wrodzone.
0: Mały Budda, to wiesz, to będzie siedział na postumencie, wiesz, w ogóle na rękach złotego posągu Chrystusa będzie, wiesz, będzie karmiony mlekiem świętej krowy. A, człowieku, to jest Tybet, wiesz, no, Tybet, oni już wiedzą też, wiesz, w zasadzie już wszystko wiadomo, po prostu przyszedł ten, co jestem, jak to było? Jestem jaki, nie jestem jaki
1: nie,
0: jestem.
1: Nie, to Michał Wiśniewski, a Pan tak, Bóg tak, to, tak, to on też, jestem, to on który też. Jestem.
0: Jestem, który jestem, tak. On, ja myślę, że on właśnie, on powie właśnie, wiesz, żeby zdobyć, wiesz, na początku, kiedy tam w zasadzie już jako noworodek, on powie właśnie, żeby już zdobyć tutaj, wiesz, pierwszy obóz w Polsce, on powie, jestem jaki jestem. Oglądałem Michała Wiśniewskiego i wiesz, i Rzesza. Rzesza pójdzie za nim.
1: No. W Grzechyni Duch Święty ulitował się. No, w przypadku ojca Natanka może być to faktycznie, no, Matka Boska urodziła w sposób niepokalany, bez stosunku płciowego, znaczy gołąb jakby wleciał, znaczy ja nie chcę tu się wydawać.
0: Ale czekaj. Embryon. No bo teraz tak, Pana jakby Jezus. Natanek był tym powielaczem, no to ona jest ta, co powieliła, to ona będzie dla Matki Boskiej, to ona będzie... Czekaj, no jak to idzie po rodzinie? Synową. To będzie synowa niepokalana.
1: Synowa? Co ty opowiadasz? Jakiś...
0: No bo jeżeli Maryja urodziła Jezusa, tak?
1: No.
0: Która była niepokalana. No i pójdźmy tą drogą. No to Maryja jakby jest teściową Natanka.
1: No i tutaj to już się pogubiłem. Skąd tutaj znalazłeś połączenie w drzewie genealogicznym tam
0: no
1: od Maryi do Natanka?
0: No o kolejnym przyjściu. No mówimy, jestem jaki jestem. No mówimy o kolejnym przyjściu. No to będzie po prostu synowa niepokalana. No.
1: Teściowa niepokalana może.
0: No to w tym przypadku tak. No to też to zaistniało to pojęcie.
1: Jam teściowa niepokalana.
0: Tak, a teraz będzie jam teściowa niepokalana i wakacje w Sopocie, no oczywiste. To
1: jest. Jam teściowa niepokalana dziewica cerowana, konsekrowana. No. Ja myślę, że Natanek Junior może mieć wielką moc i on się może napierdalać nawet samym szatanem na końcu.
0: Ja myślę, że nawet będzie zaproszony do kanału sportowego.
1: Power over 9000. Impossible. I tak ten

0: szatan tak powie, jak się popatrzy na tanka juniora. Te wszystkie wykresy mocy mu wyjdą poza skalę i się przerazi.
1: No stary, to już nie, to już wiesz, odda mecz, po prostu powie, o, nie dość, że w Polsce, to jeszcze natanowy syn, to nie, to już będzie ten czas przemian, to na co czekaliśmy, wiesz, to co Jackowski marszczył czoło, wiesz, przy tych kartkach z drukarki, to no.
0: Wiesz, tak, ja się kiedyś pytałem chrześcijan, jak to jest z tym Jezusem, który powróci jako wojownik, jest to jasno powiedziane. Chyba Adama Protestanta się pytałem. I wiesz, i chrześcijanie mają trochę problem z tym, bo wyobraź sobie Jezusa, jak tu wraca jako wojownik z mieczem. Wiesz, no wuksja, przecież co tu by się działo? On by latał, przenosił się, teleportował tym mieczem, fu. No bo po co mu ten miecz? No do walki, a jak walczy, to pewnie zajebiście, a nie tam, że... Oła, nie? Jak
1: za to, co mu zrobili, a jeszcze do końca nie był świadomy w ogóle, co się dzieje? Kurwa.
0: To jakie to moce! Wyobraź sobie, że taki Jezus wyskakuje na 20 metrów i spada na ziemię jak tor, takie grzmoty, jebudu. A może on będzie miał ten miecz ognisty, co miał anioł. Słuchaj, jak zwykły anioł przy zamykaniu Edenu miał ognisty jakiś wypasiony miecz magiczny, to Jezus może mieć, kurwa, miecz piorunów, grzmotów, wody i ognia, wszystkiego.
1: Od maska może mieć miecz na przykład, nie? Nawet.
0: Maska?
1: No. Od Elona Maska na przykład może mieć miecz taki nowoczesny.
0: Od maska, rozumiem.
1: No. I cyber na przykład, miecz, i słuchaj, no i leci przez świat, nie? I patrzy w ogóle, wy skurwysyny, w ogóle, co żeście mi uczynili? I nagle patrzy, gdzie jest najwięcej krucyfiksów, nie?
0: Co żeście? No.
1: Fuck, po prostu mówi, jest to pole. Jest to pole, którym w ogóle, dlaczego, co wy robicie? Dlaczego macie tyle symboli mojej krzywdy? Nie, i zlatuje tutaj, wiesz, od razu się bierzesz za Kaczyńskiego i...
0: No wyobraź sobie, no właśnie.
1: Teraz są wybory, to w ogóle wybory się zbliżają, nie? I od razu, wiesz, zakłada partię. Ostrze miecza wolnej Polski i stary, i to wszystko się dzieje, po prostu się dzieje. Tu u Natanka rośnie potomek, on tu, wiesz, robi już całą tą, nie, festyny, grille. Robi całe zaplecze polityczne, stary, i po prostu zmienia wszystko. Zmienia iskra wychodzi z Polski. Nie, no to jest po prostu, stary, ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy o tym mówić na ten.
0: O wszystkim można. No, kurde, słyszę pogłos. W zasadzie to możemy nie mieć pewności, czy to powrócił Jezus, czy to jest antychryst. Chyba tak nie do końca może to być wiadomo, więc można się pomylić. Może być tak, że tylko Natanek Junior będzie znał prawdę, że to antychryst. I tutaj film pod tytułem Dopaść Jezusa. Oczywiście tego fałszywego. Dopaść
1: Jezusa. A gdzie by się ukrywał?
0: Nie oczywiście. Wiem, w Meksyku.
1: Aha, no tak, no w Meksyku pewnie, no.
0: Dopaść Jezusa. Nie, to no,
1: welcome,
0: nie wiem.
1: Welcome to Tijuana. No nie, no bo wiesz, bo to Jesus, jest Jezus, luźny gość, nie?
0: Jesus,
1: welcome tak. to Tijuana. To jest, nie, no masz rację. Dobrze to wychwyciłeś, nie? Gdzie ma się Jezus ukrywać na ziemi? Koleś z długimi włosami w szatach? Tijuana, tylko i wyłącznie.
0: Do Choroszczy nas wysyłają tutaj.
1: No bezwzględnie, no. Przydałoby się trochę odpoczynku. To słyszałem, że tam mają niezłe spa.
0: Skoro rzeczy z tego laptopa są autentyczne, to możemy się domyślać, czyj był koks w Białym Domu. O. To nie antychryst, to służby.
1: No. Czy służby kokainowe? Myślisz, że istnieją takie w Ameryce służby? Służby tylko od kokainy? Także, wiesz... Gdzieś tam to ciągną tam z Ameryki, z Mezoameryki, powiedzmy. zaopatrują, Biały Dom ma służby kokainowe, to byłoby niezłe. Ja nie dziwię się, dlaczego tak jest tam ta bezwzględna walka, wiesz, o te stanowiska.
0: No ciekawe, no skądś biorą sobie. Ciekawe, myślę, skąd biorą takie największe szychy, jakiś premier, prezydent, wicepremier i inni.
1: Mają jakiś
0: dilerzy gwiazd są, no to może są i dilerzy polityków specjalizujący się w tym.
1: Taki państwowy budżet zaopatrywania amerykańskiej sceny politycznej w kokainę.
0: Mogłoby się nagle okazać, że na naszym polskim podwórku w świecie polityków jest kilku takich, co wszyscy ich znamy, oni tak naprawdę są dealerami dla innych polityków, ale gdzieś tam się wkręcili. Taki Korwin, no. by się okazało, że to jest dealer. Przyłapany by tłumaczył się tam, jestem za wolnością wyboru, każdy sam decyduje, proszę mnie zostawić.
1: No, tak.
0: Okazałoby się, że Korwin zaopatrywał wszystkich w przeróżne dragi, ale by było.
1: No, to byłaby informacja taka, no, konkretna. Z tym, że no, Korwin, no, jakby to widać od razu, nie? Tymochowicz, co, nie? W ogóle to jest postać, zagadka.
0: No, pamiętam, jak Palikot dostał blanta, chyba Monika Olejnik go chciała wkręcić. Mówi, no pan jest tak tutaj za legalizacją, proszę, ja tu mam skręta. A Palikot wziął jednego buszka, mówi, to nie jest marihuana. No czyli zna smak chyba, jak tak od razu szybko rozpoznał się, nie zawahał, to chyba dobrze zna ten smak.
1: No, chwała mu za to. Inteligentnych ludzi nigdy dosyć. Słuchaj, no jakby wiesz... zajerał tam jakąś, nie wiem, melisę i powiedział, o tak, pani redaktor, dobry staw, nie? Żenada.
0: A nie wiem, a może taki Jezus będzie walczył, ale nie tak, wiesz, dosłownie, tylko po prostu skieruje na przykład miecz na miasto i coś się, jakaś kopuła magiczna stworzy albo pierdyknie. Jak się ma takie moce, to już można wszystko, to nie trzeba się biegać, skakać, fikołki robić. Już jesteś ponad to. Jezus nie musi robić fikołków.
1: Ja myślę, że Jezus jakby na bieżąco śledzi, wiesz, media, internet. No jakby zacząłby od takich happeningów, wiesz, takich, wiesz, w kilku większych miastach, trochę na prowincji, właśnie, no jakiś taki happening, taki podnoszący na duchu, w końcu jestem Jezus, wiesz, mam to zaufanie, chcę to wykorzystać w społeczeństwie.
0: Jezus, Jezus, tak na mnie wołają.
1: Puszczanie baniek na rynku. No wiesz, no to no takie happeningi, powoli, tak jakby...
0: Nie ma tak. On wraca jako wojownik, jest to jasno wyjaśnione, więc mówię, nie jako kuglarz, nie jako sprzedawca waty cukrowej, nie jako Chrystek, przyjaciel wszystkich dzieci, tylko jako wojownik. I będzie napierdalał i rozliczał. To jest akurat przepowiedziane jasno. No, ciekawe. Ale to, wiesz to, ale słuchaj, ale przepraszam bardzo, to trochę tak o kant dupy rozbić całą tą jego filozofię pacyfistyczną, wybaczania. Nagadał się, nanauczał. Okej, my sobie wzięliśmy coś tam może do serca. On tu nagle się pojawia jako napierdalacz wojownik z mieczem i ciach, nie ma głowy. Ja.
1: Bezwzględny, taki Genghis Khan, nie? Że od razu po prostu jedzie z tematem.
0: To jakby zaprzecza całym wszystkiemu, co głosił. Będzie to zaprzeczało.
1: Kurczę, ale czy tak naprawdę zaprzecza? Słuchaj, jaki los go tu spotkał? No nie wkurwiłbyś się?
0: Ale zemsta to takie płytkie i niejezusowe. Wszak sam rzekł, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
1: No tak, no bo słuchaj, no już to był jakby w sytuacji takiej, już wiesz, już to się działo, nie? On na bieżąco jakby dostawał te informacje i prostu mówił, że no kurczę, no to miało być trochę inaczej, to sobie wyobrażałem, nie? Miałem przejąć Królestwo Świata, ale tam jakby no nie doczytał może w umowie czy coś, że no, że najpierw musi zostać ukrzyżowany, no to takie podchwytliwe, no ale wiesz, to białe rękawiczki Watykanu. Ech. Jeszcze miałem taką teorię o tym Białym Domu i kokainie, nie? Że jak był ten atak na Biały Dom, nie? Gdzie tam ci ludzie z tymi tym bizonem na głowie i tak dalej, wdrapywali się w ogóle po tych ścianach, okna wybijali, w ogóle tam to wszystko. A jeżeli oni na przykład przejęli dostawę kokainy do Białego Domu, wiesz, takiego busa, nie? Gdzie tam kartony i ten worki takie kilowe. I oni wszyscy po prostu odurzyli się kokainą i wiesz, i po prostu dawaj na Biały Dom. Może to przez to, wiesz.
0: No jakoś srogą karę dostał jakby lider tego najazdu na Biały Dom. Taki koleś w jakiejś dziwnej takiej czapie wilka, coś takiego było, tak?
1: No.
0: Taki barbarzyńca, no. Przebrany za barbarzyńcę jakby. No to on dostał wiele lat więzienia. Jakąś srogą karę, nie wiem. Nie pamiętam, ale pamiętam, że byłem trochę zaskoczony, że bardzo surowo go potraktowali, ale w sumie wiesz, jakby...
1: Przecież oni to, wiesz, bezwzględnie tam mają te swoje strefy, tak. Wiesz, na lotnisku coś tam będziesz miał czapkę nie taką, to od razu, wiesz, paralizator. Tym bardziej, że jesteś Polakiem.
0: Tamtejsza Temida to taka twarda bitch, twarda suka. Nasza to taka bardziej pulchna, tu podnosi tą opaskę. O, pan Włodek, to mruga okiem. Tak.
1: Panie Włodku, przecież mamy działki. Płot przez płot. No panie, no przecież no, działkujemy, grillujemy. Zapraszam na grilla. No.
0: A tu pan Włodek, proszę dać spokój panu Włodkowi. Proszę dać spokój panu Włodkowi. Taka nasza Temida. Nasza Temida po prostu jednych bardziej lubi, innych mniej. Jednych bardziej poważa, a dla innych jest bardzo sroga. A jakiegoś tam pedofila to... jakieś prace mu da społeczne, że ma i ma wpłacić 100 zł na fundację i tego. I trawkę zagrabić ma.
1: Wybranka na tanka. Jak tam, wiesz, wiekowo. Czy tam miała już dowód tymczasowy?
0: Może wiek maryjny. To jest tam 13
1: może
0: lat.
1: Może już prawko mogła zrobić.
0: Wyrwał ją na snickersy? Sugerujesz na tanek swoją wybrankę, że taka młoda? To...
1: No ale już ci wcześniej napomniałem, że to była przygotowywana, wiesz, już to już było naprowadzane. I tylko, wiesz, była kwestia, nie wiem, może układu gwiazd czy coś, nie? Nie wiem. Nie wiem, co oni tam knują. Boję się tego.
0: A bo jak te... służby antynarkotykowe, te DEA się chyba tym zajmuje, tak? DEA. Złapali tyle tych worów tego białego proszku, a tu Biden wyskakuje. Ej, panowie, zostawcie, to moje, to ja tu zamówiłem dla siebie. Na własne potrzeby.
1: Najpierw się przewraca na tarasie, wiesz.
0: Wywala się. Albo...
1: Najpierw się przewraca i dopiero, wiesz, potem oczepuje się, nie? I mówi, ej, man.
0: Albo wypada taki z takim upudrowanym nosem i... Give me that! It's mine! You want a war? Don't fuck with me!
1: Wiesz, jest na boso, nie?
0: Cockroaches!
1: I biegnie przez ten trawnik na boso i mówi, a nie mogę chodzić po trawie, trawa mnie boli.
0: I żuje gumę cały czas. Nom, nom, nom, nom, nom. Bo już mu się skończyła koka i sobie tam speeda walnął.
1: I przycisnął guzik, wiesz, bo on ma tam w biurku, wiesz, jak on sobie siedzi w tym gabinecie, on ma guzik, nie? Na przykład, wiesz, tam kurcze pieczone, kokaina.
0: Guzik nuklearny.
1: Guzik nuklearny, tak.
0: KFC, kokaina, guzik nuklearny, przywołanie psów, robotów i dziewczynek zahipnotyzowanych w MK Ultra znających kung fu, żeby cię obroniły.
1: Tak, zastrzyk z Ardenochronu, to już nieczynne, bo tam była ten Lolita Express, to już wiesz, tam ma zaklejone, zakleili mu plastrem, nie?
0: Wezwanie zakleili, samolotu.
1: Że to już, panie prezydencie, to na razie odbudowujemy się. Nie, a potem wiesz, no bo może ma ten domofon do Putina, nie, że tam, tam gdzie Putin w bloku mieszka w Rosji, wiesz, w Moskwie, że tam kto tam? No, Władimir? Can I talk with Władimir? One moment. Nie, i tam, wiesz, Władimir w kapciach mówi, hey, Biden, what the fuck, nie, co tam, bo wiesz, KGB, języki, what the fuck, what are you calling? No, wiesz, no i tam sobie, nie, nawija mu, nie, że słuchaj, nie interesuje mnie, co tam robisz z tą Ukrainą, tylko wiesz, żeby tam był ten kanał z Afganistanu czynny, nie? Bo za chwilę już mi Lolitę na tych guzikach zakleili, nie? To i za chwilę mi tą kokainę zakleją, no to weź po prostu coś, nie? Działaj, nie?
0: No. Lolita Express. Wezwanie samolotu Lolita Express. Pyk i przylatuje. No, wiecie, tak się
1: helikopter,
0: śmiejemy.
1: Nie? Bo to helikopter, wiem, tam ląduje. Różowy.
0: No, na pewno ma jakiś guzik do przywołania komandosów. Na przykład. Tam wciśniesz guzik i tak po pół sekundy ci gdzieś tam wlatują przez sufit.
1: Nie, i on mówi, a tylko sprawdzałem.
0: Sprawdzałem, czy działa.
1: Sprawdzałem, ale dobra. Dobrze jesteście, fajni. Tu napijecie się, wiesz, akurat jestem sam i nie mam towarzystwa.
0: No, gorzej jak ci wpadną jacyś naspidowani komandosi, a tak się mówi, że różni tacy, wiecie, AT, nie, antyterroryści, kominiarze, różni tam gromowcy, to jak oni gdzieś wbijają na bombie takiej, to są właśnie naspidowani po prostu, żeby być tacy agresywni, odważni, pełni tak, energii. Tak, tak się mówi. Może to plotka.
1: U Bidena, kurwa, najlepsza impreza po prostu. Potem wciskamy te wszystkie guziki i się różne rzeczy dzieją, ja nie wiem. Po prostu, wiesz, tam ci marinsi rozmawiają, nie, ze sobą. A wiesz, bo akurat mają ćwiczenia, nie, z polskim gromem, nie. I oni mówią, nie, ten Kaczyński to nic. Po prostu kościół, mennica i piwnica.
0: Kościół, chrzcielnica i różańcem się bawcie, dzieci. No i będzie fajnie. Nie, coś za dużo tych katoli w tej konfederacji. Raz, że katole, a dwa, że prorosyjscy. Nie podoba mi się to podwójnie w takim przypadku. Nie będę na nich głosował. Nie będę na nich głosował.
1: Ja w ogóle nie mam odpowiedzi. W ogóle nie chce mi się w ogóle, nie wiem, na kogo głosować.
0: A ten Kaczyński...
1: W ogóle mi się podnosi.
0: A ten Kaczyński to on jest świnia. On miał mnie karmić jak ja wyglądam. To pewnie kojarzysz.
1: Tak. A my z dziadkiem na placu Pershinga stawialiśmy.
0: Jak pierdyknę, to się mogę tylko jedno biurko pomylić.
1: Cicho bądź.
0: Da, tam cicho być.
1: Cicho być. Da. Oj, Boże.
0: Czego tyle tego masła żreś? Ty pindo jedna. Ty tyle tego masła żreś? Czy ktoś się do nas dosiadł? Dziwne te teksty były.
1: Ten sketch był akurat taki metafizyczny, ale wszyscy się śmiali. Ja nie wiem, czy do końca wszyscy, nie wiem, kojarzyli, bo, z czego się śmiali, ale to był taki sygnał podprogowy, ten sketch. Niezły, niezły.
0: Ale to był trochę taki sketch, taki smoleń wysłany do psychuszki, że go tak jakby go... Bo ja go, nie wiem, czy władza go gdzieś tam nie próbowała, wiesz, stwierdzić u niego tam schizofrenię bezobjawową czy coś.
1: A idealnie pasował w tej piżamce, taki blady na tym łóżeczku. O, piękny. No idealnie zapasował.
0: Siostra niejednokrotnie przełożona. Przeze mnie.
1: Też a taki była. Mi karabin zabrali. Ile by to teraz spraw rozwiązało?
0: No, no, stary, dziś to nie wiem, sobie. Czy by cię zaraz nie oskarżyli o mowę nienawiści i coś w tym stylu, nie?
1: Tak, nawoływanie może. Nawoływanie, to właśnie tak. Jest jakiś zamieszek czy coś, nie? Bo coś czuję, że tu się boją się troszkę, nie? Tam we Francji, jest wolność. Kurczę, jak mi się Francja podoba. Ach, to strzelanie z petard do policji, w ogóle podpalanie Peugeotów, Renówek. Kurczę, tam to się umią bawić. Ja nie wiem, krawiec. Jak być rewolucjonistą, to chyba tylko we Francji. Najwyżej stracisz głowę.
0: Głowę, telefon, samochód, cokolwiek. A u nas tak nudy, nie?
1: Nic. Nudy, no po prostu, ja nie wiem.
0: Bo my jesteśmy mało nowocześni, mało...
1: Mało, no, musimy dojrzeć.
0: Ta zapyziała Polska. Tfu. Dlaczego tu nie ma, nic się nie pali, nie
1: my
0: biegają fajnie.
1: Za mało multikulturowi.
0: Z psiarskimi, tam siedzą te Polaczki, nic nie zrobią, nic.
1: No. My jesteśmy zdecydowanie za mało multikulturowi. My powinniśmy, wiesz, jednak czerpać tam z tych wybitnych, wielorozwiniętych krajów.
0: To niech nas nauczają. To niech przyjadą i nas nauczają.
1: Amerykańsko-południowych, no wiesz, tam sami inżynierowie, wiesz, lekarze. Kurczę, to by tak ubogaciło w ogóle. W ogóle byłoby co oglądać w telewizji, nie? W ogóle...
0: Tak, ja widziałem, jak jeden astrofizyk skakał drugiemu astrofizykowi po głowie tam w tej Ameryce właśnie i w tej Francji też.
1: A tu w Polsce co masz? Najwyżej ci przypłynie przez Bałtyk Szwed, nie? Przypłynie ci przez Bałtyk Szwed, zobaczy, że gofr jest za 18 zł i od razu widzisz, jak ten, wiesz, ponton w drugą stronę. Bzzz.
0: Wracajcie do Polski. Mam do was apel. Wracajcie do Polski. Jak nie do ojczyzny, to może chociaż zatęsknicie za naszym masłem roślinnym i wrócicie tutaj. Może to was przekona. No nie wiem.
1: O,
0: wracajcie
1: tak.
0: Tu.
1: Tym, margaryna Palma. Z tym piękną etykietą.
0: Tak. Ja słyszałem o takich przypadkach. Jeden człowiek świetnie mu się żyło za granicą, dobrze się tam ustawił, ale wrócił tu do Polski, bo bardzo tęsknił za masłem roślinnym.
1: Kurwa, no. Masło roślinne, tak stare. Ja rano do kawy to od razu pół kostki ładuję, bo samo zdrowie po prostu. Stary mózg pracuje, od razu mam, wiesz, jak Bradley Cooper, nie? W tą pigułkę, wiesz, że pół margaryny roślinnej przyjmuję i od razu, wiesz, po prostu mam 3D w oczach.
0: No to Kazik już śpiewał, tłuszcz palmowy zawsze smaczny i zdrowy. Była tak, coś tak śpiewał, nie? Także tłuszcz palmowy, tłuszcz palmowy to jest, to dodaje siły, krzepi, działa jak afrodyzjak. To jest bardzo zdrowe, jedzcie dużo tego tłuszczu palmowego, ale to nie będzie wam ciężko, bo jest we wszystkim. Żreć, co dają, kurde, żreć, co dają, no.
1: No, a potem pretensje, że kasza niedogotowana, kurwa, delikatesy.
0: Kasza ze skwarkami, miska ryżu. W sumie taka kasza ze skwarkami to odpowiednik miski ryżu. Będziesz pracował, nie tam za miskę ryżu, za kaszę ze skwarkami.
1: Ale miska ryżu, to wiesz, jaki to jest komunikat. Wiesz, jaki to jest komunikat naszego premiera. Dlaczego ryżu?
0: Bo
1: A
0: tu...
1: dlaczego nie miska ziemniaków, czy miska kaszy gryczanej? Nie, miska ryżu. To był komunikat. On specjalnie dał się nagrać z troski o nasz kraj. To była informacja, którą musisz odbierać jako świadomy teoretyk spisku. Musisz to odbierać z drugim dnem. Ja o tym z Michałem akurat na privie dyskutowałem trochę, że tu chodzi, wiesz, o miskę ryżu, wiesz, o... You know, China, China.
0: No, Wałęsa chciał tu zrobić drugą Japonię, co mogło różne też rzeczy oznaczać, na przykład, że będziemy jak gejsze chodzić w za małych butach, albo że może właśnie bardziej Chiny drugie, może to, może Wałęsa druga Japonia, Donald druga Irlandia miała być, a Morawiecki drugie Chiny.
1: No, Wałęsa z tą Japonią, tak, może ten wskaźnik samobójstw, a Donek z Irlandią, to wiesz, znaczy taki, on jest, wiesz, ryszawy, nie? Ryszawy. To może chodziło o tych, wiesz, rudowłosych, tych Celtów. Może chodziło mu bardziej, wiesz, o tam taką kulturę celtycką, żeby rozpracować te wszystkie megality. Może, nie wiem. Słuchaj, wszystko można tak po prostu rozkminiać, nieskończoność. Królicza nora jest, jak wiesz, nieskończona.
0: Pod pewnymi względami na razie tutaj ktoś tu stara się drugą Rosję trochę budować. Myślę, że PiS-owi by to odpowiadało trochę taka druga Rosja, żeby już nie pierdolić się z tą demokracją, nie trząść dupą ciągle, no, że my nakradniemy, to nas potem rozliczą, bo gdzieś tam ten strach pewnie jest. Tylko zmienić władzę, konstytucję, żeby był wódz Jarosław i już. No.
1: Chodzi ci o drugi Związek Radziecki, nie Rosję.
0: No, taki Związek Radziecki. No Putin też rządzi, wiesz, bardzo autorytarnie, nie?
1: Oni sobie już nie radzą, niby już demokracja. Się zagonili i mówią, kurde, no, tamten Biden, no to może, nie wiem, no to może już od, wiesz, niech ten cały bałagan, wiesz, ten układ warszawski, wiesz, niech rozwiąże, no. Pewnie, no, też mi się tak wydaje, po prostu, no już mają tego dosyć, może chcą jechać na wakacje, czy, nie wiem, coś, już odpocząć. Jest taka, wiesz, gorąca sytuacja przed wyborami. No, może im się już nie chce, nie? Tak jakby już wrócił Związek Radziecki, to oni by już nic nie musieli, dostaliby, wiesz, faks, nie? No bo wiesz, że tam akurat w Moskwie, to wiesz, jeszcze faksy latają. No po prostu, wiesz, wrócić do tego, co było, to było dobre, nikt nie narzekał. Dostajesz faks raz w tygodniu, co robić, nie? Ile tam wysłać węgla, rzeczy, tam wszystkich fajnych wyrobów i wszystko okej. Okay, no,
0: mogłoby spoko,
1: tak, wiesz,
0: być.
1: Oddajesz się już do tego, masz w szkole prześladowcę, nie? Po prostu już się tak z nim dogadujesz, nie? Że już mnie nie prześladuj, po prostu będę ci kupował codziennie hot doga w Żabce, ale już mnie nie bij.
0: No, mogłoby być, że Jarosław zostaje w końcu obwołany naczelnym wodzem, pierwszym sekretarzem. Dzieciom by się puszczało na dobranoc na przykład taką bajkę. Gdy Jarosław był jeszcze mały, świetnie pływał, był bardzo lubiany przez kolegów, znakomity sportowiec i już od najmłodszych lat bardzo pilnie się uczył.
1: Tak.
0: Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym, ponieważ dobro ludzi było dla niego najważniejsze. I taki mały Jarek gdzieś tam
1: oddaje. Oczywiście można dodać, że swoje. Na przykład ilustracje, nie? Że nie stronił na przykład od picia gorącego mleka w kubku bez ucha, albo wspinał się po linie na sali gimnastycznej.
0: O Janie Pawle w sumie tak piszą w takim stylu, bo też się ukazała, słuchajcie, jakaś teraz jakiś leksykon sportowców największych czy coś i tam na pierwszej stronie sportowiec, Jan Paweł II Największy. I cały...
1: Sportowiec.
0: Tak, i cały, tak, genialny lekko atleta. Jakiegoś klechę sobie włączyłem, który miał to skomentować. Gdzieś tam znalazłem na YouTubie i klecha mówi, to był gigant pracy. Mistrz rozumu. I jakieś takie tytuły nadaje. Doskonały atleta, biegacz, kajakarz,
1: kajakacz,
0: skoczek.
1: Tak, kajakacz. On był, w ogóle jego specjalizacją było kajaczarstwo.
0: Kajaczarstwo,
1: wiesz,
0: tak.
1: To jest taka specjalna odmiana, wiesz, pływania po mętnych wodach. To trzeba mieć odpowiednie umiejętności do tego.
0: Kajaczarstwo, to dobre.
1: Kajakacz to pierwszy kajakacz w Polsce.
0: Kajaczan to brzmi trochę jak nazwa jakiegoś nowego czana. Kajaczan.
1: Kajaczan, tak. To z tym, że to jest trochę odmiana, bo masz tam inny kształt wiosła. Wiesz, jak masz, jesteś kajakacz, nie? To akurat co Jan Paweł II tu zapoczątkował tą dyscyplinę w Polsce, no to ten kajaczan to jednak to jest dryfowanie na nieznanych wodach, tak.
0: I chociaż wiele lat później mówili o nim Jan Paweł II, to jednak na mecie zawsze był pierwszy.
1: Pierwszy. Stary. W ogóle nie było konkurencji. No. A wiesz, jak trudno. Przecież sam jeździłeś na kolonie kajaczarskie, które sponsorował Jan Paweł II, także wiesz, jak na kajakaczu trudno się utrzymać na tej mętnej wodzie, nie? Bo tam, wiesz, różne fale tą barkę przewracają, wiesz, o co chodzi, nie?
0: Wspaniały biolog, fizyk, historyk, erudyta, poeta, dramatopisarz, filozof, wzięty filozof, gigant nad giganty. Nigdy już takiego nie będzie.
1: Nie będzie i ja powiem więcej, to...
0: I nie było.
1: I nie było, tak, nie. To nie będzie
0: bardzo,
1: i nie było.
0: Bardzo roztropnie dodałeś, Macie, i nie było, i nie będzie.
1: I nie będzie, i nie było, ma. I powiem więcej. Jan Paweł II to wspaniałym papieżem był.
0: On gdyby żył w swej skromności, nie chciałby, żebyśmy tu go wychwalali. Był bardzo skromny.
1: Stary, ja myślę, że gdyby on żył, to by tą laskę odbił na tankowi. To byłoby bezwzględne, stary. To byłoby od razu, wiesz. Mówi, że kocha, nie? Kocham na tanek tam. Wszystko ten, a wiesz, na kajakanie, wiesz, po prostu podpływa João Paulo Secundo i ty wiesz, no i takie są kobiety, no i takie są kobiety, no i odpływają w dwójce.
0: Muszę cię pożegnać, niestety, Divide.
1: Żegnamy się.
0: Et Impera. Aha. Żegnamy się. Fajnie było, słuchaj, fajnie, że wpadłeś, w ogóle będę miło wspominał ten czas, jak tu byłeś, no. Ale tak, już ci nie ma. Nie można być tak napominanym. Ile ja mam razy prosić tutaj, napominać, no, a ten cały czas obraża i jakieś tu robi, że kiełbachę ktoś tu lubi. No, to bardzo tak nieładnie i też tak mało dżentelmeńsko tak do kobiety zaczepiać, molestować tutaj słownie. Jakoś bardzo nieładnie, bardzo. Jan Paweł II... Nie byłby z ciebie dumny, Divide et Impera.
1: Nie. Nie byłby dumny. Powiem więcej. Byłby...
0: Smutno by głowę spuścił.
1: Smutno by głowę spuścił uchwyciłby ją w dłoni. W łapie. To byłoby, wiesz, no... To byłby przykry obrazek po prostu. A może trzeba tu wkleić obrazek? Zafrapowany. Jan Paweł II na czacie, żeby to była przestroga. Co wy robicie? Jak się zachowujecie? Jak do siebie mówicie?
0: A były
1: czego
0: takie...
1: was nauczano?
0: No są różne papieże, tak jakby oni różni byli. Papież Pudzian, papież śmieszny, papież z plasteliny jakby zrobiony, taki pomnik, papież gigant, mikropapież, no tak wiesz, różne odmiany. Kiedyś był taki artykuł, gdzie pokazywali różnych. No.
1: Ale ja tu mówię do środowiska radia naszego, jedynego, bezwzględnego, bo czasy są bezwzględne. I jak się do siebie odnosicie na czacie? Jak tak można? Co by Jan Paweł, gdyby to zobaczył, co by napisał?
0: Jeszcze nigdy lud nocników nie był tak bardzo dotknięty nienawiścią na czacie, gdzie drogi bracie, brat bratu, wilkiem, nie, dobra, głupie jakieś. Nie, a to, bo to od razu pytanie, a Gosia, naczelna trolka, kiedy zostanie usunięta? Ja się przyglądam i nie widzę, żeby tu Gosia atakowała, zaczepiała, to raczej dzisiaj przynajmniej wy ją tutaj podgryzacie cały czas. I co, znowu pretensje, tak, że mam... Proszę mnie nie denerwować dobrze i się tu nie wyzywać. Prosiłem, żeby był spokój. Awantury to na priwa. To nie są wartościowe rzeczy na czacie.
1: Wow. Zawiało chłodem troszkę, wiesz? Powiedziałeś, Gosia jest obserwowana. Wow. No.
0: Ja powiedziałem, że Gosia jest obserwowana?
1: Nie wiem, jakby notnicy, ale trochę trochę mnie przeszył chłód.
0: A co, ja powiedziałem, że Gosia jest obserwowana?
1: Tak. Powiedziałeś, że tu obserwujesz Gosię i...
0: Aha, w tym sensie. No nie, no... Wow. Znaczy nie, ja obserwuję generalnie czata, no to widzę
1: prawie,
0: też, to co Gosia
1: używaj pisze. Troszkę, wiesz, innych słów, żyjemy, wiesz, w XXI wieku. Trzeba powiedzieć, że wiesz, to trochę to zaewaluować. No. Morawiecki, nie? Że tutaj Gosia jest jakby, wiesz, współpracujesz z nią, znasz ją dobrze, masz z nią kontakt, jakby, wiesz, to, co się dzieje na czacie, jakby jest pod twoim nadzorem.
0: No dobra, nie filozuj już, Matt. Coś.
1: O, dobra, no to przepraszam, to już się hamuje. A jaki...
0: Jaki temat?
1: Jaki temat audycji?
0: Dziś chciałem poruszyć temat profesjonalnego robienia różnych rzeczy z plasteliny. Nie wiem, czy wiecie, ale jest specjalna plastelina dla takich zawodowców. Tam się odkraja taki plaster, wkłada się na przykład do takiej prasownicy, do takiego magla jakby, ona jest walcowana, taka walcownia. No i otrzymujemy taką jakby... No kawał takiej płaskiej... plasteliny, jakby blachy, z której koleś powycinał samochód. W ogóle wycinał poszczególne elementy, drzwi, tam koła stworzył z tej plasteliny i słuchajcie, stworzył takie cacko, że to wyglądało lepiej niż jakiś kupiony samochodzik, miniaturka w sklepie, nie? Z plastiku. Tak zrobił z tej plasteliny. Ja się domyślam, że taka zawodowa plastelina to tak jak modelina, że można potem to przyhajcować trochę i to stwardnieje, nie? No bo takie cechy ma modelina. No.
1: Słuchajcie, jak podgrzejesz stary atmosferę, to...
0: Nie no, zwykła plastelina to się roztopi na przykład, ale to jest taka dla dzieci plastelina. A tu koleś miał z taką bardzo zawodową jakąś, nie? I stworzył naprawdę cacuszko, samochód, który miał odwzorowany silnik, on z kawałków wycinał, on nic nie lepił palcami z tej plasteliny, jakby nie modelował, tylko z tej płaskiej, zwalcowanej plasteliny wycinał różne elementy i je łączył. I tak stworzył całą karoserię, kierownicę, wskaźniki różne, fotele, tam fotele może jakoś tam inaczej, może faktycznie, bo wziął jakąś czarną plastelinę, ale patrzyłem na to zadziwiony, jak można z głupiej plasteliny zrobić cacuszko, nie?
1: Takie. Stary, jak ja to zobaczyłem, to wow.
0: Też to widziałeś?
1: Tak, po prostu to się w ogóle po ulicach, wiesz, przemieszcza i tam ci kierowcy z plastoliny, Oni mówią w takim dziwnym ukraińskim języku. W ogóle wow, niesamowita sprawa.
0: Samochody takie duże z plasteliny, tak?
1: A, jeszcze mam taką ciekawostkę, że nawiążę do tej plastelinie. Mój kuzyn pracował w fabryce plasteliny.
0: No proszę.
1: Tak, popełnił samobójstwo. Żartowałem. Dobra, już się hamuję. Okay.
0: Co, coraz lepsze te żarty.
1: No wiesz, sprawie, kurczę, rozkręcam się.
0: Się humor
1: powiem ci,
0: wyostrzył.
1: Mam myśli, mam pewne mam pewne plany.
0: Ale o co chodziło w tym żarcie z kuzynem pracującym w fabryce plasteliny, który popełnił samobójstwo? Jest to jakiś morał? Jakieś są smaczki tutaj? Jakaś
1: nie,
0: historia?
1: Nie, to wiesz, to jest taki krótki żart traumatyczny, że wiesz, że rzucasz to hasło, że twój kuzyn pracował w fabryce plasteliny, bo był temat plasteliny. Aha. I że popełnił samobójstwo, ale tak naprawdę nie. To był żart.
0: Rozumiem, to taki żart w stylu, wiesz, mam kuzyna, pracował w fabryce plasteliny. Mhm. O, wow, ale on nie żyje. O.
1: No, wiesz co, mój wujek też łowił ryby, nie? I się powiesił. No, to taki trochę makabryczny, ale to wiesz, bo to takie słabe, no taki suchar, nie? Także na przecinek rozmowy tam, wiesz, i tego fantazjowania na jakieś tematy. No.
0: A ja poznałem wczoraj fantastyczną dziewczynę, ale potem zgubiłem plastelinę, ale sobie kupiłem kefir.
1: Nie, bo ty musisz poczekać na moją odpowiedź, nie? Powiedz, że... zatrzymaj się na tym, że poznałeś wczoraj dziewczynę, nie? Jakby tak nawiąż, nie?
0: No. Wiesz, poznałem wczoraj dziewczynę.
1: Wow, super. I co? Fajna jest?
0: No potem się okazało, że to nie jest dziewczyna do końca, bo ma fujarkę.
1: Aha.
0: Ale miała też cycki.
1: O, nie, no to spoko.
0: I to... ostatecznie zamiast seksu lepiliśmy sobie razem ludziki śmieszne z plasteliny.
1: Ja myślę, że lepiłeś górę jej ciała.
0: Niesamowita dziewczyna. Po raz pierwszy w życiu poznałem dziewczynę, która też kocha lepić z plasteliny różne rzeczy. Na przykład moi przyjaciele się ode mnie odwrócili, bo stwierdzili, że jestem zbyt dziecinny, jak to powiedzieli.
1: Co za ignoranci. Słuchaj, a mieszacie kolory tej plasteliny?
0: Tak. Takie zrobiliśmy żółty, fioletowy, taką tęczę z plasteliny.
1: Jeszcze nie jest zbyt doświadczona w tym, ale fajnie, fajnie. Trzymam kciuki, stary. Trzymam kciuki, lepcie dalej. Wydaje mi się, że wszystko jest na dobrej drodze. Powiedz mi, w jakim języku ona mówi?
0: W języku miłości się porozumiewamy na razie.
1: To jest najważniejsze, stary. To, jak to poczułeś, to idziesz po swoje. Wiesz, zawsze masz we mnie wsparcie, możesz zadzwonić na domofon. Nie odbiorę. Także, stary, do przodu.
0: Aleluja, i do przodu.
1: To już ten czas, krawiec. To już chyba przyszła na ciebie miarka.
0: Że co, że zaczynam dojrzewać?
1: Tak, tak, stary, że już wiesz, że to już się zaczęło, to potem tylko zaczniesz się golić, kupisz samochód. Ha!
0: Faktycznie...
1: Wszystko się zacznie.
0: Faktycznie tak po 40 mi się zaczęło pojawiać takie dziwne zainteresowanie płcią przeciwną. Nie wiem czemu. Te dziewczyny, to one są takie... ciekawe,
1: nie przejmuj się, kompletnie w ogóle nie patrz na innych. Jesteś wyjątkową osobą, jesteś, wiesz, po prostu wszystko się u ciebie odbywa troszkę wolniej, ale kompletnie się tym nie przejmuj, wiesz, idź po swoje.
0: No wolniej, ja to się nie znam jeszcze tak dobrze na tych sprawach, jak się tak rozebrała dziewczyna, ja nie wiedziałem czemu ona się rozebrała. Ja mówię, aha, o chyba, tobie chyba siusiaka oderwało.
1: Nie, w ogóle na to nie zwracaj uwagi. Przede wszystkim wiedz, że takie lepienie plasteliny, no to jest ciężka troszkę praca, nie? No to dziewczyna mogła zdjąć koszulkę. A powiedz, ile ona ma lat?
0: 65.
1: Okej, okay. Stary, to jest najlepszy wiek. Kurwa, to jest złota 60. Stary, to nie mogłeś trafić lepiej. Te laski są najlepsze.
0: Żartuję, nie 66, tylko 6. Na Pokémony ją wyrwałem. Mówię, pa, jakie mam Pikachu.
1: Stary, no jeżeli masz 6 lat, to wow, wow, w ogóle jakie perspektywy. Możesz ją wychować pod siebie, wiesz. Ty, wiesz, może twoje... No wiesz, no wychowasz ją pod siebie, także te twoje, wiesz, dziwności, spanie do południa, te wszystkie, możesz jej wpoić, że to jest normalne, wiesz.
0: Do 16 roku życia zamierzam ją przygotowywać na żonę.
1: Bezwzględnie.
0: Nauczę ją też palić, ćpać. No, przy okazji.
1: Nie, no tego to akurat ci nie radzę, no bo po co ci, wiesz, niszczyć młody organizm, no to pomyśl przyszłościowo. To jakbyś kupił nowy samochód, nie? Co, kupisz nowy samochód i od razu go, nie wiem, będziesz zdzierał lakier, zasypywał solą, niszczył, nie, no stary, no to trzeba, wiesz, uszanować trochę, nie? Potem te nawyki jej wprowadzisz takie, wiesz, że ty nie musisz pracować, nie? Że ona musi przynosić pieniądze, że wiesz, tam musi skoczyć dwa razy dziennie do kurcze pieczone, że musi, wiesz, no, to znaczy wychowasz ją tak, tylko najważniejsze jest to, żebyś jej wpoił do głowy, że nie może się odzywać do innych ludzi. Wiesz, że jakby może mówić tylko, rozmawiać tylko z tobą. To jest istotne, wiesz, że jakby musisz jej tak wpoić, nauczyć się, że żyjemy w kraju, w którym tak by nie rozmawia się na ulicy, nie mówi się dzień dobry, ani nic takich, nie wiesz, nie wchodzi się w te sprawy. Ja myślę, że świetlany związek to będzie coś pięknego, stare.
0: No, jak takie to małe jest, to ja oczywiście będę tutaj, no, na początku może będę udawał, że to dziecko będę 500 plusa sobie brał do 16 roku życia, a po 16 roku życia powiem, że to żona jednak. No, że się pomyliłem, czy coś tam.
1: No. Bezwzględnie, stary. No,
0: pomyliłem.
1: Na początku najlepiej jakbyś tylko ty ją wyprowadzał, wiesz. Że tylko z tobą, nie? Że musisz ją tych nawyków nauczyć tak, wiesz, tak namacalnie, nie? Behawioralnych nawyków musisz jej wpoić. Potem to już pójdzie, wiesz, tak 12 lat, myślę, że już będzie chodzić jak w zegarku. No tylko do tej 16 poczekaj, nie?
0: No muszę,
1: bo jednak
0: no,
1: stary, wiesz, no kurwa, żyjemy w katolickim
0: nie,
1: kraju.
0: Nie, no w katolickim i wszystko na legalu ma być. No, także takie rzeczy. No różne tu pomysły miałem, żeby adoptować kilka 16-letnich Azjatek. Ciekawe, czy dostałbym 500 plusa, jakbym adoptował.
1: A po co się w te papiery będziesz bawił? Stary, to tam, tu masz za granicą w ogóle wojnę, wiesz co tam się dzieje? Nie wiem, no.
0: A czy jak się adoptuje na przykład setkę dzieci, to co, trzeba im koniecznie zapewnić jakiś lokal, coś, łóżka, ale jakąś szopę wielką zbudować, kaszy tam nagotować, trzymać je tego. A do szkoły to po co
1: suchy
0: w ogóle posyłać?
1: Słuchaj, ja słyszałem, interesowałem się tym, podstawą jest suchy boks.
0: Suchy boks i kafelki, żeby były gdzieś tam wyłożone. Też do
1: no,
0: szkoły,
1: nie,
0: do szkoły nie posyłać. Do szkoły
1: tylko
0: nie posyłać. Ja sam nauczę, wszystkiego. A tam głupot naopowiadają w szkole. Na przykład okrągłoziemcy jacyś tam na pewno będą robili pranie mózgu. Ja nauczę wszystkiego, jak trzeba.
1: Nie słuchaj, idź za głosem serca. Rób to, co podpowiada ci twój umysł i twoja natura.
0: Ma umieć liczyć do 10.
1: Jak cię słucham w ogóle, to co mówisz, nie? Wydajesz się bardzo rozsądnym człowiekiem, bardzo, wiesz, w zasadzie, co mogę powiedzieć? Krawiec, wszystkiego nauczyłeś się
0: sam.
1: I od tak, Jana Pawła one II.
0: Też, nie, ja się sam. Tak, dużo od Jana Pawła, ale dużo, większość sam. I dzieci też się będą uczyły same. Ja tylko, ja daję wolną rękę, nauczę liczyć do 10 alfabet i niech zdobywa wiedzę taką, jaką chce. Samo dziecko.
1: Wow, no to ty jesteś postępowy, nie, to wow, to jest niezwykłe. Chcesz ją nauczyć alfabetu, naprawdę? Ha. Nie, nie,
0: niech będzie wykształcenie.
1: Stary, jesteś ambitny, naprawdę, to jest duża ambicja.
0: Kobieta powinna mieć takie same prawa jak człowiek, niech się uczy.
1: Może chcesz mi jeszcze powiedzieć, że kobieta powinna siedzieć w tej samej części autobusu co mężczyźni?
0: Wiesz, czasy się zmieniają.
1: Ale nie szalejmy, ale spokojnie, powoli.
0: Ale nie szalejmy, czasy się zmieniają, ale nie szalejmy. Nie wszystko od razu. Co jeszcze może by chciała?
1: Ja nie wiem, może by chciała na przykład, nie wiem, by korzystać z gotówki? Nie wiem. No, słuchaj, mam dzisiaj takie abstrakcyjne myśli.
0: Nie dawać gotówki, wydzielić jakieś konto, jakąś kartę
1: żetony,
0: można dać.
1: Żetony, kobiece żetony, tylko i wyłącznie, wiesz. Tam. Na rajstopy.
0: Ma znać alfabet, ma liczyć do 10 i ma znać proste zasady. 10 kotletów na 11 zapasowy.
1: Alfabetem. No, naprawdę, chce ci się tak dyskutować w ogóle. Powinny być takie proste komendy, wiesz, takie, nie wiem...
0: Przynieś.
1: Werbalne, wiesz, że tak coś tam...
0: Przynieś.
1: Migowy co język taki.
0: Mówisz, wydajesz komendę przynieś i pokazujesz palcem, co...
1: Wyobraź sobie, jak to dalej może pójść. Nauczysz mówić, aha, a potem co? Głosować? Ho! Stary, wiesz, trochę pomyśl do przodu, nie? Krawiec, czy ta audycja zostanie zrzucona?
0: No tak, przez YouTube'a zaraz.
1: Dostaniesz bana jak nic.
0: A co ja takiego powiedziałem?
1: Za słowo? Za słowo do więzienia? Na 4 lata?
0: Ale tak konkretnie, co?
1: Owy, kurwy, ja wam bagnetem francuskim głowy odetnę.
0: Nie bądź taki napierała tutaj.
1: Ej, ale jest teraz tego. Dzieje się trochę w internecie. Ja wiem, że ty tam jesteś zwolennikiem partii kamradzkiej. Wiem, no stary, no nie, jakby cię w to nie, wiesz. No chciałem tylko o tym pogadać, no nie uderzam cię w to, wiesz. Nie staram się w ciebie, no że tam jesteś zwolennikiem partii kamradzkiej, że tam jeździsz na tych wiece i tak dalej. Jakby nie chciałem... Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby o tym porozmawiać z tobą, wiesz. Nie chciałem cię uderzać z tej strony. Możesz mieć poglądy, jakie chcesz, ale stary, naprawdę, kamratem.
0: Bo ja kocham Wojtusia. I chcę silnej Polski i silnej Rosji.
1: Oni tylko gadają i gadają.
0: Kurwy! Cicho, srolu! Myślisz, że cię nie poznałem, skąd dzwonisz?
1: Krawiec, ja widziałem, że byłeś kierowcą Meleksa Marcina Osadowskiego na Grunwaldzie. I tak, wiesz, pomyślałem, że muszę jednak z tobą trochę pogadać, wiesz, na ten temat.
0: Tak.
1: Wiesz, oni ci obiecują Złote Góry, wiesz, i to hasło, że przejmiemy władzę, media i tak dalej, i że tam zostaniesz, wiesz, ministrem infrastruktury medialnej i tak dalej, ale stary, to oni ściemniają, wiesz. Dostajesz donaty, potem im wysyłasz, jakieś kartki do więzień wysyłasz.
0: To znaczy, że Ludwiczek,
1: że Marcinek
0: kłamał, że zostanę szefem telewizji, jak przejmą władzę? Że kłamał?
1: No, Krawcu, no niestety, no to są gdybania. Nie możesz w to iść tak naprawdę, wiesz, nie możesz to wierzyć tak bezpośrednio. Tam zdejmij tą flagę z balkonu kamracką. Trochę, wiesz...
0: Zamknij!

0: twoim przypadku poszło za daleko troszkę, bo słyszę, że powtarzasz te same słowa. No stary.
1: A na drzewach zamiast liści.
0: Radio. Kiedyś było zajebiste nocne radio, wiesz, rozmawialiśmy o grzybach, o kosmosie, o teoriach spiskowych, a teraz tylko, wiesz, przejmowanie władzy, puszczasz jakieś piosenki takie patriotyczne, dzwonią ludzie po 70.
1: Dzwonią ludzie upośledzeni do ciebie, Krawcze, już tylko praktycznie. No.
0: Wiesz, no to nie ten content. Tak chciałem tylko, wiesz, tutaj w perspektywie słuchaczy, no bo oni mnie tak poprosili, nie? Bo żeby dzisiaj, wiesz, tak trochę od brzegu do brzegu, wiesz, temat, ale tak naprawdę, żeby zakończyć tą audycją taką refleksją dla ciebie. Wiesz, że to nie jest to nie jest twoja droga.
1: Dobrze. Pierdolamento.
0: Wróć do podstaw. Wróć do podstaw, do nocnego radia, takim jakim było. Nie szukaj, wiesz, nie szukaj więcej.
1: Wróć, synu, wróć z daleka.
0: Dokładnie to. Stary, moja dusza to jest w tym momencie z tobą.
1: Bo na ciebie twój kochany ojciec czeka.
0: Słuchaj, poznałeś zresztą 6-letnią dziewczynę, która jest świetna w Madalinie, także skup się na sobie, na swoim życiu. Zaproś ją, wiesz, do kurcze pieczone, zjedźcie zapiekankę, wiesz.
1: Jest świetna.
0: Wiesz, a ona gryzie z jednej strony, a ty z drugiej, nie?
1: Nie, to już jest za odważne, że rzeczy to. Ja nie mogę. Za młode, ja nie. Ale świetnie lepi z plasteliny, mało tego, jak koloruje. Normalnie według linii.
0: Tak, i może jeszcze powiesz, że nie wyjeżdża poza kreski.
1: Nie wie, nic.
0: Kurde.
1: Bo ja jestem zachwycony tą dziewczyną.
0: Diament.
1: Jakie to zdolne. A jak wierszyk pięknie potrafi opowiedzieć. Człowieku. Kogoś takiego szukałem z takimi talentami.
0: Stary, a tam na tym komersie tam zagadałeś z rodzicami, nie? Że fajnie, że możemy jakiś grill, coś, nie? Że spotkamy się. To wiesz, musisz się ładnie ubrać. Kwiaty, wiesz, no. Wszystko stary przed tobą. Wszystko można fajnie sobie poukładać.
1: Tak, ja jeszcze się nie zapoznałem z rodzicami, ale tak się spodziewam, że wspaniale mnie przyjmą i że po prostu będę bardzo tam lubiany.
0: Taki elegancki chłopak jak ty, no nie wyobrażam sobie innego scenariusza, tym bardziej, że z tego co słyszę, to wow, stary, jesteś zaangażowany.
1: No tak. Czekoladę za krew? A ja poderwałem na czekoladę. Obiecanki, zasanki.
0: A na co, na Kinder niespodziankę?
1: Taki pierścionek zaręczynowy z takiego jajka niespodzianki właśnie. Pyk. Wręczasz.
0: Kapitalnie. To jest ten content, wiesz, to jest ten wiek. One to stare uwielbiają.
1: To jest świetne właśnie, to jest, popatrz, w tym wieku to może być pierścionek plastikowy z kaczorem Donaldem nawet i jaka radocha. A takiej dorosłej, dojrzałej to kupisz, nie wiem, jakieś coś i będzie nosem kręcić. Za mało karatów.
0: Tak. I w ogóle cała pensja z fabryki modeliny, kurwa, na pierścionek, nie? A tu przecież trzeba, wiesz, BMW trójkę gazem załadować na cały miesiąc, kurde. Nie wiem, ci ludzie w ogóle nie mają pojęcia, a ty robisz stary myk, to po prostu... To jest świetne rozwiązanie. Moim zdaniem po prostu nawet się nie zastanawiaj.
1: To wszystko, co ja robię, jakby ktoś miał tutaj, nie się dziwował, że krawiec takie rzeczy tutaj...

0: Już się tak nie dziwujcie. Ja, to jest wszystko zgodne z zasadami islamu. Ja przeszedłem na islam.
1: No i stary, masz podkładkę. Bezwzględnie, ja będę twoim imamem i powiem, wiesz, założę czapkę zimową i powiem tak, że w ogóle Mahomet tak chciał. Ale w tą drogę wolałbym za daleko nie iść, wiesz?
0: Tak, bo jak tu niektórzy piszą już, nie, świąt krawiec nie doczekasz, nie będziesz nadawał już na święta.
1: Może taką, wiesz, azjatycką. Oni tam też tacy są. Filipińską, o. Tam na Filipinach to też luźno podchodzą do tych tematów, to może tak, wiesz, no, tam w Filipinach tam mają jakieś takie prawo, nie? No to może wykorzystać tam filipińskie prawo. Oni są luźni, wiesz, no co im tam na Filipinach do życia potrzeba, nie? Krótkie spodenki, klapki z całą podeszwą, kajak.
0: Klapki zrobione ze starej opony i majtki, jakieś przepaska ze szmaty i już.
1: Włócznia i wszystko gra. Nikt ci to nie zaszkodzi, tylko musisz się postarać o filipińskie obywatelstwo i stary, bierzesz co twoje.
0: Ja nie chcę jechać w takie miejsca, jakieś Filipiny czy coś. Jechać. Tam jest za dużo klechów, tam wszystkie klechy na wakacje jeżdżą na jakieś właśnie Filipiny gdzieś tam.
1: No. No ja słyszałem, że tam klechom, wiesz, trochę te głowy spadają od maczet, ale no, myślę, żebyś się tam odnalazł ze swoim kontentem.
0: Dobra, idę robić dziecko. Dostałam powołanie, jak Natanek, twierdzi Violetta. Proszę, czyli nocne radio, tutaj my zachęcamy, jakby wpływamy, no, na ludzi. Zachciało się robić dzieci od razu, jak nas tu słucha Violetta.
1: Robić.
0: Robić, kurwa? Robić,
1: Polaków,
0: kurwa.
1: Polaków więcej musi nas być.
0: Rób pani swoje.
1: Rodzić od razu po 3-4. Tak. Teraz programy, no...
0: 3? Mało? To nie, no, po Bożemu...
1: Jak teraz masz te programy, no to sobie przelicz.
0: Po Bożemu jest chyba od trójki w górę, nie? Po Bożemu, a wcześniej to...
1: Trójka? Ty...
0: Wcześniej to jesteś trójka, egoistą zasranym. Egoistą.
1: Ty społeczny egoisto. Nas, Polaków, musi być coraz więcej. Moim zdaniem w ogóle my, Polacy, powinniśmy zaludnić ziemię. W ogóle całkiem.
0: Tę ziemię, zgadzam się. A chociaż ja bym nie szedł w ilość, jeśli chodzi o Polaków. Ja bym w jakość szedł, żeby było więcej takich uber-Polaków, takich
1: potem
0: nad-Polaków.
1: Już tyle mieliśmy jakościowych Polaków w naszej historii.
0: Za mało.
1: Nigdy... Lech Wałęsa, Jan Paweł II, no wybitni, ale nie, to moim zdaniem to trzeba już, wiesz, jak w fabryce modeliny, po prostu prasa, pyk, prasa, pyk, prasa, pyk i wychodzi ludzik, i wychodzi ludzik i mówi, i mówi po ukraińsku i Uber, no i jedziemy i gitara.
0: Dobra. Żegnamy, no, się, co nie?
1: Już koniec tej fantazji, bo...
0: Czas zakończyć te tanie wygłupy. No nie, dzisiaj nie takie tanie.
1: Za godzinę muszę atakować swoje sprawy.
0: Dorzuciłeś się Krawculkowi na komputerek?
1: Zwariowałeś? Tak. Widzisz, myślałem. Ile tam masz na tym pasku? Ty przebiłeś pasek, kurwa, nie wiem ile razy, ale jakby ci brakowało. Słuchaj, krawiec, ty jesteś trochę bezczelny jednak. Przebiłeś pasek i jeszcze się domaga. Jest 6:55.
0: Natychmiast proszę mi wysłać.
1: Weź mi wyśli.
0: Ja nie proszę, Matt.
1: Wow.
0: Chyba się zrozumieliśmy.
1: Człowieku, ja pracuję w fabryce modeliny. Czy ty to potrafisz, czy ty to w końcu pojmiesz?
0: Nie interesuje mnie to. Mają być pieniądze.
1: Zrobiłem ci audycję i jeszcze ja mam tobie zapłacić.
0: To cię nie zwalnia z dorzucenia się na mój papier.
1: Stary, czekam na przelew do godziny 12.
0: No to ja chcę krótko po 12 widzieć pieniądze.
1: Nie, w ogóle nie spodziewałem się tego. Wstaję o 4:30. Wysłuchuję poprzednika. Staję na totalnych pionach kreatywności. Robię ci audycję nad ranem. Zenon, w ogóle Zenon się budzi. Rozumiesz to? Zenon się budzi i ma ochotę napisać coś na czacie. I ty jeszcze na końcu mówisz, daj mi 20 zł.
0: A, bo ty, cwaniaczku, myślałeś, że jak ty sobie zadzwonisz, to będziesz brylował, to cię zwolni jakoś, nie będziesz musiał już się dorzucać. A właśnie to tak nie działa.
1: Kurwa.
0: Koleżko.
1: Przecież ja od początku myślałem, że kiedy nie dzwoniłem, to wysłałem donaty, a kiedy zadzwoniłem, to myślałem, że coś na tym zyskam. Czy jestem w błędzie?
0: Nic nie zyskasz. To jest twoja dobra wola, że dzwonisz. Pieniądze i tak mają być. Ja czekam do 12, mówisz?
1: Jadę myszką na czerwony
0: dobrze.
1: Przycisk.
0: O której pan zamierza uregulować dług? Na którą godzinę się umawiamy? Przypomnę, że będą naliczane karne odsetki. W przypadku nieopłacenia możemy też sprawę skierować do sądu.
1: To
0: kiedy pan spłaci? Jutro czy jeszcze dzisiaj?
1: Jakie to jest polskie? Robimy content, dogadujemy się, wymieniamy żartami. A na końcu co? Drama o kasę. Stary, wsadź mi po prostu to, co zrobiłeś teraz. Wsadź mi nitro do trumny.
0: Żeby wybuchło potem? Nie, daj spokój. I co? I potem będziesz się...
1: Mi nitro do trumny.
0: Będzie, że Matt odszedł
1: mówisz,
0: z hukiem.
1: Jest konflikt. Stary, jest konflikt. W tym momencie nie wiem, co zrobię. Powiem tym wszystkim ludziom, którzy nas teraz słuchali i pisali na czacie, żeby już cię nie słuchali. Na pewno mnie nie posłuchają.
0: Mogą mnie słuchać, byle wpłacali.
1: Na pewno mnie posłuchają.
0: No, i ja cię nie chcę, nie traktuj tego jako groźbę, ale jak nie wpłacisz, to wiesz, co się z tobą może stać jeszcze. No. Ja tu nie będę ci groził, nie będę mówił, że...
1: W fabryce modeliny? To chcesz powiedzieć?
0: To będzie najprzyjemniejsza z rzeczy, które cię spotkają.
1: Wow.
0: Ja ciebie zniszczę!
1: Tego się nie spodziewałem.
0: Ja ciebie zniszczę, jak mi zapłacisz.
1: Chcesz mi powiedzieć, że odbijesz mi moją 12-letnią narzeczoną? Nie wiem, co chcesz jeszcze mi odebrać?
0: Ciekawe, czy twoja 12-letnia by się dogadywała z moją 6-letnią? Czy znalazłbym wspólny język?
1: Nie, bo jak cię uczyłem wcześniej, ona nie zna alfabetu. Nic do ciebie nie dociera, po prostu mówić i mówić.
0: Nie zna alfabetu, a potrafi jeść widelcem i nożem?
1: Pochodzi z Azji, radzi sobie dłońmi.
0: Radzi sobie dłońmi, to dobrze. Jak sobie radzi dłońmi. Aha, no a tego... A mówi coś w ogóle? Dźwięki wydaje?
1: Tak, mówi. Dzisiaj rano, jak się obudziłem, powiedziała Hajola!
0: Tak się odezwała. Nie, no,
1: to akurat mówi, jak ma urodziny. To wiesz, to są dusze. Wtedy rozmowy. Czasami zaśpiewamy tą filipińską przyśpiewkę urodzinową. Czola mu! Chola mo, kani elo. I jest koniec.
0: No proszę.
1: No nie wiem, krawiec akurat fajnie się gadało, ale to co zrobiłeś przed chwilą podważa w ogóle, wiesz...
0: Nie próbuj się tu wyłgać z płacenia, jakoś stosując jakieś tu szantaże emocjonalne i...
1: Ja czekam do godziny 12, biadoląc patrzę na konto, patrzę na przelewy i... za ten ratunek, za tą rękę, którą wyciągnąłem do ciebie?
0: Ja nie będę prosił się handryczu, ja po prostu czekam na te pieniądze. Jak nie będzie, to zobaczysz.
1: Na przelew za uratowanie audycji bezwzględnie, wiesz. Trochę o tobie wiem. Nie chcę tego mówić na audycji, ale wiesz jak jest.
0: Tak?
1: Tak. Wiem, że jesz kurcze pieczone w Środzie Śląskiej. Mam tam pewnych informatorów z Ukrainy.
0: No proszę. Widzicie, jaki to jest? Jaki to człowiek? No, ja też o tobie wiem co nieco. Jesteś rosyjskim szpiegiem. Wielkim i tu przedsiębiorca.
1: Wiesz, to od jeżeli początku, już ci to... powiem, dobra, no. Już się przyznam, okej? Okay? Jeżeli uściślić, to w tym momencie jestem białoruskim.
0: Białoruskim, to
1: byłem w Rosji, ale się trochę cofnęliśmy. Teraz mamy obóz na Białorusi.
0: No to dobrze, to dobrze. Śpi z kurczakami suchymi.
1: Genialna sprawa.
0: Suche kurczaki. Bluźnierco, chamie, bluźnierco, ignorancie, nic nie wiesz o kurczakach, człowieku.
1: Nie, taka kąpiel w kurczakach, wiesz, ale słuchaj, wolałbyś się wykąpać w kurczakach surowych czy usmażonych?
0: Oczywiście, że usmażonych, bo bym się kąpał i bym jadł, od razu bym tam nurkował i szamał.
1: A jakbyś się poparzył?
0: Tam.
1: A zobacz, jakbyś się na przykład... w takich zamarynowanych kurczakach kąpał, to byś się zamarynował trochę. Miałbyś taką aromaterapię.
0: Czy donaty nie działają? Działają, powinny działać. A co?
1: No nie, nawijam i w ogóle nic nie zarabiam. W tym momencie wyłączyłeś donate. Specjalnie to zrobiłeś?
0: Nie, ja nic nie ruszę.
1: Stary, inaczej się umawialiśmy. Miałem zadzwonić o 4 rano, tak? Po tym, jak zadzwoni Piotrek. I miałem w ogóle przeczytać te wszystkie kartki, które mi, kurwa, wysyłałaś przez cały tydzień. I mieliśmy na tym, miałem na tym zarobić 500 zł.
0: A, świruje pawiana, Matt, popatrzcie teraz. Tak, cały czas on już nic serio do końca życia nie powie, się zapętlił. Teraz wszystko będzie mówił ironicznie, świrował pawiana, wymyślał jakieś głupoty. Coś mu się w głowę stało, się zepsuł Matt. Zupełnie już do niczego taki Matt. To po co nam taki Matt? Dzwonił i pierdolił tylko. Jeszcze nic nie płaci.
1: Myślisz, że to zabrzmiało zbyt wiarygodnie, krawiec? Myślisz, że to zabrzmiało zbyt wiarygodnie z moich ust?
0: No. Słuchajcie, nie dość, że zwariował i zgłupiał, nam tu to jeszcze zbiedniał. Do niczego mat jest. Muszę sobie nowego jakiegoś mata znaleźć.
1: Nie, stary, muszę kończyć. Muszę już kończyć. Zbieram się. Nie wiem, po prostu fajnie się gadało, to świetna końcówka. Rozbawiłeś mnie, czuję, że będę miał fajny dzień i chyba dzisiaj już, stary, będę, bo mam się spotkać. Może to ze stresu, słuchaj, bo mam trochę stresu.
0: Tak, to tak czasami się dzieje ze stresu. A propos spotkań, to wiesz, tak się czasami dzieje, jak jest człowiek zdenerwowany.
1: Mam trochę stresu, bo mam małą awarię tam u siebie i teraz
0: współczuję.
1: Muszę,
0: to się zdarza.
1: Muszę się spotkać i tak w zasadzie nie dospałem całej nocy, bo jestem taki trochę napełniony energią. I chyba to trochę z tego wynikło, że obudziłem się zbyt wcześnie i pomyślałem, że zadzwonię. Trochę tych głupot nagadam, bo słuchacze to są totalne głupoty. Nie możecie tego brać na poważnie. Nikt, ani ja, ani krawiec nie myśli. Tak, to znaczy może on tak, ale ja nie. Kurczę. No i tak. Dziękuję za uwagę. Chyba będę miał fajny dzień, tylko boję się, że przez cały dzień nie odezwę się normalnie do żadnej osoby, z którą się spotkam.
0: No właśnie, tylko tak ci już zostanie. Będziesz głupawo zagadywał i wymyślał pierdoły jakieś głupoty.
1: Nie wiem, przyjadę do pracy i zacznę mówić po ukraińsku.
0: Tak, przyjdzie szef, tam się zapyta, co panie macie zrobione, a Matt, mała Mary miała owieczkę, a jej runo było białe jak śnieg. A ten się zapyta, ale co pan, panie macie, ma na myśli? A Matt na to?
1: No kurczę, nie, no aż tak, znaczy...
0: A Matt na to...
1: Spotkałbym się ze zrozumieniem,
0: ja kupiłem dobre
1: moim
0: buty.
1: Moim szefem jest moja była narzeczona, także spotkałbym się ze zrozumieniem. Bo mnie zna dobrze.
0: Przychodzi żona do Mata i pyta, jak tam robota. Mat odpowiada: ja kupiłem dobre buty. Mhm. To taki
1: drewniane.
0: Dowcip. Dowcip abstrakcyjny taki.
1: Kupiłem dwie buty drewniane, z czego jeden został mi skradziony przez szpiega islandzkiego. A nie, kończymy tą abstrakcję, krawiec. Muszę się ogarnąć, wypić kawę. Zjadłem cały talerz winogron, rozmawiając z tobą. Chyba nie było słychać mlaskania.
0: Mlaskanie w kroku tylko było słychać. No dobra, Marcin.
1: Tak, bo waliłem konia, jak rozmawiam. Zawsze jak z tobą rozmawiam, to wiesz, to się masturbuje.
0: A to bardzo mi przyjemnie, bardzo mi przyjemnie. Że daje ludziom dużo radości. No,
1: to jest, doceniam cię w ten sposób, wiesz o tym, to ja wiem, że jesteś wrażliwy chłopak, wiesz, ja wiem, że to czujesz.
0: Znów donate od Mata? Nie, no nie ma żadnych...
1: Ja nie wysyłam już donate'ów, bo ja w ogóle czekam na przelew od krawca. Ja nie wiem, czy wysłuchacie tej audycji w ogóle, czy o co tu chodzi.
0: O, a tu gdzie rower, kłamco? Stoi w piwnicy,
1: tym,
0: co masz na problem.
1: I z tym was zostawiam, moi drodzy. I z tym cię, krawiec, też zostawiam. Rower, pamiętaj, rower to jest świat...
0: Dobra, bo się nigdy nie pożegnamy, dobra, a głupio się tak żegnać jak panienki.
1: Miłego
0: godziny.
1: Dnia, bo muszę uciekać. Miłego dnia. Miłego dnia. Cześć. Dziękuję za uwagę, za tolerancję na te nasze bzdury. Wszystko, co powiedziałem, było tylko i wyłącznie występem artystycznym. Nie ma to żadnego związku z moimi poglądami czy stosunkiem do świata. Także wszystkich, których obraziłem i pogniewałem słowami, które wypowiedziałem, przepraszam, to są żart, tylko i wyłącznie.
0: No
1: żart.
0: Dobra, już nie pierciakaj tutaj, tylko
1: nie,
0: się żegnamy.
1: Muszę się zabezpieczyć.
0: Nie, bo tu będziesz teraz.
1: Bo
0: jakieś...
1: takie głupoty gadaliśmy, że się boję rozłączyć. Dobra, trzymaj się, dobranoc, do widzenia, cześć.
0: Na razie, cześć. Się żegna pół godziny. Jak jakaś lafirynda. Gdzie rower, kłamco? Dobra. Jest w piwnicy, nic nie kłamie. Smutno mi, bo mi ukradli wczoraj rower. Czym ja teraz będę jeździł? Co za pech. Jakieś awantury dzisiaj na czacie.

O Jezu, ale to chyba teraz jest takie łapanie za słówka tutaj Grzegorza, tak? Bo coś tam napisał, a no to mnie też, bo cały wieczór tak dowcipkowałem sobie. Bo to są najśmieszniejsze kawały właśnie tego typu. No. Nie no, dzisiaj taka głupawka, no po prostu jakaś. I trochę tutaj taki czarny humor miejscami. Czarny humor, czyli co? Taki opowiadany przez czarnoskórych? Nie wiem. To ja tylko pragnę zauważyć, można by zamienić. Uprzejmie donoszę. No, trzeba by się wziąć za robotę, cholera. Wziąć. Wezmę się. Jutro. To, co możesz zrobić dzisiaj, zrób jutro. Będziesz miał 2 dni wolnego. Zrób pojutrze. Nie, to, co możesz zrobić jutro, zrób pojutrze. Będziesz miał 2 dni wolnego. To moja dewiza. No, miłego, miłego. Jasiek. No, dodam jeszcze, że podobieństwo tutaj czegokolwiek, kogokolwiek, czegokolwiek do tego i owego jest całkowicie przypadkowe i nie wiąże się z niczym, a audycje są przechowywane na serwerze tylko w celach kolekcjonerskich. Prowadzący tą audycję to starannie przeszkoleni satyrycy, którzy umiejętnie używają satyry. Nie róbcie tego sami w domu, nie żartujcie sami, to trzeba specjalistą być od żartowania. Nie każdy może to robić. To są niebezpieczne żarty, naprawdę. Krawcze, uprzejmie donoszę, ale co? Co donoszę? Zakupy donoszę, ciążę donoszę, co? Do płakułatuły? Mówienie, że ja nie mam rowera. Ha, ha, ha. Śmiechu warte. Mam. Mogę spokojnie wyrywać laski. Mogę powiedzieć, mam. To jest mój środek lokomocji. Proszę bardzo. Proszę się rozsiąść. Może mało wymagającą dziewczynę. Może się da poderwać na rower. Nie jest może zbyt piękny, ale jeździ. A jeszcze czekoladę dam. Coś.

wróż. Ten wróż. No, ciekawe, czy Grzesiu zostanie wróżem w końcu. Słyszałem, że go kusiło. On to poważnie rozważa. No co? Wywalasz gały, coś tam gadasz, że przyjdzie czas zamieci. Brat z bratem wezmą się za łby. Spotka cię coś niespodziewanego. No, jak ten brunet wieczorową porą, nie? No, wiadomo, że w końcu się spotka jakiegoś bruneta wieczorową porą. Co by się nie działo. Nie masz tak romantycznej knajpy jak kurcze pieczone? Romantycznej budy chyba, ale tam sobie można siąść. Są ustawione ławeczki, parasolka, można sobie siąść. Ja cenię kurcze pieczone za szybkość. Ciachu machu i już jest. Nie lubię czekać. A już najbardziej nienawidzę w restauracji tej niepewności. Czy ja mam dać napiwek, ile... Przyłazi się pyta, czy mogę w czymś pomóc? Czy jeszcze pan sobie czegoś życzy? Ja mam do takiej restauracji pójść? Ja bym się nie umiał zachować. Łazi mi, gada, a ja chcę dostać. Tu proszę, jedzenie, idę se. Muszę się schować z tym jedzeniem szybko, bo ja się boję, że mi ktoś zabierze. Muszę się gdzieś schować z nim i tam dopiero jem. Nie lubię, jak się patrzy ktoś, jak jem. Nie wiem, czy on mi nie chce zabrać tego kurczaka. Mogę zęby szczerzyć trochę. Mogę chapnąć nawet. Jak ktoś tam wyciągnie łapę czy coś, mogę odruchowo chapnąć. To się zdarza. Ja nie wiem, czy on mi nie chce zabrać tej zapiekanki na przykład. Skąd ja to mam wiedzieć? Może właśnie chce pochwycić ją i z nią gdzieś tam uciekać. Ja muszę chronić żywności. Tak zostałem nauczony. Broń zapiekanki nawet za cenę swojego życia. No użyłem. Uprzejmie donoszę, iż obywatel znany jako... Pip. Dokonał czynności, które są nie tylko naganne moralnie, ale i niezgodne z prawem. Takich jak on powinno się... Uprzejmie zwracam uwagę, że takich jak on powinno się... Tak można by napisać. Pragnę jeszcze nadmienić, że rodzina owego osobnika to cinkciarze, badylarze i prywaciarze. Pragnę też złożyć przy okazji donos na moich biologicznych rodziców.

to też pokazuje, jak świetne są niektóre systemy i ustroje, że promuje się, no jak u Orwella był klub kapusiów, nie? Dzieci należały do klubu kapusiów i było to bardzo dobrze widziane, jak taki maluszek kapował i donosił coś. Bohaterski maluszek kapuś. Mały, ale jakże obiecujący kapuś. Wyrośnie na wspaniałego donosiciela ten mały kapuś. No to ten Pawka Morozow to był wymyślona taka postać, wzorowana na jakimś prawdziwym wydarzeniu. Były takie przypadki. No, że dzieciak donosił na rodziców swoich w imię wyższego celu, w imię budowania wielkiego socjalistycznego raju, nie? Komunistycznego. No i pokazywanie kogoś takiego jako takiego małego bohatera, wzór do naśladowania, nie? Że doniósł na rodziców. Wow, super. Chciałbym mieszkać w takim kraju, to jest fantastyczne. Co za wspaniała cywilizacja. No, tutaj dzisiaj ludzie nie tylko abonamenty, znaczy niektórzy wpłacili abonamenty o 50 lat do przodu, nie? A ja zbieram na mózg elektronowy, przypominam, i już się całkiem pokaźna kwota zebrała. Naprawdę zacna. 1500. 29. No. No dobra. Zasypiam na siedząco sobie. Kurde, szkoda, że mam taki tutaj nieduży kącik w sumie tutaj, bo faktycznie by się dwa monitory przydały. Wiecie, to jest dobry pomysł jednak, te dwa monitory. Dużo łatwiej się udostępnia na ekranie różne rzeczy. Jakieś filmy, nagrania, bo to wtedy mamy drugi ekran. Tam się nie dzieją różne dziwne, takie niekorzystne rzeczy. Nie ma różnych tam dziwnych myków, że ci znika obraz z YouTube'a, jak schowasz okienko i tak dalej. Masz po prostu na pełnym ekranie otwartą przeglądarę. To jest cały czas aktywne, odsłonięte, wygodnie się udostępnia, nic się nie psuje. Można sobie przyłączać ekrany i nic tam się nie zniknie. To jest trochę inna bajeczka, panie Paździoch, niż to, co pan tu uskuteczniasz. A czy mógłbym być skarbnikiem NR i bym brał tylko 50% miesięcznie z obrotów? Podśmiechujki sobie robi Gargamel. No. A po co mi taki skarbnik, który bierze 50%? Jak mam takiego, co mało, że nic nie bierze, to jeszcze wykłada. I sponsoruje. Bo taka Ania przykładowo jest mocno tu też mocno siedzi w akcji pod tytułem Kup Krawcowi nowy komputerek. No. Będzie jeszcze akcja Kup Krawcowi samochodzik, Kup Krawcowi tornister będzie. Nie Pawka Morozow, tylko Pawlik Morozow, tak? Misio kolorowy pisze. Wybórz ściankę. Nie, bo to jest taka drewniana konstrukcja. W ogóle musiałbym rozebrać półki, wszystko. To jest taka kanciapka trochę w pokoju jakby. Wybudowana taka niby kanciapka mała. Taki mój kącik, gdzie sobie siedzę tutaj. Teraz ludzie, niektórzy uruchomili wyobraźnię, sobie wyobrażają, że siedzi taki ściśnięty. Nawet tego nie może się ani obrócić, ani nic. Taki siedzi taki w klitce pół metra na pół metra. Ściśnięty. Obwiązany kablami. No. A Czektul
też pomaga, tam składa. No, Zenon też pomógł. Fajnie, cieszę się. I kupa ludzi w zasadzie, bo tu też, no przecież wspaniali darczyńcy. Jest trochę takich osób, które nie pierwszy, nie drugi, i nie dziesiąty, i nie piętnasty nawet raz, tylko więcej już. Są mecenasami. Dziwne zjawisko. Mi by się nie chciało wpłacać na takie coś. I jeszcze pajacowi dawać, że co, że se przyszedł i się nachlał, coś tam postękał i co, i jemu dawać? Ludzie. Jest tyle potrzebujących ludzi. Tyle tragedii faktycznych. A tu nierobowi, oszustowi? W życiu. Dlaczego? A po co? A na co to? A dlaczego? A po co? A dlaczego? A na co to komu? Niech se kupi kalkulator programowalny Bolek. I to i tak za dobre dla niego. Komputer. Gówno chłopu, nie zegarek. Przecież to jest prymityw. On tego w ogóle nie wykorzysta. Będzie co najwyżej szczytem będzie, jak jakieś gierki se pouruchamia. A jeszcze oszuka. Powie, że kupił, nie kupi. Wyda to. Jakieś pierdoły. Na długi przecież to jest zadłużony człowiek. Wielu osobom wisi pieniądze.

0: Dobry wieczór. Także dzisiaj długo wyczekiwany gość, tydzień, nie, 2 tygodnie temu byliśmy na zimnej wyspie, wszystkim bardzo się spodobało, także dzisiaj się przeniesiemy do, powiedzmy, mojej duchowej ojczyzny, bo nie było mi dane tam mieszkać, ale każdy wie, jakie mam pochodzenie. Także ja też długo wyczekiwałem, żeby ten kraj zagościł na naszej antenie. Także witamy Agatę, autorkę bloga Izraelia, mówiącego o Izraelu, o ziemi Syjonu. Cześć.
1: Cześć, cześć. Izrael, ja będę zawsze poprawiać do skutku.
0: Nie, no powiedziałem Izraelia, powiedziałem Irealia, przepraszam. Nie,
1: Nic
0: to
1: nie
0: ja w ogóle
1: szkodzi.
0: mam jakieś takie opecha, bo mieliśmy tutaj gościa z Mongolii i pierwsze co zrobiłem, to pomyliłem jej imię, także prosiłbym się tym nie strażać. Mój profesjonalizm jest jaki jest.
1: Nie, ale to wielu widzów też myli, bo myślą, że tam jest w nazwie Izrael. A to miała być gra słów Izrael i Realia, więc trochę jest to taki łamaniec językowy, więc dużo osób myli, także nie przejmuj się.
0: Dobrze, ty tam mieszkasz, ale jesteś Polką.
1: I Żydówką, Polką i Żydówką.
0: Polką i Żydówką, a to tak samo jak ja. I oboje wyemigrowaliśmy, tylko. O właśnie, to pierwsze pytanie, jak już weszliśmy na ten temat, czy jesteś tam na prawie powrotu, czy po prostu wyjechałaś? Bo wiem,
1: Na
0: że
1: prawie
0: to
1: powrotu. Tak,
0: na
1: dokładnie,
0: prawie
1: na prawie
0: powrotu.
1: powrotu.
2: To, że ja się wtrącę od razu na samym początku, wyjaśnijcie, co to znaczy prawo powrotu.
1: Żydzi, osoby o pochodzeniu żydowskim, o korzeniach żydowskich mogą uzyskać, starać się o obywatelstwo w Izraelu. Muszą to swoje pochodzenie żydowskie udokumentować, udowodnić, i jeżeli te dokumenty przesłane i cała ta weryfikacja przejdzie jakby zgodnie, przejdzie po prostu prawidłowo, to można uzyskać w Izraelu obywatelstwo, dostać normalnie dowód osobisty i żyć tutaj tak jak każdy inny Izraelczyk na tych samych prawach.
2: Okej,
0: Trudno się.
2: okay. Jak to jeszcze wygląda przyznanie takiego obywatelstwa? Czy to jest, nie wiem, uwarunkowane byciem Żydem w 1/4, 1/8, jak to wygląda? Bo na przykład z tego, co pamiętam, to chyba naziści weryfikowali pochodzenie żydowskie na podstawie 25% od strony chyba matki, tak? Z tego, co pamiętam.
1: No
2: Chociaż
1: to
2: mogę
1: jest.
2: się mylić.
1: To nie jest takie zero-jedynkowe, bo Izrael jako kraj, jako państwo uznaje za Żyda osobę niezależnie od tego, czy te korzenie są od strony matki czy ojca. Natomiast rabinat w Izraelu uznaje za Żyda tylko osobę, która ma te korzenie ze strony matki. To są te takie jedyne uznawane korzenie prawdziwe. Więc teoretycznie można dostać obywatelstwo w Izraelu, mając korzenie na przykład od strony ojca, po dziadku i tak dalej. Ale potem już jest na przykład wtedy problem w Izraelu z wzięciem ślubu, bo w Izraelu nie ma ślubów cywilnych i śluby są tylko przez rabinat, a rabinat nie uznaje takiej osoby za Żyda. Więc
2: Czyli w tak.
1: są różne kryteria. Inne kryteria ma Izrael jako państwo, a inne kryteria ma rabinat.
2: No to w takiej sytuacji taka osoba potrzebuje wtedy, nie wiem, ponownie przejść na judaizm, czy jak to wygląda? Osoba,
1: Mówisz.
2: która jest ze strony ojca Żydem i nie jest uznawana przez ten rabinat.
1: To znaczy może mieszkać w Izraelu i dostać obywatelstwo, natomiast nie może na przykład właśnie wziąć ślubu. No i tutaj albo konwersja, albo ślub za granicą. To są chyba tylko dwie takie opcje.
0: A związki partnerskie podejrzewam, że istnieją, bo Izrael jest z tego co wiem postępowy, także istnieje możliwość wzięcia kontraktu, tak?
1: Jest możliwość zarejestrowania związku cywilnego, natomiast to też nie jest takie kolorowe, bo ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Natomiast zyskuje się mnóstwo praw, tyle że ten związek musi trwać chyba 5 lat, z tego co się orientuję. Dopiero po 5 latach można się ubiegać, lub można wziąć ślub za granicą i cywilny po prostu, na przykład na Cyprze, który jest godzinę samolotem od Izraela. I później taki ślub cywilny wzięty za granicą jest normalnie w Izraelu rozpoznawany, więc ewentualnie jeszcze taka opcja, żeby od rabinatu uciec.

0: No właśnie, to taka ładna falandyzacja prawa, to tak jak w Polsce, tylko w Polsce to z tymi jednopłciowymi, jak chce się ożenić mężczyzna mężczyzną, no też wystarczy, że wyjedzie gdzieś do jakichś naszych sąsiadów i też, chociaż Polska tego nie uznaje, a powinna, dla prawa międzynarodowego. Ale właśnie, jak już jestem na prawie Aili, bo sam kiedyś, dawno temu miałem takie plany. Ciężka jest cała procedura, czy w miarę liberalna?
1: To bardzo zależy od tego, czy masz już, czy łatwo jest znaleźć dokumenty, które potwierdzają, że masz żydowskie korzenie. Na przykład w moim przypadku to było dosyć proste, bo ja po prostu napisałam do Instytutu Żydowskiego i 90% dokumentów, które były wymagane do Alii, było w ich archiwach, więc ja miałam to bardzo ułatwione, ale znam osoby, które kontaktują się z różnymi organizacjami i nie ma ich dokumentów nigdzie. I czasami poszukiwania takich dokumentów, żeby swoje korzenie żydowskie potwierdzić, zajmują ludziom lata. Więc to bardzo zależy właśnie od tego, czy masz już te dokumenty, czy one są dostępne w łatwy sposób, czy trzeba się czasem zabawić w detektywa. Natomiast w najlepszym wypadku taki proces trwa 3 miesiące, w moim przypadku to było chyba 4 miesiące. I jest, w moim przypadku był w miarę liberalny, chociaż też utrudniali, na przykład miałam taką sytuację, że wymagali grobu mojej prababci, która jest pochowana pod Paryżem. No i jak dostali zdjęcie tego grobu, to stwierdzili, że oni w sumie nie wiedzą, czy to nie jest Photoshop.
2: A z czego to wynika takie ostre prawo w przyznawaniu i ustalaniu obywatelstwa pochodzenia? Właściwie Izrael jest dosyć nielicznym narodem, zwłaszcza na początku swojego istnienia, więc chyba, przynajmniej tak mi się wydaje, na zdrowy rozsądek powinno im zależeć, aby uzyskać, albo zależało, aby uzyskać jak najwięcej obywateli uważających się za Żydów z pochodzenia. Tak przynajmniej mi się wydaje.
1: Problem, nie wiem w sumie, gdzie jest problem, co mi teraz przychodzi na ten moment do głowy, to jest na przykład to, że była taka duża fala Alii osób z Rosji i później okazało się po czasie, bo właśnie nie sprawdzano zbyt dokładnie tych Rosjan, którzy przyjeżdżali do Izraela, po czasie okazało się, że większość z tych Rosjan wcale nie ma pochodzenia żydowskiego i po prostu tutaj przyjechała, bo nie wiem, nie chciała mieszkać w Rosji.
2: Albo została po prostu wypędzona, będąc podejrzewanym o żydowskie pochodzenie.
1: Tak, też tak może być. I później po prostu z tego, co ja gdzieś tam czytałam, Izrael chciał tego uniknąć, że dużo osób sobie te korzenie gdzieś tam fałszuje w dokumentach tylko po to, żeby dostać w Izraelu obywatelstwo. Nie wiem, czy to są może kwestie też bezpieczeństwa, może Izrael na to patrzy też z perspektywy zagrożenia, że ktoś tutaj będzie się podszywał za Żyda, a ma jakieś niecne zamiary. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić.
0: Bo ja słyszałem, że taki kawał nawet był, że tam w Eliacie chyba było najwięcej tych Rosjan, którzy tam w ogóle rozmawiali tylko po rosyjsku. I ktoś się pytał, jak tam, nie wstydź ci, że tyle lat już w Izraelu i się hebrajskiego nie nauczyłeś? On mówi, że już wolę, żeby mi wstyd było, niż mam się nauczyć.
2: I podobno to cała właśnie... hebrajski jest takim trudnym językiem, czy po prostu z lenistwa?
1: Przerwałam
0: się. Nie, to ja się wtrąciłem.
1: To znaczy, mi największe trudności sprawia alfabet. W ogóle przyjechanie do kraju, w którym nie możesz nic przeczytać, bo tak jak jedziesz na przykład, nie wiem, no, ja mam mamę w Niemczech, więc myślę sobie, że jak ona pojechała do Niemiec, no to nawet jak nie znała tego niemieckiego, to mogła czytać, co jest napisane, nie wiem, na przystanku, bo litery te same mniej więcej, z jakimiś tam kilkoma wyjątkami, natomiast przyjeżdżasz do Izraela i po prostu wszystko wydaje się, jakby było, wiesz, po chińsku, więc to jest chyba ta największa trudność na początku nauki języka, ale wydaje mi się, że dlaczego Rosjanie się rzadko uczą języka, chociaż teraz wydaje mi się, że coraz częściej, to dlatego, że tutaj jest tak dużo Rosjan, że Izrael w wielu miejscach wprowadza napisy po rosyjsku, daje pracowników, którzy mówią po rosyjsku, więc tutaj właściwie ten hebrajski jest im bardzo często niepotrzebny, bo oni sobie tutaj stworzyli taką małą Rosję, mają rosyjską społeczność. Dokładnie. Nawet jak pójdziesz tutaj do lekarza, to zazwyczaj recepcjonistka to jest Rosjanka, tak samo w urzędach jest mnóstwo Rosjan, lekarzy też jest sporo Rosjan, więc wydaje mi się, że po prostu nie czują takiej potrzeby, bo mogą sobie żyć ze swoim językiem, Więc może dlatego, może to jest jakiś powód.
0: W ogóle takie podobieństwo tutaj jest z moją okolicą, bo Niemcy podobnie przyjmowali bardzo dużo tych Niemców rosyjskich. A większość to była tak silnie związana z tą Rosją, że w ogóle się, może dostali obywatelstwo, nie poczuwają i jest Wachem tutaj taka cała dzielnica, gdzie wszyscy są Rosjanami, lekarze, sklepy rosyjskie.
2: Dzisiaj słuchałem podcastu, taką anegdotkę wtrącę, słuchałem podcastu odnośnie wyzwolenia, w cudzysłowie, przez Armię Czerwoną Krakowa. W obronie tego Krakowa ze strony armii niemieckiej, nie już nie pamiętam nazwiska, dowodził nią generał pochodzenia rosyjskiego. Był to etniczny Niemiec pochodzenia rosyjskiego, gdzieś tam ze Stanii, urodzony w Estonii. No i on mówił walki przeciwko swojej drugiej ojczyźnie, jak to mówię.
0: No,
2: ale widzę, że anegdotka. Tak swoją drogą to chyba niepotrzebnie na tych Rosjan stanęliśmy, nastąpaliśmy, bo to chyba nie tylko ich się tyczy, prawda? To myślę, że wszystkie narodowości mają takie podejście lub taki problem z nauczeniem się języka obcego.
0: Nie, ale to chyba też jest spowodowane wiekiem, nie? Bo jednak ta emigracja, czy tutaj do Niemiec, czy do Izraela, tych Rosjan, to byli w dużej mierze ludzie już... No, trochę starsi ode mnie, a ja już jestem w takim wieku, że no, w tym wieku to już tak, no, ja mam żonę na przykład z Chin i już tego chińskiego uczyć mi się średnio chcę, a i to nie wchodzi tak łatwo. Zaraz przejdziemy do pytań od widzów, chociaż ja bym wolał, żeby widzów, słuchaczy, wolałbym, żeby dzwonili, bo czytanie to jest trochę męczące, zaraz do tego przejdziemy. Aha, no dobra, było jedno pytanie, bo jak już weszliśmy na temat, że przyjechałaś na prawie powrotu. Czy były 2 lata w armii?
1: Nie, ogólnie są, natomiast to zależy od wieku, w którym emigrujesz do Izraela. Ja miałam to szczęście, bo ja nie chciałam iść do armii, no przyznaję się bez bicia, że nie chciałam iść do wojska, więc ja jak przyjechałam, to z tego co się orientuję, do 22 roku życia, jeżeli się emigruje do Izraela, to trzeba odbyć tę służbę, natomiast po 22 roku życia już jest się z tej służby zwolnionym. Można chyba się zgłosić na ochotnika albo odbyć niekoniecznie jakby służbę w wojsku, tylko jakiś na przykład wolontariat, czy po prostu w biurze popracować gdzieś tam w wojsku, w tej jednostce, jak to się nazywa po polsku, wywiad, okej, bo ja inteligencja, tak tłumaczę od razu z angielskiego. Więc mi się udało tego uniknąć, czyli chyba do 22 roku życia, podsumowując, trzeba to zrobić po emigracji.
0: No, bo tu mam koleżankę w ogóle, która w drugą stronę wyemigrowała z Izraela do Niemiec. No, ona niestety odbyła. Musiała te 2 lata przemęczyć się i wtedy dopiero wyjechała. Bo nie wiem, czy tak jest, że w ogóle nie, chyba nawet nie można wyemigrować bez zrobienia służby, nie? Wojskowej.
1: Naprawdę? Ale to nie wiedziałam o tym.
0: A coś takiego mówiła, bo ona urodzona w ogóle była w kibucu gdzieś koło Berszewy. Jest takie już naprawdę prowincji, można powiedzieć, izraelskiej. I mówiła, że musiała odrobić, dopiero wtedy wyjechała do Niemiec. Dobra, bo tu pytania, dobra, to może zaraz do tych pytań przejdziemy, ale jak przyjechałaś i co tam wcześniej ustaliliśmy, to mam takie pytanie, jak cię przyjęło w ogóle otoczenie, jak przyjmuje tych, można powiedzieć, nowych Żydów, bo no tutaj w Niemczech różnie, ja tu mieszkam na wsi w ogóle, to na takiej wsi zapadłej niemieckiej, to nawet twoje dzieci, jak tu się urodzą, to one Niemcami raczej nie będą, to zawsze będą cię wytykali. A jak to jest w Izraelu? Jak cię przyjmują jako nowego obywatela?
1: Wydaje mi się, że dobrze, tylko to jest ta różnica. Ja bym tego nie porównywała do takiej standardowej emigracji, dlatego że no, Izrael ma tę politykę właśnie jakby ściągania Żydów z całego świata do ich domu, tutaj pokazuję cudzysłów. Więc to jest troszkę co innego niż emigracja kogoś do obcego kraju, a co innego jest emigracja Żyda do Izraela, bo to jest jednak niby osoba z innego kraju, ale jednak wciąż Żyd, więc trochę jednak Izraelczyk. Oni tak to odbierają, mam wrażenie, że inaczej patrzą na emigranta, który jest Żydem, niż na emigranta, który Żydem nie jest. Więc myślę, że oni też są, jeżeli chodzi o społeczność, po prostu bardzo przyzwyczajeni do tego, że tutaj co roku przyjeżdża mnóstwo Żydów i ta alija jest czymś powszechnym. Każdy wie, kim są olim, czyli właśnie osoby po alii. więc ich obecność w społeczeństwie tutaj nikogo nie dziwi. Natomiast no zależy, jeżeli przyjeżdża się z Europy, to mam wrażenie, że ciężko jest się stać jakby częścią tutaj tej społeczności izraelskiej, ale to wydaje mi się, że nie jest kwestia dyskryminacji, tylko po prostu różnic kulturowych. Europejczycy się tak różnią od Izraelczyków, że wydaje mi się, że trochę ciężko jest znaleźć wspólny język.
0: No to, teraz już na pewno, bo jednak to pokolenie, jak ten kraj był zakładany, to, to jednak większość jego obywateli pochodziła skądś. Ale Izrael sam, z tego co wiem, jest krajem bardzo wielokulturowym. Właściwie jego kuchnia, jego zwyczaje i tak dalej. Każdy Żyd, który przyjeżdżał do tej ziemi obiecanej, przywoził swoje zwyczaje. Czy to byli Sefardyjczycy tam gdzieś z Hiszpanii, tamtych okolic, czy to byli właśnie tutaj Żydzi ze wschodniej Europy, rosyjscy, niemieccy. Oni wszyscy gdzieś tam cząstkę się przywieźli. Także czy czujesz ten taki tygiel tego, że jednak ta cząstka tej Europy gdzieś jest przywieziona? No pewnie jidysz już nie jest raczej w użyciu, czy jest trochę?
1: Jidysz, to znaczy tylko w takich bardzo religijnych miastach, na przykład w Bnei Brak, do którego mam zresztą kilka minut, to jest w ogóle niesamowite, że ja mieszkam w takim normalnym, normalnym dla mnie mieście nowoczesnym pod Tel Awiwem, a kilka minut ode mnie jest po prostu inny świat, gdzie się czas zatrzymał Żydów ultraortodoksyjnych. No i tam są Żydzi, którzy twierdzą, nie wszyscy, ale jest tam taka część, taka społeczność, która uważa, że nie powinniśmy jeszcze mówić po hebrajsku, że jeszcze nie zasłużyliśmy na to, żeby mówić w świętym języku i powinniśmy się cały czas posługiwać jidysz. Natomiast to są jakieś bardzo małe społeczności, to nie jest nic powszechnego. I tak, no, jest tutaj ogromny miks kulturowy, więc każda ta kultura przynosi coś ze swojego miejsca, ze swojego kraju. Natomiast to jest takie moje tylko osobiste odczucie, każdy może mieć inne. Mi się wydaje, że mimo wszystko ta bliskowschodnia kultura jest tak silna i tak wyrazista, że moja europejska jest po prostu za słaba, żebym ja tutaj mogła coś swojego wprowadzić.
2: To znaczy, tej kultury, tak, to, czy to czasem nie jest po prostu jakiś miks europejskiej, światowej kultury, bo przecież gdy powstawało państwo żydowskie, to ludzie zjeżdżali się praktycznie z całego świata. Wielu również Żydów pochodzenia polskiego przyjechało. Czy jest to zauważalne w dniu dzisiejszym, ten miks kulturowy, albo jeszcze jakaś odrębność kulturowa dawnych emigrantów czy ich dzieci?
1: Jest zauważalna, to znaczy też wiesz, jest zupełnie, to jest wielka różnica pomiędzy Żydami aszkenazyjskimi, a Żydami tak zwanymi Mizrahi. I to jest, no ci aszkenazyjscy właśnie między innymi z Europy, to są ci troszkę jakby, no tak to jest stereotypowe, bardzo teraz to powiem, ale to są ci tacy spokojniejsi. Często nawet sami Izraelczycy mówią, że to są ci bardziej
2: lewicujący, którzy rządzą, tak? Czy to też nie ma znaczenia? Reguły znaczy.
1: Nie słyszałam cię, przerwało mi. Jeszcze raz, jakbyś mógł powiedzieć?
2: Zapytałem, czy to są również ci, którzy w tej chwili są u rządów, ci bardziej lewicujący Żydzi, to znaczy, którzy rządzili, bo nie wiem, w tej chwili chyba konserwatyści jednak bardziej rządzą u rządów.
1: Nie orientuję się za bardzo w polityce, natomiast problem jest taki, że nawet jak bardziej lewicowe partie chcą się dostać do władzy, to nie mają zazwyczaj wystarczającej ilości, żeby zrobić koalicję i żeby stworzyć koalicję, to muszą się ugadać z ortodoksami. No i wtedy już ortodoksi im stawiają swoje jakieś tam konserwatywne warunki, więc raczej nie wróżę tutaj Izraelowi w niedalekiej przyszłości lewicowego rządu.
0: No, ale początki przecież Izraela, Partia Pracy, Ruch Kibuców, pierwszy premier pochodzący z Płońska przecież i tak dalej. No, pierwszy premier Izraela to był Żyd pochodzący z Płońska, tak? Mhm. No jednak to z Mora to nie jest tak, tam no, była kiedyś partia silna, ale teraz Partia Pracy jest ogólnie w dużym. Bo ja akurat, jeśli chodzi o politykę Izraela, to trochę tam siedzę w tym, chociaż jestem bardzo daleko.
2: Ja tak nie dużo wiem, po prostu, że ci ortodoksi strasznie są dosyć ważną grupą i bardzo, bardzo często lub niemal zawsze muszą być w jakiejś koalicji, przez co powstają różne tam tarcia wewnętrzne i chyba do dnia dzisiejszego udaje im się utrzymać szkolnictwo we własnych rękach.
0: Ale właśnie, jak już tak zeszliśmy bardzo do polityczne tematy, a tak bardziej ściśle, jaki ten Izrael jest jako kraj, bo przyjechałaś z Polski. Twoja mama mieszka w Niemczech, nie wiem jak długo, ale podejrzewam, że już jakiś czas, tak? No jednak różnica między Polską a Niemcami nadal jest zauważalna. Chociaż mi to się zaciera, bo jak się mieszka dłuższy czas w Niemczech, a Polska się bardzo rozwija, to już tak się to zacierałem, te różnice. No ale jak ja wyjeżdżałem

0: No i na przykład Kuwait to jest jeden wielki bałagan, nie? Tam są śmieci na ulicach, nikt nie przestrzega przepisów, w ogóle tragedia. Jak ty postrzegasz Izrael? Czy mu jest bliżej, czy takiego swojskiego chaosu trochę, jaki panuje w Polsce? Gdzie tam jest bliżej, w tym Izraelu?
1: Jeszcze zanim odpowiem na pytanie, to tutaj widzę jedno takie pytanie od słuchaczki, które może mieć wpływ na odbiór naszej rozmowy, więc od razu odpowiem, czy jestem Żydówką ortodoksyjną, więc nie jestem w ogóle Żydówką świecką, czyli ja nie wyznaję żadnej religii i jestem Żydówką tylko i wyłącznie z pochodzenia. Moje korzenie są po prostu żydowskie. Tak stwierdziłam, że warto to powiedzieć teraz. Co do Izraela, to jest jeden wielki bałagan, nawet po hebrajsku bałagan to balagan. I tu jest taki właśnie ogromny bałagan. To jest typowy Bliski Wschód, który trochę próbuje być Stanami Zjednoczonymi, więc mi się spodobało, kiedyś przeczytałam w którejś książce o Izraelu, chyba w Izraelu Oswojonym, ale nie mam pewności. Autorka porównała Tel Awiw do miasta, które wygląda jak skrzyżowanie Wyszkowa z Nowym Jorkiem. I to jest tak trafne określenie, bo centrum Tel Awiwu z tymi wszystkimi drapaczami chmur wygląda po prostu niesamowicie, ale wystarczy czasami kilkuminutowy spacer, żeby się poczuć jak na takim typowym Bliskim Wschodzie. Wszędzie leżą śmieci, ludzie w ogóle nic sobie z tego nie robią. Nieważne, że jest kosz na śmieci 100 metrów dalej, oni i tak to wyrzucą na chodnik. Ta świadomość ekologiczna się na szczęście trochę zmienia, natomiast moim zdaniem bardzo powoli. Także jest bałagan, nikt się nie przejmuje takimi drobiazgami jak Europejczycy, czyli na przykład czyste szyby. I na przykład nie mogę zrozumieć tego, że są czasami takie ekskluzywne lokale typu, nie wiem, no, jakiś drogi bardzo fryzjer czy salon kosmetyczny, a szyby są po prostu brudne od miesięcy, niemyte i nikt się w ogóle tym nie przejmuje, więc ta estetyka jest moim zdaniem dla Europejczyka w Izraelu bardzo trudna do zaakceptowania, jak się przyjeżdża z Polski, która jest no, czysta relatywnie i jest po prostu. Ja jestem z Warszawy, więc mówię głównie o Warszawie. Nie mam takiego porównania do innych miast za bardzo. Natomiast ta Warszawa jest taka przez ostatnie kilkanaście lat zrobiła się bardziej europejska i to wszystko jest takie nowoczesne i czyste i zadbane. A w Izraelu jest no, po prostu bałagan i nie ma tej dbałości o wygląd, też na przykład jak mieszkania wyglądają, nawet nowe mieszkania, bo w ogóle standard mieszkań jest w Izraelu dużo niższy niż w Europie, a mieszkania, które są nowe, są budowane tak po prostu no, na odpierdziel, powiedziałabym kolokwialnie, czyli na przykład zawsze się śmieję, że w Polsce jak malujemy ściany, to zakleja się, wiecie, wszystko taśmą, żeby na przykład nie pomalować framugi czy listwy, a tutaj po prostu się maluje i pół listwy jest zamalowane i w ogóle jak powiesz komuś, kto ci remontuje mieszkanie, że hej, pomalowałeś mi pół listwy, to on ci powie, oj tam, to sobie zeskrobiesz, nie? Więc
2: To
1: to
2: tak
1: jest
2: trochę
1: coś
2: na
1: niesamowitego.
2: zachodnioeuropejską modłę budowane, tak jak w Niemczech, mieszkania na odpierdziel. A tak, skoro już jesteśmy w temacie mieszkań, po co w Izraelu ludzie posiadają bunkier we własnym domu? Czy taki pancerny pokój, nie wiem jak to nazwać.
1: No, ze względu na konflikt i ataki rakietowe, które się zdarzają bardzo, bardzo rzadko,
2: No
1: natomiast
2: tak, ale
1: mimo
2: Izrael ma tam
1: wszystko.
2: swoją taką tarczę antyrakietową, podobno najlepszą na świecie, najskuteczniejszą.
1: Ma, to się nazywa Iron Dome i to przechwytuje podobno około 90% rakiet. Natomiast tak czy siak od 90 któregoś, już nie pamiętam nawet, od 90 któregoś roku jest takie prawo, że każde mieszkanie musi posiadać Mamat. To się właśnie nazywa, tak się nazywa ten bunkier, jak to powiedziałeś. Natomiast to w ogóle nie wygląda jak bunkier. To jest pokój, który można odróżnić w sumie od innych pokoi tylko poprzez drzwi i okno, bo ogólnie wygląda jak normalny pokój. I też to okno nie jest jakieś takie bardzo, bardzo inne. Natomiast no, jakbyś się przyjrzał, to byś zauważył różnicę. No i drzwi są takie ciężkie, stalowe. Natomiast to jest normalny pokój, który po prostu no, jest zbudowany w taki sposób, że jest dużo bardziej odporny na ataki.
2: Ale on ma w środku jakąś, nie wiem, stalową płytę wstawioną w mury, czy po prostu te mury są grubsze, z mocniejszego betonu, szyby kuloodporne, jak to wygląda tak bardziej technicznie.
1: Nie,

0: nie znam wszystkich szczegółów, natomiast tak, są na pewno stalowe. Mam taki nawet odcinek na kanale na temat Mamadu, ale już tak dawno się do niego przygotowywałam, że w większości nie pamiętam. Są w ścianach stalowe takie wstawki. Wiem, że okno jest kuloodporne. Jest na przykład w Mamadzie taka maszyna, która filtruje powietrze, gdyby był atak chemiczny. Więc żeby się po prostu nie zadusić w pokoju, to ta maszyna filtruje powietrze. W jaki sposób, to nie mam pojęcia. No i ten Mamat jest też tak budowany, że jeżeli chcesz sobie ten Mamat remontować, no to nie wszystko możesz sobie zrobić w tym pokoju, tak jak w innych pokojach. Na przykład nie może być oczywiście tam kafelków. Jak się nazywa na ściany to, co się...
1: Glazura.
0: W łazience montuje. Glazura. No,
2: ale kafelki też można powiedzieć. No.
1: Ładnie.
0: Okej. Okay. Więc nie można montować, no bo po prostu byłoby to niebezpieczne.
1: Czyli skoro ta budowla, ten fragment budynku jest objęty takimi obostrzeniami, to koszt jego budowy jest całkowicie po stronie inwestora, czy może w jakiś sposób państwo to dofinansowuje lub jeszcze czy kontroluje powstawanie tego fragmentu budynku?
0: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, więc nie odpowiem na to pytanie. Na pewno kontroluję, bo wiem, że jak się kupuje nowe mieszkanie, to ten budynek chyba nie może w ogóle dostać akceptacji, jeżeli mamady nie są sprawdzone. Natomiast kto za to płaci, to nie mam pojęcia.
2: O właśnie, jak już weszliśmy na ten temat, czujesz się bezpiecznie w kraju, który jednak jest notorycznie w stanie wojny z sąsiadami?
0: To jest kwestia do przestawienia się trochę mentalnie, dlatego że zanim ja przyjechałam do Izraela, to czułam się dużo mniej bezpiecznie z samą myślą tego, że tutaj przylatuję na jakiś czas przynajmniej. Natomiast jeżeli nie włączy się telewizji i nie czyta newsów, to w ogóle na co dzień nie odczuwa się żadnego konfliktu. W ogóle nikt o tym nie pamięta na co dzień, że tutaj jest jakiś konflikt. To życie wygląda totalnie normalnie. Jest trochę inaczej w tych regionach niedaleko Strefy Gazy, to faktycznie tam te regiony są dużo jakby bardziej narażone na przykład ataki rakietowe, które te ataki rzadko kiedy w ogóle wyrządzają jakieś prawdziwe szkody, no ale sam stres jakby no to jest oczywiście czynnik nie do podważenia. Natomiast w większości Izraela o tym konflikcie się po prostu nie pamięta, więc ja też nauczyłam się nie czytać za dużo newsów, nie oglądać telewizji, żeby się nie stresować. Jest też taki problem w Izraelu, że obecny rząd bardzo sobie gra tym konfliktem w taki sposób, że jeżeli jest coś do zatuszowania, czy na przykład rząd traci zaufanie obywateli, to wtedy Netanyahu tak to przedstawia w telewizji, że o, była jakaś kolejna rakieta i ja ocaliłem kraj, więc widzicie, beze mnie sobie nie dacie rady. Więc to jest jego broń cały czas, którą on wykorzystuje w swoich kampaniach.
1: To świetnie znana nam strategia takiego tematu zastępczego. W Polsce też regularnie wykorzystywana.
2: A to nie jest tak, że w ogóle Bibi musi być na stanowisku, bo inaczej to prokurator się na nim siądzie i będzie po nim.
0: No on teraz czeka na proces, który jest cały czas przekładany ze względu na pandemię i też sobie pogrywa tą pandemią na swoją korzyść, dlatego że już, jakby oczywiście nie można mu tego udowodnić, ale dużo się mówi w Izraelu na ten temat, że on przedłuża lockdowny tylko po to, żeby sądy były dłużej zamknięte i żeby on sam zyskał czas do swojego procesu, więc też sobie tą pandemią pogrywa na swoją korzyść.
1: No właśnie, tu po części odpowiedziałaś na pytanie, które chciałem zadać, bo znaczy brzmiało ono tak, że jak to się dzieje, że Izrael pomimo tego, że jest liderem światowym, jeżeli chodzi o szczepienia na koronawirusa, nie wiem jaki procent populacji jest w tej chwili zaszczepiony, ale podejrzewam, że to już dobija 40%. Słyszałem, że do końca do tego ma być zaszczepiona cała populacja, to jak to się dzieje, że dalej właśnie, miałem zadać pytanie, jak to się dzieje, że dalej właśnie żyjecie w tych obostrzeniach, w tym lockdownie pełnym w sumie.
0: Ponad tak, chyba 45% na ten moment zaszczepionych obywateli, natomiast no, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, wszyscy sobie chyba je tutaj w Izraelu zadają. Jest to tłumaczone w ten sposób, że po pierwszej dawce nie ma się jeszcze tej odporności, dopiero po drugiej dawce, a jednak większość obywateli została zaszczepiona tylko tą pierwszą dawką. No i mówi się też o tym, że dużo osób po szczepieniu i tak zachorowało i zarażało kogoś tam, więc no ciężko mi na to odpowiedzieć. Nie wiem, co jest właściwie przyczyną. Teraz mówi się o tym, że dopóki wszyscy nie będą zaszczepieni obiema dawkami, to te lockdowny się nie skończą. Natomiast moim zdaniem, ale to jest tylko moja opinia, to po prostu jest cały czas właśnie broń polityczna, te wszystkie lockdowny i to ich przedłużanie, to myślę, że Netanyahu sobie tym pogrywa. Wydaje mi się, że te lockdowny są w większości, nie mówię, że one nie są potrzebne, natomiast widać, że kiedy one zostają wprowadzone, zazwyczaj wtedy, kiedy on właśnie ma jakieś tam osobiste kłopoty. Więc nie wiem, czy tutaj szczepionki coś na ten temat zaradzą.
2: Ile mu zostało, bo on ma się zmienić, nie? Taka była umowa z Benem Gantzem. Ile tam jeszcze mu zostało do zmiany? Bo ja już nie pamiętam. Może ty będziesz wiedzieć.
0: Ja nie wiem, jak to wygląda z tą zmianą, bo ja w ogóle nie rozumiem tutaj polityki w Izraelu. Natomiast z tego, co mój partner mi tłumaczył, to właśnie mieli się zmienić i po to, żeby się ta zmiana nie odbyła, Netanyahu coś tam zrobił, chyba się nie zgodził na utworzenie budżetu na ten rok. I dlatego będą już czwarte w ciągu 2 lat wybory w Izraelu, w marcu albo w kwietniu.
2: No to więc taka never ending story. Polityka izraelska, to w ogóle można powiedzieć, jest dosyć podobna do polskiej. To jest taka specyfika. Ale no dzięki temu Izrael jest jedyną chyba demokracją na Bliskim Wschodzie, która jest tak dynamiczna i tak duży wpływ mają obywatele na rządzenie tam. Nie wiem, czy to czujesz żyjąc tam, że ten kraj jest pluralistyczny i demokratyczny w porównaniu z sąsiadami. Taka jedyna oaza pośród tego morza jednak despotii i takich krajów autorytarnych.
3: Jakieś dyktatury obalone.
0: Czuję to, ja czuję większą demokrację w Izraelu niż w Polsce, szczerze mówiąc, i to nawet chyba nie jest tylko moje odczucie, bo patrzyłam na Democracy Index z 2019 roku, to Polska była na 57 miejscu, a Izrael na 28, więc to nawet nie jest chyba tylko moje osobiste odczucie. W wielu kwestiach czuję, że jest ta demokracja nawet lepiej działająca niż właśnie w wielu miejscach w Europie.
2: No właśnie, mamy gościa na antenie, pierwszy odważny, zadzwonił.
4: Szczęść Boże, ale ja też jestem ateistą, szanowna gościni, tylko tak się przywykłem witać. Ja mam takie pytanie, podchwytliwe i troszeczkę żartobliwe. Czy to prawda, że w Izraelu za wszystkim stoją Żydzi? Nie no, chodzi mi po prostu o to, czy Palestyńczycy mają jakąś reprezentację polityczną, taką normalną, zwyczajną, po prostu w Knesecie czy gdziekolwiek.
0: Nie mam pojęcia, nie orientuję się w polityce, więc nie odpowiem na to pytanie, bo po prostu nie wiem, a mam taką zasadę, że nie wypowiadam się na tematy, na które się nie znam.
2: No ja mogę się wypowiedzieć, że no nie tak, że są partie arabskie. Tu bardziej orientuję, także...
0: Okej, okay. To bardzo dobrze widzę.
3: To jest partia, która rośnie najszybciej w siłę. Tak.
2: Benny Gantz miał tak. Największy zarzut Bibiego, jak były wybory ostatnie do Gantza, to było to, że jak Gantz i biało-niebiescy dojdą do władzy, to muszą zrobić koalicję z Arabami. No i tak to.
4: Tak średnio z tym tematem, bo nie chcę go jakoś rozwlekać, także też bym prosił możliwie krótko. Czy są jakieś teorie spiskowe co do tych szczepień w Izraelu? No bo wiadomo, że w Polsce oczywiście, że są, wiadomo jakie, ale czy w Izraelu są?
0: No właśnie w Izraelu jest ich bardzo mało i to jest moim zdaniem też jeden z głównych czynników tego jakby sukcesu, jeżeli chodzi o tempo szczepień, dlatego że od wielu miesięcy, jeszcze przed szczepieniami, Izrael walczył z propagandą antyszczepionkową i w telewizji też cały czas mówiło się o tym, że szczepienia są bezpieczne, dlaczego powinniśmy je robić, że to jest jedyna furtka, żeby wrócić do normalności i tak dalej, i tak dalej. Więc ta propaganda proszczepionkowa była bardzo, bardzo silna w Izraelu i to było widać nawet jak szczepienia się tutaj zaczęły, że każdy po prostu walił drzwiami i oknami, tak jak w Polsce, teraz to się, z tego co się orientuje, ta ilość osób, liczba osób, które chcą się szczepić, jest coraz większa. Natomiast w Izraelu od samego początku mnóstwo osób, większość osób chciało się szczepić i waliło drzwiami i oknami, żeby być pierwszymi. Tutaj też ludzie wyczekują pod przychodniami po to, żeby zaszczepić się, pomimo że jeszcze nie jest ich kolej, ale może jak jakaś szczepionka zostanie pod koniec dnia, to żeby ją wziąć. Także tych spiskowych teorii na temat szczepień jest bardzo, bardzo mało w Izraelu.
4: No to...
2: Właśnie, to takie jeszcze osobiste pytanie. A jak przeszłaś w ogóle tą chorobę, której się wszyscy boją? Bo ja jeszcze nie miałem tej przyjemności, chyba z Mara też nie. Ze znajomych to niewielu.
3: Ja nie wiem, czy teraz nie mam.
2: Jezu, nie zaraź mnie przez radio.
0: Przeszłam, no nie było to przyjemne, nie było też, to znaczy ja bym to porównała do takiej cięższej grypy, w moim przypadku oczywiście, przeszłam to tak, czułam się bardzo grypowo, na szczęście to nie trwało długo, bo chyba jakieś 5-6 dni miałam takie naprawdę ostre objawy, więc w miarę szybko to ustąpiło, no i jestem już nawet nie wiem ile, tydzień, półtora po i czuję się okej. Okay. Odpukać, więc mam nadzieję, że tak zostanie.
4: A co do tego szczepienia, które tam mówiłaś jeszcze, że nie wszyscy mają odporność, etc. To jest tak, że pierwsza dawka daje 50% odporności, no dlatego druga jest jeszcze konieczna, tam po 3 tygodniach, więc chyba niedługo będzie niezły wynik w Izraelu, jeżeli chodzi o tą całą odporność. A to, że ktoś po szczepieniu się zaraził COVID-em, no to trudno się dziwić, nie? Biorąc pod uwagę, że pewnie były przypadki, że ludzie się tłoczyli jeden na drugim. To nie jest tak, że dostajesz szczepionkę i w tym momencie już jesteś odporny, nie?
3: No zgadza się, tym bardziej, że Izrael to jest dosyć mały kraj, gęsto zaludniony, prawda?
4: Czy to dosyć punkty niektóre były całkiem nieźle zorganizowane, ale no nie, wiesz, no nie wierzę, że wszędzie i każdy jeden punkt był tak zorganizowany, tym bardziej, że tak jak mówisz, nie, ludzie się pchają i domagają tego, nie? Wręcz stoją, koczują gdzieś pewnie przed jakimiś przychodniami i się dzieje sytuacja. Dobra, o bezdomnych jeszcze chciałem spytać i zwolnię antenę. Jak wygląda z bezdomnymi? Gdzieś mi tu mrugnęło taki fotos na tym na YouTubie, że była chyba jakaś kobieta żebrząca. Jak to wygląda w Izraelu?
0: Nie mam pojęcia, jeżeli chodzi o statystyki, natomiast z tego, co ja po prostu obserwuję tak na ulicy, to najwięcej bezdomnych widać w Tel Awiwie, czyli w centrum. I kobiet nie widziałam, szczerze mówiąc, głównie mężczyzn, po prostu pod centrami handlowymi, pod restauracjami. Natomiast nie jest ich jakoś specjalnie dużo, to znaczy ja nie widziałam, no nie wiem, jakie są statystyki. Nie widać ich jakoś specjalnie dużo, widać ich głównie w centrum. Nie mam pojęcia, jak państwo sobie z tym radzi. Myślę, że to też jest dobry temat na odcinek, może w przyszłości. To już trzeba byłoby zrobić po prostu research na ten temat. Natomiast nie widziałam jakoś specjalnie dużo takich osób. Ciekawa jestem też sama, jak to wygląda na przykład z ośrodkami dla bezdomnych. To musiałabym już o tym poczytać.
2: No właśnie, to już od razu mam pytanie. O ile Niemcy, w których mieszkam, są krajem, no tak 50-50 socjalnym, bo to już się jednak trochę zmieniło. O ile Skandynawia jest bardzo socjalna, to Izraelowi jest bliżej do Stanów Zjednoczonych, gdzie każdy sobie, czy bardziej do tej socjalnej Europy?
0: Moim zdaniem dużo bliżej do Europy i też nawet teraz w czasie pandemii, chociaż to jest straszny bałagan, bo po prostu te instytucje sobie nie dają rady z tak ogromną liczbą osób na bezrobociu. Natomiast w Izraelu chociażby to, że po utracie pracy dostajesz 70% swoich ostatnich zarobków. Więc to jest dużo.
2: Jak w Niemczech kopia, widzę systemu.
0: A, tak? Nawet nie wiedziałam.
2: Tak, w Niemczech jest, no w zależności jak jesteś rodzicem, to 75, a tak to 70.
0: Teraz wiem, że też podczas pandemii podobno jest bardzo dobre wsparcie dla biznesu. Większość biznesów nie narzeka, dostają bardzo dobre pieniądze, te, które są zamknięte. Chociaż są oczywiście też strajki. Było podczas lockdownów dużo strajków przedsiębiorców. Natomiast ogólnie podobno dostają dosyć dobre wsparcie. Nie wiem, czy jest państwo socjalne, natomiast na pewno nie porównałabym do Stanów. Jest bardzo dobra opieka zdrowotna, większość rzeczy jest wliczonych w ubezpieczenie zdrowotne, nawet jest tutaj mnóstwo takich ulg, jakieś tam konkretne choroby jak ma się jakieś problemy z oczami, to państwo płaci za soczewki kontaktowe, więc
2: mnóstwo jest takich... państwowe czy prywatne ubezpieczenie?
0: W Izraelu to działa w ten sposób, że są 4 ubezpieczalnie zdrowotne i każdy musi się zapisać do jednej z nich i zazwyczaj płaci za te ubezpieczalnie pracodawca. Jeżeli jest się na działalności gospodarczej, to samemu się płaci. To nie są jakieś duże pieniądze, więc tak to wygląda. Nie wiem, czy to nie jest chyba w pełni państwowe, to nie jest tak jak w Polsce. Tutaj też nie jest zbyt popularne, nie są popularne prywatne wizyty u lekarza. Raczej rzadko ktoś idzie prywatnie zrobić sobie badania czy na wizytę, na konsultację. Tutaj wszystko się robi przez ubezpieczalnię.
4: Dobra, bo się chciałem zwinąć. Też mam takie jeszcze jedno pytanie na odchodne. Kurczę, patrz, rozbity jestem. Kogo może tak stereotypowo, powiedzmy, Żydzi nie lubią, ale nie chodzi mi tam o najbliższą okolicę, czy jest jakieś takie dalsze uprzedzenia, może ci ludzie, którzy zrobili alię, coś przynieśli ze sobą. Jak to wygląda? No bo każdy kraj gdzieś ma do kogoś jakieś uprzedzenia, albo ma też jakieś swoje większe sympatie, nie? To także to tylko bym chciał tak z tym pytaniem zostawić. Jakieś takie... No, do kogo stereotypowo są Żydzi uprzedzeni i kogo stereotypowo lubią. Dziękuję za to, że tutaj nas odwiedziłaś.
1: Kawały może opowiadają.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciężko odpowiedzieć. To, co przychodzi mi teraz do głowy, to są Rosjanie, bo ja zauważyłam, to znaczy ja często jestem odbierana tutaj za Rosjankę w Izraelu, bo niebieskie oczy, w miarę jasne włosy, to od razu mówią, że z Rosji. I miałam kilkukrotnie taką sytuację, że na przykład dokarmiam bezdomne koty i tutaj czasami ludzie się czepiają, że to robię, bo po prostu niektórzy nie lubią zwierząt i mają z tym problem. To na przykład wtedy często atakują mnie ad personam, że jestem z Rosji. Na przykład mówią, idź sobie do Rosji karmić koty. Albo jakieś takie teksty, coś w tym stylu właśnie uderzające tutaj w kraj pochodzenia. Pomijając, że nie jestem z Rosji, ale to nieważne, no nie będę się wdawać w dyskusję. Natomiast usłyszałam kilka razy takie niemiłe uwagi względem siebie, właśnie odnoszące się do Rosji, bo odbierają mnie za Rosjankę. Więc stwierdziłam w ostatnim czasie i też po rozmowach z kilkoma Izraelczykami, że jest coś takiego na rzeczy, że w Izraelu nie ma się takiego zbyt pozytywnego stosunku do Rosjan. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jest ich tutaj tak dużo i Izraelczycy nie są z tego faktu zadowoleni, że jest tutaj tak dużo Rosjan, czy może z tego, że się właśnie nie asymilują Rosjanie, przyjeżdżają i jakby nie dostosowują się do kultury izraelskiej i do Izraelczyków po prostu. Natomiast ja zauważyłam coś takiego w powietrzu, że nie przepadają za Rosjanami. Zaskakująco zauważam, że mają bardzo pozytywny stosunek do Niemców. I często jeżdżą do Berlina, to jest w ogóle ich ulubiona destynacja na wakacje. Też mnóstwo osób tam wyjeżdża, młodych Izraelczyków, po prostu mieszkać w Berlinie. Więc już nie kojarzą tego miejsca, właśnie zwłaszcza ci młodzi, z wojną. Mam wrażenie, że ewentualnie ta starsza część, to też jest zrozumiałe oczywiście. Natomiast właśnie tak zauważyłam, że mają bardzo pozytywny stosunek do Niemców.
1: Właśnie, ale słyszałem, że mam stosunek do Niemców jest tak pozytywny, że potrafią sobie nawet żartować z Holokaustu. To prawda jest? Jakieś skecze czy coś takiego na ten temat powstaje?
0: To jest prawda, tylko to jest ta zasada taka, która dotyczy no nie tylko Izraelczyków, ale w ogóle, że jakby my możemy żartować z Holokaustu, ale jak ktoś zażartuje, no to już nie. Ale żartują, mają na przykład po hebrajsku Holokaust to jest Shoah. Więc czasami jak mają trudny dzień, to mówią Eize Yom Shoah, ale dzień Holokaust, po prostu dzień Holokaust. I żartują sobie, albo na przykład nazywają surowego nauczyciela nazistą w żartach, więc żartują sobie z Holokaustu, tak jest faktycznie.
1: Czyli nie mają tak zwanego kijaszka w tyłku i są tacy dosyć wyluzowanym narodem, czy nie do końca.
0: Z jednej strony tak, mam wrażenie, że w większości są właśnie wyluzowani, ale tak jak mówię, dopóki oni sami mówią, mogą żartować sami z Holokaustu, natomiast nie za bardzo im się podoba, jak inni żartują. To jest coś jak, wiecie, jak w rodzeństwie, że ja mogę obrazić swoją siostrę, ale jak ktoś ją obrazi, no to już proszę tutaj nie tykać mojego rodzeństwa. Tak ja to widzę. I często też jest taki problem w Izraelu. Ja zauważam, że wielokrotnie odbiera się zwyczajną krytykę na przykład czyjegoś zachowania jako antysemityzm. Czyli jesteśmy za granicą, nie wiem, Izraelczycy się zachowują momentami, turyści izraelscy zachowują się bardzo nieodpowiednio i na przykład ktoś im zwróci uwagę, no to od razu o, antysemita. Więc z tym jest trochę problem.
2: No właśnie, co do kierunków wakacyjnych, bo a co do Niemców, to ci powiem prawdę, bo ja mam tutaj nawet nie Berlin, ale ja mieszkam na takiej naprawdę zapadłej dziurze niemieckiej. No i tu mam właśnie jedną koleżankę z Izraela, jeszcze jest jeden kolej z Izraela, który ma gospodarstwo, także nawet tutaj na takie zapadłą niemiecką prowincję się ich trochę wyprowadziło. No nawet mówiłaś, że twoja mama gdzieś tam w tej części Niemiec przebywa. Ale co do kierunków, wiesz co ci powiem, kiedyś bardzo lubiłem chodzić po górach na Słowacji, no teraz mieszkam dosyć daleko, także mniej mam okazji, żeby właśnie pochodzić po Tatrach Słowackich, ale ile razy jestem w Tatrach Słowackich, to na szlakach spotykam naprawdę duże grupy Izraelczyków. Także czy Słowacja jest jakimś takim specjalnym kierunkiem, bo właśnie nie wiem czemu ich jest tyle aż w Tatrach.
0: W Izraelu się żartuje, że Izraelczycy są wszędzie i nawet tutaj się śmieją, że nie można wyjechać na wakacje i nie spotkać kogoś z Izraela i już czasami mają siebie nawzajem dosyć. I jest coś faktycznie w tym, że gdziekolwiek się nie pojedzie, to oni są wszędzie. Nie słyszałam o Słowacji, natomiast Izraelczycy w ogóle ogólnie bardzo dużo podróżują. I ja byłam w szoku, jak patrzyłam tutaj na znajomych wokół siebie, którzy przed pandemią oczywiście podróżowali sobie co miesiąc, co dwa miesiące. To było dla mnie zaskakujące, bo ja pamiętam, że w Polsce, to też oczywiście bardzo zależy, to jest indywidualne, ale pamiętam, że w Polsce to był taki schemat, jedziemy raz w roku na wakacje all inclusive 2 tygodnie, a tutaj mam wrażenie, że oni każdy wolny weekend to po prostu kupić bilet na samolot i gdzieś polecieć.
2: A do krajów ościennych. Bo jak tutaj mieszka w Niemczech, to wiadomo, jest normalne, że na weekend się wyjeżdża do Belgii czy Holandii, zaraz za granicą. No ale w Izraelu wiadomo, jacy są sąsiedzi, ale z niektórymi już są jednak stosunki unormowane. Ja w pracy mam koleżankę, która też u nas będzie za 2 tygodnie w audycji. Wasz zachodni sąsiad, właściwie nasz zachodni sąsiad, bo tak mówię, wasz, ale ja tu też kiedyś, może na stare lata, Elię uczyję, chociaż tutaj w Niemczech też mi jest całkiem dobrze. Ale w Izraelu jest cieplej, bo to jest całkiem inny klimat. No, będzie koleżanka z Jordanii, ona bardzo ci ciepło wyraża zawsze o Izraelu. Inaczej mówi, że chciałaby, żeby kiedyś Jordania była taka jak Izrael. To jest dla nich trochę... Nie wiem, czy to znasz tej strony, ale jest dużo Arabów, na przykład w takiej Jordanii, którzy mówią, że Izrael to jest dla nich jakiś młodych. Taki wzór, jak można sobie kraj zorganizować. Że to nasz sąsiad, ale jednak sąsiad, który no niby wrogi, ale jest dobrze zorganizowany i dobrze się tam żyje. Ale czy ludzie z Izraela też wyjeżdżają sobie na weekend do Egiptu czy do Jordanii? Bo no... Chyba nie jest to zakazane, bo jednak te kraje już unormalizowały stosunki z Izraelem. Czy jest możliwość taka sobie, żeby na weekend wyjechać do Ammanu albo, nie wiem, do Sharm el-Sheikh?
0: Tak jak patrzę na swoją grupę, bo też oczywiście no nie mogę się wypowiedzieć na temat wszystkich Izraelczyków, ale z moich obserwacji wynika, że raczej się boją. Nawet do Turcji... Bo jest dużo Izraelczyków, mężczyzn traci szybko włosy na głowie. I jest taki bardzo sławny lekarz medycyny estetycznej w Turcji, który właśnie tam przeszczepia włosy i on jest bardzo popularny i dużo Izraelczyków jeździ do Turcji robić sobie u niego włosy. No i właśnie słyszałam, że jak tam jadą, to zazwyczaj kupują tylko bilet na samolot i będą tam, nie wiem, 2-3 dni w tej klinice u niego i od razu wracają. Czasami się pytam, czemu sobie nie zostaniecie na wakacje tam w Turcji na kilka dni, żeby sobie pozwiedzać czy coś. No nie, raczej nie czulibyśmy się bezpiecznie chodząc sobie po ulicach Turcji. Więc ja to tak widzę, że raczej nie są tak nie czują się za bardzo bezpiecznie w tych krajach.
2: Nie, powiem ci też trochę z arabskich krajów. No, ja byłem na przykład w Kuwejcie, to też tak się średnio bezpiecznie czułem. Ja nie wiem, to może takie, wiesz, podskórne, no bo jednak mam to pochodzenie niby z polskim paszportem, ale jakoś coś tak się czułem dziwnie. Ale jak już jesteśmy przy różnych krajach, no ja spędziłem trochę czasu z tego powodu, że tam budowaliśmy fabrykę, spędziłem trochę czasu w Etiopii. No i w Etiopii dla wielu Etiopczyków, bo tam jeszcze trochę ich zostało, tych etiopskich Żydów, no Izrael jest taką ziemią obiecaną, no bo ta była ta cała operacja, to no bodajże była operacja Salomon, czy już nie pamiętam, jak ich ewakuowano w latach 80. Bo mówiliśmy, że Rosjan nie lubią, ale jak się tam odnajdują felasze? Czy jest jakiś inny stosunek, jakiś rasizm do tych czarnych Żydów, którzy żyją w Izraelu? Którzy przez sam Izrael zostali tam ściągnięci, zresztą samolotami.
0: Ogólnie mówi się o tej dyskryminacji, na przykład chociażby w poszukiwaniu pracy. Teoretycznie nikt się do tego nie przyznaje. Oczywiście jest też prawo w Izraelu, które zabrania dyskryminacji podczas rekrutacji ze względu na wiek, kolor skóry, pochodzenie, płeć itd., itd. Natomiast w rezultacie no oczywiście nie da się później tej dyskryminacji za bardzo udowodnić, bo zawsze po rekrutacji można powiedzieć, że po prostu nie podobał ci się ten kandydat. No i nikt tutaj nie udowodni, że to było ze względu na jego kolor skóry. Na co dzień wydaje mi się, że tej dyskryminacji za bardzo nie widać, ale były właśnie protesty a propos na przykład szukania pracy czy wynajmowania mieszkania, więc no myślę, że te osoby są tutaj bardziej, mogłyby lepiej odpowiedzieć na to pytanie niż ja, bo ja tego oczywiście nie doświadczam, więc wierzę na słowo, że skoro protestują i o tym głośno mówią, no to coś jest na rzeczy. Więc myślę, że doświadczają jakiejś tam formy dyskryminacji. Nie powiedziałabym, że ona jest w formie na przykład ataków na nich na ulicy, tylko no właśnie w formie tutaj na przykład właśnie takich rzeczy jak szukanie pracy, że są po prostu traktowani troszkę jak ta niższa kategoria.
2: A właśnie, jak
1: to chciałbym rozszerzyć jeszcze właśnie obywateli przebywających o białym kolorze skóry z innych krajów, czy nie wiem, padają w stosunku do nich jakieś określenia typu, nie wiem, goj, czy może jakieś inne obraźliwe sformułowania. No, jak już powiedziałaś, nie są zbyt tolerancyjnym narodem, więc może też ludzi swojego koloru skóry również nie do końca poważają.
0: To znaczy nie, ja nie powiedziałam, że nie są tolerancyjni. Ja uważam, że Izraelczycy są bardzo tolerancyjnym narodem i to można zobaczyć chociażby poprzez podejście do LGBT, czy w ogóle tego, że jest taki miks kulturowy tutaj. Natomiast no, też mają oczywiście jakieś tam swoje przywary, jeżeli chodzi o te tolerancje. Jeżeli chodzi o ich kolor skóry, no to tylko spotkałam się z tymi przytykami dotyczącymi Rosjan. Nie spotkałam się nigdy z żadną dyskryminacją ze względu na polskie korzenie, chociaż o tym się dużo mówi, że Izraelczycy nie lubią Polaków. Moim zdaniem to jest z mojego doświadczenia i moich znajomych Polaków wynika, że to jest nieprawda. Tutaj za każdym razem, kiedy mówię, że jestem z Polski, to słyszę, że w ogóle super, jeszcze dużo Izraelczyków zna polskie słówka, więc na przykład zaczynają do mnie mówić po polsku. Mnóstwo Izraelczyków ma polskie korzenie, ma polskich dziadków, na przykład z Łodzi, więc często mi pokazują swoje polskie paszporty, jakieś tam zdjęcia swoich polskich rodzin. Także zawsze tutaj spotykałam się z takim ciepłym podejściem do Polaków i mi się wydaje, że oni mają w większości taki bardzo, bardzo pozytywny stosunek i taki sentyment do Polski.
1: No dobrze, to może coś zrozumiałem, bo już podałaś kilka przykładów takiej dyskryminacji ze względu na pochodzenie, te wytyki odnośnie karmienia i powrotu do Rosji, czy na kolor skóry, jak Żydzi czarnoskórzy, więc po prostu tak samo z siebie przyszło mi na to, że do głowy, że oni jednak nie do końca są tacy tolerancyjni. No ale no, widocznie może jakiś zły odbiór miałem tego.
2: Mogę się wtrącić. Bo jak mówiłeś o Polakach w Izraelu i tej polskości, ja też zagadałem po polsku. I mówiłeś, że bałagan to bałagan. No to ja z tego co wiem, jak język hebrajski był przystosowywany do współczesnych czasów, kiedy państwo Izrael powstawało i wymyślono, że to hebrajski będzie językiem urzędowym, to właśnie tym całym procesem zawiadywał polski profesor, że zapomniałem jego nazwiska. Nie, mówisz po hebrajsku już dobrze, płynnie?
0: Mówię płynnie na takim poziomie, żeby się dogadać na co dzień, natomiast no, nie jestem w stanie wejść w jakąś głębszą rozmowę życiową. Jestem w stanie się umówić do lekarza, jestem w stanie pogadać z kimś na ulicy, pogadać na spotkaniach rodzinnych, co tam u ciebie i tak dalej, natomiast no, w głębszą konwersację to nie wejdę.
2: Ale zauważyłaś, że w języku hebrajskim jest bardzo, bardzo dużo słów właśnie jakby żywcem wyjętym z polskiego języka. A jest to dlatego, że ten profesor był, no jak każdy człowiek z natury leniwy, jak nie mógł znaleźć jakiegoś współczesnego słowa odpowiednika w starym hebrajskim, to starał się wrzucać polskie słowa.
3: Ale takie słowa po prostu nie istniały, gdyż Izrael
2: mówię właśnie,
3: w 1948 roku nie miał takich słów, na przykład jak, nie wiem, samochód, czy rakieta, czy cokolwiek.
2: Nie, na przykład słowo autobus, które nie istniało w języku starożytnym hebrajskim, obecnie autobus to jest autobus bodajże, nie? W hebrajskim. Mhm. I słyszałem, że jest bardzo dużo takich właśnie słów żywcem przyniesionym z polskiego do hebrajskiego, no bo mu się nie chciało za bardzo wymyślać jakichś tam nowych słów, to sobie wziął z polskiego, w którym też mówił. Nie wiem, czy mówiąc po hebrajsku zauważysz tą ilość słów, które są bardzo podobne do polskiego.
0: Zauważam, jest ich sporo, ale to też wynika po prostu z języka jidysz, bo jidysz ma przecież mnóstwo korzeni polskich. No
2: ale jidysz to jest niemiecki bardziej, nie? Jidysz tak, Deutsch. Jidysz też, to jest odmiana staroniemieckiego. Przynajmniej ja mówiąc po niemiecku jestem w stanie zrozumieć jidysz.
3: Ale Marcin na czacie pisał, że uczył się hebrajskiego, znaczy niemieckiego i też twierdził, że te dwa języki ze sobą wpadają w konflikt i utrudniają wzajemną naukę ich.
2: Nie, bo jidysz...
3: Chyba nie są do końca takie podobne.
2: Nie, jidysz jest oparty na bodajże XVII-wiecznym języku niemieckim, który jest, ma trochę inną gramatykę, inną konstrukcję, ale jest niemieckim. I no i to, Boże, wiesz, trochę gramatykę zaburzać jednego, drugiego języka, jak się uczysz. Jak są za bardzo podobne, to jest taki problem z nauką. No a w ogóle hebrajski, z tego co słyszę, to przynajmniej słyszę ludzi rozmawiających w hebrajskim, on ma nawet polski akcent, nie? W sensie nasz polski akcent jest bardzo podobny do akcentu w hebrajskim.
3: To znaczy co, na drugą sylabę jest akceptowane?
2: Tak, i wiesz, jak, no jak ja już ile lat już w angielskim rozmawiam, nie jestem w stanie się pozbyć tego akcentu polskiego, ale hebrajski, jak go słyszę, no to bym był w stanie rozmawiać z tym samym akcentem. Nie wiem, jak ty masz. Czy ludzie wyczuwają, że ty masz inny akcent, czy rozmawiając po hebrajsku z polskim akcentem, to jest nie do rozróżnienia z hebrajskim?
0: To bardzo zależy. Znaczy, ja często słyszę właśnie, że nie mam polskiego akcentu. Nie wiem, czy oni chcą być po prostu mili, czy tak faktycznie jest, ale twierdzą, że nie zorientowaliby się, że jestem... że nie jestem Izraelką, jak mówię po hebrajsku. Natomiast ja mam problem z tym R, bo to R jest tutaj, to nie jest to angielskie R, ale też nie jest nasze polskie, takie ostre i ja tego R w ogóle nie potrafię wymówić. Tak samo to ich gardłowe H.
2: To jest takie niemieckie trochę na przykład
3: poprosić.
0: Przykład R? Ojeju, nie wiem, no to jest takie...
3: Tak, słowa jakiegoś zawierające...
2: Powiedz jakieś zdanie po hebrajsku, gdzie występuje R.
0: Powiem słowo, na przykład pierwszy to jest rishon. No i ja mówię rishon z tym naszym R polskim, takim ostrym, a oni to mówią takie jakby tak gardłowo, tak rishon. No nie wiem nawet, jak to powiedzieć.
2: Rishon?
0: Mają nie, też to... Nie, to jest angielskie takie bardziej rishon. Nie wiem, jak oni to robią. Po prostu mają to, wiesz, we krwi. Tak samo jak to H gardłowe. Jak na przykład kocham cię, no to ani ochewet od H. Od H. Oni mają to takie H bardzo gardłowe. Ja tego nie potrafię zrobić.
2: Ale holenderski. Od H. No, to tak. Trzeba, no bo w Holandii trzeba mieć chore gardło, żeby rozmawiać po holendersku. I ja powoli, trochę mi siada głos, także... Powoli zaczynam rozmawiać dobrze po holendersku, czyli jest goeiemorgen, po holendersku to jest dzień dobry. Czyli Oskar, ten to, no to już powoli zaczynam łapać.
5: Okej, okay, ja pozwolę się wtrącić, bo od 10 minut macie gościa na antenie dzwoniącego i mógłbyś tam, Błażeju, luknąć czasami, co ci pisze na czacie. Witamy na antenie Grześka.
2: Rozgadałem. Dobrze, witamy Grześka.
6: Cześć, witam was, witam gościnie naszą i od razu przejdę do pytania, bo Izrael jest bardzo mocny w innowacjach, bardzo dużo kapitału inwestuje w instytuty badawcze, w startupy, wydaje na nowoczesne firmy, dokładnie. Jest w wszelakich statystykach w czołówce od wielu lat i chciałem zapytać, jak to jest z edukacją? Czy to jest coś takiego, że państwo jako tako inwestuje w ten odgórnie po prostu i to w statystykach tylko fajnie widać, czy za tym idzie jakaś głębsza filozofia nauczania, czy już w szkołach może dzieci są bardziej wybierane? Jak w ogóle wygląda edukacja? I czy... No bo Izrael też się kojarzy właśnie z historycznymi pytaniami, z historią, dużo historii, jak to było kiedyś, ale oni patrzą w przyszłość. Właśnie choćby te statystyki pokazują z innowacyjnościami. Chciałem zapytać, jak to wygląda, czy no właśnie tam na miejscu, w praktyce bardziej.
0: Bardzo dobre pytanie. Cześć w ogóle.
6: Cześć.
0: To faktycznie jest tak, że Izrael jest nazywany Startup Nation, czyli narodem startupów. Oni mają też, przeznaczają 4,5%, jeśli się nie mylę, PKB na badania i rozwój. W Polsce to jest chyba 1,5%. Mogę się mylić tam o jakieś małe liczby. Natomiast nie wydaje mi się, żeby edukacja w Izraelu była jakaś specjalnie inna niż w reszcie krajów. Mi się wydaje, że bardziej ma wpływ na to, no właśnie po pierwsze inwestowanie w te badania i rozwój i wychowanie Izraelczyków. Znaczy Izraelczycy są od dziecka wychowywani w taki sposób, że oni są najlepsi, najmądrzejsi, najpiękniejsi. Co sobie nie wymarzą, to mogą osiągnąć. Nie mają się bać, mają być odważni. Jak założą, nie mają się na przykład bać założyć biznes. Jeżeli założą biznes i ta firma splajtuje, to otworzy się drugą. Więc oni są od dziecka wychowywani w taki sposób, żeby być bardzo pewnymi siebie po prostu ludźmi w przyszłości. I to widać w Izraelu właśnie na tych startupach. To jest właśnie świetny przykład, że oni czują, że mogą wszystko. Że jakby, mam wrażenie, że w Polsce te dzieci są trochę tłamszone, że nawet ja pamiętam z dzieciństwa, akurat nie z moich, moja mama tak do mnie nigdy nie mówiła, ale na przykład inni członkowie rodziny, to takie słynne powiedzonko, dzieci i ryby głosu nie mają. I jest coś takiego w Polsce, że to dziecko jest trochę traktowane czasami jakby przeszkadzało, że tutaj dorośli rozmawiają, idź ze swojego pokoju, natomiast w Izraelu od dziecka Izraelczycy od małego uczestniczą w życiu dorosłych, chodzą z nimi na spotkania, podpatrują, rozmawiają z dorosłymi, nie są traktowani jako ktoś niżej, czy ktoś, kto przeszkadza, czy właśnie tylko dzieci, pokazuje cudzysłów. Więc mam wrażenie, że ta ich pewność siebie po prostu i czasami wręcz arogancja do tego stopnia im bardzo ułatwia później po prostu przedsiębiorczość.
6: No to ciekawe właśnie, czyli szkoły nie musiały się jakoś przekształcać na nowoczesne, bo po prostu one, dzieci już są wychowane w ten sposób, idąc do szkoły, że tak bardziej dorośle, tak? Dobrze tak, zrozumiałem?
0: Tak mi się wydaje też, ja nie mam dzieci, ciężko mi się odnieść do tego, jak tutaj dokładnie wyglądają szkoły, tak bazuję tylko swoją wypowiedź na tym, co mówią mi Izraelczycy. Nie słyszałam od nich, żeby te szkoły tutaj były jakieś świetne. Oczywiście jest dużo dobrych szkół, natomiast nie słyszałam, żeby ten system na przykład edukacji był, jakoś się bardzo różnił. Oprócz tego, że tutaj szkoła trwa 6 dni, to znaczy chodzą dzieci do szkoły od 6 dni w tygodniu, nie 5, więc może tych lekcji jest więcej. Natomiast co do reszty, nie widzę specjalnej różnicy w edukacji. Myślę, że to wychowanie robi tutaj główną robotę.
6: Aha, to a tak jeszcze zostając w tym temacie, jak jest z firmami, jeśli ktoś, nie wiem, czy firmy poszukując pracowników, widząc, że ktoś jest bardziej ambitny, to może zarobić taki człowiek, który jest po prostu ogarnięty, jest dobry w jakimś temacie, załóżmy bardzo dobrym chemikiem czy właśnie te wysokie PKB przeznaczone na rozwój, czy to przekłada się też na to, że ludzie po prostu mogą, zwykły człowiek może zarobić dobrze w Izraelu,
2: no właśnie,
6: jak jeśli jest specjalistą.
2: Dorzucę od siebie, bo Izrael jest z tego znany, że jest krajem niesamowicie drogim, porównywalnym z krajami skandynawskimi, o wiele droższym niż Niemcy czy Polska. Czy takie właśnie średnie zarobki w Izraelu, jak sobie ludzie żyją, czy one pozwalają na jakiś taki normalny poziom życia, a potem, gdy się wyjeżdża do takich Niemiec na wakacje, to powoduje, że hura, jak jest tanio, jest fajnie, możemy wydawać szekle.
0: Tak, więc dwie rzeczy. Mówi się w Izraelu, że jedyna branża, w której naprawdę można zarobić, to high-tech. No i to też jest pewnie związane z tymi startupami, dlatego że pensje w Izraelu, oczywiście porównując do polskich, są bardzo wysokie, natomiast porównując do cen, to nie wiem, czy są takie wysokie. Minimalna krajowa to jest tutaj 5,5 tysiąca szekli, co jest prawie identyczne ze złotówkami, 5,5 tysiąca złotych, nawet możemy tak powiedzieć mniej więcej. Natomiast mało kto zarabia tę minimalną krajową. Myślę, że średnia pensja to jest około 8, 9, 10 na rękę. W high-techu może być 15, 20, więc tutaj dużo młodych osób, nawet bez doświadczenia, ale które po prostu mają smykałkę gdzieś tam do IT, dostają się do high-techów i na przykład w wieku 26 lat już mogą sobie te 15 tysięcy na rękę zarobić, jeżeli są właśnie ogarnięci. Natomiast jest cholernie drogo i co jest moim zdaniem w takim odczuciu właśnie jako Europejki, bo ja mam porównanie do europejskiego standardu, co jest najbardziej uciążliwe, to że te ceny nie idą w parze z jakością. Czyli płacisz na przykład 6 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem 40 metrów w Tel Awiwie. Mieszkanie wygląda jak nora. Po prostu w Polsce nikt by takiego mieszkania nie wziął za darmo. No ale tam są takie ceny, każdy chce mieszkać w Tel Awiwie, bo Tel Awiw to jest taka trochę bańka, więc ludzie są w stanie zapłacić każdą cenę, żeby tam mieszkać, więc te ceny są bardzo często po prostu niewspółmierne do jakości. To jest
6: mieszkanie takie dwu-trzypokojowe, tak? Coś takiego?
0: Dwa pokoje około 6 tysięcy w Tel Awiwie miesięcznie.
6: No to w sumie porównywalne ceny do UK i też to nie idzie cena w parze z jakością absolutnie.
2: No to my mamy w Niemczech o wiele lepiej tutaj. Jakieś, nie wiem, w moim Aachen jakieś 600-700 euro to już może naprawdę dobre mieszkanie wynająć.
6: To tutaj kawalerka i to taka podła.
2: Ja pamiętam, jak 12 lat temu mieszkałem w Londynie, to tam za dwa pokoje płaciłem o Boże 1100 do w trzeciej strefie.
6: Okay, dzięki za odpowiedź i nie zajmuję anteny i słucham dalej. To na razie trzymajcie się.
0: Dziękuję, papa.
2: Mówisz, że Tel Awiw...
1: Kilka pieszczata, bo już się tego nazbierało.
2: Dobra, ja się też rozpędzam. Dobra, daj coś.
1: Krawiec miał to zrobić.
5: Oj, błażej. No to dobra, postanowiłem nie wprowadzać tu jakiejś cenzury, nie selekcjonować zbytnio tych pytań, więc może polecimy ze wszystkimi, które się pojawiły po kolei. Jeśli, Agato, uznasz, że jakieś pytanie jest niepoważne, czy nieodpowiednie, to po prostu mów następne i lecimy dalej, ok?
0: Okej.
5: No to na początku Karol zapytał, dlaczego w Izraelu obowiązuje slogan Izrael tylko dla Żydów?
0: Okej, więc Izrael jest nazywany Jewish State, czyli po prostu państwo żydowskie. Jest państwem demokratycznym, więc w teorii moim zdaniem jest tutaj wiele... Znaczy, religia narzuca bardzo wiele rzeczy, to też oczywiście przez wpływ ortodoksów w rządzie. Natomiast no, jest tak faktycznie, że w dużym uproszczeniu tylko Żydzi mogą dostać obywatelstwo w Izraelu. Mówię w dużym uproszczeniu, bo w Izraelu, jak pewnie większość wie, nie żyją tylko Żydzi. Żyją też Arabowie, żyją osoby, które nie mają korzeni żydowskich, żyją partnerzy Żydów bez zrobienia na przykład konwersji. żyją osoby, które przyjeżdżają na kontrakt do pracy, więc oczywiście to też nie jest tak, że to nie jest możliwe. Natomiast w dużym uproszczeniu jest tak faktycznie, że tylko Żydzi mogą dostać obywatelstwo w Izraelu.
2: Przepraszam, że się wtrącę, bo miałem taką rozmowę właśnie tutaj z jednym z naszych słuchaczy kiedyś i tak jak przeczytałem, przynajmniej prawo imigracyjne izraelskie, ono jest chyba nawet bardziej liberalne niż niemieckie, bo w Niemczech obywatelstwo dostaje się, jak się nie jest Niemcem i nie ma żadnych korzeni, dostaje się je po 8 latach i egzaminach i tak dalej, a w Izraelu można dostać obywatelstwo po 6 latach mieszkania w Izraelu, niekoniecznie będąc Żydem. Czyli na przykład jak, nie wiem, z Mora chciał przyjechać i 6 lat by tam spędził, może wystąpić obywatelstwo. Nie wiem, czy jest to prawda, ale tak przeczytałem na stronach izraelskiego ministerstwa.
0: Nie wiem, czy to jest prawda, więc ciężko mi się odnieść, natomiast wiem na przykład, znam Polki, które przyjechały do Izraela dla mężczyzny po prostu i wiem, że po rozstaniu na przykład z nim musiały po prostu wracać do swoich krajów. Tutaj nikogo nie obchodziło, ile one tutaj mieszkały. Ważne, że jakby nie były z nim po ślubie, nie miały korzeni żydowskich, nie zrobiły konwersji. No im dostawały tam chyba kilka miesięcy, żeby się zawinąć, że tak powiem. Natomiast możliwe, że tak jest, że są jakieś wyjątki od tego, ale nie orientuję się.
5: Okej, to jedziemy z następnymi może pytaniami. Gustaw zapytuje, czy dla Izraela jako państwa, bądź dla rabinatu Jan Paweł II, Karol Wojtyła, był Żydem po matce?
0: Nie mam pojęcia, jakie są korzenie Jana Pawła II, więc nie odpowiem.
5: Okej. Psycho, jaki jest zasiłek dla bezrobotnych w Izraelu? Nie wiem, czy ten temat się nie pojawiał, starałem się...
2: Był już.
5: Był już, tak. No to psycho, to zawsze takie tematy interesują. Gustaw, jak wygląda kwestia palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Izraelu? Czy ludzie palą w miejscach publicznych i wewnątrz lokali? I może od razu dorzucę takie pokrewne nieco pytanie od Tomu, który się zapytał, czy na ulicach Izraela można zaobserwować amatorów zalegalizowanej tam stosunkowo niedawno rekreacyjnej marihuany?
0: Co do papierosów, nie można palić w środku, natomiast problem jest taki, że przez większość roku restauracje na przykład zazwyczaj po prostu są i tak na ogródku i tam wszyscy palą na ciebie. Więc czasami nie da się od tego uciec, bo też tak jak mówiliście wcześniej, Izrael jest małym krajem zatłoczonym, więc na przykład też restauracje mają zazwyczaj małe te ogródki, więc nawet jak zrobią sobie strefę dla niepalących, to i tak na ciebie wieje ten dym. Wydaje mi się, że niezbyt wielu Izraelczyków pali, chociaż moi znajomi się ze mną nie zgadzają, więc to pewnie jest znowu kwestia środowiska, w jakim się obracasz. Co do marihuany, nawet nie wiedziałam, że została zalegalizowana. Ja słyszałam, że nie jest, natomiast nie egzekwuje się tego prawa. Tel Awiw jest taki bardzo, bardzo pachnący ziołem. Jak spaceruje się ulicami Tel Awiwu, to czuć po prostu wszędzie zioło. No i podobno właśnie, tak ja słyszałam, że ludzie nawet nie boją się tego robić na ulicach, bo po prostu dopóki to jest palenie na własny użytek, to nikt się tym specjalnie nie przejmuje, chociaż jest to nielegalne. No ale może się zmieniło, więc nie wiem.
5: Też pytanie od Tomu o peruki, które noszą ortodoksyjne Żydówki. No wiadomo, że mają tych perułek kilka. To ile tych perułek mąż jest w stanie zafundować swojej żonie, to jest trochę takie świadectwo tego, jak powodzi się. No ale właśnie, czemu golą sobie właściwie głowę te Żydówki?
0: Okej, powiem co wiem, bo też no, nie jestem ekspertem w tym temacie. Natomiast włosy są według ortodoksów takim symbolem bardzo prowokującym i takim symbolem jakby seksualności kobiety. Dlatego też dla mnie to jest trochę nielogiczne, ale to już jakby, no ja nie jestem osobą religijną. Natomiast dlatego po ślubie golą głowę i zakładają perukę, żeby nie pokazywać swoich prawdziwych włosów. Dlaczego po ślubie, a nie przed? Bo mi by się wydawało właśnie odwrotnie, że skoro są już mężatkami, no to nie muszą przed mężem tych włosów ukrywać, więc nie mam pojęcia, jaka logika za tym stoi. Natomiast tak, po ślubie singielki nie muszą też nosić perułek, to dotyczy tylko mężatek, singielki normalnie noszą swoje włosy, po ślubie trzeba zgolić głowę i nosić właśnie perukę i pokazywać się bez tej peruki można chyba tylko w domu, z tego co się orientuję.
2: Mhm. Mogę się wtrącić? Bo jesteś osobą niereligijną, ja też jestem takim Żydem, bardziej ateistą, zresztą mój dziadek Żyd był z Bundu, czyli socjalista, także w ogóle jesteśmy zateizowani. Ale z tego co wiem, w Izraelu jest około 40-43% ateistów. Przynajmniej z tego co przeczytałem w statystykach. Czy będąc w Izraelu, mieszkając, zauważasz to, że właśnie ten kraj jest o wiele bardziej zateizowany od Polski, gdzie jakieś 80% ludzi deklaruje się katolikami, czyli ludźmi religijnymi?
0: Tak, no właśnie ostatnio nawet robiłam o tym odcinek i tutaj zależnie od statystyk, dokładnie tak jak powiedziałeś, 43, nawet czytałam 49%, to bardzo zależy od tego też jak zadasz to pytanie, bo różnie osoby, niektóre definiują to, czy są ateistami, czy nie. Natomiast tak, jest tutaj moim zdaniem, też tak odczuwam, dużo więcej ateistów niż w Polsce, chociaż wiadomo, że w Polsce to też... Często te statystyki opierają się na po prostu statystykach Kościoła katolickiego, ile osób jest zapisanych. A to, że ktoś jest zapisany, no to wcale nie oznacza, że jest katolikiem, bo wystarczy, że masz chrzest i jesteś już tam w aktach, jak nie dokonasz apostazji. Natomiast tutaj głównie młodzi ludzie, właśnie mnóstwo młodych ludzi jest po prostu ateistami i dla nich życie ortodoksów jest w ogóle jakąś abstrakcją. Jest też sporo osób, które są teoretycznie niewierzące, natomiast są tradycyjne, czyli nie modlą się, nie chodzą do synagogi, nic z tych rzeczy, nie jedzą koszernie, ale dotrzymują jakichś tam tradycji żydowskich, na przykład, nie wiem, obchodzą święta żydowskie.
2: Czyli macie taki, tak jak w Polsce większość, myślę, że większość z tych katolików to są tacy katolicy na pokaz, gdzie tam co prawda w niedzielę się pokażą w kościele i tak dalej, ślub kościelny wezmą, ale tam już w domu narzekają i na kościół, na księdza i w ogóle w zgodzie z tym kościołem nie żyją, ale w kościele się pokażą, bo tak wypada. Czy jest dużo takich właśnie Żydów na pokaz?
0: Nie wiem, czy na pokaz. Mi się wydaje, że wielu Żydów po prostu czuje, że jakby oni oddzielają tradycję od religii i to jest coś takiego jak na przykład, nie wiem, osoba, która jest totalnie niewierząca, ale w święta sobie ubiera choinkę, bo po prostu lubi lampki. I oni też tak często podchodzą do różnych świąt żydowskich. Jest jakieś święto żydowskie i dla nich to jest po prostu kolejna okazja do tego, żeby się spotkać z rodziną na kolacji, najeść, napić. Więc ja to tak postrzegam.
2: Właśnie, bo ja mam w domu Hanukiję, która stoi teraz obok choinki. Te święta jakoś się tak zagwoździły. Też masz choinkę Hanukiję obok siebie w domu?
0: Miałam choinkę, wczoraj dosłownie rozebrałam, bo ja właśnie uwielbiam po prostu lampki, klimat, chociaż szczerze mówiąc w Izraelu ciężko poczuć klimat świąt. Zwłaszcza, że po prostu jest za ciepło, już nawet nie mówię o dekoracjach. Więc coś tu nie gra. Hanukiję miałam w domu tylko dlatego, że robiłam odcinek na swój kanał o Hanuce, natomiast nie paliłam świec, ale no teoretycznie mam w domu i jedno i drugie.
2: O Boże, to ja w Niemczech jestem bardziej tradycyjny niż ty, bo ja świeczki paliłem. Dobra, krawiec, weź dalej z pytaniami.
5: Dobra, zostało nam 5 pytanek, zaraz będziemy mieli z głowy. Psycho zapytuje, no częściowo już nasza gościni odpowiedziała, czy jesz koszernie?
0: Nie, w żadnym wypadku nie.
5: No właśnie. Dariusz, czy to prawda, że w czasie pandemii Netanyahu szczepi jedynie Żydów, a Palestyńczyków wpisał sobie na listę rezerwową?
0: Okej, no to jest bardziej skomplikowane i też znowu nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Z tego, co ja czytałam, to Izrael, bo też zależy oczywiście o których terenach mówimy, dlatego że jest autonomia palestyńska, gdzie oni są sami odpowiedzialni za swoje szczepienia, a są te tereny okupowane, gdzie teoretycznie Izrael powinien im te szczepionki dostarczyć, więc to są dwie zupełnie inne rzeczy. Podobno na początku było tak, że te tereny, którym Izrael powinien dostarczyć szczepionki, odmówiły pomocy Izraela. Ile jest w tym prawdy, nie wiem, też, więc mówię to, co czytałam. Później podobno Izrael proponował im sprzedaż tych szczepionek, oni stwierdzili, że one są za drogie i że po prostu sobie je ogarną, mówiąc kolokwialnie, taniej. Na ten moment, nie wiem,

0: Okej. Czy każdy ortodoksyjny Żyd nosi ze sobą worek ze złotem? Zapytuje Tomu.
1: Nie słyszałam nigdy o tym. W ogóle pierwszy słyszę coś takiego. No nie.
0: To pytanie nie. Się, może się wydawać śmieszne, ale Żydzi mają różne dziwne zwyczaje, więc pomyślałem, że o to też zapytam. Czy Polaków lubią...
2: Pytaniec
0: pingwina. Okej, to lecimy dalej. I Agineski. Agi pyta, czy gościni była w kibucu?
1: Byłam w kibucu, natomiast w takim trochę bardziej nowoczesnym kibucu, czyli gdzie ludzie mają własne pieniądze, pracują, ale mieszkają sobie na terenie kibucu. Teraz jestem w trakcie rozmów z mieszkańcem kibucu, który się zgodził, żeby zrobić z nim odcinek na mój kanał, więc zamierzam do kibucu pojechać i z taką osobą właśnie zrobić wywiad. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Uważam, że jedna z ciekawszych rzeczy w Izraelu do pokazania.
2: No to może uda mi się na antenę właśnie sprowadzić moją tutaj koleżankę, która się urodziła i wychowała w kibucu, bo to jest też bardzo ciekawy temat, jak ona się zmieniła, jak tu przyjechała do Niemiec, jak się wychowała w kibucu. Krawiec, to było chyba ostatnie, tak?
0: Jeszcze się tylko jedno pytanko pojawiło właśnie na czacie jakieś. Spytaj proszę, czy w szkole uczy się dzieci podstaw ekonomii? Pyta E. Marcins.
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale wątpię, nie słyszałam nigdy o czymś takim. Wydaje mi się, że nie.
0: Okej, no to by było. Dobra, na tyle, jeśli chodzi o pytanie.
2: Ja mam pytanie wtedy. O kulinaria, bo... Ja na przykład, jak podróżuję do Chin, do mojej żony na wioskę, gdzie jest tak bardzo tradycyjnie, to mam problem z chlebem, bo Chińczycy w ogóle nie znają takiego wynalazka jak chleb. Już w ogóle nie mówiąc o maśle i wszystkich produktach mlecznych, czyli tam sery, masło, zapomnij. To już trzeba jechać do dużego miasta, gdzie jest jakiś supermarket zachodni i tam jest jakieś nowozelandzkie masło, chleb jakiś tam dziwny, rozpadający się, ale tego nie ma w ogóle. I strasznie za tym tęsknię, jak jestem parę tygodni w Chinach. A w Izraelu jak mieszkasz? Wieprzowina jest niekoszerna i teraz mam pytanie, czy jest coś takiego właśnie, jak pójdziesz do supermarketów w Izraelu, takiego zwykłego, jest coś takiego, czego nie możesz dostać, chciałabyś dostać i tęsknisz, że w Polsce to kupowałaś, a w Izraelu już nie, jeśli chodzi o jedzenie?
1: Nie obchodzi mnie wieprzowina, bo jestem wegetarianką. A co do reszty, to jest dużo takich rzeczy i jest popularny chleb w Izraelu, tak a propos chleba, ale jest niedobry strasznie i trzeba naprawdę się naszukać, żeby znaleźć taką piekarnię, gdzie ten chleb będzie dobry. Do polskiego chleba no to w ogóle nie ma porównania. Też te chleby są strasznie niezdrowe. Ja pamiętam, że w Polsce, zwłaszcza ostatnio, jak się zwiększyła świadomość dietetyczna, to na przykład zawsze czytałam składy chleba, bo wiadomo, że dobry chleb powinien mieć nie więcej niż 4 składniki. A tutaj jak patrzę na składy chlebów w Izraelu, to każdy ma 58 składników, samo i znaleźć chleb, który nie miałby miliona konserwantów, to jest w ogóle, graniczy tutaj z cudem. I w ogóle takie rzeczy na przykład jak europejskie marki, nawet takie bzdury typu mrożona pizza, pamiętam, że w Polsce miałam jakieś tam swoje gotowe, mrożone dania, tutaj ich nie ma i są też bardzo niedobre, te ich sieje są niedobre dla mnie przynajmniej. Słodycze też są niedobre, izraelskie. Kuchnia jest dobra w takim sensie, pójść do restauracji, coś zjeść na ciepło, natomiast bardzo nie smakuje mi to jedzenie tutaj supermarketowe, czyli właśnie sery, chleb, te takie gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie. No i jest problem z owocami, znaczy, oczywiście są też owoce, których nie mamy w Polsce, ale na przykład owoce typu maliny w Izraelu kosztują krocie, na przykład nie wiem, 100 gram malin kosztuje 40 zł, więc brakuje mi wielu rzeczy z Polski, też takich po prostu marek europejskich, których tutaj nie ma, bo są tylko izraelskie na przykład. No i właśnie tego, że jak już jest coś, co lubię z Polski, to tutaj kosztuje krocie. No sery tutaj są strasznie drogie, nie wiem.

0: 5 plastrów sera, 25 zł. Więc kosmos.
1: A właśnie,
0: no,
1: nie
0: kosmos.
1: Wiem, czy... Nie, nie wiem, czy zauważyłaś, ale tak już, nie wiem, mam z 5 lat przynajmniej. Największy producent mleka w Izraelu i w ogóle produktów mlecznych, masła, tam serów i tak dalej, został przejęty przez Chińczyków. I podobno Chińczycy strasznie drenują Izrael z tych produktów i one strasznie podrożały. Nie, nie wiem, czy to jest prawda, ale... W Chinach widzę tylko nowozelandzkie, bo to chyba taki największy importer do Chin. Jak jestem w Chinach, to wszystko mleko, tam ser czy masło, to wszystko z Nowej Zelandii. Ale podobno właśnie Chińczycy wykupili jakieś tam największe spółdzielnie mleczarskie w Izraelu i zaczęli drenować i wszystko wysyłać do Chin. Strasznie to podrożało. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ceny nabiału poszły strasznie do góry?
0: To ciekawe, co mówisz, nie słyszałam o tym. Nie zauważyłam, żeby ceny nabiału poszły do góry. Mi się wydaje, że one są takie wysokie, jak były. Mogę się mylić. Natomiast to ciekawe, co mówisz o tej sprzedaży, dlatego że ja słyszałam, że też głównym powodem tak wysokich cen w Izraelu, jeżeli chodzi o jedzenie, jest to, że w Izraelu są chyba tylko 2 koncerny mięsne i 2 czy tam 3 mleczarskie, które mają monopol i tutaj wejście na rynek jest praktycznie niemożliwe, więc one wykorzystują ten monopol w ten sposób, że narzucają sobie tak wysokie ceny, jak tylko chcą, no bo nie mają konkurencji.
1: To prawie jak w Norwegii, gdzie jest właściwie jest jeden koncern mięsny i jeden mleczarski, które kontrolują wszystko. No właśnie słyszałem, że jeden z tych koncernów, który kontroluje prawie wszystko w Izraelu, został przejęty przez Chińczyków. Co jest przynajmniej dla mnie dziwne, bo Izrael raczej ma lepsze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi niż z Chinami, a jednak to są rywalizujące mocarstwa.
2: No Izrael się kieruje chyba głównie swoim interesem, niekoniecznie ukierunkowuje się na jakieś państwa.
1: Ja mam pytanie. Dobra.
2: Właśnie gestów i różnic w gestykulacji związanych z różnicami w kulturze. Czy istnieją jakieś gesty bądź znaki, które są zakazane, ewentualnie są rozumiane w inny sposób niż te, które na przykład znasz z Polski? Na przykład, dla przykładu podam, że na przykład machnięcie takie cześć to w Japonii jest odbierane jako nie cześć, tylko zawołanie, abyś podbiegł. O coś takiego pytam.
0: Raczej w drugą stronę, to znaczy są gesty izraelskie, które w Polsce są odbierane za niegrzeczne. To znaczy na przykład jest to słynne rega, które oznacza chwila, poczekaj.
2: I jak oni ten gest wygląda łączą... mniej więcej, gdybyś mogła opisać?
0: Wystawienie ręki,
2: takie czekaj, tak?
0: Wystawienie ręki i połączenie kciuka, palca wskazującego i środkowego palca. Oni łączą te 3 palce tak jakby potrząsają ręką i zawsze jeszcze towarzyszy temu takie, oni jak wypowiadają to w taki bardzo nerwowy sposób, takie rega, chwile, na przykład jak się jedzie samochodem i ktoś chce skręcić i blokuje ruch i wszyscy na niego trąbią, to on pokazuje rega. I ten znak w ogóle we Włoszech on jest chyba bardzo obraźliwy z tego, co się orientuję. Gdzieś tak słyszałam.
2: Właśnie mi się kojarzyło to z takim Włochem pokazującym właśnie przy gestykulacji. Tak,
0: tak, dokładnie. I jest jeszcze ten taki dźwięk w Izraelu. Słychać teraz mnie?
3: Tak.
2: Teraz
3: tak,
2: cię słychać, ale przerwało w momencie, kiedy mówiłaś o tym znaku, że we Włoszech jest popularny. Nie wiem, czy
1: to A jednak klątwa.
0: że słyszałam, że we Włoszech to jest obraźliwe. W Polsce nie wiem, czy obraźliwe, ale chyba odbierane by było jako takie trochę niegrzeczne, nieprzyjemne. No i jest ten
2: dla mnie
0: dźwięk...
2: ten znak był chyba nieczytelny, szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałbym, co on oznacza.
0: Okej. Jest jeszcze ten dźwięk, który jest izraelski i też wiem, że w Turcji, że też Turcy go stosują. Często Izraelczycy mówią, zamiast powiedzieć nie, to cmokają. Po prostu robią I to oznacza nie. I na przykład wiem, że wiele moich koleżanek Polek bardzo się kłóciło ze swoimi partnerami na początku, Izraelczykami, bo pytały ich na przykład, no kochanie, chcesz herbatę? A on jej kiwa głową i cmoka, że... A ona mówi, co mi cmokasz w ogóle? Co to jest? Co to za zachowanie?
2: No takie niezdecydowanie trochę z polskiego punktu widzenia, prawda?
0: No, to jest takie bardzo lekceważące i to jest ciężko właśnie złapać, że oni tego naprawdę nie odbierają jako nic lekceważącego. Oni mówią, ale o co ci chodzi? To jest po prostu znaczy nie. Więc trzeba się do tego przyzwyczaić, po prostu przestawić.
3: Dariusz,
2: jeszcze kontynuując te różnice kulturowe, już tak dopytam. Jakieś cechy, rzeczy, nacechowania jakieś charakterystyczne dla Żydów i Polaków, które moglibyśmy się od siebie nawzajem nauczyć, udoskonalić jakoś swoje, nie wiem, swoją kulturę. Słyszałem takie stwierdzenie na jakimś kanale dosyć podobnym do twojego, że połączenie kultury żydowskiej i polskiej to jest mieszanka idealna.
0: A ja słyszałam też, że wypośrodkowanie Polaków i Niemców byłoby idealne. Że Polacy są za bardzo niegrzeczni, tak nie stosują się do zasad, a Niemcy są za bardzo tacy właśnie, nawet się mówi na nich czasami, że jak roboty. I słyszałam, że tak gdzieś po środku się spotkać, to by było idealnie. Co o tym myślisz?
1: Jakieś 20 lat temu.
2: No 20 lat temu to jeszcze Niemcy, czy tam 30, gdy mieli jakąś swoją organizację terrorystyczną, to nie zgodziłbym się z tym.
1: Nie. Dzisiejsze Niemcy to są bardziej blisko Polski. Wiesz, jak się przeprowadzałem 10 lat temu do Niemiec, to myślałem, że jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, które w Polsce są takie, wiesz, jesteś w stanie sobie to załatwić, jak, nie wiem, przegląd samochodu, jak nie przechodzi, czy coś. No w Polsce nie ma problemu, o Jezu, jadę do Niemiec, tam wszystko jest takie zorganizowane. No nie do końca. Też w Niemczech się tam wszystko już załatwić. Nie ma problemu. Także Niemcy to już nie jest ten kraj. W Izraelu podejrzewam, właśnie, jak w Izraelu jest kombinowaniem. Bo jako, no ja jestem bydgoszczaninem, no my jesteśmy z tego dumni w jakimś sensie, że kiedyś tam byliśmy częścią Niemiec i że tam Poznań, Bydgosz i te rejony.
2: I dzisiaj mówicie to... jeszcze jo zamiast tak.
1: No mówimy jo, ale to bardziej w Toruniu. No, że te rejony są takie właśnie, dumni jesteśmy, że to są rejony, które były częścią Niemiec, jesteśmy lepiej zorganizowani, lepiej zarządzamy się i tak dalej, i tak dalej. No, a Warszawa, no to zawsze, jak ta moja babcia mówiła, kongresówka, nie? Czyli tam to wie, to Rosja, to trochę tak, no. A jak w Izraelu? Czy tam da się kombinować? Czy tam jest bardziej tak właśnie jak w tej zachodniej Polsce, że jest taki bardziej ornuk, czy ornuk niemiecki, którego też już nie ma, ale to dobra. Może ornuk holenderski czy szwajcarski, bo tam naprawdę jest to prawo jest prawo. Czy raczej takie, że jak masz taki samochód, który bardziej smrodzi, ale pojedziesz na przegląd i tam wrzucisz 100 szekli komuś, to okej, podbije ci dokumenty, nie ma problemu.
3: Okej, uzbierały nam się trzy pytanka, to jak będzie chwila, to i pozwolicie, to no, odczytam, ale to...
1: Pozwolę tak, odpowiedzieć tak, ci tak, wtedy.
0: Dobra, to tak w dużym skrócie, jest kombina i to w ogóle w Izraelu jest coś takiego, że ciężko dostać pracę bez znajomości. Tutaj zazwyczaj jak szukasz pracy, to pierwsze co robisz, kiedy znajdujesz jakąś interesującą ofertę, to dowiadujesz się, czy nie masz w tej firmie znajomych, bo tak zazwyczaj dostaje się pracę, więc to jest jedna taka rzecz. Druga to jest to, że w Izraelu jesteś w stanie się o większość rzeczy wykłócić i to jest też coś, z czym ja mam problem jako Polka, bo jestem przyzwyczajona do po prostu spokojnej rozmowy, bycia grzecznym, miłym i tak dalej, jakby kulturalnym. Natomiast w Izraelu czasami, często jest właściwie tak, że nic nie załatwisz takim nastawieniem i wielokrotnie jak szłam do urzędu i byłam miła i normalnie pytałam o coś, to mówiono mi, nie możemy tego zrobić. A w momencie, w którym zaczynałam krzyczeć, 5 sekund dało się to załatwić. Po prostu wystarczyło krzyknąć. Ja tego nienawidzę, bo nienawidzę krzyczeć na ludzi, ale to jest niestety w Izraelu coś takiego, że zazwyczaj oni po prostu cię testują i po prostu nie chce im się czegoś zrobić, więc patrzą najpierw, czy będziesz się bardzo kłócić. Jeżeli nie, no to będą mieli mniej roboty, a jak pokrzyczysz, no to już dobra, no to już zrobią. Więc jest ta kombina, są znajomości, jeżeli chodzi o dostanie pracy. I mam wrażenie, że jeżeli o coś, czegoś nie możesz dostać, to po prostu trzeba pokrzyczeć chwilę i wszystko można załatwić.
1: Czekaj, to tak samo jest w Niemczech, ale to chyba inaczej to działa, bo po prostu Niemcy się boją krzyku. Jak krzykniesz, to on po prostu nie wie, co zrobić i o Jezu, ktoś na mnie krzyczy, to okej. Okay. Ale to robi w innym sensie. Dobra, krawiec.
3: Okej. Okay. Dwa pytania od Dariusza. Pierwsze o bombę atomową, której oficjalnie nie ma w Izraelu. Czy coś się o niej mówi, czy jakoś się to komentuje?
0: Komentuje się, że raczej jest i tyle, co wiem na ten temat. Mm-hmm.
3: Jaki produkt według ciebie mógłby być importowany z Izraela do Europy?
0: Izraela do Europy? Humus chyba, ale nie wiem, jakby to mieli importować.
1: A mogę się wypowiedzieć, bo akurat mam trochę wiedzy. Dawno, dawno temu, jak miałem lat 18, a to było naprawdę dawno, pojechałem na robotę do Niemiec, zbierałem ogórki, no nieważne, fizolem byłem. No i tam był ten Niemiec, Franz, który tam nawoził te ogórki. I były takie wielkie worki z tym nawozem, leżały i tak przeczytałem na nich Made in Israel, Haifa, coś tam, sulfur, no, czyli nawozy sztuczne.
2: No, czyli to już jest eksportowane, ale to chodzi o produkt, jaki mógłby być eksportowany. Ja myślę, że może dużo było więcej broni na przykład.
0: Myślę, że właśnie a propos humusu, dlatego że ja chyba odkąd jadłam izraelski humus, to już nie byłabym w stanie zjeść w Polsce, chociaż zawsze w Polsce mi smakował. Ale jak masz porównanie do tego takiego jakby prawdziwego, to jest w ogóle niebo a ziemia. Wydaje mi się, że można by importować wiele rzeczy, tylko nawet nie tyle co żywność, co na przykład mebli czy jakichś rzeczy do domu, bo też a propos tego niedbalstwa w budowaniu mieszkań, to tutaj zwykłe meble są strasznie drogie i na przykład te meble polskie, które są często świetnej jakości, są dla Izraelczyków bardzo tanie, więc i taka jakość nasza polska w Izraelu jest raczej nie do dostania albo kosztuje naprawdę strasznie dużo, więc sporo rzeczy myślę, że można by było z Europy.
1: Wiesz co, z tym humusem, to moja koleżanka z pracy to by była bardzo niezadowolona. Bo ja ciągle mówię, no, izraelskie jedzenie, humus. Ona tak, wiesz, zaczeciewia, bo ona jest z Jordanii. No jak humus, to jest nasze jedzenie. Oni tylko skopiowali to.
0: Ja wiem, bo jest kłótnia tak samo o falafel, więc i o szakszukę jest kłótnia, kto tak naprawdę wymyślił, więc...
1: A szakszukę to czasem robię, moja chińska żona bardzo lubi, czasem robię je na śniadanie. Naprawdę mówi, że to w Chinach trzeba rozpromować.
0: Tak, no i więc nie wiadomo, czyje to jest, ale jest bardzo popularne w Izraelu, więc myślę, że to by można było, dużo rzeczy można by było importować, bo dużo rzeczy w Izraelu jest w ogóle kiepskiej jakości, porównując do Europy, no więc myślę, że mnóstwo rzeczy z Europy, zwłaszcza z Polski, która jest dla Izraelczyków śmiesznie tania. Wszystko w Polsce jest dla nich po prostu jak za darmo. Oni jak przyjeżdżają do Polski, to biorą trzy walizki nad bagażu i chodzą na zakupy, ciuchy kupują, jakieś rzeczy do domu, po prostu obkupują się tam, bo dla nich złotówki, te ceny w złotówkach są śmieszne w porównaniu do zarobków.
1: Czekaj, jak jedziesz do swojej mamy do Niemiec, to jest dla ciebie tania czy drogo?
0: Jak mieszkałam w Polsce, to było drogo, a teraz jest bardzo tanio. W ogóle też...
1: A to się cieszę, że mieszkam w Niemczech.
0: Tak, w ogóle jak Izraelczycy jeżdżą do Berlina, to oni mówią, że Berlin zwłaszcza, bo Monachium jest drogie, ale mówią, że Berlin zwłaszcza jest takim miastem, gdzie masz ten zachodni standard i to zachodnie miasto za wschodnią cenę. Oni tak to opisują.
1: No nie, no tutaj w NRW też tak mówimy, że Berlin to jest niby stolica, ale tam jest o wiele, wiele taniej niż nawet tutaj na wioskach na terenie. Czyli rozumiem, że twoja mama jest bardziej w Bawarii niż.
0: Tak, no, w tej najdroższej części. Nie wiem dlaczego. Ciągle jej
1: Oj.
0: mówię, żeby się przeprowadziła.
1: Bawaria to w ogóle nie jest dobre miejsce do mieszkania dla kogoś, kto tam się nie urodził, bo jakoś nie wiem, tutaj na północy Niemiec zawsze mówią, że w Bawarii to nawet jak przyjedziesz z północy Niemiec, to zawsze będziesz Auslander.
3: Okej, to może skorzystam z okazji, szybko się wtrącę
1: Dobra.
3: z ostatnim
1: Dawaj.
3: pytankiem od Tomu. Czy w Izraelu spotkałaś się z dowcipami o Polakach?
0: Nie tyle co z dość. Nie wiem, czy to można zaliczyć do dowcipów, natomiast są te takie przytyki, na przykład nadopiekuńczą matkę nazywa się matką Polką. Jeżeli jest kobieta też taka nadgorliwa, to też się mówi, że nie bądź taka Polska, nie bądź taką Polką. No i w ogóle mówi się o Polakach, że są tacy pedantyczni, tacy bardzo nadgorliwi, nadopiekuńczy, czy też czasami ja na przykład się spotykam z czymś takim, że to chyba dlatego, że po prostu mam europejskie standardy, które są w Izraelu często postrzegane jako jakieś w ogóle z kosmosu. Więc jak na przykład mówię, że nie podoba mi się jakieś mieszkanie, to traktują to tak, jakbym była jakąś snobką i na przykład mówią mi, o już nie bądź taką Polką, don't be so Polish. Więc uważają głównie o tej matce, nawet jest takie powiedzenie w Izraelu, że polska matka jest, czekajcie, jak to szło, że polska matka jest gorsza niż Rottweiler, bo Rottweiler czasem odpuszcza.
3: To ciekawe.
0: Więc no.
1: Wiesz co, trochę mnie przeraziłaś wieściami o mieszkaniach i ogólnie o standardach i czystości, bo ja tak sobie myślałem, wiesz, jak to każdy żyd. Właśnie to na koniec będę miał do ciebie to pytanie, ale dobra, to ja może skończę. Jak każdy żyd, kiedyś myślałem, że Izrael to jest taka, wiesz, ziemia obiecana, Erzion, do którego się kiedyś pojedzie i będzie fajnie, przynajmniej klimat dobry, ale no, Izrael zawsze mi się wydawał tym krajem, który jest taki czysty, zorganizowany i tak dalej, tak jak te Niemcy, w których mieszkam. No, a o tym, co opowiadasz, to bardziej mi się jawi, nie wiem, Wielka Brytania, gdzie te takie mieszkania były zagrzybione, nieładne i w ogóle. No bo Polska ma bardzo dobry standard mieszkaniowy, lepszy niż nawet Niemcy. No ale w Niemczech też nie jest źle, nie? Ale na przykład właśnie Wielka Brytania, Holandia, Francja, te wszystkie kraje zachodu, gdzie tam kiedyś mieszkałem, to no, te standardy są bardzo, bardzo niskie. Porównanie z Polską. No i trochę mnie tak przeraziła, że jeśli kiedyś będę chciał na emeryturze zabrać moje dziecko, żonę i tak dalej i wyprowadzić się, nie wiem, gdzieś do Hajfy i sobie mieszkać w miejscu, gdzie będę mógł pomarańcze zrywać z drzewa do swojej starej ojczyzny, to no, będzie tak trochę brudno, niski standard, drogo i no, za bardzo nie zareklamowałaś Izraela.
2: Do Chin może emigruj na starość, tam będzie może taniej, albo gdzieś na Półwysep Indonejski.
1: No, o Chinach to mogę trochę porozmawiać, bo to taki kraj jest, wiesz, niby tani, ale standardy też są bardzo niskie. I
0: Znaczy,
1: tyle.
0: wiecie co, bo to jest tak, że żeby w Izraelu mieszkać na europejskim poziomie, w sensie mówię tutaj na przykład o standardzie mieszkań, trzeba mieć po prostu strasznie dużo kasy. Więc jeżeli będziesz miał dobrą emeryturę, to możesz żyć w Izraelu na europejskim standardzie. Tylko że dla nas taki polski standard, który jest do osiągnięcia dla średniej klasy, tutaj jest traktowany jak coś dla klasy wyższej. Czyli są piękne mieszkania oczywiście, tylko one po prostu kosztują no, krocie tutaj. No i są też nowe osiedla budowane, na których jest czysto. To, bo na przykład jest tam po prostu ktoś, kto codziennie przychodzi i sprząta, plus też mieszkańcy są po prostu jakby bardziej wyedukowani ekologicznie, no i nie robią syfu, mówiąc kolokwialnie. Więc po prostu trzeba mądrze wybrać osiedle, miasto i można mieć ten taki swój kawałek Europy w Izraelu. Natomiast no, to jest po prostu strasznie, strasznie drogie, więc jak będziesz miał dobrą emeryturę, to spokojnie możesz sobie tak w Izraelu żyć.
1: No ale dobra, czy Izrael to nie jest bardziej Europa, a nie Bliski Wschód, bo z tego co mówisz, to strasznie mnie to zasmuca, że Izrael to jest bardziej Bliski Wschód niż Europa. A ja zawsze myślałem, że Izrael to jest taka wyspa Europy, tej cywilizacji w Bliskim Wschodzie.
0: To znaczy, bo to jest właśnie dla mnie taki dziwny kontrast, który ja tego nie potrafię zrozumieć, że z jednej strony Startup Nation, naród startupów, innowacje, technologie po prostu takie, o których w większości krajów by się nie śniło, a tutaj na przykład, nie wiem, w XXI wieku płacą czekami, albo dopiero rok temu wprowadzono PayPassa, czy na przykład korzystają z faksu. I to są takie rozbieżności.
1: Nie, okej, no Wielkiej Brytanii, która no, do niedawna była w Unii Europejskiej i niby to jest tak bardzo rozwinięty kraj, który jest hubem finansowym Europy, no ja parę lat temu, jak tam mieszkałem, płaciłem czekami.
3: A tymczasem dołączył do nas Tomisiu. Witamy Tomisia na antenie.
4: Tomisiu? Witam wszystkich, pozdrawiam. Nie wiem, czy mnie słychać.
3: Słychać. Cześć. Trochę cicho, ale słychać.
4: No. Nie chcę przeszkadzać, ja słucham, także zamieniam się w odsłuch.
3: No, ale jak to? Przyszedłeś na antenę, żeby sobie radia tu posłuchać?
4: Nie, wydaje mi się, że wszedłem komuś w słowo teraz, tak czy nie?
3: Nie.
4: Ja powiem szczerze, że nigdy nie byłem w Izraelu i zawsze miałem takie, może nie marzenie, ale zawsze chciałem do Izrael odwiedzić. Natomiast mam dobre doświadczenie z Żydami na przykład w Stanach. Przyznam się, że jak przyjechałem do Stanów, miałem trochę ciężką sytuację na początku i pierwszą i w sumie jedyną osobą, która mi zaoferowała pomoc, to była taka młoda para żydowska. I oni wiedzieli, że jestem z Polski, mimo to zaoferowali mi, że tam pomogą, dali numer telefonu, że jak potrzebuję miejsce, żeby gdzieś się przespać, że wszystko załatwią. Także mieszkając w Polsce, miałem troszeczkę inne podejście ogólnie do Żydów. No mi się wydaje, że dużo w Polsce, dużo jest trochę takiego może uprzedzenia, trochę takiego takich stereotypów. Natomiast mi się to wszystko zmieniło, jak przyjechałem tutaj, bo do tej pory nie spotkałem
1: żadnego... Ale powiedzcie tutaj.
4: Proszę?
1: Bo mówisz, przyjechałem tutaj, ale gdzie tutaj?
4: Mówię do Stanów. Bardzo na razie do tej pory mam bardzo dobre doświadczenia z osobami, z Żydami, bo nie wszyscy oczywiście są z Izraela, niektórzy mieszkają tutaj już od pokoleń. Wydaje mi się, że w ogóle to są dwie takie różne rzeczy chyba, nie? Że osoby w Izraelu są troszeczkę inne niż te osoby, które mieszkają, Żydzi, którzy mieszkają poza Izraelem. Że to są takie dwie różne kultury. Takie przynajmniej ja mam wrażenie. Nie wiem, czy też takie odnosicie wrażenie, że te osoby bardziej poza Izraelem są bardziej takie mają takie większe umiłowanie do tradycji, są bardziej takie tradycyjne, natomiast te osoby w Izraelu są, tam jest dużo młodych ludzi, teraz bardziej są takie nowoczesne, mi się wydają. Oczywiście są w Izraelu na pewno Izraelczycy, którzy są przywiązani do kultury, ale wydaje mi się, że większość osób jest bardziej nowoczesna teraz. Takie mam wrażenie.
0: Mi się wydaje, że jest coś w tym, że Żydzi w diasporze trzymają bardziej tradycje, bo po prostu jakby też nawet Żydzi w Izraelu mówią o tym, że gdyby nie trzymanie tej tradycji za granicą, to już dawno jakby ta żydowskość by wyginęła i że tylko to tak naprawdę nas utrzymało w kupie, pomimo że byliśmy rozproszeni po całym świecie przez tyle lat. Więc jest coś w tym. Też wydaje mi się, ale to jest tylko takie moje osobiste spostrzeżenie, że jak już się tutaj mieszka w Izraelu, to są jakby takie dwa czynniki. Pierwszy jest taki, że wiele osób, którym nie jest po drodze z religią, po prostu denerwuje ich wpływ religii na państwo i dlatego się od tej religii odcinają, bo chcieliby żyć sobie w takim państwie świeckim i żeby ta religia na nich nie miała wpływu. A druga grupa to wydaje mi się, że są osoby, które mają takie poczucie, że okej, ja już mieszkam w tej Ziemi Świętej, to ja już nie muszę przestrzegać tradycji, bo to już wystarczy. Jakby już wykonałam ten wysiłek, jestem tutaj w Ziemi Świętej, jestem w domu Żydów, więc wystarczy. Więc może to jest powód.
1: No zresztą powiedziałem, że...
4: Zauważyłem jeszcze, że bo miałem styczność też z Żydami z Meksyku, że to jest zupełnie inna diaspora, że jednak Żydzi amerykańscy i Żydzi na przykład z Meksyku, dwie różne historie. Także nie chcę za bardzo narzekać na Żydów z Meksyku, ale akurat do nich, no oni są bardzo, że tak nie chcę powiedzieć skąpi, ale są bardzo, no są inni, o tak powiem, są inni, są bardziej liczą pieniądze, lubią się, strasznie się wykucają. Organizowaliśmy kilka tam imprez dla tych Żydów i praca dla nich jest bardzo uciążliwa, bo oni po prostu wiecznie coś im nie pasuje, wiecznie coś jest nie tak, kłócą się o każdego centa, także zupełnie inna ta diaspora jest niż diaspora amerykańska i taką zauważyłem różnicę. Przypuszczam, że w każdym kraju może się troszeczkę te diaspory też różnią.
0: Tak, możliwe, nie ma pojęcia, szczerze mówiąc. Wiem a propos Żydów amerykańskich, że też na przykład tam jest bardzo popularne to, że na przykład Żydzi amerykańscy, ci ortodoksyjni są dużo bardziej jakby nowocześni. Mówi się nawet modern orthodox, czyli nowocześni ortodoksi, których jest bardzo mało w Izraelu, a jest bardzo dużo w Stanach. Nie wiem, czy to właśnie kultura amerykańska tak na nie wpływa, że tam nawet ci Żydzi ultraortodoksyjni, na przykład takie główne różnice są takie, że tutaj w Izraelu nie zobaczysz ortodoksa z telefonem komórkowym, albo ewentualnie zobaczysz z takim telefonem bez internetu, czyli tylko do wysyłania SMS-ów i dzwonienia. Nie mają też telewizji w domach i tak dalej, to jest zakazane. Natomiast w Ameryce, no to oni już jakby są ortodoksyjni, ale właśnie w ten nowoczesny sposób. Normalnie używają Facebooka, mają nieraz kanały na YouTubie. Też znam jednego takiego Żyda ortodoksyjnego, on ma kanał Tajemniczy Świat Żydów. To jest Polak chyba, Żyd mieszkający właśnie w Stanach, więc tam zupełnie też się inaczej patrzy na tą tradycję i na tą wiarę w Stanach.
1: A właśnie co do polskich Żydów, to kojarzysz Szemacha Weissa, który był przewodniczącym KSET-u kiedyś i ambasadorem w Polsce państwa Izraela. Ja go poznałem dosyć dobrze i nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś tam mój przyjaciel, z którym zamieniłem na parę słów, dużo słów i tam spędziliśmy trochę czasu rozmawiając. Czy to jest jakaś taka osoba popularna w Izraelu? Nie wiem, kojarzysz Szemacha Weissa?
0: Nie kojarzę. Kto to jest w ogóle?
1: Szemach Weiss? No to był przewodniczący Knesetu swego czasu, z Partii Pracy, czyli bardzo dawno temu. On był ambasadorem Izraela w Polsce długi czas. To jest jeden z takich propagatorów kultury izraelskiej właśnie w Polsce. Żyd zresztą gdzieś tam z dawnych terenów Rzeczypospolitej, już dzisiaj nie w Polsce. Chyba z Drohobycza, nie pamiętam, czy właśnie z tego miejsca w Ukrainie. Naprawdę niesamowity człowiek. On napisał taką książkę Między nami Żydami, która mówi właśnie o Żydach w diasporze. To jest człowiek, który naprawdę umie budować tą relację między Polakami a Żydami. A też nawet jestem zdziwiony, że przynajmniej z tego, jak go znam i jak on pełni funkcję w Izraelu, myślałem, że on jest jakoś tam znany trochę, bo on jakoś tak bardzo wpisał się w ten dialog między Polakami i Żydami. On rozmawia i po hebrajsku, oczywiście był przewodniczącym Knesetu, ale mówi tak samo płynnie po polsku. A to się dziwię, że jest postać nieznana w Izraelu.
0: Znaczy nie, wiesz co, to, że ja nie znam, to nie znaczy, że nieznana, bo ja też nie jestem jakoś może na bieżąco, może się nie interesuję też polityką i takimi postaciami. To nie znaczy, że nieznana, więc to w ogóle się nie sugeruj, że jak ja nie słyszałam, to nie jest znany. Być może jest bardzo znana, a ja teraz tutaj w ogóle jakoś się wygłupiłam i nie wiem takiej rzeczy, więc nie sugeruj się.
1: No, ale Szewach Weiss to był właśnie człowiek, który trochę obudził we mnie, jakby to powiedzieć, żydowskość. Ciężko powiedzieć, bo wiesz co, jestem podobnym Żydem, jak ty jesteś, czyli Żydem głównie z pochodzenia, który nie jest za bardzo związany z religią, ale jest związany ze swoimi przodkami. Jakoś, dobra, ty nie palisz świeczek, ja palę na Hanuka. Jakoś się tak, może trochę bardziej przez to, że jestem w Niemczech, czuję związany z tą kulturą, historią. No ale Szewak Weiss to był właśnie człowiek, który zbudował we mnie trochę to połączenie z Izraelem. Dobra, to już nie będę nudził.
0: Nie nudzisz, ja chętnie poczytam sobie o nim, bo wstyd nie wiedzieć w takim razie.
1: Krawiec, jeszcze jakieś pytania są w ogóle z czatu?
3: A jakże? Mamy jeszcze dwa pytanka. Pierwszy od Gosi o to, jak Izraelczycy spędzają wakacje. Czy mają jakieś swoje ulubione kierunki, czy raczej na miejscu?
1: To już było.
3: To już było, okej. Okay. To w takim razie pytanie od Grześka. Czy według ciebie, Agato, Polacy mogliby się nauczyć czegoś od Żydów? Masz jakieś przemyślenia w tym temacie?
0: Tak, myślę, że w dwie strony moglibyśmy się uczyć od siebie i Polacy mogliby się uczyć od Żydów po pierwsze takiej pogody ducha. Izraelczycy, ja zawsze tak mówię, że oni żyją tak, jakby miało nie być jutra. Oni są strasznie pozytywni, są nawet są tacy mało oficjalni. Ja to uwielbiam, że tutaj jak idę do urzędu, czy idę, nie wiem, okej, no urząd i restauracja to są zupełnie dwie inne rzeczy, ale gdziekolwiek nie pójdę i mam tą styczność z ludźmi, to oni są po prostu na luzie. Nikt do kogo nie mówi, nikt do nikogo nie mówi na pan, na pani, wszyscy są na ty, dzwonisz do banku, do jakiejś oficjalnej bardzo instytucji, w dalszym ciągu odbiera pan w banku i mówi do ciebie, no cześć Agata, co tam słychać? Co dzisiaj robiłaś? I to jest taka rozmowa z przedstawicielem na przykład właśnie obsługi klienta w banku. Ostatnio rozmawiałam z polskim bankiem i było mi strasznie ciężko się przestawić znowu na ten taki oficjalny język. Więc ten taki luz, ta radość z życia i pewność siebie, tak jak wcześniej mówiłam o tym wychowaniu, to właśnie myślę, że tego nam Polakom brakuje. Takiej pewności siebie. Mam wrażenie, że Polacy są troszkę tacy wycofani, boją się pewnych kroków podejmować i są tacy czasami zahukani, co też wynika z wychowania w wielu aspektach, nie tylko w Polsce, ale mam wrażenie, że to polskie wychowanie jest takie, dużo pozostawia do życzenia, więc myślę, że tego moglibyśmy się nauczyć, ale też myślę, że Izraelczycy od Polaków mogliby się uczyć właśnie czystości, zachowania też takich manier, których im często brakuje. Oni tutaj w Izraelu jest takie przekonanie, że mi ma być wygodnie. Czyli na przykład jestem w autobusie, jestem zmęczony, to sobie położę nogi na siedzeniu. W Polsce no to pomyślisz sobie, nie położę butów na siedzeniu, no bo ktoś na tym siedzeniu potem usiądzie i się pobrudzi. A tutaj Izraelczykowi to nie przejdzie nawet przez myśl, no bo priorytet jest taki, żeby mi było wygodnie. Więc w pewnym sensie tutaj objawia się ta pewność siebie, ale aż do takiego poziomu arogancji czasami. Natomiast Polakom tej pewności siebie brakuje. Mam wrażenie, że są często tacy zakompleksieni. Więc, no i są też strasznie narzekający, ale to nie jest tutaj przytyk w stronę Polaków, bo ja też mam taką polską cechę w sobie, że dużo narzekam. I potem patrzę na Izraelczyków, którzy zawsze mówią, cokolwiek by się nie działo, to oni mówią, ije beseder, będzie dobrze. W ogóle niczym się nie przejmuj, jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy solidarni.
1: To też polskie jest, nie? Jakoś to będzie.
0: Ale wydaje mi się, że w Polsce to jest takie... Że
2: zwłaszcza jak trzeba coś zorganizować, nie? Idzie się na żywioł, jakoś to będzie.
0: Tak, ale wydaje mi się, że jest dużo takiego narzekania i takiego pesymizmu i jak się zapytasz Polaka, co słychać, to ci powie, no słuchaj, w pracy to źle, babcia chora, z żoną się kłóciłem i się zaczyna po prostu cała litania. Takie ja mam przynajmniej wspomnienia z Polski. Natomiast w Izraelu nawet jak jest beznadziejnie, to ci powie, że super, w ogóle świetnie, świetnie jest.
1: A Dzisiaj święto w Izraelu, tak?
0: Znaczy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu. W Izraelu ten dzień obchodzi się w kwietniu, więc nie do końca w Izraelu. Natomiast oczywiście każdy rozpoznaje tutaj to święto.
1: Bo dzisiaj na przykład we wszystkich gazetach w Niemczech, jakie tylko dostaję nawet darmowe do skrzynki, no to jest jakoś w Niemczech obchodzone. Dziwne, nie? Czemu Niemcy obchodzą Dzień Pamięci Holokaustu. Ale Niemcy, w przeciwieństwie do Japończyków, odrobili lekcję historii i starają się, jak mogą, bić w piersi za to, co zrobili ich przodkowie.
5: O, czy ja wiem? Niemcy chyba w tej chwili prowadzą zakłamaną historię i się wypierają tego. A Japończycy w sumie nie robią tego. Do dzisiaj są w sumie nazistami wschodu.
1: Nie, no nie. Niemcy bardzo, bardzo, bardzo biją się w piersi, co zrobili. Zresztą ja dzisiaj mieszkałem...
5: Polityka historyczna co innego przedstawia.
1: No nie wiem, ja dzisiaj mieszkałem...
5: W sposób przybyli dobrych Niemców zniewolili.
1: Nie. Po części tak, a po części nie, ale jak dzisiaj mieszkam w Niemczech, będąc Żydem, naprawdę, jeśli chodzi o antysemityzm, jeśli ktoś będzie mówił to, co w Polsce, wiesz, jakoś jest usankcjonowane tam mówienie, że Żydzi źli i tak dalej, bo nie wiem, Aga, to spotkałaś się pewnie mieszkając w Warszawie. Na przykład mój kolega Żyd z Czech, który kiedyś przyjechał do pracy w Polsce, na przykład nie mógł przeboleć tego, że w Polsce ty Żydzie to jest jakiś tam pioratyw, nie? To nie jest dobre określenie. Jak się mówi ty Żydzie, to jesteś skąpy albo coś takiego. Mhm. Ale czemu? On mówi czemu? Czemu ty Żydzie? To są takie rzeczy, jak ludzie żyjący w Polsce tego nie zauważają, bo to jest tak bardzo przenikło do tego potocznego języka, ale jednak jest to gdzieś tam. No tutaj w Niemczech oni odrobili tą lekcję i tu nikt już nawet nie tego pokolenia, które jest zaraz po wojnie urodzone, ale to już pokolenie, które jest parę pokoleń po wojnie, dwa pokolenia po wojnie, nie jest w stanie powiedzieć ci, ty Żydzie, bo coś zrobiłeś, coś złego, nie? Coś w nich tam ciągle tkwi, że zrobili coś złego. No i dzisiaj, tak jak każdą gazetę w Niemczech otworzysz, to będzie FLZ, czy Hamburska, czy tutaj Nadreńska gazeta, to w każdej gazecie właśnie jest Dzień Pamięci Holokaustu. Ale to mnie zaskoczyło, że w Izraelu to nie jest ten dzień.
0: Ten dzień obchodzi się w kwietniu i to jest coś niesamowitego, co tutaj się dzieje, dlatego że jest minuta chyba, czy dwie minuty, kiedy rozbrzmiewają w całym Izraelu syreny i zatrzymują się wszyscy, zatrzymują się samochody na ulicach, wszystko po prostu staje, ludzie wysiadają z samochodów, wysiadają z autobusów na czas tych syren. Wieczorem też spotykają się osoby ze swoimi członkami rodziny, opowiadają sobie historie wojenne. Jest też taka tradycja, że te ostatnie osoby, które przetrwały Holokaust, teraz jest korona, no to tego nie można zrobić. Natomiast przed pandemią było tak, że te osoby, organizowało się takie eventy, takie spotkania i te osoby siadały i opowiadały różne historie, jakieś wspomnienia z wojny. Też oczywiście ten dzień się szanuje w taki sposób, że nie ogląda się w tym dniu żadnych takich rozrywkowych rzeczy, seriali, filmów i tak dalej. Ogląda się też filmy związane ściśle z Holokaustem, więc no, czuć to bardzo w powietrzu i jest to taki dzień bardzo smutny w Izraelu. No ale to właśnie w kwietniu, a nie dzisiaj.
1: A czemu kwietniu?
0: Nie wiem nawet, szczerze mówiąc.
1: Bo czemu teraz to wiadomo, czemu jest tutaj ten dzień, bo to jest dzień wyzwolenia Auschwitz. W ogóle, ale dobra, to już cię odpuścimy, bo już później się zrobiło. O ten cały Marsz Żywych to już będę się dzisiaj pytał. Chociaż tutaj się pytałem u realizatora, żeby puścił na koniec coś takiego, co mnie bardzo porusza, bo Jakub to Żydem, który no, nigdy nie żył w Izraelu, ale jako Żyda, to Holokaust też mnie dotknął i moją rodzinę. Jest taki film, który mnie bardzo poruszył, gdzie tam przylatują izraelskie myśliwce nad Auschwitz i mówią nigdy więcej, bo dzisiaj jesteśmy twardym narodem, narodem, który ma swoją armię, który się trzyma i nigdy więcej to się nie powtórzy, bo każdy Żyd na świecie będzie chroniony przez właśnie Izrael, tak jak miało to miejsce w stosunku do Żydów w Etiopii, gdzie tam ich armia ewakuowała, była potrzeba. No właśnie do tego się pytam, czemu w kwietniu, ale mówisz, że nie wiesz. Czemu w kwietniu jest ten Dzień Pamięci o Holokauście, a nie właśnie w rocznicy wyzwolenia Auschwitz? A właśnie, byłaś kiedyś na Marszu Żywych?
0: Nie, nie byłam nigdy. Nie.
1: Nie, a kiedyś się wybierzesz, bo jak chcesz się wybrać?
0: No jasne, koniecznie. Koniecznie. Ja w ogóle też dużo inaczej się czuję, odkąd, oczywiście to jest w sumie nic dziwnego, ale odkąd przeprowadziłam się tutaj, to ten dzień, nawet dzisiaj po prostu, ale zwłaszcza ten w kwietniu, to jest w ogóle zupełnie inne przeżycie. I tak jak mieszkałam w Polsce, to ten dzień był oczywiście smutny dla mnie, ale on był taki trochę przez mgłę, a tutaj po prostu aż czujesz, to cię tak przeszywa i to jest takie doświadczenie oczywiście bardzo przykre, ale mam wrażenie, że właśnie można się tak głęboko połączyć z tym i to jest coś niesamowitego, co tutaj się czuje. Więc też polecam tobie właśnie przyjechać kiedyś w kwietniu do Izraela, żeby ten dzień zobaczyć na własne oczy tutaj, jak to się odbywa.
1: Wiesz co, jakieś mieszkałem niedaleko Izrael, niedaleko Auschwitz, mieszkałem w Sosnowcu, z pracą to było związane. Jak jeździłem sobie tam pochodzić po górach, przejeżdżałem właśnie przez Oświęcim, kiedy skręciłem obok tego obozu i powiem ci szczerze, że on nie wygląda jakoś tak, nie wiem, strasznie, czy...
6: Tomu i Gosia, jakoś tak... 20 zł. Dzięki Błażej za ciekawa koszerna audycję. Mamy nadzieję, że nabyłeś
1: sferkę. Jak mi to dorzucamy? Takiego,
6: pozdrawiamy również Agatę.
1: Tak, to widzisz, bo to jest parę baraków, ale dla mnie jako Żyda, gdy przejeżdżałem o tych baraków, naprawdę same łzy mi zaczęły płynąć do oczu. Jest coś w tym, przynajmniej wśród Żydów, jak sobie wspominamy ten Holokaust, przynajmniej jak wspominam sobie, co przeżyli moi dziadkowie. Przepraszam za mój kaszel, ale nie mam nic do popicia, mi się strasznie w gardle zrobiło sucho. No dobra, to może w ten dzisiejszy Dzień Pamięci Holokaustu skończymy tą audycję, bo już się zrobiło bardzo późno, a w Izraelu to już chyba naprawdę jest późno, to już północ, nie?
0: No, już po do pierwszej prawie.
1: O Jezu. Dobra. Nie chcemy cię, o Jezu, jak mi się głos zepsuł. Przepraszam cię, ale ja mam naprawdę mam problemy z kartą ostatnio. To nie będę cię zatrzymywał, bo pewnie jutro rano masz jakieś tam obowiązki. Dzięki ci wielkie, że byłaś na antenie. Powiedziałaś coś nam o Izraelu, naprawdę dużo. Mam nadzieję, że dużo ludzi, którzy sobie wyobrażali Izrael, bo wiesz, w Polsce to jest, jakieś tam wyobrażenia są o Izraelu przysiane przez tą narrację, która jest taka, wiesz, że tam kraj okupujący i tak dalej, ale jest to naprawdę fajny kraj. A właśnie, na koniec mam do ciebie to pytanie. Dlaczego? Dlaczego wyjechałeś do Izraela? I to będzie na zakończenie.
0: To znaczy, mój partner jest Izraelczykiem i to był oczywiście główny powód, dlatego że jak my zdecydowaliśmy się zamieszkać razem, no to było pytanie, kto do kogo przyjeżdża. No i tutaj oczywiście odpowiedź była prosta z tego powodu, że ja mogłam dostać w miarę w prosty sposób obywatelstwo izraelskie, no a on do Polski no to już by nie mógł sobie od tak przyjechać. Poza tym ja też od dawna, jeszcze długo przed tym, nim go poznałam, chciałam wyjechać z Polski. Nigdy jakoś się tam nie czułam dobrze, zawsze myślałam o emigracji, tylko że ja myślałam o krajach skandynawskich, o Norwegii, o Izraelu nie myślałam. Natomiast no, głównie z tego powodu Izrael i też się zastanawiam, czy to jest kraj właśnie na dłuższą metę, czy znowu nie wrócić do Europy, może niekoniecznie do Polski, ale po prostu do Europy. I też na początku właśnie odbierałam Izrael w sumie jako taki kraj, okej, nigdy nie myślałam o tym kierunku, ale w sumie to palmy, morze, będę sobie mieszkać przy plaży i też mi się wydawało, że to jest taka sielanka. No i teraz mam trochę problem, bo z jednej strony chciałabym stąd czasem uciec do Europy, a z drugiej strony mam takie poczucie, że jest coś takiego w powietrzu w Izraelu, czego nie ma w żadnym innym kraju i to jest jakieś takie dziwne wibracje i też ta pozytywność
1: nie masz
0: ludzi.
1: Nie masz trochę takiego odczucia, przynajmniej wiesz, jak ci Żydzi żyjący na emigracji, nie wiem, no ja jestem Polakiem, żyję w Niemczech, ale też tam przez to moje pochodzenie mam jakiś tam związek z tym narodem żydowskim. Czy nigdy nie uważałeś tego kraju jako taka, wiesz, ojczyzna, do której zawsze możesz wrócić, przyjechać, nie wiem, Erzion, kraj obiecany, ziemia obiecana, do której przyjeżdżasz i jesteś po prostu obywatelem?
0: Tak, no oczywiście myślę mniej w takich kategoriach, dlatego że nie jestem osobą religijną, ale myślę, że osoby religijne bardziej tak patrzą na Izrael. Natomiast oczywiście patrzę też w taki sposób na ten kraj, jako takie drugie miejsce moje na ziemi, czyli jest Polska, potem jest Izrael. Polska jest jednak na pierwszym miejscu po prostu z tego powodu, że tam się wychowałam i tam dorastałam przez całe swoje życie. Natomiast to jest zawsze mój drugi dom i to jest też miejsce, w którym, pomijając konflikt, którego, tak jak mówiłam, na co dzień się nie odczuwa, Żyd po prostu czuje się najbezpieczniej, bo tutaj nie doświadczysz antysemityzmu. Natomiast za granicą, no to zawsze gdzieś tam masz z tyłu głowy. Jak ktoś cię pyta, skąd jesteś, to się zastanawiasz, czy powiedzieć, że z Izraela, czy powiedzieć, że jesteś Żydem. Nie do końca wiesz, jaka będzie reakcja. Natomiast w Izraelu dużo Żydów tutaj zostaje właśnie z tego powodu, że po prostu mogą otwarcie być Żydami.
1: Dobra, to już zrobiła się taka godzina i głównie wszyscy chcą spadać. Dobra, kończymy audycję. Na koniec powiem ci tyle. Shalom, czyli pokój. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że to powitanie żydowskie znaczy po prostu pokój. Zresztą podobnie jak w arabskim języku, salam aleikum, tak samo Żydzi się witają, shalom, czyli pokój. Dobra, dzięki ci wielkie, naprawdę, że przyszłaś tę audycję, że byłaś tu, że odpowiadałaś na te pytania i że wytrzymałaś z nami. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, jak nie na antenie, to może kiedyś ja zrobię swoją mailię i spotkamy się już w Erzio. Także dzięki ci wielkie, ściskamy cię tutaj wszyscy i no myślę, że na koniec tej audycji, jak już tak uderzyliśmy w te takie żydowskie i patriotyczne klimaty. Krawiec to puść Hatikwę, czyli nadzieję. Bo to jest taki jeden z niewielu hymnów na świecie, który jest w takiej dziwnej tonacji i takiej bardzo smutnej tonacji i nie mówi o podbijaniu innych krajów, o walczeniu, tylko mówi o nadziei, że kiedyś będziemy mieli swój kraj. A dzisiaj Izrael ma swój kraj. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję wam bardzo. No, trzymajcie się.
3: Dziękujemy, trzymaj się. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: To krawiec, proszę cię o Hatikwę.
3: A proszę uprzejmie.

0: Dobra, to już któryś raz spadło. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens jakikolwiek dzisiaj. Bo widać, że dzisiaj coś mówię. Nie wiem, czy to ma jakiś sens w ogóle dzisiaj, bo internet co 2 minuty spada. Nie wiem czemu.
1: Może spróbujemy także na następny tydzień. Tydzień może ja przystreamuję, ja nie mam takich problemów z netem. Znaczy
0: Dobra,
1: przy...
0: albo ja napiszę sobie, ale to podobno. Kolega ma, ja mam tu z Vodafonu i kolega, który ma światłowód nawet z Vodafonu i to w mieście też ma te problemy, że mu wywala to jakieś chyba ogólnoniemieckie problemy ostatnio.
1: W ogóle Robert dzwonił w międzyczasie.
0: Widziałem, ale...
1: No to jakbyś mógł to odzwonić do niego. Nie wiem, czy już jesteśmy w ogóle na antenie.
0: Chyba jesteśmy, bo znowu mi OBS pokazuje, że teoretycznie jesteśmy. No to potem będzie krawiec to montował. No. To zrobić w jeden film, ale miał być patostream, to jest patostream, nie? Rwie jak...
1: Rwie, film się urywa.
0: No właśnie, chyba za dużo pijemy, nie? Czekaj, dobra.
1: Nie wiem, tak dobrze. Dopiero trzecie pół litra kończę piwa.
0: Coś mocniejszego by się przydało. A czekaj, dobra.
1: Daj pan spokój, któregoś razu jak zadzwoniłem taki urąbany, piłem cytrynówkę produkcji swojej kobiety na spirytusie z miodem, cytrynówka i przy trzeciej butelce już kompletnie nic nie pamiętałem, a takie bzdury gadałem na antenie, że aż wstyd.
0: Czekaj, w ogóle kiedyś mi się też zdarzyło
1: mam połączenie, Robert na radio.
0: Na Sylwestrze, no właśnie chcę go połączyć. Chcę go połączyć, a można tutaj dodać, dobra, tylko dodam. A tu grab, dobra, Dan. Ciekawe, czy go dodało, czy nie dodało. Dodało chyba. Halo, halo.

0: No ja
1: rozmowy.
0: go próbuję go dołączyć. Jakoś mi nie idzie. Ale dobra, spróbujemy znowu dołączyć ad i zaraz zobaczymy, czy odbierze. Jak odbierze, to odbierze. Nie, nie chcę odebrać. Halo. Halo, Mora. Żeby przy dołączaniu coś ten. Dobra, to wziąłem ten. Wziąłem chyba coś, zepsułem. No to mamy ten. Nie, dzisiaj mam naprawdę po to stream. Wszystko się psuje. No ale miał być ten. Miał być po to stream, to jest po to stream. Dobra, weźmiemy, połączymy się.
1: Mamy lekkie zaburzenie
0: Tak,
1: techniczne.
0: wywaliłem ciebie na koniec, siebie i. Dobra, jak coś naszego.
1: Harakiri, czy jak ktoś tam mówi, popełniliśmy motoryzacyjnie i technicznie.
0: Także jak ktoś chce ten zadzwonić do tego nie dosyć, że patologicznego, pijackiego, to jeszcze kiepskiego
1: Przed chwilą Robert
0: technicznie.
1: znowu do mnie dzwonił, więc go, nie wiem, spróbuj go dołączyć. Powiedziałem mu, żeby nic nie robił, czekał
0: Nie,
1: na
0: on
1: ciebie.
0: nie ma dzwonić do ten, nie ma dzwonić do ciebie, tylko ma dzwonić do mnie.
1: A ty go nie możesz tak sam z siebie dodać?
0: No
1: Musisz zadzwonić.
0: właśnie to zrobiłem przed chwilą i jak widziałeś, popełniłem seppuku.
1: A seppuku, nie harakiri.
0: Jedno, drugie. Chuj tam.
1: No nie wiem, nie wiem, nie znam
0: Czekaj,
1: się
0: to
1: na tym.
0: Misiu dzwonił też.
1: Myślę, że Discord byłby pod tym względem dużo
0: To Misiu
1: prostszy.
0: dzwonił też.
1: Przesuwasz sobie osóbkę w lewo, w prawo i nie ma problemu.
0: Nie, ale to jest, wiesz, to jest tak jak ten. Nieważne, czekaj, czekaj. O nie, wiesz, kto się dołączył? Jak ty to zgadłeś?
2: No, musi być etam, bo muszę przetkać antenę. Już tak zauważyłem, że jak ja nie przetkam, to chyba się nikomu nie uda.
1: Etam, ty też
2: Może taka
1: odpisz
2: moja rola
1: pytanie?
2: w tym radiu. Chcieliście
0: Nie,
2: wiedzieć coś, na co ja mam?
0: pierwsze pytanie, Etam. Pijesz?
2: Znaczy alkoholu nie, jestem abstynentem,
0: O
2: natomiast właśnie
0: nie.
2: wypiłem pół litra coli, więc może być różnie z moim tym, tym bardziej, że popiłem pięć parówek ogromnych z Biedronki, więc
0: Jeszcze
2: czego już nie robiłem od dawna, więc
0: Etam.
2: może być różnie.
0: Ale dobra, nie pijesz, to jedno.
1: Robert znowu się odzywa, nie wiem czy widzisz, bo on próbuje się cały czas połączyć. Napisałem mu, że na nocne radio zadzwonił, tak?
0: No tak, dokładnie.
1: Nie w konferencji, tylko na samo nocne radio,
0: Tak,
1: tak.
0: na samo nocne radio. Widzę, że ten Etam, że tu takie wątki LGBT wrzuca, że tam jakieś parówki i w ogóle. No,
2: Ja?
0: no.
2: Ale to nie są wątki LGBT, ale chciałem tylko zaznaczyć, że jeśli chodzi o Citroena, to jest najśmieszniejsze auto, jakie rozpoznawałem od dzieciństwa, właśnie przez to tylne zasłonięte do połowy, czyli do mniej więcej wysokości osi koło.
0: No to nie wszystkie.
2: No podejrzewam, że nie wszystkie, ale takie tradycyjnie Citroen jest właśnie kojarzony z tych lat 70., 80., właśnie z takim bardzo niskim zawieszeniem i tym kółeczkiem takim, które jak mam wrażenie, że zaraz mnie ochlapie błotem po prostu i sobie sam tyłek ochlapie. Nie wiem, mnie to auto po prostu się kompletnie nie podoba. Na motoryzacji się zupełnie nie znam, więc pytanie, że tak powiem,
0: A
2: jest
0: czym jeździsz?
2: czym jeżdżę. No zazwyczaj chodzę na nogach, a jeżeli już jeżdżę, to jak król jeżdżę tramwajem,
0: Czyli Etam, jesteś w
2: autobusem.
0: ogóle nie w temacie, bo pato stream, czyli nie pijesz
2: Nie do końca,
0: i nie jeździsz.
2: nie do końca, bo ja rozpatrywałem oczywiście, miałem samochód jeden dzień, kiedyś się chwaliłem, zakupiony zresztą razem z mieszkaniem, w którym jestem, ale oddałem go od razu, bo to był maluch i moja kobieta powiedziała, że to do tego nie wsiądzie, a poza tym nie miałem prawa jazdy, więc chyba to nie miało sensu, a ona
0: Robercie,
2: miała
0: witamy
2: prawo
0: na
2: jazdy.
0: antenie.
2: No dobry wieczór, no bo ja tak
0: Jezus
2: właśnie
0: Maria,
2: posłuchałem
0: jaki przyjaciel.
2: troszeczkę o tych komórkach, a mógłbym coś o tym powiedzieć właśnie, jeżeli was interesuje.
0: Ale pierwsze pytanie, czy pijesz?
1: No nie słyszysz?
2: Piję, znaczy tak. No moja kobieta zasnęła, ale no mam coś do wypicia, no.

0: Robci,
1: mocne
0: fajnie, że
1: ochoty nie
0: dzwonisz,
1: mam.
0: bo dawno ciebie nie było. Ostatnio jakoś większą przerwę miałeś od NR-a chyba, co?
1: Tak, ale no mam, ale mocnej ochoty nie mam. No taki, no powiedzmy drinka wypiję.
0: No dobra.
2: Coś nam ten patos z tym nie
3: Uważajcie,
2: wychodzi.
3: słuchacze, to
2: Nikt nie
3: pierwszy
2: pije.
3: przypadek w Nocnym Radiu, gdzie ja dzwonię i staram się mówić na temat, a wszyscy inni mnie od tego odwodzą.
1: Znaczy,
2: Właśnie.
1: ja akurat włączyłem radio i był temat komórek, a mógłbym coś na ten temat powiedzieć. To
0: No,
1: ja nie macie, tak?
0: spoko, nie? To
3: Dawaj,
0: ogólnie
3: dawaj.
0: gadaliśmy o samochodach, a to była taka mała dygresja odnośnie
1: Nie,
0: Błażejowego w internecie.
1: nie. I to ja posłucham. Ja myślałem, że o komórki chodzi, bo w tych latach, gdzie panowie nosili i powiedzmy takie walizeczki, to było NMT.
0: Adresy, myślałem, że powiesz.
1: 450 MHz to była analogowa sieć kupiona od Ericssona w Polsce. To była pierwsza sieć i to był Universal, taka firma. Taki duży wieżowiec ładny w Warszawie. No to ja już miałam taką, że się w kieszeni mieściła. I ona kosztowała tyle, co samochód.
2: No to mój staruszek miał taką od firmy. Kupili sobie tam ze znajomym, założył firmę. No to pierwsze, co musieli kupić, to sobie kupili komórki właśnie takie.
1: Tak, ale to była taka przenośna w formie walizeczki, czy już się w kieszeni mieściła?
2: Nie, przenośna właśnie taka.
1: A widzisz, a w tych czasach właśnie co w Polsce było to już ja miałem taką, co ona w kieszeni się mieściła. I to było NMT sieć 450 i teraz tak, jak to ewoluowało? To był Universal. Potem to przekształciło się w IDE. Oni to przejęli. Działało to jako pod siecią IDEA. No i pierwsza sieć IDEA była francuska, Orange, tylko pod marką IDEA i przekształcili to w cyfrowe.
2: No, a teraz to, ale to było wszystko należało do tej, nie? Do tepsy.
1: Polkomtel teraz jest, Polkomtel. To jest do Solorza Zygmunta
2: A nie, no
1: udziałowca.
2: Polkomtel to jest plus, nie?
1: No tak, ale to właśnie to, cała ta sieć jest przejęta.
2: No bo z tego co czytam, to Centertel należał do tepsy.
1: Nie, Centertel został przejęty przez Orange. A no tak, TPSH została sprzedana dla Orange'a. Tak, Błażej, masz rację.
3: Mówi się sprywatyzowana, to znaczy sprzedana państwu francuskiemu. Tak,
2: Dobra, Robert, czym
3: dokładnie.
2: jeździsz?
1: Nie, nie, nie, ja Nissanem. Ale słuchaj, to nie chodzi o to, że została przejęta, ona została oddana. Oddana, bo zbudować sieć analogową to też w tamtych czasach było coś, nie? To zostało przejęte, bo jakby to powiedzieć, zbuduj infrastrukturę teraz.
3: Znaczy łapówkę ktoś dostał i przekazał za frikonie.
1: No Boże, ty nigdy nie pracowałeś w jakiejś administracji publicznej. Tam, no nie
3: No
1: chcę
3: ja
1: ci.
3: nie.
0: Ja też
1: No
0: nie pracowałem.
2: Ja pracowałem, przyznam się, pracowałem.
0: Nie
1: no,
0: pracowałem
1: to tak się w ogóle nie
0: administracji
1: odbywa. To nie mogę za
3: publicznej. W
1: dużo powiedzieć.
3: firmie państwowej, owszem, ale w administracji nie.
1: No właśnie, to tak się nie odbywa. To jest wszystko legal.
3: No, także.
2: Ale
0: To
2: jakim
0: Misia na
2: Nissanem?
0: czacie. Pisałem ci na Discordzie, żebyś wbijał do nas do rozmowy i powiedział coś o swojej Tesli, którą regularnie ujeżdżasz. No ale się zawinąłeś, więc zapraszamy do rozmowy.
2: Ale kto ujeżdża Teslę?
0: To Misiu.
2: A, o Jezu, miałem ostatnio właśnie ten. A to jakiś burżuj i kapitalista, tak?
0: Tak, bogaty Amerykanin, emigrant polski. Wyzyskuje tam
2: Bo
0: tubylców,
2: jeśli chodzi o amerykańską,
0: niewolniczą pracę Amerykanina.
2: jeśli chodzi o amerykańską motoryzację, to nie mam nic do powiedzenia, bo po prostu nie znam się i nie lubię, wręcz powiem.
0: No ja właśnie muszę powiedzieć, że amerykańską motoryzację dużo bardziej wolę niż niemiecką.
2: No
0: W ogóle z
2: niemieckie to ja w
0: europejskiej
2: ogóle nie lubię.
0: motoryzacji to
1: Ja miałem prosto
0: toleruję tylko Alfa Romeo i Volvo, jeżeli chodzi o
2: No ja
0: samochody
2: lubię
0: tak w zasięgu. I Peugeoty, tak trochę. A reszta to
2: włoską,
0: jest
2: szwedzką
0: Hyundai i flaki
2: i
0: z oleju.
2: włoską, szwedzką i właśnie francuską.
1: Panowie się przekrzykują, czy ja mogę coś powiedzieć?
2: A nie,
0: Ależ
2: bo
0: proszę.
2: przyszedł właśnie Amerykanin.
1: Aha.
3: How do you do? Co oznacza
2: God
3: jakże
2: bless
3: zdrowie?
2: America, ale dobra. Robert, bo chciałeś coś dokończyć.
0: Ja bym proponował, żebyś zaczął moderować coś, nie? Bo to
1: I
0: się tak
1: Volvo to jest
0: trochę
1: w rękach chińskich, to raz. Volvo jest w rękach chińskich, a drugie, jeżeli chodzi o amerykańską motoryzację, miałem Forda Focusa.
4: No i powiem ci szczerze, wbrew opiniom, że to blachy się łamią i tak dalej. No plastyki są słabe. Nie jest zły samochód.
0: Ale Focus jest taki zeuropeizowany Amerykaniec.
2: To nawet niedaleko obok mnie się to produkuje w tym, w Kolonii. Wielka fabryka.
0: A prawdziwe Amerykańcy to są jakieś, nie wiem, jakieś te pick-upy, te półciężarówki, nie pamiętam jak to się już nazywa, takie wielkie, te monstrualne, gdzie to osła Ford, jak to tam się nazywa? Ford F-350 czy coś takiego, tak?
2: Tego, panie Amerykanie.
0: Albo jakieś Mustangi czy inne tam banierki.
2: God bless America, witamy na antenie.
4: Nie, on ma wyłączony mikrofon.
5: Aha. Nie, jestem, słuchajcie, pozdrawiam was. Ja sobie wyłączam mikrofon, bo idę sobie tutaj przy ulicy, trochę może być chaos.
2: Ale
5: nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
2: To płonące, czy to nie płonące?
5: No niestety to płonące, także wam powiem, że jest, sprawa jest nieciekawa. Ja teraz jestem na zewnątrz, jest godzina, dochodzi godzina druga po południu i jest 35 stopni.
0: Druga w nocy jest widno, bo pali się las.
4: Tak jak dzisiaj było 35 stopni, ja szedłem do fryzjera i po prostu masakra. No,
5: w Niemczech ale dzisiaj czekaj, mówiłeś 35 stopni w Polsce jest teraz?
3: Tak, chyba,
5: że to jest.
3: Tak.
5: Coś takiego. Coś takiego.
0: Ja 28
4: zanotowałem. Tak.
5: Wow. Słuchajcie, to faktycznie trzeba faktycznie chyba uwierzyć w to ocieplenie klimatu, jak takie temperatury.
3: Nie, ja mam swoją teorię, że Amerykanie ci tam podpalili, żeby w Polsce ciepło było.
4: Misiu, na słońcu i uwierz mi, szedłem sobie tak, no niedaleko mam do tego fryzjera, no po prostu była masakra, no po prostu nałożyłem czarną koszulę i zżałowałem, że nie wyszłam bez koszuli, ale wiesz jak jest w Polsce, zaraz by mnie zaaresztowali.
2: Ja dzisiaj trawę kosiłem u siebie w ogródku i taki naprawdę to jest takie jesienne już to słońce, ale chyba upał leje się, żar z nieba. Nawet tutaj w Niemczech zazwyczaj wrzesień to jest taki chłodnawy, ale nadal.
3: A patrzysz często błażej w niebo?
2: I co?
3: Bo powiem ci jedną rzecz. Powiem ci jedną rzecz, która...
2: Przekrzykujemy się. Ej tam, dobra, będę moderował teraz. Ej tam.
3: Jest jedna rzecz, którą dostrzegłem, bo co roku w okolicach 20-26 kwietnia rozpoczynało się, przynajmniej nad Szczecinem, ogromne pylenie tak zwanymi chemtrailami. Czy w to wierzyć, czy nie wierzyć, ale regularnie co roku to było. W tym roku, odkąd wybuchła pandemia, ja może widziałem kilka chemtraili w ogóle w ciągu kilku miesięcy. Jest w związku z tym pewne podejrzenie, ponieważ była taka mowa, że oni te smugi chemiczne robią po to, żeby odbijać światło słoneczne. Jeżeli to jest prawdą, to bardzo możliwe, dlatego mamy teraz tak wysoką temperaturę, co zresztą nie jest czym dziwnym na koniec września.
2: Przepraszam, mogę jako prowadzący? Mogę jako prowadzący?
0: Możesz.
2: Nie, bo etam, to w ogóle z tymi chemitariami, to dobra. Nie, ale powiem ci, bo smugi kondensacyjne, czyli to, co nazywasz chemitrailem, to wiesz, bo tam gorące powietrze, nie, z silników i tam kondensuje się para wodna na jakichś wysokościach. To się nazywa smuga kondensacyjna, to możesz sobie poczytać tam w książkach od fizyki, ale dlaczego jest ich mniej, tych smug kondensacyjnych? No byłem wczoraj na lotnisku w Amsterdamie.
3: Mniej samolotów lata.
2: Właśnie, byłem wczoraj na lotnisku w Amsterdamie, teściów odprawiałem do Chin i wam powiem, no było lotnisko widmo, nie? Naprawdę, jak normalnie Schiphol jest zapchany i kolejki wszędzie stoją i tak dalej, no nie było ludzi w ogóle, nie? Naprawdę parę ludzi się tylko, parę samolotów leciało, parę ludzi chodziło. Także no jest mniej smug kondensacyjnych, bo jest mniej samolotów, ale to tak.
4: Ale ktoś mi może zdefiniować, co to jest smuga kondensacyjna. Chodzi o te na przykład parę wodną i spaliny z silników odrzutowych samolotów osobowych, czy o co tu chodzi?
2: Tak, bo jak gorące powietrze na pewnych wysokości styka się, które ma tam, nie wiem, 1000-1200 stopni, styka się powietrzem, które ma minus 50 i jest jakaś para wodna, no to para wodna się kondensuje, nie? No to samo masz na szybie w samochodzie, jak jeździsz z jednej strony.
4: No ja rozumiem. No i czego to dowodzi? No to naturalne zjawisko, tak?
2: No tak, ale tam mówi, że jest tego mniej, a jest tego mniej, bo mniej samolotów.
4: Moment. Każdy ma fly radar. Ja też sobie mam i patrzę, jak tu samoloty nade mną latają. No jak on przelatuje, no to zostawia tą smugę. To co to mam uważać?
1: Właśnie jak mam to smugę teraz?
3: Nie, w trakcie ja jestem osobą, która troszeczkę podgląda. To znaczy ja nie jestem tam jakimś spiskowcem specjalnym, nie żebym się tym specjalnie przejmował, natomiast rzeczywiście na Flyradarze sobie sprawdzam loty, które są. I druga sprawa jeszcze jest taka, że za komuny, a ja bardzo dokładnie pamiętam, jak to wyglądało, nie było w ogóle takiego zjawiska nad Polską. W ogóle.
1: No to ja wam powiem, dlaczego tak nie było, bo samoloty nie latały za komuny.
3: Latały samoloty i zostawiały smugi.
1: Jeden do Chicago raz na miesiąc.
2: Tam, po pierwsze, flota odrzutowców była o wiele mniejsza, po drugie, nasze niebo nie było wykorzystywane przez awiację innych krajów, tak, bo zachodu nie miały prawa tu wlatywać. Samoloty śmigłowe, które w większości były naszą flotą, nie zostawiają smug kondensacyjnych, a jeszcze ponadto mój ojciec, który kończył Politechnikę Warszawską w roku 60, którym, nie, 70 którymś, to on mi wytłumaczył, na czym działają te smugi kondensacyjne. On kończył Wydział Lotnictwa i MEL, słynny, Mechaniki i, nie, Energetyki Lotnictwa to się nazywało. No on to mi wytłumaczył, na czym to polega i to właśnie w latach 70. O tym uczono i to był PRL. Także, drogi etamie, to zjawisko istnieje od wieku wieków i no po prostu fizyka tak działa.
1: No dobra, to teraz mówi Błażej. Tak dobrze ja rozpoznaję troszeczkę. Tak. No to właśnie, czego to dowodzi? Że to jest szkodliwe czy nieszkodliwe zjawisko? Bo teraz tak, on mnie przestraszył, a ja nie uważam, żeby...
2: Nie no, para wodna. Ale miałeś opowiedzieć o swojej Tesli, bo rozmawiamy o parze wodnej tam.
0: To mi się powiedzieć.
1: Nie? Dlatego się włączyłem, żeby opowiedzieć historię komórek. No to pierwsza była ta właśnie idea, to był potem Orange, który został wykupiony przez Francję. Następnie była Era. No teraz się w T-Mobile przekształciła, no ale a dalej to poszło. No jeżeli chodzi o szczegóły, to pytajcie, wszystko powiem.
2: Ale czekamy na korespondencję z Ameryki, gdzie pożary jesteś.
1: Aha, no faktycznie, bo aha, dzisiaj... Bo
5: Ameryka, Ameryka. Ja sobie trochę cichutko siedzę, jak to zawsze, nie chcę przerywać.
2: Nie.
5: No
2: nie.
5: Tak...
2: Bo ja ci powiem, no. Przejechałem się pierwszy raz w życiu elektrycznym samochodem jakiś tydzień temu, bo nic innego nie było do wzięcia z firmowego parkingu i stała taka, co to było, Renault coś tam, Zoe, już nie pamiętam.
5: Jak wrażenia?
2: Chujowo. Tak mi brakowało tego dźwięku.
1: Ja mogę powiedzieć na temat Tesli?
0: Właśnie to jest największy problem, nie? Brak dźwięku.
1: A ja mogę powiedzieć na temat Tesli, czy nie?
5: Tak, proszę, ja będę słuchał, jestem ciekawy. No.
1: Słuchajcie, mój kolega, który to ma knajpę taką dobrze dochodową, kupił sobie Teslę. No i powiem tak, no jeździ nią, ale kiedy słucham audycji, był potrzeba i mówi, tak, tu jest zajebista infrastruktura, bo można sobie zaplanować i pojechać. Nic tu nie ma, nic i nie, jak on mnie słucha, mogę z nim zapolemizować ostro.
0: To znaczy, no, wiesz co,
2: Ameryka, dobra, ja moderuję. Dobra, pierwsze pytanie, czy pijesz, bo dzisiaj mamy patostream i...
5: Ja piłem wczoraj dosyć sporo, także jeszcze mam alkohol we krwi pewnie.
2: A widzisz, a my ze Zmorą dzisiaj szkodzimy warunki pracy i pijemy, żeby był pan...
5: No.
2: Ale poświęcamy, nikt nie pije. Dobra.
5: No, wiesz, przyznam się tobie szczerze, że u mnie jest taka godzina południowa, taki upał.
2: No to fajnie wypić. Raczej...
5: No,
2: zimne
5: nie, raczej
2: piwo,
5: właśnie...
2: zimne piwo.
5: Nie, wiesz co, to jest beznadziejna pogoda. Ja nawiążę jeszcze do tego, co mówiliście.
2: A właśnie, gdzie siedzisz, w Kalifornii pewnie.
5: Tak.
2: No, programista z Doliny Krzemowej podejrzewam.
5: Tak, to bardzo bym chciał. No, a niestety nie.
2: A którą ale... masz? S-kę czy trójkę, czy...
5: Wiesz co, ja kupiłem sobie taki najtańszy model, to jest chyba teraz ta trójka.
2: Bo właśnie ja też myślałem nad trójką, bo ona tam $35,000 miała kosztować, tak?
5: No, 36,000, ale to tak z podatkiem, z tym wszystkim, to byś musiał chyba sobie... Gdzieś tak w ramach 40 patrzeć, no, nie?
2: Właśnie
5: bo to
2: w Niemczech
5: tak...
2: używamy...
5: W Ameryce, słuchaj, w Ameryce są wszystkie ceny bez podatków, bez tych dodatków. Tak samo jak w sklepach, też jest wszystko netto, chyba netto się nazywa, tak? Że Musisz tak, po prostu zawsze...
3: Tak, masz na kasie dopiero, nie? No.
5: Tak, i to jest taka główna różnica, jak przyjeżdżasz, bo ja pamiętam, sam się na tym też zacinałem na początku, ale widzę, jak Polacy przyjeżdżają, czy tam w odwiedzinę, czy na wakacje, to po prostu są zdziwieni są, nie? Bo wiesz, w Polsce masz wszystko już obliczone i wiesz, jak patrzysz na półkę w sklepie, to wiesz mniej więcej, ile zapłacisz, jak będziesz przy kasie, a w Ameryce to po prostu jest to, te wszystkie ceny są bez podatków, bez tego, nie? A podatki też się zmieniają. Ten VAT jest różny.
2: A w Niemczech od jakichś 2 miesięcy mamy odwrotną sytuację, że bierzesz tam sobie produkty i na kasie płacisz mniej niż było napisane, bo obniżyłam Merkel o 3% VAT, ale ceny są ciągle z tym 19%, ale mówią, że na kasie obniżają i faktycznie na kasie zawsze jest podany rabat te 3%. Także jest miłe zaskoczenie.
4: Ładny ruch, bo to wtedy tak klient sobie czuje się dowartościowany, nie? Robi zakupy, a tutaj w kasie jest mniej.
2: Tak, a jeszcze niektóre sklepy, jakieś tam Lidl czy Obi, to jeszcze ci 2% dorzucałem do tego, także 5% mniej płacisz na kasie, nie? Niż to, co wziąłeś z półek. A co do tej Tesli, to ja tutaj w Niemczech chciałem sobie taką, myślałem, żeby elektryka, ale one właśnie nie było 35, tylko zaczynają się używanych w wersji tej trzeciej 45, 50 tysięcy, no to już jest tak, i to euro, nie dolarów.
4: To jak mówiłem, ten mój kolega, który ma knajpę, on może sobie na to pozwolić, to ma tę klasę S, nie? Tesla i bo chciał, po prostu chce się pokazać, ale żeby tym gdzieś pojechać, nie ma szans.
3: Właśnie, nie sądzicie, że to jest taka moda tylko i wyłącznie?
2: Nie, dobra, właścicielowi oddajmy głos. Trójka, siedziałem kiedyś w trójce w salonie w Düsseldorfie, żona zachwycona, fajnie, dużo tabletów ma wrzucone, a jak tym się jeździ i jak pokonujesz dystansę, tak jak, nie wiem, masz przejechać 1000-1500 kilometrów, no bo wiesz, samochodem zwykłym podjedziesz, zatankujesz. Koniec. 2 minutki. A Tesla?
4: Nie ma tutaj infrastruktury, Błażej. To po prostu on sobie kupił po mieście. On ma tutaj jakby ze swojego domu tą ładowarkę.
2: Może oddamy głos właścicielowi. No,
5: okay. Halo? No. Nie wiem, czy mikrofon działa. Słuchajcie, ja wam powiem wprost, że w Polsce jest w ogóle za wcześnie kupować samochody elektryczne, także no ja nie polecam. A w Niemczech jest trochę inna sytuacja, bo w Niemczech też tam jest siedziba Tesli, gdzie te samochody przez Hamburg przechodzą i są na Europę homologowane i jest troszeczkę inaczej. Tak samo w Holandii bodajże. W tych krajach, no, wszystkich krajach skandynawskich jest po prostu, się to bardzo szybko zmienia. Natomiast ktoś, kto mieszka w Europie, czy tam gdzieś w Polsce, nie? Czy gdzieś tam koło Polski, to raczej bym... Tak. To nie polecam, bo nie ma infrastruktury faktycznie. Ja wam powiem,
4: ale
5: to, że troszeczkę...
4: Ale wiesz o tym, że premier nas zapowiedział, że jeszcze 4 lata i ma być 1 000 000 samochodów elektrycznych w Polsce.
5: No tak, ale ty ufasz premierowi, tak?
2: Dobra, ale jak to jest właśnie z ładowaniem? Masz infrastrukturę, okej, ale jak ja na przykład sobie jadę do Polski, to czas jakiś mam tam 1000 kilometrów do zrobienia, no to jest, no, niektóre samochody to mi robią 1000 kilometrów, jak ten mój Peugeot, którego sprzedaję.
5: No, słuchaj, jak chcesz, to ci bardzo prosty sposób to wytłumaczę, jak to wygląda. Po prostu wyobraź sobie, że Tesla to jest tak, jakbyś... olbrzymią komórkę, do komórki dodał kółka, nie? Tak mniej więcej to wygląda. Więc to tak, jak nie masz sieci komórkowej i chcesz mieć komórkę i chcesz ją używać, mniej więcej tak jest z Teslą, że po prostu jak nie masz tej infrastruktury odpowiedniej, sieci do ładowania i tak dalej, to jest w ogóle bez sensu mieć taki samochód, nie?
2: Nie, okej, ale jak mówię, jak masz...
4: To ujął w jednym słowie idealnie. No to teraz mi się nie chciało podłączyć, mam 58%, nie? I już mam sraczkę, żeby ładować.
2: No dobra, ale jak masz sobie na przykład do, nie wiem, do Chicago, nie? Tam od ciebie. No to masz, nie wiem, 3000 kilometrów, coś takiego. No to musisz to planować na 3 dni.
5: To znaczy, wiesz co, wiadomo, że to jest kwestia po prostu zasięgu tutaj w samochodzie elektrycznym, czyli ten zasięg się non-stop cały czas zmienia, się zwiększa. Teraz chyba jest już 400 mil, przeliczając na kilometry, to nie wiem, to ile to jest, 800 kilometrów?
2: No, mniej 600.
5: No, 800 kilometrów i tracisz czas na ładowaniu, bo wiadomo, że no nie można, na razie nie można porównywać czasu ładowania do czasu tankowania. Ładowanie do pełna takiej Tesli, ja na przykład jak ja mam o tej mniejszej pojemności, to jest jakieś 45 minut, żeby załadować.
2: Czas na kawę, czy, na obiad.
5: Tak, tak. 330 mil u mnie jest. 336, czy nie, przepraszam, u mnie jest 236, bo ja mam ten najtańszy model. 236 mil.
4: Ładowarkę Supercharge.
3: No tu was zaskoczy, że w Polsce to by się taka Supercharge udała, bo w większości, czy w większości to nie, ale w dużej ilości miast jest lepiej niż w Stanach, bo jest sieć trakcyjna 600 V tramwajowa lub trolejbusowa i podjeżdżamy pod warunkiem, że jeździmy w dzień, ładujemy w nocy, tak? Pantograf taki wyciągamy, jest...
4: Naładuje.
3: No dokładnie, także free.
5: Tak, ja bym się zgodził, że te, właśnie, bo no w Stanach jest 110 i to jest ten problem, że w Polsce jest po prostu inne napięcie i jest faktycznie jest lepsza możliwość, żeby stworzyć taki, taką infrastrukturę, tylko że po prostu jakby nie było zapotrzebowania na to, jakby żadna firma nie pchała się za bardzo w takie wydatki, nie?
2: No Niemcy na przykład...
4: A 230 V 100 A, no to nie ma znaczenia, tylko grubość przewodu. Panowie, prawo łama, no jestem informatyk.
2: Niemcy na przykład sobie trochę rozwiązali ten problem, jest teraz, to jest taki eksperymentalny odcinek autostrady, tam jest około Karlsruhe bodajże. Nawet jechałem tym, porobiłem parę zdjęć, bo to tak ładnie wygląda. Jest położona sieć trakcyjna nad autostradą i tam już od jakiegoś czasu jeżdżą sobie ciężarówki, które są zasilane z pantografu.
4: Także... Nie wierzę. Tak. Gdzie to można zobaczyć? Jest jakiś film na YouTube? Właśnie, nie wierzę.
2: To jest bodajże autostrada A5. A5 idzie do Bazylei. I to jest między Karlsruhe, a czymś sobie tam wpisz ciężarówki elektryczne w Niemczech, jest kawałek właśnie A5 przebudowany już na ten, na sieć trakcyjną i jeżdżą sobie te ciężarówki właśnie pod pantografem.
4: No dobra, no sprawdzę, no trudno mi w to uwierzyć, dla mnie to jest jakaś abstrakcja.
2: Nie, no ja to widziałem na własne oczy, nie, tą sieć trakcyjną, bo tak raz jak jeżdżę na wakacje do Włoch, to akurat przejeżdżam.
4: Ja wam powiem, że jako elektryk, elektronik taki doświadczony, to nie ma przyszłości. Ma przyszłość tylko ogniwa paliwowe, wodorowe i tyle.
2: I Niemcy to też już rozwiązują, wymyślili jakiś... Ja to bym musiał poszukać, bo ja byłem na jednej konferencji, o czym to rozmawiali. Jest jakiś właśnie środek chemiczny, który wiąże wodór i ten wodór można spalać, nawet nie ogniwa elektryczne, tylko spalanie wodoru czyste. I oni wiążą, że ten wodór nie jest wybuchowy. To coś podobnego jak dynamit z nitrogliceryną, nie? Że nitrogliceryny...
5: No, tylko coś bym jeszcze dodał na ten temat, bo ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o samochody elektryczne w porównaniu z samochodami wodorowymi, to wiadomo, że samochody wodorowe wygrywają tutaj technologicznie, jeżeli chodzi o zasięg i w ogóle rodzaj paliwa, tylko problem jest taki, że...
2: Ktoś tego paliwa.
5: Tak, tylko że problem jest taki, że słuchajcie, samochodu takiego na wodór w tym momencie nie jesteś w stanie sobie na przykład uzupełnić w domu, nie? Ładując go w domu.
0: Nie. To jest... Natomiast w Japonii jest bardzo szeroko rozpowszechniona stacje ładowania samochodów wodorowych, tankowania samochodów wodorowych.
5: No,
0: Japonia poszła w zupełnie inną stronę. Na Europę produkują elektryki, natomiast u siebie preferują...
2: Dla kolegi elektryka wrzuciłem właśnie ten na czata link do artykułu i tam są zdjęcia, jak wygląda.
4: Dobra, ja potem sprawdzę. Jeżeli dacie mi 5 minut, to wam wytłumaczę, dlaczego to nie ma przyszłości samochody elektryczne, dlaczego
2: to wodorowe. Wrzuciłem te ciężarówki właśnie ten, pod pantografem.
0: Ja wytłumaczę.
5: A jeszcze taką rzecz tutaj bym powiedział bardzo ciekawą, bo na przykład cały olbrzymi projekt w Nevadzie, w Arizonie.
4: Skype'owym czy Discordowym?
2: Na Skype'owym. Nie, fuj, na tym, na czacie w ogóle YouTube'owym.
4: Aha, no kurde, to będę musiał tam zajrzeć, no dobra.
2: Dobra, mogę ci wrzucić tutaj na naszą rozmowę, nie ma problemu.
4: No nikt.
2: Dobra, wrzucę ci na Skype'owym czacie.
4: Jest pewien projekt, który, no oczywiście to nie jest teoria spiskowa, on nie jest mocno promowany, ale jest coś takiego, o, pojawiło się, dobra, kliknę.
2: No i napisali, że oni pracują nad podobnym projektem w Kalifornii, także no może niedługo w Stanach też będą sobie.
5: Okej, to jeszcze tylko bym dodał do tych samochodów elektrycznych jedną rzecz, że jest bardzo duży teraz taki projekt w Nevadzie, w Arizonie, w Kalifornii, wszystkich tych stanach, które są w miarę dobrze naświetlone słoneczkiem, że się buduje praktycznie cały kompleks, że budujesz dom, który ma dach cały zrobiony z paneli tych słonecznych, czyli te wszystkie... Tak, przepraszam, tak sobie słyszę. I chodzi o to, że to jest taki program, gdzie jak na przykład sobie budujesz ten dom, dostajesz tam, że tak powiem, discount, czyli no dostajesz specjalny program, gdzie dostajesz zniżkę. I to jest połączone trochę też z samochodem elektrycznym. Więc tutaj też by był problem, bo jeżeli korzystasz z takich paneli czystego dachu, bo to Tesla sprzedaje teraz te dachówki takie, nie panele, tylko dachówki, że sobie po prostu możesz cały dach zbudować z tych takich malutkich ogniw. No i wiesz, i w tym momencie, kiedy masz praktycznie prąd za darmo z energii słonecznej, no to wiadomo, że tutaj by było bez sensu mieć teraz samochód taki z napędem wodorowym. Halo?
4: No tak.
5: No i dlatego też jest część po prostu takich rozwiązań, które bardziej sprzyjają w tym momencie, mówię, bo wiadomo, że w przyszłości to się wszystko może zmienić, ale w tym momencie część rozwiązań, które raczej sprzyjają ku temu, że ta cała technologia samochodów elektrycznych, ona się rozwija, nie?
2: Ja sobie myślę, że najlogiczniejszym rozwiązaniem by była unifikacja akumulatorów. Jeśli ty masz taką Teslę, to sobie podjeżdżasz na stację, podjeżdża facet, wyjmuje ci akumulator, wkłada nowy i tyle. 2 minuty wymieniony na naładowany.
0: Ale wtedy akumulator nie mógłby być twoją własnością, ponieważ mógłbyś zamienić sprawniejszy akumulator na taki mniej sprawny i już się nigdy tam nie pojawić i wtedy właściwie takiej stacji jest stratny.
2: Ale wiesz, że to już tak jest. Na przykład jak kupujesz tak. Renault elektryczne, to akumulator jest zawsze własnością Renault. I tylko pożyczasz. Dziękuję.
5: No, Tesla też, bo na przykład ja wam powiem, że ta firma w miarę cwana jest, bo oni chcą kompletnie tak jakby ten rynek przejąć taki, ten market, żeby to wszystko po prostu przez ich ręce przechodziło i żeby oni na tym oczywiście zarabiali. I oni już teraz mają taki też program z tymi starszymi z Teslami, gdzie te baterie powiedzmy są już zużyte, że taką zużytą baterię możesz oddać do Tesli, oni ci to przerobią na Powerwall, który sobie możesz w domu zainstalować, a do Tesli ci wsadzą nową baterię i pracują nad technologią, gdzie baterie będą w takiej... troszeczkę tam zmieniają skład chemiczny, jakiś tam patent powstał, że te baterie będą miały gwarancję do 1 000 000 mil. Także to jest sporo, nie? Praktycznie to jest taki samochód, kupujesz już na całe życie, nie?
4: Jak pracowałeś tą technologią, to te baterie są maksymalnie 3 lata sprawne.
2: Jeśli chodzi w ogóle o ten.
5: To znaczy, moja bateria ma gwarancję na 10 lat, więc...
2: A jeśli chodzi o nieemisyjność...
4: Nie będzie swojej miała sprawności. Ty masz gwarancję, że 10 lat ona jest jakby do tej firmy, która ma cię obsługiwać.
5: To znaczy, ja ci mogę, mogę powiedzieć, na czym to polega. Oni gwarantują, w gwarancji jest gwarancja, że...
0: No to ci ją wymienią, ale jedna bateria nie wytrzyma ci 10 lat.
5: Znaczy, ta bateria, ona nie będzie miała 100% żywotności, natomiast oni gwarantują, w gwarancji jest zapisane, że żywotność tej baterii nie spadnie więcej niż 15%, nie? Że powiedzmy, jak będziesz ładował samochód teraz, to...
4: Przychodził człowiek, który chciał panele na moim dachu zainstalować, on też mi powiedział, no jest gwarancja, że 80% na pewno będzie miała przez tam 5-10 lat. To jest to samo.
5: No być może, wiesz co, być może ja się nie chcę kłócić, bo ja raczej zakładam, że to trzeba trochę ten samochód mieć i żeby sprawdzić, ile w tym będzie prawdy, nie? No natomiast gwarancja jest gwarancją, więc jest ciekawe, co oni wtedy zaoferują.
2: Dobra, a co miałeś przed Teslą w ogóle, żeby tak mieć porównanie?
4: Tesla S jest dosyć starym modelem. On już jeździł tutaj, żeby nie skłamać, 5 czy 6 lat, nie? No i tak jak była gwarantowana, bo to teraz mówisz 500 mil, tam była jakieś osiągi do 200 mil oryginalnie, w tej, co on kupił, Tesli S. A teraz tak powiedzmy tam 100 kilometrów, to ale po mieście jeździ. No nie wymienia tej baterii, bo nie wymienia, no bo wiadomo, że nie wymienia. No kupił dla fanu, nie?
5: No, no wiadomo, że to jest tak jak z telefonami komórkowymi, nie? Ta bateria nigdy nie będzie, bo to jest, wiadomo, że to jest proces chemiczny, gdzie za każdym razem jak ładujesz i korzystasz z takiej baterii, to taka bateria nigdy nie będzie miała dokładnie tej samej stuprocentowej żywotności, co na początku to spada, także w samochodzie też to spada, nie?
2: W Niemczech już się nie reklamuje tych elektrycznych samochodów jako zeroemisyjne. Wiecie, jak się teraz reklamuje? Bez lokalnej emisji.
4: Panowie,
2: to faktycznie jest prawdą.
4: Błażej. Powiedzmy, że naprawdę ten Morawiecki zrobił 1 000 000 samochodów elektrycznych w Polsce. My
0: sami wyklepię.
4: W tego teorii mamy opierać się na węglu, tak?
2: No, ale wyobraź to samo masz jak w Niemczech, nie? Bo tutaj dlaczego to zaczęli reklamować jako bez lokalnej emisji? Bo no Niemcy no mają tam miks energetyczny, już teraz dużo jest właśnie z wiatraków, czy z solarii.
5: Tak, bo jak oni korzystają jeszcze teraz, korzystają z tych elektrowni atomowych, to wiadomo.
2: Czy mogę jako prowadzący dokończyć myśl? Nie, ale tutaj w Nadrenii, gdzie żyję, wokół mnie jest jedna chyba największa niemiecka elektrownia i parę mniejszych. One jakieś dostarczają tam 15-20% w ogóle całego niemieckiego prądu. I wiecie, czym one są opalane?
3: Nie. No pewnie węglem brunatnym.
2: Brunatnym. To jest takie 5 wielkich dziur w ziemi, gdzie to są największe koparki na świecie. Te Bagger 266, które kopią. I kopią ten brunatny i bez tego Niemcy by tu nie mieli prądu.
5: Dlatego ja się po części zgadzam, że ta cała infrastruktura po prostu jest taka w Europie, no roczkuje dopiero, nie? Nie ma to takiego sensu, bo tu na przykład jeżeli chodzi o energię elektryczną, to z tych funduszy, które płyną tam powiedzmy rządowych na odnawialne źródła energii, bardzo dużo zaczęto budować tych nowych elektrowni. Są chyba 3. Pierwsza taka była eksperymentalna na północy Las Vegas. Teraz już koło Las Vegas jest kilka. To są te, które wykorzystają tą technologię molten salt, taki, że wiesz, że masz taki olbrzymi, wysoki słup, a w środku jest ta sól, która się topi pod bardzo wysoką temperaturą. A tą temperaturę dają po prostu setki, tysiące luster, które są dookoła w takim okręgu ustawione i zwrócone po prostu w kierunku tego supa, nie? Także ta technologia w ogóle niesamowicie to, słuchajcie, wygląda, bo jak pierwszy raz jechałem i to zobaczyłem, jak się do Las Vegas jedzie, to tak mniej więcej zjeżdżasz w dół i to Las Vegas jest taki na takim niższym, że tak powiem, na niższym terenie w dole. No i ta cała elektrownia, ten molten salt, czy jak to tam technologia się nazywa, to w ogóle wygląda jak gdzieś kurczę z jakiegoś Marsa, z kosmosu, nie? Niesamowite wrażenie to robi, bo te lustra po prostu, tam jest tysiące luster w takim okręgu o średnicy powiedzmy kilku mil. Jedno takie lustro to jest wielkość może, nie wiem, 15x10 metrów, nie? Więc to są to jest po prostu olbrzymie obszary to zajmuje. Natomiast to cały czas to trochę, że tak powiem, to jest trochę eksperymentalne. Cały czas to poprawiają tą technologię. Gdzieś tam już słyszałem, że w Australii też próbują. Także wiecie, to tak jak Błażej mówił, to wszystko zależy od tego, skąd ta energia idzie. Bo jeżeli energia idzie z węgla, no to...
0: temat audycji?
4: Energia do samochodów.
2: Samochody.
3: Pato stream o samochodach. Czytać.
4: To, co mówisz, to już jest dużo jest takich na świecie eksperymentów. To chodzi o to, że jest skupiany promień słońca w tej wieży, tam się zagotowuje woda, jest turbina i tak dalej, nie? To jest super sprawa, tylko...
5: Dokładnie. No.
4: No to wiesz, o co chodzi. Ja chciałem do czegoś innego nawiązać, ale już zapomniałem, Paweł, że oddaję głos Atomowi. Jak sobie przypomnę, to się wtrącę.
3: Znaczy no. Tak, to co, to, czy mi, tak?
0: Się Błażej, miałeś to... moderować jakoś tam się...
2: No, staram się, przepraszam, tak, byłem przed sekundą w toalecie.
3: Nie, bo mi oddali głos, no, tak się zdziwiłem. Dobra, to co, o czym Tomiś mówił, to jest taki wielki skupiacz, taka wielka soczewka, gdzie o dziwo, chociaż to wygląda kosmicznie, to sama technologia uzyskiwania energii nie jest wcale aż taka kosmiczna, tyle że zamiast wody wody w tym punkcie skupienia ciepła, tam jest około 10 tysięcy stopni, podobno jest olej jakiś specjalny, który po prostu nie wyparowuje i to wszystko porusza normalnie.
5: Nie, to jest stężona sól.
4: Zwykła woda, stężona sól.
3: No właśnie, ja słyszałem o oleju, no ale dobra.
2: Inne alternatywne źródła energii do samochodów, to jest dobra, są elektryczne. A co powiecie o hotgasie?
4: Jak Błażej oddasz głos na 5 minut, to wytłumaczę, na czym polega przewaga technologii wodorowej nad fotowoltaniczną.
2: Dobra, oddam ci, ale jeszcze tylko ci powiem, że jest taki kraj, gdzie jeżdżą autobusy na wodór wszystkie i to jest Islandia. I tam są stacje tankowania wodoru. Nawet zbudowane. Dobra, no ci oddaję głos.
4: Jeżeli chodzi o małe zasięgi, tak jak mówił Tytomiś, na przykład można mieć fotowoltaniczną instalację w domu, no to jest dobre, ponieważ ładujemy sobie malutki samochodzik i jedziemy do pracy, na zakupy, wracamy. To jest okej. A jeżeli chodzi o tak, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do tankowania benzyną czy tam ropą i jedziemy tam kilkaset kilometrów i to my robimy 2-3 minuty, może kupimy hot doga, może nie kupimy, ale jedziemy dalej. A 40 do godziny, nie ma takiej technologii, która by zmusiła człowieka do takich tych. I teraz tak, jest coś takiego, są eksperymentalne w Japonii elektrownie wodorowe. I na czym to polega? Jest stacja benzynowa, która ma panele fotowoltaniczne plus wiatraki i katoda i anoda i wytwarza wodór i tlen. No bo wiadomo, że w procesie elektrolizy wytwarza się wodór i tak dalej. Samowystarczalne takie, jakby to powiedzieć, stacje benzynowe, które produkują wodór i to w dużych ilościach, bo to jest naprawdę już kilka jest takich, myślę wam potem linka. I teraz tak, samochód na wodór, jakie ma zalety? No tak, tankujesz jak benzynę i jedziesz, a jakie ma wady? Zbiornik na wodór musi być wysokociśnieniowy, to jest dosyć niebezpieczne, ale jeżeli to się uda opanować i są katalizatory, które coś tam zawierają i ten wodór jest dziesięciokrotnie w jednej objętości zwiększany. I teraz wyobraźmy sobie, tylko szybko skończę, kupę takich stacji, które powiedzmy są rozsiane, tak jak masz Australię. O, fajnie, że ty się odezwałeś. Jest kupę słońca, kupę wiatru i tak dalej i on jest jakby sam napędzający się stacja benzynowa i podjeżdżasz i tankujesz.
0: A więc tak, no to wodór ma dużą szansę przyjąć się, jeżeli zostanie rozpowszechniona taka energia naturalna, jakieś tam panele słoneczne i elektrownie wodne czy wiatrowe. Natomiast te samochody wodorowe też mają taki problem, że mają krótki zasięg. Na przykład taki prototypowy model znowu tej RX-8, nie wiem, co ja się dzisiaj tak upierdoliłem. Była wersja hydrogenowa.
2: Chyba sobie kupię, wiesz, bo tak...
0: Była wersja w wersji B-Fuel Hydrogen, która posiadała w calutki bagażnik zapełniony butlą wodorową, mieściła bodajże, nie pamiętam, 2,4 kg, czy ileś tam tego wodoru, starczało to zaledwie na 100 km, także zasięg też jest ogromnym minusem w tych paliwach.
2: Alternatywnych samochodach. Jak każdy jeździ samochodem, to jakie macie marzenie? Co mieć?
4: Znaczy mi mówi.
0: Ja to tak, dokończyć projekt swojej RX-8, założyć turbo, mieć 400 koni na tylnej ośce i palić kapora.
2: No, ale dołączyła do nas właścicielka chyba...
0: 1.8 TDI GTI.
2: Właśnie, przepraszam, czy mogę to tak nazwać, ale to tak się przyjęło, że to jest chyba najbardziej wieśniacki samochód w Polsce, jaki jest. Ale bez obrazy.
0: Ale to jest TDI. Już doszliśmy na czacie, Agnieszka ma 1.8 Turbo.
6: Leje nie benzynę. Wiem, co ja mam, a dokumenty trzymam w samochodzie.
2: Ale to benzyna jest.
6: Na ulicy. To jest benzyna.
2: A tak? No to nie, to cofam.
4: Tylko benzyna.
2: To cofam. To nie jest najbardziej wieśniacki samochód. Nie. Benzyną to nikt nie jeździ na wsi tym.
6: Słuchajcie, no jak nie? Jeżdżą też, ale u nas na wsi tylko ja mam takiego. Inni jeżdżą suwami i różnymi innymi fajnymi samochodami, a ja jeżdżę moim Passatem. Co ty chcesz?
2: On taki okrągły jest z przodu trochę? Taki? Nie wiem, jak opisać B3.
6: Wiecie, jeździ, jest świetny, naprawdę, jest nieproblematyczny. Jeżdżę już 3 lata tym moim Passacikiem. Odkupiłam go od pierwszej właścicielki. też była kobitka. I on był tam i
1: serwisował. Ale benzyniak, tak? Benzyniak.
6: Nie wiem, ja nie pamiętam, jaki to jest, a dokumenty mam w samochodzie. Nie wiesz, jaki ja mam samochód.
0: A było pana na środku.
6: No, Passat, ale jaki?
2: A było, ale pite, jaki? A było pite w środku?
6: 1.8?
1: Nie, dziewczyny, nie można wypytywać o takie rzeczy.
6: Nie ważne.
3: Zaraz zapytacie się o tylne siedzenie. Dajcie spokój, niech powie.
6: Ale co ja mam powiedzieć? Słuchajcie, no więc jeżdżę sobie, jest trochę zardzewiały. Samochód jest do pracy, ma jeździć. Niespecjalnie o niego dbam, szczerze mówiąc, ale wiem, że są osoby, które są zbiśkowane na punkcie swojego samochodu i przez pół dnia czyszczą, wycierają, lusterka tam pracują. No, oczywiście samochód musi być czyściejszy niż paznokcie u rąk i u nóg. No i ogólnie ja nie mam takiego podejścia. No, to ma jeździć i to ma się sprawować. A ty tak tam jest. Trochę zardzewiał.
3: Ja też mam takie same zdanie.
6: To jest śmieszne, ja się sama z siebie... Naprawdę, ja zakleiłam silver tape'em, bo samochód jest srebrny. Jak to było, że ja to zakleiłam? Gdzieś jechałam i się wstydziłam. Do Sandomierza jechałyśmy. Właśnie córka mi podpowiada. Jechałyśmy do Sandomierza. Wynajęłam dla nas bardzo dobry hotel i tak się trochę wstydziłam tym moim Passatem podjechać. I tą rdzę zakleiłam silver tape'em.
2: O, tam się nie wstydź.
6: Tak już jeszcze z tą taśmą.
2: Mój kryzys. Mój kryzys wieku średniego, który sobie tam, jak już mówiłem, kiedyś kupiłem to SLK, no to on jest tak zgnity już z jednej, z drugiej strony, odbity z przodu, w środku jakieś kubki od McDonalda się walają i tak dalej. A poza tym to jest fajne cabrio, sportowy samochód, ale do...
1: A właśnie to cabrio, kurde, ej.
2: Ale on nie wozi z miejsca...
1: Nie możesz głośno mówić, bo jak żona mi podsłucha, to mnie zabije. Ona zawsze marzy o cabrio. Ja mówię, kurwa, po co ci te cabrio? Też bo gdzieś taki strały, ono mówi, jo, co? Nie gadaj tak.
2: Zależy
1: głośno.
2: Jakie cabrio, nie? Ale ogólnie cabrio to ma ten plus. Nie wam powiem, kto cabrio nie jeździł, to tego nie zrozumie, ale jak się ma cabrio, to jest naprawdę fajnie sobie w taki... Tylko, że cabrio nie jest na gorące dni, nie? Jak jest naprawdę środek lata i...
1: Łeb pewnie czają.
2: No, ja rok temu właśnie pojechałem tym SLK do Polski. Ciężko się tym jeździ, bo to nie jest samochód na długie dystanse. On jest strasznie...
1: SLK to Mercedes?
2: Tak, on jest strasznie twardy.
1: O kurde, to jest tamten model, to jest fajne, bo on ma blaszany taki dach
2: składany. Tak, to jest hardtop, nie? I on jest...
1: A to może
5: cabrio?
2: Nie, to
5: jest
2: SLK.
5: Cabrio jest bardzo fajne. No, cabrio jest bardzo fajne, jak jest lekki deszczyk, bo nie musisz potem w domu prysznica brać.
2: Miałem raz, że zaczęło padać, a to zatrzymałem się na autostradzie, zrużyłem tak. A ten się jeszcze składa jakieś 30 sekund, co jest naprawdę długo. Na współczesne standardy, kiedy one się naprawdę zamykają szybko. Ale, kurde, wam powiem, cabrio to ma to... No, na lato to nie jest za bardzo, to dla lato, które teraz jest. Bo jak mówię, byłem w Polsce...
5: Ale wiesz co, Błażej, ja ci powiem, że... Powiem ci, Błażej, że fajnie mieć cabrio, ale wtedy musisz mieć po prostu jako drugi samochód, bo...
2: Nie, to nie jest mój drugi samochód. To jest mój trzeci
5: ale mówię,
2: samochód
5: że...
2: nawet.
5: A, trzeci, no tak, bo dla kogoś, kto tylko sobie kupi cabrio, to jeszcze ma rodzinkę, to raczej nie bardzo
2: jakie,
5: uważam.
2: No, możesz kupić sobie czteroosobowe cabrio. O, nie ma problemu, żeby jeździć sam, dziecko pakować do tyłu i tak dalej.
5: No tak, ale wiesz, ten w bagażniku zabiera na złożenie dachu, troszeczkę zabiera to miejsce
2: ale
5: w bagażniku, więc
2: jak
5: jakbyś...
2: jest tak złożony już, to bagażnik jest... Na przykład mój SLK, jak ma ten dach, on ma stalowy, czyli on zabiera naprawdę dużo miejsca w bagażniku. Jak go złożysz, to nawet skrzynki piwa nie zmieścisz. No to już jest ciężko. Ale jak jest złożony z powrotem, to ten bagażnik jest chyba większy niż w tej C6, którą mam. Jest naprawdę gigantyczny. Także...
6: A propos bagażników, jeżeli mogę coś powiedzieć, to moim poprzednim rzęchem był Hyundai Coupe, którym też jeździłam przez kilka lat. I świetny, słuchajcie, piękny samochód, doskonały.
0: Jak
6: Eriksa, malutki. Ojej, jaki malutki, jak on był, słuchajcie, skórzany, miał siedzenia, trochę powycierane, bo już miał swoje lata oczywiście. Z tym Hyundaiem, taką krótką historię wam opowiem, zabawną. Jak przyjechałam do Polski i zaczęłam tutaj na wsi, nie miałam samochodu i nie znam się na tym, więc zadzwoniłam do brata i mówię, słuchaj, weź mi jakiegoś rzęcha znać, bo ja muszę dostać się do miasta. Jakieś zakupy, wiesz, 7 kilometrów, nie będę dmuchać na rowerku. na okrągło. I on gdzieś tam wynalazł na jakimś stukniętego właśnie tego Hyundai'a coupé. Tylko mówi, wiesz co, ja już ten samochód ci kupię za 1600 zł. Pamiętam to dzisiaj. Tylko, że on miał wypadek i ciężarówka go jakoś tak stuknęła z boku w drzwi od pasażera i on wpadł na lampę i z drugiej strony też te drzwi były wgniecione, w związku z tym drzwi tam mi się uda kupić, udało mu się tam kupić, kupił drzwi, ale nie udało mu się kupić tych właśnie, nie wiem jak to się nazywa, nadkola, czy nie błotnik, to takie nad kołem co jest, nie? I
4: ja tak
6: mówi,
4: szybko
6: są tylko
4: dodam dla koleżanki, że
6: są
4: nowy podatek wprowadził Kaczyński od używanych samochodów, akcyza tak się nazywa ten podatek, także no już tak słodko to nie będzie.
6: Będzie dobrze, słuchaj. W każdym razie...
5: Ja też mam...
0: Dostaniemy trochę socjalu, każdy sobie weźmie w leasing nowy samochodzik.
4: No tak, ale moja córka jest już urośnięta, ja nie dostaję 500+. Właśnie ja dostaję najgorzej po dupie, kurwa, w tym układzie, no.
3: Nie, nie, najgorzej dostaję ja, bo ja nawet nie mam samochodu.
0: Robert, te 500+, które ja biorę, to ty wpłacasz. Dziękuję.
5: Słuchajcie, dajcie dokończyć, bo ja mam podobną historię, mam sobie posłał do końca twojej historii z tym samochodem.
6: No więc to już mówi tylko, są tylko zielone, gdzieś tam na Allegro. Ja mówię, słuchaj, nie ma znaczenia, kup zielone, nie ma problemu, może być srebrno, zielony, dla mnie to nie ma znaczenia, on musi jeździć, bo ja muszę dostać się do miasta, to wszystko. No więc faktycznie kupił te zielone, więc samochód był trikolor, dlatego że on był srebrny, miał zapołatane gdzieś tam dziury, taką szpachlą jakąś, która była matowa i te nadkola miał po bokach zielone. Ale słuchajcie, jak on przyjechał do mnie, ja stałam na ulicy, on podjechał, jak włączył te reflektory, ja nie pamiętam, czy tam się otwierały te światła, chyba one się otwierały, takie przeciwmgielne światła. Jak ja to zobaczyłam, sportowy samochód, co z tego, że stary i trikolor, ja byłam zachwycona. Słuchajcie, tym samochodem jeździłam 4 lata, on był niezniszczalny, niezniszczalny, poważnie, ponieważ w tym czasie robiłam remont w domu, więc ten samochód woził worki z cementu. Nawet krąg do studni. Wsadzili mi dźwigiem na betoniarni do bagażnika, przycisnęło go
4: technologia.
6: Do dołu, naprawdę, przycisnęło go. Dojechałam do domu 10 kilometrów i ten krąg 5 sąsiadów pomagało mi z tego bagażnika wyciągać.
2: Kombiak?
6: Był cudowny. Nie, to nie był kombiak, to był sportowy samochód.
2: A jeden, mówisz o nie, nie o Passatzie, tylko tym.
6: O Hyundai'u coupé mówię.
3: Słuchaj, Błażej, tak mogę prosić o...
0: Fiat coupé, ale to chyba to samo jest.
6: Ale to jest jeszcze nic. On był ciągle brudny, zaniedbany, po te remonty i tak dalej. No i tak się zdarzyło, że u nas w miasteczku zrobili taki festyn i zlot BMW Weekend, coś takiego. I tam przyjechali fascynaci BMW, starych, nowych, różnych. I ja z sąsiadką, ponieważ tutaj generalnie się mało co dzieje, mówię, o, coś się dzieje w mieście, chodź, rozerwiemy się, pojedziemy. No i pojechałyśmy tym moim Hyundai'em, brudnym, zakurzonym, trikolorem i podjeżdżamy do miejsca, gdzie ten festyn miał, odbywał się i parking, a dalej trzeba iść na piechotę, kawał drogi tak naprawdę do tego miejsca, gdzie ogląda się te samochody, gdzie ci członkowie klubu BMW mają wjazd, ale można było zapłacić 30 zł, dostać plakietkę i stać się członkiem stowarzyszenia BMW. W związku z tym oczywiście, żeby nie łazić, bo było gorąco, ja zapłaciłam te 30 zł, dostałam plakietkę i nawet dostałam smycz na szyję i wjechałam tam, gdzie te wszystkie BMW-ki jeździły, nie zwracając jakoś uwagi na to, że mam gorszy samochód niż inni, nie dosyć, że brudny, trikolor, zardzewiały, ale zaparkowałam po prostu, żeby nie chodzić. Wiecie co? Obejrzałyśmy te piękne samochody na drugi dzień w lokalnej gazecie i na stronie lokalnej newsów na Facebooku widzę zdjęcie swojego samochodu. Od przodu ktoś się postarał, nawet w te krzaki wszedł, żeby uchwycić te zielone nadkola. Z komentarzem, ktoś nieźle leczy kompleksy. Uwierzycie? Miałam taką zabawę, do dzisiaj to pamiętam. Naprawdę.
5: No, niezła historia.
6: Naprawdę niezła historia. I nawet sobie gdzieś tam zrobiłam to zdjęcie, ale nie chcę się teraz szukać. Ale mój rzech, brudny, zapyziały, aczkolwiek wspaniały sportowy samochód, nieprawiekowy.
0: Wrzuć to zdjęcie na się pożegnać do memów.
6: Jak znajdę to, obiecuję, że wrzucę i razem z tym komentarzem, że ktoś chyba nieźle sobie chce podbudować ego, czy ktoś leczy seksu.
3: Może chodziło o tą smycz na szyi, bo nie, to tak zabrzmiało.
6: Smycz była na mojej szyi, natomiast w moim samochodzie była już plakietka, że jestem członkiem BMW. Klubu.
3: Słuchajcie, dajcie im powiedzieć tak szybko na... Bo ja się nie mogę wbić tak na ostatnie ten, bo czuję się trochę wykluczony, bo jako jedyny nie mam auta i nie mam zamiaru mieć. Tylko chciałem powiedzieć, że moje zdanie na temat aut takich indywidualnych jest takie, że to jest trochę jak jeżdżenie, jak posiadanie czterorodzeniowego komputera i używanie jednego rdzenia. Po prostu jest to marnotrawstwo spore, ale to jest tylko taka moja poboczna opinia. Natomiast jeśli chodzi o auto, gdybym je miał mieć, to nie tyle jakie auto i na jakie paliwo, ale miałoby służyć jedynie do przewożenia mnie z punktu A do punktu B i nic więcej, że tak powiem. A ponieważ w Szczecinie są bardzo tanie taksówki, także ja jeżdżę po prostu, jeżeli już, to jeżdżę ze swoim kierowcą i tak mi jest dobrze.
0: A to tak, miejski nadmiar, taką rozrzutność można też przełożyć i do samochodu, i do czterech kółek. Po co mieć cztery, kiedy można mieć jedno? Jeździć na takim jedno koło.
5: Dokładnie, no, dokładnie. W ogóle faceci to są trochę takie zboczone istoty, bo ja sobie zawsze, ja przypuszczam, że nie jestem tutaj jedyną osobą, która by sobie tak marzyła. Nie wiem, czy wiecie, każdy facet jak sobie pomarzy, kurde, jak wygram w Totolotka, pierwsza rzecz, jaką facet sobie pójdzie kupić, jak wygra w Totolotka.
0: Kupię sobie Azjatkę.
5: No, to też. To
2: jak... Po co kupować? Ja się faktycznie żeniłem po prostu.
5: Faktycznie, no. Ale mówię, że no wiadomo, że każdy facet pójdzie, pierwsze co zrobi, to kupi sobie wymarzony samochód, nie? Więc jest faktycznie coś w tym, że...
2: Ja to mówiłem, to jest taki atawizm, nie? Kiedyś
5: tak,
2: no facet miał konia, to się ma...
0: Wymarzony samochód sobie teraz...
4: Ja bym kupił Lamborghini.
5: To ci powiem, że mało oryginalny jesteś, bo ja też bym kupił Lamborghini albo jakiś Ferrari, nie?
2: A ja Ferrari to właśnie, taki... bo miałem Alfę.
4: Nie, ale Lamborghini tak.
3: Ja tam więcej jeździłem taksówkami.
2: No właśnie, panowie i panie... Bo to jest
3: dobra,
2: tak...
3: ja się wietrzę z anteny, bo ja i tak nie mam za wiele do powiedzenia w temacie. Hej. Okay.
2: Dobra, to takie pytanie tutaj do panów i pani, bo kiedyś, powiem taką historię, kiedyś sobie wyszedłem na, jak jeszcze mieszkałem w Sosnowcu, przepraszam, to takim miejscu strasznym mieszkałem i w biurze sobie wyszliśmy na fajkę i był taki, bardzo pozdrawiam kolegę Mateusza, który był świetnym inżynierem i tak dalej, tylko takie marzenia miał kiepskie. No ale o co chodzi, wyszedłem z moim szefem i ja i właśnie ten Mateusz i tak sobie rozmawialiśmy, jakie tam wymarzony samochód, nie? No i tam ten szef mój, to już nie pamiętam, co on chciał sobie to kupić, jakby miał pieniądze wszelakie, to on chyba właśnie Lamborghini, a ja to chciał mieć Ferrari, bo to taka Alfa trochę droższa, nie? I lepsza. A on tak myśli, no... Ja to bym sobie kupił takiego nową z salonu Astrę, tą nową Classic, taka, ona mało pali i jest taka, tak spojrzeliśmy na niego, kurwa, kto ci ukradł marzenia, człowieku? No, także kto w ogóle ten, jakie marzenia macie motoryzacyjne i proszę nie mówić o Astrze.
4: Nie, no po
5: prostu. Ja mogę powiedzieć.
2: Dobra, pojedynczo.
5: No, słuchaj, ja się przyznam szczerze, że kiedyś miałem Forda, który bokiem jeździł. No, ale to była wina mojej kobiety, bo na początku nie miała prawa jazdy i ja gdzieś chyba pracowałem, a ona gdzieś tam chciała gdzieś tam pojechać, czy się źle czuła, po jakieś tabletki do lekarza i się mnie pyta, tam zadzwoniła do mnie do pracy i słuchaj, czy ja mogę wziąć ten samochód i tam podjechać, bo po prostu tak mnie głowa boi i tak dalej. No dobra, mówię, uważaj, bo wiesz, że nie masz jeszcze prawa jazdy, więc żeby się tam nikt nie złapał, nie? Bo wiadomo, że nie jest to jakoś może nielegalne, ale mandat jest dosyć wysoki za jazdę bez prawa jazdy. No, co ona zrobiła, słuchajcie, ona do mnie nagle dzwoni po jakimś tam czasie, cała spanikowana, co ma zrobić, bo miała wypadek, nie? A ja mówię, jak wypadek? Ja mówię, że kurde, nie masz prawa jazdy, ty jeszcze teraz wypadek masz? I jechała, słuchajcie, jechała prostą drogą i chciała skręcić, wymusiła po prostu, to była jej wina, wymusiła skręt w lewo, no i czepnęła w jakąś kolumnę trzech samochodów takich nieoznakowanych, nie? No, ale ja oczywiście o tym nie wiedziałem, więc ona tam do mnie mówi, że słuchaj, co mam teraz robić? Ja mówię, że słuchaj, dogadaj się z tym facetem, dogadaj się z nim, żeby nie było, kurczę, problemu, może coś się uda dogadać, nie? No, ale myśmy nie wiedzieli, że w tym samochodzie, który ona czepnęła, to jechał szef policji całej w San Diego, nie? Więc ona poszła do tego gościa i próbowała powiedzieć tamtym swoim łamanym angielskim, że słuchaj,

0: całą ramę. A ja chciałem po prostu wjechać tanim kosztem, bo wtedy, powiem szczerze, byłem troszkę biedny, więc chciałem tanim kosztem ten samochód naprawić i tam gdzieś pokupowałem te wszystkie błotniki i tak dalej, pozakładałem. No i się zorientowałem, że jak ten samochód zrobiłem, że ten samochód nie jedzie prosto, tylko jedzie bokiem, nie? Więc w ogóle przy jakiejś tam wyższej, znaczy dużej prędkości, to w ogóle była taka jazda, słuchajcie, niebezpieczna tym samochodem.
1: A to wy nie macie przeglądów tam w Stanach?
0: Nie, nie, tutaj taka wolna Amerykanka jest trochę, nie? No.
1: Amerykanka.
0: Także, dokładnie. No, wiesz, jak to na Dzikim Zachodzie, nie? Jak ktoś cię tam...
2: To mówisz o samochodzie koleżanki, że geometria już była skasztaniona, nie?
0: No, to było po prostu śmieszne. Ja tym samochodem w ogóle się bałem jeździć, chciałem go sprzedać, ale teraz, kurde, tak. Jak ktoś do tego samochodu wsiądzie, żeby się przejechać przed... Jazdę próbną zrobić przed kupnem, no to się zorientuje, że ten samochód bokiem jedzie, nie? On faktycznie bokiem jechał, nie? Nie, po prostu bokiem jechał. Także słuchajcie, co się stało. Przyszedł jakiś Meksyk, bo tam napisałem, że sprzedam SS, czyli tak jak jest, tak jak stoi. I to najlepiej się wtedy sprzedaje, bo nie bierzesz odpowiedzialności żadnej, nie? Podpisujesz papiery i ta klauzula SS to jest taka, że się, że to liability jak gdyby częściowo usuwa, że...
2: Ameryka jest taki wolny kraj.
0: No jest wolny kraj, nie? I jak się coś komuś zjebie, nawet minuta po tym, jak ciebie kupi, to już cię nie obchodzi. To po prostu ręce przepiesz, mówisz, że to już jest twój problem, nie?
3: Nawet wolna odpowiedzialność.
1: W Polsce to ja dziękuję. To tutaj w Niemczech, jak kupujesz samochód od dowolnego...
0: No, ale słuchajcie, no. Ten samochód... Nie, no i przyszedł i pewnego dnia ktoś tam zobaczył, tam zostawiłem tam, że for sale, SS i tak dalej, no ktoś tam puka do drzwi. Taki, kurde, gościu, 1,40 m, Meksyk, nie? Z takim wąsem w kapeluszu. Jak z jakiegoś, kurczę, sombrero, nie? No i on się ledwo tam po angielsku, że hej, kwando, nie? Tam ile za ten samochód? Ja mówię, że tego tam, nie wiem, tam podałem cenę już taką śmieszną, żeby się tego samochodu pozbyć, bo jest problem, musisz płacić takie, nawet jak nie jeździsz samochodem, to tam się jakieś płaci drobne sumy i tak dalej, ten samochód tam... No, takie ta się nazywa PNO, czyli plan non-operate, coś takiego, że planujesz nie jeździć tym samochodem, płacisz trochę mniej, no ale on mi tam blokował mi podjazd i tak dalej. I ja mu ten samochód sprzedałem, on to podpisał, w ogóle nie wie, co tam podpisywał i teraz tak, my się tam chowamy, mówię, kurde, jak oni ten samochód wezmą, jak ten samochód bokiem jeździ, no się po prostu, wiesz, już, że tak powiem, odpowiedzialność już poszła na ich sterę. I patrzymy się przez okno, a on taki gwizd, nie? Jak ci gwizda na konia, taki i się zbiegło normalnie 6 Meksyków i oni wszystko ten samochód pchali sobie. No, także tak wyglądała transakcja, nie? Także ja sobie miałem nawet fajniejszą historię, jak sprzedałem samochód Hindusom i musiałem ten samochód myć i szorować przy nim, bo oni jakimś tak Hindusi mają jakąś taką... No, Hindusi mają jakieś taką... No, Hindus przyszedł do mnie i pamiętam, że ten samochód chyba sprzedałem tam za, powiedzmy, $12,000 i on przyszedł do mnie z ziplockami, z tymi takimi plastikowymi torebkami i miał same jedynki, nie? W jedynkach płacił mi, więc usiedliśmy przy podpisywaniu tej umowy sprzedaży, usiedliśmy i przez 2 godziny on tam jedynka po jedynce tego, wiesz, te jedynki w dolarach liczył. Po czym powiedział, kurczę, że samochód musi być poświęcony i umyty, nie? A ja mówię, kurde, tu 2 godziny już liczyliśmy, teraz mam jechać z nim i święcić i umyć samochód. Także trochę miałem takich różnych przejść z tym, nie? Ciekawe, człowiek.
1: No ja tylko taka miałem ciekawostkę, jak ten, sprzedawałem Alfę. No ale tam miałem swoje problemy, ale w każdym razie jedyni, co przyjechali, to byli Rumuni. Jak Rumuni przyjechali, to pierwsze, co powiedzieli, ale my nie Cyganie, my Rumuni, nie Cyganie. Dobra. No tam, mówię, samochód jest wyrejestrowany, bo ogólnie w Niemczech, jak możesz nic nie płacić za samochód, to musisz zdjąć tablicę i zanieść do urzędu, nie? Że jest wyrejestrowany, no to ci ubezpieczenie odchodzi i tak dalej, tylko że ten samochód nie może stać na drodze publicznej, nawet nie może stać, nie? Także on stał u mnie w firmie na parkingu, jak jest teren prywatny, to już sobie bez tablic może stać. Bo jak postawisz na drodze, no to ci tam za 24 godziny go zezłomują. Przyjedzie policja, wrzuci na lawetę i zezłomuje, nie? Bo nie ma tablic.
0: No, ja taka... No, dobra, mów.
1: No i przyjechali ci Rumuni. No, samochód nie

0: Ma tablic, okej. Dobra, to my sobie zrobimy jazdę próbną. No, mówię tutaj, dobra, okolica pusta, jest niedziela. No to się przejedźcie, tylko ja mówię, wezmę wasze dowody, że to wy i tam sobie wyjedziecie w kuchu. Dobra, przejechaliście tą Alfą, no zajebista Alfa, nie? Dobra, to my ją bieremy, nie? Dobra, zapłacili mi w samych 50, dobra, i tak dalej. No, to ja mówię, no jest niedziela, to w poniedziałek tutaj jest urząd, zaraz tam można kupić sobie tymczasowe tablice, to nie ma problemu, ja wam mogę nawet pomóc, jak zostawicie mi jeszcze pieniądze, to wam kupię. Bo to po drodze do mnie do pracy i założę i sobie przyjedziecie odbierzecie. O nie, nie trzeba, nie trzeba. A w ogóle przyjechało pięciu, nie, sześciu tych Rumunów w Golfie jednym małym. No. Nie, to nie trzeba, to my go zabieramy teraz. On mówi, jak to, bez tablic? Nie, tablice to my mamy. No, Rumun poszedł, otworzył bagażnik tego Golfa, wyciągnął rumuńskie tablice, założył na tą Alfę. Kurwa, przecież to nie od tego samochodu. A co nie od tego, no? Od jakiegoś są, no. To my jedziemy prosto na Rumunię, mówię. Jak złapią, to kurwa, to z jakiegoś samochodu. Kurwa, sobie zrobiłem zdjęcia, moja Alfa na rumuńskich tablicach. Ja mówię, co? A weźcie mi takie tablice, załatwię, to też będę jeździł. Nie ma problemu, nie ma problemu. 50 euro przywieziemy ci. Nigdy sobie nie załatwiłem, ale w każdym razie Rumuni mi tak trochę ten, nie? Fajne. Możesz sobie jeździć po Niemczech na rumuńskich tablicach.
1: No ale to Rumuni
0: Zadowolonego
1: Cyganie,
0: auta.
1: to też. Nie Cyganie.
0: Nie
1: To
0: cyganie,
1: na to.
0: nie, my nie. Cyganie, cygojne, nyść, tak.
1: Coś jest w tych Rumunach, bo ja mam kolegę mojego takiego najlepszego, który z Rumunem i kiedyś pojechałem tam do jego znajomych, samych Rumunów, gdzieś tam koło Los Angeles. I pierwszą rzecz, jak tam się poznawaliśmy i wiadomo, że oni tam wszyscy z Rumunii, to pierwsza rzecz, zaraz mi zaznaczają, że my nie jesteśmy Cyganami. Ja mówię, że to spoko. Ja tam w ogóle nawet nie pomyślałem o tym, żeby tutaj nazwać was Cyganami, więc mają jakiś chyba faktycznie kompleks z tych
0: Mają,
1: Cyganów, no.
0: mają, bo ja z paru Rumunami paru Rumunów znałem dużo nawet i oni zawsze, że o, bo my jesteśmy Rumunami, Rumunia to w ogóle mówi zajebisty kraj, nie, my tu zajebiste rzeczy robimy, a ci Cyganie to mówią ciągle, żeby na zachód, jak jadą, to nam robią taką opinię, że my tacy jesteśmy Rumuni, nie, Rumuni to, ale faktycznie Rumuni są całkiem sympatycznym narodem i no i nawet nie wyglądają jak Cyganie. Jest dużo blondynek, Rumunek i tak dalej. A Cyganie, jacy są, to każdy wie. Co mam więcej mówić? Macie Cyganów tam w Kalifornii?
1: A Cyganów chyba, no, znaczy wiesz co, inne są nacje Cyganów, to trudno mi powiedzieć, bo ja nigdy nie spotkałem, żeby ktoś powiedział, że słuchaj, jestem Cyganem, a mam bardzo dobre doświadczenie z Rumunami, także tak jak mówiłem, mój kolega,
0: Rumuni
1: którego
0: świetni
1: bardzo
0: ludzie.
1: lubię, jest Rumunem, nawet jest bardziej, powiem tobie, że co na mnie wrażenie zrobiło, bo ja miałem trochę taki, przyznam się, trochę miałem jakiś taki głupi stereotyp, że mi się właśnie Rumunie z tymi Cyganami kojarzyli kiedyś, do momentu, kiedy nie poznałem jego rodziny i naprawdę super wartości, jeżeli chodzi o tego chłopaka, ułożony, nie kradnie, nie tego, także byłem zaskoczony, nie? Zupełnie w drugą stronę niż Cyganie, więc
0: Ale
1: no,
0: jak
1: ale
0: już gadamy o samochodach, kiedy w Ameryce zaczniecie wyciągać więcej niż 20 koni z litra?
1: no, ja właśnie chciałem tutaj wspomnieć o tym, że swojego czasu Fordy i te wszystkie amerykańskie samochody były uznawane za najgorsze samochody. Nie wiem, czy wiecie, jako ciekawostkę, nie? Że wiesz, te samochody były tanie, części były tanie, no bo to
0: To
1: wiadomo te.
0: masówka pierwsza była, nie?
1: Tak, taka masówka, to wszystko
0: Taka
1: produkowane na
0: tamtejsza.
1: miejscu, więc to po prostu wszystkie warsztaty mają te części, więc pod tym względem było okej, okay, ale te samochody się po prostu rozpadały, nie? Amerykanie zrobili niesamowity postęp. Chyba faktycznie im to jakoś wpięte poszło, taki stereotyp ich samochodów, że się rozpadają, że żłopią paliwo i zaczęli wprowadzać w pewnym momencie
0: Ale
1: Ford, General
0: to
1: Motors zaczął wprowadzać EcoBoost, ten system, ale wam od razu powiem, że to było wszystko.
0: EcoBoost to jest downsizing po prostu, to jest
1: Tak,
0: dostosowanie
1: ale
0: do
1: oni
0: europejskich
1: bardzo.
0: norm.
1: Bardzo dużo ukradli chyba bodajże od Mercedesa, bo mi się wydaje, że z tego czasu Mercedes miał jakąś taką umowę ja się też nie pamiętam, czy to był General Motors, czy chyba Chrysler, chyba z Chryslerem Mercedes wszedł w konszachty i oni po prostu wykorzystali Mercedesa, żeby poprawić jakość tych silników w tej Pacyfice, w tych wszystkich Chryslerach, a po czym tego Mercedesa, że tak powiem, kopnęli w dupę, nie? Więc no Amerykanie mają takie sposoby swoje cwane, nie? Żeby wykorzystać, a potem kopnąć w dupę. To, się, to tutaj nie ma co ukrywać, jak to Jankesi. No ale ja powiem szczerze, że miałem raz Forda i jakoś tak się zniechęciłem, że jak widzę, niektóre mają fajne linie, fajnie wyglądają te samochody, a są takie, no to są ikony też, nie? Te wszystkie Chargery, nie Chargery, Mustangi, no to są takie samochody, że każdy chce mieć.
2: No Charger,
1: głównie chodzi. No, ale wiecie co, no ja się tak jakoś zniechęciłem z tym Fordem, że raczej bym wolał mieć... Japońskie samochody mają bardzo dobrą opinię, od zawsze. Hondy, Toyoty, to są takie samochody,
0: które... One miały opinię
2: teraz strasznie. Teraz rozmawiasz z fanatykiem japońców.
0: A wiesz co, ja miałem z Japońców... Ale... Dobra.
3: Jeżeli chodzi o mój babski... Jeżeli chodzi o mój babski punkt widzenia, pytaliście się o jakieś tam ulubione samochody, to powiem wam szczerze, że chociaż ja nie jestem, o marzenia motoryzacyjne, tak, ja nie jestem jakąś tam wielką fanką motoryzacji, ale te stare amerykańskie właśnie Fordy, jakieś Lincolny, a nawet ruska czajka, która jeździła kiedyś po polskich ulicach w korpusie dyplomatycznym, robi na mnie wrażenie. Te samochody czajka, rzeczywiście są... O, co ty mówisz? Była ruska czajka, taki piękny samochód.
2: Za ładę, ale czajki nie
3: znam. Nie,
0: to była czajka.
2: To za młody jest, no tak, to młody.
3: I nawet Fory, słuchaj, teraz jak czajkę znajdziesz, to już jest taki vintage car, że po prostu wiesz, szok, to były przepiękne samochody. I takie stare samochody robią.
1: No, to się zgadzam z tobą.
0: Właśnie, tak. Dobra, przepraszam.
3: I nawet jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie marzenia, to kiedyś myślałam, że marzę o tym, żeby pojechać na Kubę, bo tam podobno nie ma nowych samochodów, tylko właśnie jeżdżą te stare amerykańskie rzęchy. Ja mam upodobanie do rzęchów.
1: Niepodobno.
0: Panowie, mogę na chwilę, ja jestem
3: prowadzącym, chyba byłem. Stare amerykańskie samochody, te
0: fotole z skrzydełkami. Panie, jestem prowadzącym.
3: No mnie się to podoba. No.
0: Jestem prowadzącym, także się... Ej! Halo! Dobra, jestem prowadzącym, także...
1: Mi się świadczę, bo...
0: Nie, ja prowadzący,
1: dajcie
0: halo.
1: Dajcie kobiecie, niech kobieta do końca powie swoją myśl.
2: Ale komunista. No.
0: A mogę się ten jako prowadzący wtrącić?
1: Gentleman.
0: Nie, jak to mówią, dżentelmeni o kasie nie gadają, a my chamy pieniędzy nie mamy. Dobra, bo Wudzu się odezwał, z Wudzem to kiedyś miałem długie dyskusje na antenie. Się pięknie sprzeczaliśmy i powiedział, żebym zrobił wrzutę na Forda Pinto, jeśli kojarzycie Forda Pinto, i mam powiedzieć, jaki zły kapitalizm jest właśnie przez Forda Pinto. No Ford Pinto to było takie auto, które miał bak paliwa jakoś tak zamontowany, że jak wjechałeś w dupę, to się zapalał po prostu, nie? I tam ludzie się palili i Ford sobie wykalkulował, że taniej będzie wypłacać odszkodowania tym ofiarom wypadków, niż przeprojektować ten samochód. To taki było a propos kapitalizmu. Ale drogi Wudzu, to tylko chcę ci powiedzieć, że to taki niedawny przypadek jest Boeinga, tego 737 Maxa, gdzie też przekalkulowano, że no może się rozbije, może nie, ale taniej będzie go zrobić, żeby się tam piloci nie szkolili na nowy typ, jakiś tam program opisać w Indiach i też będzie latał. I jak się skończyło, tak się skończyło, także w Wudzu to nawet nie Ford Pinto, a Boeing tak samo robi. A co do niemieckiej motoryzacji, która się skończyła na PZKP W5, to Pantery ktoś kojarzy w ogóle na antenie? Halo?
2: Mówisz o tych czołgach, Panterach?
0: No.
1: Kojarzę. Tak, ja kojarzę.
0: No właśnie, jak o alternatywnych źródłach energii rozmawiamy.
1: Tak, one miały kluczka. elektryczny
0: nie,
1: silnik.
0: Nie. To
1: Małsy
2: miały. Paliwowe w ogóle nie były.
0: Nie, to Małsy miały. Ale wiecie,
1: Małsy, tak, Małsy.
0: Tak. Ale wiecie, czemu w ogóle wszystkie... Benzyna się pali bardzo szybko, a diesel tak nie za bardzo. Wiecie, czemu wszystkie niemieckie czołgi jeździły na benzynowych silnikach, a nie dieslowskich, które się nie palą?
1: Żeby były szybsze.
0: Nie.
2: Nie wszystkie, tylko niemieckie.
0: Niemieckie.
1: Niemieckie, niemieckie.
2: Nie wiem dlaczego, ale to było złe rozwiązanie, bo diesle dużo lepiej się sprawdziły w trakcie wojny.
0: No, było chujowe rozwiązanie, ale Niemcy wszędzie pakowali.
4: Rafinowali.
2: Może dlatego, że łatwiej było zapłon, po prostu technologia pozwalała łatwiej uzyskać zapłon paliwa.
0: Nie, Niemcy nie mieli ropy.
2: Ropy nie mieli, no, przecież benzyna się z ropy robi.
5: Halo. Nie słychać czy nie?
0: Słychać.
5: Odpowiadam na Błażeja pytanie. Niemcy rafinowali benzynę z węgla, ponieważ nie mieli ropy, dlatego wszystkie silniki tworzyli benzynowe. No,
0: wygrałeś proste. Zegarek.
2: Ale to jest prawidłowa Dziękuję. Odpowiedź, a nie, Niemcy nie mieli ropy. No i co, kurwa, no ale ropę się benzyna się pozyskuje między innymi z ropy. No nie każdy musi wiedzieć, czy to jest
0: no, ale...
5: ale oni z węgla. Ropy, oni z węgla kamiennego, benzyna i nawet w Polsce jest wielka, wielka fabryka i jeszcze
0: dzisiaj,
5: są pozostałe.
0: Obok Etama zresztą.
2: Dzisiaj w ogóle są plany powrotu do tego, aby uzyskiwać paliwo płynne
0: z węgla. Jest jeden kraj, który robi cały czas, ma wielkie, wielkie fabryki benzyny syntetycznej. Kiedyś to w ogóle byli odcięci w ogóle od świata i nie mieli żadnej ropy, dlatego sobie zbudowali te wielkie fabryki benzyny syntetycznej. Do dzisiaj ją produkują, a dlatego, że mają węgiel kamienny z odkrywki. I to jedyny chyba kraj na świecie, gdzie mają odkrywkowe kopalnie węgla kamiennego. Wiecie, gdzie to jest?
5: Możemy porozmawiać o ekologii?
0: Dobra, zaraz, ale gdzie jest...
2: Ja obstawiam, że chodzi o Chiny.
0: Nie, nie, nie. Jedyny kraj na świecie, który zresztą...
1: Ameryka Południowa.
0: Nie, nie. To jest kraj z
2: Ameryka
0: bardzo...
2: Ameryka Południowa to jest kilkanaście krajów, to mi się oszukujesz.
0: Dobra, podpowiem wam.
1: Próbuję jakoś wybrnąć z pytania.
0: W ogóle to jest kraj, który dla mnie ma jakieś takie wielkie możliwości w przyszłości, bo z jednej strony kopie sobie węgiel kamienny odkrywkowo i przerabia to na benzynę, a z drugiej strony ma...
5: Pewnie jakaś Australia odkrywkowy.
0: Nie, i ten kraj ma bardzo zaawansowaną technologię małych elektrowni atomowych, małych reaktorów. To też może być
3: no Błażej, no nie trzymaj nas z dłużej w jej pewności, powiedz o co chodzi.
0: To jest Afryka i to jest Afryka Południowa.
5: RPA?
0: Tak.
1: A to był mój drugi strzał właśnie, chciałem powiedzieć Afryka Południowa.
5: Ale ugryzłem się w język.
0: RPA od lat 60. i zresztą polecam taki jeden film, już jak on się nazywał, Catch the Fire. Gdzie tam jest pokazana to właśnie wielka, wielka fabryka w sekundzie, która technologią tropsza, już zapomniałem.
1: Wiesz, jaki jest problem beta. Wiesz, jaki jest problem bo ty mówisz o RPA teraz, nie? A wiesz, jaki jest problem z RPA w tym momencie? Bo mam sąsiadkę, która, znaczy oni obydwoje uciekli z RPA, oni mówią, że tam jest po prostu eksodus wszystkich ludzi wykształconych z RPA teraz, także nie wiadomo, co się będzie z tym krajem działo, nie? No,
0: ale w ogóle
1: no. Tutaj chodzi głównie o... Chodzi o te problemy rasowe, nie? Że jakby ktoś tam nie wiedział, o tym mówię.
0: Ale w ogóle RPA to jest, jak już rozmawiamy o motoryzacji, to RPA to był ostatni kraj, który klepał Golfa jedynkę. W RPA chyba do roku 2012-15 klepano w jednej fabryce, to się nazywało Golf Classic czy coś takiego, był klepany Golf jedynka. Który miał wnętrze
1: piątki czy szóstki. To tak jak w Brazylii Garbusa tego pierwszego robili na tej samej zasadzie, nie? Też.
0: Także można sobie kupić prawie nowego Golfa jedynkę. Co prawda wnętrze ma z Golfa chyba szóstki, ale z zewnątrz wygląda jak Golf jedynka, także bardzo ładny, kanciaty kształt. I tą w RPA się jeszcze tylko...
3: A jeżeli mogę coś, tak, jeżeli taka... mogę coś powiedzieć... A propos Catch the Fire, czy samozapłonu samochodów, to doskonale pamiętam, jak dawno, dawno temu, kiedy na rynku ubezpieczeń samochodów istniało tylko PZU, znanym procederem było spalanie samochodów i sępienie ubezpieczenia po prostu, że niby ktoś ukradł samochód i ten samochód się spalał całkowicie. To się kupowało jakieś takie rzęchy, i właśnie się spalało. I no kiedyś, nawet... kiedy nie było komputerów, to właśnie ubezpieczenie wypłacali chętniej od ręki. I tak to wyglądało. Samochody miały samozapłon nagminny
0: Ja muszę powiedzieć, że nawet parę takich spalonych wraków widziałem w okolicy Bydgoszczy i ciągle
3: Ja nawet
0: myśleliśmy
3: brałam
0: czemu.
3: udział kiedyś w spalaniu takiego wraku.
1: Ja się muszę przyznać troszeczkę tutaj, że próbuję od jakiegoś czasu. Halo?
0: Halo, halo?
1: Tak? Tak, tak, tak? Nie wiem.
0: A jakieś nawet
1: słychać?
0: Wystąpiłem ubezpieczenie, znaczy wystąpiłem.
1: O, to uważaj, nie chwal się tutaj.
0: Nie, nie, to akurat nie, to w bardzo legalny sposób, ale po prostu byłem sobie tu na parkingu, jak jeszcze mieszkałem w Aachen, na parkingu w Rewe. I to było przed świętami i byłem taki wkurwiony, że nie dostaliśmy, bo tutaj się zawsze dostaje tak zwane Weihnachtsgeld, czyli pieniądze na święta, 13 pensja taka. I w tym roku nie dostaliśmy akurat, to był, nie wiem, 2018, coś takiego. No i
1: a ja
0: pojechałem po zakupy na ten parking, no, do tego marketu, stałem na tym parkingu, już tak wyjeżdżam z tego parkingu i patrzę, co tam miałem, a właśnie, to miałem 500 tusiemkę, którą jeździłem. No i tak sobie wycofuję i patrzę, babka się cofa we mnie, nie? Ale tak bardzo powoli. I się cofa, i się cofa, i się cofa. I praktycznie, nie wiem, miałem minutę, półtorej minuty, żeby, nie wiem, zatrąbić, krzyknąć, cokolwiek, wycofać się. Ale tak patrzę, ona cofa się w to moje auto. Mówi, kurwa, będzie premia na święta. Jep.
1: No.
0: A tak się przytuliła ale tylko troszeczkę. A w Niemczech te odszkodowania są, no, zajebiste.
1: No.
0: Za dwie rysy na drzwiach dostałem chyba 2000 euro.
1: No, to słyszałem, że właśnie w Niemczech są fajne odszkodowania.
0: Bo tu jak, no, tu jak jedziesz na TÜV, czyli na ten przegląd, nie, jak ci robią ten na odszkodowanie, przegląd, no to koleś tam tylko, no drzwi, dwie rysy, no to drzwi nowe, nie? No jak drzwi nowe, to nowe uszczelki, a jak to coś ten, bla, no dobra, a po cenach producenta 2500 euro. Wysyłamy do ubezpieczalni. Dziękuję, do widzenia.
3: Dzięki. Ale wiesz, to
5: tak szybko powiem, że
0: tak Agnieszka szybko teraz, powiem, że Agnieszka teraz, bo ona pierwsza zaczęła. Moderuje.
3: To powiem i skończę, bo znowu bateria mi siada w telefonie. Tak było chyba w Niemczech tylko zawsze, bo miałam kolegę, który miał warsztat samochodowy i on mi kiedyś, dawno, dawno temu opowiadał cały ten proceder, jak to się robiło samochody na tak zwaną wędkę. To znaczy, Polacy jechali do Niemiec, umawiali się z jakimś właścicielem samochodu, który chciał odzyskać ubezpieczenie, czyli niby, że samochód był skradziony, oni ten samochód od niego brali na jakąś tam lawetę, czy nawet jechali tym samochodem, bo to były czasy, kiedy nie było kamer wszędzie, komputerów i tak dalej. Brało się taki samochód, przyjeżdżało się do Polski, coś tam się z tym samochodem robiło, a pan w Niemczech zgłaszał na drugi dzień, że samochód mu został ukradziony. I to była tak zwana wędka. Czyli on odzyskiwał, nie dosyć, że mu zapłacili za ten samochód Polacy, złodzieje po prostu, jakieś tam pieniądze, to on jeszcze odzyskiwał ubezpieczenie, które było o wiele więcej warte niż samochód, który niby stracił. No, a Polacy byli szczęśliwi, bo przyjeżdżali do Polski samochodem niemieckim i właśnie przebijali jakieś numery, czy coś takiego robili, sprzedawali go korzystnie lub właśnie, nie wiem, spalali czy coś, ale chyba trochę pomieszałam, ale raczej przebijali numery i sprzedawali go tutaj, ten niemiecki samochód, w czasach, kiedy zachodnie samochody były w Polsce naprawdę na propsie tak zwanym. To pamiętam, że takie coś było na wędkę. Sorry, jeżeli pomieszałam, ale tak mi się skojarzyło.
1: Ale mi się teraz tak wydaje, jak wy mówicie, że faktycznie może tym właścicielom, bo tutaj nie wiem, jak to wygląda od strony ubezpieczalni, faktycznie może się nie opłaca, słuchajcie, takie kradzione samochody wywożone gdzieś tam na wschód szukać, bo jak jest takie, tak łatwo dostać odszkodowanie, to oni sobie po prostu z tych pieniędzy kupią nowy samochód, może jakiś lepszy, nie? Więc może faktycznie tak też to działa, że ale samochody, słuchajcie.
0: Ogólnie no. Samochodów teraz się nie kradnie, bo no chyba, że jakieś takie, wiesz, bardzo topowe i bardzo drogie, ale samochody są tak tanie teraz, że no wiesz, twój bilans tego, co możesz stracić, kradnąc samochód, a co możesz zyskać, no, nie wychodzi na plus, nie? Ja nie słyszałem, że ktoś
1: No, no wiesz,
0: kradł samochody
1: mówię o
0: ostatnio.
1: kradzieży do tych państw biedniejszych, gdzieś tam na wschód, nie? O to
0: No nie,
1: chodzi,
0: ale
1: że.
0: jak masz jakiś samochód, który jest wart, nie wiem, 10-15 tysięcy euro, z większość tych samochodów na drogach, nikt tego nie ukradnie, no bo no, 10 tysięcy euro to nie jest jakieś wielkie pieniądze, a z drugiej strony, no jak cię złapią, no to masz problem duży. Na granicach też stoją i nie
1: To
0: wiem,
1: mówisz
0: jakieś.
1: teraz, o sytuacji w Niemczech czy w Polsce? Bo ja
0: No
1: tak jakoś
0: i w
1: mam teraz
0: Niemczech, i
1: myśl.
0: w Polsce. Myślę, że ani w jednym, ani w drugim kraju się tak normalnych samochodów, nie mówię o tych super samochodach, gdzie tam wiesz,
5: Potwierdzam.
0: 100 tysięcy, 200
5: Potwierdzam.
0: tysięcy, no.
5: Kiedyś była plaga, że radia jakieś samochodowe kradli. Nikogo to już teraz nie interesuje.
2: No niedawno całkiem
3: No
2: jeszcze
3: teraz
2: kradli
3: tak,
2: antenie
3: ale.
2: GPS samochodu.
3: Teraz
1: Ciekawe,
3: tak, ale właśnie
1: ciekawe.
3: kiedyś były czasy, że za niemieckie marki taki Niemiec, wiesz, miał samochód ubezpieczony i gdyby chciał go sprzedać, to dostałby mniej niż gdyby ktoś mu ukradł ten samochód i wziąłby ubezpieczenie. I z tego
0: Właśnie.
3: korzystali właśnie polscy złodzieje, którzy jeździli, umawiali się z takim gościem, dostawał jakieś tam pieniądze od Polaków, plus ubezpieczenie korzystne niemieckie, a w Polsce te samochody były sprzedawane po prostu po, wiesz, no, zachodni samochód. Ja mówię o starych czasach, nie mówię o tym, co się dzieje teraz. Kiedyś kupić Golfa, jak ktoś jeździł Golfem, a wszyscy dookoła mieli Polonezy i małe Fiaty, no to było coś. I nikt nie sprawdzał numerów i tak dalej, wiesz. Ja mówię o tych czasach zamierzchłych troszeczkę bardziej.
0: A właśnie Polonez, ja chcę kupić Poloneza. Ostatnio tak myślałem, żeby kupić sobie jeszcze do kolekcji Poloneza, bo
2: To się
0: to.
2: śpiesz, bo drogie się robią.
0: No, a to był
5: No to
0: samochód projektowany przez Dziudziaro.
5: jest do sprzedania, taki zielony na Allegro się pojawił.
0: Byłem w ogóle Polonez to jest Fiat 1500, który potem był. My kupiliśmy licencję na tego Fiata i potem
5: No
0: go się
5: i
0: nazywał
5: co, ale
0: 125P.
5: nie jest
2: Duży
5: właśnie.
2: Fiat to jest Fiat 1500, a Polonez to już jest przerobiony Fiat.
0: Nie, no to jest tylko z budą przerobioną, nie?
2: No.
0: Cała
5: Halo,
0: mechanika została. A
5: halo,
0: 125.
5: panowie się zapędzają, czy mnie słychać? I to
0: No.
5: był oczywiście Fiat 1500, silnik i tak dalej, ale były wersje dieslowskie z silnikiem Citroena
0: A
5: Polonezy.
0: to mój tata
5: Oczywiście.
0: jeździł, bardzo sobie
2: A to
0: chwalił.
2: traki tylko.
0: Nie,
5: Nie,
0: mój tata miał normalny.
5: normalne Polonezy z Citroena silnikiem dieslowskim.
0: No to
5: No
0: mój
5: mówię,
0: tata
5: ale
0: jeździł.
5: Polonez trak.
0: Nie, mój tata jeździł,
5: Trak,
0: miał
5: jeszcze
0: normalny
5: normalny
0: Polonez
5: Polonez. Jaki trak?
0: 1500.
5: No, no
1: A
5: twardy masz.
1: powiedz mi,
2: To już może jakaś rzeźba garażowa była.
0: Nie, nie, te
1: Normalnie
0: Polonezy
1: jeszcze
0: z tym.
5: wersje, Błażej tu ma rację, były normalne Polonezy, to hatchback chyba, tak? To był
0: Tak,
5: obudowa
0: normalny
5: hatchback.
0: Polonez, tylko miał
5: Normalny.
0: cytrynowski silnik.
2: I wyjaśnijmy sobie ten spór po łęsku.
0: Kurwa, ile mam kilometrów do ciebie jechać? Dobra,
1: Ja mam
0: ale.
1: pytanko,
2: Samochodem będzie szybciej.
1: jakby można. Mam pytanko, bo to z ciekawości po prostu chciałbym się skonfrontować z moim tatą. Kiedy zaczęto wkładać te silniki diesla z Citroena do Poloneza?
0: To
1: W
0: był
1: jakich
0: chyba
1: to było latach?
0: 93, 4, coś takiego.
1: Czyli faktycznie mój ojciec miał rację, że on miał chyba pierwszego Poloneza z silnikiem diesla, bo on wsadził w 89 jakoś tak wsadził silnik diesla od takiej małej terenówki. Znaczy to od terenówki,
5: Ale
1: nawet
5: on
1: nie pamiętam jak ten.
0: nie, one były silniki diesla w latach 70., ale one były naprawdę, naprawdę rzadkością,
1: Rzadkością, aha. No, no bo mój ojciec zawsze się
5: nie?
1: chwalił, że ma pierwszego Poloneza z
2: To
1: silnikiem diesla, więc.
2: tak wtrącę trochę z innej beczki. Błażej, wytłumacz mi, dlaczego to tak w tym kapitalizmie zjebanym jest tak, że debiutuje sobie konsola, w Stanach kosztuje 500 dolarów, w Europie kosztuje 500 euro, a w Anglii kosztuje 500 funtów.
0: A wiesz dlaczego? Bo możesz zapłacić za to.
5: Polsce 500 złotych.
2: To byłoby zajebiście.
0: Nie, wiesz coś takiego, to Veblen chyba opisał, takim ekonomista. Jest coś takiego jak dobro
2: Wódzu,
0: luksusowe.
2: niech wielki, wódzu, wielki
5: Ale
2: niepokój wytłumaczy
5: to jest 500, bo to jest siła nabywcza pieniądza, no
0: Nie,
5: dlatego
0: nie,
5: ona jest
0: nie,
5: 500.
2: to
5: Jest
0: co,
5: jeszcze
0: w
5: coś
0: Anglii
5: takiego.
0: jest najwyższa siła nabywcza, wyższa niż w całej Europie? Anglia taka mała jest większym rynkiem niż Europa?
5: Właśnie jest mniejsza siła nabywcza,
2: No to
5: dlatego ona
0: dlaczego tam
5: kosztuje
0: kosztuje?
5: 500, bo tam 500 funtów.
2: Aha, to na takiej zasadzie.
5: No, bo jeżeli piwo u mnie kosztuje powiedzmy tam 4 zł, a w Anglii 4 funty, no to musi konsola kosztować 500 funtów, a w Polsce 500 zł. No.
0: Nie, ale masz jeszcze... masz jeszcze nie, panowie. Ale macie jeszcze coś takiego jak dobro luksusowe.
2: Co?
0: No. I w niektórych krajach coś jest dobrem luksusowym, a w niektórych nie. I wtedy na przykład pamiętam, jak sobie kupiłem mój pierwszy taki fajny zegarek w Londynie. To był jakiś tam Tissot szwajcarski, whatever. I zapłaciłem za niego 100 funtów w Haroxie. I kurde, ten sam zegarek w Polsce kosztował jakieś 2000 zł, czyli 500 funtów wtedy to było, bo funt był nisko. A to było dlatego, że no, jak w Polsce sprzedajesz tą samą rzecz, no w Anglii to był taki no,
5: po prostu zegarek. Ja nie załapałem, nie? 2000 w Polsce, ile ty zapłaciłeś tam?
0: 100 funtów.
5: Ale na tamte czasy to jakieś 7 zł funt kosztował.
0: Nie, ja byłem jak kosztował około 4,20, coś takiego. To było bardzo, bardzo nisko kosztowało. No wtedy dolar był po 2 zł.
5: A, rozumiem.
0: No i to jest coś takiego, że w niektórych krajach coś jest dobrem luksusowym. Nie wiem, jak w Polsce jakiś sklep otworzy sobie Armani czy coś, to jest dobro luksusowe i tam przyjdą ci bardzo bogaci i będą w stanie zapłacić dużo za to, bo to ich wyróżnia. No ale tutaj w Niemczech, no jeansy od Armaniego, no to żaden problem. Każdy chodzi i te ceny spadają, bo to już nie wyróżnia nikogo i nikt nie kupi tego za 200-500 euro, bo tak samo jak z tym Faetonem, nie? Volkswagenem, no był zajebisty Faeton, miał wszystko, co mógł mieć, samochód w tamtych czasach, no ale miał znaczek Volkswagena, no w Niemczech Volkswagen to jest synonim taniego auta. Prostego, taniego auta i nie chcesz wydawać 50 tysięcy, 100 tysięcy euro na coś, co ma znaczek takiego taniego auta, nie?
1: Mimo że Volkswagen jest właścicielem Bugatti, nie? No. Ale wiesz co?
5: Ale powiem, coś tym jest, bo moja siostra tam długo siedzi w Niemczech i na przykład iPhony, one są dużo tańsze niż w Polsce. Nie wiem skąd te ceny, na przykład ten teraz S, ten model, tam ponad 7 tysięcy kosztuje, nie? A ona to jest w stanie za 400 euro kupić. No to jest,
0: a wiecie co, ile? Ja też mam iPhone'a.
5: Ja tego nie mogę zrozumieć, a jest tylko, zobacz, między nami jedna granica.
0: Ja też mam iPhone'a.
1: A wiecie co mi się wydawało na początku, może Błażej mi to skoryguje. Mi się wydawało, że te produkty, one mają, znaczy dokładnie ten sam model, gdzieś tam produkowany w Chinach czy w Korei, Oni zauważyłem, bo tak czasami czytałem na tych produktach, co są w Stanach i takie same produkty, dokładnie ten sam model, tylko po prostu inne kategorie jakości były wysyłane w innej kategorii jakości, że na przykład produkty na Stany miały tam powiedzmy kategorię A, do innego kraju wysyłali ten sam model o innej kategorii jakościowej. Może tak mi się zawsze wydawało, że w tym tkwi różnica w cenie, ale się może mylę faktycznie, nie wiem.
0: Wudzu, w ogóle jak Wudzu słucha, to zadzwoń, Wudzu.
5: Uważam, że to jest największe skurwysyństwo, no ja nie miałem...
0: Przepraszam, mogę dojść do słowa? Wudzu, bo Wudzu pisze i kiedyś miałem piękne dyskusje, to że Wudzu zadzwoń. A jeszcze chciałem o iPhone'ach. No, ten mój iPhone, co sobie kupiłem XS rok temu, ja go dostałem za 1 euro. W sieci i płacę tam abonament chyba 20 euro za jakieś 50 gigabajtów i tak dalej. No i iPhony w Niemczech, jak patrzałem jak w polskich sieciach, one są zajebiście drogie. Trzeba dużo dopłacać, a to jest taki telefon, tak samo jak Samsung. Możesz dostać go za złotówkę, nie? Za 1 euro. No bo to już nie jest żaden prestiż, nie? No, masz iPhone'a, bo no ja mam, bo mam Maca i to mi się ładnie synchronizuje i polubiłem ten system. No ale mój szef na przykład, który jest, no ma dużo pieniędzy, wiele więcej ode mnie, on ma Samsunga, bo mu się wszystko synchronizuje z Androidem. I tyle, nie? Jak w Niemczech Apple to już nie jest żaden prestiż.
5: Znaczy ogólnie to jest jakiś tam prestiż, to co powiedział to Miesiu, to mnie trochę szokowało, bo jeżeli tak naprawdę jest, to powiedzmy my płacimy dwa razy drożej niż ty Błażej w Niemczech za iPhone'a i mamy gorszy produkt, kurwa. No jeżeli jest A+, A++ albo B, no to nie jest tak, no.
3: Ale panowie, jeżeli mogę znowu babskie słowo włączyć, ktoś tutaj mówił o Volkswagenie, że to jest taki tani teraz samochód, że takie prostacki i tak dalej. Zobaczcie, jak strasznie my się kierujemy propagandą, która istnieje już od lat 30. Przecież Volkswagena wymyślił nikt inny, tylko rząd Hitlera. Samochód nie, dla ludzi.
0: Sam Adolf Hitler.
3: Przez jakiś czas. Być może sam Adolf Hitler, dlatego aż tak.
0: Ale wiesz, kto zaprojektował pierwszego Volkswagena?
3: Tak, Porsche, oczywiście. No, Ferdynand. Porsche
5: zaprojektował. Ferdynand,
3: oczywiście. Zgadza się. To przez wiele, wiele lat był samochód, wiesz, luksusowy. Tak naprawdę nigdy samochodem dla ludu nie był, ponieważ on był stworzony tak naprawdę dla armii. I jeżeli prześledzisz sobie historię, to zobaczysz, że nie. Tak naprawdę nie. Volkswagenem...
0: Nie,
3: tak,
0: nie.
3: Prześledź sobie historię, bo
0: no ja się tak
3: dużo... Volkswagenem...
1: Porsche, stop, z tego, co pamiętam... Porsche
0: panie też... pośle, panu nie przerywałem. Stop, Agnieszka mówi.
3: Ale ja tylko skończę. Jeżeli chodzi o teraz znowu telefony dla ludu, na początku była Nokia. Wielka Nokia, każdy miał Nokia otwieraną, zamykaną, jakieś tam stare te telefony. I ja osobiście, tak jak mówię, ja lubię rzęch, jakieś tam stare rzeczy i lubiłam Nokia i lubię do tej pory Nokia. Nawet nie wiedziałam, że Nokia jeszcze robi telefony.
5: Ona nie robi.
0: Robi.
3: Właśnie robi. Robi, właśnie robi. Zdziwiłbyś się, ale robi. Otrzymuję telefony od Orange non-stop, ponieważ czuły mi się jakieś tam umowy i chcą mi sprzedać telefon z kontraktem. Ja sobie popatrzyłam na internet, ktoś podpowiedział mi, że nadal Nokia robi telefony. I sprawdziłam, i słuchajcie, faktycznie. Ale posłuchajcie.
1: Ja tylko chciałem jeszcze dodać, bo...
0: Ej, Agnieszka, moderuję.
3: Ja już... Nokia Sirocco, nie wiem, 8 czy 9 to się nazywa. Ja tam się nie przywiązuję specjalnie do tych tam numerów. Słuchajcie, ja ten telefon zobaczyłam, ja go chcę. Ja po prostu go chcę. On jest po prostu śliczny. Naprawdę. Jak żyletka, ma metalowy. Ja chcę kupić Nokia Sirocco, powiedzmy, nie wiem, chyba 8. Nie ma jej nigdzie w Polsce. Nie jestem w stanie jej kupić. Natomiast oczywiście mogę kupić. Nie. Co? Ale to jest oryginalna?
5: A jaka?
3: Nie, chyba.
2: Na AliExpress nie kupuję, ja tak... mam coś oryginalnego.
3: Ale ja mówię o operatorach, którzy proponują mi jakieś telefony Xiaomi, jakieś tam inne chińszczyzny, wiesz. A firma Nokia po prostu nie istnieje w ich mniemaniu. A ja chcę właśnie ten telefon.
2: Widziałaś Xiaomi Alpha? Ta
5: firma na świecie, która produkuje
3: Apple. Tam, nie wiem.
2: Alpha.
0: Który, dobra, przepraszam, jako moderator tu się wtrącę. Który z was był w Chinach? Z rozmówców.
2: No pewnie ty.
0: Nie, no ja byłem, ale kto z rozmówców jeszcze moich był w Chinach? Agnieszka?
5: No to ja jestem. Ja tłumaczę.
1: Ja byłem.
0: Ej, nie przykrzykujcie się, jeden rozmawia. Proszę.
3: Ja nie byłam, absolutnie.
0: Dobra, następny.
1: Ja byłem w Chinach palcem po mapie.
2: Ja byłem w Meksyku.
0: Dobra. To
5: ja byłem najbliżej, bo moja żona była i dużo opowiadała.
0: Aha, dobra. Moja żona też dużo była, nawet tam.
2: Agnieszka to na telefon. Nie chcesz?
0: Ale nie, jeśli wam się wydaje, że Chiny to jest jakiś taki kraj, który produkuje samo gówno, to jak powiedziecie...
2: No nie. To, co produkują, zależy od ceny zamówienia.
0: Nie, to jak pojedziecie tam i to się nie rozczarujecie. Szczerze powiedziawszy.
5: Mogę coś powiedzieć, Błażej?
0: Proszę.
5: Bo jestem najbliżej. Moja żona była w Chinach. Powiedziała, to jest tak kraj zaawansowany technologicznie, że jak Kaczyński mówi, że my ty zapierdalamy za miskę ryżu, to po prostu trzyma nas w jakiejś niewiedzy po to, żebyśmy nie wiedzieli, że tam jest kurwa już po prostu rozwój. Ja sam używam Huawei'a Mate 25G i uważam, że to jest bardzo dobry telefon.
0: Dobra,
5: uważam,
0: że... opowiem coś o chińskich samochodach wam, bo ja w Chinach trochę spędziłem czasu, moja żona jest z Chin.
2: Sangyongu?
0: Nie, to jest koreański. Spędziłem trochę
2: koreański
0: czasu...
2: Koreański jest Sangyong?
0: Tak.
2: Co ty gadasz?
0: Tak. Spędziłem trochę czasu w Chinach, ale nie w takich Chinach wielkich, w tych wielkich miastach, tylko spędziłem trochę czasu na wioskach chińskich, bo moja żona jest ze wsi. Z takiej naprawdę zapadłej wsi, w której mieszka, nie wiem, 100 ludzi, w górach gdzieś zagubionej. To taka straszna prowincja chińska. Czego tam nie widziałem? Czym tam ludzie jeżdżą? Czym tam ludzie rozmawiają i tak dalej? No, domy są chujowe. To oni w ogóle są gdzieś tam w tym etapie rozwoju, jak był w Polsce, że masz chujowy dom, mieszkasz jak szczur, ale masz fajny samochód i masz fajną komórkę. No, oni są gdzieś tam na tym etapie rozwoju.
2: Byłem... Taką drogę wybrali, czy to lepsze?
0: Nie, oni wybrali dokładnie tą samą, co my, nie? My się ucywilizowaliśmy kiedyś, ale oni jeszcze mają parę lat. No, na tej takiej strasznej wiosce w Chinach i byłem na takim targu, gdzie to mięso się sprzedawało przy 40 stopniach w cieniu, rozłożone, jak wiecie, jak to było w Polsce kiedyś, nie?
3: Nie mięso psów.
0: Nie, tam akurat nie jedzą. Bardziej na południe. Okay. Tam akurat nie jedli psów. Ale jakaś tam świnka rozłożona.
3: Jak byłeś psa?
0: Jak byłem z Wietnamką, ale mówią, że jedzą swoje psy. A dobra, to na inną rozmowę. No i tam, jak na tym targu byłem, no to jakiś, wiecie, no taki targ jak u nas w latach 90., gdzie tam wszyscy tymi łóżkami polowymi się rozkładali, sprzedawali chińszczyznę. Oni też sprzedają chińszczyznę, no bo w Chinach są. No i są jakieś tam stoiska z mięsem i to mięso tak na 40 stopniach rozłożone, sobie tam kroją i tak dalej. No chujnia, nie wiem jaka, tam jakiś fryzjer jest, nie? Na takim klepisku, no taka Afryka, nie? Wszystko się rozpierdala, brudne i tak dalej. No i sobie podjeżdża koleś, który tam przyjechał po, nie wiem, karkówkę BM-ką, siódemką, chyba 750 to było, nówka z salonu, nie? Naprawdę nówka z salonu.
2: Ale jak jest 1,5 miliarda i jedna BM, bo takie jest.
0: Nie, ale to nie, to przyjechało na taką wioskę, ale to było naprawdę na kurwę taką wioskę. No przyjechało sobie jedno, nie? Tam gdzieś u sąsiada w garażu widziałem M5, nie? No i tak dalej, nie? Takie samochody z terenem jeżdżą. No a poza tym jeżdżą sobie chińskie samochody. Chińskie samochody wyglądają zajebiście, naprawdę.
2: Jechałem... Są kopie jeden do jednego europejskich.
0: Nie. Widziałem parę kopii tych jeden do jednego, ale to też nie jest to. Ale są chińskie brandy, nie? Jakieś BYD, jakieś tam Great Wall i tak dalej, mają kupę tych marek chińskich. One nie są podobne za bardzo do europejskich, bo i naprawdę tego nie kopiłem. Jak kupisz naprawdę kopię, to jest kopia, ale mają swoje brandy, które trochę są inne. No, w środku to wygląda wszystko takie zajebiste i te ekrany jak w Tesli masz i wszystko jest fajne i przyspiesza i ma silnik i w ogóle. Ale... No. I to nie wygląda jak Dacia, nie? I skóra jest i obszyte i w ogóle... zajebiste. Tylko jest taki problem, że czegokolwiek kurwa nie dotkniesz, to jest takie jakieś zjebane, nie? Dotknie jakiś przycisk, to wypadnie, nie? Tam się przechylisz, to się przewróci, nie? I tak dalej, nie? A wszystko jest zajebiste i to może być za 10-20 lat.
2: Tylko jakość to jest zajebiste.
0: No, jakość jest taka... To nie jest Dacia, że wsiadasz i chcesz wysiąść od razu. Bo Dacia to jest taki samochód, że jak wsiadasz, to kurwa wszystko jest takie na pierwszy rzut oka, takie chujowe, że dotknie, no, nie chcesz nawet tego dotykać. Nie?
5: A tak szybko wtrącę do ciebie, Płaski, to zobaczcie. Tak szybko się wtrącę, nie? Błażej, zobacz, nie? Kia, jakiś tam powiedzmy 20 lat temu, bo jestem wiekowy człowiek, to był synonim gówna i chujostwa, a ja powiedzmy teraz ja, nie Wany, tylko te, no.
2: Zinker.
5: Podpowiedz mi te Suwy. O, Suwy, Kij, to jest pierwsza liga. No, wszystko się rozwija.
0: No to
3: Błażej,
0: Chińczycy będą mieli
3: coś powiem.
0: podobnie.
2: Dobra, ja
3: Wiesz
2: uciekam,
3: co?
2: bo tam już trochę pójdę.
0: Nie,
2: Trzymajcie
0: już
2: się.
0: mora, kurde, ty jesteś mu prowadzący.
3: Porek.
2: Muszę się wymiksować, bo o 5 rano wstaję na
0: A
2: 12
0: dobra,
2: godzin
0: ja
2: do
0: o
2: pracy.
0: 7, bo muszę dziecko do przedszkola, ale dobra, jeszcze pół godzinki zostanę.
2: Dobra, to hej, wszystko.
3: Błażej, wiesz co? To mnie zaskakuje. Sam powiedziałeś, że gdzieś tam na jakiejś małej wsi gościu podjeżdża, nie wiem, super samochodem elektronicznym, wszystko skomputeryzowane, wspaniale. A gościu prawdopodobnie w bagażniku ma zarżnięte trzy psy i
0: Nie,
3: jego
0: nie, nie
3: matka.
0: ta prowincja. Tam akurat nie
3: Przepraszam
0: są psów.
3: bardzo. Oni to jedzą nie tylko w jednej prowincji, tylko w całych Chinach.
0: Nie w całych.
3: Ja
0: Nie,
3: akurat na ten
0: naprawdę nie w
3: temat.
0: całych.
3: Nie, przepraszam bardzo. Posłuchaj.
5: Ale o kulinariach to nie można do jakiegoś
3: Ja nie
5: narodu
3: mówię
5: się
3: o
5: rzucać.
3: kulinariach, tylko o tym, że Chiny to jest strasznie, moim zdaniem, z punktu widzenia laiczki, zacofany kraj, jeżeli chodzi o prawa jakiekolwiek humanitarne,
0: A nie, to
3: jakieś
0: fakt, to tu ci przyznam rację.
3: prozwierzęce i tak dalej. Jeżeli oglądam dokument sprzed 15 lat, jak potwornie traktowane są dzieci w sierocińcach chińskich, ponieważ było to prawo, które pozwalało mieć jedno dziecko, każdy chciał syna i tak dalej.
0: Nie, nie, też nie do końca. To też jest.
3: No
0: To...
3: wiesz, ja być może jestem
0: Nie, nie, z tym
3: pod
0: jednym
3: wpływem
0: dzieckiem to też jest.
3: propagandy, jak ty.
0: Bo moja
3: Mówicie, że
0: żona
3: to.
0: ma siostry. Trzy siostry.
3: No dobrze, ale ja
5: Ale
3: mówię
5: to
3: o tych czasach,
5: trochę jest
3: które
5: tak, ja nie wiem, tam
3: być
5: koleżanka
3: może
5: ma imię.
3: rodziców twojej żony, a nie twojej żony akurat.
0: Nie, nie,
5: Nie wiem, jak
0: nie. Nie, nie, nie. To z jednym dzieckiem to
5: ma
0: też się
5: imię,
0: nie...
5: ale to trochę jest tak, jak chcą nam przedstawić świat tego filmu.
3: Ale Błażej, zaprzeczasz, że tak było?
0: Z jednym dzieckiem? To po
3: Tak.
0: pierwsze, to są takie mity. Po pierwsze, jedno dziecko było dozwolone, ale tylko w miastach. Na wsi mogłeś mieć ile chciałeś. To jedno. A drugie, to nie było tak, że drugie dziecko było zakazane.
3: Skąd w takim razie brałeś zastrzyki w brzuch, wiesz, 9-miesięcznej
0: Dobra,
3: ciąży
0: zaraz
3: kobiety?
0: cię wytłumaczę, a pozwól mi dojść do
3: To
0: słowa.
3: jest szokujące, wiesz, i
0: Pozwól mi
3: takie
0: dojść
3: coś
0: do.
3: nie zmienia się.
0: Pozwól mi dojść do.
3: Ja tylko skończę. Takie coś nie zmienia się w ciągu jednego pokolenia. To
0: Nie,
3: są
0: nie, to jest
3: pokolenia.
0: chujowa kultura. Ja ci przyznam rację. Oni mają.
3: Chujowa kultura, dokładnie, masz rację. I to, że podjeżdża gościu na targ Teslą, a w domu jedzie na obiad, gdzie wpierdala psa i jeszcze w dodatku, wiesz,
0: Nie, akurat z
3: pasi
0: psami
3: się na...
0: to nie to, nie? Ale dobra, zaraz ci
3: Nie wiem.
0: wytłumaczę.
3: No wytłumacz, bo ja jestem oburzona. Ja po prostu, wiesz,
0: Z
3: jeżeli chodzi
0: psami?
3: o Chiny, po prostu no psami i ogólnie, wiesz, kulturą. Tam jest 10 miliardów ludzi, czy tam ileś milionów, tak? Przepraszam, że jestem...
0: Nie,
5: Miliard
0: psy
5: sześć.
0: ogólnie się je głównie w Wietnamie. W Wietnamie miałem dziewczynę w
3: Czy
0: Wietnamie.
3: Chiny są czyste, przejrzyste?
0: Nie, też nie
3: Wiesz
0: są,
3: co?
0: ale nie, miałem dziewczynę Wietnamkę i ona mi opowiadała,
3: Ale
0: że
3: to,
0: to
3: że
0: jest.
3: miałeś dziewczynę Wietnamkę, poczytaj sobie, pooglądaj dokumenty, bo to, że ja miałam chłopaka Chińczyka, też nie, o niczym może nie świadczyć.
0: Nie, ale
3: On może
0: ona
3: mówić
0: mi
3: prawdę,
0: opowiadała, że
5: bo
0: to jest normalne
5: Muzułmanów
0: jedzenie.
5: jedzenie prosiaków to będzie tak samo jak dla ciebie jedzenie psów, no ale rozmawiamy o kulinariach. No jeżeli jakiś nacja je jakieś zwierzę, no to nie można za to potępiać. No wybacz, nie wiem jak koleżanka
3: No
5: ma
3: to
5: na
0: dobra,
5: imię.
0: tylko ale
3: teraz wiek.
0: mogę dojść do słowa.
3: A widziałeś kiedyś film z targu w czasach, nie wiem, obecnych, tegorocznych?
5: A
3: Targ
5: widziałaś,
3: w
5: jak się
3: Chinach.
5: silnie i zdrowy zabija w Polsce? No proszę cię, no nie wolno o takich rzeczach mówić, no.
0: Dobra, a
3: Tak.
0: moja żona, jak była młoda, znaczy młoda, miała, nie wiem, 5-6 lat i ona jeszcze to pamięta, to nie mieli jedzenia, tylko musieli leżeć cały dzień na łóżkach, żeby się nie ruszać, żeby nie zużywać energii, żeby po prostu nie być głodnym, nie? Ale no dobra, takie były czasy w
5: To jak
0: Chinach.
5: taką.
0: Takie były czasy w Chinach, no. No, ale jeśli chodzi o te psy, o które pytałaś, no to w Chinach na południu faktycznie się je cały czas, ale w większości to jest Wietnam i moja dziewczynka Wietnamka, dziewczyna Wietnamka, którą kiedyś byłem, ona powiedziała, że tak to jest normalne. W Wietnamie się je psy, a zazwyczaj się zjada swoje psy. Jak pies już dojdzie swoich lat, to tam się zjada. No okej, okay, no, taka kultura, nie? Nie wiem, czy...
3: Przedtem się bije kijami, żeby był bardziej krwisty. No
0: Nie.
3: jak nie? No obejrzyj sobie dokumenty. No, ja nie mówię, ja nie wymyślam.
0: Ja też nie wymyślałem, ale wiesz, dokumenty, no. Kiedyś Irak
5: No dobra,
0: zaatakowano.
5: ale co tu jest założeniem?
3: No i teraz
5: Czym jest
3: chwalicie tą
5: problem?
3: technologię, nie wiadomo jaką, która prawdopodobnie jest oczywiście na czołówce jakiejś tam grupy społecznej, wiesz, nie wiem, w Hongkongu, czy w jakichś tam innych miastach, wiesz,
5: Ale
3: chiński
5: cały świat
3: wzrost jest
5: muzułmański
3: ogromny,
5: walczy z
3: a
5: tym, że my
3: pojedź
5: żyjemy.
3: sobie na prowincję i zobacz, co tam się dzieje. Tam jest po prostu gorzej jak w Polsce.
0: Mogę, Agnieszka, coś ci powiedzieć, bo ja akurat na chińskiej prowincji, właściwie w miastach chińskich, to niedużo czasu spędziłem. Właśnie jak byłem w Chinach, to głównie spędzałem czas na chińskiej prowincji, ale takiej naprawdę zajebiście zacofanej. Że tam, ja byłem pierwszy biały, którego widzieli. Tam przychodziły całe pielgrzymki z tej wsi, nie? Żeby mnie obejrzeć, jak wygląda biały. Bo tam nigdy nie było białego. Wiesz, no to tak wygląda jak w Polsce w latach 90. coś takiego, nie? No, jakieś tam parę takich zasyfionych sklepików. No oczywiście jest parę rzeczy, które u nas nie były do pomyślenia, jak pójdziesz naprawdę w góry. Ja byłem tam parę razy w górach i no tam są takie wioski, gdzie na przykład jest jeden kibel na całą wioskę, nie? No tak jest, nie? O, no to jest kraj, który jest bardzo biedny. Bo Chiny są do dzisiaj bardzo biedne. Poza tymi wielkimi miastami, byłem też w Guangzhou, byłem w Pekinie, byłem w Szanghaju. To są miasta, które no, są tak rozwinięte, że my tam jesteśmy w ogóle nawet nie myśl, jak oni są zaawansowani do nas. Ale jak pojedziesz na taką wioskę, no, poza tym, że masz 5G, tam 4G, internet masz wszędzie. Jeżdżą sobie jakieś takie drogie samochody i tak dalej, no ale te domy się rozpadają. Zazwyczaj nie mają kibla w domu, nie, no jest taka bida, no. No tak jest. Tylko Chiny mają to, że one, poza tym jak bardzo nie lubię tego rządu i jak bardzo nie lubię tego, jak tam się traktuje ludzi, to jednak przez te 20 lat, jak mi żona opowiadała, jak 20 lat temu wyglądało, to jednak to się ciągle cywilizuje, to jest gigantyczny postęp, jak te miliony ludzi wydobywają z tej takiej naprawdę zatęchłej biedy. O, ja byłem w domu emerytowanego nauczyciela tam w Chinach. Tam nie ma podłogi, nie? To jest klepisko. To jest po prostu klepisko. Tak żyją ludzie tam. Ale przez te 50 lat oni zaczynają dostawać jakieś pieniądze od rządu. To zaczyna się ruszać, betonują im drogi, robią przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Są, wiesz, jak masz 1,5 miliarda ludzi, no ciężko jest wszystkich ich wydobyć z biedy w jeden rok, 2 lata,
3: No
0: 10.
3: dokładnie, dokładnie tak. A ty byłeś w jednej wiosce, a
0: Ja
3: ile
0: byłem w
3: takich
0: paru.
3: wiosek jest w Chinach? No to byłeś w paru.
0: Miliony,
3: A
0: miliony.
3: te ile takich wiosek jest w Chinach, w
0: Miliony.
3: których nie byłeś? No więc właśnie. Więc
0: Miliony, ale
3: wiesz,
0: to się
3: to jest,
0: rusza.
3: ale
0: To się
3: słuchaj,
0: rusza,
3: to jest
0: ale o
3: problem.
0: ile ja ci
3: Ale
0: nie mówię,
3: rusza
0: jestem
3: się.
0: fanem chińskiego rządu, bo
3: Uważaj.
0: nie jestem. Nie jestem fanem chińskiego rządu, bo oni robią wiele chujowych rzeczy. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale w
3: To
0: Chinach
3: jest zamordyzm, który do tej
0: straszny.
3: pory istnieje. Straszny.
0: Ale to nie jest
3: A
0: taki
3: z drugiej
0: zamordyzm,
3: strony
0: jak się
3: jest ta
5: wydaje.
3: technologia
5: Takie na
3: i ta
5: koniec
3: światowa
5: pytanie ci
3: dominacja.
5: chyba.
3: No, wiesz, Chin się w tej chwili boją wszyscy na świecie, prawda?
0: Nie, ale
3: No nie mów,
0: wam
3: nie
0: powiem
3: mów, że
0: jedno.
3: nie.
0: Byłaś,
3: A
0: Agnieszka, gdzieś poza
3: ty
0: Europą?
3: stoisz za Chinami,
0: Nie, ja nie
3: które
0: stoję za
3: są.
0: Chinami. Ja nie stoję za Chinami. Byłaś kiedyś poza Europą?
3: Nie, nie byłam.
0: No to już powiem jedno, nie? Tą wolność, którą mamy w Europie, czy w Stanach, w tej takiej europejskiej kulturze, że możesz sobie tam wejść do sklepu, wejść do hotelu, pochodzić po ulicy. Nie, tego nie ma na świecie. Naprawdę, uwierzcie mi, ja byłem w Afryce, byłem na Bliskim Wschodzie, byłem w Chinach. To nie jest tak, że to, co nam się wydaje, że jest taka wolność, że możesz sobie wszędzie pójść i tak dalej, tego nie ma. Wszędzie, gdzie byłem, czy byłem w Etiopii, czy byłem w Ruandzie, czy byłem w Chinach i tak dalej, Wszystkie
5: Mogę
0: miejsca
5: tak
0: jak...
5: na koniec, Błażej, się
0: No.
5: włączyć, bo już chcę tylko na
1: Dobra.
5: masłów zostać, nie? Bo tu koleżanka
1: A
5: mówi,
1: potem
5: powiedz
1: ja.
5: to tak, ja, jako
0: Dajcie mi,
5: Polska, to powiedzmy, jak
0: dwie
5: coś
0: minuty
5: Błażej
0: dajcie mi
5: porusza, to
0: dokończyć. Dwie
5: no to
0: minuty
5: tylko
0: i
5: ja tak
0: zaraz wam pogadam.
5: skończę i potem przejdę na masłów, nie?
0: Nie, dobra, ale
5: Powiedz...
0: stracę myśl. Dwie minuty. Dwie minuty dosłownie.
5: Okej, dobra.
0: Dobra, to chciałem wam powiedzieć, że taka wolność, jaką macie tutaj, gdzie możemy sobie wszędzie pójść, tego nie ma nigdzie poza Europą. Wszędzie, gdzie byłem, w jakimś Kuwejcie, bardzo bogatym kraju, Kuwejcie, czy jakiejś Etiopii, bardzo biednym, czy w Chinach, czy w jakichś innych krajach, wszędzie, jak wchodzisz do hotelu, przechodzisz przez wykrywacz metalu, wchodzisz na stację kolejową, pokazujesz bilet, paszport, wykrywacz metali itd., itd. To jest wszędzie poza Europą. Także naprawdę cieszmy się, że żyjesz w Europie, bo poza tego nie ma i to jest na całym świecie. Tylko tyle chciałem, 2 minutki. To była minutka nawet.
5: No to ja tak szybko swoją myśl dokończę. Powiedzmy, terytorium Polski to do jakiej prowincji byś w Chinach porównał? Do jakiejkolwiek, no, terytorialnie.
0: Ja byłem w Hunan, może Hunan, ale on ma 50 milionów
5: Hunan,
0: mieszkańców, ale
5: teraz
0: porównywalnie.
5: tak, nie? Tam się ta rewolucja cała odbywa i tak dalej, nie? Jest to połączenie gospodarki rynkowej z zamordyzmem komunistycznym i tak dalej. I teraz weźmy ten Huan i terytorium Polski. Tak mówię do koleżanki. Czy w 89 upadł komunizm? To ile już, żeby nie skłamać, chyba jest już
0: 30.
5: 30, chyba 2 lata, tak?
0: No.
5: 31. I w jakim my etapie jesteśmy, na jakim oni i z czego oni zaczynali i my. I na tym ja bym zakończył swoją taką dywagację. Może rozwiniesz tak.
0: Aga.
3: Ja nie wiem, czy ja do końca zrozumiałam, o co koledze chodzi, na jakim etapie my jesteśmy, a na jakim etapie są oni, tak? Jako my wielkościowo, jako prowincja Chin.
5: Nie, chciałem tylko jedną powiedzieć, bo to jest prawie jak kontynent Chiny, nie tylko dokończę, bo to Chiny prawie kontynent, ale Huan to jest prowincja Polski.
3: Ale
5: Teraz tak,
3: posłuchaj, ja nie wiem,
5: oni
3: czy tak w
5: są
3: ogóle można.
5: rozwijają ale
3: Kulturowo
5: nie
3: jesteś tak zupełnie
5: jaką masz
3: inni,
5: teraz wolność?
3: że
5: Wejdziesz bez maseczki do sklepu? Jaką
3: wejdę.
5: masz wejść?
3: Ja wchodzę, wyobraź sobie. Ale ja nie chciałabym mówić o maseczkach, tylko wiesz, o tym, że to jest polityka, to jest lobby olbrzymie. Nie chcę się wypowiadać, nie jestem ekspertem. Natomiast Chiny, jak widzisz czołówki gazet, wiesz, Chiny to, Chiny tamto, Chiny. Czy to są te Chiny? Bo jak wejdziesz głębiej w to wszystko i obejrzysz sobie, czy
5: Tak, wiem o co ci
3: poczytasz,
5: chodzi, wiem do czego zmierzasz. Od
3: prawda,
5: razu
3: o tych
5: odpowiem. Ja wiem o co
3: miliardach,
5: ci chodzi.
3: milionach
5: Ja
3: ludzi,
5: uważam, że Polska
3: którzy
5: też nie jest
3: żyją w
5: wolnym krajem.
3: biedzie w tych właśnie Chinach, no
5: Tak,
3: to
5: ale to
3: się
5: są też miasta.
0: zdziwisz. Przepraszam, mogę się wtrącić, bo jeśli chodzi o
5: Dobrze, to są.
0: Chiny, to teraz wiecie, wszyscy przedstawiają, o, kapitalizm na świecie teraz panuje i udało się wydobyć ileś tam milionów, miliardów ludzi z biedy, że już nie żyją za 2 dolary, za 1 dolar i tak dalej. No udało się, tylko że to wszystko, te
3: Aha.
0: statystyki pompują Chiny właśnie, które wydobywają miliony ludzi z biedy co roku. No, to pompują Chiny, które mają gigantyczną populację. A jeśli chodzi o wodza, to tutaj coś nawiązuje do kapitalizmu, to za co nie lubię Xi Jinpinga? Za co nie lubię Xi Jinpinga? Za to, że jak ta pandemia wybuchła, zamknął Chiny i tak dalej, i teraz Chiny mają bardzo duże problemy gospodarcze, to jego jedynym rozwiązaniem na te problemy było powiedzenie ludziom, że mają wyjść na ulicę i handlować paróweczkami. Ale to było dokładnie tak, jak Korwin kiedyś chciał. Dokładnie tak Xi Jinping powiedział, że wyjdźcie sobie na ulicę, kupcie sobie towar, sprzedawajcie. Kiedyś to było niezwolone w Chinach. Jakiś rok temu, nie? Bo to są takie wielkie, czyste miasta. Ja byłem w Guangzhou. I Guangzhou mi naprawdę, czyli Kanton po polsku, miasto ma 30 milionów. Ale ono mnie zaskoczyło tym, jak one czyste było. Było naprawdę czyściutkie miasto z przepięknymi ulicami, równiutkimi. Tam nie było peta na ulicy, którego się rzuciło. No, reszta Chin jest brudna. Ale akurat te wielkie milionowe miasta były czyściutkie, piękne.
5: Ja tak dokończę swoją myśl. I teraz zobaczmy, gdzie są Chiny, a gdzie jest Polska. Chiny wykupiły czołowe marki na świecie. Nie? Lenovo, to jest IBM, Volvo, to jest szwedzkie i tak dalej. Polska jabłka handluje. Jabłkami, tak?

0: Chińczyków tak naprawdę jest bogatych, a ilu jest potwornie biednych.
1: Wiesz, jedna rzecz w chińskiej mentalności mnie strasznie drażni. Naprawdę strasznie mnie drażni. To jest to, że w Chinach jedyny temat, o którym rozmawiają, to są pieniądze. W Chinach to jest naprawdę jedyny temat. Jak zrobiłeś biznes, co robisz, jak zarabiasz, co zrobić, żeby więcej zrobić. To jest jedyny temat. I ja rozumiem trochę tych ludzi, bo oni się wydobywają z tej takiej straszliwej biedy. Ale takie biedy, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo moja żona mi opowiadała w latach 80., jak ona tam była małym dzieckiem, jak tam wyglądało, nie? To była taka bieda, że tam nie było co jeść. I ona też nie miała co jeść, nie? No, teraz pozwolono im zarabiać i oni tylko o tym rozmawiałem. No, to tak jak w latach 90. w Polsce, nie? A wodzu, no...
0: Dobra, ale jednak ta pochwała Chin, wiesz, tej technologii, sprytu,
1: A wiesz
0: bo
1: dlaczego?
0: uważam, że to jest
1: Bo masz...
0: ogromny spryt polityczny i technologiczny, tak żeby, wiesz, zaciemnić sprawę. Zobacz, Stany Zjednoczone są stróżem narodów. Oni będą bombardować, wiesz, Iran, Irak, oni będą tam, gdzie są łamane prawa ludzkie, ale nie zdobędą się na to, żeby podskoczyć do Chin. Chociaż tam najpotworniej na świecie są łamane prawa ludzi.
1: Bo się
0: przecież tam się
1: bo się
0: pracy
1: spóźnili
0: tak
1: troszeczkę.
2: Drugą gospodarką na świecie i dlatego im nie podskoczy.
1: Pierwszą
2: dlaczego
1: już.
2: Tam się...
1: Już pierwszą. Ale...
0: No ale gospodarka jest największa na świecie, a jednak bieda również jest największa na świecie.
1: Też nie. Ale tam masz 1,5 miliarda
0: no, sam
1: ludzi.
0: Nie miałeś Błażej.
1: Nie, jak pojedziesz na tą wielką wieś, ale jeśli przeliczysz to per capita, to nie jest najbiedniejszy kraj.
3: Słuchajcie, czy, bo ja cały czas tu jeszcze jestem, czy mogę też potem coś powiedzieć?
1: Ameryka mówi, a w ogóle jak w Ameryce, bo już tak gadaliśmy o autach, ale jak w ogóle widzicie w Ameryce tą właśnie wojnę, która niedługo może wybuchnie między Chinami a Stanami?
3: Wiesz, Jankesi mają to do siebie, że oni są mocni w gębie, ale większemu nie podskoczą. Niestety taka jest prawda, że lubią bić słabszych, no i
1: wiesz, że w Chinach
3: z Agnieszką. No.
1: No wiesz, że w Chinach jest niesamowity kult Ameryki. To jest w ogóle śmieszne. Jak byłem na tej...
3: No ja się zgadzam, ja ci mogę opowiedzieć o tym, bo ja mieszkam w takim miejscu, gdzie mieszkałem wokół mnie sami Chińczycy dookoła.
1: No jak ja byłem na tej
3: wiosce w Chinach. Ja ci mogę powiedzieć, że po prostu sposób, w jaki oni ten kraj tutaj, a szczególnie część Kalifornii, przypuszczam, przejmują, to aż normalnie jest zgroza, bo ci ludzie mają kupę kasy. Nie wiem skąd, ale oni mają pełno kasy, że kupują naprawdę domy w dobrych dzielnicach.
1: Od ciebie mają.
3: Proszę?
1: Od ciebie mają tą kasę. Ciągle kupujesz chińskie dobra i oni mają tą kasę.
3: Więc właśnie, ja dlatego zmierzam, że słuchajcie, myśmy sami sobie ten problem wytworzyli z Chińczykami, że daliśmy im taką władzę i jeżeli chodzi o rynek
1: no
3: i inne
1: sami, nie?
3: sfery. No nie mów tylko Amerykanie, no Europejczycy też.
1: No ale to zaczęło się od... Czekaj, jak to pierwsze?
2: Którą teraz kupi, ona będzie miała napisane Made in China.
1: Nie, ale kto pierwszy pojechał do Chin, do Yang Zemina?
3: No Nixon pojechał pierwszy, otworzył, ale wiesz co, to nie o to chodzi, bo ja nie mam nic przeciwko takim przepływie produktów na całym świecie, wolnego rynku, żebyś mógł sobie bez problemu kupić produkt czy z Polski, czy z Chin, tylko chodzi o to, żeby to było w jakiś sposób kontrolowane, a mi się wydaje, że w pewnym momencie ten rynek się zrobił tak dziki, Wszystko było przenoszone do Chin bez kompletnej kontroli, bez
1: głowy. No to podziękuję Reaganowi.
3: No tutaj można podziękować kilku prezydentom, ale ja tutaj bym dołączył jeszcze do tej grupy niektóre osoby, które rządziły w Europie, niektórym krajami, które też się do tego przyczyniły. Sami sobie zbudowaliśmy takiego potworka i niestety musimy teraz to jakoś zjeść, nie, ten problem. I Chiny mają swoje, od zawsze miały swoje takie ambicje, jeżeli chodzi o tamtejsze tereny, żeby... Proszę?
1: A wiecie, jak w Chinach się mówi o...
2: Ale zauważyliście jedną rzecz, że Chiny przenoszą całą produkcję teraz do Afryki?
1: No wiem, mieszkałem

0: Afryce.
1: No właśnie.
0: Widziałem jak.
2: No więc
0: Ale
2: to też troszeczkę, to
0: a wiecie
2: wynika
0: jak
2: z
0: się
2: tego, że
0: fin.
2: Chiny chcą podbić Afrykę, nie?
0: Nie,
2: Znaczy,
0: ale wiecie
2: Chiny
0: jak się
2: chcą
0: w
2: sobie
0: Chinach.
2: skolonizować Afrykę.
0: Wiecie jak się nazywa w Chinach
1: Uważaj, uważaj, jeszcze
0: 20.
1: jedno pytanie,
0: No.
1: ostatnie. Jaki system polityczny panuje obecnie w Chinach?
0: Ciężko powiedzieć, że jest kapitalizm taki bardzo rzeczy.
1: Kapitalizm?
0: Tak.
1: Kapitalizm
2: Z partią komunistyczną w czele.
1: jaka partia rządzi w Chinach?
0: Nie, przepraszam,
2: Ja bym.
0: czy
2: Komunistyczna.
0: wchodzimy sobie w słowo, czy nie?
1: Jaka partia polityczna rządzi w Chinach?
0: Komunistyczna Partia Chin i teraz pytanie do ciebie.
1: Teraz tam jest polityczna, co,
0: Czy
1: kapitalizm?
0: tak, czy jeśli ktoś się nazwie Demokratyczną Republiką Koreańską, to czy w Korei
2: Albo
0: Północnej,
2: Prawo i Sprawiedliwość.
0: tak, to czy
1: Jak
0: w.
1: to się nazywało? Jak to się nazywa po polsku? Hipokryzja?
2: Nie.
0: No, w Chinach to jest hipokryzja, jeśli chodzi o rządy tej jednej partii.
1: No jeżeli rządzi komunistyczna partia Chin i każdy popiera teraz Chiny i uznaje to jako jedno z największych władz na świecie, to jak ty to nazwiesz?
2: To jest
0: Powiem tak.
2: kapitalizm sterowany. To jest kapitalizm sterowany.
1: Ale ja się buntuję przeciwko takiemu stwierdzeniu, bo ponieważ partia PiS to jest to samo co komunizm.
0: Ale
1: Ale ja
0: pana,
1: nie mówię
0: dobra.
1: o Polsce.
0: Przepraszam, jako prowadzący, teraz wprowadzam moderatyzm. Ej,
1: System ciągnie
0: ej, ej, ej, ej,
1: dalej.
0: bo wyłączę. Ja wprowadzam moderatyzm, bo już słuchacze się denerwują. Jedna osoba rozmawia, ja będę mówił, która osoba rozmawia. Okej? Nie wchodzimy sobie w słowo. Bo w Polsce to każdy sobie tam gdzieś w parlamencie wchodzi w słowo i tak dalej. Panie pośle, panu nie przerywałem. Jest godzina bardzo późna, ale. Proszę, nie wchodzimy sobie w słowo. Ja będę udzielał słowa. Agnieszka teraz wchodzi i ja udzielę słowa później komuś innemu. Agnieszka, proszę. Halo? Halo? Agnieszka?
1: O, przepraszam, nie włączyłam.
0: No, dobra, teraz ty.
1: Ja już chyba powiedziałam, no. Zapytałam się, jaka partia rządzi w Chinach, jaki jest system polityczny w Chinach. Odpowiedziałeś mi na to pytanie. Jest to partia komunistyczna.
0: Nie,
1: A z
0: dobra,
1: drugiej
0: ale
1: strony
0: zadałem ci pytanie,
1: jest
0: przepraszam.
1: panujący kapitalizm,
0: Tak,
1: tak?
0: zadałem ci pytanie,
1: Jak to
0: czy
1: się może zgodzić?
0: Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, czyli Północna Korea, która tak
1: Nie
0: się
1: uciekaj
0: nazywa po
1: dłużej.
0: prostu, czy ona jest
1: Uważaj.
0: demokratyczna i ludowa?
1: Ja nie mówię o Korei, ja mówię o Chinach.
0: Nie, ale czy z tego powodu, że ta partia rządząca w Korei się nazywa demokratyczną, taka jest?
1: Dlaczego mówiąc o wspaniałej technologii, nie wspominasz o tym, że promującą tą technologię jest partia komunistyczna?
0: Ale ona bardzo dawno temu zupełnie odeszła od idei komunizmu.
1: Ona odeszła, a kto rządzi w tym kraju? Przypomnij.
0: Rządzą, proszę pana, no proszę pani, i rządzą tacy wielcy posiadacze i kapitaliści jak Xi Jinping, który jest multimilionerem.
1: A oficjalnie kto rządzi Chinami?
0: Oficjalnie, no to się pytam, czy Korea oficjalnie, która się tak
1: Ja
0: nazwała, jest
1: nie mówię
0: demokratyczna?
1: o Korei.
0: Czy Korea jest demokratyczna, bo tak się nazywa? Czy
1: Ale ja
0: Chiny
1: mówię.
0: się nazywają komunistyczne, czy są komunistyczne? Ja
1: Jak
0: mogę się
1: nazywa?
0: nazwać, nie wiem, George i powiedzieć, że jestem z RPA.
1: Ale system polityczny Chin oficjalnie jest jaki?
0: System Chin jest komunizmem w chińskiej wersji, tak to nazywają. To zupełnie nie ma.
1: Dziękuję bardzo.
0: Nie ma
1: Uciekłam.
0: zupełnie związku z komunizmem. Dobra, dziękujemy. Następny słuchacz. Kto pierwszy się odezwie? Halo?
1: No
0: No
1: dobra,
0: ja.
1: panie Zdanie,
0: Dobra.
1: no.
0: Pierwszy.
1: Nie, dobra, to mi udzielam
0: Pierwszy
1: ci
0: był.
1: głosu. To mi.
2: Ja na przykład wam powiem, że dla mnie Chińczycy to są, to jest po prostu, to zwykła partia rządzi Chinami komunistyczna, która wiedziała, że oni, taki był plan z góry, że oni się nie dorobią, bo komunizm nie wytwarza takich dóbr, żeby kraj, zbudować z kraju taką potęgę. I oni po prostu weszli po prostu na taki kompromis, poszli, że korzystają z dóbr kapitalistycznych, będąc zarazem krajem komunistycznym. Czyli stosują po prostu te że tak powiem, narzędzia kapitalizmu po to, żeby wytworzyć sobie dobro narodowe i zbudować potęgę, ale kraj niestety jest komunistyczny, rządzący przez partię i przez naczelnika partii, którym jest właśnie ten przywódca Chin. Tak przynajmniej mi się wydaje.
0: No, jeśli to był kraj komunistyczny, wtedy pracownicy powinni posiadać środki produkcji, a nie posiadają w Chinach.
3: To już teraz ja powiem tak.
0: Dobrze.
3: No oczywiście tutaj koleżanka dobre pytanie zadała. Jaki tam jest panuje ustrój? No oczywiście oficjalnie jest komunizm z gospodarką wolnorynkową. To jest taki misz-masz, który nikt tego nie potrafi zrozumieć, tylko Chińczycy. A dlaczego tak musi być? Ponieważ tak, komuniści władzy nie oddadzą, no bo nie oddadzą, no bo są przy władzy, czerpią z tego profity. Ale tak jak to Misiu słusznie zauważyli oni również, że komunizm nie wytworzy... Słychać mnie? Nie.
0: Tak.
3: A, myślałem, że coś się zepsuło. Komunizm nie wytworzy tyle dóbr, co gospodarka wolnorynkowa, więc uruchomili tą gospodarkę wolnorynkową, zachowując władzę. To jest jedno. A drugie, to jak ty masz żonę Chinkę, dokładnie wiesz, tam jest multum prowincji, każda prowincja oddzielnym dialektem rozmawia i tylko to cesarz mógł skleić, ale nie ma cesarza i tym cesarzem jest Xi Jinping, który to po prostu trzyma za mordę, bo jeżeli to by było
0: i
3: tak...
0: I ty jedyny to zrozumiałeś ze
3: wszystkich. Ja to rozumiem.
0: To nie chodzi o to, czy to jest komunizm, czy nie komunizm, czy cokolwiek i tak dalej. Dla Chińczyków władza to jest władza. I koniec.
3: Tak, i oni się tym liczą. Jeżeli by to wpuścić taki w demokrację amerykańską, polską, niemiecką, to te państwo natychmiast by między sobą albo się rozpadło, albo były wojny. Tam
0: I
3: nie
0: był
3: może
0: taki
3: być.
0: Czas. I był taki czas.
3: No, ja to wiem dokładnie.
0: To był koniec dynastii Qing i ta era warlordów, czyli lata 20, 30 w Chinach. Wtedy tam była taka sobie właśnie demokracja na wzór europejski.
3: Najprawdopodobniej wiesz lepiej, ale tam jest kilka tysięcy języków. Każda prowincja to, no wiadomo o co chodzi.
0: Moja żona rozmawia chyba w 7 czy 8 dialektach, nie?
3: Tak, tak. I tam musi być tak. I to jest dobre. A teraz jeszcze do koleżanki się rozłączyła. Nie uważam, żeby na przykład ustrój Chin różnił się za bardzo od Polski. Teraz no, mieliśmy ten okres po 89 roku jakiejś tam demokracji wolnej, która powinna rozwinąć ten kraj. Ona go nie rozwinęła. Zbyt dużo było polityków złodziei. No, powiem otwarcie, że uważam, że była IPO i wszystkie inne nacje, to tylko aby szybko się dorobić i jako politycy nie dbać o ten kraj. I teraz tak, można się nazwać Prawo i Sprawiedliwość. Tylko jaka to jest Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wchodzi ustawa, że na przykład wszystko, co ukradniemy, będziemy bezkarni. Na przykład teraz w Sejmie, dzisiaj oglądamy, to będzie taka ustawa, nie?
0: A także, właśnie, Agnieszka się rozłączyła. Widzę.
3: No, nazwać takich uważaj, mówisz, można pięknie i ładnie, demokratyczna Republika Korei i ludowa, tak? Czyli demokracja z greckiego demos i tam i rządy ludów. Nie ma nic to wspólnego. Tak samo tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego. I my mamy, wracamy, ja bardzo żałuję, bo ja jeszcze za Solidarności te nalepki rozwieszałem po mieście, że no, walcząca Solidarność. A teraz
0: ja widzę, że to upada.
3: Ale to upada. No, Błażej, ty jest w tych Niemczech, ale ja widzę, to jest po prostu PiS za mordyzm robi. Ludzie dostali 500+ i okej, okay, nie? I dla nich to jest nieważne, a dla mnie to jest ważne.
0: Agnieszka w ogóle pisze, że nastąpiła tolerancja biedy i za mordyzmu pod przykrywką rozwoju i bogactwa. Ale to jest tak naprawdę, jeśli rozmawiamy o Chinach, to musimy jakoś tak porzucić to swoje europocentryzm. A, bo już tak trafia. Musimy
3: nie,
0: porzucić
3: no bo tutaj
0: sobie...
3: z perspektywy Europejczyka to tak myśli o Europie, nie? A Chiny, Azja, to jest w ogóle inna mentalność.
0: Agnieszko, dobra, to ja coś powiem. Agnieszko, jak ja bywam w Afryce, jak ja byłem w Chinach, Afryka to jest zupełnie inna mentalność, Chiny to jest zupełnie inna mentalność, Europa to jest, my się nie rozumiemy. Ja spędziłem ostatnie 8 miesięcy z moimi teściami, którzy żyli w moim domu, No, my się nie polubiliśmy, a my się nie polubiliśmy nie dlatego, że nie wiem, oni są źli czy coś i tak dalej. Po prostu my mamy zupełnie inny system wartości, inne pojęcie higieny, inne pojęcie i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu jesteśmy inni, bardzo inni. I
3: No, ja tutaj na przykładzie Tomisia podam, bo oglądałem twoją Tomisię transmisję tam w nocy, taką testową czy coś, nie? Ja siedziałem akurat, włączyłem telefon, znaczy mi przychodzi, bo ja mam subskrypcję, dzwoneczek, więc włączyłem. No i tak jak powiedziałeś, no fajnie wszystko w tej Ameryce, ale jednak wolisz Polaków. No to coś w tym jest chyba. No i jednak ci ludzie, którzy w danym rejonie świata się urodzili, będą myśleć pod tym względem. Nie zrozumieją tamtych. No można zrozumieć ich na zasadzie takiej, że rozumiemy ich gospodarkę, politykę, ale tak naprawdę ich nie rozumiemy.
0: No.
2: Ja ci mogę wytłumaczyć, dlaczego tak uważam. Ameryka to jest taki zlepek różnych kultur, wiesz, i co Amerykę trzyma, to jest taka pewna idea, która została stworzona. Także w Ameryce nawet nie chodzi tyle o ludzi, co o pewną ideę, która tych ludzi zespala, i mi się wydaje, że w tym momencie to wszystko gdzieś tam pada na ryj, nie? Że troszeczkę mi się wydaje, że ja tu tak chcę delikatnie to powiedzieć, bo wiem, że z części słuchaczy, która mieszka w Stanach i nie chce ich urazić, ale mi się wydaje, że troszeczkę ten mit amerykański, ta Ameryka troszeczkę upada w tym momencie. No i tutaj jeszcze zmienię szybko wątek i powiem wam, że Polska jest bardzo fajnym krajem, tylko musimy sobie trochę naprawić tą Polskę, nie? Bo ja się tu zgadzam, że ta partia po prostu sobie kupuje. To jest partia zwykła, partia populistyczna. Nie chcę już tam mówić ostro, że komunistyczna, ale jest populistyczna niestety, która sobie kupuje głosy. Te głosy kupuje za naprawdę tanie pieniądze, a że tak jak ktoś tutaj wcześniej powiedział, że zrobili z ludzi takich trochę żebraków, to ci ludzie po prostu się bardzo dają łatwo za takie tanie pieniądze przekupić. I, no i to jest przykre, nie? To jest bardzo przykre, to mnie bardzo boli i uważam, że jak tylko ten w jakiś sposób, kurczę, naprawimy tą sytuację, pozbędziemy się takich ludzi, co teraz po prostu w ten sposób rządzą. Polska na pewno będzie, i tutaj mówię wam z tego serca, bo mieszkam z różnymi kulturami, też mieszkałem w kilku innych krajach, że Polska na pewno będzie fajnym krajem, tylko po prostu musimy, kurde, jakoś znaleźć sposób, żeby wyczyścić, nie? Wyczyścić po prostu Polskę, tych wszystkich ludzi.
3: No to właśnie ja tak straciłem nadzieję, bo to jest taki typowy feudalizm, prawda? Bo zamiast dać na przykład rozwój dla człowieka, że idzie do pracy, jest w stanie zarobić powiedzmy tam 3-4 miesiące na dobry samochód, powiedzmy w 2 lata na dobre mieszkanie, to my robimy coś takiego. Trzymamy go w biedzie, dajemy mu 500 plus i cały pierścień pana, nie? Cały pierścień pana. Taki typowy feudalizm. No i wszyscy się cieszą, że ojej, jak to dobrze, że Kaczyński dał 500 zł. Ja uważam, że to jest źle, że on dał. Każdy powinien
0: Przepraszam,
3: ze
0: mogę się
3: swojej
0: wtrącić?
3: pracy, szybko do końca, ze swojej pracy mieć, utrzymać rodzinę, dzieci i tak dalej, bo to jest feudalizm, no, cały pierścień pana albo papieża, czy jak to się mówi.
0: Mogę się
2: Ja tutaj
0: wtrącić?
2: szybko powiem, ja tylko dokładnie 3 sekundy będzie trwało, bo ja po prostu dokładnie takie same mam odczucie, że to jest, mnie właśnie to jest tak strasznie przykro, że ci ludzie za te pieniądze się dali przekupić, za tak niskie pieniądze. I to mnie po prostu
0: Przepraszam,
2: boli, ale to tak
0: mogę
2: jak
0: się
2: ty mówisz, to
0: wtrącić?
2: jest,
0: Mogę się
2: no
0: wtrącić?
2: bardzo proszę.
0: Bo ja tu już trochę czasu żyję na tym zachodzie Europy i jeśli chodzi o to 500+, no wam powiem, to wszędzie jest, nie? Czy w Holandii, czy we Francji, czy tu jestem w Niemczech. To jest takie normalne, no. Dziecko ci się rodzi, wtedy dostajesz tam jakieś pieniądze od państwa. Ja dostaję na swoje dziecko dokładnie, żebym 205 euro, coś takiego, nie? Wszystko, co miesiąc, do 27 roku życia. I to nie jest jakiś tam rewolucyjny wynalazek, ale to jest po prostu i po prostu dołączyliśmy do tej
3: Tak,
0: rodziny.
3: Błażej,
0: Koniec.
3: tylko to jest pewna różnica, bo ty powiedzmy, nie wiem ile tam zarabiasz i tak dalej, bez tych 205 euro dałbyś radę się utrzymać, zapewnić lizaka, McDonalda i sobie i żonie od czasu do czasu drinka. A tym ludziom, którzy w Polsce dali te 500 plus, to oni po prostu dla nich to jest ratunek życia, i oni uważają, że to jest ich największe szczęście i całują pana po pierścieniu. I to jest nie w porządku.
0: Jak ja bym, ja bym gdzieś tu, wiesz, są biedni ludzie, bardzo biedni ludzie w Niemczech. To nie jest tak, że wszyscy są bogaci. Jest kupa ludzi, którzy zarabia po jakieś 1000, 1200 euro na miesiąc, ale to, wiesz, to w Niemczech są większe ceny, nie? To nie jest tam 1200 euro w Niemczech, to jest naprawdę wegetacja. No, ci ludzie tak samo, te 200 euro dla nich to jest naprawdę kupa pieniędzy, które dostają co miesiąc, nie? Ale tutaj to już tak długo istnieje, ten Kindergeld, że nikt nie będzie głosował na jakąś partię z tego powodu, że będzie Kindergeld albo go nie będzie. On po prostu jest, nie? Od zawsze i zawsze będzie. I podobnie w Polsce to myślę, że nikt nie będzie na PiS głosował za jakieś 10-20 lat z tego powodu, że dał te 500 złotych. Bo to było, jest i będzie, no i tyle.
3: No fajnie, ale za 10 lat już ja będę stary, to tak nie urządza mnie, nie? Ja wiadomo, że wszystkie reżimy kiedyś upadną, tylko czemu musi to zdarzyć się po mojej śmierci?
0: Agnieszka znowu dołączyła, którą wkurw straszny wziął i się rozłączyła, jak rozmawialiśmy o Chinach, których bardzo nie lubi. No, ale to są bardzo sympatyczni ludzie, Chińczycy, chociaż czasem wkurwiający.
3: Nie, Agnieszkę ja wyczułem. Ona nie, że lubi Chin, tylko ona jest przeciwko, bo ona uważa, że w Chinach ludzie są bardzo gnębieni.
0: Są gnębieni, ona... nie, z jednej strony są gnębieni, z drugiej nie są. Ja ci powiem, Aga, że, przepraszam, czy mogę tak fraternizować się, do ciebie mówić Aga.
1: Proszę bardzo.
0: Tak, ja ci powiem, jak siedziałem na tej takiej straszliwej wiosce w Chinach, gdzieś w górach, to tej polityki nie ma tam, nie? Tego tam nie ma. Oni o
1: Dlatego
0: tym nie
1: się...
0: myślą.
1: Bo już miałam i spać, wiesz, ale troszeczkę jakoś tak się pobudziłam, bo wydaje mi się, że cały czas my mamy jakieś takie mniemanie, że Chiny to jest właśnie to, co my widzimy z tych newsów i tak dalej. Wiesz, a ty mówisz o jakiejś prowincji. I tych prowincji jest tam multum, tych biednych ludzi, tak naprawdę, o których ja myślę.
0: To ci powiem jedną historię, jak się żeniłem.
1: Gdzieś tam w tych górach chińskich, wiesz, są wioski, które nawet nie mają pojęcia, że jakieś tam Xiaomi, wiesz, zdobywa świat,
0: nie,
1: że
0: dobra,
1: Chiny
0: mogę...
1: robią robotę
3: ale...
0: Przepraszam, mogę jako moderator. Halo.
1: Ale to powiem... nie mów mówić.
0: Agnieszko, to ci opowiem jedną tę historię właściwie, albo że to krótkie. Jak brałem ślub w Chinach właśnie, i tam przyjechałem i ubrano nas w te takie tradycyjne stroje. Tam ślub w Chinach to trochę inaczej wygląda. I tam spaliliśmy pieniądze, bo się pieniądze pali, żeby oddać cześć przodkom i tam poszliśmy, whatever. No to zrobimy sobie sesję ślubną. No to pojechaliśmy właśnie na taką wioskę chińską tradycyjną. Bo te wioski to wyglądają tak jak u nas, bo to nowe domy i tak dalej, ale gdzieś tam mieli taką średniowieczną. No pojechaliśmy na tą średniowieczną, taka zamknięta, żeby wejść trzeba było kupić bilet, no to wszyscy kupiliśmy bilety, weszliśmy, tam nadal ludzie żyją. No i weszliśmy na górę tej wioski i tam przewodniczka opowiada właśnie historię, że tu stoi żółw i tam coś tam trzeba pomasować, to coś będzie dobre, ale legenda jest taka, że ten żółw coś tam, już nie pamiętam, ale jednego dnia na tą wioskę przyjedzie srebrny ptak i on spowoduje, że wszyscy ludzie na tej wiosce będzie im się żyło lepiej i tak dalej. No i patrzcie, i tu z tej góry widać linia wielkich prędkości kolei wybudowana. I to jest ten srebrny ptak, który przybył na tą wioskę, by nas wszystkim żyło się lepiej. Taka faktycznie linia wielkiej prędkości na słupach, nie? To była jedna historia, a drugą to zapomniałem. A nie, a druga to chciałem powiedzieć, szliśmy, jak byłem w październiku poprzedniego roku na urodzinach mojego teścia, No to on mówi, to zabiorę was do klasztoru buddyjskiego, który gdzieś tam jest, no niedaleko, nie? No niedaleko tak było, że 5 godzin szliśmy. Właśnie przez te wioski sobie tam idziemy, idziemy, idziemy. Zresztą wózek pchaliśmy z dzieckiem. No, dziury straszne, jakaś tam zapora po drodze, coś, takie lasy bambusowe w ogóle. Kurwa, tam nic nie było, nie? No i wleźliśmy i taki sobie właśnie jest klasztor, na górze stoi, potem do 2000 stoi lat tam na tej górze i taki mnich sobie tam żyje. O, sobie nawet z nami zrobił zdjęcie. I on tam mówi, że on został mnichem, bo żony nie mógł znaleźć i już mówi, że żadnej kobiety nie będę miał w życiu, sobie tak będę żył na tej górze. No i nam sobie tam hoduje, warzywka jest fajnie. No i jest miejsce, gdzie można mu złożyć dotacje, nie? W sensie jakieś tam pieniądze mu dać, nie? O kurwa, był taki sobie wydrukowany na kartce papieru QR kod, nie? QQ Pay, czyli tam taki APP chiński, nie? Zeskanuj, daj dotację na klasztor. Po środku, kurwa, naprawdę niczego. No, to takie właśnie są Chiny.
1: No więc właśnie to jest no to, ja to co tak. Ekstremum, wiesz. Od straszliwej biedy do straszliwego bogactwa.
0: No takie no, są Chiny.
3: Agnieszka, w ogóle nie masz racji. W ogóle nie masz racji. No, w ogóle
1: no
3: nie
1: dobrze,
3: masz racji.
1: No.
3: Ale poczekaj, no przecież rozmawiamy, a nie kłócimy się. Tak jak Błażej powiedział, to jest kurwa 600 milionów ludzi. I teraz wyobraź sobie, no oczywiście są wielkie aglomeracje, których jest blich, wielkie wieżowce i tak dalej. I jest kupę prowincji, w której jeszcze jest bieda. Ale nie jest taka bieda, tak jak Błażej mówi, jak lata temu. A teraz wyobraź sobie, Polska to są dwa większe miasta w Chinach. Niech ten Wuhan, co mi zegar z AliExpress nie przyszedł, bo przez zarazę jestem zły. Straciłem
0: nie,
3: parę
0: to nie, nie. W Chinach jedno miasto chińskie jest wielkości Polski. I
3: no
0: to
3: powiedzmy,
0: nie największe.
3: No ja powiedzmy przytoczyłem Wuhan, które tam chyba ma 11 czy ile tam milionów. No dobra, jedno miasto. Wyobraź sobie teraz jedno miasto. Wyobraź to sobie, bo
1: które jest wielkości 1/3 Polski.
3: Nie, całej Polski.
1: Jedno miasto.
0: Nie, no Guangzhou, w którym bywałem na południu, czyli kanton po polsku, ma 36 milionów,
3: tak.
0: Czyli Polska. W...
1: No i jak no, to ogarnąć? Więc ta komunistyczna
3: ale poczekaj,
1: partia jakoś to ogarnia.
3: Poczekaj, Agnieszka. Ty porównujesz taką skalę. I teraz...
1: Ja nie porównuję. Ty porównujesz.
3: No właśnie ja to porównuję, tylko ty temu zaprzeczasz. Ja mówię, że jest, ja powiedziałem, że jest tam 2-3 miasta, a tutaj Błażej powiedział, że nawet jest jedno miasto, tak, kanton to takie u nas jakby województwo, nie, że ma 30 tam 6 milionów.
0: Nie, to jest miasto, Guangdong,
3: o,
0: czyli województwo ma jakieś 100 milionów, nie, a samo miasto ma 30.
3: No, porównaj skalę, tylko do tego zmierzam, porównaj skalę. 1 600 000 000, jedno miasto to jest Polska. I oni to jakoś ogarniają, jakoś potrafią infrastrukturę budować, wyciągać tych ludzi z biedy i tak dalej. A w Polsce jedno
0: nie, mam,
3: miasto...
0: Nie, mam takie porównanie. Są dwa kraje
3: mamy,
0: o podobnej...
3: Mamy duże miasto. Warszawa 2 miliony, nie? Powiedzmy tam...
1: Kolega, który mówi, to teraz jak się nazywa?
3: Robert, 300 tysięcy tam Szczecin i no, 600 tysięcy Wrocław. I teraz...
0: Ameryka.
3: W Polsce tak samo jest, jest Warszawka, jest Poznań, Wrocław, a jak się zagłębisz w tą prowincję, to sama mówisz, no muszę jeździć tym Golfem czy tam czymś, nie? No bo nie jest za bardzo i tak dalej. To ja uważam, że jak my, jedno miasto chińskie przez 30 lat, tak od 89 to 32 lata, tak? 31 lat. Nic nie osiągnęliśmy. Nic.
0: Nie, ale jeśli chodzi o transport publiczny, Agnieszko i Ameryka. Ameryka w szczególności, która no, nie ma transportu publicznego za bardzo, to w Chinach, ten taki najbardziej zajebanej prowincji chińskiej, gdzie tam jest bida, tam ciągle jeżdżą jakieś publiczne autobusy. Wszędzie. No nie ma tak, bo tam nikt
3: nie ma możliwości w Polsce nic.
0: A tam
2: ja, wam trochę powiem taką ciekawostkę, że to prawda, że w Ameryce nie ma takiego transportu publicznego takiego, tak jak jest na przykład w Europie, w miastach.
1: Mają samochody.
2: Tak, ale jest coś takiego, taka namiastka, która zastępuje to są te wszystkie Ubery, Lifty, jest tych firm jest bardzo dużo i praktycznie to się zrobiło tak tanie, że możesz Uberem sobie dojechać za cenę biletu, który zapłacisz, żeby autobusem gdzieś dojechać, a nie musisz z ludźmi się tłoczyć w autobusie i stawać na przystankach, więc to bym powiedział, że to jest taki może nowoczesny sposób transportu publicznego, Uber, Lyft i te wszystkie. A w Los Angeles były, słuchajcie, to wszystko zostało zlikwidowane. Były koleje takie, które jeździły, miejskie. To po prostu upadło z tego względu, że w Ameryce w pewnym momencie ludzie zaczęli kupować masowo samochody i nikt po prostu tymi autobusami, tymi tramwajami nie jeździł, nie?
0: Tylko wiesz, jaki jest problem, nie?
2: Poczekaj, dokończę tylko. No. Ja ci powiem, że różnica, jak sobie jeździsz autobusem w Polsce, polega na tym, że jak wchodzisz do autobusu, to czasami musisz się wepchnąć i ledwo coś się drzwi za tobą zamykają. Natomiast jak przyjedziesz tutaj, to jak wchodzisz do autobusu, to są dwie osoby w autobusie, nie?
0: Ale wiesz, jaki jest problem.
2: I płaci za to, miasto za to płaci. I tak troszeczkę jest to, że tak powiem, tak jak z bibliotekami, z wszystkimi innymi, jest to dotowane troszeczkę na siłę, nie?
0: Ale wiesz, jaki jest
2: problem. Także tutaj oni na tym nie zarabiają.
0: Między Stanami a Chinami. Ile jest mieszkańców w Stanach, które są prawie tak duże jak Chiny?
2: No w Stanach jest 350 milionów, może mniej. Może mniej.
0: A Chiny mają 1,5 miliarda.
2: No. No ale tak. A ja w ogóle chciałem. Tak, ja w ogóle chciałem na samym początku powiedzieć.
0: Jak każdemu dasz dokładnie. Auto.
2: Ja to chciałem na samym początku powiedzieć, że porównywanie Polski do Chin, czy w ogóle krajów porównywanie do Chin, to jest tak jak porównywanie Biedronki do Walmarta, nie? Gdzie kurczę jest większy obrót, to jest taka produkcja, a ty tu chcesz podbić, słuchaj, Walmarta Biedronką. Więc to jest trochę takie zupełnie inna skala, nie? Ciężko to porównywać takie dwa kraje.
0: Ale ogólnie Chiny mają podobną mentalność do Polski, nie?
4: Chińczycy... Jeżeli chodzi o globalizację, przepraszam, że ci wyszłam w słowo, globalizację transportu i tak dalej, powiedzcie mi, jaki to jest fenomen, że na przykład z Londynu w tej chwili kupujesz bilet do Grecji za 8 funtów powrotny, a ja z Radomia do Gdańska muszę zapłacić 80 lub 100 zł. Czyli dużo więcej.
0: Nie, bo to akurat te bilety są dotowane przez tych ludzi, którzy kupują na ostatnią minutę, bo kiedyś leciałem Ryanem za z Londynu do Warszawy, leciałem Ryanem, a musiałem.
4: Ale jak to się opłaca?
0: Za 450 euro. Funtów, sorry, już funtów było. No jak raz z Londynu leciałem. Także ci ludzie opłacają, którzy muszą lecieć w jakimś tam terminie, a nie opłacałem te twoje...
2: To jest też na takiej zasadzie, to jest trochę też na takiej zasadzie, jak te linie, teraz mówię przed pandemią, jak było, w Stanach, że oni faktycznie wpychali last minute, że prawie komuś tam na kolanach siedziałaś. No i wtedy te bilety, one nie są jakoś specjalnie drogie, bo to chodzi o to, żeby jak najwięcej osób jak do wagonu bydlęcego upchnąć, żeby ten samolot pełen leciał, nie? Więc te osoby... No.
4: Misiu, moja koleżanka leciała w zeszłym tygodniu do Grecji za 8 funtów z powrotem i samolot był pusty.
2: No tak, ale teraz jest pandemia, więc ja mówię przed pandemią, tak było w czasach
4: pandemią, ale powiedz mi, jak to jest możliwe, że opłaca im się wywalić samolot z 3 osobami na pokładzie za 8 funtów do Grecji, zamiast ten samolot po prostu zostawić na hangarze, żeby sobie stał?
2: No wiesz co, im się w ogóle nie opłaca, to nie jest opłacalne, to jest kompletnie nieopłacalne, ale chodzi o to, że wiesz, jak ten samolot będzie stał, to musi się liczyć z tym, że ta firma automatycznie będzie musiała zwolnić wszystkich pilotów i zwolnić wszystkie stewardessy.
4: Potęgowanie kosztów.
3: Słuchajcie, ty mówiłeś o...
4: Musisz zapłacić za stewardessy. Dla tych 3 osób na pokładzie, 3 razy 8, ile to jest? 24?
0: Dobra, to wam powiem, jak jechałem z...
3: Mieszko.
0: Halo?
3: Czy mnie słychać?
4: Słychać.
3: Ty mówisz o dzisiejszych dniach, czy takich poprzednich? Mówisz konkretnie teraz, tak? To ja ci powiem, Naki, to... No to jest proste. No, nie wiem, dlaczego wy tego nie wiecie. Tak jak z lekarzem. Pilot musi mieć wyleptane godziny, bo traci licencję. Na przykład w Izraelu latają w kółko samoloty, żeby piloci latali. No to jest proste. No, czy tego nie wiedzieliście?
0: A ja jeszcze wam powiem, jak właśnie w Chinach jeżdżę pociągami. I one mają jedną. Nie, one nie mają jednej ceny, one chyba są tak jak samoloty właśnie, że. No bo teraz w Chinach, jak jest ten wielki run na tą komunikację publiczną, bo to życie wróciło do normalnych torów. No ale jak ja byłem w Chinach wtedy, to głównie bilet kosztował, to je kosztował. Znaczy jak w Polsce teraz z pociągami, nie? Od A do Z tyle kosztuje, bo tyle kilometrów. No to kupowałem tam bilet ostatnio, jak byłem w październiku byłem w Yongxin i z Yongxin kupowałem bilet do Changsha i to było jakieś 400 km właśnie tymi super szybkimi pociągami. Te 400 km jechały jakoś poniżej 2 godzin, nie? Bo on tam 310 jedzie bez przerwy. No i ten bilet w pierwszej klasie, gdzie są takie zajebiste fotele i tam ci jedzenie przynoszą i tak dalej. No to ten bilet w pierwszej klasie mi kosztował 400 km, jakieś w przeliczeniu na polskie złote to było jakieś 120 juanów, czyli jakieś 50 zł. Tyle. I tak kosztują bilety w Chinach na te
4: No
0: super drogie bilety.
4: wiecie, tak, że oprócz tego mojego Passacika mamy również inny samochód. Mamy Subaru Tribeca, który pali 15 litrów na 100 km. W związku z tym wycieczka do Radomia, który jest 28 km ode mnie i z powrotem, każda wycieczka do Radomia kosztuje, nie wiem, 50-60 zł. Za tą cenę wyjazdu do sklepu w M1 w Radomiu, miałabym bilet do Grecji w tą i z powrotem dla dwóch osób. Powiedz mi, o co w tym wszystkim chodzi?
0: Kapitalizm.
3: No to jeszcze raz
4: No
3: ci
4: więc o tym
2: tłumaczyłem
4: jest właśnie.
2: latanie latającym. Czy ja mogę coś ci doradzić?
4: No
2: Zmień
4: proszę bardzo,
2: samochód.
4: doradź
2: No,
4: mi.
2: ja chciałem doradzić tobie, nie jedź na zakupy do Radomia, tylko poleć sobie do Grecji.
4: No więc właśnie. Tylko to nie jest takie proste, ale wiesz, o co w tym wszystkim chodzi?
0: A
4: Ja jako
0: wiesz,
4: prosta
0: w
4: kobiecina
0: Chinach jak
4: ze wsi
3: trochę, bo bez
4: zastanawiam się,
3: transportu na domu.
4: koleżanka za 8 funtów poleciała do Grecji, za kolejny, nie
3: Więc.
4: wiem, 100 lub 150 z córką spędziła tam tydzień, bo teraz ceny są szalone, szalenie niskie, a ja do Radomia, do M1, tą Tribeką jadę za 50 zł
2: Ja
4: mniej.
2: ci
0: Dobra, wam
2: na
0: powiem,
2: przykład
0: ej, panowie,
2: wytłumaczę, ja
0: mogę
2: tylko
0: coś
2: powiem
0: wtrącić?
2: minutkę, bym prosił minutkę, bo
0: Dobra.
2: ja się będę rozłączał po swojej wypowiedzi,
0: Dobra.
2: bo mam trochę rzeczy do zrobienia. Ja bym tak to na chłopski rozum wziął, tak jak obserwuję wszystkie restauracje, wszystkie biznesy w Stanach, że to, co teraz mamy, to nie jest taki kryzys gospodarczy z prawdziwego zdarzenia, jak był tam powiedzmy 2008 czy 2009. Mi się wydaje, że bardzo dużo firm ma takie przeświadczenie, że oni nie chcą masowo wszystkiego zwolnić, pozamykać, bo im się cały czas wydaje, że jak tylko ta pandemia minie, to oni ruszą z kopyta na wysokie obroty i im będzie bardzo ciężko nagle z dnia na dzień zatrudnić pilotów. Oni będą musieli, tak jak ktoś tu powiedział, zrobić dodatkowo jakieś tam, muszą mieć godziny wlatane, będą musieli jakieś dodatkowo certyfikaty jeszcze porobić. Po prostu ciężko
3: A,
2: będzie tym
3: ale
2: firmom, tym gigantom
3: jeśli pan
2: ruszyć
3: mówi
2: na
3: takie jak
2: wysokie
3: twoje,
2: obroty.
3: może się tak.
4: Ale kto
3: I
4: za
2: mi się wydaje, że
3: tak, a
2: po prostu
3: latają
2: część tak
3: te
2: jakby chce
3: samoloty.
2: przeczekać, wiesz?
0: Panowie, nie w tym samym momencie.
2: No
0: Dobra,
2: dobra,
3: ja
2: ja się w
3: szybko
2: takim
3: powiem,
2: razie
3: bo.
2: rozłączam. Dziękuję.
3: Agnieszka, jakby to nie załapała, nie? Ale to Misiu, masz rację. Autentycznie latają puste samoloty z pilotami, ponieważ jeżeli pilot nie wylata iluś godzin, traci licencję. I także na przykład ona leci za 8 funtów, to jest tam symbolicznie biorą płatę i biorą i leci, no.
0: Ale Agnieszko, co a propos ruchu samochodowego, nie? I Chin. No, ty masz dwa samochody, ja mam trzy. Teraz z domu.
4: Ja mam cztery.
0: No, to masz cztery, ja mam trzy i co jest, jak zapychamy te ulice, nie?
4: No.
0: No i każdy kraj jakoś tam, no Polska chyba nie za bardzo znajduje jakiś pomysł na zmniejszenie tego ruchu samochodowego. Bo to naprawdę zapycha miasta, zapycha autostrady. Ja wiem, jak tu się w Niemczech jeździ, no te autostrady są fajne, ale one są stare, nie? Niemieckie autostrady są bardzo stare i one są wąskie i kręte. Widzicie, bardzo szybko korki tworzą. Także Niemcom nie zależy na tym, żeby ludzie jeździli samochodami. I tak samo
3: Właśnie,
0: Chińczykom.
3: i Błażej, zlituj się, proszę. No, jesteś w tym samym mainstreamie, co tak jak mówią wszyscy, wygonić samochody z miasta i tak dalej.
0: Ale
3: Nie,
0: nie, to
3: po
0: jest
3: to jest
0: nasza przyszłość, to jest nasza
3: klub, ma być
0: konieczność.
3: samochody.
0: To jest nasza
3: Nie.
0: konieczność.
4: No ale o czym
3: Nie.
4: wy
3: Jeżeli
4: mówicie,
3: nie podoba
4: panowie?
3: miasto, to się wyprowadź na
4: Weźcie sobie
3: prowincję.
4: koszt.
3: Idź sobie.
0: Nie, dobra, ale w
3: Nie.
0: Chinach, czemu Chińczycy nie chcą samochodów? Czemu chiński rząd nie chce samochodów? Bo.
3: Ja właśnie jestem przeciwnikiem. I polski rząd, i w moim mieście też chcą na przykład zamknąć strefę w środku miasta, żeby nie jeździły samochody. Jestem przeciwny. Po to jest samochód, po to jest wygoda. Kto chce, niech jeździ rowerem, komunikacją, ale po to jest miasto, żeby z tego korzystać. Komuś się nie podoba, to niech się wyprowadzi na wioskę, a miasto ma
0: Ja
3: być
0: w
3: miastem.
0: paru miastach mieszkałem, bardzo wielkich, i na przykład w Londynie to bardzo prosto rozwiązano, wprowadzając congestion charge. I to jest w Londynie,
4: No, dokładnie.
0: to jest tak rozwiązane, że no wiesz, to jest 20 funtów na dzień. No, jak jesteś milionerem i masz swoje Porsche czy tam Ferrari, to nie ma problemu, nie? No, 20 funtów to nie jest
3: No,
0: problem, nie?
3: czyli pytanie społeczne. U mnie też na przykład
0: Nie, dobra,
3: zaparkowanie
0: ale
3: tamtym.
0: congestion charge nie możesz wykupić sobie naprzód. Jak wjeżdżasz, to musisz to wykupić. W jakimś tam kiosku, nie? Okej, na następny dzień znowu musisz iść do tego kiosku i wykupić. I tak dalej, i tak dalej. No, jak masz Ferrari, to nie chcesz codziennie stawać przy jakimś kiosku, szukać miejsca do parkowania, iść i wykupywać tą nalepkę, czy tam cokolwiek na congestion charge, nie? No, także wprowadzono takie utrudnienie, że codziennie musisz sobie tam przyjechać i.
3: Dlatego jestem bardzo tego przeciwnikiem, no bo miasto jest po to, żeby był hałas, żeby były samochody, spaliny, żeby w centrum były otwarte kawiarenki, żeby było głośno, tak? Po to jest miasto, a nie żeby
0: Nie, jak
3: teraz z
0: ludzie
3: miasta.
0: chodzą, jest okej, okay, ale naprawdę nie chcę, żeby ci tam ciągle przejeżdżały samochody, nie? Bo one się zablokują w
4: No to
0: pewnym momencie.
3: spalinę. Ale to jeżeli tobie się nie podoba, że przejeżdżają, wybuduj sobie kurwa za miastem 20-50 km domu. A miasto jest po to, żeby było miastem. Tak jest moje zdanie, nie zmienię tego. To jest w ogóle zła koncepcja. Wygonić samochody z miasta i zrobić tutaj enklawę, lasy. Nie, nie zgadzam się z tym.
0: 10, 20 lat temu tych samochodów było jakieś 10% tego, co jest dzisiaj, to jeszcze miało to sens, ale dzisiaj. No i dlaczego Chińczycy? Właśnie Chińczycy, tam jest kupa motoryzacji, właśnie jest kupa fajnych samochodów i chińskich, i niechińskich, i możesz sobie kupić tam jakieś właśnie Passaty nowe i inne z zachodu. Oni kupują bardzo dużo tych samochodów. Ale Chińczycy wiedzą, że jak 1,5 miliarda ludzi nagle się zmotoryzuje, to ani oni nie sprowadzą tej benzyny, ropy do tych Chin wystarczającej, a z drugiej strony oni umrą w tym smogu, który dzisiaj tam jest już. A jeszcze dołożysz do tego ten ruch, to wszyscy tam umrą. No to oni wymyślili tak, że robić sobie prawo jazdy, okej. Okay. Dostajesz jakiś numerek i jest losowanie tablic rejestracyjnych. Losują. W jednym roku 10 tysięcy tablic. Ok. No i losują te tablice. Jak dostaniesz tablicę, to możesz sobie pójść do sklepu, przyczepić tablicę do tego samochodu. Ale wiecie, to jest takie egalitarne. Nieważne ile masz pieniędzy, nieważne kim jesteś, masz prawo jazdy, losujesz tablicę. Koniec. Wylosujesz, dostaniesz, kupisz sobie Ferrari, albo będziesz biedny, to kupisz sobie, nie wiem, Polo, przyczepisz,
3: No
0: pojedziesz.
3: to kurde, tego nie wiedziałem, to jestem trochę zdziwiony, no ale fajnie, że tak jest, nie?
0: No,
3: Element.
0: siostra mojej
4: Ale
0: żony
4: słuchajcie.
0: już piąty rok czeka na tablicę, ma prawo jazdy i piąty rok w losowaniu bierze udział, ona mieszka w Pekinie. Jeszcze nie dostała tablic, nie? Jak dostanie, to sobie kupi samochód.
4: Słuchajcie, to są naprawdę. To są takie smaczki, że ja jestem też sama w szoku, że takie coś istnieje w tym tak wielce rozwiniętym kraju.
0: Nie, no o to chodzi, że Pekin je
3: Nie,
0: zablokowany.
3: ale to jest smaczek, naprawdę, tego nie widziałem, to jest super.
0: Nie, no Pekin jest zablokowany kompletnie. Guangzhou jest zablokowany. Ja byłem w Guangzhou, Byłem w Changszy. No, Changsha to jest w ogóle miasto rodzinne towarzysza Mao. No, jest takie małe, prowincjonalne miasto. Miasto,
3: No,
0: które.
3: bo na przykład nie, to jest tak zorganizowane, że to jest z numerami parzystymi, że jeżdżą w dany dzień, a z nieparzystymi w następnym, nie? No to tam normalne, ale z
0: Gdzie w Paryżu?
3: losowaniem to nie podejrzewałem te losowanie, to dla mnie jest nowość, no
0: No tam
3: przyjmuję,
0: się
3: nie?
0: losuje właśnie tablicę, nie? Jak dostaniesz tablicę? W ogóle w Belgii, Belgia to jest wzrost obok mnie, w Belgii jak zdajesz prawo jazdy, dostajesz tablicę. I one są na całe twoje życie. Jak kupisz sobie samochód, zakładasz tę tablicę, sprzedasz, zabierasz i tak dalej, nie? To jest jak dowód osobisty. To jest twoje. Także nie musisz przerejestrowywać samochodu, po prostu masz prawo jazdy, masz
3: No tak,
0: tablicę.
3: ale na pewno Błażej wiesz, że tam dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak od 8 czy 10 lat dopiero jest obowiązek mienia prawo jazdy w Holandii, bo przedtem mogłeś sobie kupić po prostu jeździć. Nie było czegoś takiego jak prawo jazdy.
0: Bullshit. Prawo jazdy jest
3: Wiedziałeś o
0: od
3: tym?
0: chyba 20 lat w Holandii.
3: Nie, tak było normalnie. Kupowałeś samochód, nie było czegoś takiego jak prawo jazdy. To dopiero tam
0: Było,
3: Unia nam.
0: było.
3: Nie.
4: Ale panowie, chyba tą pouczkę się zapędziliście jednak w te teorie.
0: Nie,
3: To nie chodzi o teorię,
0: Holandia to
3: i
0: jest
3: ciekawostkę.
0: bardzo legalistyczny i zamordystyczny kraj. Wiesz co, Agnieszka, jeśli ty nie lubisz Chin.
4: Bardziej niż Chiny? Nie, to nie,
0: O.
4: to nie to, że ja nie lubię, wiesz, ja nie znam, ale po prostu dosyć dużo czytam, dosyć dużo oglądam i wydaje mi się, że mam taki dosyć
0: Wsiądź samolot i poleć
4: obiektywny
0: sam.
4: opis. Okej, wiesz co, bardzo chętnie, gdybym tylko miała na to czas, ale wydaje mi się, że
0: Polubisz tych ludzi, oni są naprawdę spoko.
4: ale nie chodzi o ludzi, a ludzi mogę lubić, tylko chodzi o ogół, wiesz, jakieś ogólne pojęcie tego, co tam się dzieje.
0: Nie,
4: Ty
0: naprawdę.
4: jesteś tendencyjny, no wiadomo,
0: Nie,
4: z
0: ja nie.
4: powodów.
0: Ja
4: Ja
0: strasznie.
4: patrzę
0: Ja
4: troszeczkę bardziej
0: strasznie.
4: zimno.
0: Aga, słuchałeś jakieś
4: Zimno.
0: moje wcześniejsze audycje, które miałem z towarzyszem Michałem? Tutaj
4: Nie,
0: na.
4: nie, nie.
0: No właśnie. I on mnie tak strasznie jebał.
4: Nie, bo ja niedawno, wiesz, ale
0: Towarzysz
4: nie obraź się,
0: Michał.
4: Błażej.
0: Towarzysz Michał, który jest komunistą, a takim bardzo hardkorowym, i on mieszka w Paryżu. Ja go lubię, bo mamy dzieci w podobnym wieku i tak dalej. Ale on mnie tak strasznie jebał za to, że ja, wiesz, mam coś przeciw Chinom i tak dalej. Ale ja widzę, jakie Chiny są i ja tak, jak ich nie lubię. Ja nie, znaczy, lubię, nie lubię. Ja lubię ich jedzenie. Niektórzy ludzie są fajni, ale ja tam nie chcę wrócić. Ja tam nie chcę wracać. To jest chujowy kraj do życia. Strasznie chujowy. A po tym, co oni zrobili moim teściom, to ja bardzo ich nie lubię. Bo wiesz co, moi
4: No
0: teściowie.
4: więc.
0: No, moi teściowie to zagorzali komuniści chińscy. Już bardzo lubią Chiny,
4: No proszę.
0: ale jak ja ich uratowałem przed tym całym wirusem, uratowałem, nie uratowałem. Po prostu ściągnąłem do Europy, żeby, wiesz, potem była tragedia w Chinach wtedy. Zamykano całe miasto,
4: No
0: mówię.
4: i plujesz sobie teraz w brodę.
0: Nie, czemu? Nie, no powiedziałem im, chcecie się
4: No
0: uratować,
4: mówisz,
0: zamykają całe
4: że się
0: miasto?
4: zmieniała, ale całujesz, wiesz, no mówiłeś przecież.
0: No, ale mówię, zamykają całe miasto. Ja, i moje dziecko tam było, nie? Była moja córka z żoną u nich wtedy. I to, wiesz, to były godziny, nie? Jak zamykano kolejne miasta, mówię, spierdalajcie, ale zapłaciłem za ten bilet, nie wiem, 2,5 tysiąca euro wtedy od każdej osoby. I mówię, spierdalajcie, nie? To już nie ma co opatrzeć, nie? Tylko wsiadajcie w samolot, ja wam zapłacę, spierdalajcie stamtąd. Do Warszawy przylecieli. Przez Katar. No okej. Przylecieli tutaj, nie? O, jak fajnie, nie? Już nie ma wirusa, nikt nic nie zamyka. Do Bydgoszczy przyjechali z Warszawy. Wszyscy cywilizowani, jest fajnie i tak dalej. Pojechaliśmy do Niemiec i się kurwa zaczęło u nas, nie? Z tym wirusem. No i tak posiedzieli sobie 8 miesięcy. I oni, największy ich zarzut był, no, oni tacy, wiesz, strasznie tacy komuniści, kochają ten rząd i tak dalej, ale w pewnym momencie stwierdzili, ty, wszystkie rządy europejskie wysyłają samoloty do Chin, żeby ściągnąć, o, nie wierzę, kto się pojawił. Krawiec się pojawił. Krawiec, a
4: Ale bo
0: pozwól mi dokończyć. I oboje. Dobra, i sprowadzali te samoloty, nie? Wysyłali wojskowe samoloty, Niemcy wysyłały, Polska wysyłała, rządowe samoloty i tak dalej, żeby uratować tych ludzi. Chiny, tych ludzi, którzy w Europie są, mieli w dupie. Kompletnie w dupie.
4: ale dziwisz się, ojej.
0: I oni tak przejrzeli na oczy. Kurwa, czemu Europejczycy wysyłają samoloty, a Chiny nic? Zero. A żeby się dostać do Chin, nie ma szans. Spierdalajcie. 8 miesięcy, nic, zero. Zero odzewu, ambasady zamknięte i wszystko, nie, nikt was nie chce z powrotem. No, i
2: I
0: przejrzeli na
2: wiesz co,
0: oczy.
2: i to jest właśnie potwierdzenie tezy, że jednak Chiny mają taką mentalność komunistycznego kraju. Komunistyczny kraj tak się zachowuje, że nie dba o swoich obywateli, jak tylko
0: Nie
2: wybędą z kraju.
0: komunistyczny, chiński, konfucjański. Po prostu Chiny takie same. Nieważne, czy były komunistyczne, cesarskie,
4: Ale
0: czy
4: los
0: jakiekolwiek.
4: kraju jest nieważny,
2: Zauważ,
4: po prostu.
2: jak inaczej Amerykanie reagują. Tylko się jakiemuś, kurde, jakimś byle gościowi gdzieś Amerykańcowi coś zacznie dziać poza Ameryką, to zaraz, kurde, samolot wysyłają, zaraz uruchamiają całą tą ambasadę amerykańską w danym kraju, także
0: A
2: jest zupełnie.
0: Izrael to chciał cały kraj
2: No,
0: zamknąć.
2: mówię, nie, no mówię
0: Ale
2: dokładnie, to jest.
0: Izrael, ten taki
2: No,
0: lewacki
2: dobra,
0: kraj.
2: już nie zaczynajmy o Izraelu.
4: No
2: Powstanie
4: właśnie.
2: długi wątek następny. No.
4: Ja tylko powiem, wiesz,
0: Krawiec, sorry, kapitan
4: błaczaj,
0: jest
4: ja
0: mądry.
4: już zaraz będę kończyć. Znowu, Błażej, masz bardzo osobiste podejście do tego, więc mało obiektywne. Przepraszam cię bardzo, ale tak jest niestety. Te historie, które opowiadasz, są bardzo, bardzo osobiste i
0: No,
4: bardzo
0: jakbyś przesiedziała
4: indywidualne.
0: 8 miesięcy z
4: No
0: teściami, to też byś miała.
4: oczywiście, ja to rozumiem, ja to doskonale rozumiem. Natomiast brakuje ci tego obiektywizmu jakby ogólnego, że jednak jednostka, chociaż sam to powiedziałeś, że twoi teściowie, czyli jako jednostki, są absolutnie nieważni dla tego rządu. Dla
0: Oczywiście,
4: tego
0: ale taka
4: rządu
0: jest mentalność
4: komunistycznego
0: Wschodu.
4: jest ważne zupełnie co innego. I mnie akurat to nie jest tak, że ja mam coś przeciwko, że ja nie lubię, wiesz, bo oni są mi ambiwalentni. Ja tylko obserwuję z pozycji swojej, wiesz, wieśniaczki w małej enklawie. Obserwuję jakieś tam wielkie rzeczy, które dzieją się tam w innym świecie dla mnie. Ty masz to jakby osobiście doświadczasz w kręgu rodziny. Natomiast jest to obrzydliwe, wiesz, że to chwalenie Chin i to, wiesz, chińskiej gospodarki i tak dalej, no fajnie, oni są rozwinięci i tak dalej, ale spójrz się na jednostkę, nie na ogół w tym państwie. To jest tragedia. Po
0: Oni
4: prostu.
0: to trochę inaczej
4: I sam
0: traktują,
4: to
0: nie?
4: potwierdzasz swoimi słowami.
0: Tak, a dla nich jednostka. Zresztą, wiesz, rodziny chińskie, jak Chińczycy na emeryturę, to ich musi rodzina utrzymywać. Ale dobra, krawiec, jesteś?
5: Jestem. I mam takie zapytanie do was, towarzyszu Błażeju.
0: Ale nie z tym takim papieskim głosem, mów normalnie.
5: Co ten kapitalistyczny wehikuł widoczny na ekranie robi w tej audycji? Czy to
0: Czyli
5: jak wrog
0: SM, Citroen SM.
5: przypadkiem nie jakieś wrogie siły sprawiły, że ten snobistyczny burżujski pojazd znalazł się w tej oto audycji? I czy co o tym myślą inni towarzysze, nocniki, czy błażej, spierdolone stanowiska przypadkiem?
0: Krawiec, jako że ja jestem moderatorem, to jak nie zaczniesz rozmawiać normalnie, a nie jak i odpo dwa, to cię zrzucę.
3: Pierdol gumułkę. Gumułka
0: albo coś
2: takiego. Błażej się za chwilę zachowa jak rząd Chin i cię wypieprzy poza kraj. No, poza radio.
0: Nie, krawiec, mów normalnie, bo ciężko się słucha. Ale...
1: Nie, ja słucham.
5: Błażeju, żebyście wy nie zostali spierdoleni ze stanowiska przypadkiem. I się zapytuję was...
0: A co ty mnie wyrzucasz, mnie, towarzyszu?
5: Nie, zapytuję was przed wszystkimi tutaj, przed zgromadzeniem, czy jest to pojazd dla mas, czy jest to pojazd dla jednostki?
0: Oczywiście pojazd dla mas, to jest Citroën.
3: A pan w ogóle, kto pan
1: jest? Błażej jest kapitalistą niestety. Błażej posiada pojazdy i Błażej posiada różne inne dobra materialne, na których mu zależy.
0: Bo dlaczego?
1: Oczywiście.
0: Dlaczego? Bo ja jestem pracownikiem najemnym. Jestem pracownikiem najemnym i chciałbym, żeby wszyscy pracownicy najemni mieli pieniądze, żeby sobie kupować samochody.
1: Idziesz za propagandą dóbr materialnych, nie da się tego ukryć niestety. Jest to wszystko...
0: Bo co, bo lubię samochody?
1: No ale lubię. Ile zapłaciłeś? Błażej, przepraszam, ile kosztował ten C9?
0: C6.
1: 6 co?
0: C6.
1: 6 chłanów?
0: Nie, C6. On się nazywa C6.
1: Przepraszam.
0: No to się przyznam wam wszystkim, kosztowało mnie całe niesamowite, nie wiem czy wiecie ile to jest, ale całe niesamowite 5 000 euro.
1: No i jesteś obrzydliwym posiadaczem w tej chwili, niestety.
5: A jak żałośnie wyglądają na w tym momencie wypowiedzi Błażeja. Ile głodnych gęb aby nakarmić za cenę tego samochodu, który widoczny jest na ekranie.
3: Ja tu się nie zgodzę, bo tu Agnieszka jest największym trucicielem środowiska, bo aż 4 zatruwa.
1: Przepraszam bardzo.
0: Ja mam tylko 3.
1: Ja jeszcze tylko powiem.
2: Agnieszka, ty masz jakąś firmę, że masz tyle samochodów, jeśli można spytać?
3: Kury wozi to co? Nie ma prawa sobie jednym kury wozi, drugim kozę. Trzecim mężem.
1: Jestem socjalistą. Przepraszam bardzo. Ej, mam firmę malutką rodzinną, wystarczającą na utrzymanie i zapłacenie ZUS-ów. Albo i tyle. Krusu. I zapłacenie rachunków. Ale tak przy okazji i powiem tylko, bo mam 1% baterii, że wczoraj w mojej wsi powiesił się człowiek. Jest to tragiczna historia, ale też nieprzypadkowa, ponieważ człowiek na nazwisko miał Krawiec. I od razu jakoś mi się tak z tym kojarzyło.
3: No to żeś
1: może pojechał. To ezoteryczne, co powiem, ale faktycznie facet się powiesił bez powodu na jego sąsiadom.
0: A był żonaty?
1: Bo zazwyczaj sąsiedzi mają. Właśnie nie był żonaty.
0: A co nie?
1: Nie był żonaty i był krawcem.
5: A miał radio?
3: To? Nie, bo marynarka mu nie wyszła.
0: Ty, ale krawiec...
2: A słuchał nocnego radia? Może słuchał za dużo nocnego radia?
0: Ty, ale krawiec nie nazywa moro, się krawiec.
1: Miał wąs i jeździł na motorku, który też pewnie się pomylę, ale chyba to była MZ-ka. Niestety, no, umarł.
5: Ty, ale do tego prowadzi kapitalizm. Właśnie.
3: Bo uważam, że Agnieszka tutaj nie ściemnia, no i nie wiem, co powiedzieć, no to przykro.
1: Nie, nie
3: no,
1: to ściemniam, to jest prawda, naprawdę. Naprawdę mówię całkiem serio, ale teraz to już dobra.
3: Widocznie miał jakieś mocne problemy i to go skłoniło. No, nie ma czegoś takiego, że człowiek targa się na swoje życie, że po prostu mu jest dobrze, nie?
1: No nie, oczywiście, że nie. Nie był też Chińczykiem. Nazwisko na prawie. Skodramy.
5: A czy nie wydaje wam się podejrzany... Krawiec. Chińsko-niemiecko-polski Żyd.
0: Ty, krawiec, ale pytanie do ciebie, bo jak już się włączyłeś do dyskusji i Każdemu zadajemy to pytanie. Każdemu. To jest pytanie. Pijesz?
5: Tak.
0: No to okej. Okay. To już jest na potostwimie. Jeździsz?
5: Nie.
0: No to 50 na 50.

0: nocnym radiu, jak zrobisz prawko, to ja ci dam samochód.
1: Wow! Jaka deklaracja, kurczę.
2: Ja ci dam mój samochód też, bo próbuję się pozbyć. Trzymam od roku samochód z otwartymi drzwiami, nikt mi nie chce ukraść, także z ubezpieczania pieniędzy raczej nie wyciągnę.
0: W Ameryce.
3: Kontener będzie do Polski kosztował.
1: To jest właśnie ten kapitalistyczny świat. Ale samochodu kosztuje więcej niż oddanie go komuś za darmo. Ale to
0: w Ameryce trzymasz?
1: Sprzyja temu, żeby dawać za darmo jako prezent, bo drożej wynosi zgniecenie tego samochodu, a prościej dać jako prezent. To fajny ten kapitalizm jednak. Przepraszam bardzo.
0: Nie, no ja mam to w Niemczech, że zdejmiesz tablicę, czy już nie płacisz za niego nic, no to on nie może stać na drodze publicznej. I to jest ten problem, nie? Jak nie masz miejsca prywatnego, na którym może stać, to do chujnia, to cię zabiorą.
3: W ogródku można trzymać.
0: Ja mam problem, że ogródek to jest przez dom i tam już nie mogę wyjechać. Ale krawiec.
3: Ja mam dużo.
1: Tak, słucham.
0: Krawiec.
1: No, tak.
0: A zrobisz prawko?
1: Chyba nie. Nie potrzebuję samochodu. W sumie jak gdzieś jadę, to tak, wiesz, jakąś komunikacją, jakimś busem, jakimś tym, jak to się nazywa, ten taki, co się tam dzwoni, przez internet się umawia z tym. No. Kapitalistyczny. Taki
0: ale mówię, jako socjalista, mówię ci tutaj na antenie radia i są świadkowie, zrobisz prawko, dostaniesz samochód.
1: No kuszące, ale to, kurczę, ale to jest jakiś taki komunistyczny samochód, z te który Trabant?
0: Mercedesa dostaniesz. Cabrio.
1: Skąd komunista ma Mercedesa? Zabrał komuś.
0: Nie no, kurwa, zarobił na niego.
3: Salka, to chciałem powiedzieć do kolegi Kobra, nie? Bo kolega ma ksywkę Kobra. Krawiec. Rób prawo jazdy, bo to fajny samochód jest.
0: No, można fajny, tam pali. Pali dużo.
3: Znaczy dużo pali, nie? Ale on daleko nie jeździ. No gdzie on kurwa jeździ? To tak jak tam, no z domu do Biedronki czy tam.
0: No, to ci wystarczy. A dach można ściągnąć.
1: I będę płacił w tym kapitalistycznym, wstrętnym świecie co miesiąc jakieś ubezpieczenia, OC, AC, UB.
0: Cóż, życie.
1: Zbankrutuję, dziękuję bardzo.
0: Nie, aż tak nie jest drogie.
1: Kula u nogi, kamień u szyi.
0: Ale jak dotkniesz pedału gazu i poczujesz to auto, wszystko ci zwróci.
3: Tyle gada. Powinien się cieszyć, że masz takiego kolegę jak Błażeja. No.
1: Ja się cieszę, że mam takiego kolegę jak Błażeja. Ja bardzo go cenię, to jest wspaniały człowiek.
3: Zapisał się do jakiegoś pierwszego Worda i weselko śmigał po tej środzie i zobaczy, że wszystkie Chińczyki tam, gdzie chodzisz na taka, to ci będą zazdrościć. No.
0: A jakie dupy wyrwiesz?
1: No właśnie, tego się boję, że będę zbyt sexy. Ja już i tak jestem sexy strasznie. I się boję, że w ogóle już wtedy to będę rozchwytywany, będą rozszarpywały mnie dziewczyny, jak już będę miał samochód.
3: Nie, to jest przereklamowane, tam dwie, trzy blachary tam się tam przyczepią, ale ty i tak ty potrafisz odcedzić, tak? Będziesz miał po prostu inną wolność. No.
0: Ja mam żonę, no to...
3: No, to Błażej wie, jak to jest, co te blachary, a to żona, nie?
0: Ale żona to złego, no.
3: A to wiesz, to jest każdą nowością, no kiedyś się bali konia, potem się bali bryczki, potem się bali silnika Tesla elektrycznego, potem spalinowego silnika, teraz no już ten
0: krawiec żona.
3: No, wymyślał takie rzeczy, że on się boi samochodu, bo go blachary napadną i tak dalej. To przereklamowane jest, no co?
0: No a w ogóle
2: krawiec, słuchaj Błażej,
0: żona,
2: słuchaj Błażej.
0: Nic złego.
2: Błażej, musisz też wziąć pod... Błażej.
0: Ma żonę?
2: Kto?
0: Ty.
2: Ja?
0: No.
2: No ja mam całą

0: Godzina, ale mówię do ciebie, Błażej, że jak mu tego Mercedesa odpalisz, to musisz się z tym liczyć, że krawiec się tak podnieci jeżdżeniem samochodu, że przestanie na noc tym radio nadawać.
1: No to będzie stracimy... nadawać.
0: No, a my chcemy krawca, więc zastanów się dwa razy.
2: Właśnie, jest takie ryzyko, że posmakuje życia.
1: Albo krawiec po prostu musisz mieć żonę.
2: Obrażona. Ale
1: nie, to co zrobiło mnie tak?
2: Musiałbym też mieć i teściów, a tak słucham ciebie i ci teściowie u ciebie już siedzą.
1: A, nie słuchałeś. Wczoraj polecieli.
2: O!
1: Wow! Do tego dzisiaj nadaję, bo jestem szczęśliwy. Nie ma teściów. Ale kurwa, jak moje życie się zmieniło, jak jest fajnie, zajebiście. Obudziłem się rano, dziecko pojechało do przedszkola, została żona, która poszła pracować sobie tam na oficie zdalnym, a ja sobie zostałem na dole domku. O, jak zajebiście! Nie, naprawdę, polecam. Dobra, życie singla, nie?
0: Okej, okay, Błażej, w takim razie ja za twoje zdrowie otwieram sobie puszeczkę tutaj. Nie chciałem pić, ale z powodu wyjazdu twoich teściów sobie otwieram puszeczkę i piję za twoje zdrowie.
1: Pato Stream, a co pijesz w Ameryce?
0: O Jezus, teraz się nie chcę przyznawać, bo kupiłem najtańszą rzecz, jaką można kupić. Takie są, to się nazywa Mike's. Nie, to jest takie Mike's, taka, jak się nazywa, hard lemonade, czyli taka zatrawiana lemoniada i ma różne smaki.
1: Czyli nawet nie piwo.
0: A piwo, wiesz co, piwo piłem przez cały tydzień, bardzo dużo, więc sobie dzisiaj zrobiłem przerwę od piwa.
1: A ogólnie to piję wino, bo nie wiem, czy wiecie, ale Niemcy to jest winny kraj, nie? To nie jest kraj piwem stojący, tylko winem właśnie.
2: To coś nowego.
0: Ja na przykład wiedziałem, że Niemcy to jest winny kraj. Najlepsze Rieslingi, Mosel, te wszystkie pochodzą z Niemiec, tutaj w Kalifornii. No ja wszystkie Rieslingi są niemieckie, także ja na przykład wiedziałem, że Niemcy czołują w tych winach.
1: Właśnie tutaj mieszkam nad Moselem.
0: Mosel, no to Mosel, kurde, no. zajebiste są te wina.
1: Ale jak kiedyś będziesz jechał do Europy, też cię zapraszam tutaj, no nie mam dużo miejsca, ale wpadaj. Ja mieszkam nad Moselem, no przepiękna dolina taka, ale naprawdę to jest, kurwa.
0: O Jezus, słuchaj, wiesz co, nic mi nie mów Błażej, bo ja teraz słucham audycji. Słuchałem audycji jakiegoś Polaka, takiego podróżnika, który kupił sobie jakimś tanim kosztem katamaran gdzieś we Francji. Stał po prostu jakiś Anglik, zostawił ten katamaran, już był stary, nie chciało mu się go kanałami przetaszczyć, więc ten Polak sobie przepłynął kanałami tym katamaranem właśnie z Francji, przez te, bo nie wiem, czy wiecie, w Niemczech bardzo dobrze skanalizowane te wszystkie rzeki i tak dalej. I płynął właśnie tą, mówił, że to najpiękniejsza część podróży to było, jak płynął tą Mozelą, gdzie są takie strome, bardzo strome klify, praktycznie nachylenie tam jest więcej niż 45 stopni i to wszystko jest obrośnięte winami. Także ja sobie słuchałem tego, mówię, kurde, ja bym chciał tam teraz być.
1: Ja, jak mieliśmy rocznicę z żoną naszego ślubu, właśnie zabrałem ją nad Mozele i przejechaliśmy 120 kilometrów, właśnie klucząc tą taką małą dróżką, tymi winnicami nad Mozelą. Polecam. No, ja nie wiem, czemu Niemcy chcieli podbijać cały świat, skoro miałem takie piękne miejsca tam. I takie dobre wino. Bo tam właściwie jechaliśmy od winnicy i tak kupowaliśmy sobie to wino i jest zajebiste to wino, zajebiste
0: jest, klimat. Jest zajebiste, bo ma tak, jest to wino jest słodkawe. Nie wiem, czy wiecie, Riesling należy, to nie jest tak jak Moscato, że jest za słodkie, tylko jest tak delikatny taki słodkawy posmak, ale nie za... Tak, jest super to wino. No ja uwielbiam.
1: Tak jest uwielbiam ciepłą... jeszcze.
0: Drugi kraj, który słynie tutaj też w całej Kalifornii, podbija tymi Rieslingami, to jest Austria. Także austriackie i niemieckie te Rieslingi są chyba najlepsze, wam się przyznam.
1: Tak, nad Doliną Mozeli, Dolina Mozeli, tam jest zawsze ciepło. Było bardzo gorąco, a sobie usiąść nad tą rzeką i wypić takiego właśnie zimnego Rieslinga, o wiele lepiej niż piwo. O wiele. Chłodzi lepiej. Polecam, polecam jak. A to nie jest daleko od Polski. No, z Ameryki to jest bardzo daleko. A z Polski to jakieś, nie wiem, 10 godzin jazdy. Jesteśmy nad.
0: Teraz mi wyleciało to duże miasto właśnie, gdzie Mozola wchodzi do Renu. Jak się nazywało to miasto duże, gdzie Mozola wchodzi do
1: Koblencja.
0: Renu? Tak,
1: Koblencja.
0: o Jezus, jakie to piękne miasto, też widziałem, oglądałem
1: Koblencja
0: ostatnio
1: przepiękna.
0: program o tym.
1: Jeszcze
0: Jezus
1: jest
0: Maria, aż
1: Trewir.
0: zatęskniłem.
1: Jeszcze jest Trewir, w którym się urodził Karl Marx. Słynny komunista. Najstarsze miasto Niemiec. Tam się właśnie Mozola zaczyna. Zaczyna w niemieckim biegu. Jeszcze wina luksemburskie. Luksemburg ma tylko jeden brzeg Renu, brzeg Mozeli. Tam też są winnice bardzo dobre. Nie, ogólnie wam powiem, jeśli myślicie o jakichś wakacjach właśnie we Włoszech, Włochy są piękne, Francja jest piękna i tak dalej, ale Niemcy też są piękne. Także przyjeżdżajcie. Naprawdę jest fajnie. Krawiec, jesteś jeszcze tam?
2: Jestem. Słucham sobie.
1: Ale Krawiec, ile razy ja cię zapraszałem, żebyś tu przyjechał w końcu?
2: Ani razu?
1: Nie, no już chyba, nie wiem, z 10, 15.
2: To coś mnie
1: A widzisz,
2: ominęło.
1: a to pamiętasz towarzysza Michała, który był u nas na antenie? Przyjechał.
3: Panowie, moja połowica się obudziła i mnie tutaj strofuje, że ja za głośno gadam. Także ja się szybciutko pożegnam.
1: Okej,
3: Zostanę
1: ja też będę niebawem.
3: na nasłuchu, zostanę na radiu i chciałem pozdrowić i wesprzeć Tomisia. Także mówię od czasu do czasu. Przyszedł mi dzwoneczek i zaspany oglądałem twoje transmisje. Są na razie takie, jakie są, ale są pozytywne. Także pozdrawiam cię i nie poddawaj się. Także pozdrawiam wszystkich słuchaczy i was tutaj obecnych. Do usłyszenia.
2: Właśnie, hej.
0: No, ja dziękuję, też pozdrawiam. Mam nadzieję, że twojej żony nie wybudzam tymi dzwoneczkami, bo to by było dla mnie. Nie chciałbym się narazić.
1: No, ale w ogóle jeden film, który mnie urzekł, Sideways, nie wiem, czy oglądałeś. Jak kolesie jeździli po winnicach właśnie w Kalifornii. Kupowali sobie
0: Tak,
1: tam
0: tak.
1: winnice. No, piękny film,
0: No.
1: bardzo polecam. I tak sobie zrobiłem z moją żoną
0: No.
1: właśnie ostatnią rocznicę, że jeździliśmy pomiędzy winnicami tutaj w Notrenii i tak sobie. Skrzyneczkę tutaj, skrzyneczkę tam, skrzyneczkę. Kalifornijskie wina są ogólnie dla mnie za ciężkie. No to głównie czerwone, nie?
0: Znaczy, w Kalifornii wszystkie wina są robione. Jest tego
1: Ale głównie
0: tak dużo, że
1: czerwone, nie?
0: bardzo dużo czerwonych, ale Chardonnay też jest popularny i Sauvignon Blanc. Głównie Chardonnay z białych win. Sauvignon Blanc.
1: A Sauvignon Blanc się nazywa w Niemczech Spätburgunder, czyli późny burgunder. Coś takiego.
0: No.
1: Krawiec.
0: W ogóle fajny jest temat win. Jakby ktoś kiedyś nie miał co robić. Oprócz tego, że słucha nocnego radia, bo to jest bardzo fajne hobby, to polecam, żeby się właśnie, może nie, że musi konkretnie już robić jakiś tam sommelier i tak dalej, ale fajnie jest właśnie się, temat win, uważam, że jest bardzo fajnym tematem. Jest bardzo fajny w ogóle, a dobra, już nie chcę tutaj
1: Krawiec,
0: teraz
1: pijesz
0: gadać,
1: wino?
0: bo bym musiał.
1: Krawiec.
2: Wódę piję
1: Nie, a
2: i
1: pijesz wino? W ogóle?
2: czasem tak, czasem, ale rzadko raczej.
1: Bo wiesz, że to jest niedaleko od ciebie.
2: Co?
1: Dołączyłem właśnie. Niedaleko od ciebie jest Zielona Góra, gdzie tam są polskie wina. Bo też robimy w Polsce wina. Nie wiem, czy wiecie. Drogi słuchaczu, który się dołączył, pozdrawiamy.
3: Dobry wieczór,
1: O,
3: Michał.
1: Chester. Hej.
2: A kto to się przyłączył?
3: Michał, pan Michał.
2: Michał, towarzysz Michał?
4: No tak, a brat Michał.
2: O!
4: Kamrat Michał, który chciał się troszkę odnieść do tego, że jak ludzie nie mają samochodu, jest po prostu przejebane, bo pół godziny stałem na taksówkach, tu nikogo nie było, poszedłem na inną stację, nikogo nie było. Nie muszę teraz drogować do swojej wioski z buta ponad 2 kilometry, ale cóż, c'est la vie. Co tu zrobić?
2: Zdrowo, świeże powietrze.
1: A masz prawo jazdy?
4: No właśnie nie mam prawa jazdy. Podobnie jak krawiec. Ale myślę, że...
1: Ale panowie, czemu nie zrobicie? No moja żona zrobiła nawet.
4: Ale kurczę, wszystkim tym mnie zniechęcają, że jak słucham ludzi, to mówią, że coraz trudniejsze będzie. No stąd trudniejsze.
1: No to zrób teraz, a będzie później gorzej.
4: No tak, tak. No, no wszystko wiesz, też pieniądze, nie pieniądze.
2: Chodzi o tutaj... kilka, no, to nie jest towarzysz Michał, tylko to jest towarzysz Furiat chyba.
4: Tak, tak, tak, to ja Furiat.
2: Ale też Michał.
4: Ale też Michał, dokładnie.
1: Furiat, idziesz na... Furiat, idziesz na buta?
4: No idę z buta. Jeszcze ponad 2 kilometry. O, właśnie widzę jakąś dziwną zaporę, gdzie mają McDonalda. Stawiacie, wiesz, pierwszy raz w 30-tysięcznym mieście. Ale będzie, ludzie tu mamy będą przychodzili, ale nie w takim miejscu przejezdnym, więc może być.
1: Krawiec,
4: właśnie nie będę wstawał.
1: Pata stream zrobiliśmy dzisiaj.
2: No tak pod koniec, no wiesz, nazwa zobowiązuje, no nazwałeś Pato stream, no to ja...
0: A, Błażej.
2: Wyzywam wódza na pojedynek, uważam, że kapitalizm...
1: Ale Zmora, który mnie namówił na tego patostreama, wypił 4 piwa i poszedł spać. I co to za patostream?
4: Nie no,
1: patostream. A ja już walę szóste.
4: Wtedy, kiedy był pijany, a jednak jestem cześćwiutki jak łza, no i sobie idę. I mi tiry mijają.
1: A ja tutaj szóste piwo. Tak mnie namówił. Oj, Zmora. Chyba się z nim pożegnam.
2: Kto tak szumi?
4: Tiry. Idę
1: to,
4: chodnikiem.
1: To szumi. Szumlewicz. Drogą, no.
4: Muszą szumić. Szumić.
0: Słuchaj, zatrzymaj sobie tira, może cię podwiezie trochę do domu.
4: Tylko nie w tą stronę, chłopaku.
2: Złap się tak, jak będzie przyjeżdżał, to się tak złap ręką i cię poniesie.
1: Krawiec się pytał...
4: Krawiec za dużo Marbella chyba.
1: Krawiec się pytałeś, co za ładny samochód na tym, co robiłeś, zresztą planszę. A właśnie nie zrobiłeś w ogóle plansz dla mnie dzisiaj.
2: Zrobiłem jedną.
1: No właśnie.
2: Bo nie dałem
1: o 7.
2: Nie dałeś mi towarzyszu wskazówek. Ja nie wiedział, jak mam działać.
1: No, bez... jak, towarzysza. Jak nie rozumiesz ludu pracowniczego, to...
2: Ja ale... prosty grafik. Mnie, nam, mi twardej ręki trzeba.
1: O, to ja tam przyjadę. To ty... A już nie jesteś we Wrocławiu, to tam przyjadę, gdzie tam jesteś. I będzie.
4: Towarzyszu Bożeju, nie wiem jak się odniesiesz, czy może słyszałeś, czy też nie słyszałeś ostatnie słowa Jabłonowskiego, Sadowskiego o tym, że oni są stalinistami, no. I bardzo bronią zaciekle Stalina, bo gdyby nie on, to by to by ten. Gdyby nie on, to by ten.
1: Ale w ogóle, jakie śmieszne, bo towarzysz Obłonowski broni Stalina, ale towarzysz Michał też jest stalinistą.
4: No, ciekawe. Sprawa.
2: Bo są różne te komunizmy, tak? Stalinizm, fidelizm, maoizm.
1: Ja jestem titoistą.
4: Leninizm, czy gawaryzm.
2: A ty, Błażej, jesteś kim? Przepraszam?
1: Titoistą.
2: Tito. Tita. Rita, Tita, Tita,
4: Rita. To chyba chodzi o TikToka.
1: Krawiec, ale w ogóle mam do ciebie takie bardzo intymne pytanie. O. Wyjechałeś ty kiedyś za granicę?
2: Tak, byłem w Irlandii, w Czechach, w Amsterdamie, w Danii.
1: O, no to bardzo ładnie. A byłeś w Jugosławii?
2: Nie.
4: No ale byłeś czy już tej rozpierdubconej?
1: Jugosławia jest jedyna.
2: Ale tam chyba bida z nędzą i kiła i mogiła chyba tam jest.
1: No, to by się zdziwił.
2: Tak?
1: No, już pojechał do Chin kiedyś, krawiec. Chyba, że nie lubisz latać.
2: Mi się podobają te takie czyste ulice, jak w Korei Południowej, właśnie tak czyściutko. Tak właśnie zero samochodów, te takie ulice ciągnące się
1: po północne.
2: Nie, no.
1: No południowa to jest pizdę samochodów.
2: Korea Północna, co ja pierdolę? No kurde.
1: Właśnie.
4: Dokładnie.
2: Ja już jestem pijany, ale to jest patos.
1: No jest patos.
0: Ja się przyznam szczerze, żebym sobie chętnie odwiedził Koreę Północną, jakby miał okazję.
4: No, jakby cię wpuścili.
2: Próbowałbyś tam zerwać plakat, to do obozu od razu cię zamykają i torturują. I...
1: Oj tam.
0: Ja bym się zabrał razem z Rodmanem. Może by było bezpieczniej.
1: Wiecie, byłem w Chinach, w tym takim komunistycznym reżimie i tam nieźle. Da się przeżyć.
2: Byłeś w Korei?
1: Nie, mówię Chinach. Byłem w Chinach. Chinach da się byłeś. Przeżyć.
2: Tak? A jak wspominasz, jak tak, takie pierwsze wrażenia? Przyjechałeś i co?
1: Kurwa, jak zajebiście, ale budynki, o kurwa, autostrady takie szerokie i tak czysto i tak fajnie i w ogóle. No i drugie wrażenie, jestem na wiosce, o kurwa, co ja tu robię. No tak.
0: To tak podobnie trochę, tak podobnie jak w Tajlandii, też tak ludzie jadą do Bangkoku, się podniecają, a jak pojadą na wioskę, no to ta bida, nie? Tam poza dużym miastem.
1: Dobra, następny słuchacz się przyłączył. Halo?
5: Cześć Boże.
1: Grzegorz Braun się przyłączył.
4: Cześć Boże.
1: Grzegorzu.
5: Kanonowicz, usłyszałem, że to dobrze jak nic nie ma. Korea coś tam jakoś tam północna, południowa. Też mi się zawsze pieprzą kierunki, które jest na górze, które na dole. Ale to jak za Kanonowicza, jak nic nie ma, to nie ma problemu. Wtedy jest chyba dobrze, nie?
1: Ale wiecie, wam powiem, Korea Południowa to jest chujnia. Bo mam kolegę, który się ożenił z Koreanką Południową i ona opowiadała, jak jest w Korei Południowej. Chujnia.
4: Ale Korea Południowa to jest jeden z krajów, który jeśli chodzi o postęp technologiczny, się rozwija najszybciej, nieprawdaż?
1: Tak, jak będziesz strajkować, to przyjedzie policja i będzie do ciebie strzelać. Ale nie z gumowych kul, tylko takich normalnych.
2: Aha. Tam ludzie, to jest miejsce, gdzie ludzie skaczą z okna.
1: To w Chinach.
2: To już... Nie, właśnie w Korei Północnej skaczą, bo już są tak przepracowani, już im się nic nie chce, już stracili sens życia, skaczą z okna, ale tam jest taka specjalna siatka.
1: Nie, to było to akurat...
0: Nie, to jest w Apple, to jest w fabryce Apple'a w Chinach.
1: W Chinach.
2: Ja słyszałem, że to właśnie w Korei Północnej.
1: To Chiny.
0: A wiecie dlaczego ta siatka jest... Wiecie, dlaczego ta siatka jest? Bo oni właśnie w ten sposób nie chcą mieć wypadku śmiertelnego w swojej fabryce, żeby to nie było nagłośnione, nie?
5: Bo szkolenie nowego pracownika kosztuje.
2: Dokładnie. To mi się kojarzy z kapitalizmem właśnie. Tak, przepraszam bardzo, ale tak właśnie kapitalizm dba, żeby się nie zabił i montuje siatkę, inwestuje w siatkę i proszę bardzo, i żyje. Się już prawie zapracował na śmierć, ale żyje, bo jest siatka.
5: No bo to no, jeszcze wiesz, zależy, no
0: bo,
5: mówimy,
0: bo to jest, zależy, mówimy, bo to jest kapitalistyczna o firma w Chinach.
5: O kapitalizmie, jeżeli mówimy o pieniądzach, czy mówimy o społeczeństwie, o tym jak sterujemy społeczeństwem, czy sterujemy gospodarką, czy społeczeństwem. Przejęli Hongkong, no i kurczę, wszyscy się bali, jak Hongkong się odłączył od Wielkiej Brytanii, że no kurczę, takie fajne kapitalistyczne miejsce i pójdzie się jebać, a tu się okazało, że Hongkong się na całe Chiny rozprzestrzenił, ale tylko w kwestii ekonomicznej.
6: No a powiedz mi, czy w związku właśnie z tym Brexitem Hongkong się odłączył właśnie dlatego?
5: A to nie, to było jeszcze dawniej. To było jeszcze dawniej.
0: Znaczy Hongkong się odłączył dlatego, że na ileś tam konkretnych lat to należało do...
5: A to nie tyle, że Hongkong się odłączył, tylko Wielka Brytania po prostu opuściła tą kolonię.
0: Tak.
5: I oddała Hongkongczykom, a mają umowę, że jeszcze przez 20 lat Hongkong jest niezależny, no ale wiemy, co się dzieje.
0: Niby niezależny.
5: Co się dzieje.
2: A przepraszam, a kto ty jesteś w ogóle, tak się zapyta?
5: Polak mały.
2: A jaki znak twój?
5: A jest chłop.
6: Czarny gały.
5: A jestem Bartek, nie wiem, wiele mam imion. Underdog, Hardy Twardy.
2: A, Hardy Twardy, no to kojarzę z dawnych lat jeszcze. A. Jeszcze chyba nawet z Radia na Fali.
5: No, pirat nadawał, nie? Nagrywałem was.
2: Stara Gwardia, no to co ja się pytam tutaj. Dobra.
6: A masz troszeczkę podobny głos do Janemina, chociaż nie z tą werwą.
2: Nie, no bez przesady. Trochę inny.
5: Nie przesadzajmy.
6: O,
2: także tak to jest, widzicie, ogółem.
6: Trzeba się przeżegnać. Kapliczka.
2: Niech się święci 1 maja.
5: Ale smutne, że ten komunizm się, kurczę, na cały świat rozprzestrzenia, kurczę. Była zimna wojna, kapitalizm niby wygrał, komunizm niby przegrał, a tu się okazuje, że, kurczę,

0: No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. O Boż. Moja głowa. Przypomina mi się taka stara gra komputerowa. Franco. Taka bijatyka w stylu idź w prawo i zabijaj wszystkich, którzy wychodzą zza ekranu. I tam był jeden z bossów. To był taki wielki koleś, który co chwilę się zatrzymywał i mówił moja głowa, moja głowa. I tam potem atakował nas, bił się z nami, kopał tam, ale po chwili znowu moja głowa, moja głowa. To też tak dzisiaj trochę się zachowuje. Chodzę i moja głowa, moja głowa. Dzień dobry, poproszę sajgonki i zupę fo. Moja głowa, moja głowa. Przyjdę za 10 minut, moja głowa. Tak wychodzę, no i kiepsko się czuję, no zalałem pałę wczoraj totalnie. Ale to wasza wina, rozpijacie po prostu prowadzących. Czemu obrażasz mnie, ty pijaku? Zapytuje Gumball. A czym cię obraziłem? No, Franco. Moja głowa. W ogóle były fajne teksty. Spadaj pierdoło. A ta gra w ogóle była ocenzurowana. W oryginale to ostrzejsze te teksty ponoć były. Witam wszystkich, którzy się złażą, schodzą. Co to za zgromadzenie? Proszę zachować odstępy na czacie. I maseczka jest. Teraz słyszę, że... Znaczy czytam na portalu, że w tych maseczkach to jakieś pasożyty faktycznie się lęgną. A jak mogłeś powiedzieć, że kiedyś robiłem lepsze audycje? A to już wiem, do czego pije Gumball. No cóż, wiesz, no, są lepsze i gorsze audycje. No. Czasem jesteśmy bardziej w formie, czasem mniej. No dzisiaj ja ewidentnie jestem nie w formie, więc nie wiem, co to w ogóle będzie. No normalnie powinna być audycja o 21, a już 22. Darek, chodzi, że ostatnie audycje na żywo na YouTube nie były transmitowane na www, Nocne Radio. Aha, no właśnie. No wiesz, Darek, tutaj... Większość prowadzących ma z tym problem, ze skonfigurowaniem sobie tak wszystkiego, żeby nadawać i na www, i na stronce. Właściwie to jestem chyba teraz jedyny, który to robi. Nie wiem, czy potrzeba próbował,
1: ale... Śmiechu warte. Ha,
2: ha, ha! No! MP3R. 5 zł. Siema, buźka mrugająca okiem.
0: Siema, też mrugam okiem. Jedno oko na Maroko, a drugie nie wiem gdzie. No, dzięki za piątaka. No wczoraj mnie tak dopieściliście tymi donatami, że wy, słuchajcie, nie powinniście mi dawać tyle pieniędzy, bo ja potem piję, rozpijam się, naprawdę. Ja apeluję, wy nie dawajcie mi pieniędzy. Naprawdę. Dawajcie tylko tyle, żebym przeżył, żebym nadawał w radio. Więcej nie, to jest niebezpieczne. Nie wolno. No i takie dzisiaj pogadanki będą skromne. Zobaczymy, ile tutaj wysiedzę. W ogóle zastanawiałem się, czy prowadzić. Wczoraj była audycja, to w sumie dzisiaj mogłem sobie zrobić przerwę. Ale tacy jesteście, już tak mówiąc serio, tak mnie dopieszczacie, że bym się źle czuł, gdybym nie przyszedł i nie pogadał tutaj z wami. A wiem, że niektóre osoby lubią sobie tak wieczorek spędzić z radyjkiem, więc czemu nie? No nawet jak nie ma tematu, nawet, temat mi przyszedł do głowy dzisiaj taki, co by było, gdybyśmy byli kimś innym. Możemy sobie powyobrażać, nie wiem, zastanawiacie się czasami, jakby to było być kimś innym, jakby to wpłynęło na wasze życie, na przykład gdybyście się urodzili w innej rodzinie, pod inną szerokością geograficzną, albo jakby to było być, pięknie powiedziałem, jakby to było być, jakby to było nie być. Kurde, nie, bo zaraz filozof Tomasz zadzwoni i będzie tłumaczył, jak to jest być nie będąc i czy bycie w odbycie się odbywa... Putin.
2: 5 zł. Na poczet, a teraz gambolem.
0: Na poczet, a teraz z gambolem. After z gambolem. To pierwsze słyszę, że ma być jakiś after z gambolem. Nie byłbym sobą, gdybym był inny, pisze Zenon. Gratuluję wprowadzenia litra, pisze Lukasz. No nie, no litra nie wypiłem, wypiłem pół litra. Pół litra. Ja to taki, tak skromnie, po pół litra, nie? No ale flacha pękła, kurczę. No, tak często, powiem wam, że ja się często zastanawiam, co by było, gdybym na przykład nagle zechciał być kimś innym, żeby tak zmienić swoje życie nagle. Co nas w ogóle powstrzymuje przed tym, żeby nagle zmienić swoje życie o 180 stopni, nie? Co sprawia, że ktoś nagle staje się mordercą na przykład, psychopatą? No, jakieś wydarzenia traumatyczne. Co sprawia, że niektórzy rzucają wszystko i wyruszają w świat, sprzedają cały swój majątek. To jest ciekawe, nie? Niewielu z nas ma chyba taką zdolność, żeby w ogóle zmienić swoje życie tak nagle, gdzieś wyjechać albo przeformatować sobie głowę. Myślę, że pchają nas często do tego bliscy. Jedne, na przykład jest sobie chłopak i dziewczyna, są razem i oni potrafią się razem nakręcić na to, żeby no właśnie jedziemy w świat, nie? Kupujemy kampera, jedziemy w świat, będziemy sobie mieszkać. Samemu ciężej jest, jak się żyje samemu. Tak jak na przykład mówiący do was te słowa. Sam jeden krawculek, nikt mnie nie kocha. Dobra, aż tak źle nie jest. W sumie to się dobrze czuję sam ze sobą. Ale to jest duży plus na pewno bycia z kimś, nie? Bo potrafimy właśnie się nakręcić fajnie na coś i dopingować, zmobilizować się. Gdybym na przykład miał partnerkę, przypuszczalnie ona by mnie do wielu rzeczy mogła zachęcić, zmobilizować, a ja ją. No i to jest fajne na pewno w związkach. A po co? Zapytuję Etam, ale to co, że co po co? Ale to po co być z kimś, tak? No właśnie może po to, Etam, żebyśmy nie byli takimi zgnuśniałymi typami siedzącymi przy komputerze w zapierdzianym dresie. Może właśnie po to, nie? No, my z Etamem trochę z jednej gliny jesteśmy ulepieni pod tym względem. W dużym stopniu jakoś tak podobnie żyjemy, myślę. No, często się mówi, że gdybyśmy się urodzili, powiedzmy, w jakimś innym kraju, na przykład gdzieś na Bliskim Wschodzie, no to byśmy zamiast teraz siedzieć i śpiewać Boże, coś polskie, czy tam inne takie rzeczy, to byśmy co innego śpiewali albo krzyczeli jakieś tam halalalalala, biegali tam halalo, halamala, halamala, halamala, halalala, halamala. No. Zupełnie inaczej by to było. Strasznie dużo zależy, myślę, od tego, gdzie się urodzimy. No też od wychowania, od środowiska, nie? We wczesnych latach na pewno się jakoś jesteśmy kształtowani mocno przez otoczenie, przez rówieśników, nie? Myślę, że to ogromny ma wpływ. Tak sobie przypomina mi się też, a propos właśnie, a co by było, gdybym był, przypomina mi się taka piosenka, a gdybym był młotkowym. Kto to śpiewał? Zapomniałem. W fabryce z młotkiem szalał. A, kto to śpiewał? Formacja Nieżywych Schabów? Taki zespół był chyba? W ogóle jak się zastanawiam czasami nad tym, czy kiedy mnie już nie będzie, to czy będę kimś innym? Po prostu? Kurczę, takie mi... To takie pytania to mózg przegrzewają właśnie. Coś takiego jest dziwnego. No bo takie mam jakieś odczucie, że przestanę być i zacznę i dalej będę tylko kimś innym po prostu, że ta... W ogóle świadomość to jest taka tajemnicza trochę rzecz, nie? Co sprawia, że mamy tą świadomość? Jak ktoś nam przywali w łeb, to tracimy świadomość, ale chociaż może nie zupełnie, może ona gdzieś tam jest sobie. Tomisiu, Smoleń. Nie no, to chyba nie Smoleń śpiewał. A propos, dzisiaj gadam sobie z kolegą i okazuje się, że nasz znajomy zwariował. Dostał schizofrenii. Schizofrenii, ale to dlatego, że bardzo się stresował w życiu. Stres. Dlatego ja tak często was namawiam, nie stresujcie się, nie spinajcie dupala, bo to strasznie potrafi człowieka zepsuć. Zepsuty człowiek się robi, taki popsuty, chodzi potem i ma chorobę jakąś, coś się w głowie przestawia, coś się w głowie psuje. To jest też ciekawe, nie? Że jak ten mózg się potrafi zepsuć, co tam się, kiedy następuje ten moment, czy to jest nagle, pach, jak mawia jeden prowadzący, pach, no i czy to jest nagle, tak, pach i jesteśmy nagle chorzy psychicznie. Czy to jest stopniowy proces? Się tak zastanawiam. W ogóle strasznie przykro się dowiedzieć, że ktoś, z kim się piło piwo, kogo się pamięta jeszcze z twarzy, że zwariował, nie? I siedzi w psychiatryku. A kolega chciał po prostu jakoś się skontaktować, jakoś pomóc finansowo temu naszemu wspólnemu znajomemu. No to jest bardziej jego tam przyjaciel. Dobry, dlatego chciał mu pomóc jakoś w życiu. No ale się okazało, że już siedzi w psychiatryku. Koleżka.
1: To jest po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Mat, 50 zł. Dzień świstaka. Jestem, który jestem.
0: Jestem, który jestem. To cytat z Pana Boga chyba. Dzień świstaka, ale że co macie chwacie, że masz déjà vu, czy że wydaje ci się, że już tą audycję słyszałeś? O, wszedłem na Tipli, wypłata została zrealizowana. Sprawdź konto, może już przyszła. Komunikaty na Tipli są dobre. 5 dych, Macie. Słuchaj, ja się, Macie, o ciebie boję. Ja się boję, że to ty jesteś właśnie psychicznie chory. Tyle pieniędzy wpłacasz tutaj na Krawculka. To Ja nie wiem, czy któregoś dnia nagle coś nie pyknie ci w głowie i powiesz, gdzie są moje pieniądze, cholera. Tyle miałem pieniędzy i nie mam, cholera. Zaraz to sprawdzę. Co ja tu wpłaciłem, tu? Kurde. I dostanę takiego maila. Bardzo cię przepraszam, Krawcze, głupia sytuacja, ale słuchaj, mógłbyś oddać mi te pieniądze, bo cholera, miałem i nie mam. I nie mam za co kupić chleba Bożego. Nie no, żartuję, no, ale żartuję, bo przecież wiadomo, że nie oddam, ale trochę się krępuję, boję się, tyle pieniędzy. W ogóle pieniądze mnie jakoś onieśmielają. I to jest pewnie związane z wychowaniem jakoś, że te pieniądze się po prostu nie trzymają jakoś. Są dla mnie czymś takim dziwnym. Boję tych pieniędzy. A są ludzie, którzy mają wielki zmysł do pieniędzy, nie? Tacy pieniężni są mocno i właściwie co by nie robili, to te pieniądze do nich przychodzą po prostu. Oni przyciągają jak magnes te pieniądze, nie? Mają taki dar, powiedzmy. No ale cóż, no, każdy z nas ma jakiś tam dar inny. Może rower kupiłeś po pijaku i nie pamiętasz. Dawaj, słuchajcie, ja już mam plan. Wymyślę sobie, już wymyśliłem wałek. Słuchajcie, powiem wam, nakituję wam, że jakiś tam mega drogi rower za 1200 zł będę kupował.
3: Trochę tu pokwękam, trochę wezmę was na litość, wy wpłacicie 1200 w końcu, uzbieram, a kupię od jakiegoś żula za flaszkę. Ma się ten łeb, kurwa. Kurde, chłopie, trzeba kombinować, ciężkie czasy są. Wiecie, odpalę szluga. Gdzie on? Moment. O. Ekstra mocne, bez filtra. Ja tylko takie palę. Tych z filtrem to nie lubię jakoś. Tak. Jak w więźniu siedziałem, to się do popularnych przyzwyczaiłem, kurwa. No, tam fajki to była waluta, nie? Tam to była waluta. Za fajki wszystko się załatwiało. Ale o szczegóły nie pytajcie, no wiecie. O pewnych sprawach nie gadamy na antenie, no. Właśnie, co by było, gdybym się urodził na przykład i został trochę inaczej wychowany, bardziej tak prawilniacko, zakręcił się trochę wśród innych ludzi, że tak powiem, no to bym teraz, no, może nie prowadził radyjka, tylko coś innego robił, to już nie chcę tu mówić za dużo w radio. O, przyszedł koleżka Matt. Sztama hopie, dzięki za dięgi. Dięgi. No. I tak to jest, widzicie, trzeba kombinować.
0: W ogóle, gdybym miał sobie wybrać, kim chcę być, tak tworzę sobie bohatera, jak w grze jakiejś RPG, to, kurczę, fajnie by było być jakimś takim może płatnym zabójcą na przykład, nie? Pomyślcie, niby to coś złego, ale tak naprawdę facet chyba sobie czasami marzy, że o tym, że jest jakimś takim twardzielem, nie? Dziewczyny lubią twardzieli, no co... Nitka, Gosia, tutaj napiszcie, czy Autussi, czy podobałby wam się taki krawiec z wielką klatą, ze spluwą gdzieś tam w kaburze, w super furze i w skórze i w komurze. No, który gdzieś tam idzie, załatwia sprawę, pistolet wyciąga, tłumik przykręca, no, czy chciałbyście, was kręciłby taki facet? Na pewno by was kręcił, no, co? Facet taki silny, stanowczy, kurde, który wszyscy się go boją, zarabia kupę kasy, co? Nie byłby dobry taki? Ale może niektóre dziewczyny by wolały na przykład takiego partnera, który byłby spokojny, taki poukładany, w sweterku, taki family man, z którym można sobie siąść przy kominku, napić się kakao. Kakao? Się zesrało, kakao. Mnie się krawiec podoba, jaki jest. O, Autussi. A skąd wiesz, jaki naprawdę jestem? Co, widziałaś mnie? Może tylko udaję cały czas. Może wytrzeźwiej to będzie okej, okay, pisze Gosia. To krawcuniu. Aha, czyli trzeźwy krawiec by się podobał. Już jestem trzeźwy. No, kurczę, to już cały dzień minął. No, już wytrzeźwiałem. Niestety. Popijam sobie dzisiaj piwko. Jakieś heartmate. Raspberry Crush. I całkiem dobre. Taki napój, no piwny, to ciężko już te napoje niektóre piwne nazwać piwem. No to jakieś takie, wiecie, z sokiem, coś. To. Po co to kupować takie z sokiem? To se można osobno kupić sok. Osobno kupić sok i se dolać, masz piwo z sokiem takie samo praktycznie. To frajery kupują, takie jak ja. No, są też takie osoby, które mają na wszystko przepis jakiś swój, że oni by to sami zrobili, nie? A po co to kupować to gotowe, jak se można samemu zrobić, nie? A po co to fachowca brać, jak se można samemu tutaj wyremontować? A po co to kupować piwo z sokiem, jak se można kupić piwo i se dolać soku? No. To trochę taki etam jest, nie? Że on zawsze ma jakiś przepis swój, jak on by to zrobił lepiej. I to. Po co to takie tu robić, kupować, jak se można to inaczej zrobić. On zawsze by wszystko inaczej zrobił. Są tacy ludzie, właśnie tacy alternatywni, którzy wszystko by zrobili po swojemu.
1: Coś takiego, czego nie rozumiem.
2: P19. 50 zł. A wyobraź sobie, jakbyś był grzybem albo kamieniem, odpowiedź uzasadnij.
0: A to niespodzianka. To naprawdę P19? Kurczę, to aż się głupio czuję, jak to drugi kapitan, jak jeden kapitan drugiego kapitana tak dofinansowuje i to jeszcze tak hojnie. I to jeszcze takie fajne pytanie podsyła tutaj, jakbym był grzybem albo kamieniem. No to ciekawe. No proszę. Dzięki, man. Dzięki. Kurczę, a tak was prosiłem, nie dawajcie mi pieniędzy, no. To się uparli i dają po prostu, no. Naprawdę nie można na was liczyć, no. Człowiek prosi, nie dawajcie po prostu, nie wysyłajcie, a ci wysyłają. Po prostu mam się z wami, no. Gdybym był grzybem albo kamieniem, no, grzyby to takie niezbadane w sumie organizmy, bo to, no, to tak ciężko jakoś je zaszufladkować, nie? To tak nie wiadomo, czy one są ze świata roślin tak całkiem, czy może to, no bo te grzyby to budują sobie jakoś grzybnie, ta grzybnia, no niektórzy twierdzą, że potrafi się jakoś tam komunikować. No, gdybym był grzybem, to ja już jestem grzybem w sumie trochę, starym grzybem, tak, patrząc na wiek innych nadających. Są takie teorie, że Jezus był grzybem, tak? No, ale myślę, że po prostu nie spieszyłoby mi się na pewno, gdybym był grzybem albo kamieniem. Żyłbym sobie bardzo spokojnie. Takie ezoteryczne są różne teorie, że no, nawet kamień posiada jakąś tam szczątkową świadomość, że to jest wszystko taka mocno... że tu jest taka gradacja, jakaś taka skala, nie? Że każdy w ogóle obiekt, przedmiot, roślina, istota, jakakolwiek, no to mają różną tą świadomość i że to idzie tak w nieskończoność po prostu w dół. A ciekawe, jakby to było mieć super świadomość, a może taki grzyb ma jakąś taką właśnie świadomość grzybową, nie? Niektórzy czasami opowiadają, że taki kamień to się przesuwa, ale bardzo, bardzo powoli, że i to jest dowód jakiś, że on wędruje, taki kamień. Mija 100 lat i on się przesunął o pół centymetra. No to tak, jeśli chodzi o aktywność, to ja też tak trochę mam właśnie, też tak się bardzo wolno lubię robić niektóre rzeczy. Cześć Grzegorzu, witam cię serdecznie na antenie.
4: Cześć, witam cię, witam słuchaczy. Faktycznie raczej bardziej do kamienia pasujesz niż do grzyba. Tak się przesuwasz powoli. Grzyb to jednak jest na łonie natury, no chociaż za szafą też jest grzyb. To musiałbym to przemyśleć jeszcze.
0: No właśnie, tak jak się łazienki nie wietrzy, właśnie ten błąd popełniłem, jak się kąpie, to potem jak się zostawia zamknięte drzwi, to tam ta wilgoć, ta para sprawiają, że się grzyb robi i mam grzyba na ścianie, cholera jasna. Może no, zdrapać do jajeczniczki, może by się nadało taki grzyb do jajeczniczki, czy nie bardzo?
4: Jak najbardziej, patelnia wszystko przyjmie, tylko jak później będziesz większym jeszcze grzybem, już się będziesz mniej trochę ruszał niż wcześniej nawet. Ale potrzeba nie sprecyzował, czy grzyb taki wewnątrz domowy może być, czy musi być zewnątrz z lasu taki grzyb. To nieprecyzyjne pytanie, a jeśli chodzi o kamień, to wyobraź sobie, że jesteś na łące, na jakimś pagórku i tam widać rzekę, las w tle, taki piękny krajobraz i przychodzi jakiś koleś i rzuca takiego większego kamienia, puf, i ci zasłania, kurwa, na 100 tysięcy lat ten widok. I patrzysz na tego kamienia i a pierdoleń. To by było straszne.
0: No. Wśród kamieni są różne bardzo kamienie. Są kamienie takie bardziej aktywne, takie sportowe kamienie, które się toczą z górki gdzieś i żyją razem z innymi kamieniami, się staczają z górki Iha! I to się lawina nazywa na przykład, nie? Taka z kamieni. To są takie kamienie bardziej właśnie uspołecznione. A są takie kamienie samotnicy. Taki polny kamień, odludek właśnie, który lubi być sam.
4: No. Są też influencerzy kamienie, które są w biżuterii, tak? Są noszone na bransoletkach, różnych tam wisiorkach czy innych pierścionkach. To są takie z górnej półki, szlachta kamienie.
0: No,
4: to
0: właśnie.
4: Tak mógłbym być.
0: A taki kamień, kamień polny, taki właśnie wieśniacki kamień, polny, obrośnięty mchem, taki brudny. No, a tu taki kamień na szyi jakiejś damy, taki dobrze wychowany kamień z wyższych sfer, który... I on nie lubi, no, gdzie przecież nie postawisz takiego kamienia szlachetnego obok kamienia polnego, proszę pana, to się nie godzi. On ma własną szkatułkę piękną, w tej szkatułce sobie leży, no, taki to jest kamień, proszę pana. No, a też jakie jeszcze są kamienie? No,
4: to... Są na przykład, jak masz szlifierkę kątową, tam masz taką tarczę, tniesz różne betony, kamienie też właśnie. Tam ona jest pokryta diamentikami, takimi drobnymi kamieniami. To takim kamieniem bym nie chciał być, żeby mną szlifowali coś.
0: O, właśnie. A mógłbym być takim kamieniem, po którym ludzie chodzą, damy, fajne, ładne dziewczyny z tupkami swemi. To...
5: Śmiechu warte.
0: O, śmiechu warte. O,
2: Mat, 10 zł.
0: Pan krawiec, kamień milowy sceptycznej retoryki ryzyka prawdy. Kurczę, jaki ten Mat mądry. Nic nie zrozumiałem z tego, co napisał, ale to bardzo mądrze brzmi. Dzięki, Macie, ponownie. No, Macie, zawstydzasz mnie tymi donatami. Naprawdę. Dzięki. No,
4: Można, wiesz co, być też kamieniem nerkowym i na przykład jeśli chciałbym być kamieniem nerkowym, jak już bym był kamieniem nerkowym, to u Rydzyka na przykład. Bym tak napierdalał, by go bolało. To później by mnie zasypali w dole i już tyle po imprezie.
0: Może jest tak, że jest taka cała droga reinkarnacji i zaczynasz od bycia kamieniem właśnie, a potem dopiero awansujesz na grzyba, potem na jakieś drzewo, potem na robala, potem z robala w ptaka, z ptaka w wilka, z wilka w człowieka.
4: A z człowieka? Potem w dół tylko?
0: No właśnie, a co potem? To potem jest
4: z brzydkiego człowieka w ładnego człowieka. A potem w mądrego, a potem w dół tylko.
0: No, czyli jak jesteście brzydcy, to dlatego to wasza wina. Bo jeszcze nie awansowaliście na taki poziom.
4: Tak, musicie być dobrzy dla innych i będziecie ładni.
0: Można... Tak.
4: Ja już jestem na ostatnim levelu. Ja już nic nie wyciągnę. Dlatego się nie staram.
0: Już się więcej nie da, tak? Jaki skromny.
4: Nie da się. Mądry, wykształcony, piękny, inteligentny.
0: No, słuchajcie, dziewczyny. A czy Grzesiu jest wolny? Jak tak się już zareklamowałeś?
4: Bo się wstydzę.
0: Nie, szybki. Szybki. Nie jest wolny, jest szybki. Musi być szybki. Tak. No.
4: Ja chciałem zaprosić na audycję i zapytać o termin. Czy czasem obiło mi się o uszy, że środy są wolne? Czy środa może być?
0: A właśnie, ale na jaką audycję ty zapraszasz?
4: Na audycję, na gadaniu o książce Nowy Wspaniały Świat.
0: A no właśnie, tak, czekamy na tą audycję i to już ten czas chyba, tak? Że
4: tak, koniec miesiąca i chciałem zapytać o te środy właśnie, bo to by było fajne, bo w środy mam wolne. Ostatnio tak szybko z pracy, na szybkości, w pośpiechu przyszedłem wypompowany troszkę i ten... No i było trochę gorzej, a kiedy będę miał cały dzień wolny, gdyby się w środę udało to zrobić, no to tak na spokojniutko, wiesz, bym się poustawiał wszystko, przygotował.
0: Tak, Błażej i Zmora przenieśli się na sobotę, więc teraz będą albo zamiast Jacka na przemian, albo po Jacku. Taką informację dostałem, więc sprawdzajcie jutro. jutro już jest ten dzień, a Grzesiu byłby w takim razie właśnie w środę. Przejąłby już może na stałe tą środę i by, no i by było fajnie.
4: Zmora właśnie pisze, środa wolna, go ahead. No, fajnie.
3: Go ahead, make my day. Bonk.
4: Tak, to mam współprowadzącego, znaczy się kogoś, kto będzie rozmawiał ze mną o książce, znacie go wszyscy, ale nie zdradzę jeszcze, bo tu mi potwierdzi. Musi potwierdzić na 100%, także bardzo się z tego cieszę, że będzie jakaś dynamika, nie, że ja będę mówił, bo to bez sensu o książce, co autor miał na myśli, tylko właśnie o to mi chodziło, żeby była rozmowa i fajnie by było, żeby pod koniec każdego miesiąca co lekturę ktoś wcześniej się zaoferował, znaczy dogadalibyśmy się i żeby były dwie czy osoby, byłaby rozmowa wtedy. Myślę, że będzie dynamika właśnie większa i będzie to jakoś miało sens. Zobaczymy, jak super wyjdzie.
0: Super, super. Fajnie, słuchacze też lubią i słuchaczki, przepraszam, trochę nos zatkany, jak jest dwóch prowadzących, no bo więcej się dzieje, większa dynamika, to dobrze robi na audycję, bo ktoś może cię przez chwilę zastąpić, ktoś inny coś mówi, a ty możesz sobie coś w głowie poukładać, nie? I potem masz ciekawszą wypowiedź, a tak to czasami można się trochę zakałapućkać i tak już nie wiadomo,
4: jasne,
0: co powiedzieć.
4: Jeszcze ja w ogóle nie mam doświadczenia w mówieniu do mikrofonu, w rozmowie mogę kłapać po prostu całą noc, zdarzyło się nieraz tam na Discordzie. Jest okej, ale sam nie potrafię, więc tak jak mówisz, zgadzam się. A Zmora pyta, jaka lektura, Grzesiek? Nowy, wspaniały świat, Aldous Huxley.
0: No, taka wizja, która się niebezpiecznie mocno ziściła, można powiedzieć, więc tym ciekawie będzie o tym pogadać. Może wspomnisz też właśnie o serialu Netflixowym. Nadal chyba tego nie widziałem. Może zapomniałem, może widziałem, a zapomniałem. Muszę w końcu zobaczyć, co to za cudo. No to nie jest łatwy temat przedstawić taki świat właśnie, jak z tej książki. No zobaczymy, ja już

0: Nie ma, Grzesiu. A włączyłeś tam, no to wiesz, to cała audycja się wtedy psuje trochę, nie?
1: Tak, tak, to prawda. Także jeśli chodzi o technikalia, to się dogadamy. Very soon. A tu Matt pisze, panie Grzegorz, czy pan zostanie moim kolegą, a to do mnie? Nie. Jest tu jakiś inny Grzegorz na czacie? Tak jak do mnie?
0: Kolegom.
1: No to, jasne. No.
0: Pozdrawiam. Kolegom się inaczej pisze trochę.
1: Ale tak się mówi, śmiesznie się też tak pisze specjalnie. Taka moda teraz.
0: No, Matt dzisiaj jakoś, nie wiem, czy przypadkiem sobie nie dziabnął czegoś, bo taki jest trochę właśnie jakby...
1: Zostajesz, mój kolego, szanuję.
0: Zostajesz, ale czekaj, wiesz, bo ja się lubię, Grzysiu, jesteś w ogóle najlepszy w całym radiu, z kolego, mój kochany, od pizzy. To taki trochę dzisiaj Matt właśnie nie no, wiem, czy...
1: Pozdrawiam. To pana, to nie do mnie, to ja panem nie jestem. To nie wiem.
0: Nie ma panów u nas w ogóle. W radio raczej.
1: Tak, okej, to ja się przyłączam na odsłuch i do usłyszenia później. Na razie.
0: Do usłyszonka, hej, hej, hej.
1: Hej.

To był Grzesiu, ten od pizzy, który już niedługo z jakimś nowym prowadzącym, może nowy, stary prowadzący, zobaczymy kto to będzie, niespodzianka, pojawi się już w środę, prawdopodobnie o 21:00 w audycji o książkach. Bukowski, tak się chyba nazywa w końcu ta audycja. Bukowski. No i będzie o nowym, nieznanym świecie Huxleya. A Potrzeba twierdzi, że ten Netflixowy serial to kibel, niezły. Niezły kibel. I ocenia go 4 na 10. No była już kiedyś ekranizacja nowego, nieznanego świata, ale taka, no już dzisiaj to mocno trąci myszką, takie paździerzowe mocno się to wydaje, jak jakiś jazon z Gwiezdnego Patrolu to wygląda, niestety, więc raczej ciężko strawne. I pisze też Potrzeba, że się nie postarali. A, dzięki w ogóle Potrzeba za donejcika wspaniałego. Discord, ech demoniczny, kuźnianowych audycje prowadzących. Tak, tak, dobrze napisał Lajtowski. Discord nikczemny, zły. Chcą zniszczyć, wściekłe ataki przychodzą, kamieniami rzucają w radio moje, Boże. Chcą przejąć, zniszczyć mnie chcą. No. Wpadajcie na naszego nieoficjalnego Discorda. Tak będę to z uporem maniaka powtarzał, że jest to nieoficjalny Discord. Dopóki nie zostaną mi przywrócone uprawnienia, to będzie nieoficjalny Discord. Ale już chyba ich nigdy nie odzyskam. Miał Potrzeba przywrócić i już chyba stwierdził, że lepiej w sumie jak sobie tam zostaną z boczku chłopaki. No, i już chyba nie przywróci. Zawłaszczył sobie. Ja mu tego nigdy nie wybaczę. A nie, w sumie takiego mi wspaniałego donata dał, to mu wybaczę łaskawie. To nie będę taki. Nowy, stary prowadzący. Znacie go wszyscy. Dogadaliśmy się co do nowego, wspaniałego świata. Może na następne audycje też zobaczymy. No to, czyli nowy, stary. Ciekawe kto to. Ciekawe. Strasznie jestem ciekawy, kto to może być. Zastanawiam się, jakby to było być kobietą.

0: nie, to tak pytanie do facetów. Nie mieliście kiedyś takich wyobrażeń, jakby to było być kobietą? Moim zdaniem bycie kobietą to jest trudniejsze niż bycie facetem trochę. Nie wydaje się wam? Bo na kobiecie jakby ciąży większa odpowiedzialność, nie? To, co facetowi ujdzie, to kobiecie często nie bardzo. Kobieta, jeśli się facet okaże słabym ojcem, nie będzie tam dbał, no to jakoś mu to może ujść płazem, a kobiecie to już, no, wyrodna matka, to już gorzej, nie? Facet może sobie siedzieć w zapierdzianym dresie, nie dbać tak do końca o siebie, a kobieta niezadbana, kobieta, która tak sobie położyła, czy kobieta może położyć laskę? No chyba nie, ale która sobie tam wrzuciła na luz, no to tak źle patrzymy, nie? To już taka upadła osoba zupełnie. O to mi chodzi, że jest większa odpowiedzialność jakby ciąży na kobiecie. Chociaż różnie można też na to patrzeć. Kobitki często zdają się na faceta, jeśli chodzi tam o, no jakby to powiedzieć, o zapewnienie warunków jakichś do życia, nie? No, ale też mają tutaj przerąbane, bo kobieta wykonuje naprawdę ciężką pracę w domu, zajmuje się domem, a często to jest niedocenione. To się uważa, że se siedzi w domu.
1: Śmiechu warte.
0: No, śmiechu, ha, ha, ha. Śmiechu, siedzi się
2: SAT
0: w domu.
2: ANCHRIST 66. 20 zł. Tak przy piątku, mały donate. Pozdrawiam.
0: Dzięki, Satan Christ. No, to już nie pierwszy raz. Ale 66 to taki mały szatan, taki trochę mniejszy szatan. Mali szatani. Może to Little Satan Helper. Mały pomocnik szatana. Ale dwie dyszki dał i... No, pięknie. Dzięki bardzo. No, nie taki mały, całkiem zacny donajcik. Ja też pozdrawiam. No więc nie wiem, czy chciałbym być kobietą. W ogóle poród sam, nie? Jaka to straszna rzecz. Ja tak się wstydziłbym się tak rozwalić, te nogi rozszerzyć i mi tam zaglądają, wkładają coś, wyciągają. To straszne. Ale mógłbym być na przykład damskim siodłem w następnej reinkarnacji swojej. To by mi nawet odpowiadało, bycie damskim siodłem. No i taka jakaś anegdota mi się przypomina, że przychodzi, nie wiem kto to opowiadał, ale przychodzi właśnie facet do domu, a tam... jak to było? A tam wszystko w ogóle brud, nieposprzątane, skarpety porozrzucane... No i mężczyzna się dziwi, co to się stało się, nie? A kobieta odpowiedziała wtedy coś tam w stylu, że nie pamiętam co, ale to chciała tak pokazać, co będzie, jak przestanie się zajmować tym, co jest tak mało doceniane, nie? Jak wiele roboty wykonuje tak naprawdę, że w tym domu jest... wszystko przygotowane, że ma uprane, że jest obiadek, że jest czysto. Jaka to jest ciężka praca, nie? No to taka praca na cały etat. A facet często może się okazać takim skurwysynem i powiedzieć: ty se siedzisz tu w tym domu, a ja tu zapierdalam, nie? Weź się w końcu za robotę. No to można takiemu facetowi pokazać, co będzie, jak przestanie wykonywać tą robotę, która nie jest w ogóle robotą, nie? Która to. No, na pewno kobieta też zawsze jest bardziej za dzieckiem w takim sensie, że no bardziej na serio bierze się za to wychowywanie, za dbanie o dziecko. Facet to tak często się w tym temacie zdaje na kobietę, nie? Na pewno o wiele więcej jest takich przypadków, że mężczyzna sobie tam odpuszcza, przestaje się dzieckiem zajmować, a kobieta rzadziej, tak myślę. No, w sumie fajnie by było być przez jakiś czas kobietą, tak dla eksperymentu, nie? ale ile to czasu trzeba poświęcić na dbanie o siebie, bo no tutaj się standard chyba trochę zmienił. Dzisiaj to już chyba każda kobieta musi być umalowana, makijaż, wszystko ładnie, tu pazurki przycięte, włoski zrobione, nie? No i jak jakaś kobieta nie wpisuje się w ten standard pewien, no to już tak będą się na nią dziwnie patrzeć, jak to taka nieumalowana. No, a mi się podobają kobiety, które mają taką naturalną urodę po prostu, nie? Nie są, tak nawet czasami patrzę i tak stwierdzam, że tak przesadnie umalowana kobieta, przesadnie zrobiona, to tak nie wygląda super wcale, tak sztucznie wygląda, dziwnie. A jak ma taką naturalną urodę, taki naturales, po prostu to fajnie, to ładnie. Czasy, w których trzeba było prać na tarce w rzece, już dawno minęły, pisze Tomu. A co, ja twierdzę, że jest inaczej, że na tarce? Krawiec ma okres, Maciej. Krawiec, nie przesadzaj, ja raz miałam makijaż i jakoś nie miałam przez to jakiś komentarzy. Ale co, że raz w życiu się umalowałaś, Becia? No teraz to faceci czasami się malują, robią sobie jakiś makijaż, jakiś tam podkładzik, pudrują się, to takie czasy, nie? Nowy wspaniały świat. Wiele takich rzeczy, które wiele takich współczesnych trendów to by było zupełnie czymś abstrakcyjnym, chorym, nie do zaakceptowania u ludzi, którzy żyli dawniej. Gdyby jakiś taki, nie wiem, Szkot, czy tam jakiś, nie wiem, wojownik, jakiś wiking, ktokolwiek żyjący na przykład w średniowieczu, facet, zobaczył dzisiejszego faceta, takiego szczuplutkiego, w rurkach, umalowany, to by powiedział, co kurwa, jakieś piekło, demony, co jest w ogóle. Zabiłby, rzuciłby się z toporem i zabiłby, bo by myślał, że to jakiś demon. Albo by nie rozpoznał w ogóle, że to facet jest, tylko powiedziałby, proszę pani, co, jaka, albo by sobie myślał tak, cóż to za wyjątkowo mało urodziwa niewiasta. Z krótkimi włosami ogolili ją? Może była prostytutką, ladacznicą i jej ogolili głowę? Cóż to za dziwny świat? Gdzie ja jestem? On by się dziwował. Na pewno to wielka tragedia było być zwierzęciem, nie? To. W ogóle chcą zabronić chowu klatkowego kurczaków, kur. I bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Uważam, że już dawno powinniśmy zrezygnować z takich rzeczy, z przemysłowego chowu. To jest coś okropnego, nie? Albo przerąbany być taką krową i tak. Ciekawe, czy zwierzęta się nudzą na przykład. Chyba nie, chyba nuda, zdolność nudzenia się to jest zarezerwowana dla bardziej rozwiniętych mózgów, nie? Tak mi się wydaje, no bo to taka krówka, czy... No na pewno pies się potrafi nudzić już trochę, czy kot, bo kot nas zaczepia, trąca tam łapą, chodzi, coś by porobił. Tu taka, no już widać, że kot czy pies potrafią się nudzić, ale czy taka krowa się potrafi nudzić na przykład? Chyba mniej, nie? Czy kura? Czy kurczak? Albo robak. Robak to na pewno nie potrafi się nudzić. Ciekawe, jakby to było być taką pszczółką. Gdybym się, może się zreinkarnuję w pszczółkę, bo tak słabo żyję trochę, nie? Co to za życie takie, jakieś takie mało aktywny, taki mało co tutaj tego i tak się cofnę w tej hierarchii i zawrócę z tej drogi reinkarnacyjnej i się odrodzę w następnym życiu, będę pszczółką. To jakimś trudniem pewnie, to danie pszczółką. Trutniem. Tak niektórzy nawet twierdzą, że jestem trutniem. Halo, witam, potrzebę.
1: Tak, skoro rozmawiamy o zwierzętach, to zwierzę zadzwoni. Jak to zwierzęta nie potrafią się nudzić? Oczywiście, że potrafią. Miałeś kiedyś, nie wiem, w szkole takie patyczaki na przykład, albo jakieś, nie wiem, rybki akwariowe?
0: No, coś było, było. Ale raczej w mojej szkole nie było takiego zwyczaju, żeby jakieś zwierzęta trzymać. To miałem akurat taką szkołę mało strasznie zwierzęcą. A ty miałeś?
1: Tak, i pamiętam właśnie, że te rybki, które były trochę w za małym akwarium, trochę czasami im bardziej się o nie nie dbało, im bardziej nie dawało się im jakichś, nie wiem, takich dodatkowych zabaw, jeżeli się im nie zmieniało otoczenia. Ja nie znam się na akwarystyce, także to jest tylko jakieś takie moje wspomnienie małe ze szkoły podstawowej. Jeżeli tego nie robiłeś, to zdarzały się takie dziwne sytuacje, że jakiś taki mały sumik potrafił na przykład sobie przez weekend wyskoczyć z tego akwarium i sobie zemrzeć, tak? Tak, wiesz, tak z czystej ciekawości, bo podejrzewam, że się zwyczajnie tam nudził. Więc wydaje mi się, że taka świnia, która z tego co wiemy jest zajebiście inteligentnym stworzeniem, czasami nawet bardziej inteligentnym niż człowiek, czy taka krowa, której też nie ma co ujmować, jednak potrafi się nudzić.
2: Panie krawiec, czy nasza relacja weszła w fazę zawodu?
1: No i tylko i wyłącznie ze względu na to, że nie widzą te zwierzęta żadnego innego świata poza tym, co mają na swojej farmie, to akceptują to miejsce, w którym są, tym bardziej, że nie mogą sobie się za bardzo poruszać, ale myślę, że tak, że tutaj tym zwierzętom, no może inaczej, z drugiej strony zacznę jeszcze raz. Moja teściowa hodowała kury na swoim podwórku. Jedna z ostatnich kurzych ferm u niej w mieście, gdzie faktycznie trzymała sobie te kurki. I słuchaj, te kury, jakie wypuściłeś na ogród, na działkę, to dosłownie jak jakieś takie małe pieski albo jak jakieś koty, nie? Mogłeś się nimi bawić jakimiś tam zawieszonymi piłeczkami na patyku, dosłownie, słuchaj, bardzo duży feedback z ich strony, naprawdę widać było po nich zainteresowanie i jednocześnie to, że zapamiętywały ciebie, że ty jesteś tym, który się z nim bawi, że przychodzi potrzeba nakarmić i on tutaj już, wiesz, tutaj otwórz klatkę, pobawmy się trochę. Już widać było tutaj taką zwierzęcą reakcję. Więc wydaje mi się, że strasznie się tutaj przestrzeliłeś. Zwierzęta też się nudzą, tylko nie dajemy im absolutnie w tych hodowlach żadnego miejsca, żeby tę nudę sobie jakoś wyrobić, wypracować.
0: No tak, tak, zdecydowanie tutaj nie doceniłem jakby możliwości zwierzaczków, nawet tych mniejszych, mniej rozwiniętych, no jak rybka, czy może taki robak nawet się nudzi, odczuwa coś w stylu nudy. Jeśli taki żuk, gnojak nie ma możliwości, żeby sobie ulepić tą swoją kulkę z gnoju i toczyć, to czuje jakiś taki się niespełniony troszeczkę. Coś czuje, że coś nie gra, nie? I czuje dyskomfort z tego powodu, bo nie może wypełnić swojej misji żuka, gnojarza i toczyć tej kulki. No, albo taka rybka, my po prostu nie mało tak, no gdyby ryby mogły krzyczeć na przykład, nie? Wyciąga szybę z wody, a ona to byśmy zupełnie inaczej traktowali te rybki. Straszne w ogóle być rybą, wyobraź sobie, że ci się wbija taki hak wielki, no bo to dla ciebie byłby wielki jest taki hak, przebija ci warę i cię za tą warę ciągnie do góry. Cholera jasna, nie chciałbym być rybą. Właściwie to najfajniej być człowiekiem, chyba.
1: No chyba tak, no wydaje mi się, że no tak, no trochę jesteśmy na szczycie całego łańcucha pokarmowego i wszystkich innych łańcuchów biologicznych, które istnieją na naszej planecie. Sekundkę, słuchawki sobie poprawię. Natomiast wiesz co, na swój sposób, wiesz, taką inteligentną rybą, czy taką, wiesz, taką rybą, takim pancurem, która ma tutaj jedną, wiesz, jedną tutaj kawałek rozerwanej wargi, tutaj kawałek jej, nie wiem, kawałek boku został uszkodzony przez jakąś łódź i tak, wiesz, tak ta ryba płynie sobie i płynie taki, wiesz, taki wielki 200-kilowy tuńczyk i podpływa do takiego małego 50-kilogramowego tuńczyka i mówi: co ty kurwa wiesz o pływaniu? I tak jeszcze pokazuje te, wiesz, te wszystkie sznyty po tych haczykach, które zostały gdzieś tam wyrwane.
0: No, człowiek lubi tworzyć różne opowieści, czy to filmowe, czy książkowe, ze zwierzętami, które przyjmują ludzką role, wykonują jakieś zawody, przypominają mi się takie bajki o policji rybiej, która i taki był komisarz ryba, ale nie ten komisarz ryba z Killera. No i ten komisarz ryba różne tam zagadki rozwiązywał. No wszystkie te bajki Disneya, Pixara, tam tak często się pojawiają zwierzęta w ludzkiej roli. Albo Zootopia, bardzo fajna bajka właśnie o króliczce i lisie. Lis to oczywiście zawsze musi być złodziejaszek i taki cwaniaczek. No, a królica wstąpiła do policji i problemy miała trochę, to taka trochę bajka o kobiecej doli, czasami ciężkiej właśnie, że kobieta musi się tam emancypować i dochodzić do czegoś, przełamywać pewne bariery, no bo ta królica taka mała była i do policji, no to co, a tam siedzą nosorożec, niedźwiedź, a niedźwiedź to zawsze twardziel musi być, nie? A wilk to taki killer, bandyta zawsze musi być. No, często pies jest czasami policjantem, to też jakoś tak nam się, ale tak nam się kojarzy, że taki policjant to no, nie bez powodu, chociaż w Stanach to mówią pigs, że to świnie to są, nie, że policjanci to świnie, a u nas, że psy. No, ale tak jak zauważyłeś, świnki faktycznie bywają inteligentniejsze od psów, nie, a taka jest ich smutna rola, nie, jemy je tylko i siedzą sobie, tylko że taka świnka ma mało jest rzeczy, które ją rozwijają, ale taka, jak mamy w domu świnkę czy coś, to ona będzie, no, często inteligentniejsza od psa.
1: No właśnie to jest ten problem, że sobie hodujemy takie, wiesz, takie genetycznie zmodyfikowane organizmy w postaci tych tuczników, które są zwyczajnie do tego przyzwyczajone i nie bardzo widzą jakąś inną opcję, tak? Ale istnieje taka rasa świnek miniaturek, które hodujesz w swoim domu jak kota albo jak psa, które to zresztą moja znajoma ma takie zwierzę. No i ilekroć tam ją spotykam, ilekroć ją odwiedzam, to zawsze się śmieję, no, że fajny bekon tutaj fajne śniadanko, tak, nazwę ją schabowy albo mielony, ale naprawdę taka emocjonalna reakcja ze strony tego zwierzęcia nie różni się absolutnie niczym od reakcji emocjonalnej jakiegoś psa, czy kota, czy jakiegoś właśnie czworonożnego zwierzęcia, czy to będzie, nie wiem, chomik, królik, czy świnka morska. No i też choćby króliki, które bardzo często właśnie są bardziej hodowane na mięso, na pasztet czy na futerka, to też są bardzo emocjonalne organizmy. Sam kiedyś miałem takiego królika miniaturkę, z którym miałem bardzo dużą więź emocjonalną. No i wiesz, no i gdzie się kończy jedzenie, a gdzie się zaczyna przyjaciel? To jest takie pytanie, które zadawała kiedyś swego czasu PETA, czyli jakaś tam ekoterrorystyczna organizacja na rzecz praw zwierząt. No, gdzie się kończy ta granica? No, w zależności od tego, jak źle jest z nami. Tak, jak źle jest z naszą cywilizacją, bo pamiętajcie, miejcie zwierzęta domowe, bo jeżeli dojdzie do jakiejś wojny albo do jakiegoś kryzysu, to zawsze jest zapasowa racja żywnościowa.
0: No właśnie. Matt znowu tutaj rzucił monetą hojnie. Dzięki Macie. No nie, chyba nie weszła nasza relacja w fazę zawodu, irytacji. Ja tak niczego tutaj nie czuję za bardzo w tym temacie. No i też, czy ja zarzucam coś? Nie, to taki żarcik. Tak jakoś dzisiaj w dziwny sposób formułujesz pan swoje wypowiedzi. I tak mi się skojarzyło, że może coś tutaj, ale to tak, nie wiem. Dzięki. A wracając do tematu, no ciekawe, co na przykład sprawia, że świnki morskie to są raczej takie, czy chomiki, to są takie głupawe strasznie, nie? A szczur za to bardzo inteligentny. No tutaj jakoś tak wyewoluował chyba w tym kierunku, że jest po prostu inteligentny, że musi być sprytny. No bo z czego to może wynikać? Może z tego, że szczur musi sobie radzić ciężej. Ciężej mu jest i to rozwinęło jego inteligencję, że on musi być bardziej predysponowany do takiego stylu życia, jaki mu jest przypisany. czy coś?
1: Teoretycznie tak, ale wydaje mi się, że taki typowy szur jest jednak jest za bardzo pewny swojej inteligencji i jednak w sytuacji zagrożenia za bardzo polega na tej swojej inteligencji i taki szur, którego możemy spotkać naprawdę na każdym, w każdym miejscu, będzie jednak za bardzo polegał na tej intuicji. Czyli jeżeli tego szura, który będzie oderwany od rzeczywistości, tak, który nie będzie miał do czynienia z tymi kanałami, który nie będzie musiał sobie pracować, trochę tak właśnie jak kot, który jest domowy, kontra kot, który jest dziki. Ten kot, który jest dziki, poradzi sobie dużo, dużo lepiej, a w momencie, jeżeli puścimy takiego naszego domowego kota, który spędził 10 lat w naszym mieszkaniu i nigdy nie wychodził, to on za bardzo sobie nie poradzi. Zresztą nawet jeżeli mieszkamy na wsi i mamy te koty wychodzące, to one bardzo jednak krótko żyją, bo albo tutaj jakiś samochód ich trafi, albo trafią na większego drapieżnika, więc wydaje mi się, że strasznie przeceniamy inteligencję szurów, tak? Bo szury jednak, wydaje się, robią wokół siebie taką otoczkę, że są w stanie sobie poradzić, ale jeżeli przyjdzie co do czego, to ten szur ma może z siebie wykrzesać co najwyżej tylko i wyłącznie swoją pewność. I nawet jeżeli będzie na równi pochyłej, to ten szur będzie jednak cały czas pewny tego, że cały czas mu się udawało i ciągle mu się będzie udawać, będzie zmierzał ku tej równi pochyłej, która skończy się jego zagładą.
0: A propos tego, tej antropomorfizacji ludzi, nie wiem, czy prawidłowo, czy poprawnie to mówię, no takie przedstawianie ludzi jako zwierzęta, no to pamiętamy wszyscy polskie zoo, nie? Były też kiedyś tu takie rozważania, kto jakim zwierzęciem byłby w nocnym radio. Mi się potrzeba zawsze kojarzy z takim grubym, czarnym kocurem, takim trochę wrednie łypiącym, taki wiesz, taki czarny kot. No Zenon to wiadomo, koza, bardzo to pasuje, ale jak z kolei jakby rozmawialiśmy o uniwersum Kubusia Puchatka, to Zenon był królik. To tak bardzo przypomina jego charakter właśnie.
1: No, jeżeli byśmy byli w uniwersum Kubusia Puchatka, to na pewno byłbym sową przemądrzałą.
0: A ja Kubusiem Puchatkiem gdzieś tam wsadził łeb, dupa wystaje, nie może wyjść.
1: A to jest takie, wiesz, to są takie podstawowe stereotypy, tak?
0: A Jacek z Australii kangurzycą byłby. A Błażej na przykład to czerwony pająk.
1: Nie, no Błażej to był ten, o kurwa, chciałbym powiedzieć koziołek matołek. Ten osioł, który o wszystko marudzi, o wszystko ból dupi, bo on ma ostatnio taką paskudną fazę, że ja pierdzielę, po prostu na wszystko narzeka.
3: Mierzchu bardzo.
1: Dobra, nie chcę tutaj obadać koledze dupy, ale
2: 10 złotych.
1: Każdy gdzieś tam pewnie ma jakiś taki swój etap, ale wydaje mi się, że tutaj dzieje się coś naprawdę dziwnego i szuka sobie, nie wiem, nie tyle rozwiązań, co jakiegoś miejsca, które sprawiłoby, że nie jest mu wygodnie. I nie do końca tego rozumiem, pewnie byłem parę razy w tym miejscu, ale w dalszym ciągu tego nie do końca rozumiem. Ale może skończmy tutaj jakieś takie obrabiando dupy, bo się za bardzo jeszcze uruchomię.
0: No tutaj też tak na przestrzeni lat obserwuję, że niektórzy mają takie gorsze okresy i stają się właśnie jacyś marudni, zaczepni. No to tak wszystkich nas to czasami dotyka. Też mam takie okresy, kiedy w ogóle ludzie mnie denerwują, wszystko mnie drażni. Skupiam się na negatywach. No to zależy od nas, do tego, co nam tam się w życiu, jak nam się w życiu dzieje. Nie? No to trzeba też trochę wyrozumiałości tutaj. No ale na pewno fajnie, jeśli to są niezbyt długie okresy. No każdy z nas ma prawo mieć trochę, być w trochę gorszej formie na przykład, ale fajnie, jeśli to mija po pewnym czasie, bo jeśli za długo jest, to ktoś się staje męczący na przykład. A tutaj Matt się dzięki zadyszkę znowu, no Matt, szalejesz chłopie, pyta się, panie potrzeba, jak się pan ma? Pozdrawiam.
1: A całkiem dobrze się mam, a jak u ciebie?
0: No, to zaraz Matt znowu wyśle, a u mnie bardzo dobrze. Takie rozmowy lubię, lubię właśnie, takie rozmowy to ja lubię.
1: Czekaj, to może inaczej. A mam się bardzo dobrze, a jak coś zostanie, to na kampera dla Gosi i Tomu. A tutaj się pojawiło bardzo fajne ten, ze strony kogoś, czekaj. Gdzieś mi znikł ten komentarz odnośnie Bonifacego z Filemona, z dziwnego świata kota Filemona, że starość zaczyna się wtedy, kiedy zaczynasz identyfikować się z Bonifacym.
0: No, właśnie Bonifacy i Filemon tacy różni byli. Jeden biały kot, taki właśnie młody, naiwny, ciekawski, a Bonifacy to taki był już taki buc trochę i taki już zgorzkniały i taki, no.
1: No właśnie nie tyle buc zgorzkniały, tylko taki kot, który leży sobie gdzieś tam na zapiecku i zawsze ma wszystko w dupie. I tak patrzę na tego, tutaj się sparzy, tutaj ma jakąś przygodę. A ten Bonifacy jednak, wiesz, jednak ma cały czas świadomość, że najważniejsze jest mieć ciepły zapiecek. I kurde, z czasem mi się wydaje, że to są pewne etapy w życiu oczywiście, tak? Że jeżeli jesteśmy młodzi, musimy zaznać wszystkiego, tak? Musimy sobie zobaczyć, dotknąć tego, dotknąć tamtego, zobaczyć, co nam pasuje, zobaczyć, co nam nie pasuje. I wydaje mi się, że koniec końców, i to jest taka moja hipoteza robocza, taki fan-made theory, że Filemon jednak skończy na tym zapiecku, tam, gdzie zawsze spał Bonifacy.
0: Słyszałem taką opinię, że Miś Uszatek to jest jedyna bajka, gdzie jeden gość podkłada głosy pod wszystkie postacie. Przepraszam, ale zapomniałem, jak się nazywa ten pan o bardzo fajnym zresztą głosie, ale to właśnie Bonifacy i Filemon, to też tam jedna pani podkładała głos, jeśli dobrze pamiętam, za Bonifacego i za Filemona. Tak?
1: No. Wiesz co, no może całkiem możliwe, tak? Wydaje mi się, że tutaj patrząc, wiesz co, tak jak teraz, tak? Tak jak teraz patrzymy sobie na bajki, że czy na jakieś tam wielkie animacje Pixara, które są zaprojektowane w ten sposób, żeby było to zarówno atrakcyjne dla dziecka, jak i dla jego rodzica, no to wydaje mi się, że Dziwny Świat kota Filemona tutaj no może nie wymyślił tego, bo sądzę, że to było wymyślone dużo wcześniej, ale faktycznie pokazywał dokładnie ten sam świat. I zauważ, że jeszcze tutaj jest jedno pokolenie, bo oni mieszkali u babci i dziadka, tak? U takie postacie kompletnie w tle, ale które mimo wszystko ten zapiecek ogrzewały, czy dały talerzyk mleka dla tego Filemona, czy dały tutaj, nie wiem, wystawiły jakieś jedzonko właśnie na parapet. Więc wydaje mi się, aż kurde muszę sobie zrewatchować Dziwny Świat kota Filemona, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, z ogromnym zaciekawieniem, bo wydaje mi się, że to była baja taka bardzo cross-pokoleniowa, która... gdzie zawsze znajdziesz kogoś, z kim możesz się zidentyfikować. Czy będziesz dzieckiem, czyli tym Filemonem, czy będziesz takim nastolatkiem, tam 20-30-latkiem, czyli Bonifacem, czy będziesz 60-latkiem w postaci tej babci i dziadka, bo oni tam cały czas w tle byli.
0: Bonifacy taki lekko... Czekaj,
2: momencik. Mat, 20 złotych. U mnie coraz lepiej, panowie drodzy Bonifacy, wiedział, gdzie leży Micha.
0: No i ponownie Matt, znowu tutaj bez zaskoczenia. Matt, dzięki wielkie, Matt pisze, u mnie coraz lepiej, panowie drodzy Bonifacy, wiedział, gdzie leży Micha. No Bonifacy był bardziej taki koci może, bo chociaż nie wiem, Filemon też miał w sobie coś tylko z takiego małego kota, który jest bardzo ciekawski, który niczego się nie boi, wszędzie wsadzi łapę, no a Bonifacy bardziej doświadczony. Czechowicz przypomina, dobrodziej, że tak się nazywał ten pan, który podkładał głos za misia uszatka, co klapnięte łóżko ma, wielki mentor. zasrany miś uszatek, ale przypominam, że był jeden odcinek, wyjątkowo mi się podobał, bo uszatkowi dosłownie odpierdoliło, bo się zgubił gdzieś w lesie i nagle, ale tak mu totalnie odpierdoliło, chciał bić innych, gdzieś tam taki się dziwny zrobił, psychopata się w nim obudził, więc był taki jeden dziwny odcinek. A tak nawiązując jeszcze do tematu właśnie, co by było, gdybyśmy byli kimś innym, gdybyś miał sobie wybrać na przykład, że zmieniasz całkowicie swoją drogę życiową, masz jakiś taki wymarzony profil, wymarzoną postać, swoją bohatera, gdybyś nie był takim potrzebą, to kim byś był? Gdybyś mógł sobie wybrać.
1: Oczywiście, że Batmanem, tak? Ja lubię swoje życie, tak? Wydaje mi się, że mimo tych wszystkich jakichś perturbacji, które w życiu miałem, bardzo je szanuję, bardzo je doceniam. Były mi one potrzebne, bo wykształtowały tę osobowość, którą mam teraz, którą naprawdę bardzo doceniam i wydaje mi się, że jeżeli by mi się bardziej udało w życiu, nigdy bym nie osiągnął tego stanu, który mam teraz, który jest naprawdę zajebiście bliski temu buddyjskiemu zen. Naprawdę, zajebiście bardzo bliski. Jestem dogadany z sobą, bardzo lubię siebie i tutaj nie, żebyście tutaj czasami potem znowu gówno burzy w komentarzach nie robili, to nie jest kwestia mojego egoizmu czy egocentryzmu. Lubienie siebie jest zwyczajnie spoko, tak, że wstajesz rano, idziesz sobie do kibla, patrzysz sobie w lustro nad umywalką i mówisz sobie, dzień dobry stary, zacznijmy nowy fajny dzień, zróbmy coś dalej fajnego, tak, osiągnijmy jakieś kolejne cele, albo się wyśpimy do południa, bo czemu nie, i o 11 się obudźmy na siku. Wydaje mi się, że gdybym nie odebrał tej trudnej lekcji, którą miałem, nie osiągnąłbym tego stanu, bo nie odebrałbym jakiejś takiej, nie wiem, takiej energetycznej informacji ze swojej słabości. Nie nauczyłbym się tego. Nie nauczyłbym się, czym jest dno. Nie nauczyłbym się, czym jest słabość, czym są moje wady i w jaki sposób z nimi pracować. Miałem okazję, no to głupio nazwać okazją, ale miałem wręcz obowiązek z tymi, ze swoimi słabościami zwyczajnie pracować, które ogromnie dużo mnie nauczyły. I sądzę, że jeżeli miałbym się, nie wiem, nagle stać się albo jakimś Supermanem, albo Elonem Muskiem, albo Donaldem Trumpem, nie, w życiu nie zamieniłbym swojego życia na jakiekolwiek inne, bo jestem w tym punkcie w swoim życiu naprawdę zajebiście ze sobą dogadany. Jestem człowiekiem szczęśliwym.
0: No, jak to miło usłyszeć kogoś takiego, kto jest zadowolony ze swojego życia, kto dobrze się czuje ze sobą, niespecjalnie chciałby się z kimś zamieniać, to sama przyjemność posłuchać. Ja gdybym mógł coś zmienić, to na pewno bym się, chyba też bym chciał być twórcą, jakoś mi to bardzo odpowiada. W ogóle ciężko mi było wykonywać inny jakikolwiek zawód niż taki właśnie koleś, który sobie pracuje w domku, coś tam robi, to już bym się nie nadawał do tego, żeby gdzieś jeździć do pracy. Na pewno bym chciał nie popełnić wielu błędów, które w życiu popełniłem, cofnąć czas. To niestety, no to się człowiek dał dupy nieraz, człowiek dał, no i to by się, fajnie by było to naprawić, przejść jeszcze raz tą drogę, fajnie by było sobie tak wgrać save'a. Czemu Pan Bóg nie zrobił tak, że można save'a sobie wgrać, cholera, znowu spierdolił.
1: Jest coś takiego, ja pamiętam, kiedy się bardziej tam psychiatrycznie trochę leczyłem, jest coś takiego jak test MMPI-2, który się składa tam bodajże z kilkuset pytań, tak? Na które odpowiadasz tak, nie, albo nie wiem, tak, nie wiem, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, bo ostatni raz to miałem 10 lat temu, ale jest to zasadniczo test, który ma na celu ocenić twoich kilka punktów. Nie mam w tym momencie tutaj pod ręką, nie mam tutaj akurat w tym mieszkaniu, w którym jestem, tego raportu, ale pamiętam, jak to mniej więcej wyglądało, który potrafi ocenić, w jaki sposób, czy na przykład jesteś osobą narcystyczną, czy jesteś osobą hipochondryczną, czy jesteś osobą, która jest przesadnie ekspresyjna, albo na przykład jest za bardzo introwertyczna, ale Są w tym teście, o którym po tym jak ten test tam, no, mniejsza o okoliczności robienia tych testów, który przechodziłem dwa razy w swoim życiu i co mi potem właśnie mój psychoterapeuta wytłumaczył, że tam są pewne czujki, które sprawdzają, czy ty kłamałeś w tym teście, czy nie kłamałeś. Bo jeżeli masz przed sobą 400 pytań i jeżeli, nie wiem, pytanie numer 17 i pytanie numer 444 brzmią tak samo i ty odpowiesz na nie kompletnie różnie, no to już wiadomo, że trochę, kurde, tutaj wiesz, tutaj trochę ściemniasz. Ale z drugiej strony są takie pytania, które cię w pewien sposób nakierowują. I pytanie, które, to znaczy może nie pytanie, które zadałeś, ale temat, który poruszyłeś, który się sprowadza do tego pytania. Jedno z tych pytań w teście brzmi, czy jeżeli mógłbyś przeżyć swoje życie zupełnie od nowa, to czy zaplanowałbyś je zupełnie inaczej? Tak? Czy może byś przyjął je takim, jakim było? Nie. No i odpowiadam sobie tam, nie wiem, no odpowiadam sobie, powiedzmy, że nie. A potem mam 120 pytań, które opowiadają o moich, nie wiem, o moich ciężkich historiach, tak? Potencjalnie ciężkich historiach. Czy kiedyś byłem, dajmy na to, wykorzystywany seksualnie przez księdza, czy kiedyś byłem skrzywdzony przez moich rodziców, czy kiedyś byłem skrzywdzony przez moich rówieśników. I tutaj pamiętam moment, kiedy rozwiązywałem ten test, że była cała seria pytań, które miały na celu mnie wkurwić, które miały na celu mnie zdenerwować, które miały na celu pokazać mi, że jest mnóstwo rzeczy w moim życiu, które powinienem rozegrać zupełnie inaczej. No i rozwiązuję te wszystkie 120 pytań, no i na samym końcu, czy jeżeli Jan Paweł II by... Dobra, zostawmy papieża, bo nie chce mi się kończyć tego żartu, bo to jest temat akurat ciekawy. I znowu pojawia się to pytanie. Czy jeżeli miałbyś możliwość przeżyć swoje życie od nowa, to czy zaplanowałbyś się zupełnie inaczej? I to jest samo to, że to zapamiętałem, pokazuje mi, że bardzo dużo zależy od kontekstu. Jeżeli jesteśmy wzburzeni, jeżeli jesteśmy w ciężkim czasie, no to wtedy byśmy zaplanowali swoje życie zupełnie inaczej. Jeżeli jesteśmy w czasie takim czystym, stabilnym, no to wtedy będziemy się tego trzymać. Więc jeszcze wracając, jeżeli byś mnie zapytał o to, kim bym chciał być jeszcze dosłownie 3 lata temu, to podejrzewam, że opowiadałbym tutaj historię o Batmanie albo innym jakimś Bane'ie z DC, którym bym chciał być, który ma większą kontrolę, który bardziej panuje nad sobą, nad otoczeniem przede wszystkim. A teraz jestem w takim punkcie, w którym jest mi dobrze, tak? I jeżeli coś mi się zmieni w życiu, jeżeli coś wyjdzie mi nie tak, to możliwe, że na to pytanie, kim chciałbym być, jakąś alternatywę, być może za 2 lata odpowiem na to pytanie zupełnie inaczej. Tylko fajnie mieć sobie w głowie taką świadomość, że to zależy od twojego bieżącego poczucia rzeczywistości, kontroli nad tą rzeczywistością i takiego dogadania się z samym sobą, którego bardzo będę się trzymał, bo ono bardzo mi pomaga.
0: Ciekawie. Jak się zastanawiałem teraz, jakoś tak wczoraj, nad tym, kim mogłem być w życiu, to wyszło mi, że były takie momenty, kiedy mogłem zupełnie pójść w innym kierunku i rozwijać się, powiedzmy, w kierunku bycia aktorem. Tak naprawdę miałem okazję na przykład wejść do radia o wiele wcześniej, niż się tym zająłem. Jeszcze tam sporo przed kontestacją, jakoś to było, zanim się tam zacząłem udzielać. To były takie zajęcia w szkole, gdzie nauczycielka nasza od dziennikarstwa, bo mieliśmy taki przedmiot dziennikarstwo, zrobiła taką... No, podkładaliśmy głos pod jakiś, znaczy głos, no, robiliśmy takie przedstawienie, no, nagrywane do, gdzieś tam do radia i ja się wcielałem, to jakiś znak chyba w osła i mówiłem, jakieś takie dźwięki wydawałem. No i nauczycielka zobaczyła, że mamy jakąś tam smykałkę do tego i bardzo mnie namawiała do tego, żebym poszedł do radia i coś tam nagrywał, jakieś programy dla dzieci, gdzie się wcielę właśnie w jakieś tam zwierzątko czy coś. Ale ja nie chciałem, w ogóle nie czułem, że to jest mój kierunek, nie? Jeszcze wtedy się dużo bardziej jąkałem, więc to też był problem, chociaż jak zacząłem występować, to przestałem się jąkać. Z jąkającymi to często jest tak, że jak śpiewamy, jak coś recytujemy, to mija. To znaczy, to tego nie ma, tego zjawiska, nie? Tego zacinania się nie ma. No i miałem możliwość, jakby też wcześniej taka moja ciocia przyszywana, która pracowała w telewizji jako dziennikarka przez wiele lat, też mnie namawiała, żebym ze swoim psem przyszedł do programu jakiegoś i coś o nim poopowiadał. Jako taki mały dzieciak jeszcze. I też to był moment, gdzie mogłem powiedzieć, dobra, idę, nie? Fajna przygoda, pójdę. Ale się wstydziłem. Zupełnie sobie tego nie wyobrażałem, że pójdę gdzieś tam do telewizji. Ale gdybym poszedł, to potem na przykład mogłaby się pojawić propozycja następna, a może byś gdzieś tam mogę cię wkręcić gdzieś indziej jeszcze, nie? Bo fajnie to wyszło. No i zupełnie w innym kierunku życie by poszło i dzisiaj krawiec byłby, powiedzmy, jakimś tam aktorem grającym w serialach M jak miłość czy coś, albo może by się pojawiła możliwość wystąpienia jako naturszczyk w rekonstrukcji w programie 997. Stefan, ty nie żyjesz! Ratunku! Jak wypadłem? To dobrze?
1: A już sobie tutaj wyobrażam. Jarosław Krawcowicz, czyli jako zwłoki na płocie w końcu napisak.
0: Mamy dla pana takie wyzwanie na początek. Wie pan, zagra pan zwłoki. Rozłożone.
1: Ale to jest straszna pułapka, w którą parę razy wpadłem, bo zauważ, że my zawsze, to znaczy może nie zawsze, ale zazwyczaj, jeżeli sobie patrzymy na te alternatywne historie, które mogłyby się wydarzyć, zawsze zakładamy taki plan maksimum, że to by się udało, że ktoś by nas pociągnął, tak? Bo mogłoby się okazać, że wiesz, że nagle zaangażowałoby cię to totalnie czasowo, tak? Nie byłbyś w stanie zrobić sobie choćby tych paru klas szkoły średniej, tak? Czyli dojść do tej końcowej klasy szkoły średniej, tak, nie mieć na to czasu i wiesz, i tam powiedzmy przez 2 lata byś zarabiał no 20 tysięcy miesięcznie, a nagle pach, nie ma nic, tak, i nic nie ma nie. I nagle się okazuje, że kończysz, wiesz, nawet nie ręką, tylko z głową w nocniku, i brakuje ci energii na to, żeby, wiesz, żeby zacząć choćby to nocne radyjko, bo tak patrzysz, YouTube, jakieś tam ice casty, po co mi to? Przecież ja jestem stworzony do większych rzeczy. Byłem kiedyś praktykantem w polskim radiu, programie trzecim. I kończysz, wiesz, tak swoje życie w wieku 32 lat, bo się okazało, że nie spełniłeś za bardzo ani swoich żadnych oczekiwań, ani jakichś swoich pasji. Miałeś tam, wiesz, swoje 5 minut sławy i o tym nie myślisz. I nikt o tym nie myśli, bo tak samo, nie wiem, jeżeli idziesz, to się nie wiąże z moją osobistą historią, mimo że to będzie tak brzmiało, jeżeli podchodzimy do jakiegoś biznesu, tak? Jeżeli mamy pieniądze i chcemy zainwestować pieniądze w jakiś biznes, no to budujemy sobie biznes, tak? Który powinien być w wariancie optymistycznym, realistycznym i pesymistycznym, który byłby w stanie ten wariant pesymistyczny dać nam jakiś taki damage control, żebyśmy mieli świadomość, żebyśmy nie stracili na tym kasy. A w momencie, jeżeli przychodzi do takich decyzji bardziej osobistych, czy wybór zawodu, czy wybór na przykład małżonki, to o tym nie myślimy. Nikt w dniu ślubu nie myśli o tym planie minimum. Wszyscy myślą góra o planie tym średnim, prawie wszyscy myślą o planie maksimum.
0: No okej, witamy Piotra na antenie.
3: A cześć.
0: Cześć.
3: Słychać? Mhm. Cześć Krawcze. Wiesz co, ja tak słyszałem, że Krawiec by chciał zostać aktorem. Tak mi się wydaje, że chyba najlepszy. No Krawiec to byłby Jasker jak nic.
0: No, to dziękuję.
3: Ja mówię, dziękuję. Poważkę, no, Krawiec to byś ty tam zrobił furorę.
1: Nawet z mordy trochę podobny wam powiem.
0: Do co, ale no, do Zamachowskiego?
4: Nie, do tego lepszego. No. Nie, serio. Spasowa
3: nawet. Fixa. Nie, naprawdę, masz talent. Jak najbardziej. Masz gadane i...
4: Ale zauważcie tutaj jedną ważną rzecz, tak? Że krawiec tutaj... Zaczynał od kariery osła w jakiejś tam szkolnej oślej łączce, a to, co teraz jemu najlepiej wychodzi, to jest głos Wałęsy, czyli też osła.
3: Ale on w ogóle i papieża, i Wałęsę, i każdego, kurczę.
4: No ale dobra, dalej mówimy o osłach.
3: A jakby... No tak, no to śpiewać też może osioł, nie?
0: Można być aktorem głosowym i jak Jarosław Boberek na przykład i za bardzo nie grać w filmach, chociaż on się pojawił w jednym serialu, Rodzina Zastępcza, tam policjanta grał. W Wiedźminie grał krasnoluda jeszcze, ale no raczej to tak sporadycznie.
3: Krawiec ma wiedzę na temat uniwersum i jeszcze coś tam może od siebie dać i on to fajnie robi w ogóle, nie?
0: No dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Zawsze jak się słyszy, to kurczę, no pierwsze zapowiedzi, no to Krawiec zawsze też mówił no, o Wiedźminie i mówił to takim, no, fajnym głosem. Na bym powiedział, że sexy głosem.
0: Mrał. Mrał.
3: No
0: mrał.
3: Co tam chłopaki u was? Jak tam wam właśnie dzisiaj pracują mija?
0: Spokojniutko. Siedzimy sobie, gadamy. U mnie nic szczególnego, jak zwykle. Nic ciekawego.
3: A Krawie, co tam pijesz dzisiaj? Przyznaj się.
0: Jakieś takie dziwne piwo Heartmate, 4,5% owocowe, taki napój piwny.
3: Słyszałeś o takim piwie jak Buch?
0: Buch?
3: Buch.
0: Buch.
3: Nie Buch.
0: Buch to mi się kojarzy z inną używką, o wiele bardziej wdzięczną, sympatyczną.
3: Dobrze ci się kojarzy. Piwo robione na bazie właśnie tego, co pewnie pomyślałeś, a być może i nie.
0: No,
3: jest takie piwko, bardzo fajne, polecam.
0: Ciekawe, czy dojdzie w końcu, tak nawiązując do tematu, ciekawe, czy dojdzie do legalizacji w Polsce, no bo teraz zostały złożone te projekty ustaw, no i czekamy, zobaczymy, czy w ogóle one wejdą pod głosowanie. No, mam tutaj raczej nikłe nadzieje, ale może się zdarzy jakiś cud i nagle w Polsce będzie można sobie normalnie kupić ziółko.
3: Wiesz co, powiem ci, że tak chyba nie takie nikłe, bo bardzo dużo mediów się tym zaangażowało, no bo tak, no ten mistrz z Konfederacji się tam rzędnie pokazał, ale to jest takie na pokaz. To ja to nie wierzę, że oni coś zrobią, bo bardzo dużo ludzi wyszło z partii lewicowych, no nie z partii Razem, na przykład ta pani tam jest, już nie pamiętam nazwiska, ale słuchałem jej podcastu. Wiesz, jeszcze Mestosław z kanału z YouTube'a, który też się bardzo grubo tam udziela, żeby były wolne konopie. I te cztery krzaki. Jezus Maria, dajcie chociaż jeden.
0: No.
3: Byłoby zajebiście, nie?
0: Ale by było... Mogłaby się Polska w ogóle mocno zmienić, gdyby tak wszyscy się przestawili na jaranie zamiast chlania, to by to wpłynęło normalnie na relacje międzyludzkie tutaj, na stosunek człowieka do człowieka, na to, jak się w ogóle zachowujemy. Mocno, myślę, by to wpłynęło. Fajnie by było. A ile to pieniędzy można by zarobić jeszcze? Ile pieniędzy do budżetu? No, dochody z akcyz to zawsze jest spory.
3: 37 miliardów rocznie, bez przerwy, więc to jest coś, uważam. No, to nie są małe pieniądze. Euro.
0: I turystyka jeszcze mogłaby być taka właśnie narkoturystyka, że ludzie by tu przyjeżdżali jako do takiego wolnego kraju, gdzie można sobie spokojnie pójść do jakiegoś coffee shopa, do knajpki, na ciasteczko jakieś z kanabisem. No super, więc to
3: wiecie, od...
0: ile rolnicy by sobie zarobili? Słucham?
3: Mówię, że jakby to gacie zluzowało Polakom, rany boskie, no to nawet nie mówię, nie?
4: No.
3: Że nie tylko ta ciągle wuda, tylko sobie idziemy tam zajarać sobie z fajnymi dziewczynami, jakie ładne były dziewczyny palą, rany boskie. Nawet nie wiedziałem, tak sobie zobaczyłem, kurwa. Piękna sprawa, piękna. Da się.
4: Ale tak. Z drugiej strony możemy zawsze zainwestować w to, żebyśmy byli skansenem Europy. Takim zaginionym plemieniem, do którego nikt nie przyjeżdża, tylko i wyłącznie nam przyjeżdżają robić zdjęcia i tam ktoś tak szarpie przewodnika za nogawkę. Ej, panie, a ja, w jaki sposób oni żyją z takimi podatkami? Proszę pana, krótko.
0: No tak. Ach, marzenie, ale może się uda. Na pewno to drobnymi krokami zawsze idzie i wprowadzenie tej marihuany medycznej, cokolwiek by to nie znaczyło, dla mnie to jest tam jeden gatunek, a nie medyczna, rekreacyjna, to jakiś farmazon totalny, no ale no dobra, tak mówimy na marihuanę, którą można dostać, jak się okazuje, z różnych powodów, nawet jeśli ktoś ma problem z ADHD, albo ma problem z bezsennością, albo cierpi na jakieś bóle, spróbujcie się udać do lekarza i poprosić, może Anusz Widelec wam da taką możliwość, żeby sobie kupować. Chociaż mam na przykład kolegę, który stwierdził, że absolutnie nie miałby problemu z załatwieniem sobie czegoś takiego, ale on nie chce, bo on woli taniej kupować sobie po prostu od dealera swojego, no bo taka droga jest ta marihuana. No tutaj tu właśnie pośrednik musi zarobić, bo to z Izraela przychodzi do nas ta marihuana. Nie wiedzieć czemu znowu ten Izrael tutaj się pojawia. No ale cóż, no.
4: Przepraszam, ja się tutaj wetnę, bo trochę mnie ten temat uruchamia, tak? No. Medyczna marihuana kontra taka marihuana rekreacyjna, tak? Jeżeli lubimy sobie zajarać jointa, no to kurde, to nie róbmy z tego jakiejś, nie wiem, jakiegoś mambo-dżambo, jakiejś historii, że jest to potrzebne dla naszego autyzmu, czy dla naszego ADHD, czy jakichś dziwnych rzeczy. Mówmy otwarcie, bądźmy szczerzy z rządzącymi, czy z kimkolwiek, z naszymi posłami i idźmy do tych biur poselskich i powiedzmy, żeby zdepenalizować po pierwsze marihuanę, żeby można było posiadać te 3 gramy, czy tam 5, czy tam nawet tego jednego gieta, którego sobie kupimy od naszego Sebiksa i nie bawmy się w jakieś takie, wiesz, jakieś dziwne historie, że to jest dla naszego zdrowia. Nie, to jest dla naszej rozrywki. My tego nie palimy dla zdrowotności. Nie chcemy tutaj być ciągnięci za język, w jaki sposób ci to pomaga. My to palimy dla zabawy. Tak samo jak pijemy alkohol, też pijemy go dla zabawy. Nie dorabiajmy ideologii do pewnych faktów, tak? I walka o medyczną marihuanę okej, jest spoko, ale jeżeli widzę typków, którzy zwyczajnie no, są związani czy to z wolnymi konopiami, czy z jakąkolwiek inną organizacją, gdzieś tam z Leroyem, czy z Konfederacją związanych, którzy jasno chcą to zdepenalizować, ale robią to pod takim płaszczykiem tej medyczności marihuany, kurwa, skończcie. Nie bawmy się w takie durne zabawy, bądźmy po prostu szczerzy wobec siebie, tak?
0: A ja się nie zgodzę z tobą, nie zgodzę się do końca z tobą potrzeba, bo właśnie okazało się, że jest to bardzo dobra droga drobnymi krokami iść w tym kierunku i pierw wprowadzić tą medyczną marihuanę i z nią oswoić w ten sposób społeczeństwo. Wiesz, no ty nie od razu Rzym zbudowano, czy tam Kraków, czy tam kurwa coś.
3: Mordo, pamiętaj, że my mamy bardzo dużo lat walenia wody, a nie walenia marihuany. No, trzeba najpierw edukować, a nie, wiesz, wszystkim dawać kurwa zioło do ręki, nie?
4: No właśnie, wolałbym raczej... To znaczy, wiesz, ja jestem lewicowy, jestem postępowy, jestem taki, wiesz, 3 kroki do przodu, hej do przodu, tak? Także nie podoba mi się, bo to, wiesz, bo to wydaje mi się, że w umyśle takiej konserwy, takiej pisowskiej konserwy, jednak będzie odebrane, że do marihuany, a po co to komu potrzebne, nie?
3: Zostawiam PiS, zostawiam Platformę i w ogóle. Ja uważam, żeby w ogóle się wszystkie partie od tego jebały, bo na tym sobie też można dobry kapitał zrobić, polityczny i nie tylko. Zostawmy to ludziom. Po prostu dajmy dostęp i tyle. No, a jeżeli ktoś sobie tam, wiesz, aż za mocno, nie znam przypadku, żeby ktoś za mocno, ale w Polsce to jest wszystko możliwe,
5: no to chuj, no, no to jest jego strata, no nie?
1: Znaczy, może
5: ja bym chciał się, wiesz, powiem ci, potrzeba bardziej sobie zapalić zioło na tarasie, teraz się, robi się ciepło. 16:20 będzie wybijać i sobie lepiej zapalić zioło, uważam, niż kurczę tam budę i preć żonę, czy iść robić jakieś burdy, nie? Strasznie lepiej.
1: To znaczy, może to trochę rozwinę, bo sam za bardzo nie jestem palącym marihuany, nie jestem wielkim użytkownikiem. To znaczy, jestem wielki, ale nie jestem użytkownikiem za bardzo, tak bardziej z doskoku. Nie jestem miłośnikiem, o, w ten sposób, ale bardzo temu kibicuję. Ale taki, wiesz, ale taki pierwszy krok, ten mały krok, o którym mówicie, to jest depenalizacja posiadania. Bo to, co się stało bardzo złego, to jest to, za co Krawiec dostał zawiasy, że miał tam ileś tam, no. Tam jakieś parę dekosuszu i miał z tego, wiesz, bardzo poważną sprawę. I

0: już się już mają kartotekę, no nie? Goście sobie tylko chcieli gandzie zapaść, no rany boskie, no jak? Powiedzcie mi, jak tak można, jakie to jest państwo? O czym to świadczy?
1: No mi się to kojarzy z taką sytuacją, gdyby nam nagle zabronili hodowania na przykład, nie wiem, tam czosnku.
0: Tak.
1: No taka sytuacja trochę jak w Blade Runnerze drugim jest pokazana, że właściwie ten typ, ten taki android, do którego przychodzi nasz bohater go zlikwidować, to on sobie gotuje jakąś zupkę i ma na własne potrzeby właśnie czosnek i to jest tak jakby tą marihuanę na własne potrzeby tak hodował trochę, tak to jest przedstawione, że to jest coś nielegalnego do końca i jak hodujesz ten czosnek, to no, może nie popełniasz wielkiego przestępstwa, ale to uważaj na siebie, jak hodujesz ten czosnek. No, tak samo teraz nas traktują, nie? A tutaj macie, przepraszam cię bardzo, bo zaraz przejdę na ten temat, który podrzuciłeś. To nie jest tak, że nic tutaj nie ginie, tylko no teraz akurat się trochę rozgadaliśmy na temat legalizacji. Przypomnę jeszcze, że w Nowym Jorku ostatnio zalegalizowano marihuanę, właśnie żeby podreperować budżet trochę po związku z pandemią, więc no, mamy dobrą sytuację, żeby takie coś zrobić. Rząd nasz, który rozpaczliwie szuka kasy, żeby tam rozdawać, może się zdecydować tak cynicznie trochę właśnie, żeby tą marihuanę tutaj jednak zalegalizować marihuanę. Mogą to zrobić, więc jakieś tam nadzieje są, no trwa zbieranie podpisów, zobaczymy, no czekamy, może to wejdzie pod głosowanie, zobaczymy, może na pewno to nas zbliża, bo będzie jakaś debata, będzie coś. Okej, a Matt tutaj pisze, pora na szurski trop, Jerzy Szaniawski, 1954, profesor Tutka, cytat, dyrektor naszej szkoły to jest mason, napis kredą na murze, prowokacja, emancypacja. Ja tak nie do końca wiem, kim jest ten Jerzy Szaniawski, wy wiecie, kto to jest?
0: Nie wiem, nie znam typa. Kompletnie.
1: No ja też tak sobie kojarzę. Czytam tu na Wikipedii, że polski dramaturg, felietonista i pisarz, członek Polskiej Akademii Literatury. Sławę przyniosła mu seria opowiadań o profesorze Tutce właśnie. No kurczę, nie znam tematu, więc ciężko macie tutaj jakoś rozwinąć. Sam byś zadzwonił i coś opowiedział, jeśli to jest coś ciekawego, ciekawa postać dla ciebie. A może ktoś ze słuchających kojarzy i coś by opowiedział. No
0: piszcie. Wiecie, co mnie rozjebało najbardziej? Ostatnio jak ten pisowiec wziął tego psa, no i go rozjechał niestety. I chuj wie, co z nim. To
2: dla
0: mnie ten mon... Boże, nie pamiętam nazwiska. Nawet nie chcę znać, naprawdę. Obrzydliwy człowiek. Nic. I mnie to naprawdę denerwuje. Ale to jest to też coś, co krawiec mówił, bo można mówić, że krawiec bardzo dużo napierdolę na kościół, ale ja w sumie to ja co tydzień słyszę coś o jakichś takich ekscesach. A jeszcze takie rzeczy dochodzą.
2: No to przypomnijmy tego pana Waldemara Bąkowskiego. Zresztą nazywaj się Bąkowski, to kurde.
0: Nie.
1: I siądź obok posła Wiatra jeszcze, nie? Wiesz, tak. Poseł Bąk i poseł Wiatr koło siebie,
2: tak,
1: nie mogą
2: i jeszcze
1: siedzieć.
2: Poseł Michał Wypij.
0: Do tego to nie jest do mnie. Ale to
2: nie, ale pan Waldemar Bąkowski, rozmawialiśmy o nim w Nosym Marku i to jest skurwiel, który do tego stopnia doprowadził absurd, że tego psa, którego zabił, bo tam zaczepił go o hak swojego samochodu i go ciągnął, potem go zakopał na swojej posesji, a potem zabrał swojego drugiego psa z posesji, kiedy już wiedział, że już jest na nim radar, że ludzie już się nim zainteresowali, zabrał swojego drugiego psa i oddał go do schroniska i powiedział, no, że niestety go potraktował tutaj nie fajnie, więc go oddaje do schroniska, bo nie jest on godzien wychowywać psa. No a po czym weszła policja, po czym się okazało, że znaleziono szczątki psa świeżo zakopane gdzieś tam na jego obejściu. No i kurde, jednak czasami ta milicja się przydaje, panowie, co?
1: No. W ogóle to jak kto traktuje zwierzęta, to bardzo dużo mówi o człowieku i śmiem twierdzić, że ktoś, kto... No?
2: Hitler bardzo lubił zwierzęta. Miał taką swoją sumię kochaną.
1: No ale to taka trochę, wiesz, no to jest nieszablonowa postać bardzo i taka, no to taki

0: wyjątek może być trochę, że... Chociaż mówi się tak, że SS-mani bardzo dbali o swoje pieski i tacy byli za zwierzętami, a jednocześnie zezwierzęceni mocno. No ale... No chyba często tak będzie, że ktoś, kto potrafi tak psa przywiązać do samochodu i gdzieś tam ciągnąć, to do ludzi też będzie bardzo... Dla ludzi będzie też niefajny.
1: Bardzo brakuje mi w naszym polskim systemie prawnym to jest to, żeby zrobić tobie to, co zrobiłeś innej istocie, tak? Czy to będzie zwierzę, czy to będzie człowiek. No i na przykład właśnie wziąć takiego pana osła, przywiązać go krawatem do tego haka w samochodzie i go pociągnąć te 20 kilometrów, bo czemu kurwa by nie? Aż sam bym chętnie poprowadził ten samochód.
0: No właśnie, to by było bardzo sprawiedliwe. Myślę, że takie prawo naturalne. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie już i...
1: Prawo Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb, dupa za... A nie, to już bardziej współcześnie.
0: No, ale to nie zawsze by się to sprawdziło, bo takiego gwałciciela to zgwałcić mogłoby mu się spodobać na przykład. Taka kara, taka perspektywa takiej kary.
1: Czy ja wiem? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki trochę świat Black Mirror, tak? Gdzie też był jeden odcinek właśnie takiego powracania i codziennego odgrywania pewnego strachu, ale wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli do czynienia z osobą, która dajmy na to jest skazana za to, że napieprzała swoją żonę, tak? Jakaś przemoc w rodzinie. Budzisz się kompletnie ućpany, tak? Kompletnie nie pamiętasz, jak się nazywasz. Mamy, technologicznie jesteśmy w stanie to zrobić, tak? I przychodzi do ciebie taka, wiesz, taka Helga, 120-kilogramowa, z łapą taką, jaką ty masz brzuch, nie? I raz. Chodź tu chuju, kurwa, zrób miesznicę, skurwysynu, nie? I żeby to jeszcze było transmitowane w telewizji polskiej, tak na zasadzie Big Brothera. Ale ta jecznica za słoda, albo za mało pieprzu i jeb, i obić mu tę mordę. I on się budzi każdego dnia, dostaje znowu te narkotyki, dostaje znowu i po raz kolejny przeżywa. Nawet niech ta kara trwa 14 dni, niech ludzie płacą, żeby to oglądać, ale wydaje mi się, że to jest w pewien sposób sprawiedliwe, przywraca pewną harmonię, której w dzisiejszym świecie nam bardzo brakuje.
0: No i takie kary były bardzo wychowawcze, bo często by sprawiły, że ktoś mógłby nagle wczuć się w skórę swojej ofiary, właśnie czegoś się nauczyć, bo kara nie powinna tylko być czymś, co nas tam, co jest dla nas nieprzyjemne i co i cierpimy. Jeśli taka kara nie skłania nas do żadnej refleksji, nie daje do myślenia, to tak nie do końca spełnia swoją rolę ta kara. Nawet jak się dziecko wychowuje, to często się daje taką karę, żeby ono zrozumiało coś, nie? A tutaj mamy po prostu często w naszym systemie taką karę, która no, sprowadza się do tego, że ktoś ma dyskomfort po prostu, ale to go w ogóle nie naprawia za bardzo, co najwyżej, no to jest taka kara jak danie klapa dzieciakowi, no niekoniecznie to czegoś nauczy. Słuchajcie, no tutaj Matt się znudził, no i tego się trochę bałem, widzicie, zawsze mam problem z takimi hojnymi sponsorami, że mam potem taki strach, że audycja się nie spodoba, że coś na przykład, jakiś temat nie przypasuje, no i Matt się tutaj znudził audycją, pożegnał się i trochę mi przykro. No ale naprawdę, no ja tego Szaniawskiego to tak kojarzę to nazwisko, ale no nie mam nic do powiedzenia, no to.
1: To ja mam pomysł. Wietrzenie anteny, ja sam się przewietrzę. Do usłyszonka, może potem wpadnę. Dobranoc, cześć.
0: No dobranoc. Chciałem pójść sobie siku i chciałem tu potrzebę namówić. A co to się, obaj się rozłączyli? Jeszcze był Piotr, ale Piotr się chyba wcześniej jakoś złączył. No nie wiem, co to się stało. Słuchajcie, znalazłby się jakiś dobry Samarytanin, ktoś, kto by wszedł na antenę i pogadał chwilę, a ja bym się udał do toalety, bo już mnie trochę ciśnie i się boję, że oko wypchnie. Więc gdyby ktoś taki się tu pojawił i pogadał chwilę do słuchaczy, to by było bardzo miło. Inaczej będę musiał czegoś poszukać na przerwę muzyczną. W ogóle okazało się, że no, się potwierdziło to, co mówiłem wcześniej o... No bo ostatnia audycja spadła z rowerka, jak to się mówi, jest niestety niedostępna całkowicie. Nie skończyło się tylko na prawach autorskich. na ograniczeniu, znaczy zarabiania na audycji, tylko po prostu no, całkiem został zdjęty film i potwierdza się to, co mówiłem. Nie puszczajcie nigdy muzyki z własnej kolekcji w MP3-kach. Jeśli już, to puśćcie coś z YouTube'a, bo wszystkie te przypadki, kiedy audycja całkowicie jest przyblokowana, to są właśnie te, gdzie puszczałem coś swojego, ze swojego dysku. YouTube wtedy prawdopodobnie nie potrafi tego przypasować do jakiegoś tam nagrania, żeby te prawa autorskie przenieść do naszego nagrania. No i tak się to kończy. No, zobaczymy, audycja pewnie się pojawi na stronie www. Jak tam zrobimy kolejną aktualizację, a póki co, no to nie, niestety znikła. Cześć, potrzeba.
1: Także audycja pojawi się na stronie www.szamba24.pl, a tymczasem krawiec ciku, bo przyszedłem tutaj do ciebie z odsiecią.
0: A, to fajnie. To bardzo miło. To ja wracam za chwilę.
1: Tak, także jeżeli jeszcze tutaj trochę pociągnę temat Content ID, który no niestety na tym YouTubie jest, całkiem fajna rada ze strony krawca. Jednak też pamiętajcie, że mamy coś takiego jak kompresja i w momencie, jeżeli puszczamy coś bardzo surowego, coś w bardzo dużej jakości, to też YouTube widzi to odrobinkę inaczej, ale wydaje mi się, że też podstawowym problemem, bo zauważyłem dzisiaj rano, gdzie ta ponad siedmiogodzinna audycja się skończyła, przyszły mi 3 maile o tym, że audycja spadła z rowerka. I to naprawdę, to był multikill, słuchajcie. To naprawdę takie rzeczy bardzo rzadko się zdarzają, ale to też trzeba mieć właśnie tę pewną świadomość. Ja rozumiem, że czasami trzeba sobie przerwę zrobić i nie zawsze zdarzy się jakiś idiota, który będzie w stanie trochę temat dalej pociągnąć, ale mimo wszystko jest naprawdę miliardy różnych artystów na całym świecie, którzy dadzą nam jakąś swoją MP3 tylko i wyłącznie po to, żeby po pierwsze się wypromować, po drugie, żeby zdobyć sobie trochę właśnie fejmu, trochę łapek w górę. Mam nadzieję, że odsłuchaliście moją wczorajszą audycję, bo tam było małe promowanko i żeby było śmieszniej, to było promowanko całkowicie bezpłatne, dlatego że była to osoba, która zwyczajnie napisała do nas na kontakt @nocneradio.pl i poprosiła o taką promocję. I żeby było śmieszniej, słuchajcie, ten film jest oznaczony w naszym studio YouTube.com jako film, który łamie prawa autorskie, tak? Tylko że on nie został zdjęty ze względu na to, że artysta, który posiadał ten Content ID, nie będzie w żaden sposób nas tutaj, nie wiem, szarpał, a mi też się nie chciało jakoś angażować, dogadywać z YouTube'em, żeby tutaj zdjąć tę flagę. Niech to zostanie w tym punkcie. Niech się dobrze pobawimy, a w międzyczasie jeszcze sobie zobaczę czacika, póki krawiec sika, taki heherym. Ojej, daj music i idź, ja mogę poprowadzić, sikaj do butelki. To pewnie za kaliber 44 też, ale też za Brooklińską Radę Żydów i za coś jeszcze. To były 3 maile, także naprawdę można powiedzieć, że krawiec wówczas zebrał sobie hat-tricka. A dzisiaj miałem taką w ogóle fajną rozmowę, kiedy byłem na jednej sesji takiej solówce RPG, która była niesamowicie dziwna, kiedy właśnie mój misio gry narzekał na to, że pewien kawałek z Dark Souls 2 gdzieś tam mu zniknął z YouTube'a. Jak sobie to powoli prześledziłem, to się okazało, że te prawa autorskie to też przechodzą trochę z ręki do ręki i może się okazać, że utwór, który puszczaliście 2 tygodnie temu i który przeszedł kompletnie na luzie na waszym filmiku czy na waszym live'ie, on nie będzie akceptowany w dniu dzisiejszym. No i ze względu najprawdopodobniej na to, że te prawa autorskie zostały przerzucone z ręki do ręki, ten film został wycofany, który akurat by pasował, także jeżeli... Dobra, no może to za duży longshot, ale jeżeli prowadzicie sobie jakieś sesje RPG czy coś, to zróbcie sobie taki lokalny staż i nie polegajcie na YouTubie, bo jeżeli chodzi o muzykę, to absolutnie nie ma co polegać na YouTubie, bo... No nie oszukujmy się, ktoś całkiem niezłą robotę włożył w to, żeby wyprodukować ten kawałek i zwyczajnie zasługuje na to, żeby na tym zarobić. Do cholery jasnej, czemu mam tłumaczyć tak podstawowe rzeczy. Puścić Keltuza, on udostępnił całą swoją twórczość na Open License. Okej, można puścić Kielcusia, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to, jaki ma przekaz, to mogłoby się spotkać z trochę inną reakcją. Ale tak, ale wydaje mi się, że warto właśnie szukać takich małych artystów, których nawet prywatnie lubimy, na których trafiliśmy, nawet ich zapytać, pogadać z nimi.
2: Śmiechu,
1: słuchajcie, ha, żyjemy w świecie, w którym wytwórnie, które rządzą światem, jednak, nie wiem, wypromowują takie osoby jak Miley Cyrus, jak chciałem powiedzieć Sasha Gray, ale trochę pewnie też, jak nie wiem, co tam teraz jest na topie wśród młodzieży, niech jakaś młodzież mi podpowie, gdzie w momencie, jeżeli robisz coś ambitnego, no to jednocześnie trochę wykluczasz się z tego, że wytwórnia cię zaakceptuje, że wytwórnia jakaś większa do ciebie przyjdzie. Panie potrzeba, pan jest gość, racjonalny do bólu, jednym słowem Gansla. Okej. Nie wiem, co to jest Gansla, ale spoko, mogę się nazywać Gansla 19. Anyway, wracając do tematu muzyki i podkładów. Jest całe mnóstwo artystów, którzy hodują coś na własnej marce. Sam też takich artystów wspieram, czy to przez Patreona, czy to przez jakiegoś Kickstartera, jeżeli mają wydać jakąś nową płytę. Dostając z tego nie tylko jakieś, nie wiem, jakieś płyty CD czy jakieś winyle, które są strasznie przereklamowane swoją drogą, nie wiem dlaczego to się jeszcze stosuje, ale okej, ale też jakieś bardzo ładnie wydrukowane printy tych okładek w bardzo ładnym wydrukowaniu, które można sobie zwyczajnie zawiesić na ścianie. I to jest fajne, tak? Bo wiemy, że te pieniądze, które my płacimy, tak? Bo jeżeli sobie kupujemy płytę za 50 zł gdzieś tam w Empiku, no to musimy mieć tę świadomość, że z tych 50 zł płyty, no to będzie tam 15 zł podatku, 20 zł dla pośrednika, 15 zł dla nie wiem, jakiejś wytwórni, który za tym stoi. I koniec końców, jeżeli kupujemy płytę za 5 dych, to do tego artysty, którego chcemy wspierać kupując płytę, trafi 2 zł. Więc ilekroć jesteście na koncertach i tam zawsze są jakieś, czy to koszulki, czy jakieś płyty, zawsze takie miejsca są, tak? To kupcie tę pierdoloną płytę, bo z jednej strony za ten bilet zapłaciliście te nawet 20, 30, 150 zł, to ta płyta za 5 dych, która wam zostanie sprzedana bez paragonu, to te 50 zł trafi do tej całej otoczki, trafi do twórców, trafi do ich zespołów, trafi dla zespołów oczywiście, nie wiem, nagłośnieniowych, jakichś menedżerskich i tak dalej, to trafi bezpośrednio do tych ludzi, tak? Z pominięciem właśnie tam dystrybutora, z pominięciem podatków i tak dalej. Tam nie ma paragonów i to jest kurde właśnie fajne, więc trzymajmy się tego, także pod tym względem jebać państwo na 100%, bo państwo, które zarabia na artystach, oj właśnie miałem wczoraj swoją drogą bardzo taką głęboką rozmowę z jednym wannabe artystą, który jest mniej więcej nawet dalej niż ja w tym punkcie, że w świecie, w którym takie TVP będzie wolało bardziej promować Zenka Martyniuka i wydawać naprawdę grube miliony na to, żeby mógł zagrać w świątyniach kultury, jakim jest Teatr Wielki w Łodzi, co mnie bardzo kurwa zabolało, to jest pierdolona opera. Czy w jakichś filharmoniach jest to taki policzek dla ludzi, którzy robią coś ambitnego, którzy muszą się ciężko przebijać przez to. Także jeżeli macie jakiegoś tam, nie wiem, z tyłu głowy artysty, nie będę wam podpowiadał kto, bo każdemu jego porno, ale jeżeli macie jakiegoś takiego małego artystę, który ma, dajmy na to, 20 tysięcy subskrypcji w tym momencie, to zapierdalajcie na ich kanały, dajcie im chociaż tę łapkę w górę. Zostawcie komentarz, że to jest fajne, albo że to jest chujowe, albo cokolwiek, bo to da im zasięgi, tak? To pozwoli im się wypromować, bo to pozwoli im być może trochę chwycić wreszcie okazję za rogi, bo bardziej będą widoczni na Facebookach, bardziej będą widoczni na Instagramach, będą w stanie, robiąc kolejną zrzutkę na kolejną płytę, zarobić odrobinkę więcej, tak? Bo kasa za tym, która stoi, to jest jaka jest, no nie oszukujmy się, no to nie są milionerzy, tak? Ale robią coś od siebie, robią coś od serca i to jest fajne. Także jeżeli coś takiego macie, to zapierdalajcie teraz na ich kanały na YouTube, dajcie łapkę w górę pod ostatnim filmem, a następnie wróćcie tutaj i albo potem wróćcie w komentarzach dla słuchaczy, którzy odsłuchują offline i zostawcie linka albo nazwę tego, bo tam linki w komentarzach YouTube'a za bardzo nie przechodzą. Zostawcie jakiś taki komencik, bo być może będzie to artysta, który zagra na moich strunach, który się spodoba komuś innemu. Dajmy tą informację dalej. Jedmy państwo, róbmy sztukę. Krawiec jesteś, czy jeszcze wysysasz dupą wodę z kibla? Krawiec jeszcze wysysa dupą wodę z kibla, więc może skoro już tak się uruchomiłem no odnośnie tematu artystów w XXI wieku i w całym tym czasie bardziej cyfrowym, gdzie tej wytwórni tak naprawdę nie potrzebujemy, no to może ten temat zostawię. Bart Staszewski, zaraz się ze strony chciałbyś.
0: To właśnie ja to zrobiłem. Teraz, bo rzęb poszedł po letkiemu, a się po ciężkiemu skończyło. Przepraszam, że tak długo mnie nie było.
1: Nie no, spoko. Rozmawiałem o tym, opowiadałem o tym, żeby wspierać artystów, za którymi nie stoi żadna wytwórnia.
0: No, bardzo fajny apel. No, pewnie, że tak.
1: Tak, także skoro już się wcześniej rozłączyłem, to ja z tą myślą was zostawię i do usłyszonka. Trzymajcie się, cześć.
0: O, dzięki. Trzymaj się. Właśnie. Żem poszedł i jedyneczkę chciał wrzucić, a się skończyło tak, że i dwójka była właśnie. I tak to jest, kochani moi, właśnie, szanowni państwo, kochani moi, tak to jest na tym świecie.
2: Jak ty mogłeś to powiedzieć, pytam ciebie, że ja zesrałem się, jak ja nie zesrałem się, spodnie były czyste i majtki.
0: Ale się teraz leciutki czuję. I believe I can fly. Tyry, ty, tyry, ty, ty, ty. A nasz prezydent znowu zabłysnął. W cudzysłowie. Pojechał na jakąś konferencję klimatyczną, jakiś szczyt klimatyczny, no i specjaliści od tych rzeczy mówią, że władze nada, to tak można by podsumować ogólnie wyczyny naszych rządzących, że to jest władze nada. No, jak to Duduś, nie? No, on przypomina często takie dziecko, które nie bardzo chce się uczyć, nie idzie mu i taki nieprzygotowany staje przy tablicy i no, klimat to jest bardzo ważna rzecz, szanowni państwo, kochani moi, i powinniśmy dbać o klimat, żeby nie było zanieczyszczenia, bo jak jest zanieczyszczenie, to wtedy ludzie kaszlą i jest brudno, a to powinno być czysto i całe te, i tak powiem, ziemię mamy jedną, na razie nie odkryliśmy jeszcze, nie skolonizowaliśmy innych planet, więc musimy dbać o tą, którą mamy. No a tak wszyscy tam siedzą, się patrzą, co on pierdoli, no coś widać, nic nie ma pojęcia w ogóle, nic się nie przygotował, co za debil, co za burak, nieuk w dupę kopany, a Duda tam cały czas stara się robić dobrą minę do złej gry. No i to żałosne, żałosne po prostu. Drodzy Państwo, o, Matt jednak nie, jednak został. To dobrze, to dobrze. Matt chyba chce, żeby Etam zadzwonił. Chyba lubi Etama w każdym razie. No, tak to jest właśnie, że każdy tutaj ma swoich jakichś ulubionych prowadzących, ulubione postacie znane z anteny, no bo czasami to jest ktoś, kto często dzwoni na przykład i no i tak sobie czekamy, aż zadzwoni ten nasz ulubieniec i coś powie w swoim charakterystycznym stylu. Ej, no jak Dupka nienawidzę, to oni byli zniesmaczeni tym, że powiedział, że Polska do 2049 ograniczy energię z węgla do 11%, a nie, że się zesrał, jak mówił. Pisze Straszny Świntuch, a to tak nie do końca wiem, o co chodzi. No ale... Na pewno ten nasz obecny prezydent, no, nie przynosi nam wielkiej chluby, nie jest taką postacią, na którą ludzie patrzą z szacunkiem. Nie tak, no, tak czuję, że po prostu nas kompromituje trochę, nie? Jak pojechał do Stanów, to tak stał jak lokaj przy tym Trumpie. Jak taki lokaj założone rączki na jajkach i filuje tam. O, co? Ta, tam jest, co tam podpisuje pan? O, dobrze, to ja tu sobie zaczekam. Tak, właśnie, no, tak. No, nie wiem w ogóle, jak z jego angielskim. Ktoś słyszał, jak Duda mówi po angielsku? Daje radę? Czy też nie bardzo? Powinien być jednak, no, mąż stanu, ktoś, kogo się szanuje, ktoś, kogo się chętnie zaprasza gdzieś, nie? A nie taki duduś. Mister Glogowski też lubi słuchać Etama. Etam, dopinguje. Etam, skandują ludzie. Chcą Etama. A z kolei Bystre Oko czeka na telefon od Rybki, który ostatnio powrócił. I do końca nie wiemy, co tam się z nim działo. No i tak to jest. Co tu jeszcze za newsy ciekawe? No, we Wrocławiu w szpitalu zabrakło łóżek dla pacjentów niecovidowych. No to już jest dramat. Jak w takim mieście, jak Wrocław, w tak dużym mieście, w tak nowoczesnym, rozwiniętym, wspaniale mieście brakuje już łóżek dla chorych na niecovida, no to już jest dramat. To pokazuje, w jakiej jesteśmy sytuacji. No jest i on, jest wasz upragniony Etam, wasz ulubieniec. Cześć Etamie.
3: Nie do końca rozumiem, co... A, już widzę, o co mam wyjaśnić. O Gansli, bo ktoś tam nazwał Ganslą gatunkiem gołębia pocztowego, którego miał Balcerek. I on tam wyjaśniał na korytarzu historykowi prawa zwanego profesorem w alternatywach, że Gansla to był taki gołąb właśnie pocztowy, któremu można było do nóżki przywiązać na przykład banknoty, jakiego jeden znajomy z celi pracował w mennicy. Czy tam w mennicy, czy w tym, tam gdzie mielą pieniądze stare i przywiązywał do nóżki i puszczał, nie? Także to jest właśnie gansla, taki gatunek gołębia. I jak ten gołąb się, że tak powiem, chowa w warunkach klatkowych w domu, tak jak to robił Balcerek, to trzeba go bujać, czyli właśnie tak go ścierą machać i on będzie latał, bo inaczej to się obtłuści, to będzie gorzej niż kura, a nie gołąb, nie? Myślę, że dobrze to wyjaśniłem, mam nadzieję.
0: A ja byłem przekonany, bo kiedyś była taka, ktoś mi zadał zagadkę, taką właśnie, taki konkursik, mini konkursik, co to są te gancle. Ja w sumie myślałem,
3: czekaj, czekaj, bo tutaj została zawarta umowa. Aha, już widzę, okej, dobra. Matt już napisał, że umowę zaraz się wiąże. Dobra.
0: No, Matt...
3: Kontynuuj.
0: Matt chce tutaj serio dać stówę, dlatego że ty zadzwoniłeś i wyjaśniłeś?
3: No, napisałem, że da ci szachmata wtedy, nie? Także dobra, mów, kontynuuj teraz ty, bo teraz będziesz, że tak powiem, się podniecał tą stówą, a zapomnisz audycji.
0: No się podniecam, no kto by się nie podniecał, no to ale zobaczymy, no Matt, może ty tak nie szalej, chłopie, bo...
3: To jest sprawa między nami, a nie, a tutaj nie masz nic do gadania.
0: No, chciałem powiedzieć, że myślałem, że to jest ten przyrząd do takiego machania, że to, tak się macha tam czymś i gołębie przylatują, czy coś takiego. A tutaj Robert podesłał próbkę angielskiego Andrzeja Dudy. To słuchajcie, to Etam, przepraszam cię, włączmy na sekundkę i posłuchajmy, jak Duda mówi po angielsku, okej? Okay? Ty nie będziesz tego okay. Pewnie słyszał,
3: ale
0: chyba,
3: wiem,
0: że...
3: Wiem, o jaki filmik chodzi, wiem
0: tak?
3: O
0: znaczy,
3: chodzi,
0: tutaj jest jakieś głosowe jest nagranie, spróbuj otworzyć. Dobra, to puszczam.
4: Talk 2.
5: And this is... I can tell you very very very this is my own experience, yes. So I remember these days when we were behind the Iron Curtain, yes, and NATO was our dream. Yes, NATO won this Cold War. Yes, of course, I prefer to say that Polish people, Solidarity, won Cold War. Yes, but the truth is that NATO have had this...
0: No, tak to brzmi, nie będę was dłużej katował. No, nie jestem specjalistą, mój angielski jest bardzo słaby, być może nawet słabszy od angielskiego Andrzeja Dudy. Ale no nie brzmi to jakoś dobrze. Jak Gumball zaprezentował swoje umiejętności lingwistyczne, to brzmiało 100 razy lepiej. W ogóle zaskoczył, bo tak płynnie mówi po angielsku, że aż szok. No, raczej taka ocena trójka z plusem może, nie? Coś takiego.
3: No ja jako rówieśnik naszego pana prezydenta mówię mniej więcej tak samo, bo pewnie tak samo jak ja uczył się przez 9 lat rosyjskiego, więc jesteśmy usprawiedliwieni.
0: No.
3: No, tylko różnica jest taka, że on jest prezydentem, a ja bezrobotny.
0: Dziękuję panie. Jest i on, czekaj.
3: Zamienić miejsca. Przypomina głos ojca, którego
0: pochowałem w czerwcu. Jest i on, jest, spełnił obietnicę Matt. No cudownie, naprawdę jestem... Jeszcze awansowałem na nowy poziom, na tipli. Mam teraz powiększone stawki. Kurczę, jakoś tutaj awansowałem. Muszę zobaczyć, z czym to się wiąże. Standardowe stawki, aktualne, próg, jakieś inne progi są. Kurczę, muszę to potem zobaczyć. Dzięki Macie, naprawdę, no w piekło wzięty jestem. Zaskoczenie, nie spodziewałbym się takich donate'ów. Ach, po prostu zaraz zemdleję chyba. Co on tu pisze, ten Matt? Dziękuję panie Etam za telefon. Pana głos przypomina głos ojca, którego pochowałem w czerwcu. Pan mnie pociesza. Kurczę.
3: No cóż, jest często tak, że mamy swoich sobowtóry, ale też mamy sobowtóry głosowe też, nie? Także... I w sposobie mowy, i być może w intonacji, jeszcze dodatkowo w tematach, które są poruszane.
0: Może też przypominasz ogólnie świętej pamięci ojca Matta, tak z charakteru trochę, wiesz, jeśli chodzi o sposób bycia, też może przypominasz?
3: No, ze sposobu bycia to ja raczej mało kogo przypominam. Myślę, że jestem dosyć, że tak powiem, oryginałem pod tym kątem.
0: Tak odpowiem trochę w stylu prezydenta Dudy. Thank you very much. This donate is great. I am very happy. Thank you. This is very big donate. To tak trochę w stylu prezydenta Dudy.
4: Myślę, że najlepsze demo, takie, że tak powiem, portfolio języka angielskiego jest na kanale pana Nikta. Pan Nikt kanał na YouTubie, tam jest sprzed paru miesięcy taka, taka zmiksowana wersja tego, gdzie on tam mówi, że się ciągle uczy, w podróży się uczy, nowych słówek się uczy. No ale jednocześnie przypomina mi się film bodaj z Belgii, gdzie jedna pani zaraz po wyborze Dudy na prezydenta, nie wiem czy nie po raz drugi, to właśnie mówiła, że ona jest pyszna z tego, że mamy prezydenta, który mówi językami i w ogóle jest taki, że tak powiem, nie?
0: No.
4: No ale tak prawdę powiedziawszy, to jako prezydent, to on się tak właściwie, no nie ma go, to tylko takie właściwie bardziej obyczajowe rzeczy są na temat głowy państwa, że na narty pojechał, tutaj tam komuś Lewandowskiemu order wręczył, o takie coś. No to przecież takie coś, no to i ty, i ja możemy pełnić taką funkcję, prawda?
0: Etam prezydent. Ciekawe, to na pewno by nie było lepiej, ale byłoby śmieszniej. Trochę jak z Pietrzakiem. To Pietrzak kandydował na prezydenta pod takim hasłem, że może nie będzie lepiej, ale będzie śmieszniej.
4: Gdybym mógł być podmiotowym politykiem, to oczywiście byłbym zdecydowanie lepszym politykiem od każdego z kandydatów, którzy występowali w tym konkursie, tam jeden z 10, a potem jeden z 11. Bo na każde pytanie odpowiedziałbym dużo lepiej, nawet od Bosaka, więc myślę, że byłbym lepszy na tej podstawie.
0: Na pewno byłbyś o wiele bardziej barwną postacią, myślę, a taki barwny prezydent to też jest fajna sytuacja, bo ludzie się wtedy taką Polską interesują bardziej, bo tak z ciekawości chcą sobie posłuchać, co znów powie kontrowersyjnego, szalonego ten polski prezydent etamowski. No,
4: pierwsze, co bym zrobił, to American soldiers go home. Także to by było pierwsze, nie? Chyba, że przysięgli na polską flagę i zaprzysięgli posłuszeństwo polskiemu zwierzchnikowi sił zbrojnych, notabene nie wiadomo, kto nim jest, to jest inna sprawa. Natomiast, bo podobno prezydent, ale to pana zapytanie kiedyś w Sejmie nikt nie potrafił odpowiedzieć na ten temat i do dziś dnia, z tego co wiem, nie mamy konkretnej odpowiedzi. Na wypadek wojny ma się zebrać Sejm chyba i zdecydować. Także to już będzie po wojnie, kiedy oni zdecydują, kto dowodzi, nie?
0: Tak się teraz zastanawiam jeszcze, czy szanowny tata mata, że tak zarymuje, tata mata, Stanisław zresztą, bo tutaj padła taka informacja, to czy odszedł w związku z COVID-em? Czy nie jest przypadkiem tak, że mamy tu już wśród nas osoby, których to właśnie w ten sposób doświadczyła ta pandemia, że bliscy odeszli? Czy to może z jakiegoś innego...
4: Wszyscy odchodzą w związku z COVID-em wśród ludzi, ponieważ albo z powodu COVID-a, albo z powodu braku dostępu z powodu COVID-a, więc innych nie ma, więc...
0: No tak, to trochę wygląda. Tak to wygląda, no właśnie ta wspomniana sytuacja, w której zabrakło łóżek. W ogóle to jest skandal. Płacisz całe życie na to ubezpieczenie zdrowotne, a potem ci każą leżeć gdzieś na korytarzu, nie? I się tobą nie opiekują. To świetna służba zdrowia. To nie służba zdrowia, tylko służba choroby.
4: Kiedyś to się lepiej nazywało. Kasa chorych. Ja to zmieniłem wtedy miejscami, chora kasa i było wszystko w porządku, nie? No, także to było kasa chorych, czyli ci, którzy są chorzy, dają kasę, nie? No, w każdym razie, nie wiem, to trzeba by było coś z tym zrobić, tylko że nie ma woli, jak ze wszystkich rzeczach z którymi jakoś tam się zainteresowałem, to wszędzie brak woli politycznej. To jest właściwie ciekawe, że taki, popatrz, nic nieznaczący ziutek jak ja jest w stanie wymyślić, a przynajmniej na mój gust, rozwiązania do różnych problemów, które byłyby od tak. Nie wiem, na przykład problem mieszkaniowy, no to przecież wystarczy tylko RODY podzielić te działki na 300-metrowe i rozdać ludziom tak, jak mają. Nie? Niech sobie zbudują na tym domki i mieszkają legalnie, a nie, że nie można. Nie? Przecież to jest tak banalnie proste. Domek na takiej działce nie kosztuje 100 tysięcy, on kosztuje 15 tysięcy, 12 tysięcy, zależy jak się te koszty rozłożyć, czy z czego się robi. Nie? I nie ma problemu, tylko nie ma na tym żadnego geszeftu. Nie? Lepiej dać pod deweloperkę i niech te mieszkania stoją puste, nie?
0: Mogłoby się okazać, że nawet więcej by zarobiło państwo, gdyby można było wszystko, gdyby była taka wolność. To by się ostatecznie okazało, że i tak wychodzi państwo na plus, bo się po prostu rozwija kraj. Ludziom jest łatwiej i o wiele przyjemniej prowadzić działalność, bardziej się garną do tego i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców nagle mamy kraj, w którym o wiele lepiej się żyje, ludzie są zamożniejsi, płacą i więcej oddają pieniędzy i tak państwu, a u nas to jest taka krótkowzroczność cały czas, nie? Właśnie to zrywanie owoca, zanim on jeszcze dojrzeje, tylko żeby już było, żeby zagarnąć, wziąć i takie podcinanie ludziom skrzydeł przez to i niszczenie ludziom interesów, niszczenie życia i takie dowalanie i no taki głupi rabuś, to państwo to jest taki durny rabuś, który nawet nie ma na tyle, które nie ma na tyle rozumu, żeby zrozumieć, że warto czasami trochę podtuczyć tego świniaczka, polaczka, żeby potem była lepsza szyneczka i więcej, a nie, po prostu przejdzie, zarąbie siekierą od razu jeszcze takiego małego i się cieszy, że już ma, już szybko ma.
4: No cóż zrobić, no tak to jest, kiedy do władzy pchają się kanalie i idioci, no to taka jest prawda. Ja zawsze mam takie powiedzenie, to jest moje chyba oryginalne, chyba że ktoś to wymyślił, wygooglujcie sobie, że do polityki powinno się iść, bo się ma pieniądze, a nie wtedy, kiedy się chce mieć pieniądze. I to jest ta różnica. Ja bym na przykład zrobił, po pierwsze zlikwidowałbym Sejm, zostałoby 100 senatorów, na wszystkim się wzorujemy na Stanach, także to akurat by było jak znalazł. Po drugie, za senatorowanie by się płaciło na przykład 10 tysięcy miesięcznie, tak? Czyli poszliby tam, myślisz, że nie byłoby chętnych? Ojejku, mówię ci, chętnych byłoby od cholery i trochę. I tak samo w samorządach, tak, w tych wszystkich takich mniejszych, tych w ogóle bym podzielił to państwo na 17, teraz jest województw, czy 16, bo już nie pamiętam. To się zmieniało parę razy. W każdym razie podzieliłbym to na stany, zrobił stanowe prawo, tak. Sędziów oczywiście wybierać można by było, chociaż nie jestem akurat specjalnie zwolennikiem wybierania, ale wybieranie polegałoby na tym, że za kartę do głosowania płaciłoby się 20 albo 50 zł, nie? Co wycięłoby automatycznie wszystkich, którzy na wódkę wydają pieniądze. Nie? Bo nawet 20 zł wystarczyło za kartę do głosowania. Już nie mówię o takiej demokracji, jak była kiedyś w Stanach, że głosowali tylko ziemianie, tak? czy posiadacze jakichś nieruchomości, ale za 20 zł karta, tak? Że trzeba kupić. Mnóstwo ludzi by się wtedy nie pojawiło na głosowaniu. I to byłoby bardzo dobre, nie? Bo wtedy by zagłosowali ci, którzy by zapłacili 20 zł, a jednocześnie z tych pieniędzy, które uskładałyby się z tych opłat za kartę do głosowania, tylko z tych pieniędzy byłyby przyznawane zwroty za kampanię wyborczą zwycięskiej partii, nie? Takie proste. No popatrz, ja to wymyśliłem, kurczę.
0: No ty mi się kojarzysz trochę z takim Łukaszenką, czego nie odbieraj. Jako jakiejś złośliwości z mojej strony, bo taki...
4: Jedyny poważny polityk, który poważnie traktuje Polskę, poza Putinem oczywiście, no ale Putin ma u nas wyjątkowo złą konotację, jeśli chodzi o odbiór, bo ludzie myślą, że Rosja to jest Związek Radziecki, nie, to jest zupełnie coś innego. Natomiast jedynym aktualnie poważnie z sąsiadów, tych takich najbliższych, no bo tam Rosja, tam tylko ten okręg ma...
6: Białoruś!
4: Białoruś, tak. Białoruś jest, mamy wspólne tereny kulturowo i powinniśmy, no i oni mają poważną armię jeszcze w miarę, nie, mimo że to jest państwo tam poważne.
6: To jest ważne.
0: A na antenie adwokat, jakby nie ktoś mamy. Nie wiedział.
6: Dobry wieczór, adwokat z tej strony. Przepraszam, że tak inwazyjnie tutaj się wbiłem na antenę.
0: Spoko, spoko, to nie ma problemu. Chciałeś się wypowiedzieć w jakimś temacie konkretnym?
6: Nie, zupełnie nie. Znaczy jedyne, co mogę na wstępie powiedzieć, to że właśnie wróciłem ze spotkania z kumplem i zdefiniuję to w ten sposób, że dokonałem pewnej czynności, która może już zaczyna być coraz bardziej archaiczną, czyli spotkałem się z dobrym znajomym i wypiliśmy jakieś trunki i dokonywaliśmy tego w ramach dyskusji obszernych na tematy wszelakie. O, czyli tak klasycznie odbyliśmy pewne spotkanie. Polecam każdemu, bo jest to bardzo cenna rzecz w dobie internetu. Myślę, że nadal jest bardzo cenna i wiele wnosi do życia człowieka. To, że się spotykamy z kimś fizycznie i jesteśmy w stanie spotkać się na łonie natury, gdzieś w okolicznościach przyrody. Naprawdę to jest bardzo cenne. Wiem, że wy to wiecie, ale może jest część takich osób tutaj, które tego nie wiedzą, dlatego pozwalam sobie na tym umarł 14 czerwca 2020 roku.
0: Zawał. Czekajcie chwilkę. Był żywemu, nie przepuścił. Moja kobieta przyniosła mi informację o jego śmierci.
7: Umarłem też. Dziękuję, pozdrawiam. PS. Tata zaradny był, kupę kasy zostawił mi.
0: O, tata. No tu właśnie Matt napisał o swoim ojcu. Strażak. Wspaniały zawód. Strażakiem też jest pan, który wynajmuje mi mieszkanie, pan Zenon. Jest emerytowanym strażakiem. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy taki zawód wykonują. Zawał był przyczyną śmierci. Silny chłop był, żywemu nie przepuścił. No i bardzo to przeżył Matt, tak wynika z tego komentarza. No i też informacja, że tata zaradny był i dobrze mu szło w interesach, no i zostawił coś po sobie synowi. No, wspominamy. Tak, no tak to bywa. Widzicie, wiele osób teraz przechodzi przez takie traumy życiowe, odchodzą nasi bliscy. Ach, kurczę, tak, kurczę, gdybym był wierzący, to bym się modlił, ale tak, to proszę świętego Dawkinsa i los, przeznaczenie, żeby mnie przez jak najdłuższy czas coś takiego nie spotkało. Chociaż też podchodziło sporo bliskich. No, smutne.
4: No widzicie, jak już wszyscy podchodzą, to potem będzie kolejna, to pokolenie nasze, nie?
6: Tak, ja myślę, że już wkroczyliśmy w erę. Ja krawiec ty tam w erę tego, znaczy przekroczyliśmy barierę, po której niestety, ale tak się dzieje, że ludzie umierają i to są już takie powszechnie uznawane za normalne czynniki. Jakieś problemy z sercem, z krążeniem. No niestety.
0: No właśnie, tak ostatnio się zastanawiałem, że przyjdzie taki czas w nocnym radio. Niewykluczone, że nocne radio będzie działało jeszcze bardzo, bardzo długo. No i nadejdzie taki czas, że będą odchodzili kolejni ludzie znani z anteny i to będzie bardzo przykra sytuacja. Bardzo, bardzo się tym niepokoję, tak, nie? Trochę. I no, tak bardzo trochę. No, że to ta przyjdzie taki czas i nawet nie będziemy wiedzieli do końca, dlaczego ktoś się nie pojawia już od dłuższego czasu, nie?
4: No, trzeba zrobić jakiś, kurde, ten system informacji, żeby tak nie było, wiesz, bezosobowo, nie?
6: A czy inaczej, wiecie, niektórzy padną ofiarą takiego myślenia, że ktoś się obraził, nie? Już 3 lata się obraża, a on 2 metry pod ziemią, więc myślę, że trochę tak może być.
0: Smutne,
6: ale
0: smutne.
6: Wiecie co, a propos strażaków, bo myślę, że w mniemaniu większości z nas zawód strażaka jest taki, jakby to powiedzieć, szlachetny. Można upatrywać w strażaku bohatera, superbohatera, Superman, który prawie że pociągi zatrzymuje lewą dłonią, ale znam jakby z życia historię związaną ze strażakami, która niestety trochę cień kładzie na tych ludzi. Ponieważ jakbyście chcieli na przykład otworzyć przedszkole, taki przykład tylko, i chcielibyście mieć wszystkie zezwolenia, czyli związane między innymi z tam bezpieczeństwem i tak dalej, związane HC. I tak samo z sanepidem, tam jest takie coś jak przedszkole, ma dużo obostrzeń. To się okazuje, że nagle strażak może ci pomóc, jeśli przekażesz mu jakąś sympatyczną kwotę. Więc pomyślałem sobie, że... A, no, bo wiem to jakby z życia, tak mocno wzięte. To jest takie korupcogenne, nie, chyba źle to odmieniam, ale jest to środowisko, które niestety...
0: Zwiększonego ryzyka na takie rzeczy.
6: Tak, bo słuchajcie, zwykłemu człowiekowi to może się wydawać dość obce, ale są obszary życia, które są dość powszechne. No przedszkola są dość powszechne, ale podejrzewam, że to nie jest koniec jakby tematu, że od strażaka zależy wiele. To, czy otworzysz swój biznes w tym miesiącu, czy w przyszłym, może mieć znaczenie dla twojej w ogóle jakby całego przedsięwzięcia. Czy się wyrobisz finansowo, czy nie, czy za dwa miesiące. Wtedy staje strażak na końcu tej historii i on mówi hola hola, tu jest coś, czego pan nie spełnia, albo czy ja widzę tu lukę. I to jest takie korupcogenne, przynajmniej z moich informacji, możecie się nie zgadzać, a może sami macie takie przykłady z otoczenia. Więc jakiś cień pada na trochę ten zawód, nie? Aczkolwiek wiadomo, no, każdy mały bobas, co drugi bobas mały chciałby być strażakiem pewnie, cały czas to podejrzewa. Bo ten co drugi, co drugiego, to chce być już influencerem czy youtuberem, bo też takie znam informacje.
0: Wódz pisze, to nie strażak, to inspektor pożarnictwa. Mówi się potocznie, że strażak. Insza inszość, że większość inspektorów to byli strażacy. Taka sytuacja. No, a wygląda na to, bo Matt tutaj wspomniał, że tata strażak był zaradną osobą i ten strażak właśnie, mój znajomy, ten, od którego wynajmuję, też wygląda na to, że jest to bardzo zaradna osoba, bo wybudował 3 domy na przykład, nie?
6: No, nie, a spoko, ja nie chcę umniejszać i nikomu nie będę liczył domów, jakie wybudował, broń Boże. Myślę, że strażacy to myślę, że są fajni kolesie, nie? Generalnie.
0: No ten akurat jest bardzo fajny.
4: To jest ważne, nie?
0: Ten akurat mój strażak, pan Zenon jest bardzo sympatyczną osobą i taki i pomoże, i nie ma spiętej tam dupy, jak się chwilę tam spóźnię z płatnością czy coś, i pomoże tutaj w domu coś zrobić, naprawić, taki bardzo fajny człowiek.
4: Właśnie, ciekawe, jak się w straży pożarnej zarabia, jak tam jest też z tymi stopniami, bo to jest jednak służba w jakimś stopniu mundurowa, nie? Jak to wygląda właśnie w stosunku do tych, bo my się zawsze zastanawiamy nad wojskiem, policją, nie, lekarzami, a o strażakach jakoś tak cisza zawsze jest, nie?
0: A propos przedszkoli.
4: A to jest w sumie zawód najbardziej taki ryzykowny, no bo on jednak działa i w czasie wojny, i w czasie spokoju, nie?
0: No, a propos przedszkoli strażaków, przypomina mi się gliniarz z przedszkola, to tam były pokazane te słynne udawane alarmy przeciwpożarowe, że wszystkie dzieci nagle muszą wybiegać z przedszkola, nie? Robi się taki test. U nas chyba nie ma czegoś takiego, nie? W ogóle takiego zwyczaju, żeby przygotowywać dzieci na właśnie jakiś na pożar, czy no, a w Stanach to chyba jest powszechne, bo już na wielu filmach to widać. No i Schwarzenegger tam, pamiętam, biega, get out! Get out!
4: Były za komuny w szkołach takie alarmy przeciwpożarowe. No i były też ćwiczenia na przysposobieniu obronnym w razie wybuchu bomby atomowej, no to, co oczywiście było kompletnie bez sensu, ale było coś takiego. Nie? Natomiast dziwi mnie na przykład to, bo chyba wam opowiadałem tą historię w zeszłym roku, jak była wymiana syren alarmowych w całym Szczecinie, być może w innych miastach też, bo to pewnie ogólnopolska akcja, na tak zwane syreny elektroniczne, które pozwalają również wydawać komunikaty głosowe. Ja zresztą się zainteresowałem tym, zadzwoniłem wtedy do magistratu i odebrał pan notabene, który przyznał się, że to on nadawał te komunikaty głosowe. No i taka ciekawostka, że te syreny są tak słabo słyszalne, że jak, już nie mówiąc o komunikatach głosowych, że jak się ma zamknięte okna, ja nie mam jakichś super szczelnych okien, to po prostu prawie nic nie słychać, nie? Znaczy słychać, że ktoś tam nadaje, ale nie można tego zrozumieć, nie? Jak się otworzy okno, to coś tam można ten... No, znaczy jednak ja jestem za starą, dobrą, porządną syreną, taką jak to kiedyś były, wyjdę, bo te jednak raz, że więcej grozy wnoszą, bo te brzmią jakoś tak, jakiś taki rychlaty sample zastosowali, po prostu brzmią jakby chciały, a nie mogły. A dwa, to przy okazji właśnie podpytałem się tego pana, no i co wy tak wyjecie, albo test tych syren, nie? Mówię, no tak, no ale to w normalnych czasach to test był taki, że po prostu wyprowadzało się całe osiedle na dwór i do punktu zbornego w bunkrze, który służy do przechowania ludności. No, jest taka procedura, ale to musiałby pan zadzwonić tam gdzieś pod jakiś inny numer i się spytać, nie? Gdzie jest taki bunkier, nie? Ja mówię, no bo tak, bo wy dacie sygnał, a co ludzie zrobią, to już nikogo nie będzie obchodzić, nie? No, taki system alarmowy jest bez sensu. No, jaki ma sens piszczenie syrenami, jak leci na miasto taktyczna broń jądrowa. No, bez sensu zupełnie.
6: A przynajmniej, wiesz, masz chwilę na refleksję, a u nas 3 tygodnie temu była taka akcja, że syreny w mieście testowali. Przyznam szczerze, że uczucie jest dość dziwne, ale tak sobie pomyślałem, że jak będzie sieć 5G, to będziemy wszyscy w głowach słyszeli alarmy, więc myślę, że nie ma się co martwić się tam.
4: Dostaniemy alarm RCB na komórkę. Lecą.
6: Przecież w głowie słyszał głos. Będzie tam taki kojący głos, który mówi: uwaga, uwaga, coś tam, nie wiem, zjedz kanapkę, popij wodą i schowaj się pod stołem.
4: A to mi przypomniałeś wczorajszy temat, o którym mówił Potrzeba przez chwilę. Tam nawet napisałem na czacie, bo on mówił coś o zachęcaniu do chipów i do migracji tego chipu wewnątrz organizmu. Ja myślę, że jest jeden rodzaj chipu, który fanatycy, szczególnie komórek typu Apple na przykład i bezprzewodowych słuchawek, chip wstrzykiwany do ucha, że będzie można muzyki słuchać i radia, nie? Prawie się przyjęło, myślę, wśród młodzieży.
0: Są jakieś takie kapsułki, można sobie połknąć kapsułkę i słuchać muzyki od środka samego siebie. To taki... się pojawiło coś takiego już jakiś czas temu.
4: Ja nawet mam pomysł, jak to rozreklamować, bo słuchawki bezprzewodowe Bluetooth są reklamowane, że koniec z kablami, już się kable nie plączą, a to by było, że koniec z wypadającymi słuchawkami, już i słuchawka nie wypadnie, nie? Także jest pomysł na to, żeby zareklamować się. No chociaż ja akurat nie mam specjalnego farta do reklamowania takich rzeczy, bo jak nasz znany pilot Wrona wylądował bez podwozia, to proponowałem Lotowi, żeby zrobić reklamę, nawet ja chciałem ten baner zrobić za oczywiście odpowiednią odpłatność, że lądujemy nawet bez podwozia, ale nie dostałem odpowiedzi na moją propozycję, pewnie trafiła do spamu.
0: No nie wiem, czy to dobre hasełko reklamowe, bo kojarzy się w taki trochę sposób, że to podwozie się urywa, to takie, wiesz, niekoniecznie trafione jest. Ja bym się chyba bał używać takiego hasła, bo reklama, slogan reklamowy muszą się dobrze kojarzyć, a tu mamy skojarzenie z katastrofą, wiesz, że podwozia się nam urywają, ale i tak wylądujemy. No to tak bez sensu trochę. A tutaj na czacie wspominali ludzie, że jednak są takie ćwiczenia przeciwpożarowe i w przedszkolu, to wódz tutaj pisał, i w korpo też u niektórych, no więc jednak się zmienia nasza rzeczywistość. Za moich czasów tego nie było. Na pewno.
4: A ja właśnie pamiętam, że pewnie to były lata 80. wczesne, że i były takie ćwiczenia u nas w szkole. Chyba zaraz w roku było, nie? Ale z drugiej strony też znieczulica na te tak zwane bomby podkładane, tak? To była taka, że jak w technikum podłożyli bombę, że o 9 ma wybuchnąć, to nam fizyk powiedział, że a wiecie, że w szkole była bomba, no i co, to ewakuacja? Nie, no miała wybuchnąć już 3 godziny temu, nie? Nawet nikt nie powiedział. Tutaj rację.
6: Że były te treningi czy ćwiczenia z zakładania masek przeciwgazowych, nie? To, aczkolwiek
4: ja nawet jedną ukradłem ze szkoły.
6: Ja już się na to nie załapałem, więc to były dość dawne czasy, jak tutaj na większość słuchaczy radia. No więc to się zmienia w czasie, nie? No, możliwe, że teraz faktycznie w przedszkolach i w szkołach mają jakieś takie treningi.
4: Tak,
0: a ty tam złodziejaszek jesteś. Ty złodziejaszek tam jesteś. Już któryś raz tutaj się chwalisz, że coś ukradłeś. Ładnie to tak?
4: Nie, no bo wiesz, bo ona była fajna ta maska, nie?
0: Aha, to przepraszam.
4: To było w ogóle głupie, bo to była maska do broni chemicznej czy biologicznej z pochłaniaczem, pamiętam, węglowym. No i zakładaliśmy to na głowę, tylko zapomnieli o jednej rzeczy, że do tego typu broni jest potrzebny też kombinezon, bo przez skórę się dostanie, nie? A my żeśmy tylko maski ćwiczyli. To było takie wszystko na pół fajerki właśnie, jak mówię, chowanie się pod ławkę przed bombą jądrową. No to no, takie głupoty kompletne, tak?
6: Tresura bardziej niż jakaś taka realna...
4: No, nawet ktoś wykonał, pamiętam, z waty piękny model takiego grzyba atomowego, stał na szafce. Żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda, nie?
0: No, jeśli spotka nas jakaś wielka wojna, to pewnie doświadczymy

0: Nie, ale rada jest proste, no to już samo to zdanie, wiesz, jest
1: No ale co,
2: cztery,
1: to jest
2: są
1: etam,
2: cztery...
1: etam to zawsze ma, to on zawsze by zbudował wszystko sam, z gumki od
2: ale
1: majtek.
2: Są cztery
0: niech zgadnę,
2: strzałki.
0: puszka paprykarzu szczecińskiego, sznurowadło.
2: Nie, pudło rezonansowe i cztery piszczałki tak zwane mogą być
0: saltus.
2: A,
0: pudło rezonansowe to już mamy jedno, to już jesteśmy bliscy.
1: Nocne radio i ja nie
2: jestem pudło. Unieszkodliwienie lada jest bardzo proste, wystarczy cztery strzały z wiatrówki w każdą membranę. Tam są to cztery membrany.
0: Myślałem, że z takiej, wiesz, słomianej, nie, z takiej rurki, z której się napoje pije, cztery strzały.
2: Jeśli masz takie dmuchnięcie mocne, to
1: wiesz. Etam partyzant.
0: Myślę, że warto się powstrzymać się przed niektórymi pomysłami, bo tutaj później lawa się wylewa na czacie.
2: No cóż, no sam osobiście widziałem, jak ludzie robili coś a la Elad, tak, i to działa, tak, no jest ten nieprzyjemny dźwięk, że tak powiem, od tych piszczałek, jeżeli się odpowiednio da w okolicach 16 tysięcy herców, taki wibrujący dźwięk i no rzeczywiście to rozpędza tłumnie. Zresztą możecie nawet takich na YouTubie znaleźć parę takich testowych filmów, no ale trzeba pamiętać, że Elrad jest w Unii Europejskiej zabroniony.
1: Słyszałem, że te Elrady, które zakupiła polska policja, to mają przyblokowaną tą funkcję emitowania nieprzyjemnego dźwięku. Ona jest zablokowana, jest zablokowany ten przycisk, że kazano tak to zrobić, no bo to nie za bardzo może policja obecnie to stosować. No i używa się tych Elradów faktycznie do komunikacji z tłumem, do no jako urządzenie takie nagłaśniające, nie?
0: A to frajerzy kupili, kurczę, broń i nie mogą jej używać, nie uważasz?
2: Uwaga, uwaga, mamy stan epidemii. Tutaj nie kłamią, bo mamy stan epidemii, nie pandemii. Epidemii. Dbaj o siebie i o innych, nie? Tak w kółko. Tutaj taki Elrad koło mnie też przyjeżdżał kiedyś.
0: No, przyznam, że jak to słyszałem, słuchajcie, gdzieś na jakimś filmie z Zakopanego bodajże, na YouTubie, to sobie
3: Miechu
0: pomyślałem,
3: Bartę,
0: że to jest jakiś pieprzony film science fiction, no, nie? Że
4: 20
0: w codziennym życiu twoim słyszysz
4: ja
0: taki
4: jestem,
0: dźwięk.
4: Który jestem,
0: mi się tylko
4: się
0: kojarzy coś
4: lepiej.
0: Takiego z filmami science fiction. No, seksmisja to tak najprościej, tutaj najprostsze skojarzenie, bo ja ostatnio mało filmowy jestem, ale to, że w twojej przestrzeni... Kiedyś były szczekaczki za komuny. Nie wiem, czy kojarzycie to.
2: No, kochany, na słupach koło mnie są jeszcze szczekaczki te komunistyczne. Nawet chciałem jedną zdjąć, bo mi się strasznie podobają.
0: I to było coś takiego, że społeczność była poddana tej opresji jakby przekazu medialnego w postaci dźwięku i no... Nie uciekłeś od tego. To było wszechobecne. I to była komuna. I dziś mamy to samo. Prują do ciebie jakimś, kurwa, przekazem z dupy. Sorry za słownictwo.
2: A przecież dziecko może spać, nie? I od razu do takiego policjanta 54 kW. Zakłócenie spokoju, nie?
1: Uwaga, uwaga. Za chwilę nastąpi atak dźwiękowy. Obywatele to... posiadający protezy oraz aparaty douszne. Co? Co?
0: Ale ta robotyka dźwięku, to głosu, którą idealnie tutaj oddajesz, no to dla mnie to jest przerażające, nie? To jest coś, co nastraja człowieka na resztę dnia.
2: Krawiec, może się zatrudnić jako szczekaczka w środzie.
0: Ja myślę, że kup sobie taki, wiesz, nie wiem jak się nazywa, ta tuba taka i możesz po mieście łazić i jesteś nie do ruszenia po prostu. Jesteś głosem narodu, głosem państwa, głosem premiera.
1: A tymczasem super sponsor Matt znowu tutaj mi przesyła donajcika i pisze: Maharadża z brzegu, kropka, ja jestem, który jestem i ma się coraz lepiej. No takie zagadkowe są trochę, jakieś takie enigmatyczne, tajemnicze.
0: Hajs się zgadza, to jest ważne.
1: No to ja się cholernie cieszę i to już dzisiaj tyle pieniędzy dostałem, to ja nie wiem, co ja z tym zrobię.
0: Krzysztof Gutkowski napisał... Ja tu krytykę jakąś w stosunku do strażaków wysłałem i on gdzieś tutaj napisał na czacie, że o, bo taki ten strażak to z 30 dzieci w 5 minut wyniesie z pożaru i ja nie wiem, trochę odebrałem to jako zarzut pod, jeśli chodzi o moją krytykę, ale ja nie wymyślam. Po prostu oczywiście tak jak wódz tutaj co zrobił? Wyłuszczył, jakby wyodrębnił, że być może to nie chodzi o strażaków, tylko ludzi, którzy wywodzą się ze strażactwa, ale ludzi, którzy są odpowiedzialni za

0: Za podbijanie tam jakichś dokumentów później ważnych przy odbieraniu budynków i tak dalej, że tak jak ja się dowiedziałem, to jest jedno z najbardziej korupcogennych, nie wiem, czy dobrze to odmieniam, ale środowisk w systemie, nie?
1: No,
0: Wszędzie tam jest.
1: Czarnowic z ciebie tutaj już nie.
0: Nie, to nie Czarnowic. To jest coś, co mnie zaskoczyło. No kurde, ja myślę, że w świadomości większości ludzi strażak to jest naprawdę poczciwa osoba, nie?
2: No, trzeba też
0: Tylko.
2: powiedzieć, że praca strażaka to nie polega głównie na gaszeniu pożarów, tylko również właśnie przy jakichś zawaliskach, przy jakimś wydobywaniu z jakiegoś zezłomowanego samochodu, który tam się roztrzaskał, nie? To wszystkie takie aparatury do przecinania metalu, no tego jest bardzo dużo. To nie jest tylko w zakresie obowiązków, to jest jakaś tam pewnie 1/5, tak, pożary.
0: Słuchajcie, Grzesiek mnie strofuje, nie rozumiem w sumie, o co mu chodzi. Dobra, Grzegorz, to nie jest tak, że ja mam do ciebie jakiś tutaj. Nie zrozumiałem chyba tego, co Grzegorz napisał. Po prostu wrzucił wątek o tym, że spróbuj wynieść ileś tam dzieci z ognia. Okej, jakkolwiek. No po prostu coś, co mnie zaskoczyło, to, że środowiska gdzieś tam wywodzące się od strażaków mogą być korupcjogenne. I w sensie, że jakby od nich dużo zależy i oni sobie jakby ułatwiają drogę. No.
2: Przypomniało mi się, jakbyś na przykład chciał adwokacie wejść na Mariota, to też straż przyjedzie, nie?
0: Tak.
2: Są tacy ludzie, co się wspinają na budynki tam, nie? No także to mówię, to jest dużo różnych innych też takich rzeczy związanych właśnie z wysokością, właśnie z jakimiś niedostępnymi miejscami. To wszędzie straż, nie?
0: Ale widzę, że coś się powie i tu specjaliści się na czacie pojawiają. Spoko, chłopaki, mogłem coś pokręcić, no wybaczcie.
2: No, u mnie też był odbiór przez tak zwanego strażaka, czyli inspektora właśnie strażackiego. Chociaż właściwie to taki trochę dziwny ten odbiór był, bo to była zabudowa kilkumetrowego korytarza, ale również taki pan się pojawił i robił protokół właśnie, że w żaden sposób to jedno okno klatki schodowej nie ogranicza, że tak powiem, działalności w razie pożaru, nie? A taki pożar na przykład u nas w budynku miał kiedyś miejsce i na szczęście bardzo nisko i to było gdzieś tam jakieś zostawione żelazko czy coś, nie? No, także wszystko musi być sprawdzone, no bo musi być dostęp do mieszkań, do lokali, właściwie, a na korytarzach właśnie są często też hydranty, co na przykład u mnie w niektórych budynkach tutaj w pobliżu nie pozwalają zabudować korytarzy, nawet jeśli jest taka możliwość, przez to, że jest hydrant, nie? Czy jakiś ciąg właśnie taki do podłączenia wody. Notabene w tych hydrantach nie ma wody, no ale to już jest inna sprawa, nie?
1: Tyle jest filmów o policjantach, a rzadko się robi filmy o strażakach. Przychodzi mi tu na myśl co najwyżej słynna bajka Strażak Sam.
0: Strażak
1: Swoją
0: Sam jest
1: drogą
0: okropny, już ostatnio o tym mówiłem.
1: okropna jest. Mi się wydaje, że fajna była dosyć ta bajka. Taka, wiesz, sympatyczna dla małego bardzo dziecka. Taka bezinwazyjna. Nie ma tam przemocy, jest
0: Okej,
1: jakiś przekaz fajny.
0: ale nie wiem, czy pamiętasz, ale mówiłem o tym, że dziecko ogląda tą bajkę przez 15 minut, a przez 10 minut
1: Ziewa.
0: siedzi w napięciu, bo
1: Aha.
0: coś się pali, rozumiesz? Oni nie mogą tego ugasić. Taki. Dla mnie to jest dziwne, ale to być może to dopiero jesteś w stanie jakby zrozumieć, jak oglądasz, obserwujesz osobę, która to ogląda, dziecko. I ono w takim niezdrowym napięciu siedzi przed ekranem przez 15 minut, bo coś ciągle się pali, wiesz, nie może zgasić. To jest jakiś horror dla mnie. To tak jakby cię Kruger, wiesz, jakby próbując to przeskalować na osobę dorosłą, to jakby cię Kruger gonił. I on cię goni 5 minut, 10 minut, 15 minut, rozumiesz? Nie jesteś w stanie oddychać normalnie, nie wiesz gdzie uciec, a on cię goni. To trochę jest dla mnie niezdrowe. Nie wiem, czy
1: A
0: dzieci to
1: jakie bajki puszczasz dzieciaczkowi swojemu?
0: słuchaj, więc są chyba bracia Koala, coś takiego jest. Polska klasyka w dużym stopniu, czyli słuchajcie, jest taka bajka, związek, nie, zaraz, o takich straszydłach. Ty ostatnio miałeś w sumie trochę takie negatywne nastawienie do bajek pewnych. O słoniu bajka, którą krytykowałeś ostatnio. I nie pamiętam niestety tytułów. Słoń, który tam urósł w domu
1: Dominik,
0: chłopczyka.
1: Dominik, proszę słoniacz, coś takiego to.
0: Tak, powiem ci, że to była fajna bajka. Znaczy, to jest fajna bajka. Ja wiem, że tam miałeś zarzuty, że one nie są jakieś spójne, że ta ciągłość ich nie jest zachowana i tak dalej, ale one wbrew pozorom nie są złe, wiesz? Baltazar Gąbka na przykład, tak? I tam był Smok Wawelski, te całe przygody, tam chyba z trzy części są. Bolek i Lolek te długo... Mamma Mia. I Bolek i Lolek, te długometrażowe bajki. Jest trochę tego, ale na przykład te krótkometrażowe Bolki i Lolki są głupie. A nie puszczam na pewno, nie puszczam Disneya bajek. To jest gówno dla mnie. Sorry, wybaczcie, możecie uważać, że jestem popieprzony, ale...
1: Albo, że głupi, bo tak też się taki komentarz pojawił.
0: Nie, to już nieważne, szambo, głowa trawa.
1: Masz głupią głowę.
3: Śmiechu,
0: mam głupią głowę, mam głos, mam w pupie, słuchajcie. Macie problemy, małe członki, nie wiem, opuściła was nadzieja, pierwszy się. Bajki Disneya są do dupy, uważam.
4: W stanie wojennym wysyłał suche polewaczki.
0: I tyle. No nie wszystkie, może coś tam się da wyłuskać, ale żebym miał siedzieć i się zastanawiać nad tym. No niestety, możecie uznać, że jestem radykałem. Ale polskie bajki w dużej mierze są fajne, nie?
1: Matt napisał, przepraszam cię, tam już ci oddaję głos, tylko przeczytam od Matta. Słuchajcie, no Matt was trochę, myślę, zawstydził dzisiaj, bo tutaj większość, prawie wszystkie dzisiaj donaty, no to są od Matta, tak popatrzę na listę. Matt. No było też kilka wcześniej od innych osób, no ale to słuchajcie, no nie może być takiej sytuacji, że tutaj tylko Matt, no to dał wam przykład.
0: Ja myślę, że generalnie dzięki Matt, słuchaj, oby Bóg, jak to się mówi, poczekajcie, w dzieciach cię coś tam obłaskawił, czy jak to się mówi?
1: Wynagrodził, żeby...
0: Tak, to jest dobra rada, znaczy dobre życzenie, wydaje mi się. W zdrowych, silnych dzieciach, ale jeśli mogę, Grzesiek Bukowski, adwokat, jak będziesz dzieciakom wybierał bajki, to jak pójdą do szkoły, to nie będą na bieżąco z innymi dzieciakami. Kurde, słuchajcie, ja rozumiem, że nie wiem, nocne radio mi się kojarzy jako jednak miejsce, które gdzieś tam skupia ludzi starających się myśleć wolno. I szkoła dla wielu z nas, Krawiec, myślę, że ty wiem, że masz negatywne postrzeganie szkoły i to równanie do jakiegoś najsłabszego człowieka w klasie, myślę, że jest uwłaczające.
1: No tak, to szanujmy się, ludzie trochę, no nie każdy musi kochać czy adwokata, czy etama, czy potrzebę, ale ostatnio dużo jest takich naprawdę wrednych komentarzy i nie bądźmy jak ci, którzy życzą śmierci tym, co maseczek nie noszą, zajebać ich, albo...
0: Ale słuchajcie, z tymi maseczkami to też jest taka niestety chałtura straszna, bo... Nie podoba mi się to, słuchajcie, no mówienie, że komuś z buzi wylatuje szambo, czy inny tam epitet padna, czy inne określenie, w sensie, że...
1: Ale czy to na pewno o to chodziło Gambolowi wtedy z
0: Nie,
1: szambem?
0: To nie o Gambola mi chodziło.
1: Aha, bo coś tam było z szambem, o coś mówił szambem, a ty to odebrałeś, ja nie wiem, czy słusznie to odebrałeś, że to był do ciebie
0: myślę,
1: jakiś
0: słusznie,
1: atak?
0: Prawda, wiesz, myślę, że słusznie, myślę, że to był taki konkretny atak w moją stronę. I myślę, że Gumball jest na tyle inteligentny, że wiesz, kalkulował to tak, żeby nie być oskarżonym.
1: Ale to mnie w ogóle zaskoczyło, bo Gumballa zawsze postrzegałem jako takiego gostka, który jest właśnie tak, nie miesza się w jakieś tu dramy, nie atakuje nikogo.
0: Lubi skopa sprzedać w brzuszek na przykład.
1: A tu się pojawił i kopa w głowę. No,
0: i kop w głowę, ale skutecznie, wiesz, tam leży, wykrwawia się człowiek, tam pieprzyć go był. Kawałkiem ścierwa, wiesz.
1: Ale to pokazuje, że lepiej się wypada często, jak się jest takim nieskorym do kłótni, do atakowania kogoś. Raczej ja wolę z takimi osobami obcować, a tu nagle ktoś ten czar pryska i osoba, którą uważaliśmy za taką właśnie bezinwazyjną, spokojną, fajną, wesołą, nagle pojawia się i atakuje kogoś. I to nie wygląda to dobrze, słuchajcie. Lepiej chyba... tego zaniechać, tak myślę. Ale no to wasza sprawa, wasze decyzje. Też nie będę tutaj cenzurował jakoś i za papę Smurfa robił jej, zostaw go, co?
0: Nie, no nie.
1: Ładnie to tak. O, ładnie, wstydź się, shame, shame, double shame. A tu jeszcze Matt napisał, że tata wysyłał suche polewaczki na protestujących, bo był po ich stronie. No, to godny, sprawiedliwy człowiek był.
0: Suche polewaczki?
1: No, bez wody, tak?
0: A, no to czyli jakby nie wysyłał, w zasadzie.
1: No, nie wiem, o co dokładnie chodziło, ale w każdym razie działał tutaj na szkodę systemu i za ludźmi był, no to takich to się szanuje. No.
0: Tak, wykolejem się trochę z myśli, którą gdzieś tam... Próbowałem.
1: No, oddajmy głos Etamowi, bo przerwałem, co się chciałeś Etamie chyba powiedzieć.
2: Nie, ja słucham właśnie was o tych sporach. Bo ja na przykład tego nie rozumiem, żeby tam wyławiać jakieś między słowami takie jakieś, że tam ktoś kogoś dziabną jakimś słówkiem, to w ogóle mi jest obce. Ja się tam w ogóle nie przejmuję, nawet jak wprost ktoś tam mówi, że jestem głupi albo głupoty gadam. Ostatnio chyba, to nie będę wypominał Zenkowi, ale już powiedziałem, że Zenkowi. No.
0: Wiesz, Adam, bo to nie chodzi o to, żeby chyba brać do siebie coś, bo to jest przejaw jakiejś słabości, jak nagle zaczynasz brać do siebie takie słowa. Tylko wydaje mi się, że zarówno ty, podejrzewam, i wydaje mi się, że ja jakby gdzieś uczestnicząc w życiu radia, nie mamy na siebie, nie mamy na względzie własnych osób, tylko jakby pewną ideę, która gdzieś tu się jakby jest nieodłączna radiowi, kurczę, nie wiem jak to mówić.
1: Radiowi, tak. Dobrze odmieniasz. Radiowi, tak.
0: Radio chyba. Powinno się nie odmieniać. Tak.
1: Można by... Tak, znaczy to jakoś się zmieniło. Kiedyś się chyba nie odmieniało, a potem to się w polskim języku zmieniło i zaczęto odmieniać. I spowszechniało to i stało się poprawne jakoś tak dziwnie. A wymyśliłem fajną nazwę. Elradio. By takie dźwięki nadawało nieprzyjemne, że wszyscy by wyłączali takie Elradio.
0: Wiesz, no nieraz nadaje nieprzyjemne dźwięki.
1: No.
0: Tak, to bywa. Ale do czego ja tam zmierzam, że to nie chodzi mi o jakieś moje tutaj kwestie, tylko wydaje mi się, że jak następuje pewna przewaga pewnej idei w radio, no to coś się w moim odczuciu gubi. I pojawia się większa ilość ludzi o jakichś poglądach i nagle już tracisz więź z czymś, wiesz, jakby już to nie jest twoje, nie identyfikujesz się z tym. I nie wiem, no słuchajcie, ja może trochę to nie, że mechanicznie, ale już długo słucham Nocnego Radia, no od początku słucham, jakoś uczestniczę tu, raz się wycofuję, raz trochę bardziej jestem aktywny, raz ta moja aktywność jest postrzegana jako jakieś tutaj zło na rzecz niszczenia radia, ale w moim odczuciu to zawsze była próba ratowania radia, więc nawet jeśli ktoś myślał, że to jest złe, to chyba miałem jednak inny trochę w tym cel. I ostatnio po tym w sumie telefonie gubi mi się, trudna nazwa w sumie do zapamiętania, pomyślałem sobie, że to odpłynęło, że zaczyna naprawdę odpływać, że ilość osób, które są mi obce, jeśli chodzi o poglądy, jest tak duża, że ta identyfikacja moja już przestaje, że tak powiem, mieć swoją moc z radiem.
1: A tam nie za bardzo chyba bierzesz do siebie i się przejmujesz. Nie ma czym. Prawie... Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził i nie wiem, czy ktokolwiek tutaj by się znalazł. No może to są takie pojedyncze osoby, które są, no, że wszyscy ich lubią i nikt do nich nic nie ma. No nie wiem, Jacek z Australii może jest taką osobą. Ale to tak naprawdę to tutaj każdy ma jakiś swoich antyfanów.
0: Ale podziały przyznasz, że są dość ostre, w sensie, że to nie jest tak, że my się tak tylko troszkę nie lubimy. Myślę, że jest taka ostra granica tych podziałów, jeśli chodzi o poglądy, taki światopogląd taki ogólnie, że się różnimy tak radykalnie. Ale to jest takie ciche, wiesz, jakby się przepychamy, tu ktoś kogoś nie lubi, tutaj ban, tutaj nie ma dostępu na Discorda, ale ja myślę, że jest taki głęboki podział. Czytam sobie czaty, uczestniczę ostatnio w jakichś tam dyskusjach pod YouTube'owymi materiałami. Dla mnie, znaczy wiecie, to jest jakaś ciekawość moja. Obserwuję jakiś ruch w społeczności jakiejś. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie emocjonalnie w tym nie uczestniczę. Jest to jakaś ciekawostka, ale to jest. Myślę, że nie ma się co wzbraniać, że tego nie ma. O.
1: Dobra. Poza tym,
0: słuchaj, zadzwoniłem dzisiaj, to nie jest tak, że się obraziłem, czy coś się wydarzyło, wiesz, takiego... Miałem po prostu moment takiego, jakby, wiesz, jakby pewne granice są przekraczane i czujesz taki ciężar, którego już nie jesteś w stanie udźwignąć i w sumie ostatnio tak miałem, trochę gambo, udało mu się, no niestety, nie wiem.
1: No dobra, zostawmy dramy. Zostawmy dramy, bo się osramy. No i chyba będziemy wietrzyli antenkę.
0: Dobra, spoko.
1: No to...
2: No właśnie to samo chciałem powiedzieć. No, okej, okay, dobra, to ja się wietrzę. Cześć, trzymajcie
1: się. Cześć, Etam się wietrzy. Cześć, Etam.
0: Dobrej nocy. Temat roweru. Trzymam kciuki, żebyś tam ogarnął go jak najszybciej, nie? Bo rower jest, pamiętaj, szybszy niż myślisz. To takie moje ostatnia myśl, jaką chcę przekazać dzisiaj.
1: Rower, trzymaj. Dobra rzecz. No i trzymaj się, cześć.
0: Ale, okay.
3: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
4: Mat, 10 złotych. Pan adwokat to jest gość. Pamiętam, jak zjebał Klauda w jego audycji, buźka mrugająca okiem.
1: Tak? Adwokat dzwonił do Klauda i go... Tak, chyba został wtedy oczywiście okrzyknięty trolem, że troluje, o! Przykład trollingu. To nocne radio. Tak, zaraz pewnie napisali tam na czacie, on jest z nocnego radia, nie rozmawiaj z nim. Dzięki po raz kolejny, Macie. No naprawdę... dzięki takim sponsorom między innymi, no bo jest was tutaj więcej, a dzięki takim osobom to hula i mi się chce i mi się tak prędko nie odechce, myślę, i jeszcze będzie mi się długo chciało. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Jednak pieniądz cieszy, sobie mogę wtedy kupić. Teraz planowałem jakieś ciuszki sobie kupić, mam straszne braki tutaj, chodzę ciągle w tym samym, jak jakiś kloszard. To sobie kupię jakieś może buty fajne, jakieś spodnie, koszule, zrobię nabóstwo. To jest jednak ważne, jak się dobrze czujemy we własnej skórze. I jak miałbym podać jakąś receptę na poprawę samopoczucia, to po prostu kupcie sobie fajne ciuchy może, nie? Jak to Maleńczuk śpiewał, taka piosenka jakaś była, nie? Noś, noś, noś dobre ciuchy. Coś takiego, nie? Ja jako słuchacz NR chciałbym dorzucić, że to, co zrobił Gumball, to było bardzo chamskie. Jak coś ma do adwokata, to na privie powinien to robić, a nie w ten sposób. No tak więc widać, że zachowanie Gambola nie każdemu się podoba, bo to jest taki dysonans. Jeśli ktoś wcześniej jawił się jako właśnie taki fajny, wesoły koleżka, który do nikogo nic nie ma i nagle zadzwoni tak Gumball i właśnie szambo troszkę wybije, no to wiecie, ktoś, chodzi o to, że ktoś, kto by się cały czas awanturował i był chamski i coś, no to jemu się więcej wybaczy, bo się już przyzwyczailiśmy, że on taki jest, nie? Ale to taki kontrast, zasada kontrastu trochę tutaj działa, więc no też myślę, że może niepotrzebne są jakieś takie... Takie podszczypywanie się, nie? Tutaj niepotrzebne. Żyjmy w zgodzie ze sobą, nie wiem, szanujmy się, jesteśmy tutaj fajną społecznością i po co to psuć jakimiś kłótniami? Też do potrzeby ostatnio parę takich było komentarzy chamskich. No to czasami mi szkoda gościa, bo on właściwie nikomu nic nie robi złego, tylko że ma poglądy takie, jakie ma, ma prawo do nich, no inaczej trochę widzi świat. I tak apelowałem nawet, że ludzie, no już tak nie kłóćcie się o poglądy. Ja rozumiem, że można kogoś nie lubić, bo ktoś jest tam złodziejem, kurwą, czy mordercą, czy pedofilem, no ale to tak nienawidzić i to tak jeszcze tak całym swoim sercem nienawidzić kogoś tylko dlatego, że on jest za noszeniem maseczki na przykład, albo że się zamierza zaszczepić, no to, to jego zdrowie, jego życie, nie? No, taką podjął decyzję. I nie zgodzę się, że takie osoby to są szkodnicy, bo oni, nie wiem, nakłaniają innych. Potrzeba raczej nie nakłania nikogo, po prostu wypowiada swoje zdanie. Więcej było tutaj osób, które, no przecież Grzesiek dzwonił i mówił, że się zaszczepił, że ciężko przeszedł to. Grzesiek przedsiębiorca opowiadał i jakoś nie było wielkiego hejtu, no bo Grzesiu to jest fajny w ogóle tutaj, a potrzeba to jest ten, co można w niego nawalać jak w bęben, nie? Słuchajcie, no to weźcie pod uwagę, że tu nikt nie jest z kamienia i to tak przykro komuś czasami może być. Może tego nie pokazywać po sobie, ale takie ciągłe jakieś dosrywki czy tam coś, znowu ten szkolnik, nie? Czy coś. No tak niefajne to jest. Ja bym z tego zrezygnował. Sam staram się raczej być bardziej taki pozytywny, dobrze nastrojony do ludzi. Przebijam piątkę czasem z ludźmi, z którymi byłem skłócony i bardzo dobrze to robi na głowę. Unikajmy stresu, nienawiści. To są rzeczy, które nas wyniszczają. Mówiłem wam dzisiaj o znajomym, który no, zwariował ze stresu, nie? To są rzeczy, które naprawdę źle robią nam. Potrzeba robi zajebiste audycje, a czy z nim polemizuję, co nie znaczy, że go nie lubię. Pozdro Potrzeba, pisze Sebix. No, na szczęście są też tacy, którzy cenią sobie jego twórczość. Jak to nie było hejtu na Grześka? Na czacie ładnie go jechali od debili, a czyli jednak był. Już zapomniałem. Czyli jednak był. No. Nie wiem, gdybym miał, tak wracając do głównego tematu audycji, z którego trochę zboczyliśmy, gdybym miał coś zmienić, to na pewno bym się zajął jedną rzeczą mocniej, a nie tak wszystkim po trochu, to już wielokrotnie powtarzałem. Myślę, że to jest dobra rada. Jeśli mamy jakąś pasję, to działajmy z nią na 100% i rozwijajmy się w tym jednym konkretnym kierunku, a nie trochę tego, a z tym to nie wiem, bo to jak to się skończy, że w niczym nie będziemy dobrzy, kupę lat zmarnujemy na zajmowanie się nie tym, co trzeba, zaprzepaścimy wiele szans, więc taka rada może, nie, którą mogę dać jako osoba, która już do tego doszła, do takich wniosków, że dobrze się skupić na jednym. A raz na jednym, ale za to dobrze, nie? Więc no i pamiętajcie, że wszelkie jakieś bariery, granice to sobie sami głównie w naszej głowie wytyczamy i wystarczy się czasem przełamać i czasem albo czasem nie wiedzieć, że czegoś się nie da i wtedy się nagle da, nie? Tak było czasami z różnymi odkrywcami, wynalazcami. Oni po prostu nie wiedzieli, że się nie da i nie dopuszczali do siebie takiej myśli za bardzo i się nagle dało, nie? Więc dużo zależy od tego, jak się zaprogramujemy, jak zaprogramujemy naszą głowę. Chciałbym sobie zrobić jakiś format głowy, ale trochę się boję tego cały czas. Ponoć takie substancje jak LSD tutaj mogą jakoś pomóc. No, tak czaję, może się w końcu zdecyduję, ale boję się, że się zmienię. Że to już nie będę ja, tylko ktoś inny. Był hejt nawet na naszego Grzesia, przedsiębiorcę na czacie wtedy, pamiętam, pisze Grzesiek, Grzesiu od pizzy. Sprzedam rower, Robert. Niewykluczone, że kupię używany. Chyba chciałbym mieć taki rower, żeby się nie trząść potem o niego. W ogóle jestem fanem kupowania sobie raczej takich tańszych rzeczy, żeby się potem tak nie stresować, nie? No bo ktoś, kto powiedzmy nie jest za bogaty, tak jak ja, delikatnie mówiąc, no to kupi sobie, tak wykosztuje się, będzie sobie odmawiał wszystkiego i kupi sobie w końcu jakiś telefon za 2000. No to jaka przyjemność potem z używania takiego drogiego gadżetu, który sobie w końcu kupiliśmy upragniony i mamy wypas, nie? No to potem się trzęsiesz o to, że zgubisz, że ci ukradną, i trzymasz w złotej szkatułce, kurna, jakieś tam i się pieścisz z tym. Dobrze sobie kupić coś, co będziemy, nawet jak się zgubi czy zepsuje, to nie będzie wielkiej straty. A mi się zepsuły słuchaweczki, wyobraźcie sobie, już któryś raz, po prostu nie mogę trafić na dobre, douszne słuchawki, a często wychodzę sobie ze słuchawkami na uszach, jak gdzieś idę. Tak się przyzwyczaiłem, że lubię sobie słuchać w drodze, w podróży czegoś, tak głupio iść i nic nie gra, żaden podcast, żaden audiobook, nic, tylko tak na sucho, nie, na cicho. Więc któryś raz już kupuję słuchawki, już oddałem je nawet, zwróciłem, dali mi nowe, bo były na gwarancji i znowu kabelek się gdzieś przerwał. A staram się dbać o to, po prostu nie ma dobrych słuchawek, nie ma, może są, ale po prostu no, nie mogę na takie trafić, może to może tu jest właśnie sens kupowania sobie lepszych, droższych rzeczy, że niekoniecznie są wypasione, bo mają tam nowszy system, lepsze parametry ekranu, coś, tylko kupować sobie rzeczy droższe, bo są powiedzmy wytrzymalsze, kupić sobie dobrej marki buty, które długo wytrzymają, kupić sobie właśnie dobrej jakości słuchawki, które mają wytrzymały ten kabelek, bo to najczęściej widzę, że się psuje tak, że ten kabelek gdzieś się przełamuje, gdzieś tam nie styka, gdzieś tam za bardzo się zgiął, no i przestaje mi jedna słuchaweczka działać, nie? No i właśnie mi nie działa jedna, muszę znowu kupić. Kup bezprzewodowe, radzi wódz. No to chyba dobra rada, chyba tak zrobię tym razem. To też wygoda, ten kabel często się majta. Parę razy się zdarzyło, że gdzieś tam zahaczyłem tym kablem o jakiś uchwyt do czegoś, gdzieś tam o jakąś klamkę i o mało co telefon nie został przez to zniszczony, bo już się zaczął wysuwać z kieszeni, prawie że wypadł z tej kieszeni, więc takie bezprzewodowe słuchawki to faktycznie dobry wynalazek, bo to zmniejszamy ryzyko, że po prostu stracimy telefon, bo nam się roztrzaska. No, a weź też kup sobie jakiś markowy super telefon, to potem jak coś tam pęknie, to zapłacisz krocie za naprawę, za nową szybkę, nagle będziesz musiał 500 zł zapłacić, nie? To bez sensu. Fajny rower z Niemiec, 170 zł krawiec, jest na OLX. Chyba jakiś kradziony za 170, tak tanio. Zobaczę, poszperam. Na pewno teraz się za to zabiorę. W tym tygodniu, myślę. Też muszę jakieś ciuchy na ten rower sobie kupić, jakieś sportowe buty, bo nie mam sportowych butów, nie? Więc tym bardziej dzięki za wsparcie. No, bo to co będę... No, to trzeba się jakoś ubrać na ten rower odpowiednio, żeby było wygodnie, nie? No, a teraz ciepełko, fajnie, słoneczko świeci, aż odzyskuje siły jednak. Pogoda ma duże znaczenie. Kiedy już raz sobie kupisz słuchawki bezprzewodowe, wygodne, to już na spacer nie wyjdziesz z innymi, pisze Grzesiek. No. Na rower ciuchy? Dziwuje się wódz. No, chodzi o to, żeby, wiesz, no spodnie były wygodne na ten rower, żeby tam w kroku nie uciskało, żeby też jakiś sportowy but może właśnie na ten rower, żeby się dobrze czuć na tym rowerze też, no a nie też wyglądać, kurde, jak pacan. No niektórzy sobie kupują takie już konkretne rowerowe ciuchy, takie no dojeżdżania na rowerze, są właśnie takie jakieś obcisłe, nie? Takie specjalne już, no. Tak samo motocykliści, no też są ciuchy motocyklowe. Krawat i sandały. Chyba ty. Krawiec, weź pod uwagę rower elektryczny. No, może nie, jest to rozwiązanie jakieś. Martin Lechowicz jakiś miał taki chyba motorower właśnie, czy coś w tym stylu i miał tam też możliwość pedałowania. Ale to rozumiem, że coś takiego jak karta rowerowa to już jest przeżytek, tak? że to jest jakiś relikt czasów słusznie minionych i nie ma już czegoś takiego jak karta rowerowa i można normalnie bez prawa jazdy, bez karty sobie jeździć na rowerze, nie? Czy nie? Czy muszę zrobić kartę rowerową? Napiszcie, jak to jest. Może się orientujecie. Są takie spodenki z tak zwaną pieluchą. To spodenki z pieluchą, to jak będę starszy, to będę już będę prowadził ubrany w pieluchę wam audycję. Zrobiłbym jakąś przerwę muzyczną, ale trochę się boję, nie chcę ryzykować, że audycja znowu spadnie. No. Więc może sobie daruję, ewentualnie coś tam zaraz wyszperam, bo trochę bym sobie chętnie odsapnął. Ponownie na antenie adwokat.
0: Tak, jeszcze nie jestem śpiączy. Tak, no ale co innego jestem. Ale w każdym razie a propos tego roweru, bo podrzuciłem ci tylko hasło, a na tutaj Skype'ie podrzuciłem ci adres, chyba link do ogłoszenia. Są rowery, słuchaj, do 300 zł. To są damki takie w miarę eleganckie. Może jakiegoś szyku sportowca na nich nie uzyskasz, ale wydaje mi się, że to są fajne rowery, wiesz, i za nieduże pieniądze, a do tego nie musisz mieć żadnych ubiorów. Wydaje mi się, że sandały i krawat będą na tyle kontrowersyjne, że co bardziej zmysłowe dziewczyny w Środzie Śląskiej za tobą się, wiesz, obejrzą, jak będziesz jechał. Więc to nie tak na żarty do końca pisałem, nie?
1: No tak, może tak hipstersko. Mój starszy jakoś tak się ubierał strasznie dziwnie, bo on potrafił założyć jakieś spodnie, pumpy, takie, możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda, takie bardzo staroświeckie, jakieś tam właśnie sandały, słomkowy kapelusz, do tego jeszcze broda, jak Czesław Niemen, kurde, i tak wyglądał jak jakiś hipster z PRL-u, taki dziwnie strasznie. Albo skarpety, jedna taka, druga taka, ale jednocześnie markowe ciuchy często kupował, jakieś sobie dobre, ale wyglądał dziwnie po prostu, dziwnie wyglądał.
0: Słuchaj, no ale mimo, że twój tato wyglądał dziwnie, to wydaje mi się, że ty byś dziwnie wyglądał w jakichś sportowych ciuchach na rowerze. Tak wydaje mi się, że większość słuchaczy może pomyśleć, wiesz? Dlatego jeśli chcesz kupić jakiś rower, i coś tam już ci na konto wpadło, słuchaj, no pod hasłem na Oliksie rower i Środa Śląska, no faktycznie, że są z Niemiec rowery, nie wiem jakiego to są pochodzenia, ale do 300 byś coś kupił, wiesz, mógłbyś jeden sezon przejeździć na czymś takim. Nie wiem ile tam zebrałeś, ale kurde, brać, trzeba brać, słuchaj, fajny rower z Niemiec z koszykiem w ogóle za 170 zł. A powiem ci, że ja sam jestem zdziwiony ceną, nie? Możliwe, że zaraz jak usiadłbyś na rowerze, to by cię policja zaczęła gonić w tej cenie, nie wiem.
1: A czemu miała mnie gonić policja?
0: Nie, no żartuję oczywiście, no nie wiem, czy one są kradzione, ktoś napisał z Niemiec, ja nie wiem, jak się z Niemiec przywozi za 170 zł rower.
1: Jedź do Polski, twój rower już tam jest.
0: Ale powiem ci, że fajne są. Rzuć później po audycji ten okiem. Nie ma się co zastanawiać. No jak nie masz 1200 zł, to bierz za 200 zł, a później będziesz się zastanawiał, czy chcesz kupić lepszy. Nie?
1: Muszę uporządkować piwnicę, bo tam mało miejsca jest, żeby gdzieś chować ten rower. Słuchajcie, musicie mi do tego roweru jeszcze kupić garaż, dom z piwnicą, żebym miał gdzie trzymać. No. Ale no, koszyk to też jest dobry pomysł, żeby sobie zakupki jakieś właśnie...
0: Ale jest gotowiec, fajny rower z Niemiec, 170 zł i ma koszyk na OLX-ie w Środzie Śląskiej. Chyba jakiś jeden jest taki, widzę, importer rowerów z Niemiec. To już nie jest dużo, 170. Możliwe, że dzisiaj tyle ci wpadło, bo nie słuchałem od początku, więc nie mam pojęcia.
1: No ładnie wpadło dzisiaj tutaj...
0: I dynamo jest, słuchaj. Możesz sobie oświetlić drogę być jak, wiesz, niosący światło. Cholera, sorry, wybaczcie.
1: No to taki rowerek, nie jakiś właśnie góral, tylko ma cienkie kółeczka, taki elegancki. Tak. No to fajny, fajny. Ale widzę, że koszyka nie ma wcale. Mówię, że koszyk.
0: To poczekaj. Zaraz ci tu wrzucę i twoim oczom ukaże się istne cudo za 170 zł. No po prostu, gdybym mieszkał blisko, to kupiłbym chyba po prostu, żeby mieć spokój.
1: No ja patrzę na ten fajny rower z Niemiec za 270.
0: Nie, to już jest nowsza wersja. Być może on nie ma biegów, wiesz, bo to też jest istotne, bo być Przerzutek. Może ma tylko w pieście biegi, czyli w tylnej pieście, w kole ma biegi i zazwyczaj takie tanie rowery mają 3 biegi w pieście. Ale to już jest dużo. 3 biegi to możesz, wiesz, rozpędzić się i później tylko już cisnąć. Masz?
1: Tak, tak. Damka, taki typ roweru się nazywa Damka, tu czytam, tak. Sprzedam fajny rower z koszykiem przywieziony z Niemiec. Sprzedający Maniek. Ja nie wiem,
0: ja bym
1: czy to...
0: go brał.
1: Ale tak tanio, to może to jest skradziony faktycznie jakiś, ale nie chciałbym kradzionego.
0: No ale to jest problem, wiesz, z tego kolesia, który jest, jeśli jest, to jego jest problem.
1: No, niezupełnie, ja to trochę inaczej podchodzę do tego. Raczej nigdy nie kupowałem żadnych kradzionych rzeczy.
0: No ale tu nie jest napisane, że kradzione, a może po prostu tanio sprzedaje, nie wiem. Wiesz, no to nie jest tak, że wszystkie dobra są dzisiaj, wiesz, w jakichś cenach tam marketowych, że musi 1000 kosztować. Nowe rowery, słuchaj, kosztują po 500 zł tego typu, jak nowe kupujesz, nie?
1: No faktycznie, tak.
0: 20 rowerów i ma zawalony garaż, rozumiesz? Za tydzień idzie znowu do Niemiec i będzie miał znowu rower, więc jeśli chce je szybko sprzedać, no to musi mieć cenę taką, że mu się rozejdą. No różne są sytuacje. No może relatywizuje i sobie tutaj jakoś, wiesz, próbuje wytłumaczyć sytuację. No nie wiem. Ale zobacz, no to jest psia kasa, 170 zł, ile wódek w tym jest? Wódka 25 zł kosztuje, no to masz 4, 5, 6, 7 wódek, no. To jest żadna kasa, nie jest.
1: No pewnie nie, no to jest bardzo dobra cena.
0: No, masz lampkę i dynamo, stary, petarda.
1: Lampkę.
0: Siodełko szerokie, czyli tyłek nie będzie, tak jak Eta miał problem, że mu siodełko w tyłek wchodziło, to tu już nie masz tego problemu.
1: O,
0: i popatrz,
1: tak.
0: Jaka kierownica stylowa jest, elegancka.
1: No, wygląda na bardzo wygodny, aż sobie chyba bym wolał ten właśnie, bo to jest, wygląda bardzo na wygodny. I to siodełko takie szerokie, no to jest ważne, cholera jasna. Tu pisaliście też, że trzeba dopasować sobie do wzrostu, no ale to do wzrostu to zawsze można sobie podwyższyć, obniżyć kierownicę, czy muszę jakieś klucze od razu sobie zdobyć, żeby sobie w razie czego coś tam przykręcić, dokręcić, jakieś takie narzędzia, żeby naciągnąć łańcuch, jak spadnie, żeby...
0: Wytłumaczę, jak będziesz miał problem, to ci wszystko podpowiem. Ja sam sobie swój składałem rower i jestem w stanie od podstaw wszystko ogarnąć. Będziesz miał jakąś zagwozdkę, to podpowiem ci to i jak.
1: Oho.
0: Słuchaj, dzwoń do tego gościa jutro, bo ten rower zniknie, no 170 zł.
1: No...
0: I koszyk stary, tam się zmieści co? Seler, mleczko, kiełbaska jakaś, no kupa rzeczy wejdzie do tego koszyka. Wygląda na pełnolitrażowy.
1: No, dużo się zmieści. Bardzo fajny faktycznie. No.
0: Spoko, no nie namawiam. Ale kolor też jest zacny, taki bordo i czarny.
5: To jest po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
1: Kurczę.
4: Tezex, 50 zł. Na koszyk do roweru i przerzutki Shimano.
1: Na koszyk do roweru i przerzutki Shimano. Siemano, przerzutki Siemano. Kurczę, fajnie, 5 dych. Ja nie mogę, słuchajcie, wy mnie
0: to
1: chyba ubóstwiacie.
0: Jedna trzecia roweru.
1: Ja już mam na rower, już mam na rower. Normalnie tyle kasiory dzisiaj tu brać, mać. Kurde, nice.
0: Po sezonie możesz go sprzedać i zrobić upgrade do wersji, wiesz, z pełną ilością przerzutek, bo ten może nie mieć. No tak, nie chcę ci tutaj...
1: A po co mi przerzutki w sumie? Przerzutki to jakbym chciał gdzieś po górach jeździć, po terenie, a tak sobie po miasteczku to...
0: Trzy biegi na mieście też dają radę. Nie wiem, jak tam środa, czy jest płaska, czy nie płaska.
1: No tak, właśnie jak idę sobie, przechadzam się, to muszę często iść tak główną ulicą pod górę cały czas, ale za to potem z górki. Cześć, Potrzeba, dołączył Potrzeba.
0: Tak, ja chciałbym zapytać, czy do takiego roweru można dołączyć szambiarkę, taką przynajmniej 600 litrów, taką wóz asynizacyjny. Discord, czy Discord czasem po prostu nie jest, jak się mówi, na środowiska, które wpływają na inne środowiska.
6: Influencerzy, tak.
0: To tak w mediach, a jeśli chodzi o politykę, to się inaczej nazywa.
6: Lobbyści.
0: Lobbyści, czy tam czasem nie ma jakichś szambiarzy, lobbystów? Spoko. Ja rozumiem, że cała loża się już tutaj umówiła, żeby adwokatowi po prostu podłączyć tą szambiarską rurę, czy z przodu, czy z tyłu. Spoko, doceniam wysiłek. Doceniam.
6: No właśnie, ale tak tutaj się zastanówmy na zdrowo. Czy można taką 600-litrową szambiarkę, taką przyczepkę, tak? Bo ten koszyk krawcowi za bardzo się nie przyda, bo zawsze może sobie tego pora albo selera włożyć do plecaka.
0: No, możliwe. Możliwe. Nie no, rozbroiłeś mnie, Potrzeba, bo myślałem, że jest jakiś próg wieku, kiedy pewne rzeczy nie przechodzą, a tutaj...
1: Potrzeba jest dziecinny taki, stary malutki, zawsze tak uważałem.
0: Chciałem użyć argumentu 7-latka, ale pomyślałem sobie, że krawiec to do siebie weźmie i będzie znowu po całości. Ale mówię, dobra, nie.
6: Tak nas rozgonił po kątach ten 7-latek, ten dorosły, nie? Tylko nie wiadomo, który jest który. Tak może, adwokacie, po raz pierwszy w życiu powiedz, kto jest który. Albo czy masz może na sprzedaż szambiarkę 600 litrową do roweru?
0: Nie wiem, kto scenariusze pisze, ale przynajmniej się przykłada do tematu. Szacunek dla tej osoby. A jeśli chodzi o to, jakby miał oceniać, kto jest tym 7-latkiem, to dla mnie całą atrakcją tej historii jest to, gdy rozstrzyga słuchacz. Ci, co słuchają, rozstrzygają w swoich umysłach i to jest fantastyczne dla mnie.
6: Ale ty też jesteś słuchaczem, więc też masz taki punkt, w którym mógłbyś sobie tak rozbić jedno na drugie.
0: Oczywiście, że siebie nie uznaję za 7-latka, bo już wyszedłem z tego etapu życia i tutaj nie ma wątpliwości. Ja nie jestem 7-latkiem z mojej perspektywy.
6: Okej, okay, wszystko fajnie, pięknie, tylko że jest nas jeszcze dwóch tutaj, z którego jednego nazwałeś 7-latkiem. Nie, to ty to wyciągnąłeś, więc nazwij jednego z nas 7-latkiem.
1: A co to za rozmowa w ogóle się zrobiła, taka jakaś mało interesująca? Kto jest tu 7-latkiem?
0: To prawda, próbuję z tego wybrnąć. Nie wydaje mi się, żebym musiał to robić. Nie wiem, to nie ja ustalałem zasady gry i też w sumie nie muszę się podporządkowywać im, tak mi się wydaje.
1: Jeśli chodzi o szambo, to bardzo bym chciał, żeby szambiarze zastrajkowali i podjechali szambiarkami pod Sejm i użyli tych szambiarek, przestawiając dźwignię na wydalanie, nie wiem jak to się fachowo mówi, i w ten sposób się rozprawili z władzą i okazali swoje niezadowolenie trochę na zasadzie jak rolnicy wysypujący tam ziemniaki na drogę, to tak skierować w kierunku właśnie posła rurę i stoi taki obezrany cały. Ale by to było fajnie. Strajk szambiarzy. Tylko że szambiarze zawsze mają roboty, nie mają co strajkować, zawsze są potrzebni. Właśnie, że człowiek się nie wszedł w branżę właśnie taką, tak jak to w jakiejś polskiej komedii, w której to było w Chłopaki nie płaczą, czy Poranek Kojota, to było, że właśnie król sedesów, nie? Bo jak świat stary, to ludzie srają i będą srali. No, jakaś srajtaśma, no, próbowałem kiedyś wejść w tą branżę, ale to się skończyło marnie. Handel środkami czystości. Wyszedłem na tym jak Zabłocki na środkach czystości.
0: Ważne, żeby mieć zapas papieru w domu, to z mojej perspektywy to jest istotne, jeśli chodzi o nasze czasy. No dobra, to nie było mądre. Nie wiem, czy Potrzeba już uciekł, czy jeszcze
6: nie? Nie, jestem, tylko słucham cię bardzo głęboko i dogłębnie.
0: Rozumiem, czyli teraz muszę mówić. No w każdym razie wydaje mi się, nie, że ten rower, który zaproponowałem Krawcowi, jest idealny. Jest to idealny rower na sam początek rozpoczęcia przygody rowerowej. Koszyk na pewno ułatwi mu życie, bo będzie mógł do niego wrzucić zarówno kalafiora, czy sałatkę, czy mleko, które zapewne uwielbia. I to jest, myślę, że niezły pomysł na najbliższych parę miesięcy. A czas pokaże, czy sprosta ten sprzęt wymaganiom Krawca, czy nie sprosta. Jest na pewno tani, więc jest tutaj okazja, żeby przynajmniej zakosztować smaku rowerowania. Tara.
1: Może puszczę muzyczkę jakąś.
6: Przepraszam.
1: Dobra, panowie, to znowu wietrzymy antenę.
0: Dobra, to ja chyba już dzisiaj nie zadzwonię, chociaż spodobało mi się to. Nie wiem, kogo jeszcze bym wywołał z czeluści, ale to chyba już nie jest.
6: No, tak, jest, jakby jest ktoś miał taką szambiarkę do 200 litrów przynajmniej, którą można by odczepić pod ten rower, to proszę pisać na kontakt @nocneradio.pl.
0: Ale wydaje mi się, że to kiedyś było popularne. Taki jeden temat, który się przewijał przez wiele ust, nie wiem, z 5 lat temu. Ale spoko, historia się powtarza. Mamy powtórkę. Dobrej nocy życzę ja.
6: I na tym właśnie polegają makromamy. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
1: Do usłyszonka, cześć, cześć.
0: Do usłyszenia, hej.
1: A co jest? No, jest taki jeden nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, który nasze radio przyrównuje do szamba. Już parę razy to robił, że to takie szambo, to radio. No, ja to trochę inaczej widzę, tak raczej w drugą stronę. Czy u nas jest jakieś takie faktycznie szambo? Właśnie nocne radio wyróżnia się raczej tym, że tu jest kulturka, że tutaj są ludzie na poziomie, że tu nikt nie dzwoni i nie beka, nie pierdzi do słuchawki, nie robi sobie, nie troluje. U nas jest właśnie fajnie i jest. A tam bardziej może szambo właśnie. Nie ma tak dużo hejtu u nas w sumie. Jakiegoś dopierdalania się bezsensownego. Jest całkiem przyjemnie, jakie tu szambo. Dobra, w takim razie Lech Janerka. Rower. Mam nadzieję, że przejdzie.

Nie spadnie, nie spadnie. Tym razem wiem, co robię. Jeśli jest jakieś nagranie na innym kanale i nie spadło, i nie jest to kanał oficjalny Lecha Janerki, no to raczej nie ma szans na to, że spadnie. Hua!

No właśnie, muszę się ubrać w obcisłe. Może sobie taki różowy właśnie rowerek kupię. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem piosenka o gejach, no bo różowy rower i może byś tak wpadł, Damian, popedałować? Może to w slangu coś znaczy, może byś wpadł popedałować, mój drogi?

0: No nie wiem, Macie, czy będę cię naciągał. Trochę mi głupio naciągać. Ja nie wiem, czy mam takie podejrzenia, że wiem, kim jest Matt i że to jest ktoś, kto się pojawiał pod innym imieniem i nazwiskiem, bo tak sposób bycia, mówienia, coś mi tutaj podpowiada. No dobra, powiem wprost, tak się zastanawiam, czy... Ale chyba nie, chyba nie. Nie, chyba jednak nie. Ostatnio też podejrzewałem, że Bystre Oko to tak naprawdę Bartłomiej Rybka, ale okazało się, że nie, bo w końcu zadzwonił i się okazało, że nie jest to Bartłomiej Rybka, Bystre Oko, że to jest ktoś zupełnie inny. No, hulajnoga w sumie też dobra opcja, nie? Hulajnoga. Podobno Czechów, to jest jedno z tych słów, które śmieszy Czechów. Hulajnoga. Jak słyszą, to się śmieją. Matjazda, zapytuje Tomu, czy Mat to Matjazda, a może to jest Matjazda. Matjazda, zgadzałoby się. A może Mat to Lech Janerka? Jest, ale by było, nie? Nie, to nie to, pisze Mat. No i tak to jest, widzicie, na tym świecie. Tak to właśnie jest.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
0: Tym razem nie jest to donate, bo taki jest dźwięk donata. Muszę jakoś bardziej kreatywnie te dźwięki porobić, bo już pewnie się znudziliście tymi. Trzeba tak odświeżać, zmieniać. No...
2: To jest chyba faktycznie jedyna audycja, która tak długo trwa na żywo w internecie, ciągle regularnie prowadzona, nie?
3: Prawdopodobnie. Ja nie jestem z czasów radia, więc...
2: Znasz inne audycje na żywo?
0: Ja znam. Luźne gadki, na przykład, w nocnym radio. Bardzo długo trwa i można dzwonić. Można dzwonić, można... Na wszelakie tematy. No właśnie, już jest taka godzina w pół do drugiej, że raczej już liczę na wasze telefony. Trochę jakiś taki zmęczony jestem. Jeszcze po wczorajszym, w ogóle skacowany jakiś, zmęczony. Kiepskawo się trochę czuję, ale z wami to zawsze czas miło mija i lubię tu z wami siedzieć. Tak, lubię was, spodobaliście mi się, tak odpowiem jak taki komunistyczny aparatczyk. Idźcie... Podobacie mnie się. Mi się mnie podobacie. Nocniki. Mam co do was pewne zamiary i powiem tak, że podobacie mnie się. No. Muszę sobie Bareję przypomnieć, jakieś filmy. Bardzo lubię filmy Barei. Wiecie w ogóle, że Bareja w swoim czasie to nie zrobił jakiejś... wielkiej furory. Ludzie tak raczej oglądali ze średnią. No tak nie byli wielce podekscytowani tą jego twórczością, bo to wszystko było normalne strasznie. To było bardzo zwyczajne. To była taka rzeczywistość, którą się znało tak naprawdę z codziennego życia. I owszem, były to lubiane filmy, bawiło to ludzi, ale one się stały kultowe i nabrały jakby wartości z czasem. No, może byś zadzwonił Matt w ogóle, to by była niespodzianka fajna. Matt o sobie. Mieszkam na południu. Zdradził? No, czasami tak na południu Polski. Czasem tak bywa, że, że,

Już zadzwonią, to będą jakieś wielkie oczekiwania co do nich, nie? Że będzie, o, zadzwonił, fanfary puścimy, tu czekajcie, nic nie mówcie, o, jest, jest, jest i on, jest, cicho, cicho bądźcie, w końcu zadzwonił, no i co teraz on powie, czekamy na wspaniały komentarz, arcymądry i wsłuchajcie, cicho, cicho, wsłuchajcie się, no, mów, mów, mów, mów, mów. A ktoś taki, ja, no tak, no tak se ludzie wyobrażają. A to wcale tak nie jest. To może za pierwszym razem się ludzie tam zainteresują, a potem to już będzie, za drugim telefonem to już będzie normalka, nie? O, znowu dzwoni, o, fajnie. Więc tam się nie stresujcie. Warto się przełamać i zadzwonić kiedyś. No, o Macie wiemy, że on ma swoje, tak brzydko powiem, na P. To będzie, że Radio Szambo. No, tak wynikałoby, że panie lekkich obyczajów przy nim tam są. Ja nie wiem, to jest właśnie jakiś maharadża. On ma kurtyzany swoje jakieś chyba, które koło niego tam się kręcą, coś takiego. Jakiś, jak to się nazywa, taki arabski dom uciech. Wyszło mi słowo z głowy, a zaraz będę wiedział, no taki harem, o harem, ma swój harem chyba. A Matt pisze, że nie zadzwoni. No, że nosi jarmułkę. Czyli jest semitą, ale takim może jest Arabem i stąd te kurtyzany ma swoje. No i stąd ta hojność, bo po prostu to jest jakiś władca po prostu i ma ten swój harem, ma pałac i dlatego jak taki właśnie maharadża tutaj sponsoruje Nocne Radio tak szczodrze, no to harem, no.

Jakby nie było, te głupoty, co się może palnąć, będą tu wisiały dla potomnych, pisze Jan. Ja bym się tak nie przejmował, te audycje w końcu kiedyś tam spadną, przypuszczam, że przyjdzie też taki czas, że może nam kanał zlikwidują. Patrzcie, ile kanałów spadło ostatnio, co rusz jakiś kanał pada. Aż to dziw, że Nocne Radio się tak trzyma. My jesteśmy mało znani, to nas chroni. Właśnie stąd też te obawy, żeby Nocne Radio nie było bardziej znane, bo to zwiększa się ryzyko, że też podzielimy los tych wszystkich, którym spadło. Chociaż, wiecie, no, jest jednak różnica. My lubimy siebie widzieć jako takich właśnie niepoprawnych, takie tutaj rock'n'rollowcy, ale tak naprawdę dosyć jesteśmy spokojni. Nie namawiamy tutaj, żeby mordować kogoś, tak jak Jabłonowski z Olszański i Osadowski, nie? No ciągle tam, wiesz, tu tych zajebać, tu Żydy. No, to są straszne treści takie i się nie dziwię, że im spadają te kanały jeden po drugim. Ostatnio znowu im spadł kanał i znów założyli nowy. Też no, nie cieszymy się, że zdech ktoś tam, bo nie namawiamy tutaj do rozprawiania się z kimś. Raczej nie ma tutaj rasizmu jakiegoś czy coś takiego. No, czasami jest judeosceptycyzm albo katolikosceptycyzm taki, no ale to wszystko to jakoś w miarę kulturalnie się odbywa, nie? I staramy się merytorycznie. Nitka pisze, ja nie mam telefonu. No, już, akurat. Akurat. Ci uwierzę. Kocham pana, panie Krawiec. Kocham pana, panie Sułku, tak? Cicho wiem. Może chroni was nierobienie pranków na niepełnosprawnych i bezdomnych. No też właśnie, raczej staramy się trzymać fason i nie żerować, nie wiem, na kimś tam, na cudzym nieszczęściu, nie złorzeczyć tam, nie nawalać w kogoś. No raczej staramy się tutaj, aby było okej. Okay. Matt się nie chce ujawniać, chce pozostać szarą eminencją, ewidentnie. No, spoko. Może kiedyś zmieni zdanie i usłyszymy też Matta. Na razie znamy go z komentarzy donate'owych.

okazuje się, że Wyborcza nagłośniła kontrowersje związane z kampanią wyborczą Dudy, że tam jakieś spółki Skarbu Państwa, znowu wyciąganie pieniędzy, jakieś przepisywanie, coś. Już nawet nie chce mi się tego analizować, to jest tak wstrętne, żygać się chce, nie? Gdzie nie spojrzeć, to jakieś wały, jakieś machloje, to taka ta polska polityka jest wstrętna. Trzeba sobie odwyk jednak robić od tej polskiej polityki, bo to się można popaść w szaleństwo jakieś, się zdołować, dostać depresji, znienawidzić ten kraj. W ogóle przyłapuje się na tym, że zaczynam nie lubić po prostu Polski, tak zwyczajnie. No jest to kontrowersyjne, takie, no ale no, muszą mi wybaczyć różni narodowcy, różni tutaj prawdziwi Polacy, no ale niestety, no, wygląda na to, że coś tu jest nie tak z tymi ludźmi, z tymi Polakami. Chciałbym żyć w takim kraju, gdzie się w ogóle ludzie polityką tak bardzo nie interesują, gdzie nie ma, gdzie czytasz sobie portale, gazety i tam nie ma, że ten tu sprzedał, zdefraudował, tu pijany poseł, tutaj się kłócą, coś, tylko żeby tak normalnie było, nie? Że są jakieś weselsze te wiadomości. Że ci politycy to sobie tam gdzieś są w tle, robią swoje po prostu, a u nas to wszystko takie przesiąknięte tym politycznym smrodem. Ach, dramat, to jest dramat tego kraju po prostu, te nasze elity.

Wiecie, że jak umiera jakaś gwiazda, jakiś znany aktor, piosenkarz, no na przykład taki Robin Williams, nie? Lubiany, znany, komediowy aktor, to, no, który się zmagał z ciężką chorobą, z depresją i w końcu popełnił samobójstwo, to wzrasta ilość samobójstw wśród obywateli zwykłych, normalnych, kowalskich. Ludzie jakby idą w ślad za swoim idolem, nie? I ktoś taki za sobą pociąga innych, jak się okazuje. Trzymaj się, nitka, papa. Kolorowych snów. No to nie mam głowy do zagadek. Ciężko coś tu wymyślić. Mało kreatywny dzisiaj jestem. Jakiś. O, w ogóle już zmęczenie materiału. Odbyła się też gala Hype tym razem. Hype to są no, tych samych twórców, co zrobili Fame MMA. Już nawet do głowy mi nie przyszło, żeby kupować sobie pay-per-view po tym, jak w ogóle nie rozpatrzyli mojej reklamacji. W ogóle ona się nie spotkała z żadną odpowiedzią, z żadną reakcją, nawet odmowną. Po prostu zlali. To już nie zamierzam u nich zostawiać żadnych pieniędzy. No i nie żałuję, bo się okazało, że znowu ta gala Hype, która ma być dla takich bardziej mniej znanych youtuberów, dla takich, którzy no nawet taki Etam, no ktoś z naszego uniwersum mógłby się tam załapać, bo to już niekoniecznie muszą być jacyś ludzie, których oglądają miliony, jakieś Rafoniksy i tak dalej, chociaż oczywiście pojawił się Rafoniks, walczył tam, znowu dostał bęcki, walka trwała, nie wiem, 20 sekund. To jest najgorsze w tym, że te walki po prostu są strasznie krótkie i takie jednostronne. Rzuca się jeden na drugiego, przewraca, dobija go i koniec. I wielkie emocje, nie? Strasznie nędzne widowisko po prostu. Zrobili taki oktagon dziwny z pochyłymi ścianami. Taki jakby z gry komputerowej wyglądający, zrobiony w low poly. Widowisko naprawdę marne i bardzo się cieszę, że nie wydałem na to tych 20 zł. No to już niektórzy się zwijają, no, rozumiem, no, już taka pora i audycja trochę idzie w takie rejony mało ciekawe. Więc no, może się powoli będziemy w ogóle żegnali. Trochę mam moralniaka, dzisiaj zostałem tak wspaniale dofinansowany, a prosiłem nie dawać mi... Matt proponuje, aby się pobawić, zrobić jakiś konkurs z wiedzy o filmach Barei. No, nie głupie. Nie wiem, czy potrafiłbym jakieś ułożyć pytanie ciekawe. Czy konie mnie słyszą? To tekst z Barei. Idziemy do konkurencji, pisze Lukacjusz. O ty, pindo jedna, gdzieś tutaj krypciochę robił. Krawiec kontra Tarasiuk na Ezo MMA. Co, ja jestem Ezo? No, tak niektórzy twierdzą, że zaczął szurać o Ezo. No, może troszkę. Ale to raczej taki umiarkowany poziom ezoteryki chyba, nie? No ale fajne by były walki z tych naszych uniwersów, nie? Na pewno. Chociaż to też chyba nędzne widowisko by było. To trzeba mieć jednak kondycję, umiejętności, żeby coś zaprezentować, a nie tam wyjść na chama, wiatraki robić, nie? Co my byśmy tam zaprezentowali? Poza tym mógłby być problem z kategoriami wagowymi. Na przykład ja i potrzeba. Nie bez powodu nazywają nas Flip i Flap polskiego podcastu, nie? Znaczy, sami się tak nazwaliśmy w sumie. Więc to by była trochę... To chyba nie miałbym szans, jakby mnie trzepnął tą łapą. Na pewno ma łapę wielką. By mnie trzepnął, to bym się nakrył nogami.
zwinął w kłębek momentalnie. No, trzeba, to trzeba naprawdę wielu lat treningu, żeby się wyzbyć takiego odruchu, że dostajesz lufę, fangę i nie panikujesz, nie? Trzeba naprawdę nabrać innych odruchów trochę, nie? No, a w walce Rafoniksa było widać, dostał plombę i po prostu się już tam zakrył rękami i już nie walczył, już tylko włączył mu się program pod tytułem zwiń się w embrionik, nie? I dotrwaj do przerwania walki. No to zaskoczył mnie w ogóle, że tak słabo walczył, bo to nic znowu nie pokazał. Nie wiem, nie mam szacunku dla takich ludzi. Jak już się w to bawisz, to pokaż coś człowieku. Pokaż, że się szkoliłeś, że włożyłeś w to trochę wysiłku. No rób to dobrze. Jak już coś robisz, to rób dobrze, a nie, że tylko przyjdziesz i machniesz dwa razy rękami, dostaniesz plombę na ryj i upadniesz. No, wspaniale, wielkie show. No. Już mnie te walki freaków znudziły. Tak samo gala, ta VIP Najmana, to też nędzne widowisko. Najman oczywiście przegrał z taksi złotową, to można się było spodziewać. Żałuję, że nie stawiałem jakichś pieniędzy, bo to chyba można nieźle zarobić, nie? Może gdybym miał więcej, to bym się bawił w takie rzeczy, w zakłady jakieś bukmacherskie. No bo to było oczywiste, że Najman przegra. No to nikt się nie spodziewał chyba innego wyniku. Rozwalił go amator, gość, który taksówką jeździ. No i było to pewne, że tak będzie. No to na pewno bym też postawił na złotówę, więc wygrałbym. Pewna kasa. Ale tam są jakieś takie zasady, że jest tam 1 do 10, 1 do 5. Czyli co, za każde postawione 10 zł możesz znaczy to jest stosunek, tak? Że na jednym, że ktoś ma większe szanse, że się stawia, że ktoś ma, że ktoś tam jest underdogiem, a ktoś faworytem i na tym faworycie można mniej zarobić, bo jest większa szansa, że on wygra. Dobrze to rozumiem? Nie znam się na tym zupełnie. Andrzej Żuromski ma walczyć z kimś. A kim jest Andrzej Żuromski, czy tam Żuromski? Nie wiem, bo to nie ma polskich znaków. Może zrobić by takie walki postaci historycznych, których już dawno nie ma z nami. Sienkiewicz kontra Słowacki. Fight. Coś jak Epic Rap Battles of History. W ogóle zastanawiałem się, co by było, gdyby ktoś wpadł, chciał zrobić takie właśnie Polish Rap Battles of History. To ciężko jakieś wymyślić fajne pojedynki, nie? Na pewno by to było też hermetyczne strasznie, to dla obcokrajowca to tak by popatrzył i kto to jest, jakiś Michnik, nie? Michnik kontra Rydzyk na przykład, mogliby rapować przeciwko sobie i sobie tam dosrywać w rapie. Macie jakieś inne propozycje? Kto ze znanych polskich postaci, czy to żyjących, czy to nieżyjących, jakie można by tutaj walki rapy na rap ułożyć, zorganizować. Kto z kim, nie? Mógłby. Czy macie jakieś propozycje? To całe MMA niedługo upadnie, bo za dużo freaków się w to bawi i wróci normalny sport, twierdzi Robaczek. Mister Robaczek. No, też tak myślę, że nastąpi takie zmęczenie materiału i znudzenie tym, bo to po prostu jest coraz gorsze. I po prostu strasznie kiepskie. I ludzie się już tym nudzą i kończą się tutaj kandydaci do walk, chociaż tam w tym fejmie ma ciągle ci sami. Panie Krawiec, daj pan zagadkę związaną z psy, z filmem Psy. Kto wypowiedział słynne słowa wypierdalać? Wielka zagadka. Jak miał na nazwisko Franz? Ciężko tutaj jakieś zagadki. Jutro walkę o pas ma
sprawca najszybszego nokautu w UFC, Masvidal znokautował latającym kolanem Bena Ashrena. Ja nie znam tych, nie znam się na tym sporcie za bardzo. Lubię UFC, to świetna liga, ale tak nie kojarzę tych nazwisk. Ja wiem tylko, kim jest Conor McGregor i Khabib i Ronda Rousey. I to wszystko. Franz Zalewski miał nazwisko. Tak, bardzo dobrze. Świetna odpowiedź. Z jakiego karabinu strzelał wspaniale Franz i do pudełka zapałek i czym wszystkim zaimponował swoją celnością. W ogóle gdzie on się nauczył tak strzelać? Wspaniale. Też trudna zagadka. Czego użył Franz Maurer? O, tu odpowiedziałem na jedno pytanie, jak miał nazwisko. Czego użył Franz Maurer do otwarcia zamku w samochodzie, żeby go ukraść, ten samochód?

Etam kontra Kuba z USA jest propozycja.

0: No dobra, coś tutaj siada. Fame MMA, Jackowski kontra Etam. No ależ macie pomysły. Jackowski kontra Etam. Ale Jackowski mógłby przewidzieć, że przegra z Etamem jako jasnowic i w ogóle by zrezygnował, zanim by jeszcze się zgodził i ta walka by się nigdy nie odbyła, bo Jackowski by wiedział, że to nie ma sensu, bo przegra. Albo Jackowski by przewidywał, jak zaatakuje Etam i przewidziałby jego taktykę, ale to musiałby obwąchać pierw Etama, bo on tak przez węch dochodzi do swoich wizji, więc musiałby wykraść z szatni skarpetki Etama i je powąchać, ale jakby to zrobił, to by padł po prostu i znaleźliby go nieżywego. To taka mogłaby być sytuacja. Tak sobie to wyobrażam. Zagadka z psy. Co wy tam palicie po godzinach? Ja radomskie, ale jak pan Matt chce, to Franz ma kamele. Jackowski kontra Jerzy Urban. Aha, to już są te propozycje na rap, nie? To by dobre było. Bo to nie muszą być jacyś rywale w stylu tam Michnik i Ryzyk, nie? Czy ktoś z lewicy i z prawicy, tylko mogą to być zupełnie przypadkowe postacie, tak jak w oryginalnym Epic Rap Battles of History, gdzie potrafią się zmierzyć ze sobą postacie właściwie niezwiązane ze sobą, za bardzo abstrakcyjne. No, Abe Lincoln kontra Chuck Norris, nie? No, jakie, co ich łączy? To może co najwyżej to, że obu się postrzega jako takich niezniszczalnych w ogóle bohaterów, nie? Którzy są w ogóle niesamowici. I am fucking Chucky Norris, Jack. No dawaj, Matt, co masz za pytanie?
1: Ojejku, już śpiący jestem troszkę.
0: Jak wspominam powódź tysiąclecia, no grubo było. Akurat miałem to szczęście, że nie zalało w tych rejonach, gdzie byłem, ale pamiętam właśnie, ile tam było. No to tak co jakiś czas się wydarzają, są takie wydarzenia, które nas totalnie rozwalają, nie? Właśnie taka powódź stulecia, ten COVID. Zupełnie się nie spodziewamy takich rzeczy i to bardzo odmienia nasze życie i życie innych i dużo się dzieje i no. Oby jak najmniej takich niespodzianek. To chodzi o Boga. Jehuwę, tak? Kontra Jan Paweł II. No to Jan Paweł II by wygrał. Najmądrzejszy, najwspanialszy. Ten nasz minister edukacji, Czarnek, to ciągle wprowadza jakieś nowe... Teraz wprowadził biblistykę jako nowy kierunek naukowy, jakieś dzieła Jana Pawła mają ludzie studiować, taki fanatyk, jak nienawidzę takich fanatyków, jedno mu w głowie tylko, nie? Matki Boskie, Ojcze Święte, Różańce i mądrości Jana Pawła i biblistyka i on będzie cały, wszystko pod to tylko robił. Módl się, chodź sobie do kościoła, nie odmawiaj różańce, święte, ale odpierdol się od ludzi, zrób coś, nie wiem, dla wszystkich, a nie tylko tak włazisz w dupę kościołowi. Jak mnie tacy ludzie po prostu denerwują. Nie mogą tej wiary dla siebie zatrzymać, nie? I sobie to... Tylko muszą krzewić i muszą to wciskać w gardło innym. Ech, jest dramat. No. Tu we Wrocławiu to były całe osiedla zalane, nie? Ludzie pontonami pływali po blokowisku. Niezwykły widok, w ogóle taki apokaliptyczny strasznie, że nagle widzimy blokowisko zalane wodą. To żałuję, że zdjęć nie robiłem. To jest niezapomniane widoki. Pochodzi pan z Dolnego Śląska. No, tak. Dawniej Wrocław, teraz Środa Śląska. Matka Bosaka. Kontra Doda. Też macie pomysły. Matka Boska kontra Doda. Widziałem trupy pływające. Łocie, pecie. No, to grubo. I też, popatrzcie, takie wszystkie te wydarzenia to strasznie... Ludzie tracą majątki, nie? No bo tu komuś tu dom zalało, taki zalany dom, zalany samochód. Zalany samochód to już się do niczego nie nadaje raczej, nie? To ciężko to jakoś naprawić, to już jest do wyrzucenia taki samochód zalany brudną wodą. Ile to strat, nie? To się można załamać. Dlatego czasem, często się cieszę, że mało mam, bo mało mam do stracenia też. Nie ma mi to, co zabrać też. Nie przyjdzie jakiś smutny pan, nie zabierze mi nagle dorobku całego życia, nie? No ale to takie szczęście i radość bezdomnego trochę i nędzarza, nie? Że no, sobie żyje, niczym się nie przejmuje. Ma to swój urok. Na przykład jak patrzę na znajomych, którzy powiedzmy no, są zamożni, mają kilka nieruchomości, coś tam poinwestowali, tu firma, tu coś, samochód, dom, no to oni mają kłopoty często z tym związane, różne, przeróżne. Na przykład teraz jak ten kryzys, nie, to tam ceny poszły w górę, nikt nie chce wynajmować, a trzeba płacić, tu jakieś podatki wysokie, straszne, horrendalne, nagle trzeba zapłacić. I to takie ciągłe zajmowanie się, jak już się ma jakiś majątek, to trzeba się nim często zajmować po prostu, jakoś o to dbać, rozwijać. Nie można tego tak zostawić, nie? I to kupa obowiązków, kupa stresu. Więc jest jakieś szczęście w tym, że się mało ma, tak naprawdę. To tak jakoś nas przyzwyczaili do tego, że musimy się rozwijać, pracować, mieć, dorabiać, to tak nas stresują trochę. Ja oczywiście absolutnie nic nie mam do ludzi zamożnych. Tak jak na przykład Matt się tu przedstawił, że jest raczej zamożny, stąd też hojne sponsorowanie Radyjka, no to zupełnie mi to nie przeszkadza, tylko mówię tak ze swojej perspektywy, że no niekoniecznie to moja droga, żeby mieć, żeby się dorabiać. Ile miałem lat... To może bez tego pana, jak macie, już się trochę znamy tutaj, to tak wiesz, my sobie tu tak raczej nie panujemy. No ale też jak komu wygodniej się zwracać, ale to chwilę miałem lat, nie pamiętam, kurczę, nie pamiętam już za bardzo. 20? Zresztą ja nawet nie pamiętam, kiedy to było. W ogóle tak raczej nie liczę czasu, dat, nie pamiętam w ogóle. Są fajne VHS-y na YouTube z tamtych wydarzeń. No i tak samo jak duża moc, to duża odpowiedzialność. Jak mówił Spider-Man, to też duży majątek, to wielka odpowiedzialność, nie? Też bardziej ludzie chyba cierpią, jak stracą to, bo się przyzwyczaili do pewnego statusu wyższego, do poziomu życia pewnego, nie? I nagle tracą i cierpią strasznie. Też nie zawsze chodzi o nas tylko, ale też i rodzina się przyzwyczaja, dzieci, żona, nie? I to już potem trzeba to utrzymać i człowiek taki trochę uwiązany jest. Tu jeszcze tu kredyt, tu coś. Małżonka się przyzwyczaiła, że ma piękne suknie, że ma piękną kuchnię, że ma swój własny samochód, a tu nagle to znika, nie? I smuteczek, i cierpienie. O. Pamiętam człowieka, który cieszył się, stojąc na dachu domku, trzymając kota w rękach. No... Tak. No, takie zwierzę to potrafi być wielki przyjaciel. Ważna osoba w naszym życiu, nie? I się cieszymy, że się kota uratowało. O. Takie zwierzęta też musiały to bardzo przeżywać. Zwierzę to nie jest takie głupie i doskonale czuje, widzi, że coś niesamowitego się wokół dzieje. Boi się też, nie? Na co komu żona? A po co ci żona? Przecież żadna niegodna. Bo każda kobieta ma w sobie coś z dziwki. Zadasz się z taką o skubie docenta. Jak to śpiewał Kazik z Nosowską razem, nie? Jak się nazywa ta piosenka? Zoil? Jakoś tak. Bardzo fajna zresztą. To było o krytyku jakimś, który... To było takie podszczypywanie, odpłacenie jakiemuś wrednemu krytykowi, który właśnie krytykował Nosowską. I ona nagrała to tak, żeby mu dowalić troszkę. I Kazik się przyłączył do tego.

przeciąga. Cały dzień się przeciągam. W ogóle co to jest dzisiaj? Jakiś... Za długo spałem po prostu. Odsypiałem wczorajszą audycję. No i tak, kurczę, i to tak jest. Jak się długo śpi, to potem tacy jesteśmy no, do niczego, do niczego. Lepszy jest... Lepiej jak jest mało snu, nawet zbyt mało snu, niż jak się prześpimy, zaśpimy. Tak, od takiego leżenia coś tam się psuje w tym organizmie. Krawiec dajesz do 8 rano. No nie wiem, czy dam radę, nie wiem. Panie krawiec, dlaczego irytuje pana mój zwrot przez pan? Panie Macie, to nie, zupełnie nie irytuje. To nie tak, tylko po prostu my tutaj w nocnym radyjku nie używamy. Nie używamy takiej formy, więc stąd takie trochę moje zdziwienie, że ktoś tu w ogóle tak pisze per pan, nie? Ale też zupełnie mi to nie przeszkadza. Tylko tak informuję. Pan jest starszy, więc liczę propozycję przejścia na ty. To właśnie chyba zaproponowałem. Nie? Panie, panie Macie. Kurczę, no, nie, chyba będę kończył, bo tak ziewam, siedzę, pieprzę głupoty, z którego i tak nie skorzystam. Wiecie, Matt jest tak kulturalny, że po prostu przez gardło mu nie przejdzie zwracanie się per ty, per krawiec. No dobra, no dobra. Co tu się jeszcze wydarzyło ciekawego? Nie wiem, co, jak nie polityka, to kościół. Kościół, polityka, polityka, kościół, statystyki, podatki, nowe haracze, Duda, polityka, kościół, Jasna Góra, Rydzyk. Ja pierdolę. Program Jana Pospieszalskiego zniknął z anteny. Taki boży redaktor, taki boży i co? I kto to właśnie, kto za tym stoi? Dlaczego? Jak to tak? A dlaczego? A po co? No i nie ma Jana Pospieszalskiego. Ciekawe, czym podpadł ten wspaniały, boży człowiek. Cześć, FZ Hut. Dobrze posłuchać starego wyjadacza w branży, ale to masz na myśli jaką branżę? Branżę radiową czy branżę grafika komputerowa? Ale i tak zwracam się panie DR, ale co to panie doktorze? Ja nawet matury nie mam. Kononowicz nie zaszczepił, to nie wiem o co chodzi, bystro oko. Nie zaszczepił się. Nie, chyba nie. On w ogóle dziwne ma podejście, bo jest, z jednej strony uważa, że maseczki, kagańce nam kazali założyć, chcą z nas psów zrobić, a z drugiej strony twierdzi, że pandemia jest, że trzeba uważać, to tak sam chyba nie wie, co myśleć, nie? Oni w ogóle mało co kumają ci ludzie, ten major i ten Krzysiek, to tak mało co rozumieją chyba z tego świata, który ich otacza. Też oni myślą, że ceny wzrosły, bo COVID. No to, z powodu tego, właśnie, że cały ten, właśnie ta epidemia to jest, że ceny wzrosły. No i tyle oni rozumieją ze świata, że jest epidemia i ceny wzrosły. Ceny wzrosły, bo rząd drukuje pieniądze, mój drogi majorze. I rozdaje. Stąd inflacja. No ale można też myśleć, że COVID. I to pokazuje, jaką ludzie mają świadomość tutaj, nie? Takich majorów i Krzyśków to są, myślę, miliony w Polsce. Ludzi, którzy nic nie kumają i można im wmówić wszystko właściwie. Na przykład usprawiedliwiać się tym COVID-em, swoją nieudolność, niegospodarność, doprowadzenie kraju na skraj ruiny.
No, nie jest to wykluczone, że następną rzeczą, która nas mocno zaskoczy, to będzie właśnie bankructwo kraju. Bardzo by to przykre było, bo wtedy nas potraktują tak, jak traktuje komornik dłużników trochę. I niewykluczone, że zmienią się zupełnie zasady gry i będą ludziom rekwirować różne rzeczy, tak zabierać zwyczajnie ludziom albo blokować pieniądze w bankach, nie będą chcieli wypłacać twoich własnych pieniędzy, słuchaczu, słuchaczko, słuchaczku. Tu wschód, w cudzysłowie, panie krawiec, następny mi tu panuje. No proste, że w branży edukacyjno-rozrywkowej. Edukacyjno-rozrywkowa. Ale co za wschód, ciekawe. Co za wschód. Może wzwód. Przykre, że, wielu młodych ludzi emigruje. Bardzo przykre. Kraj, w którym zostają starcy, dzieci, bezrobotni, fachowcy wyjeżdżają, ludzie bardziej ambitni, przedsiębiorczy, tacy, którzy mają jakieś oczekiwania od życia, wyjeżdżają i już nie wracają, to jest tragedia, to jest wielka tragedia. Szczególnie jeśli dodatkowo tutaj zaczną nam się tworzyć elity właśnie z naszych braci starszych i mądrzejszych, z Ukraińców, ze wszystkich, tylko nie z Polaków, nie? Nie wiem, czy jest to dobra sytuacja, nie jestem jakimś rasistą, nie mam nic ani... No, staram się szanować ludzi i też nie szufladkować za bardzo, no. Ale no, nie wydaje mi się to zdrowe, że Polską rządzą niekoniecznie ci, którzy się z tym krajem jakoś identyfikują i są różne dziwne pochodzenie mają. Nie podoba mi się taka wizja, w której zostaliśmy tutaj zastąpieni w dużej mierze obcokrajowcami. Jakoś nie kojarzy mi się to dobrze, ale no, może o czymś nie wiem, może

Jan Rokita, który był już od wielu lat jest nieobecny w polskiej polityce, objawił się nam znowu i wygląda jak pan Kleks. Długą ma brodę, wąsy śmieszne, jak pan Kleks wygląda. Ciekawe. A jeszcze wracając do tych Żydów na lotnisku, którzy nie byli kontrolowani, którzy nie stosowali się do reżimu sanitarnego i tam sobie tańcowali, no to ja bym tu się... Oni podobno przelotem byli tu, krótko byli na tym lotnisku. No i oni się chętnie szczepią, Żydzi, jak już mówiłem. Nie ma w nich za bardzo takich obaw. Okazuje się, że różne nacje, różne narody bardzo różnie podchodzą. Jesteśmy cholernie różni, jeśli chodzi o podejście do różnych spraw. I u nich za bardzo nie kwitną żadne teorie spiskowe. Oj, trzeba się szczepić, to się szczepimy. To dobre, trzeba tu mieć na względzie innych. Trzeba się zaszczepić, to obowiązek dobrego Żyda się zaszczepić. Się szczepią. I już. Też tacy Chińczycy czy Izraelczycy to jakoś podchodzą też lepiej do tych różnych zakazów, obostrzeń, nakazów, paszportów covidowych. Po prostu niektórzy uważają, że państwo ma prawo nam dyktować, jak się mamy zachowywać, że mamy się dostosować, że państwo to jest państwo i... A Polacy mają w sobie dużo z takiego buntownika. No ale to jest pewnie związane z naszą historią, z doświadczeniami, nie? My państwu za bardzo nie ufamy i na państwie się zawodzimy cały czas. Cały czas jest jeden wielki cyrk. I po prostu się przyzwyczailiśmy do tego, że polityk, że urzędnik, że policjant... Właśnie. No to nie są to osoby jakoś specjalnie godne zaufania. I to jest też smutne. W sumie nie miałbym nic przeciwko, żeby państwo mi coś nakazywało, dyktowało, gdybym miał duże zaufanie do tego państwa, gdybym wiedział, że mogę na nie liczyć, gdybym porządzących spodziewał się tego, że skutecznie rozwiążą jakiś problem, że gdybym był im wdzięczny za to, że kraj się wspaniale rozwija, że nam się żyje coraz lepiej, że podatki, powiedzmy, nam obniżyli, to bym ich szanował i na nich liczył i nawet jeszcze i podał rękę i powiedział dziękuję za to, co pan robi. A tak, to takie szmaciury, po prostu banda skurwysynów, zakłamane ryje takie wstrętne, kartoflane, to nie kojarzy się dobrze, no. Matt cały czas się zagadek domaga. No kurczę, no to tak. No nie jestem w jakimś zagadkowym dzisiaj nastroju za bardzo, Macie. Musisz wybaczyć, ale jak tak lubisz zagadki, to postaram się coś takiego przygotować. Może zrobię całą audycję z zagadkami. Bardzo doceniam twoje wsparcie, więc postaram się jakoś dogodzić ci tutaj radiowo. Ale dzisiaj to już jestem padnięty, drogi bracie Macie, już tak nic mi do głowy nie przychodzi. Musisz wybaczyć mi. Niemcy zbudowali kapitał na grabieży i bardzo taniej sile roboczej. Teraz udają panów. No, taka jest prawda. Też dobrze pisze Black Zone. O tym się już dzisiaj nie pamięta, nie? Że niektórzy się dorobili, rozwinęli swoje kraje na kolonizacji, na przykład albo na wojnach, albo na wykorzystywaniu innych, na niewolnictwie. Stany mocno na niewolnictwie się przecież dorobiły, nie? Na przykład... Albo taka Wielka Brytania na kolonizacji, nie? Albo Niemcy na pracy niewolników, na grabieży. Michał znowu o jonolocie nawija.
Też zapadła mi w pamięć rozmowa Janusza Zagórskiego z Pawłem Bednarzem. No oczywiście temat handel dziećmi i tak dalej. Okazuje się, że Bednarz ma kłopoty duże, że ciągają go po sądach za zniesławienie, za różne rzeczy. No niezbyt mu się układa. Ja tak mam ambiwalentne uczucia mocno tutaj, bo no, z jednej strony może być faktycznie tak, jak potrzeba mówi, że to jest taki trochę cyniczny koleś. No, że przyczynił się do czegoś, co wcale nie wyszło na dobre niektórym dzieciom, bo tam przyblokował adopcje zagraniczne. I być może to są często jego faktycznie jakieś dziwne fobie i szuranie takie, no taka szuria, że on sobie wyobraża, że tam do pedofilii idzie, a tak naprawdę dziecko miało szansę pójść do jakiejś bogatej, fajnej rodziny, a on to przyblokował, bo miał w głowie, że to jakieś sataniści, pedofile. Mogły być takie przypadki faktycznie, ale z drugiej strony jest też dziwna sytuacja, że te rzeczy, o których on mówi, ja wiem, że takie rzeczy są, o których on mówi, bo kiedyś się tematem tam interesowałem i wiem, że dużo racji ma też. No... Ale jakoś tak po ludziach to wszystko spływa. Nikt się nie chce takich tematów dotykać, bo każdy się, czy jakiś poseł, czy jakiś inny rządzący, osoby różne decyzyjne w tym państwie, w ogóle boją się takich tematów tykać, bo się boją, że na nich spłynie to szambo, bo to są trudne strasznie tematy i obrzydliwe i tak dalej. No i działa tu jakiś taki mechanizm wyparcia trochę, mechanizm takiego bagatelizowania. Bardzo wygodnie jest uznać też, że to jest szur, że on sobie coś tam zmyśla, że coś fantazjuje i daj pan spokój, nie? No i tak ludzie reagują, daj pan spokój. I on właściwie jest jedną z niewielu osób, które o tym takie tematy poruszają i on jednak coś tam robi dla tych dzieci z domów dziecka. Odwiedza, pomaga, nagłaśnia różne sprawy i... Ale nikt się tego nie chce tykać i on tak od lat trąbi, o tym trąbi, wręcza ulotki, może by się pan poseł zainteresował, a to idź pan stąd, idź pan stąd. Przy takim temacie, to ciężko sobie wyobrazić ważniejszy temat niż dobro dzieci, nie? No, taki cywilizowany i poważny kraj, to powinien się zajmować właśnie takimi sprawami, nie jakimiś wojenkami, tu ostoki się gryzą, świnie wczepiają pazurzyskami, tu chcą lasy już są sprzedawać, wodociągi, wszystko rozkradać, tylko powinni się zajmować, jakoś pomagać osobom, które są faktycznie w trudnej sytuacji, różnym nieszczęśnikom, ludziom, których los jakoś, no... z którymi los się nie pieści, niepełnosprawni, różni, właśnie, no i te dzieci, nie? To powinno im leżeć na sercu, a nie, oni mają ważniejsze sprawy, tu rozgrabić, wyprzedać, zagarnąć, wejść w dupę kościołowi, korporacjom, to ich interesuje. To jest dramat po prostu. Matt pyta, z ilu metrów Franc trafił Witka, kapitana Nowakowskiego? Trafił w skroń. Wtedy co z komina strzelał, tak? Bo jakiś prawicowy poseł wziął zakładnika coś tam i miał jakieś żądania, że mają tam związki zawodowe, mają wrócić coś i trzeba było go ustrzelić. To chyba o tą sytuację chodzi, tak? Z 20 metrów? Z 200 metrów? Nie pamiętam w ogóle. No ale widać już Franc już wtedy miał dobre oko. W ogóle ten film Psy, on jest taki trochę pro-komuszy jakby, znaczy taki pro-ubecki, nie wiem, czy mało ludzi to zauważa, ale tak naprawdę ubecy są tam pokazani jako fajni goście w sumie, nie? No i ten Franc, ten ubek właściwie o złotym sercu, można powiedzieć, no może nie o złotym sercu, ale taki ubek, człowiek z zasadami,
W ogóle fajna ekipa, tak jakby, nie? Ci ludzie i tak, ich taki los spotkał, że nie mieli co ze sobą zrobić, nie mieli co począć ze sobą po tych przemianach ustrojowych. No i a te akta to musieli palić, bo dostali rozkaz z góry i tak, tak takie jakby. Jakby chciano tak wybielić w ogóle tych ubeków, nie? Trochę ja tak to czuję, nie wiem, czy wy też tak czujecie. Takie pokazanie w atrakcyjny, fajny sposób tego wszystkiego, że to właściwie tak na dobrą sprawę są fajni goście w dużej mierze, nie? Są tam czarne owce, oczywiście zdrajcy, ale tak właściwie to trzeba ich zrozumieć, tych ubeków. No i na zasadzie kontrastu, a z drugiej strony ta prawica, te solidaruchy, nie? Z tym swoim Jankiem Wiśniewskim, co padł na drzwiach, to takie żałosne towarzystwo, nie? I ten właśnie, ten poseł, któremu odpierdoliło, też jakiś prawicowy, nie? I to takie byli czerwoni, przyszli czarni, nie? To wszystko tworzy taki obraz jakby, który, no, to takie właśnie taka próba oswojenia tego wszystkiego i pokazania w trochę lepszym świetle tego Uzbekistanu, tych ubeków. Nie? Tak, ja tak to trochę czuję, nie wiem jak wy. Psy, film, który jedzie na kobiety. Znaczy, to nieelegancko trochę tak właśnie. No, kobieta to tam jest jakaś taka właśnie sucz, blać, dająca dupy, nie, zawsze jakaś taka, w ogóle nie ma tam jakichś bohaterek fajnych, tylko zawsze gdzieś tam przywiązana, uchwycona nogi swojego macho, no takie, taki samczy mocno film, nie. Tak jak w NR, pisze Wojciech. Może dlatego tak mu odpowiadają, bo się interesują tak jak Wener, a to tak nie kumam do końca, o co chodzi. Linda słabo się trzyma, problemy ze zdrowiem ma, kto wie, czy jeszcze gdzieś zagra w jakimś filmie. No to już starszy pan jest, nie? Starszy pan. Były krawce, przyszły potrzeby. I tak ten cyrk pod tytułem były krawce, przyszły potrzeby i cały ten cyrk radiowy zamienili w burdel na kółkach. Tak to jest. No, psy, jedynka i dwójka, naprawdę świetne filmy. Trójki mi się już nawet nie chciało oglądać, bo trailer i fragmenty mnie zniechęciły. Myślę, że to raczej już, to już nie jest to kino. Co świetnie pokazuje, jak twórcy się starzeją i jak przestają być kreatywni, jak już nie ma w nich tej iskry, nie? Już nie są jakby zdolni do stworzenia tych fajnych dialogów, tych ujęć, tych klimatycznych scen przechodzących do legendy, tak stających się ikonicznymi, takich właśnie ikonicznych, kultowych scen, dialogów, to już się tego w ogóle nie czuje, nie? Robi się jakieś takie kino nijakie, bezbarwne, już tak i powtarzanie starych numerów, odgrzewanie kotleta, co najwyżej. Chyba widziałem kawałek tych psów i w ogóle mnie to jakoś nie zainteresowało. Może też nie słabo się sprawdza przenoszenie do współczesności, bo jest taki trend, że no, było w tamtych czasach, to teraz musi być współczesność. Nie? A po co? A może właśnie cały urok nowych psów mógłby polegać na tym, że pokazywalibyśmy nadal dawne dzieje, może jakiś prequel, jak Franz wstąpił do SB, nie? Coś takiego, to by było fajne, taki prequel. No, a tak, to też taka próba uwspółcześnienia i wrzućmy Franca do współczesności. No, i weźmy jakichś topowych innych aktorów, znanych też. To tak już myślenie o kasie, nie? A kiedyś
twórcy często mieli inne nastawienie do tego, nie lecieli tak na hajs, nie myśleli tak, nie tego weźmy, bo się sprzeda, tu pokażmy dupę, bo się sprzeda, tylko mieli jakąś taką pasję w sobie. Dzisiaj tak tego brakuje czasami. Matt pisze, panie Krawiec, radia się zmieniają, a pan wiecznie prowadzący. No, tak jest. W sumie tak to wygląda. Jak to jest, panie Krawiec, że radia padają, a pan zawsze za mikrofonem? Kapitan Krawiec, wiecznie żywy. I zawsze w komisji radiowej. Po serialu stawka większa niż życie, kandydaci do służb walili drzwiami i oknami, twierdzi Lajtowski. Tak?

W sumie to Pasikowski zrobił trochę takie kino, które było bardziej amerykańskie niż do tej pory to robili twórcy, nie? Już to więcej w tym było po prostu amerykańskiego kina. Była to świetna hybryda, bo to było takie moim zdaniem udane połączenie kina polskiego z kinem amerykańskim. Też inne aktorstwo trochę, takie bardziej jakby zwięzłe, bardziej minimalistyczne, mniej takiej przesadnej ekspresji, jakiejś egzaltacji staroteatralnej, proszę pana. Tego się trzeba wyuczyć latami, proszę pana. No i nie było takiego pierdololo, nie? I takiej pierdołowatości aktorów, że przychodzi i Szekspira nagle odgrywa z kałachem w ręku. No to dajcie spokój, no. Ja lubię aktorstwo takie bardziej oszczędne, nieprzesadne, gdzie bardziej naturalne, no, takie jak w amerykańskim kinie. Nawet mnie czasami drażnią takie sceny, gdzie się robi jakby z igły widły i zesrała się i płacze, nie? I nagle jakaś aktorka odgrywająca prostą scenkę, że coś po prostu trzeba prosto powiedzieć, prosto zrobić, szybko, to ona nagle się wczuwa, proszę pana. Panie Krawiec, czy mogę zapytać? Zapytam donate'em. Pewnie, pytaj pan. Jeśli nie będzie zbyt intymne pytanie, to pewnie odpowiem. Nocne radio będzie dłużej trwać niż Radio Maryja i Ojciec Ryzyk. O, no nie wiem, nie wiem. A Ojciec Ryzyk wprowadził nowe metody płatności. W końcu można płacić jakimś tam przelewem internetowym. No i różne takie metody, co mnie w ogóle zaskakuje, bo Ryzyk w sumie był zawsze taki do przodu, jeśli chodzi o technologiczne rozwiązania. Audycje w MP3-kach dostępne, takie właśnie niby podcasty, to Radio Maryja to zaczynało takie rzeczy robić i audycje dostępne na stronie do odsłuchania, to kiedyś nie było czegoś takiego. Takie radia jak RMF czy jakieś Tok FM, to długo po Rydzyku doszli do tego. Rydzyk był takim prekursorem trochę, można powiedzieć. I jak to się mówi, i pionierem. Słyszałem też opowieści, że niesamowita serwerownia, w ogóle wszystko. Tam, no, to tak. Marlon Brando bełkotał, mamrotał i był największym aktorem na świecie. Pisze Bystre Oko. To nie tylko moje pytanie, ale płynące z otoczenia. Czy odpowiem szczerze? No macie, no nie mogę obiecać. No być może o coś takiego zapytasz, że nie będę mógł odpowiedzieć. No nie wiem. Nie mogę nic obiecać. Niestety. Ale postaram się. Bo rozumiem, że to do mnie jakieś pytanie, tak? Takie. Z otoczenia? Ciekawe, o co chodzi. Jak patrzę na takich aktorów jak Liam Neeson, jak się on nazywa? Liam Neeson, bardzo lubię tego aktora. On niesamowitą charyzmę jakąś taką ma, nie? I jest bardzo uniwersalnym aktorem. On potrafi zagrać i twardziela, i adwokata, i Family Guy'a, i jakiegoś ze służb specjalnych, i zabijakę, i wrażliwca, i tyle różnych postaci. I tam zatroskanego ojca, każdą rolę on udźwignie, niesamowity aktor.

0: Dublina, rozpoczął współpracę z Abbey Theatre, gdzie znalazł go reżyser John Burman, który zaangażował go w roli Sir Gawaina w obrazie Excalibur. Przez kilka następnych lat Neeson pojawiał się w kilku filmach, jednak bez większego rozgłosu. Dopiero rola Fieldinga w Misji zwróciła na niego uwagę krytyków i publiczności. No ale jest tu też napisane, że długo czekał na sukces i że tak powoli dochodził. No, w Miami Vice się pojawił też. A pochodzi z Irlandii, tam się urodził. Nauczycielem też był. Może właśnie to, że wykonywał tak różne zajęcia. Bokser, kierowca, nauczyciel. To ludziom daje taką zdolność, żeby grać tak różne postacie. Leslie Nielsen? Lukas już nie. Liam Neeson. I jak patrzę sobie, jakie on rolę gra w takich filmach survivalowych, jakiś człowieka, który przeżył katastrofę lotniczą i tam zmasakrowani ludzie, on w śniegu, wśród innych rozbitków musi tam dać radę przeżyć.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha.
2: Matt, 10 złotych. Panie krawiec, jak pan radzi sobie bez kobiety w seks?
0: To rozumiem, że to się wiele osób nad tym zastanawia, tak? Takie pytanie płynące z otoczenia. Jak se pan radzi bez kobiety, seks? No, odpowiem tak, no jakoś sobie radzę. No, ale żeś pytanie rzucił, to dorzucił do pieca, aż mi w pięty poszło. No, nie wiem, co mam więcej powiedzieć, no, panie Macie, no, tak se radzę, no, jak se radzi facet, nie, bez kobiety, no, to tak se radzę, jakoś se radzę. Gozia tu się śmieje, ale będą się ze mnie wszyscy śmiali, no. No, to żeś panie tutaj dorzucił do pieca. Mam taką sztuczną kobietę, taką plastikową, taką zdziwioną wiecznie. I ja z nią sobie rozmawiam, wychodzimy sobie na spacer. Taki Japończyk jakiś jest, który w ogóle się tego nie krępuje i chodzi z takimi gumowymi lalkami, gdzieś tam sadza na ławce i taki znany z tego jest. No, ja też mam taką właśnie, taką nadmuchiwaną, zdziwioną wiecznie i tak rozmawiam sobie z nią i mówię, nie dziw się moja droga, ale już tak to jest na tym świecie, co tak gębę rozdziawiasz, co taka zdziwiona, no. Jakoś już mnie nie ciągnie do tego, żeby się wiązać z kimś za bardzo. A już tak też moje szanse maleją w tym względzie trochę już, nie? Już w tym wieku to nie jest tak łatwo sobie znaleźć, przygruchać jakąś kobitkę, nie? No też, co ja mam do zaproponowania jakiejś wybrance, nie? No kobiety jednak liczą na to, że facet będzie tam forsiasty, że będzie się nią interesował, że zadba, że może będzie z niego jakiś pożytek, no a to... Niekoniecznie. A nie chcę się też... nie chcę komuś życia psuć i potem się rozchodzić trzeba. Znając moje szczęście, skończyłoby się w najlepszym wypadku na tym, żebym płacił alimenty do końca życia. To też takie ryzyko, do końca życia płacić alimenty, nie? Krawiec, ale tak szczerze, żenić się czy się nie żenić, bo mnie gna rodzina do ożenku. No panie bystre oko, no co mam panu powiedzieć, no to pan takie decyzje musisz podejmować i się nikogo nie pytać o zdanie, to nikt panu nie odpowie, no.

co ja mogę wiedzieć na ten temat w sumie. Gdybym jeszcze zapytaj może kogoś, kto ma większe doświadczenie w tych sprawach, nie? Jeśli chodzi o ożenki. Rób jak czujesz może, nie? No, chociaż czasem też warto się przemóc i nawet jak nie chcesz, to może warto jednak, bo to potem cię pcha do przodu mocno, nie? Jak nie chcesz skończyć jak krawiec taki zgorzkniały siedzący przy komputerze radiowiec z fajką w gębie, to się bierz za takie rzeczy. Tu znowu mnie będą swatać zaraz. Biedna Lala. Czemu biedna? Właśnie dobrze ma ze mną. Zabieram ją na spacerki. Jak ten rower kupię, to posadzę ją tam z tyłu i będziemy sobie jeździć po Środzie Śląskiej. Ciekawe, jakby ludzie zareagowali, nie? Jakbym tak z gumilalą jeździł po Środzie. I śpiewał na całe gardło. Zasłynąłbym szybko jako tutaj ekscentryczny mieszkaniec Środy. Zaraz by jakiś gliniarz podszedł i powiedział: czemu ta pani nie ma maseczki? No co pana, co pani taka zdziwiona? No trzeba nosić maseczkę, jest reżim sanitarny, proszę pani. No czemu pani nic nie mówi, tylko tak się dziwuje? No, tak to jest, naprawdę, proszę pani, tutaj są pewne zasady, trzeba przestrzegać, no. Był nawet film z Goslingiem, który żył z lalką, pisze E. Marcins. Tak, to nie słyszałem, a też lubię tego aktora, to muszę poszukać. Zależy, czy Lala będzie ubrana wełnisty, zauważa. Panie krawiec, moja pani jest przy mnie 8 lat. Kocham ją nad życie. No, to tylko pogratulować. 8 lat to już nie w kij dmuchał. No jak związek tyle trwa, to już chyba maleje prawdopodobieństwo, że coś się zepsuje, nie? Bo ludzie się już do siebie tak przyzwyczaili, że no chociaż różnie bywa, ale myślę, że jednak w dobrym kierunku. Im dłużej, tym lepiej, nie? Tym już wiadomo, że jakoś to będzie. Miłość Larsa. Tak się nazywa ten film, tak? Tak, to chyba ten film. Zobaczmy na Filmwebie, co to za cudo. Gosling też potrafi bardzo różne role udźwignąć. Ale co chciałem powiedzieć, że mam olbrzymi szacunek do takich aktorów, jak właśnie Neeson czy Gosling, bo oni naprawdę muszą się wysilać podczas grania, gdzieś jakaś zamieć, gdzieś muszą trenować jakieś sztuki walki, szkolić się w czymś. Często w scenach kaskaderskich sami grają, ryzykując jednak trochę. A taki jakiś nasz Konrad Pazura czy inny Linda, to co oni, jakie oni mają wyczyny czy takie trudy? Gra se jakiegoś koleżkę, który se chodzi po ulicy i rozmyśla, nie? Albo gra se jakiegoś koleżkę, który w ogóle gra w filmie sensacyjnym i w ogóle się z nikim nie bije, co najwyżej tam strzela, nie? No taki trud wielki podjął, że poszedł na strzelnicę i się nauczył obsługiwać broń, nie? I to wszystko już. A taki amerykański aktor, to on często na siłownię chodzi przez pół roku, żeby się do roli przygotować, albo się odchudza przez rok, albo gdzieś jedzie do narkomanów, albo do żołnierzy. Ci aktorzy, którzy grali kosmicznych żołnierzy, Marines, Space Marines, czy jak oni tam się nazywali, Colonial Marines w Obcym,
no to oni specjalnie poszli do jednostki wojskowej i siedzieli z tymi trepami, żeby, żeby podłapać pewien styl bycia, zachowania pewne wychwycić. Po prostu to jest przygotowywanie się do roli, nie? Ja to szanuję. A u nas aktorowi się często wydaje, że on nic nie musi się, on jest genialny już, on to udźwignie, bo on jest po szkole, już ma teatralne i on będzie grał żołnierza, będzie mówił naprzód, naprzód, kamraci. Jedź pan w chuj z takim żartem, panie Drozda, w ogóle. A może jakiś antypolonizm znowu przemawia tutaj przeze mnie. Nie wierzę, że mógłbyś się z kimś związać na stałe, Gosia. To do mnie? No, też słabo w to wierzę. Chociaż nie, to może to do kogoś innego. Może to do Bystrego Oka. Tutaj. No, na pewno... Mogę tutaj podpowiedzieć, że jak ktoś myśli o tym dopiero, żeby się z kobietą związać, to nie popełniajcie tego błędu, co Krzysztof Kononowicz, dla którego teraz prawdopodobnie dla jajec napisała jakaś pani, że jest nim zainteresowana i on tam się nakręcił strasznie, miała do niego przyjechać, a nie przyjechała zdradziecka kobieta, ladacznica. No i chyba nic z tego nie wyjdzie, ale Kononowicz ją pewnie wystraszył tym, że pomijając w ogóle to, jak on tam wygląda i się zachowuje, no to też wystraszył ją, myślę, tym, że obiecał jej, że będzie do niej mówił mamo, bo mój ojciec, jak mieszkaliśmy na Warmii, to tak mówił właśnie do żony, do mojej mamy, mamo mówił. Kobiety tego nienawidzą, jeśli dla faceta jest mamusia najważniejsza, jeśli mają jakieś takie niepoukładane tam dziwne fascynacje mamusią czy coś takiego. Kobiety z tego, co wiem, tego nienawidzą prawie wszystkie. Po prostu, więc nie bądźcie mamin synkami, broń Boże, bo kobiety was momentalnie po prostu się poczują przy was jak piąte koło u wozu i jak będziecie im jeszcze opowiadać, że a moja mamusia to by to lepiej ugotowała czy coś, to w ogóle będzie dramat. O, tu... Bystre oko mnie tu rozśmiesza. Mężczyźni też nie lubią Lukacjusz, ale czego? Jak kobieta jest za mamusią, czy coś? No, być może. O, synowie mamusi, tragedia. No, Gosia potwierdza, tak, tak. Kobieta chce być, chce, żeby to nią się facet, żeby ona była jego kobietą, a nie mamusia. No to, i w ogóle, no tak, wiecie, no teściowa, to tak z teściową siedzieć i słuchać jej mądrości i o niej i coś tam przyjeżdża, i mamusia, a moja mamusia, a no jak taki Kononowicz już obiecał, że będzie mówił mamusiu, to dużo mówi, bo facet czasami może oczekuje od kobiety, że ona będzie za mamusię mu robiła, że się nim zaopiekuje się, że mu wypierze majciochy obsrane, zaśmierdzone, bo i Kononowicz tak to do tego podchodzi, bo on mówi, będziesz mi prała, będziesz mi sprzątała, to, bo to jest rola kobiety właśnie, żeby takie rzeczy robić. No i on tak widzi związek, nie? Że będzie mu prała, gotowała, a on się do niej przytuli w nagrodę. Fajna nagroda, raczej kara w tym przypadku. No i to. Taki związek nigdy się nie uda, jak jest mamusia na pierwszym miejscu. Panowie, jak ślub, to bez intercyzy. Szanujmy naszą przyszłą żonę. Jeśli chce nam podarować połowę swojego majątku, to trzeba przyjąć
bezapelacyjnie, pisze Lajtowski. Kobieta chce silnego faceta i zawsze szuka jak najlepszej opcji dla siebie. To jest naturą kobiety i nie należy na to się złościć. Tak, myślę, że tak. Kobieta gdzieś tam intuicyjnie, ewolucyjnie, biologicznie wręcz szuka dobrego dawcy genów, bo kobieta no często po urodzeniu dziecka traci zainteresowanie trochę facetem i facet musi być na to przygotowany też. I zrozumieć to, że kobieta ma taką misję, ten instynkt macierzyński często jest bardzo silny. No też nie zawsze, bo są takie panie, które nie mają go takiego silnego. No albo z jakichś powodów może tam nie mogą czy coś, no to też tak bywa. Moja mama ma koleżankę, która się stara o dziecko już bardzo, bardzo długo, wiele lat, no i niestety nie udaje się. No ale często kobiety mają tak właśnie, że no, to dziecko jest jakąś tam misją, nie? I facet jest trochę narzędziem i pomocą do wypełnienia tej misji. Co nie znaczy, że nie może być pięknego związku też, no ale to trzeba też jakoś to zrozumieć, że w kobiecie jest to bardzo silne.

Dobra, kończymy. Godzina trzecia za moment. No, jeszcze całkiem dobra słuchalność. Nocniki to. Nocni słuchacze, jeszcze całkiem sporo ludzi jest o tej godzinie. Co mnie trochę dziwi, bo już prawie trzecia, a tu prawie setka łącznie na YouTubie i na radiu. No, jest was trochę. No fajnie. Zawsze się przyjemniej nadaje. Niektórzy prowadzący tutaj marudzą właśnie, że słaba słuchalność troszkę. No, też tego nie do końca rozumiem. Bo naprawdę nieraz świetne audycje są, a no tak ludzie się schodzą powolutku, powolutku. Troszkę tak przymało. Nie kończę jeszcze. Nie, już muszę, już zmęczony żem. Zmęczony żem. Trzeba kiedyś się w końcu wyspać, nie? No się dzisiaj wyspałem w sumie za wszystkie czasy, ale. Okej. Ziewam już co chwilę, to już tak nie można prowadzić. No, dzięki za słuchanie. Bardzo dziękuję za wsparcie. Zwłaszcza Matowi, ale też i wszystkim innym hojnym sponsorom. No, Matt rozwala tu system, jeśli chodzi o sponsorowanie mnie. Naprawdę to taki platynowy sponsor. No, dzisiaj to po prostu zaszaleliście. Dziękuję bardzo za całe wsparcie. Matowi, Potrzebie, który też tutaj dorzucił ostro. Putinowi, Hunterowi, pijanemu Tomisiowi, Satan Christ są też tutaj. No, zacnie dzisiaj, zacnie znowu. Jestem bardzo happy. No i telefony też bardzo fajne, myślę. No, luźno-gadkowa audycja. No, ja już trochę wchodzę w taki tryb luźno-gadkowy coraz częściej. No, to cóż, no, wiecie, to jest jakaś obrona przed zniechęceniem się do tego i przed wypaleniem, takie luźniejsze audycje dla mnie, bo no tak, to trzeba by się ostro tam wziąć za robotę, przygotowywać i to by zmęczyło trochę, nie? No, postaram się trochę, może cały czas walczę o to, żeby się zmusić do jakichś konkretniejszych trochę audycji, ale chyba lubicie luźne gadki, no. Kiedy mogę zadzwonić, kiedy są czasy ostateczne, no teoretycznie dzisiaj powinny być, no, ale znowu nie ma, zamiast tego luźna audycja. Podobno partnerki wolą starszych i doświadczonych. A ja myślę, że kobiety szukają różnych facetów do różnych rzeczy i dla seksu, dla przyjemności, dla fajnego, takiego barwnego związku to sobie wybiorą młodszego, a do założenia rodziny to sobie wybiorą starszego, bardziej odpowiedzialnego, niekoniecznie jakiegoś supermana. No, chyba tak to trochę jest, nie? Ale też no, jesteśmy różni, więc różne mogą być tu gusta. Ma znowu zagadki, to jakiś wielki miłośnik zagadek. Normalnie jak Sfinks tutaj zagadki. No to dawaj, Matt, na koniec zagadkę.

Kurczę. A, masakra. Po prostu nie wiem, co mnie tak na spanie wzięło. No, dawaj pan tą zagadkę. Dawaj pan, dawaj, dawaj, dawaj. Odpowiem i zmykam. Jak nazwać małą ośkę? Osiecka? Nie wiem. Osiecka? No, niech będzie, że taka jest moja odpowiedź. Osiecka. Albo Małośka. Nie wiem. Będącą jednocześnie kreatywną pisarką. Pizdośka. Kreatywna pisarka. Ośka. No, nie wiem, to zagwozdka.

0: Macie, już dziękuję za twą hojność, ale może już nie. To trochę zbastuj z tymi donajcikami, bo będziesz zawiedziony, że dostanę i pójdę sobie, nie? I skończę, bo już, no, już trochę padam na ryj, więc może tam zachowaj na następny raz czy coś, ale tak czy owak bardzo ci dziękuję za pamięć i wam wszystkim za to, że jesteście, że pamiętacie, że dzwonicie, że komentujecie, że sponsorujecie. Jest fajnie, jest fajnie. Jest moc, jest power. Oh yeah! A ja już się z wami żegnam, naprawdę. Ostatecznie. I udaję się w objęcia Morfeusza. Może coś w weekend się będzie działo. Dzisiaj to chyba z prawej strony mapy będzie, nie? Chyba się pojawi Jacek, chociaż już nie wiem, jak to jest z tym. Sprawdzajcie po prostu o 21:00, zwykle jak coś jest, to właśnie o tej godzinie, więc po prostu wpadajcie. Matt pisze, nie, czekaj. No, Macie, nie chciałbym cię tutaj... Matt śle jednak, no ale uparty jak normalnie, jak ten osioł, co miałem go grać, co go grałem w teatrzyku szkolnym. Znaczy, to nie był teatrzyk szkolny, to było takie tam, takie zajęcia. Ostatni, pisze Matt. No, i żeby to był mi ostatni donate, no. Co ja się tak bronię, tutaj hojny sponsor, a ja się wzbraniam po prostu i nie, no nie należy mi się, no nie chcę, nie, jak dziecko, co nie chce wątróbki jeść. No, szach i mat. No tak, jeśli chodzi o donaty, to szach i mat. Krawiec, zrób se kawa, to tak trochę niegramatycznie, zrób se kawa. Panie krawiec, zrób se pan kawa. I do 8 rano pan siedź, pan dostałeś pieniądze, pan masz siedzieć, pan jesteś nasz sługa, my panu zapłacili, bo pan musisz siedzieć, bo inaczej to pan będziesz oszust radiowy. No i tak to jest na tym świecie, widzicie. No. Wiecie co, ja po prostu też głodny trochę jestem, chociaż w sumie nie tak bardzo. Zamówiłem sobie dzisiaj u Wietnamczyka sajgonki, dawno nie jadłem. Trochę zapikantne to jedzenie, ta zupa pho, no smaczna, ale taka ostra trochę i to tak, nie podchodzą mi ostre rzeczy. Kuchnia żydowska w ogóle unika ostrości, znaczy taka kuchnia hasycka na pewno. Oni dużo na słodko, tam właśnie jakieś czulenty, coś, to oni wszystko tam, mak, miód, nie, na słodko, śledzik na słodko, wszystko i dużo cukru, no i...
1: Miechu warte, ha, ha, ha!
2: Matt, 10 złotych, ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów.
0: Co? To tak jakoś poetycko mnie zrugał tutaj Matt. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie. Ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda mi dla ciebie słów. No, to chyba czymś podpadłem Mattowi. Ale... Takiemu mecenasowi to tutaj wolno krytykować krawculka. Daj piosenkę, idź sobie zjedz coś i wracaj. No, 5 godzin już siedzę, ludzie, no. 5 godzin to już naprawdę. Wczoraj było, dzisiaj jest, sporo było, że to jest piosenka o Osieckiej, tłumaczy Matt. A takie buty, to nie wiedziałem, Osiecka, Muszę sobie przypomnieć Osiecką, kurczę, jak ona śpiewała. Osiecka. Osiecka. Agnieszka Osiecka zresztą. Już świętej pamięci w 97 odeszła. Polska poetka, autorka tekstów, piosenek, pisarka, reżyserka teatralna, telewizyjna, dziennikarka. No, kobieta renesansu. Widzę, że ma swój taki pomniczek, jakiś tutaj jest taki stolik, gdzie zachowano. To jest niesamowite, że niektórzy ludzie zostają z nami pod postacią takiej statuły gdzieś, nie? Niekoniecznie jest to pomnik, ale jakaś statua właśnie taka, że siedzi sobie postać na ławeczce specjalnie przygotowanej albo przy stoliku tutaj, jak jest jakiś właśnie taki stolik specjalny, taki pomniczek upamiętniający. No. Chyba marzenie każdego twórcy, artysty, żeby zostać uwiecznionym w takiej formie, żeby zostać z ludźmi pod postacią statuły pewnej. No, też bym chyba chciał. No ale za słabym twórcą jestem, co ja tam. Nikt o mnie nie będzie pamiętał raczej. Zdechnę i będzie, że dobrze zdech, to zdech i dobrze, że zdech i śmieciarka przyjechała, zabrała i po co to rozgrzebywać te tematy. No i życie płynie dalej. No był i nie ma, i była, było i nie ma, i Fatima i co. I po co o tym gadać, no. No, jedyne osiągnięcie to takie, że umarł. No i o czym tu gadać? No, takie będą komentarze pewnie. No, miłego weekendu wam życzę. Sprawdzajcie, co tam się w nocnym radyjku dzieje. Jeszcze raz wielkie dzięki dla was. No i co? Może będzie też nocny jaszczur w niedzielę z Bierutem. No, mam nadzieję, że się chłop nie zniechęcił i się jeszcze coś nam ponadaje. Tym bardziej, że całkiem spora słuchalność była jego audycji. Naprawdę niezła, aż się zdziwiłem, że... No, ale wiele osób tutaj u nas jest zainteresowanych rzeczami niezbadanymi, niezwykłymi, tajemniczymi, spiskowymi, mistycznymi. To jednak nocne radio niby takie antyszurskie, takie tutaj nauki sporo, racjonalny punkt widzenia, a tak, no jak coś jest takiego, takie tematy, to ludzie chętnie słuchają też. I takie zróżnicowane towarzystwo albo tacy ludzie, którzy lubią może i to, i to. Kononowicz będzie miał swoją statuę chyba. No, to nie jest to wykluczone, no jest to taki trochę skarb tej ziemi białostockiej, można powiedzieć, taki ich skarb lokalny, lokalna ciekawostka, nie? I dlatego tak się z nim cackają w sumie i policja tam przyjedzie i go tylko upomni i panie Krzyśku, a on tam, idź się mi stąd, nie ma tu wstępu, panie strażaku miejski. No, a panie Krzyśku, ale pan co tam, a pan się tu zdefekował, panie, a co, że się zesrałem się, to moja sprawa. Idź pan stąd, no, i tam goni ich tam, a oni tak cały czas z nim, no, tiu, a panie Krzyśku, ale no to proszę tak nie mówić brzydko na nas, no a my, no panie Krzyśku, no i tak widać, że się z nim cackają. No, dzięki Bystroko, taki miły komentarz. Zobaczymy, jak tam będą wspominać. Może jeszcze w życiu do czegoś dojdę i zasłynę jako twórca. Chyba jakieś takie marzenie mam w sobie, żeby w końcu coś wyprodukować, jakiś film, jakąś muzykę nagrać, coś. No tak, wiecie, żeby nie tylko to radio i audycje, które gdzieś tam kiedyś znikną, tak jak znikły audycje Radia na Fali, nad czym bardzo ubolewam, znaczy można je znaleźć, no, tak, ale to tak na chomiku jakimś na przykład, nie? No, są fantastyczne kolekcje, na przykład kolekcja Key Mike'a, czy Key Mike chyba tak to się czyta, albo KMIK, czyli nie wiem jak to czytać. No w każdym razie jak poszukacie, to znajdziecie też bardzo potężne archiwum audycji Radia na Fali. No ale było ich trochę więcej na YouTubie, gdzieś tam potem poznikały, może nie wiem, jakieś prawa autorskie, coś, i to tak się wykrusza i to... I po mnie też się boję, że nic ciekawego nie pozostanie, bo albo komercyjne projekty jakieś, albo to radio i tak. Nic nie zostanie po człowieku, a każdy twórca, każda kreatywna osoba, czy to pisarz, czy filmowiec, czy autor kreskówek, czy reżyser, czy no, dowolny twórca, czy aktor, chciałby, żeby coś po nim zostało, nie? Żeby został jakoś tam zapamiętany, doceniony, więc muszę jakieś podjąć kroki, bo to już ostatni dzwonek, to, żeby zacząć coś produkować. Większość znanych ludzi z tych branż różnych, kreatywnych, no to zaczynała wcześniej sporo, to już jest trochę późnawo, no ale może jeszcze coś zrobię. Może jeszcze zdążę. A, chorąży zawsze zdąży. Spoko. Spoko loko, spoko wodza.

Okej. No to już tym razem po raz ostatni i ostateczny żegnam się z wami. Słuchajcie Nocnego Radia, sprawdzajcie zwykle o 21, co tam się dzieje. Musisz, krawiec, wyrzeźbić jakieś jezuski. Coś, co będzie w domu. Coś, co ludzie w domu zaczną trzymać. Tak. Już lecę rzeźbić jezuski. Tam, ty to masz rady. Dobra. To by było na tyle. Trzymajta się, Barry White'a. Co złego, to nie ja. Z fartem mordeczki, jak to mawiają młodzi. No i aleluja, i do przodu. Hey, hey.

Powodzenia, Bystroko, z wydawaniem tomiku poezji. Fajnie by było, jakbyś coś podesłał do nas. Ja bardzo lubię wiersze, dobre wiersze. Może nawet coś wyrecytuję. Może uda się jakoś to fajnie wyrecytować. Jakbyś coś podesłał, to bardzo chętnie przeczytam na antenie. W razie czego to kontakt @nocneradio.pl.

A ja to sobie myślę, że to napisali wszyscy, że te historyjki to napisali jacyś napruci winem i upaleni ziołami jakimiś, jakieś pastuchy niepiśmienne. Chociaż powiem wam, że w Palestynie to było wyjątkowe miejsce, bo tam od małego uczyli czytać i pisać. Więc wcale niewykluczone, że na przykład Jezus mógł umieć jednak czytać. No, także... No i tak jak napisałem na czacie, uważam, że to my dzisiaj sobie dorabiamy do tego wszystkiego jakąś mądrą historię, a wtedy, kiedy ktoś tą legendę sobie układał, to, czy może to przekazy ustne, to potem tak ewoluowało jakoś, potem ktoś to w końcu spisał, no to chodziło po prostu o sprzeciw wobec Boga, no i tyle. Zawsze o to samo chodzi, że ktoś się nie posłuchał bogów i dostał w ciry. Tak naprawdę się wszystko zaczęło od tego, kiedy jakiś, słuchajcie, wyobraźcie sobie takie stare, bardzo stare, dawno, dawno temu jakieś plemię. I tam, kurczę, wszyscy normalni faceci chodzili gdzieś na polowanie, chcieli zaimponować laskom, samicy, wykazać się siłą, odwagą, ale jeden właśnie w tym plemieniu taki był niewydarzony trochę, taki chuderlawy trochę, leń taki, nie chciało mu się tam chodzić, nie umiał się bić, tchórz taki. No i on został szamanem, no zaczął, trochę więcej czasu miał na gapienie się w niebo i se układał jakieś tam opowiastki i coraz ważniejszy się robił, nie? Bo ludziom tam tłumaczył, że tu tarabum, pokazywał tam w niebo i tarabum i się tak walił jak King Kong, tak w piersi, że to niby on, to tarabum, a wszyscy no i to ewoluowało tak, no. Słuchajcie, do kobiet go nie ciągnęło, taki brzydki był i to po prostu to zaczął się dziećmi interesować, no i tak to zostało do dzisiaj, no. I potem przez całe wieki do teraz w chuja robi ten szaman wszystkich pozostałych. Pierw robi z ludzi inwalidów umysłowych i kaleki takie i zaraża tą chorobą, tym wirusem wiary, a potem przynosi lekarstwo. Tylko, że to jest takie gówniane lekarstwo, takie placebo, które nic nie leczy tak naprawdę, no. Czytajcie sobie, jak z Mahometem było w ogóle. Wcześniej te Arabusy to wierzyły w jakieś dżiny, w duszki i tak dalej. Oni pozazdrościli potem Żydom, że ich taka religia jakaś taka mądrzejsza i Mahomet wpadł

na pomysła, nie? Że to zreformuje. I tam się naparzali, mordowali o to w ogóle. Zabijali jedni drugich. Zawsze tak było, słuchajcie. A Kościół... Słuchajcie, święty Piotr, czyli założyciel w sumie Kościoła, to był taki sukinsyn, nienawidził kobiet w ogóle, mordował tych chrześcijan na początku, wyłapywał ich, donosił na nich, przez co majątki ich przejmował, bo to tak było, że jak się doniosło na chrześcijanina, to część majątku można było jego przejąć. Bardzo intratny interes. No ale któregoś dnia spadł z konia, łbem głupi ryj se rozwalił i coś tam mu się uwidziało, że go Jezus odwiedził, nie? Fajna nagroda też, nie? Za temu najgorszemu, co mordował tych chrześcijan, to w nagrodę ty kościół założysz, nie? No super, fajnie. A ci, co tam się starali, żyli godnie, wszystko, to w ogóle to wpadli do szamban niechcący. Taka to sprawiedliwość. Kalecy umysłowi twierdzą, że pochodzimy z wielkiego wybuchu. To dopiero jest inwalidztwo. Nie, my nie pochodzimy z wybuchu. To nie jest tak, furiat, że wybuchło i ty się narodziłeś. To trochę inaczej to wygląda, no. Zatem to nie był wybuch, my sobie tak to nazywamy. To było jakieś niesamowite po prostu zjawisko, które nastąpiło w pewnym momencie. Powstały pierw prawa fizyki, czas, wszystko się po prostu nagle zaistniało. Nastąpiło jakiś, jak to się mówi, moment... Nie wiem, słuchaj, a nie potrafisz sobie wyobrazić, że się zderzyły jakieś dwie galaktyki ze sobą, coś w tym stylu, jakiś punkt krytyczny nastąpił w jakimś złączeniu czasoprzestrzeni, coś takiego. No i powstała energia z tej energii, materia i potem miliardy lat, kurczę, i się tworzyły różne ciekawe rzeczy z tego. I nie jest tak, to, wiesz, no... To tak jakbyś powiedział, że z człowieka nagle powstał komputer. Jak to możliwe? Z takiego biologicznego worka gówna nagle powstał komputer. To głupie, nie? No ale powstał de facto, no. Co tu pisze? Skoro nie może sobie tego zjawiska wyobrazić, to czemu Boga opisanego nie możesz przyjąć? Znaczy, ja sobie mogę jak najbardziej wyobrazić, że nastąpiło coś takiego jak to, co nazywamy wielkim wybuchem. Nie wydaje mi się to jakoś, wiesz, jakieś niesamowite. Natomiast wyobrazić sobie byt, który jest wszechwiedzący, wszechpotężny, który stworzył cały wszechświat, a który nosi cechy człowieka najgorszego z nas. Jest po prostu takim, wiesz, chamem, sukinsynem, mściwym, okrutnikiem, bezsensownym takim barbarzyńcą. Jednocześnie to sobie nie potrafię wyobrazić. Który popiera niewolnictwo, który jest pełen sprzeczności, sam ze sobą się nie zgadza. Jakieś takie historyjki, że spotkał Mojżesza, chciał go zabić, nie wiadomo o co mu chodzi w ogóle, facet w rybie 3 dni spędził, jasne, wszystkie rodzaje zwierząt na statku, pewnie, no to mi jest ciężko sobie wyobrazić, nie mogę, jak się staram się od dawien dawna i nie mogę właśnie. Jak to wszystkie te głupie historie z Biblii? Ty sobie potrafisz, tak szczerze powiedz, ty sobie to naprawdę wyobrażasz? Te różne absurdalne, że przytknęła na pletek ucięty jego do stopy jego i Bóg się obłaskawił, bo na pletek mu do stopy przytknął. What the fuck? I czemu musieli te napletki sobie ścinać? Co, nie rozpoznawał ich bez tego? A ty wiesz, furiat, że w niebie będziesz musiał nosić znak Boga na czole? Czytałeś o tym? Wiesz, że to tak jest. Wszyscy tak się boją. O, znak bestii będę na czole. No, a tam będziesz znak Boga musiał nosić na czole, żeby cię rozpoznał. Będziesz jak w obozie koncentracyjnym. Będziesz miał tam wytatuowany znak Boga na czole. Jeśli chcemy to traktować dosłownie, jak większość traktuje te rzeczy. No, w zależności od potrzeby, nie? Raz dosłownie, a raz alegorycznie. Symbolicznie.
jak nam pasuje. Coraz więcej traktujemy oczywiście jako przenośnie pewną, bo coraz mniej się tam zgadza. Jaka wieża Babel? Jakie pomieszanie języków? Kurczę, tak sobie nic mi się tutaj nie układa. Jakie wody nad sklepieniem? Jacy giganci? Jakie niedźwiedzie rozczarpujące 40 dzieci? Tak sobie zastanówcie się. Dwa niedźwiedzie 40 dzieci rozszarpały? To co, pozostałe, nawet zakładajmy, że wytresował te niedźwiedzie, że jak krzyknie Jahwe, to wyskakują i rozszarpują dzieci, tak wytresował ten łysy skurwiel. No, dobra, stało się tak, to 40 dzieci rozszarpały? Jak? Zwiałyby, nie? Rozszarpałyby niedźwiedzie, rzuciłyby się na trójkę dzieci, na dwójkę pozostaliby czmychli. To jak? Tak stały i tak się gapiły, nie? Może sparaliżował je po prostu jakimś tam czarem. Krzyknął tam, Revisalis Straculus, a dzieci tam po prostu stały, nie mogły się ruszać. Nie mogę się ruszać! Niedźwiedź! A niedźwiedź złapał, za łeb urwał, bo się śmiały. Łysek. I co, w takiego Boga wierzysz, furiat? Daj spokój, przecież to chyba tylko ze strachu wierzysz, bo nie wierzę, że jesteś tak złym człowiekiem, że wierzysz że się chcesz kajać przed takim Bogiem. Niech se istnieje, dobra, ale to się przed takim kimś, takiemu komuś służyć? I co, też uznajesz, tak jak w Biblii, że kobieta jest gorsza od człowieka i że stanowi co najwyżej część inwentarza? Bo tak z przykazań wynika. Jak tam ci nie pożądaj kur bliźniego i płota jego, i płatków śniadaniowych, i wideł, i łopaty jego oraz kobiety jego. To Kościół potem to tam rozdzielił. Też ci nie przeszkadza, że w katechizmie Kościoła katolickiego nic się z Biblią nie zgadza? Wszystko jest na odwrót? Nie będziesz do nikogo mówił ojcze, a tu ojcze, proszę ojca, czy ja mogę ojcze, proszę ojca, coś ojcu tutaj zaojcować, ojcze? Nie, miało być, że nie mówimy ojcze. Miało nie być czczenia idoli i robienia obrazów i modlenia się do tego. Bóg jeden Bóg, nie żadne matki boskie, tabun świętych. I co, święty Piotr, mam uznawać, że to taki ideał człowieka, tak? Gość, który mordował i wydawał, taki konfident, nie? Wydawał, mordował. Święta Matka Teresa, też zajebista, nie? Miliony jej wysyłali, a wiecie, ile tam dzieci dostały? Z tego? Jakieś 500 funtów, coś takiego. Widziałem statystyki, jakieś takie grosze symboliczne poszły z tych sum. Reszta szła do Watykanu i tam na jakieś na dzieła różne, na szkolenie sióstr, na rozbudowę budynków, a dzieci jakieś takie ochłapy dostały. Posłuchajcie sobie, co tam Matka Teresa wyczyniała. To była do szpiku kości zły babsztyl po prostu. Taki antyczłowiek w ogóle pod każdym względem. Broniła wszelkich zwyrodnialców, którzy byli umaczani w różne afery, którzy jakiś gość zdefraudował jakieś miliony grube z firmy, w której pracował i wysłał tej Matce Teresie. Potem miał sprawę o to, nie? I groził mu surowy wyrok. To Matka Teresa pisała listy, że proszę go nie karać, to dobry człowiek, on chciał dobrze, każdy błędy popełnia. Nie było na środki przeciwbólowe. Ci dziennikarze, którzy tam pojechali na tę misję tam do Matki Teresy, to te dzieci leżały w gównie bez środków przeciwbólowych. Cała kasa, 99,9% szło do Watykanu. Do tej wspaniałej instytucji, która zawsze się kuma ze zbrodniarzami, która za konkordat potrafi wymusić na katolikach, żeby Hitlera popierali, nie? Do pierwszej wojny też się podobno przyczynili mocno. To jest najgorsze, co może być, najgorsze zło, ten Watykan. To jest szatan, to jest gorsze niż szatan. To jest szatański szatan diabolo do kwadratu po prostu, Watykan. To się powinno zaorać, wypalić żywym ogniem.
po prostu. To jest zło wcielone. To w ogóle mam teorię, że właśnie to jest wszystko szatan, że Kościół i sataniści, iluminaci, to jest wszystko to samo, zabawa w dobrego i złego glinę, ale glina ten sam właśnie, nie? A idźcie sobie, wiem, że wszyscy wierzący zaraz uciekną, bo no, nie będę słuchał, jak takie bluźnierstwo. Co prawda powiedział dużo argumentów, na które nie potrafię co prawda odpowiedzieć, jak bym chciał, to bym mógł, ale mi się nie chce. I faktycznie być może tu wynika trochę, że to gówno wszystko, ale ja nie będę tego słuchał, bo jestem zaprogramowany i mi się cały czas mam w głowie, jak z babcią idę do księdza w Boże Ciało i po prostu płakać mi się chce, jak tego słucham, co on wygaduje. No niestety, tak religia działa, że człowiek staje się po prostu jak zahipnotyzowany. To jest tresura od małego. Od małego straszy się tym piekłem. Małemu dziecku się pokazuje zakrwawionego, no, do desek przybitego i tam będziesz się palił. No, przez wieki ogniem niegasnącym i robak twoje wnętrzności wydrze, który nie zginie, robak. I taki mały dzieciaczek słucha tego i się trzęsie cały. Tak to jest, widzicie. Ewangelie się nie zgadzają ze sobą. Nie wiadomo, kurczę, gdzie się tam kto urodził, raz tu, raz tam. Chronologia się nie zgadza. Posprawdzajcie sobie wszystko. To jest farmazon jeden wielki. No ale islam to jeszcze gorszy. O, fajna piosenka była. Czekajcie, gdzieś tu było. Ja nazywam, puszczę, hiciora.

Mądrzej się, lecz zapytaj się, a co jeśli jednak w błędzie tkwisz? Wierzysz, że wszystko powstało znikąd, czy nie myślisz, że ty tylko śnisz? To niepragmatyczne i niekoraniczne i łamie drugie prawo termodynamiczne, więc pomyśl lub jak wolisz. Ja na to nie mogę, dajcie jakiś dowód mi, to nie uprzedzenie.

islamski wariat, nie przejdę, nie na islam. A oni na islam, przejdź dzisiaj, zostaw ten zachodnie dziw. To siostra moja, cnotna dziewoja, dąd już bierz się dziś. Nie leniuchuję, ciężko pracuję, pokażę ci wszystko, co pod burką przetrzymuję. No zrób to, przejdź na islam. Ja na to, w porządku, tak będzie.

bzyknie jak nie wiem kto. Uch, cały płonę w jej stronę, jak powoli ściąga ciuch. O, o, mam złości jeszcze ze słabości. Dziewczyna ma zeza, twarz jak paczka gwoździ. Nie mogę, rzucam islam. Allahu Akbar, umowa obowiązuje cię. Porzucona wiara, to dla ciebie kara. Z życiem lepiej żegnaj się. Chociaż jej religii nie ma przemocy, jak co wciąż uszakady będziesz ścięty do północy. Zrobiłeś to właśnie.

To było polskie tłumaczenie piosenki, która występuje w wielu różnych wersjach. W każdej jest jakiś mieszkaniec innego kraju. Tutaj był akurat przybrany za krakowiaczka Polak. No, a wracając do Watykanu, wiecie, jest wiele rzeczy, o których się publicznie nie mówi, na przykład o tym, w jakich firmach dużych Watykan ma udziały, nie? No to znajdziecie takie różne, co tam produkują broń na przykład. No zresztą księża w wojsku też są przecież kapelani. Ostatnio jakaś dziewczyna, która została skazana na śmierć za bluźnierstwo gdzieś tam u tych pojebusów, arabusów, prosiła Watykan o to, żeby ją przygarnął, dał jej ten, jak to się mówi, azyl. I Watykan odmówił. Powiedział, że to jest wewnętrzna sprawa ichnia i on się nie będzie tutaj takimi rzeczami zajmował, bo po prostu się bał, że podpadnie swoim braciom w wierze młodszym, nie? Więc to są wszystko interesy, interesy. Nagle znajdują w Watykanie ileś tam miliardów na koncie. O, skąd to się tu wzięło? Co to jest tutaj? No to my praliśmy pieniądze mafii? Jak to? No to jakiś tu zły człowiek, szatan się wkradł? To jest najbardziej przesączona złem instytucja na świecie, Watykan chyba, która ma najwięcej grzechów na sumieniu. Zawsze ten mariaż władzy i kościoła był, nie? Niezależnie czy dyktator, czy morderca. To jest straszne, jak można popierać w ogóle coś takiego? Powinno się zdelegalizować. No. Zobaczcie sobie też, co jest na indeksie ksiąg zakazanych. No. Mein Kampf nie ma do dzisiaj, nie? Za to są jakieś tam bajeczki. Arabusy też, szatańskie wersety, to autora, kurczę, chyba do dzisiaj chcą tam zabić. Kto to ogłosił fatwę? Khomeini? Dwa miliony dolarów chyba zaproponował za zabicie i też nikt nie protestuje, nie? Tutaj nagle ktoś ogłasza, jakiś przywódca, że za zabicie tego heretyka, co książkę napisał, 2 miliony, nikt nic nie powie. Szkoda mi nawet szczępić ryja w sumie. Bardziej mnie zainteresowało, akurat w Żabce byłem, jak usłyszałem, że Karolina wyciągnęła pieroga. Powiedziała, że ona się nie czuje patostreamerką, bo ona tylko wyciągnęła pieroga, coś takiego usłyszałem, co chyba wystarczy. Nie wiem, czy zabili tego pisarza, ale zabili na pewno japońskiego

afery ciągle. I Kościół, patrzcie, jaki pazerny. Teraz znowu jakieś działki dostaje za 1% wartości. Potem sobie sprzeda. Tak więc, kurczę, nieźle, nieźle. Niedługo rozdadzą wszystko te kościelniaki tym klechom. Już nie będzie jak tym Żydom dać tego biliona. A tak naprawdę sobie myślę, że my to wszystko zawdzięczamy, te jachwizmy, Żydom. To jest nacja, która zaraziła tą cywilizację taką kiłą, tak jakby, duchową kiłą. No bo nie byłoby bez Żydów chrześcijaństwa, nie byłoby islamu. Tak więc, a oni to wszystko zrobili kompilację z tego, co podpierdolili z tych egipskich wierzeń, od Sumerów, wszystko tam wymieszali i zrobili swoje na swoją taką, na swoją modłę, dodali do tego takie fajne rzeczy jak mizoginia, niewolnictwo, różne takie zoofilia. Nie wiem, czy wiecie, ale jak chcecie przestrzegać Biblii, to możecie gwałcić owieczki. I nie będziecie nieczyści, ale z kobietą, jak ma okres, to nieczyści, będziecie nieczyści. I z mężczyzną nieczyści, ale z owieczką można. Czyli co, to taka religia kozojebców trochę. I żebyście nie odpuścili przypadkiem żadnemu gejowi, jak spotkacie, musicie go ukamienować. I wróżkę, zębuszkę, znaczy jakąś wróżkę Zenobię, co wam z kart chce powróżyć, młotkiem łeb rozwalić naraz. Róbcie to, co wam księga nakazuje, do cholery. Co, wybieracie sobie wisienki? Same? Z tortu? Jak zobaczycie, że ktoś pracuje w sobotę, też go zabić. Co prawda Jezus tutaj zrobił wyjątek, powiedział tam, powstrzymał. Bo to był taki hipis w sumie ten Jezus tamtych czasów, taki hipis, który się po prostu nie zgadzał. On był ja to myślę, że on po prostu od początku był dręczony tymi gównami i postanowił to zmienić na trochę lepsze. No, był w tym po same uszy, od małego go tam uczyli. Mojżesz to dopiero skurwiel, słuchajcie. Ci Madianici, co go przyjęli, co go ugościli wtedy, jak on z Egiptu spierdolił, tam i dał mu jeszcze córkę za żonę, ten Madianita, i z nimi się kumał, a potem ich wymordował wszystkich. No, potrafił się odwdzięczyć. Zobaczył krzaka gorącego i krzak, to taka oczywiście to symboliczna też sprawa, się zjarał ziołem po prostu i wpadł na pomysła, że wymorduje ich w nagrodę wszystkich, tych Madianitów. Bo mu krzak powiedział. O, autorski mem, wróżka zębuszka. Dobre. Co tu za link? Nie, 120 zł, to nie na kieszeń radiowca. Nie na kieszeń radiowca, takie rzeczy. Dzisiaj ktoś proponował kaszankę, że na kieszeń radiowca. Też myślę, że nie, to za drogie, ja nie będę szastał. Naprawdę, bo to się roztrwoni cały kapitał radiowy zaraz, jak kupię kaszankę czy coś w tym stylu. Nie można szaleć za bardzo, to jest przepych, to jest jakieś szaleństwo po prostu. Nie można tak szastać, trzeba optymalizować koszty. Ja już i tak dzisiaj kupiłem kebaba małego i mam wyrzuty sumienia. Zbyt wiele. Także widzicie, jak to jest. Dobra, chyba mi się nie chce już gadać. Muszę popracować. Muszę skończyć ważny projekt jeszcze dzisiaj. Chyba, że ktoś, nie wiem, może chciałby zadzwonić, coś powiedzieć, ale w sumie to, co można tu powiedzieć. Chyba nic. No, jaki piękny byłby w ogóle świat bez tych szuryzmów wszystkich. Bo, no,
ja wiem, to by komunizm był, tak? Bez

0: religii, to komunizm byłby. To kolejna bzdura jakaś. Niekoniecznie. Poza tym komunizm to też taka religia. W sumie. Utopijna. Jakieś chora bajka, tak? Chora, złodziejska bajka dla naiwnych, która się zamienia potem w bardzo mroczną opowieść. Ale też tu... A naziści to co? Oni po uszy byli w jakichś wierzeniach dziwnych, nie? Tylko po prostu w innych. No, i gdybyśmy żyli sobie po prostu normalnie, racjonalnie, byli wobec siebie w porządku, nie spodziewając się za to jakiejś nagrody, bo co to w ogóle? Co to za moralność, że spodziewasz się nagrody za swój każdy dobry uczynek, nie? I robisz, i słuchasz się trochę ze strachu, a trochę dla nagrody. No to faktycznie. Bez sensu. Kurde, jest tak gorąco, taka duchota, ja nie mogę po prostu. Jakiś dramat. To jest kataklizm, ale myślę, że rolnicy dostaną ostro po rajtach znowu i będą straty. Znowu trzeba będzie ich dofinansować i no, ZUS wzrasta, przedsiębiorcy już po prostu płaczą, a KRUS, no nie, kraj kastowy taki, nie? Zawsze tutaj taka kastowość, że ci na wcześniejszą emeryturę, ci dostaną pieniądze za nic, ci dostaną zniżki, tym damy mieszkanie panu Żulowi za darmo, a ty zapierdalaj i płać i oddawaj 80% swoich pieniędzy, nie? Na pasożytów, na trutni. Niedługo 500+ na pierwsze dziecko. To się niektórzy ucieszą pewnie. I dla młodych PiS chce teraz przekupić młodych wyborców. Tak przez moment myślałem, może zaproponują legalizację marihuany na przykład, że tak nagle wyskoczą jak Filip nomen omen z konopi i zaskoczą wszystkich i powiedzą, wyjdzie Kaczyński i powie, obywatele, Polacy, z racji tego, że pewien specyfik, który może służyć także, jak wiemy, i do leczenia. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ci politycy z PiS, to oni przemawiają jak klechy. Bo oni tak samo, jak na przykład Krzysztof Kononowicz, oni się wszyscy uczyli przemawiać od księży. To jest jedyne takie miejsce, gdzie oni liznęli trochę jakiegoś takiego sposobu właśnie na ładne przemawianie, no bo chodzą do tego kościółka, te chusty se ubiorą, te koszyczki wezmą. I tam i łażą, i oni tam się nauczyli od tych księży, i dlatego tak gadają jak księża. Te pauzy takie, taka charakterystyczny sposób mówienia, to się nazywa dominanta, takie właśnie. Mówienie takie trochę ex cathedra, trochę takim dziwnym głosem właśnie. To ich tego uczą w szkole, nie? Jak prać mózgi i przemawiać odpowiednio. No to wszystkich tych z różnych religijnych instytucji to uczą. Świadkowie Jehowi mają specjalną książkę taką, którą każdy świadek Jehowy dostaje, jak rozmawiać o piśmie. I tam są różne takie sposoby i triki. To jest trochę mit, podobno to, że oni tak doskonale Pismo Święte znają. Można by zapytać jeszcze które pismo, bo też to kolejny mit i kłamstwo, że pismo jest jedno, tak naprawdę są różne, jakaś Biblia Wujka, Gdańska, Srańska i z nowszych wydań już teraz się nie nazywa ich już w ogóle, że jakieś tam nowe wydanie, takie, srakie, tylko po prostu sobie zmieniają, tak na żywca, nie? Jak są jakieś takie masakryczne fragmenty w Biblii, że tam i rozerwał te noworodki, kazał rozerwać na strzępy o kamień, głową rozwalać nieprzyjacioły swe na kąsków tysiące, to oni to wymazują i zmieniają na i pogromił pan dużych i małych, na przykład, żeby tak ładnie brzmiało, nie? To... marihuana jest konopi? Chyba nie wiem. No i tak, ale nie, to PiS chce młodym zrobić tak, że nie będą musieli płacić jakichś tam podatków, nie wiem konkretnie jakich, do 26 roku życia. No i 500+ na pierwsze dziecko, no rozdają, aż się kurzy po prostu. A niedawno same pisiory obwieściły, że że budżet jest już na skraju wyczerpania. Umo pisze, ja pierdzielę, znowu narzekanie, idź krawiec do normalnej roboty, do fabryki, gdzie gdzieś plastik wtryskiwać, ale ja nie chcę ci odbierać roboty, Umo. To ty wtryskuj plastik, a ja będę robił obrazki ładne, może tak zróbmy. I będę gadał do ludzi. No, także sam PiS już, jak już PiS powiedział, że budżet państwa jest już na granicy, że już po prostu pęka w szwach, już się te wydatki nie mieszczą, wychodzą bokiem nam, no to już musi być groźnie, bo wiecie, to przecież to propaganda sukcesu, nie? Cały czas z ich strony, to jak oni już mówią, że jest źle, to musi być tragicznie. No, dług publiczny podobno taki już, że to nie ma szans, żeby spłacić kiedykolwiek. Koszty pracy przede wszystkim są tak wysokie, że naprawdę dzisiaj znaleźć kogoś, kto ma pieniądze, kogo będzie stać na zapłacenie ci powiedzmy 3000 i drugich 3, tak na dzień dobry, nie? Dla państwa, no to już nie jest tak prosto. A weź zarabiaj mniej niż 3000 dzisiaj. To jak tu wynająć mieszkanie, jak tu zapłacić jakiś kredyt, jak tu sobie kupić jakiś ciuch, samochód ubezpieczyć. Nagle się okazuje, że za wstawienie głupiego zęba musisz zapłacić jakieś 10 koła, nie? A ty zarabiasz 2 na przykład. To co, rok pracować na zęba, tak? Fajnie. Rok na zęba, rok na, kurczę, na buty jakieś drogie, rok na ten taki absurdalny kraj w ogóle, nie? Jakiś. Coraz więcej ludzi mówi, że ja się boję chorować. Ja się strasznie boję, że ja w tym kraju zachoruję, bo jak ktoś nie jest ubezpieczony i zachoruje, to ma przerąbane. Do końca życia się nie wypłaci. Naprawdę, nie chcę was straszyć, jak sobie złamiecie nogę czy coś, czy wezmą samo jakieś wzięcie was do szpitala, wam naliczą wam 20 koła i spłacajcie to potem, nie? To trzeba być Rockefellerem. A właśnie, Watykan ma udziały w banku w bankach rockefellerowskich też. Także różne dziwne rzeczy. No, ciekawe jak ten nowy film Patryka Wegi wyjdzie. Szykuje się niezły skandal. Wega ciągle ujawnia nowe fragmenty swojego nowego filmu o politykach. I będzie to uderzenie w PiS, już wiadomo. I przed samymi wyborami. No, czyli zrobi im bardzo taki brzydki prezencik przed samymi wyborami. No i pisiory trochę się boją chyba. Żeby go tylko seryjny samobójca nie dopadł. No, dowody w postaci nagrań na płytce w sprawie wypadku z udziałem Kopacz, to została zniszczona ta płytka i nie wiadomo, kto zniszczył. I to już jest dowód na to, że żyjemy w państwie totalitarnym, gdzie władza już się posuwa do wszystkiego, żeby tylko... Już się nikogo nie boi, nie? Jak są jakieś dowody na nich, to te dowody znikną. Prezydent jakiegoś miasta, jakiś od PiS-u oczywiście potrącił kobietę i dostał mandat. To już są takie jaja, że Monty Python by się nie powstydził. I tak, trochę takie jaja jak z jakiegoś filmu z Saszą Baronem Cohenem, typu Dyktator, nie? Że po prostu śmiejemy się, a tu się jakoś nie śmiejemy właśnie, tylko uczestniczymy w tym i już nas nic nie dziwi, nie? Nagle, że tam... Teraz prokuratura miała przeszukać jakąś kurię, czy są tam dowody w sprawie jakiegoś molestowania seksualnego dzieci znowu, ale Kościół odpowiedział, że tych papierów tam nie ma, one są w Watykanie, a prokuratura, aha, dobrze, to w takim razie nie będziemy przeszukiwać, dziękujemy za poinformowanie nas, że nie mamy tam czego szukać, no to faktycznie to by było bez sensu. Przepraszamy i szczęść Boże. I niedługo tak będzie, że przyjdziesz do sądu, a sędzia ci powie: szczęść Boże, proszę usiąść. Sprawa w sprawie Krawiec-Krawczyk, w sprawie zniesławienia papieża Ojca Świętego Wielkiego. Szczęść Boże. I mój oskarżyciel też powie: szczęść Boże, Wysoki Sądzie. Ten satanista! I tam będzie, tak będzie, no. I do urzędu przyjdziesz, też będzie wisiał krzyż i szczęść Boże, obywatel nie zapłacił dziesięciny podatku na kościół. To nieważne, że ateista, proszę pana, to jest w tym momencie zupełnie nieistotne. I w telewizji będzie szczęść Boże, zaczynamy wiadomości. Widziałem taką sprawę, gdzie policja dostała nagranie na płycie i wpinając je do akt, policjant dziurkaczem przeorał płytę, pisze Porfiri. No, to wcale by mnie nie zdziwiło. No. Policjanci to są często proste chłopaki. No. Urodził się na jakiejś biednej wsi zabitej dechami, dostał mundurek i on teraz jest w dechę ważny, dlatego oni tak lubią czasami się wyżywać, bo teraz się czują tacy ważni i pokażą temu miastowemu, jaki on no teraz, co będzie mnie tu fikał. Ja je teraz pan władza, o, tu mam plakietkę, o, plakietkie, o. Także tak to wygląda. Także PiS jest bezkarny. Prawdopodobnie dojdzie do tego, że ani film Wegi, ani skandale mnożące się i cały czas codziennie nowy z udziałem kościelniaków, wstrętnego kleru, ani żadne filmy typu Klerk, mogą zrobić Kler 5 nawet, gdzie wyjdą w ogóle jeszcze gorsze rzeczy, ale okazuje się, że to w ogóle nie ma wpływu na Polaków. Polacy kochają swój kościółek i matuchnę. Matuchnę moją. Buzię widzę w tym tęczu. I nic ich nie ruszy, nie przekona. To się uwzięły komuchy. To Jan Paweł też tak był zawsze przekonany, że to robota komunistów. Nie dajcie się zwieść. I złagodził kary dla pedofili, bo tak, bo to są biedni ci pedofile. No. To on do pedofili tak właśnie, on mówił to do pedofili właśnie. Nie lękajcie się, pedofile. Jestem z wami. Ja. Jan Pedofil II. Wasz papież. Tak. No i złagodził prawo dla pedofili. Dziękujemy ci, Karolku, nasz, ty, kochany, może się wzruszam, jak myślę o nim, ta szczera twarz, taka, że nabrałem ochoty na kremówkę, bym zjadł może, to by mi przeszło. Nie ma go już z nami. Krawiec, a ten dziennikarz antypisowski, co zabił babę na przejściu, dostał tylko mandacik w sądzie, chociaż nawet prawa jazdy nie ma. To nie wiem, u nas w ogóle jest prawo takie dziwne, że tak do pewnego progu, im gorsze skurwysyństwo popełnisz, tym łagodniejszą karę dostajesz. Na przykład zgwałcił kobietę i pobił dziecko i ukradł owce. Tutaj 2 miesiące w zawieszeniu i nagana słowna. I upomnienie słowne. A tu pan Krawiec, o diabelskie ziele, 2 miliony złotych kary i więzienia 21 lat. Nie no, nie dostałem 2 milionów, tylko 2000 kary. Ja tak, ciągle mi ktoś dopierdala. Tu 2000, tu jakiś komornik, nie wiadomo za co, tu mnie okradną. I tak cały czas, a potem się ludzie dziwią, co on taki biedny? No bo mnie łupią w tym łupieszczym kraju zbója Łamignata, gdzie zbój Łamignat stoi na każdym kroku i ciągle mi w mordę daje. No co poradzę, że jestem frajerem. Trzeba było gadać o Jezusku, to bym miał 3000 jak Lechowicz na Patronajcie, nie? No tak, tak potrzeba. Przecież to normalne jest, że komornik cię windykuje na 50 zł za tam chuj wie co i ci 2000 nalicza za usługę. To jest normalne, to jest zgodne z prawem. Tak samo jak zgodne z prawem było kiedyś wydawanie Żyda. Jak ja bym usłyszał, że to jest zgodne z prawem, to bym się dostosował, bo ja bardzo szanuję prawo. I też jakby było zgodne z prawem zatrudnianie niewolników, to ja bym zatrudniał tych Żydów, bo to jest zgodne z prawem. Prawo jest prawo. Dura lex, sed durak. Ja się kiedyś tutaj wykończę w tym kraju. Będą mnie tak gnębić, aż w końcu się wykończę. I zobaczymy, kto wtedy uratuje dziecko na drodze, na które pędzi samochód i ono przebiega przez drogę akurat. Nie będzie miał kto uratować. Wtedy wam się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. A to nie było tylko ostatnie 50 zł za jakąś większą niezależność? No nie, no to było tam wyraźnie napisane, że kwota właśnie, którą byłem dłużny, to 50 zł i zostało i koszta 2000 coś tam. Ale ja oddaję pieniądze, które jestem zobowiązany. Coś wam się tu pokićkało, towarzyszu. Nie chcę mi się nawet gadać o tym za bardzo, wiecie, bo ja się zły robię. W ogóle, niestety, muszę wam zakomunikować, że będę nadawał teraz mało ciekawe audycje. Jak będzie mi się chciało, to sobie będę nadawał, będę sobie gadał o czym chcę i będę też niemiły dla ludzi, którzy mnie denerwują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo nie widzę powodu, dla którego miałbym się tutaj żyłować, starać, coś, nie wiem, tu na chuju stawać dla was, jak tutaj nikomu nie zależy, żeby nam się zrzucić na domenę nawet, no 6 osób się zrzuciło na domenę, nie, dzięki. Dzięki i po mnie to nie spłynie, ja wam to zapamiętam, po prostu zapamiętam wam to. Człowiek gada 10 lat do ludzi, przygotowuje, nagrywa, tutaj się stara, wszystko tu dopiąć tego, a nie, nie. Nie ma tutaj jakiejś wdzięczności, nie będzie, to nam się to należy i on, to powinno być jego hobby. Poza tym ja podrzuciłem mu już dobry pomysł, jeden płacić, jeden da jakiś tam grosz, a ja pomysła mu rzuciłem, żeby nagrywał, że jak będzie nagrywał więcej, szybciej, lepiej i ciekawiej i na takie tematy, co mu tu podrzuciłem. To będzie miał nowych słuchaczy. Szukałem tydzień temu linka do tego sponsoringu domeny na stronie głównej i nie mogłem znaleźć, pisze Wacek Wellacha. Jest taki dział wspieraj i tam jest numer konta. Można się dopisuje na domenę. No, Wacku, mam cię za człowieka tutaj zaradnego i kumatego. Umo, nie obiecuj, dobra, że coś dasz, bo tu już było, już jest tu wielu takich, którzy... Krawiec, ja niedługo coś tam planuję tego i podrzucę. I z reguły takie osoby nic nie podrzucają, więc już tam nie obiecujcie. Można się pochwalić, że ktoś wpłacił, to będzie mile widziane, a takie obiecanki, cacanki to sobie możecie, wiecie co. Po prostu musisz robić więcej konkursów z nagrodami. A z czego ja kupię nagrody do jasnej, ciasnej dla was? Z czego cokolwiek tu można w ogóle zrobić? Też był temat aplikacji dzisiaj, że fajnie, żeby aplikacja była. No kurde, jak? Słuchajcie, my mamy 300 zł na Patronite. Dla mnie, dla potrzeby, tu się dzielimy na pół, po 150 zł. Co, mam programistę wynająć za 150 zł, żeby napisał, a za darmo nie chcę, bo to potem to bez sensu tutaj. Już się tak nażebrałem, że już nie mogę. Porfiry, też te, takie pytania. Kurczę, jak wy mnie denerwujecie, ile brakuje na domenę? A co to kogo w ogóle interesuje, kogo, ile brakuje? No. Takie pytanie. Chcesz to wpłać? Nie chcesz, to nie wpłacaj. No, ile brakuje? Już teraz przerywam audycję, piszę do potrzeby i będziemy tu wyliczać i napiszę, brakuje 6 zł, 65 zł i 25 groszy. A poza tym, jakby tak wpadło więcej nam o 10 zł, to by nam chyba woda sodowa do głowy uderzyła, nie? Bo byśmy to roztrwonili i przepili, więc... Ja już na pewno nie będę nikogo tutaj prosił, słuchajcie, nie będziecie chcieli, spoko, nie ma problemu, ja już nawet nie włączam donate'ów, mam to gdzieś po prostu. Dla mnie pewien rozdział jest zamknięty, no i na szlugi go stać. To najlepiej, żebym już w ogóle żadnej przyjemności nie miał, nie? To, że nie byłem na wakacjach 10 lat, to i że w ogóle na nic mnie nie stać, to jeszcze, żebym se jeszcze nie palił, żebym się męczył, żebym tu siedział wkurwiony i jeszcze sobie papierosa nie mógł nawet zapalić, nie? Na te nerwy. I dajcie mi radę dobrą tutaj. Krawiec, nie kupuj papierosów, to będziesz miał na domenę. Kurwa, po prostu... To nie wiem. Jak sobie na przykład wyobrażam takiego słuchacza nocnego radia, takiego przeciętnego, który wydaje tu na jakąś pizzę, tu coś, na jakieś gówna, ale jak na radio 10 zł, to... No ja nie wiem. Nie wiem, czy mi się to opłaci, a co ja z tego będę miał? Jak nie lubię chrześcijaństwa, to widzicie, tam u nich oni się poczuwają i w ogóle tam jeszcze w zębach przyniosą i się zrzucą wszyscy i się ucieszą, że temu swojemu pastorowi Martinowi zafundowali, żeby se żył, żeby nic nie musiał robić. A on, dostając 3 koła na Patronite, im powie, słuchajcie, za te pieniądze to mi się nie chce. No, tak ostatnio nagrywał, że to mi się w ogóle nie chce. To mi ledwo co starcza, żebym tak siadł i cokolwiek wam nagrał, tu pogadał do was cokolwiek. Ale to są takie liche pieniądze, że no, ale robię, no, ale tak mi się nie chce. Tak mi się nie chce i chyba zamknę to, no to tak będziecie, słuchajcie, mieli, że w końcu to zamknę, no. A wtedy mu nagle się pojawia 6 koła na koncie, a on mówi, no, 6 koła, już trochę lepiej, no, coś można z tego zrobić, ale to, no, umówmy się, za wiele to nie jest, no. No, ale krawiec to marudzić nie może, nie? Po prostu wszyscy słyszą, że ci się powodzi, krawiec. No, jak powodzianom, tak mi się powodzi. I właśnie ja będę marudził. No, słuchajcie, będę sobie marudził, będę nagrywał gówniane audycje, będę sobie tak gadał, będę marudził, gadał o pieniądzach i będę wszystko sprowadzał do tematu kasy. Jak ktoś tam powie, o, se kupiłem dzisiaj hamburgera, a ja będę pisał, o, to na pewno drogi. Ktoś powie, o, byłem na wakacjach, a ja mówię, o, to nas by nie było stać na wakacje z Patronite'a. I tak będę cały czas wszystko, aż wam wyjdzie uszami po prostu. Nawet podkładu nie chce mi się włączać. Dostaniesz donate'a, tylko włącz tutaj. No i co? Włączę i 3 złote dostanę z komentarzem takim, weź się już zamknij, żebraku wstrętny, śliniący się, masz tu, kup se bułkę i przestań ględzić. A teraz oczekuję audycji poważnej jakiejś, fajnej, o teoriach spiskowych albo o filmach. No to... Ja mówię, ja już nic od was nie chcę. Nie chcę od was paczek. Idę zatruć się, idę zabić się, ale nie chcę od was paczek. Także no. Oj stary, ode mnie akurat dostałeś 20 czy 30 kiedyś, a nie 3. O, tu Porfiri pisze. O, to jest dobry człowiek. Widać, że właśnie zacny, szczodry, honorowy, to jest honorowo właśnie się odwdzięczyć. Dobra, włączę te donaty, zobaczę. Pewnie krawiec, 3 złote. Albo krawiec, ty głupi, 3 złote. Albo idź się w końcu zabij i przestań ględzić, że to zrobisz. Zresztą, wiecie, to nawet nie chodzi o to, żeby mi tu 3 złote wpadło. Chodzi o to, żeby zdobyć całą rzeszę nowych słuchaczy, żeby w końcu było popularne Nocne Radio, żeby tu się kręciło, żeby były jakieś fajne inicjatywy, imprezy, w coś zainwestować, nawet żyć z tego, kurczę, tylko to właśnie, to nie załatwi, że tutaj jeden, jak ja będę stękał, prosił i was obrażał i pomstował i się kajał i smędził i płakał i groził i straszył i jęczał i przepraszał pół godziny i po pół godziny ktoś powie, dobra, dam mu te 3 złote, bo już po prostu nie mogę słuchać tego debila, niech się zamknie i dostanę. A więc zamknij łeb, ty taki owaki, 3 złote, nie? No to nie rozwiązuje sprawy, no. Nikt nas nigdzie nie zareklamuje. Wpadłem na pomysła teraz, jak trochę wypromować, okazało się, że to nie działa. Nie wiem, ja jestem przeciwieństwem skazanego na sukces, skazany na porażkę taki człowiek, który co by nie robił, to po prostu zawsze wyjdzie gówno z tego. Już się tego nauczyłem, już się wyzbyłem tutaj złudzeń i trudno, no. Też ostatnio mówicie, że on tylko pochwały chce słuchać. Nigdy nie byłem jakoś łasy na pochwały strasznie czy coś. Nawet mnie drażniły i tak niespecjalnie chciałem, żeby mnie tu chwalić czy coś. No jak już na mnie najechaliście tak ostro, no to się wkurwiłem, nie? No ale to... Co... No, także... Nie wiem, nie chce mi się nic. Gdyby to życie miało dupę, to bym je kopnął w tą dupę. Dzisiaj też tu kolega, klient mi co 2 godziny pisał i jak. Czy projekt już gotowy, nie? I jak. I co tam? Jak tam? I? 3 znaki zapytania. W końcu nie wytrzymałem i znowu byłem nieuprzejmy, no i chyba będę miał obrażonego znowu klienta. Wszystkich poobrażam, w ogóle wszyscy się poczują urażeni i będziecie sobie mogli pisać w nieskończoność już, ale ten nędzny, kiedyś to on jeszcze coś tam potrafił, ale już mu nic nie zostało. To w ogóle nic, to jest nikt dla mnie i jak słucham go, to mi się na mdłości zbiera. Takie nudne, takie nieciekawe, takie ciągle to samo gada, tego się słuchać nie da. O, co tu wpadło? 3 złote, dziękuję.
1: 3 złote na zamknięcie radia, kończ to radio i się nie ośmieszaj. 3 złote.
0: Bardzo dobry żarcik, bardzo dobry. Szkolna też znika. Wygląda na to, że się to zamyka. Wszystko się jakoś zaczęło od tego, że Sławek Knur ujawnił numer telefoniczny Sławka podczas streama.
1: Porfiry, moja jutrzejsza średnia hawajska 30 zł.
0: Widzicie? Słyszycie to? To jest właśnie wdzięczny, dobry, honorowy słuchacz. Porfiri. Dobry człowiek, hojny, szczodry, sprawiedliwy wśród narodów słuchaczowych, radiowych, nocnikowych. Taki ktoś, z kogo powinniście brać wzór. Osoba ogółem wspaniała i zacna, dodam jeszcze, i wyjątkowy człowiek po prostu. Ktoś, naprawdę niesamowity. Ktoś, kto... No, powinniście być mu wdzięczni, bo dzięki niemu macie to, co macie.
1: Grzesiek w Krawiec świat cię kocha, 35 zł.
0: Grzesiek, no, dziękuję ci. Chciałem powiedzieć Grzesiu. Widzicie, ale to jest znowu ten sam, to są ci sami ludzie cały czas. Ci sami dobrzy ludzie. Porfiri, Grzesiek, Danusia, oni po prostu cały czas, grupka takich, to są tacy apostołowie, jak ci, co przy Jezusie byli. Ja zresztą czuję się takim Jezusem trochę, nie chciałem tego mówić, ale tak śniło mi się właśnie, jak byłem przybity tak do tego. W takim studio byłem i tam byłem tak przybity do ściany i taki miałem lichy mikrofonik, takie malutkie studio, nędzne takie studyjko, lichy mikrofonik, wzgardzon, ośmieszon, skrytykowan, 7 dni nie nadawan, potem powrócon, tak mi się śniło właśnie trochę. Taki krawiec malusieńki. Ma on stary mikrofonik i mikserek nędzny. Ja taki jestem trochę. O mnie będą legendy kiedyś opowiadać, że właśnie przyszedł, był i nadawał on wśród słuchaczy, a oni wzgardzili i wydali go na pastwę po prostu. Urzędu Skarbowego i banków, banksterów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tak, mnie mikrofon razi czasami prądem. On ma jakieś takie przebicia. Sprawdzę. To jest, żebym ja mękę czuł. To jest właśnie po to, żebym ja mękę czuł. Ja jestem męczennikiem trochę takim, naprawdę. Inni czasami jakieś gówno nadają, sobie wejdzie na 15 minut.
1: Krawiec nie chce wędki. Krawiec chce rybę. Ponawiam prośbę o zamknięcie radia. 3 zł.
0: No to ten sam, to się możesz pan se napomykać i pan se możesz pomykać stąd najlepiej. I ponawiać przez okno. Pan się odwoływać możesz, panie... ja nie chcę wędki, tylko rybę. No tak, w sumie tak. Chcę rybę, no. A wędka to co by było? Jaki byłby odpowiednik wędki? Dobre rady. Nadawaj krawiec regularnie, najlepiej codziennie. Ja wiem, że nie będziesz mógł wtedy wykonać projektów i jak przyjdzie do zapłacenia czynszu, to się rozpłaczesz przed panem właścicielem, który się nazywa Zenon. Nie wiem, nie wszyscy wiedzą może. W ogóle już mówiłem, nie? Właściciel mieszkania się nazywa Zenon, a mieszkanie ma 44 metry kwadratowe. To jest znak, że ja faktycznie jestem jakimś takim prorokiem, zbawicielem, tak trochę jakby... Bo każda ulica, na której mieszkam, ma jakieś znaczenie. Była na przykład ulica, na Kuźnikach się wychowałem, no to Kuźnia, tam gdzie się krawiec wychował, tak? Wszystko się tam wykuło, jakby ja tam się wykuwałem, moje talenty się wykuwały, kształtowało się to jak w Kuźni właśnie. Potem była Rybnicka, gdzie ja byłem chrześcijaninem, no to ryba, tak? No to właśnie. Co tam jeszcze było? Cukrowa była, to wiecie, jak to jest z cukrem, nie? Że na początku słodko, to słodko tam było na początku, ale jak się tego cukru nażysz, to się zżygasz potem, nie? I się zżygałem na końcu właśnie tym cukrem i się rozchorowałem od tego. I do dzisiaj choruję od tego cukru, od tej cukrowej. A teraz na Mostowej mieszkam i to Mostowa, to co to może oznaczać? Że to taki most w zaświaty, że tu zakończę, tak? To taki most. Taki tęczowy most w zaświaty do krainy wiecznych łowów, że tu po prostu szczeznę. I to będzie taka symbolika może. No, także ja już się pogodziłem z tym, że wzgardzon, że sponiewieran, wyszydzon. To widać, tak to musi być. No i no, na szkolnej też jakoś się zbiegło. No właśnie mówię, Konon ujawnił numer Sławka, zaczęły go wykopki strasznie tam mu szkodzić, jakieś ogłoszenia, coś, dzwonią, do rodziny się dobrali, nie? No i Sławek sobie dał spokój ze szkolną i nie miał kto ustawić Kononowiczowi i Majorowi tych tam donate'ów, streamów. Oni się do dzisiaj nie nauczyli tego, nie? I kończą chyba, już od dłuższego czasu nic nie nagrywają. Major tam nagrał, że o, ogółem to ja chyba zakończę tą swoją karierę, bo no właśnie Sławek już nie będzie mi tu, nie on i całe te mi komputer tu w lajtopie i to trzeba tu wszystko, to całe te, a ja to właśnie, no, a on mi właśnie mówi wczoraj, o, że tu właśnie zapłać, o, ty komunisto zasrany, ty, o.
2: No, i nie będzie już chyba nakrywania. Krawiec, opowiedz proszę, co z Zenonem i Olą. Wiesz coś, czemu ich nie ma? Co ja mam wam powiedzieć, ludzie? Też ostatnio się pojawił temat, a tylu nadających było i co? I zepsuł wszystko ten ham, ten krawiec zasrany, no, pogonił i tego tu obraził i wszyscy poszli i całe te, no, a wiecie co, po prostu ludziom się po pewnym czasie nudzi, jak nie mają od was komentarzy, żadnego wsparcia za bardzo. E tam ostatnio zbierał jakieś, na coś 0 zł zebrał, tylko coś tam ja mu się parę groszy skromnych dorzuciłem. A wpłaciliście kiedyś takiemu Byte Iterowi, czy Jackowi Kuchmistrzowi, Maxowi, komukolwiek coś w ogóle, ktoś, coś, gdzieś, kiedyś? To się okaże, że jedna osoba czy dwie, nie? No to tak, jak nikt na przykład do nich na przykład nie zadzwoni przez jakiś czas, nie napisze komentarza i jeszcze nic z tego nie mają, no to po pewnym czasie sobie myślą, to pierdolę, idę se, nie? No ale zawsze możecie powiedzieć, że to o, tu zaszkodził krawiec, tak zrobił, że poszli, o. A Zenek, Ola, no ja myślę, że im się też znudziło trochę radio. Poza tym dużo osób się na mnie obraża też, być może oni też trochę. Bo jak się tak gada na trudne tematy i się wyluzujesz za bardzo jeszcze na antenie czasem, to coś chrapniesz. I ja wcześniej czy później każdego z was obrażę czymś. Nawet ostatnio sobie tu kawały wam opowiadałem, takie specjalnie sobie przygotowałem, takie, które nikogo nie obrażą, żeby było tak śmiesznie, do śmichu, ale żeby też nikogo nie obrazić. Były na przykład kawały takie, że po co komu biała czekolada, aby Afroamerykanin mógł się ubrudzić tą czekoladą białą.
0: Ale to rasistowskie trochę w sumie, to źle przeczytałem. Ale było na przykład, jak się nazywa facet, który zabił swoją żonę, żonkil. No i tu mogłaby jakaś obrończyni praw kobiet zadzwonić teraz i powiedzieć: proszę pana, robienie sobie żartów z przemocy wobec kobiet jest bardzo, ale to bardzo niskie. I napisałam już pismo do Stowarzyszenia Obrony Przeciw Przemocom Werbalną. No i tam coś. Ale z Zenonem była jakaś kosa, bo ostatnie nagranie z nim to chyba, to był chyba wspaniale zapowiadający się Warhammer. Ja nic nie wiem i nic nie chcę wiedzieć. Nic nie wiem. Warhammer? A co to jest Warhammer? Co to jest? Nie znam. Potrzeba? A który to? Zenon, coś mi świta, no i tam coś było. I Ola, no, ale ja nie pamiętam tak. Nie wiem. Nie orientuję się, zarobiony jestem. Nie wiem. No, a jak było, jak graliśmy, to co drugi pisał tutaj, ale co, o co tu chodzi? To jakieś nudne, nic nie rozumiem. A co oni robią? Nie wiem. Coś robią, coś jakby grali, ale nie wiem, takie jakieś, no, ciężko się tego słucha. O, a potem jak zabrakło, to tacy słuchacze są właśnie, a jak zabrakło, to gdzie wspaniale zapowiadający się Warhammer i ten Zenek o aksamitnym głosie i jego Luba, bardzo przyjemna osoba, gdzie oni są? Czyżby Krawczyk wszystkich znowu zwyzywał i wygonił i popsuł? No, to wtedy brakuje. No. Tak to jest. Kto tak pisał? Chyba Etam jadł bułkę z flakami i pisał, że nic z tego nie rozumie. A ja ostatnio zacząłem znowu, bo mam takie okresy, że mi się fajnie słucha Etama, a potem znowu tak gorzej, a dzisiaj mi się rewelacyjnie słuchało, jak z Karoliną był. Bardzo bym chciał właśnie zobaczyć, jak wyjęła pieroga. Tylko ja byłem w Żabce akurat i aż się rozpaliłem do czerwoności, wybiegłem. I się uśmiałem. Najlepiej mi się słucha Etama, jak mu mikrofon nie trzeszczy, to w ogóle jest już rewelacja. No, także fajne miał dzisiaj różne koncepcje, jak wpadnie do banku, to zrobi. Wiecie, też ja wiem, że Etam to jest taka powtarzalność do dosyć spora różnych gagów i tak dalej, ale taką powtarzalność, jak się odpowiednio zrobi, to też to może trybić, nie? I może robić robotę. Tylko trzeba to umiejętnie zrobić. Może na przykład tak, żeby się powtarzało, ale za każdym razem było troszkę inne, na przykład takie wariacje na temat. Etam z córą to w ogóle jest fajna rzecz. Zgadzam się z Porfiri. Też właśnie lubię takie zestawienie, jak jest ten ojciec z córą, to w ogóle jest fajnie. Bo oni są różni tacy mocno, nie? Jak ja sobie tak to wyobrażam, jak na takiej mandze, że po prostu, że ten Etam to taki rubaszny tutaj w tych majciochach, tu mu coś z majciochów wyszło coś, a ta córa taka z taką łezką nad głową i tak po prostu w pewnym momencie fik i tylko nóżki widać, nie? Po prostu zażenowania jakiegoś takiego, że tata robi siarę, nie? To takie śmieszne jest, fajne. No. No, profesor Leniuch się pojawił w ogóle na czacie. Nie było Waszmościa z nami tutaj długo. Nawet się zastanawiałem, no bo to kolejna taka osoba, no, która może akurat pewnymi względami i słusznie mogłaby się tu czuć obrażona. Wiecie co, to jest właśnie ten problem, że tutaj jest nas tak w sumie niewielu, a ja mam taką zdolność do obrażania, że już chyba 3/4 osób jest obrażonych lub było, lub będzie. I jak wszystkich poobrażam, to co? Etam powinien więcej z Karoliną nagrywać, bo ona się coraz swobodniej zachowuje w radiu i sama może kiedyś będzie nadawać. No może jakby właśnie sama nadawała, to by nie było to. Może niektórzy są stworzeni do jakiegoś teamu, nie? Do zespołu, żeby... I wtedy zyskują bardzo, jak nadają z kimś. Ha.
2: Także tak to wygląda. A też tutaj pisze słuchacz, ja bardzo doceniam też Błażeja. Każda jego rozmowa lewym okiem i dyskusje z wódzem to była poezja. No to się zgadzam. I znowu tutaj ten efekt fajnego teamu, że po prostu fajnie się dobrali, nie? I fajny kontrast, no bo wiadomo, że poglądy różne. Jeden komunista, drugi kapitalista i rozmawiają sobie, dyskutują w miłej atmosferze, ale i z takim bez takiego słodzenia, nie? Że to nie było mdłe, tylko sobie tam od czasu do czasu coś dorzucili do pieca i jakiś pazur w tym był, więc no też mi się fajnie słuchało ich dwóch. No. Słuchajcie, no etam kręcący się 15 minut po sklepie to jeszcze jest nic w porównaniu do majora Suchodolskiego, który po prostu je zupkę chińską sobie przez 15 minut tylko, nie? I nie mówi nawet nic. I pokazuje wam, jak do tego dzioba se wkłada. I możecie podziwiać, jak on pysznie je. No, a wy się nie dziwcie, że ja jestem rozgoryczony czasami, bo po prostu no tak obserwuję, że gdzie nie spojrzę, to każdemu jakoś wychodzi, nie? A tutaj, co by się nie robiło, bo to nie jest tak, że zawsze tutaj czegoś brakowało. Były takie czasy, że naprawdę dużo się tu działo, dużo było różnych rzeczy, lepiej przygotowane i tak dalej. Teraz jest taka trochę stagnacja, no na pewno z mojej strony. No ogólnie też, no, ludzie się porozchodzili z powodów takich, co mówiłem, między innymi, ale no, okazuje się, że to po prostu nie potrafimy znaleźć sposobu, żeby się wypromować i żeby tutaj dużo ludzi przyszło, a to jest jedyne rozwiązanie. Czy mam Skype'a? Nie mam włączonego. Dobrze, już włączam. Jak ktoś ma ochotę zadzwonić, pogadać, do pierwszej posiedzę, to max, bo naprawdę muszę skończyć pracę. Zabije mnie człowiek, jak nie skończę do rana. Więc czeka mnie jeszcze praca. Widzicie, jak to jest? Ja mam związane ręce, ja muszę zapierdalać, nie? W te upały to ciężko się stoi, ciężko się leży i ciężko się, kurczę, cokolwiek robi, myśli się ciężko, a co dopiero pracować, nie? Więc pracuję po nocach, odsypiam w dzień i weź tu się, człowieku, jeszcze przygotuj do jakiejś audycji. Zrób coś tutaj wyjątkowego i wiecie co, efekt będzie teraz, no bez urazy dla was, ale dla mnie żaden, tak? Wam będzie fajnie sobie posłuchać czegoś lepszego sobie, no fajnie sobie posłucham, a ja to nic nie wpłynie na radio, na donaty, za bardzo też, no tam dostanę o 30 zł więcej. Ja to doceniam, no dzisiaj się strasznie cieszę, dostałem 60 zł i dla mnie to jest dużo kasy. 60 zł. Może to dla kogoś będzie śmieszne, ale dla mnie te 60 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. I też to nawet nie chodzi o te pieniądze, chodzi o ogólnie, o pewną taką stagnację, o pewne wypalenie, o to, że ciężko znaleźć sposób na to, żeby tutaj przybyło ludzi, że się nie chce, że brakuje czasu, że innym zawsze jakoś są bardziej inni docenieni, nie? I lepiej im wszystko się układa. Zrobią jakieś byle, co tam wyjdą, ha, ha, ha, hi, hi, hi, pokażą kawałek dupy, powiedzą wam, że pokażą resztę dupy, jak dacie 2000, wpadnie im 2000, oni powiedzą, a i tak wam dupy nie pokażę, a ludzie, ha, ha, ale on jest fajny, dziękujemy ci, że jesteś, że nam pokazałeś kawałek dupy i nawet, że nie pokazałeś całej, to i tak jesteś niesamowity, człowieku, niesamowity, yo, siema mordo. A ja nagram coś, kurwa, przesiedzę 2 dni, tu będę notatki robił, wejdę na antenę i ludzie napiszą, znowu smędzi, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, he, he, he. No ale tak to jest, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, to stara się tu nas jakoś zaczarować i świruje pawiana, no. No, bo to jest taki nieudacznik, no, siedzi w tej piwnicy, w tych obsranych majtkach śmierdzących, no, i świruje tu przy mikrofonie, no. Czyli, no, dajcie mu gadać, no, da się słuchać w tle, niech se coś szumi, dobra. No i tak będzie, no, i nie chce mi się trochę, no. Nie ukrywam, że mi się nie chce.
0: Krawiec, grafikowanie to nie praca. To jest bardzo ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca, stresująca praca, ciężka i odpowiedzialna. To jest normalna praca. To, że się nie napocę, że mi się jaja nie spocą, to nie znaczy, że mam gorszą pracę niż ty. Rozumiem, że gdzieś tam robisz jakieś, wtryskujesz plastik, jak pisałeś, czy coś, no to jest praca, tak? Wielka, wspaniała, a te komputery, te całe to, no bo ja wiem, że się niektórym kojarzy, jak se siedzi przy komputerze, to on se YouTube'a ogląda i filmiki. No powiem wam, że ostatnio trochę tak. Siedzę i tak mi się nie chce już nic. Pracować mi się nie chce. Gadać mi się do was nie chce. Nie chcieć mi się nie chce. I jak mi się już przestanie chcieć, nie chcieć, że mi się chce. Nie, coś poplątałem. Już w każdym razie tak bardzo mi się nie chce, że w ogóle chyba się położę, ale leżeć też mi się nie chce. To ja wtryskuję plastik. Umo mnie za to szanuje. Pisze niepowtarzalny orgazm. A niepowtarzalny orgazm się zrzucił na domenę akurat, z tego co wiem. I chciałbym tu zaznaczyć, że wtryskiwanie plastiku to jest bardzo odpowiedzialna praca, która daje wiele pożytku społecznego. Dzięki temu mamy kubki, mamy różne klamerki do tego, do, że majtki są mokre, możemy przypiąć bez tego, by je porwał wiatr. I te wasze gacie by pofrunęły gdzieś, spadły komuś na samochód, samochód by pędził, dziecko by biegło i mnie by tam akurat mogło nie być, żeby uratować. A tak klamerką przypnie, tak więc... Ja podziwiam, ja szanuję, ja doceniam i wy też uszanujcie wtryskiwacza. Ja to na zasiłku jestem, piszę tutaj. Kochani, ja wiem, że wy też jesteście biedni. Ja wiem, że są ciężkie czasy, ale jednak dach radia przecieka, a myślę, że jako wspólnota nocnikowców, braci nocnikowców, no, powinniśmy czuć tu się odpowiedzialni za wspólnotę. To właśnie mówił Pan Jezus. Pan Jezus powiedział dosłownie, wpłacajcie na nocne radio, tak powiedział. Nie było jeszcze wtedy nocnego radia, ale on już właśnie tak czuł i wiedział, może miał przekaz od ducha Borucha. Nie ma drucha, bo rucha. Tak, przepraszam, bo tu coś się, Skype się zrypał. Muszę niestety go zabić. Po angielsku kill. Zakończ proces. Ja się z nikim nie sądzę. Kurde, ile tych Skype'ów. One chyba gdzieś te Skype'y w tle zostają i zabierają tę moc procesora i się komputer spali potem. Mój wierny, dobry, stary komputerek. Mój najlepszy przyjaciel, bo innych nie mam. No cóż, tak nieudacznicy tak mają, narkomani. Tak prawdę pisaliście, że uzależniony od narkotyków alkoholik, wpadający w furię, obrażający ludzi dobrych. Wszystko prawda. Dobra, Skype się tutaj na nowo uruchamia. No, profesor Leniuch już chyba akurat idzie. Nie doczekał się. Sorry, Leniuch, ja się po prostu zagadałem, a Skype mi się tu w tle po prostu uruchamiał i się nie mógł uruchomić, wiesz? Dopiero teraz się uruchomił i się zaktualizował. Ciekawe, co za nowe niespodzianki. Może w końcu dodali taki feature, że można wyłączyć dzwonek, ale to by było... Ja bym wtedy podziwiał Microsoft,
2: że można wyłączyć dzwonek, to na pewno jest ciężkie do zrobienia, programiści muszą latami, taka funkcja wyłącz dzwonek, no faktycznie dzwonił profesor Leniuch, no sorry Leniuch, o, a jednak jeszcze nie poszedł sobie Leniuszek, witaj Leniuchu, profesorze zacny.
3: Cześć Krawcze, cześć słuchacze.

0: W ogóle nie uwierzyłem, co tam gdzieś potrzeba. Biblię czyta, sobie myślę, co tu się dzieje. Chwilę mnie nie było, potrzeba Biblię czyta, później ty wszedłeś, no to sobie myślę, a to już zostanę, posłucham. No i tak słyszę, że cię trochę to życie dojeżdża i to jest niestety taka dziwna sytuacja, że kurczę, czasem tyramy, jeszcze strasznie mnie denerwują takie sytuacje, jak tam tak Umo ci pisze, że grafikowanie to jest tam dupa nie robota, nie? To ludzie sobie nie zdają sprawy, jak kreatywna praca potrafi męczyć człowieka. Kontakt z klientami, cała reszta, to jest w ogóle dużo cięższa robota niż to przysłowiowe przerzucanie cegieł dość często.
1: No, a ty czym się aktualnie zajmujesz? Cały czas w branży druku 3D coś jeszcze działasz w ogóle, czy raczej nie?
0: To jest bardzo ciężki temat, bo trzymamy sobie cały czas nasz druk 3D, coś tam, jakieś drobne stronki, jakieś projekty, ale też reaktywowaliśmy jedną starszą działalność, także powolutku, a ogólnie to sobie tam swoje jakieś rzeczy nagrywam, coś tam. No ale to nie o mnie, ja do ciebie zadzwoniłem.
1: To powiedz tylko, czy rozwijasz się jakoś? Założę się, że jak się tutaj odłączyłeś od nocnego, to zaraz sukces i miliony słuchaczy, tak to zawsze jest jakoś.
0: Nie, to nie jest tak. Ogólnie w zasadzie przez pierwszy kwartał, może nawet więcej, bo przez cztery pierwsze miesiące, to nie jest tak, że ja się od was odłączyłem, bo tam ja sobie ogólnie słucham różnych podcastów i po prostu nie siedziałem na czacie, czy coś tam się nie udzielam. Ale przez pierwsze 3-4 miesiące to byłem ogólnie zajęty organizowaniem ślubu naszego, także wiesz, nie miałem czasu na radia i inne rzeczy, po prostu i latałem po Polsce i później organizowaliśmy sobie tutaj ślub, wzięliśmy ślub z Madziuszką, jeszcze załatwiam jakieś tam formalności, to teraz mieliśmy mały wypad do Niemiec, wróciliśmy i tak sobie siedzę i mam małe wakacje, to chodzę po jakichś starych zakamarkach internetu.
1: Po ciemnych zakamarkach i po spelunach radiowych. No to, ale to gratuluję, jesteś w końcu mężem, zbrojny mąż tutaj. I co, zmieniło się coś w twoim życiu po ślubie? Czujesz się jakoś inaczej, jakoś wpłynęło to, czy jest jak było, tylko formalnie?
0: Powiem ci tak, nie chcę reklamować tu swoich audycji, ale nagrałem o tym jeden odcinek.
1: Mi to nie przeszkadza zupełnie.
0: Każdy, kto chce, to znajdzie, wiedzą ludzie gdzie. Słuchaj, tak, bardzo dużo to zmienia. Powiem, że właśnie w audycji powiedziałem, że to jest jakoś tak niesamowite, że ja to stwierdziłem, że w sumie to z Madziuszką o tym rozmawialiśmy przez pierwszych parę dni, chyba przez pierwsze nawet dwa tygodnie. Ciągle nam jakoś nie mogło takie to ciśnienie zejść, że w sumie to, wiesz, chata jest ta sama, te same codzienne jakieś problemy, rozterki, jakieś sprawy, ten sam kod, te same zakupy. Wszystko jest to samo, ale w głowie jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej traktuje się, patrzy się na tą drugą osobę. Zupełnie inaczej w głowie te uczucia pracują. To jest, nie wiem, powiem ci, że gdyby mi ktoś powiedział, że coś takiego jest, no to bym pewnie wyśmiał, no bo co tam się może zmienić, ale jak sam to przeżyłem, sami to przeżyliśmy, powiem ci, zupełnie inaczej się żyje z żoną, a inaczej się żyje z dziewczyną, czy nawet narzeczoną. To jest takie wejście na trochę inny level i powiem, polecam, jak ktoś planuje.
1: A przypomnij, ty jesteś osobą wierzącą może?
0: Ja jestem osobą bardzo wątpiącą.
1: Aha. Nie, no bo wiesz, chciałem ci przypomnieć, że gdybyś jakbyś się kiedyś chciał rozwieść, to rozwód jest przez Kościół uważany za grzech ciężki.
0: No, ja wiesz,
1: i z tego nie za bardzo się jest jak się wyspowiadać, no bo czy coś, a z grzechem ciężkim idziesz do piekła, czyli po prostu rozwód równa się piekło, według
0: Kościoła. Nie, wiesz, raz, że tak czasem słucham, jak tam parę osób nam powiedziało i to, żeby było śmieszne, często ludzie z jakimś stażem typu pół roku, rok, a zobaczysz, jak ty tam będziesz, o teraz taki zachwycony, a pożyjecie ze sobą rok po ślubie, to zobaczycie, ja mówię, ludzie, przecież my z Madzią to od 10 lat się znamy, od 9 mieszkamy razem, od, nie wiem, 5 byliśmy narzeczeństwem, to nie jest tak, że ja ją, wiesz, poznałem wczoraj na zakupach, prawda? Także ten, nie wiem, naprawdę, to jest, jak ktoś chce posłuchać, to odsyłam tam do audycji w bezmontażu, bez cenzury.

0: Reale. Nie będę tutaj tam wklejał żadnych linków. Nie, jest fajnie. Powiem ci, że ogólnie jest jakieś też takie spore przewartościowanie rzeczy. Wiesz, to tak naprawdę to ta osoba, z którą byłeś tak po prostu w takim narzeczeństwie, ona tak naprawdę z nią zaczynasz tworzyć, nie zaczynasz, w momencie, kiedy to wszystko następuje, z nią tworzysz rodzinę. I w tym momencie jesteście też dla siebie najważniejsi. Już nie ma, wiesz, rodzice czy coś tam, tylko jest ta osoba i to jest zupełnie inne patrzenie na to wszystko i daje też taką motywację, żeby się bardziej starać w związku. Także naprawdę jest super.
1: Jest super.
0: Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. W ogóle nie, ciekawy ten cały proces ogarniania rzeczy przed ślubem, no bo my braliśmy ślub w Irlandii. Także też, że tak powiem, nie w Polsce, więc trzeba było troszkę więcej pokombinować. Po czym się okazało, że trzeba było polecieć do Polski, pozałatwiać dokumenty, wrócić tutaj i tak na dobrą sprawę te dokumenty to były tak do takiego tylko wglądu, też jakbym wiedział, to bym po prostu, nie wiem, na drukarce sobie wydrukował kilka rzeczy, no ale śmiesznie ogólnie. Bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne przeżycie. Ten, kto brał ślub w ogóle z kobietą czy z mężczyzną, na pewno wie, o czym mówię. Tego się nie da tak opisać łatwo.
1: A czy taki irlandzki ślub, to tam była irlandzka muzyka może, irlandzkie tańce, czy disco polo na przykład?
0: Nie, my mieliśmy zorganizowaną, jakby to powiedzieć. Madzia, jak chodzi sobie tam do kościoła w niedzielę, to przy polskiej takiej społeczności, jak to się nazywa, duszpasterstwie, jest taka schola, która tam te wszystkie msze po prostu ludzie, no i to za darmo robią, po prostu, wiesz, grają tam, śpiewają te piosenki, no i tam była taka kobieta, która ogarniała na gitarze różne melodie i ona też śpiewała, no i z tą panią zagadaliśmy, czy by ona tam nie, znaczy czy by się zgodziła, żeby nam tam w czasie ślubu zagrać coś, no i ona mówi, a to spoko, coś tam ogarniemy, my przychodzimy w ogóle w ten dzień 27 kwietnia do kościoła, w ogóle wszystko, a tu cała orkiestra, cała ta schola w ogóle, jest człowiek, co tam się działo. Przyszło naprawdę chyba z 10, nie wiem, albo kilkanaście osób totalnie za free, specjalnie na naszym ślubie grać tam, wiesz, śpiewać w ogóle. Cudnie było. Także...
1: A co, o Jezusie śpiewali, czy o czym?
0: Różne tam pieśni religijne, no nie był to koncert Metaliki, na pewno.
1: Jezu, ufam tobie, na na na na. Ja to nie lubię takich piosenek, jakoś mnie denerwuje.
0: No, wiesz co,
1: a po co ci w ogóle ślub kościelny? Co, jak mówisz, że jesteś wątpiący, czemu nie zrobisz sobie tylko cywilnego, jak odważny ateista, wątpiący mocno?
0: Bo czuję, że powinno być tak, jak jest.
1: Czujesz, widzisz, zaprogramowały cię.
0: Nie, nikt mnie nie programował, ja mam swój rozum, swoją głowę.
1: A to czujesz? A rozum co mówi?
0: A rozum mówi, że trzeba jakby patrzeć w dwie strony. Nie można się zamykać tylko na jedno, że a tutaj tylko się zafiksować w jednym temacie i nie. Albo że wiesz, w drugim temacie tak. Nie, trzeba badać, trzeba szukać w obie strony. Jestem w takim etapie poszukiwania i tu sobie szukam, i tu sobie szukam. Tu sobie szukam jakiś za, tu sobie szukam jakiś przeciw i tak sobie porównuję, i tak sobie grzebię. A gdzie się dogrzebię, to nie wiem. Życie jeszcze, mam nadzieję, chwilę potrwa, to w którą stronę pójdę, prawda?
1: No i przetłumaczę wam to na ludzki język, po prostu żona chciała, no.
0: Nie, czemu? Nie, to nie jest tak, że żona chciała. Wiesz, ja nie mam jakiejś tam, jak to się mówi, hetery, która nie będzie ślubu kościelnego czy coś tam, to ten. Nie, my sobie zrobiliśmy to po swojemu, każdy na swoich zasadach, na swoich warunkach i naprawdę myślę, że tak jest dobrze. Sam gdybym sobie nie postawił pewnych warunków w głowie i nie przemyślał wielu rzeczy, zrobiłbym to zupełnie inaczej, ale myślę, że trzeba postępować zgodnie ze swoją i sercem, i rozumem, i nie być, że tak powiem, za